0: jej etykieta jest wyszarzona. Nie widziałem tego w praktyce jeszcze, musiałbym zobaczyć, jak to działa. Oczywiście nowe definicje emoji i zmiana nazwy funkcji, która sprawia, że pokazuje nam się fokus widoczny na ekranie, czyli jak chcemy osobie widzącej pokazać, gdzie jesteśmy na ekranie, jak się przemieszcza screen reader, bardzo przydatne w prezentacjach na przykład, zmieniono z focus highlight na vision highlight. Ciekawe, jak to będzie przetłumaczone na polski. No i mamy oczywiście też dużo poprawek. Na przykład taka, która mi zapadła w pamięć, to to, że drzewa ariowe, różne drzewa, jeżeli w widokach internetowych stron są drzewa, na przykład lista plików w dysku Google, na przykład lista serwerów w Discordzie, to w trybie przeglądania, czyli w tym trybie takim nawigacji jak po stronie, będzie to renderowane jako tabela. Więc nie trzeba więcej już włączać trybu formularza, żeby przeglądać drzewa. To zapamiętałem. No a tak poza tym to w Fubarze na przykład poprawiono taki błąd, jeżeli naciśniemy skrót Ctrl-Shift-T, który zdaje się informuje nas o tym, ile jeszcze czasu zostało do końca danego utworu. Jeżeli zrobimy to w trakcie streama, na przykład radiowego, to usłyszymy, ile upłynęło, mimo to, że nacisnęliśmy skrót do tego, ile jeszcze zostało. Tak, tu jakieś poprawki do ARI. W polach edycji, gdzie jest formatowanie, na przykład w dokumentach Google, jeżeli mamy listę iluś elementów, tak już mamy sformatowany dokument, to nie będziemy słyszeć lista przy naciśnięciu strzałki przy każdym elemencie. Tak samo jeżeli będziemy przejeżdżać sobie po znaku albo po słowie w polach edycji i przeniesiemy sobie z jednego elementu listy na drugi, to usłyszymy, że się przenieśliśmy na nowy element. Tak, też kolejne poprawki w Google Docsach. No, fokus będzie ustawiany poprawnie po otwarciu i zamknięciu menu Start w Windowsie 7. No i tak, różne poprawki. Dużo tego, 29 elementów. Nie ma sensu tego wszystkiego czytać. Dużo jest poprawione, ale jak słychać, jakichś większych zmian rewolucyjnych nie ma, natomiast zawsze warto się cieszyć, bo jakieś zmiany się dzieją, zawsze to nasz komputer będzie lepiej dostępny.
1: To się wszystko zgadza. Ważne, żeby jak najwięcej jednak tych błędów też było poprawianych, no bo nie zawsze sztuką jest dodawanie co rusz to nowych funkcji, kiedy jeszcze stare rzeczy gdzieś tam leżą i z nimi są problemy.
0: Ja myślę, że też ważne, że tej ARI jest dużo poprawianej, bo ARIA jednakowoż ważna jest. I to by było ważne, żeby zarówno z jednej strony my oczekujemy, żeby się dostosowali deweloperzy stron, deweloperzy przeglądarek do nas, no ale gorzej, jak my się nie dostosowujemy i screenreadery nie obsługują tego, czego wymaga się od osób widzących.
1: Tak, u Tomka pełna wrzawa, więc okej, ja teraz przejmę zajawianie tych różnych informacji, które się pojawiają i które jeszcze nas czekają w dzisiejszym wydaniu Tyflo Przeglądu. Jeżeli chodzi o wasze komentarze, no to Sławek do nas tu napisał i Sławek potwierdził, że jest aplikacja MyTuner Radio u niego na telewizorze i czy moglibyśmy się dodać do katalogu? Dobrze, Sławku, jeżeli nas nie ma, to ja sprawdzę możliwości dodania się tam. Podejrzewam, że jakieś są. Jeżeli aplikacja nie korzysta z jakiegoś zewnętrznego katalogu, no to być może ma swój i zadziałamy. Sławek nam też życzenia składa świąteczno-noworoczne. Dziękujemy bardzo i wzajemnie. A teraz kolejne informacje. Tym razem informacje dotyczące Twittera i dziwnych nazw. O tym wie więcej Mikołaj.
2: Tak, bo na Twitterze się ostatnio taka mania rozpanoszyła, nieprzyjemna dla nas, dla osób niewidomych, ustawiania sobie, to się nazywa fancy fonts, czyli takich czcionek dla naszej nazwy, które wyglądają jakoś tak interesująco, ładnie i dekoracyjnie. Problem w tym, że Twitter tak naprawdę nie obsługuje czcionek. I co zrobiono? Zrobiono coś takiego, że udało się znaleźć jakieś znaki w tak zwanym Unicode, czyli w tym tej tabeli takiej wszystkich możliwych znaków praktycznie całego świata, wszelkich możliwych alfabetów, które obsługują komputery, które wyglądają w jakimś sensie podobnie do naszych znaków. Na przykład są jakieś znaki matematyczne, które są na przykład A pisanym w jakiejś kursywie, które są przeznaczone bardziej do tego, żeby je stosować w matematyce albo w jakimś alfabecie w ogóle stosowanym w jakimś narzeczu afrykańskim, które raczej nie jest używane, ale systemy operacyjne to wspierają. No i teraz są jakieś takie nasze strony, generatory, gdzie my sobie możemy wpisać naszą nazwę, wybrać styl, którego my chcemy używać i nam ta nazwa zostanie przekonwertowana na takie właśnie znaki z dziwnych języków, z dziwnych miejsc. Czasami są to znaki w jednej nazwie z kilkudziesięciu różnych języków kompletnie związanych ze sobą. No i o ile dla widzących są to po prostu takie ładne, okręcone i śmieszne literki, o tyle dla screenreadera jest to najczęściej albo nic, albo litera 2482, litera 3F8C, litera coś tam, coś tam, coś tam, litera, litera, litera, albo jakiś w ogóle nam zacznie screenreader wydawać z siebie dźwięki, próbując przeczytać znaki z innych języków, albo będzie nam te znaki próbował opisać. To już wszystko zależy od screenreadera. W każdym razie no, nie doczytamy się tej nazwy. Co gorsza, bardzo często przeczytanie nam całych tych opisów zajmie screenreaderowi powiedzmy minutę, czyli zanim my się doczytamy do tego tweeta, do samej treści tego, co ten użytkownik chciał umieścić, to potrwa. Ja na przykład kiedyś też widziałem emoji wrzucone w nazwę. Któryś bodajże z europarlamentarzystów miał w swojej nazwie, nie wiem czy wszystkie, ale przynajmniej większość flag krajów Unii Europejskiej.
1: Oj, to niestety nie jest wyjątek. To się bardzo często zdarza, że ludzie sobie właśnie w nie tyle nazwy użytkownika, co w ten jakby swoje imię takie, powiedzmy, czy to, co tam wpisują, to wrzucają sobie właśnie tego typu znaki, emotikony, różnego rodzaju.
3: To się chyba nazywa nazwa wyświetlana.
1: Tak, nazwa wyświetlana, dokładnie. I pół biedy, jeżeli to jest jakaś jedna emotikona. Ale i jeżeli jest tego więcej, a ludzie potrafią więcej, to już wtedy nic, tylko wyłączyć odczytywanie tych emoji, bo inaczej to można się wściec.
2: To są emoji, to
3: jeszcze pół bidy, jak to jest jeden tweet, powiedzmy na ileś.
2: Dokładnie.
3: Ale jeżeli oni na przykład piszą tych tweetów ileś, no to się robi po prostu zwyczajnie denerwujący.
0: Pamiętajmy, że w dziennikarstwie ostatnio stacje telewizyjne, gazety lubią zastępować każde jedno słowo, które się da emoji. Więc na przykład godziny jakiejś tam emisji, audycji są podawane tak, że po prostu są klawisze telefonu wstawione. Tak. Godzina 13.59 to jest klawisz 1, klawisz 3, klawisz 5, klawisz 9.
1: Owszem.
3: Dokładnie tak.
2: I dla widzących to wygląda ładnie i to jest takie dekoracyjne, a oni sobie w ogóle nie zdają sprawy, że tak naprawdę interpretacja ta semantyczna, którą nam gdzieś tam screenreadery podadzą, nie ma kompletnie sensu. Tak samo jest na przykład emoji przedstawiające liczbę właściwie 100, które jest odczytywane jako 100 punktów. I bardzo często, tak samo jest chyba pierwsze miejsce, bardzo często, jeżeli, to jest oczywiście cyfrą 1, bardzo często jeżeli pada właśnie, że nie wiem, że 100 czegoś, 100 dni, to właśnie pada 100 punktów. Tak samo na to narzekają Skandynawowie, na przykład z tego co wiem, jest jakiś znak, który u nich i w wielu krajach zresztą się stosuje jako znak coś z miejscem, czy ważne miejsce, coś takiego, on coś tam oznacza. Przy czym oficjalna nazwa tej emotikony w tym spisie unikodowym, z którego to zresztą korzystają screenreadery, bo to nie jest tak, że ktoś w NVDA siedzi i pisze ikonka po ikonce ten spis, tylko tam jest po prostu kompendium przygotowane przez właśnie Unicode, czyli przez ludzi, którzy standaryzują te emotki, jak dane opisy odczytywać. No i ta ikonka jest opisana jako klawisz komendy Mac, bo owszem, przedstawia ona klawisz komendy Comments na Macu, bo on ma na sobie takie właśnie coś dziwne. No problem w tym, że w niektórych kulturach to znaczy zupełnie coś innego i ten symbol w zupełnie innym kontekście jest wykorzystywany. No w każdym razie, ostatnio się zaczęła taka akcja na Twitterze, wracając trochę do tematu, żeby uświadamiać ludziom, żeby te fancy fonts z Twittera zniknęły. I ja szczerze mówiąc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo mam otwarte czasami kilka wyszukiwań na hasła typu niewidomy, niewidomi, niewidoma, niewidome, niewidomych i podobne. I bardzo dużo widzę, i to ze strony, z której bym się najmniej spodziewał, czyli grupa typowych nastolatek, directionerki, k-poperki i raczej osoby będące na Twitterze tylko po to, żeby pisać, jak bardzo kochają tę czy inną gwiazdę, zwracają sobie nawzajem uwagę, że nie używajcie fancy fonts, bo to osobom niewidomym przeszkadza i nie róbcie tego i tak dalej. I to jest fajne, to się chwali, warto o tym powiedzieć. I też się pojawiła właśnie demonstracja, jak to ze screenreaderem brzmi. I to jest, myślę, filmik, jeden z takich materiałów, które warto mieć, które może nie przydadzą się nam, ale możemy je pokazać po prostu osobom widzącym, żeby osobom widzącym uświadomić, no, z czym to się wiąże i przez co osoba niewidoma musi przejść, żeby usłyszeć nasz tweet. I ten film trwa faktycznie chyba z pół minuty czy z minutę, jak to Alex na Macu czyta jakiś kawałek tekstu, właśnie zapisany tą matematyczną czcionką. I powiedzmy Z jest czytane jako Mathematical T, Mathematical H, Mathematical E. I tak każda literka, i tak każda literka w całym zdaniu. Więc właśnie warto coś takiego mieć w zanadrzu, jeżeli się spotkamy z kimś stosującym tę strategię, to warto mu linka podrzucić. Swoją drogą taka ciekawostka, jeżeli chodzi o dostępność, bo to jest ciekawe o tyle, że to jest problem, z którym my się w Polsce nie spotykamy, z którym my się w Polsce nie mierzymy, a z którym się mierzy na przykład, na przykład użytkownicy języka angielskiego niewidomi. Chodzi o dostępność hashtagów. Tak, hashtagi mogą być niedostępne. O co chodzi? Język polski jest językiem fonetycznym, w związku z czym napisanie dwóch słów i napisanie dwóch słów bez żadnej spacji między sobą dla naszych screenreaderów nie zrobi większej różnicy. Nasze polskie syntezatory mowy będą w stanie to bez problemu przeczytać. Tak dobrze nie jest już w języku angielskim. Bo w języku angielskim te reguły, jak wymawiać dany tekst, są dość jednak skomplikowane. I po prostu czasami, jeżeli złączymy ze sobą dwa słowa, to syntezator się nie połapie, o co tu chodzi. To jest nawet do tego stopnia, że słowa, które funkcjonują w języku angielskim, czasami są po prostu przez syntezator, źle odczytywane. Na przykład słowo space jest odczytywane dobrze, słowo time jest odczytywane dobrze, ale słowo space time jest czasami odczytywane jako spacetim albo inne podobne, bo po prostu syntezator nie ma w regułkach i nie wie, co z tym zrobić. I to samo jest z hashtagami. Na przykład, jeżeli mamy kilka słów i nie będziemy tych słów hashtagów w żaden sposób oddzielać, to angielska synteza sobie z tym po prostu nie poradzi i nie będzie umiała tego przeczytać. Co należy z tym zrobić? I bardzo się na to zwraca wszelkim organizacjom uwagę, żeby to robiły. zaczynać kolejne słowa w hashtagu z dużych liter. Czyli jeżeli stosujemy na przykład hashtag Black Lives Matter, to L od Lives i M od Matter powinno być z dużej litery. I w tym momencie syntezatory potraktują to jako trzy osobne słowa i przeczytają to poprawnie. I to jest ciekawe właśnie, bo wiele języków mierzy się z tym problemem i jest to spora bariera, jeżeli chodzi o osoby niewidome i o rozumienie mediów społecznościowych. A my, Polacy, no mamy takie szczęście, że jakby to nie było napisane, my akurat to jesteśmy w stanie fajnie przeczytać.
4: Prawie, choć z wyjątkami. Na przykład kiedyś na jednej z wiki był napisany razem plac zabaw. Placzabaw.
2: No tak.
4: Aczkolwiek tak. To są rzeczywiście naprawdę wyjątki, tak? Coś musi kończyć na R, zacząć na Z.
0: Tak, to będzie na śmieszny akcent, tak?
4: Rowerzamazł. Żama. I właśnie... Pewnie zamarł przeczytać.
0: Oni jeszcze nie wiedzą, ale... na przykład, nie? Coś tam poczytać i tak... Oni jeszcze nie wiedzą, na przykład, nie? Ale będziesz wiedział, o co chodzi.
4: Trochę, ale to z reguły rzeczywiście wie się, o co chodzi. Natomiast ja tak się zastanawiam, czy nie dałoby się jakąś taka może odezwa tutaj ode mnie do narodu tylko przeglądowego. Tak się zastanawiam, czy nie dałoby się zrobić jakiejś, nie czy wtyczki do NVDA, słownika, nie wiem czego, który by konwertował przynajmniej te takie właśnie najważniejsze rzeczy, klawisz 1 na 1. I najlepiej, żeby ta jedynka przechodziła do NVDA w taki sposób, że ją by można było połączyć z innymi cyframi. Klawisz 1, klawisz 3, klawisz 7, 137. I jakieś właśnie flaga, no właśnie nie wiem, co zrobić nawet z flagami różnych państw. Czy po prostu je skrócić do nazwy
0: kiedyś
4: państwa.
0: Może flagi bo... może słabo, ale żeby dać jakby zadziałało zrobienie dla emoji różnych dźwięków?
4: Dźwięków tak, tylko no. Jeżeli...
0: Na pewno byłoby to lekarz, szybsze lekarka, niż gadanie.
4: Tak, tylko trzeba albo zrobić tych strasznie dużo i trudno by się ich było nauczyć, bo ich jest naprawdę sporo wykorzystywanych. Można by rzeczywiście abstrakcyjne... zacząć od tego najprostszego właśnie, żeby spróbować, no bo dobra, jakiś uśmiech, jakieś emocje, to rzeczywiście pewnie by można. Choć z reguły też słowo uśmiech będzie szybsze niż, no chyba, że będzie jakiś sample naprawdę mega krótki. No. Ale i tak go trzeba się będzie uczyć. Ale myślę, że na początku może by rzeczywiście warto zacząć od takich rzeczy, które mogą niosąć jakiś taki merytoryczny przekaz, typu właśnie liczby, typu może jakieś flagi, czy coś, liczby żeby przynajmniej troszeczkę skrócić, tak żeby było to zrozumiałe, może niekoniecznie super politycznie poprawne, ale żeby było wiadomo, o co chodzi, bo po prostu będzie to znacznie bardziej no, ekonomiczne, jeżeli chodzi o pracę zwyczajną z komputerem i z tym, co się dzieje.
2: Ale to ja mam wrażenie, że są takie profile, które się w ogóle próbują kreować na coś cool i trendy i nowoczesne i nawet nieważne, że to nie zawsze musi mieć jakieś znaczenie, tylko to emoji tam po prostu czasami jest jako dekoracja.
1: Tak.
2: Chociażby Revolut. Torba na zakupy, zapłacono, coś tam i jakieś jeszcze tak.
0: Twitterific. To nawet niewidomi się cieszyli z tego, jak ten Twitterific miał na każde zdarzenie inną emoji. Mikrofon, wiadomość głosowa, nie? Na WhatsAppie.
2: Albo chociażby, tak.
0: Strzałki i coś tam podano dalej. Właśnie są dwie szkoły, bo już też spotkałem się z osobami niewidomymi, które stwierdziły, że to problem nie leży w ludziach, że stosują, no bo trochę ciężko też wynegocjować u osób widzących, które no po to im stworzono te emoji, żeby mogły się jakoś wyrazić, żeby na nich nam negocjować, żeby tego nie używały albo używały tego mniej, że to my musimy się jakoś dostosować i jakoś wymyślić sobie sposób, jak to tak ogarnąć, żeby nam to nie przeszkadzało, a oni mogli z tego korzystać.
2: Tylko niestety nie ma takiego sposobu. I to jest problem, zwłaszcza
1: bo tych emotikon używa
2: nazwy.
1: Się w różnych kontekstach
2: tak,
1: po prostu.
2: Zwłaszcza jeżeli chodzi o te nazwy, bo tak naprawdę komputer nie wie, że a... i że sanskryt, litera taka mają cokolwiek ze sobą wspólnego. Jedyne, co one mają wspólnego, to to, że w jakiejś czcionce one są na tyle podobne, że dla oka ludzkiego wydają się tym samym. A gdyby nagle przerabiać te śmieszne literki na nasze A, to by się larum podniosło ze strony społeczności, jakichś mniejszości etnicznych i osób mieszkających w dziwnych krajach. Dokładnie.
4: To by trzeba zrobić coś takiego, jakiegoś takiego konfigurowalnego, że można by pewne właśnie rzeczy związane z albo właśnie jakimś tam właśnie z jakimiś dowolnymi grupami znaków, żeby je albo zostawiać, albo nie. To trzeba bardzo przemyśleć, no bo nawet ktoś w Polsce może się uczyć jakiegoś właśnie sanskrytu czy czegoś na studiach czy na czymś.
1: Albo na przykład jak są te litery matematyczne. Przecież w notacji matematycznej to może mieć znaczenie, że jest użyta taka, a nie inna litera i właśnie w ten sposób.
4: I podejrzewam, że trzeba by zrobić coś takiego, co byłoby mocno konfigurowalne. Nie wiem, jak to zrobić, ale no...
1: Tomku, to myślę, że to nie jest, czas jakoś... na dywagację na to,
4: bo... Nie, oczywiście,
1: na
4: że
1: to,
4: tak,
1: bo...
4: ale no, nie wiem, rzucam do narodu jakiś taki temat, może coś wpadnie, nie wiem, w komentarzach. Na
0: jeszcze się może podzielę jedną historią a propos takich rzeczy, które mogłyby przeszkadzać, nie przeszkadzają, przeszkadzają, bo to autentycznie wynikło jako problem ostatnio w miejscu, gdzie poproszono mnie o pomoc. I zastanawiałem się autentycznie, czy na to powstała jakaś praktyka dostępności, a rzecz jest dość wąska i dość lokalna, bo mówimy o języku niemieckim, gdzie powstała pewna nowa forma gramatyczna, która ma być neutralna płciowo. Żeby to wyjaśnić, to powiem mniej więcej tak. Po niemiecku na przykład słowo czytelnik to Leser, Leser się pisze, natomiast czytelniczka to Leserin. I teraz, żeby zrobić to tak, że przy różnych wypowiedziach, my mamy z tym też problem w polskim, że drogie czytelniczki, drodzy czytelnicy, a jeszcze pomyślmy sobie o osobach niebinarnych, o osobach transseksualnych, jak ich wszystkich włączyć? No więc Niemcy wpadli na pomysł, no u nich to jest dość łatwe, bo jedynie się dodaje sufiksy w większości przypadków, te dwie literki dochodzą na koniec, że się będzie pisało formę męską, właśnie Laser, albo Teilnehmer, albo tam Bauer, cokolwiek, gwiazdka i to in od formy żeńskiej. I ta gwiazdka, co do tego znaku interpunkcyjnego, to jeszcze tam trwają dyskusje, bo to jest w miarę nowe rozwinięcie. To chyba pół roku dopiero temu gdzieś zaczęto gdzieś o tym dyskutować. Ten znaczek po prostu oznacza włączenie wszystkich innych osób, które się nie definiują ani jako mężczyźni, ani jako kobiety. I... No w tym momencie te środowiska bardziej lewicowe, bardziej gdzieś liberalne, takie profeministyczne stosują to i konsekwentnie stosują. No i właśnie jedna z takich organizacji miała ostatnio projekt z inną organizacją wspierającą osoby niewidome i poszła stamtąd rekomendacja ze strony właśnie tej organizacji osób niewidomych, że można by nie używać tej formy, jak się pisze do osób niewidomych, bo bardzo ludzi myli to, że gdzieś nagle im czyta coś tam, gwiazdka, coś tam, coś tam. I ja zdębiałem, szczerze mówiąc, jak mnie poproszono o skonsultowanie tego, bo no nie wiedziałem, co poradzić, bo nie jestem jakby native speakerem, to po pierwsze. Po drugie, to jest w ogóle jakaś nowe rozwinięcie tematu i jakaś nowostka, więc no nie sądzę, że do tej pory powstało jakieś stanowisko. Po trzecie, mam wrażenie, że ile ludzi, tyle preferencji. Ja na przykład
1: Nowa forma zawsze kogoś będzie dziwić tak naprawdę i myślę, że to nie ma znaczenia, czy widzi, czy nie widzi.
0: Tak, to właśnie taki argument też został podniesiony, że tak samo jak osoby widzące to widzą i też ich to będzie w jakiś sposób, nie wiem, to będzie też politycznie podzielone. Jednych to będzie żgało w oczy, innym to nie będzie przeszkadzało, a trzeci to jeszcze sobie wymyślą jakiś sposób, jak sobie z tym radzić. Natomiast... poradziłem się ekspertów, żeby nie było, i dotarłem do tego, że ktoś w końcu, jeden z ekspertów niemieckich dostępności, napisał autentycznie o tym artykuł i skonstatował to tak, że tu nie ma co wydziwiać, tu nie ma co dostosowywać ludzi do czegoś, tylko jako, że to jest nowa forma, która powstaje w języku, to trzeba by zlobbować twórców różnych syntezatorów mowy, firmy, które robią syntezy na iPhone'ie, na Windowsie, na Androidzie, żeby dodały to jako nowy wyjątek, tak samo jak się dodaje różne inne wyjątki w języku. I niech ta forma sobie istnieje, niech ona jest pisana. Ewentualnie ktoś wpadł na pomysł, bo w mowie potocznej, w miejscu, gdzie ta gwiazdka powinna się pojawić, robi się taką przerwę. Leser innen na przykład. I to słychać, ale syntezatory tego nie robią. I jakimś sposobem ponoć jest dwukropek zamiast gwiazdki, bo dwukropek jest naturalnie traktowany przez syntezatory jako przerwa, że coś trzeba zrobić, jakąś przerwę. No ale nikt tak nie pisze, powiedzmy, więc no to będzie znowu dziwne.
1: Zawsze można sobie osłownikować.
0: Dokładnie, a też była debata o tym, który znaczek będzie najlepszy, żeby palcem po nim przejechać na monitorze brajlowskim, żeby nie zajmował wszystkich komórek na przykład. Nie? Potem była cała taka dyskusja, no więc tenże ekspert wyraził się, że tu nie ma co kombinować i modyfikować, tylko po prostu się ludzie powinni przyzwyczaić, a firmy, które robią syntezy, powinny dostosować to w swoich słownikach, żeby to globalnie było już odgórnie gdzieś poustawiane. Notabene u nas już też widziałem taką formę uczestnicy podkreślnik czki.
1: Albo to... w nawiasach to się czasem stosuje.
2: I to jest zmora wszelkiego rodzaju tłumaczy oprogramowania, zwłaszcza oprogramowania, gdzie mamy komunikat, ja się z tym kiedyś nawet spotkałem, bo coś próbowałem na polski przerobić. Ktoś tam liked coś tam. Ktoś tam send you a message. Na zasadzie ktoś tam to jest luka, w którą oprogramowanie wpisze cokolwiek, co ma być wpisane.
1: No tak, i tu jakaś forma osobowa. Wysłał, wysłała.
2: Wysłał slash a, no bo nie możemy powiedzieć wysłał, wysłała, bo oprogramowanie nie dostaje w ogóle informacji o płci danej osoby, bo to oprogramowanie akurat nie dostawało. Na co ja się w końcu zdecydowałem, bo to chyba akurat coś o Twittera chodziło, to był chyba chicken nugget, jeżeli się nie mylę, że użytkownik małpa tutaj nick wysłał, bo tam z małpą było, wysłał ci, bo to użytkownik, więc wysłał, ale no, była to forma nieoptymalna, bo przed każdym zdarzeniem dostawaliśmy użytkownika, czego lepiej byłoby nie mieć niż mieć. Ale szczerze mówiąc, na tamte czasy mi nic lepszego do głowy nie przyszło, jak to w języku polskim rozwiązać.
1: Ja na przykład nie wiem, czy nie użyłbym teraźniejszego czasu, po prostu wysyła.
2: No nie, ale bo to może, było powiadomienie, ale bo to może było jeszcze,
1: ale może jeszcze coś, ale może jeszcze nam coś ciekawego podpowie Wojtek, który jest z nami już od jakiegoś czasu. O, jeszcze.
5: Jestem.
1: Witaj.
5: Jestem, ale wielozadaniowość rządzi, także ponieważ jestem od jakiegoś czasu, to zacząłem robić jakieś inne rzeczy na nasłuchu będąc. No, powiem tylko tyle, że kiedyś zdarzyło mi się czytać nawet doktorat na ten temat napisany, nie na temat rozwiązań, ale na temat tego, że to jest taka sprawa, którą ludzie dyskutują na tych społecznościach, właśnie to chodziło o tłumaczenie Facebooka, także... To jest coś, co ja nie powiem, bo nie znam się na tym, nie mam jakichś rozwiązań. Może słowo magiczne osoba to jest ciekawy jakiś trop. Z tymi podkreśleniami to rzeczywiście jest też coś, co ja na przykład często spotykam wśród takich osób no, zorientowanych w tym takim dyskursie non-binary, czy niebinarnym. Ale w trochę innej sprawie. Po pierwsze oczywiście... Życzę wam przede wszystkim świętego spokoju na te święta i dużo zdrowia, żebyście odpoczęli i nabrali oraz nabrały sił na przyszły rok, bo dużo na pewno rzeczy będzie do powiedzenia w tym przyszłym roku. To jest bardzo dobra inicjatywa, bardzo kibicuję i kiedy tylko mogę, to chętnie zawsze wspieram was jakimiś informacjami i dzwonię też i z tym. Z wsparciem informacyjnym, ponieważ było jakiś czas temu o wsparciu Braille'a dla zegarków Apple Watch i ja sobie coś takiego przetestowałem. Wygląda to bardzo zabawnie. Znaczy wszystko to jest bardzo proste, żeby to wprowadzić i ładnie to się paruje i myślę, że z tego będę korzystał. Może nie w tych czasach pandemicznych, ale jest to bardzo wygodne. Prawdopodobnie trzeba wyciągać już tych telefonów. Także właściwie jak mamy Braille'a i słuchawki Bluetooth, to, no to jesteśmy zupełnie niezależni od jakichś tam telefonów, nie telefonów, ale też wyobrażam sobie, że nawigację może dałoby się też w jakichś warunkach z niej skorzystać. Także to na pewno jest taka ciekawa propozycja i polecam, jeśli ktoś ma te sprzęty, żeby sobie parować i używać. Że to jest na pewno jedna kwestia, którą chciałem się podzielić. Co do jeszcze kwestii związanych z Apple Watchem, padło kiedyś pytanie o to, czy można konfigurować sobie stopę, znaczy ten, no Boże, nie stopę, tylko minutnik, to się po polsku nazywa timer, to owszem można, tam trzeba zjechać na dół i można to rzeczywiście skonfigurować. Ja na przykład mam tak ustawione, że ta koronka mi jakby zjeżdża, zjeżdżam na dół tą koronką i wtedy się to odsłania dla voiceovera. Ale też taki z doświadczenia, ja mam uruchomione Siri i zawsze można przejść do Siri, powiedzieć tam, nie wiem, set timer for ileś tam minut, czy tam jak ktoś inne języki chce, to może też sobie wybrać i korzystać z tego.
1: No tak, to też jest opcja.
5: Tak, i to jest bardzo szybkie, nie wiem, na przykład w przygotowaniu, no to uważam, że jak znalazł po prostu coś takiego, nie ma. Nie ma żadnego tutaj problemu. No i co? I chyba to tyle, bo oczywiście w toku tych wszystkich, tej bieżączki po prostu pozapominałem chyba wszystko, co miałem jeszcze do powiedzenia.
1: Wojtku, jak coś ci się przypomni, to po prostu zadzwoń do nas jeszcze raz i tyle. I na pewno jeszcze jakieś ciekawe informacje będziesz dla nas miał. Za życzenia oczywiście dziękujemy bardzo serdecznie i wzajemnie również dla ciebie spokoju, bo tylko spokój nas może uratować.
5: Tak, tylko spokój nas może uratować. A jeszcze z takiego podwórka tłumaczeniowego, to bardzo się cieszę, że właśnie tutaj bardzo często też dzwonią osoby, które różne rzeczy tłumaczą. To jest bardzo fajne. No, kiedyś taki mini projekcik badawczy robiłem z tłumaczami takimi wolontarystycznymi, tłumaczącymi w internecie różne rzeczy. To było bardzo ciekawe. Ja się bardzo wielu rzeczy dowiedziałem. Ale to też może jest to znak, że warto by było do tego wrócić jakoś, bo wykonują te osoby, wykonujecie, no przecież słuchają tutaj nas, czy są też takie osoby, które to robią, wykonujecie po prostu bardzo ważną pracę i warto to pokazać, bo o tym niewiele osób wie.
1: Dokładnie. A to nie jest łatwe zadanie. Ja kiedyś w życiu przetłumaczyłem jeden program, dawno temu to było i wiem, że to jest no, spory wysiłek, żeby to przynajmniej spróbować jakkolwiek przetłumaczyć. Ja już nie mówię o takim tłumaczeniu rzeczywiście profesjonalnym, kiedy to dbamy o to, żeby te wszystkie formy były takie same, kiedy mamy jeszcze czy jakieś narzędzia, które nam w tym pomagają i to już jest wtedy sporo pracy.
2: Bywa niestety bardzo duży problem. Ja miałem pomagać przy jednym projekcie, szczerze mówiąc, właśnie jeżeli chodzi o aplikację mobilną. No i szczerze mówiąc, nie udało mi się ani w te, ani we w te, bo narzędzie było niedostępne, a API nie pozwalało mi zrobić tego, co potrzebowałem zrobić.
5: No i to klasyczna definicja barier, tak? My chcemy, możemy, potrafimy, ale nie możemy tego zrobić.
1: Ale
5: nie
1: software nam daje w kość.
5: Tylko na software. Ale to jeszcze mam do was pytanie, bo teraz mi się przypomniało, o co chciałem się zapytać. Takie rozwiązanie, podpis kwalifikowany. Bo coraz częściej widzę, że też nawet na uczelnie to dotarło, że to podpisują tymi podpisami i nie trzeba, no u nas to jest jakieś do absurdu jakieś granic osiągnęło, że na przykład wszystkie dokumenty księgowe trzeba podpisywać, uważajcie, niebieskim długopisem. Innego księgowość nie przyjmie u nas, więc ja już jestem tak na to wściekły i zdesperowany, że zastanawiam się, czy nie zakupić takiego podpisu kwalifikowanego czy kwalifikowanego. Ja wiem, że Michał, ty pokazywałeś, ale to chyba nie był właśnie.
1: Nie. Ja w jednym z tyflo przeglądów też opowiadałem o tym podpisie przez Krajową Izbę Rozliczeniową oferowanym. I tak szczerze mówiąc, nie podchodziłem już więcej do niego. To jest, zdaje się, Szafir. On się chyba M-Szafir nazywał?
2: M-Szafir,
1: tak. I ja miałem z tym problem. To znaczy podpis udało się kupić, ale niestety już wygenerować certyfikatu to się nie udało, więc odzyskałem pieniądze na całe szczęście, ale poległem po prostu dostępnościowo na tym i to na wielu platformach, bo to i na Windowsie próbowałem, na różnych przeglądarkach, na iOSie też próbowałem, nic po prostu nie dało się absolutnie z tego skorzystać. Nie mam doświadczenia z innymi podpisami. Możesz wiesz, Wojtku, bo tam zdaje się ktoś kiedyś rzucał to hasło i być może ktoś będzie coś więcej wiedział na grupie facebookowej albo ją po prostu przeszukać pod tym kątem niewidomi i niedowidzący bądźmy razem, bo zdaje się, że ktoś tam kiedyś widziałem jakieś wątki odnośnie podpisu kwalifikowanego, aczkolwiek z tego podpisu korzysta niewiele osób i no ja na chwilę obecną nie mam. Jedynie co opisywałem kiedyś i rzeczywiście była o tym audycja, to jest ten podpis profilem zaufanym, ale to nie jest podpis kwalifikowany, on jeszcze nie ma takiej mocy prawnej.
5: No właśnie, a wydaje mi się, że to by było dla nas świetne rozwiązanie, bo można po prostu przesłać plik PDF podpisany i mamy to z głowy, chociaż dzisiaj właśnie taki plik przesłałem i okazało się, że ktoś zapomniał po prostu włączyć tego, żeby był ten widoczny, nie ten podpis, jak się zajrzało, no tak. To panel podpisu. No i oczywiście komentarz, a gdzie jest ten podpis, przecież ja tutaj nic nie widzę. No,
1: zdaje się, że, ale to chyba też nie ma takiej mocy prawnej, ale tego typu działanie też możesz wykonać przy pomocy e-dowodu. Na plikach PDF. Jeżeli masz dowód z warstwą elektroniczną i za pomocą tej aplikacji EdoApp, to z kolei na informaton.blog swego czasu Jacek Zadrożny opisywał tę procedurę. I to działa tylko właśnie na plikach PDF.
5: No to Jacek by wiedział, prawda? No jednak sporo tam pracował, to może on... No może to ma taką moc prawną, kurczę.
1: Chyba bo ja już, jeszcze
5: ja jestem
1: nie.
5: Jestem zdesperowany, bo jak... Trzeba na przykład opisy faktur, to jest moja ulubiona rozrywka, a w tym momencie, no to co, doklejasz do tego PDF-a z fakturą, drugi PDF z opisem, klik, podpis elektroniczny.
1: Podpis, no i to, i to by było super, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
5: Także myślę, że to dla nas to jest przyszłość.
2: Jakieś wymagania polskie na zachodzie, to się robi tak, że jest po prostu... Uznaje się, że jeżeli ty to podpisałeś, to podpisałeś czymkolwiek ten podpis by tak naprawdę nie był. Jest sobie zwykły DocuSign czy inny podobny. Większość z tych opcji ma jakąś...
1: Mikołaju, zanim się rozkręcisz, DocuSign to jest dostępny chociaż dla nas w ogóle jakkolwiek?
2: Wiesz,
1: bo jak kiedyś to, bo ja to kiedyś testowałem i jakoś nie bardzo byłem w stanie z tego skorzystać.
2: Wiesz, a to ciekawe,
1: także...
2: bo z tego co wiem to jakoś się da. Tam tych opcji jest ileś, ja nie wiem do końca z czego, kto dokładnie korzysta. Ale wiem, że większość, nie wszystkie, ale...
1: Ja próbowałem wygenerować dokument i ja miałem z tym problem.
2: To może być, bo z tego co wiem, to podpisać się z tego co wiem, podkreślam, jakoś da, ale tych usług też jest ileś...
1: Bo DocuSignem to ja się to bawiłem się swego czasu.
2: I...
5: No, ale wiecie, zachód zachodowi też nierówny, nie? Ja mieszkałem jednak trochę w Hiszpanii i to po prostu moje znienawidzone słowo firma, tak? Czyli podpis. Wszędzie, cholera, nawet kupując w sklepie na kartę płatniczą, to trzeba było i tak firma. A jeszcze pamiętam, że dowód osobisty trzeba było ze zdjęciem pokazać, bo nie, bo możesz przecież czyjąś kartę mieć i nie wiem, ściść okres. I piąty raz czy dziesiąty byłem w tym samym sklepie,
2: ale
5: nie zdjęcie.
2: Jest coś takiego.
6: Ale i u nas przecież były swego czasu karty na podpis przecież. Nie było pinów, tylko trzeba było podpisać przecież.
1: No tak, kiedy było to tak zwane żelazko, tak, te czytniki.
6: Na szczęście... Ja już byłem w czasach, kiedy... Znaczy, ja jeszcze miałem taką kartę, ale już powoli wchodziły karty na PIN. No i już nie miałem PIN. Na szczęście już mnie to tak tylko liznęło delikatnie.
5: Ale oni są generalnie, no nie wiem, 5 lat na pewno za nami. Także gdzie to jakieś bliki w Hiszpanii? Co te banki czynne od 10 do 14? Raz po południu, jeden dzień w tygodniu od 17 do 20. Żeby ktoś mógł... No nie, no w ogóle dramat to jest. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, no w innych krajach nie mieszkałem, no, więc nie mogę się wypowiadać.
0: Inne kraje mają na przykład, wiem, że Niemcy mają poniekąd, na pewno Belgia bardzo mocno weszła w kody QR, że masz apkę, jakby tam coś, co jest ich blikiem, nie jest standardem, tylko jest apką, która się podpina do kont bankowych tam w jakichś wspieranych bankach i po prostu się odbija kod QR u osoby, od której się coś kupuje. Natomiast wiem, że to jest też kwestia mentalnościowa, na przykład z Niemcami, tam jest bardzo duży hype na prywatność i z jednej strony dobrze, z drugiej strony oni bardzo nie ufają tym wszystkim bankowościom mobilnym, tam różnego rodzaju rzeczy typu właśnie aplikacja bankowa, jakiś blik, jakieś, że będę tam po numerze telefonu wysyłał, że coś tam będę, Apple Pay, Google Pay, to weszło, ale to nie cieszy się takim aż zaufaniem. Ja na przykład ostatnio znajomym w pracy opowiadałem o tych różnych właśnie moich wynalazkach, że w Polsce jest taki super blik tego. No i koleżanka tak tylko to No ja też. Fajne jest to, że mogę sobie zapisać numer konta do stałych odbiorców.
5: A nie, to jest też, to jest absurd, bo przecież te transakcje są bezpieczniejsze niż ta gotówka, czy te piekliny.
2: W Skandynawii, w niektórych przynajmniej krajach, to jak wyciągniesz pieniądze, to tak trochę jakby u nas wyciągnąć miecz z pochwy. Jakich punkty, czasów ci się urwałeś?
5: To są punkty, gdzie tam po prostu jest napisane, nie przyjmujemy gotówki w Szwecji.
2: Dokładnie.
5: Na przykład. To rzeczywiście się z tym spotkałem, co dla nas nie jest do końca dobre, no bo musisz potem przewalutowywać to przez tę kartę, a tak jednak te korony jak masz.
0: Revolut.
5: No tak. No
2: wiesz co, to ale jak bierzesz gotówkę z tego, z kantoru, to też musisz przewalutować, tylko tyle, że przewalutowujesz jakąś określoną ilość, a potem jak ci zostanie, to albo se trzymasz na kiedyś tam nie wiadomo na kiedy, albo przewalutujesz z powrotem na złotówki, więc w gruncie rzeczy...
1: Panowie, chciałem zauważyć, że mamy za 18:23, a tematów jeszcze trochę.
5: W takim razie pozdrawiam Was.

0: Team Kanada, to jasne, że nie będzie.
1: Kanada to tamto ponoć jest w ogóle. Mój brat tam był i mówił tam fanat temu, to mówił, że trafił akurat na sytuację, gdzie pierwszy sensowny banking taki założyli, gdzie można przez internet sobie rachunek obsługiwać troszeczkę.
0: A to duży bank.
1: Tak, w niepełny sposób.
0: To jest duży bank, to jest dobra. To trzymajcie się i szczęśliwego nowego roku.
2: Bądźcie się,
0: zdrowi. No,
2: i wzajemnie. Cześć. I wzajemnie. Cześć.
3: Cześć.
2: Zaglądamy teraz do kolejnych notatek. A teraz będzie ciekawie, bo Pawle, ty zdaje się, cierpiałeś na nadmiar wolnego czasu i wpisałeś w Google faks dla niewidomych, takie hasło. I tu się tak okazuje, że co nieco można znaleźć na ten temat.
3: Tak. Po pierwsze, to oczywista oczywistość, tak. Ktoś już to opatentował, a konkretnie Uniwersytet Króla Sauda w Arabii Saudyjskiej. No patent jak to patent, zarejestrowany w Stanach, jest pod amerykańskim numerem rejestrowym, jest bardzo szeroki, czyli w sumie no, nie wiadomo, czy oni nad tym pracują, nie wiadomo, czy mają konkretną jakąś jedną koncepcję, czy tylko rozważają. Patent zarejestrowany jest od 2013 roku. Tam w 2011 jakieś pierwsze podejścia, bo ten proces patentowy jest dość długi. I jakoś 2012-2013 to się ustabilizowało. Do 2032 roku ten patent mają. Czy nad tym pracują, czy nie, ciężko powiedzieć. Ale jest tam dość szczegółowy opis techniczny, jakby to mogło wyglądać. Jak już się do tego zabiorą, potestują różne prototypy i tak dalej. No więc przede wszystkim musi być maszyna wysyłająca. Maszyna wysyłająca dostaje kartkę Braille'a. Ona tą kartkę skanuje. Robi sobie obraz tych kropek Braille'owskich. Tam jakieś są procesy rotacyjne, jakaś rotacja, jakieś wykrzywianie, no bo te kropki mogą być pod różnym kątem, ta kartka może być też pod różnym kątem. Trzeba rozróżnić, co jest kropką, a co już jest spacją. Powstaje obraz czarno-biały. Czarne tło, białe kropki. Albo na odwrót. Ten obraz jest posyłany, i to może być albo internet, albo linia telefoniczna, ale tak jak to są posyłane faksy, do urządzenia odbiorczego. I teraz urządzenie odbiorcze może robić różne rzeczy, bo pomysły są na to różne. Pomysł jest taki, że może oczywiście odtworzyć ten obraz i go nałożyć z powrotem na kartkę brajlowską po drugiej stronie, używając przy tym jakiegoś też tłumacza brajlowskiego, który by to zidentyfikował, że te kropki to są kropki Braille'a i to trzeba nałożyć. Ale pomysł jest też taki, że to będzie tłumaczone jakimś Leib Lewisem, czy nie jest to napisane czym, ale też jakimś takim mechanizmem podobnym do drukarek brajlowskich na czarnodruk. I w tym momencie my wysyłamy faksem pismo w Braille'u, a ono wychodzi po drugiej stronie w czarnodruku. No oczywiście z Braille'em jest ta zaleta, że oni by chcieli idealnie odtworzyć całe formatowanie, czyli jak ja coś napisałem na przykład list, listy zawsze pisałem tak, że pisałem tak, jak się formatuje listy, czyli drogi Jasiu na środku u góry, potem z pewnym wcięciem dwóch, trzech spacji pierwsza linia i jedziemy, podpis po prawej na dole. I oni by chcieli, żeby to formatowanie właśnie Braille na Braille dało się w ten sposób odtworzyć. Jest też właśnie założenie, że będzie konwersja na czarnodruk, też jakimś rodzajem właśnie tego tłumacza brajlowskiego. Natomiast są też pomysły, żeby urządzenie nadawcze dokonywało tej translacji. Są różne właśnie pomysły na to, jakie procesy tam powinny graficzne zachodzić, żeby to wszystko było jak najlepiej odtworzone i tak dalej. Dowiemy się też z tego patentu, że ktoś wcześniej zarejestrował patent na brajlowską kserokopiarkę, czyli urządzenie, które kopiuje Braille'a na Braille'a i powiela ten sam tekst. No i coś się może dziać. Czy się dzieje, czy nie, tego nie wiemy. Wiemy, że jest patent. No i to w zasadzie tyle wiemy. Czy Arabia Saudyjska pracuje nad faksem dla niewidomych? Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że projekt nie umarł i że coś się będzie działo.
2: Natomiast tylko te faksy to tak trochę już do lamusa nam przechodzą, więc nie wiem, czy jest sens.
3: Powoli, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze, no przynajmniej 7 lat temu to się spotkałem z sytuacją, gdzie komuś najłatwiej było przefaksować, bo zwłaszcza z jakimś tam podpisem. Jasne, że teraz możemy zeskanować, wszystko mailem wysłać, ale myślę, że w jakichś bardziej archaicznych...
4: Do lamusa odchodzą, to ja też bym nie powiedział. Jak już tak mówimy, to na zachodzie, to jeszcze się czasami stosuje.
3: No właśnie,

0: Na zachodzie, ja mam wrażenie, że u nas rzadziej, bo w Stanach Zjednoczonych to ten faks to nabrał takiego jakiegoś bardzo urzędowego znaczenia. Tam bardzo dużo rzeczy można załatwić faksem.
1: U nas to nigdy nie weszło i jakby to... To oczywiście to było, ale to nie było do takiego stopnia jak tam.
0: Firmowe sprawy, to dokładnie. Owszem, to bardzo często, ale tam to po prostu bywa, że i ludzie mają, prywatni ludzie mają faksy w domach i sobie
1: tak,
0: z tego korzystają.
1: Tam jak to weszło, to ja mam wrażenie, że po prostu wszelkie rzeczy, które załatwiało się listem, czyli wszelkie pisma do urzędu i tak dalej, to się po prostu zaczęło załatwiać wtedy faksem, bo to weszło. Przez to, że komputerów nie było, to się uznawało za autentyczne i za trudne do podrobienia. A teraz tak było, tak jest i pewnie jeszcze trochę czasu tak będzie, bo to mail, to ja mam wrażenie, że do maila jest takie podejście, że albo to podpis można do Photoshopa, albo to coś tam, a faks to faks, na maszynę się włoży i tam nie można tak łatwo zakombinować. To oczywiście nie do końca jest prawda, ale... Mam takie wrażenie, że tak się do tego tematu podchodzi.
0: Zwłaszcza to, że teraz to mamy sporo tych różnego rodzaju wirtualnych faksów, które działają sobie gdzieś tam. Jest jakiś numer, a my sobie tam wchodzimy tylko i pobieramy te faksy, które do nas przychodzą jako pliki PDF na przykład.
2: I w drugą stronę, bo tak naprawdę przecież mamy też faksy do wysyłania mailem, że po prostu nadajemy plik PDF, i on jest z jakiegoś naszego wirtualnego numeru wysyłany na rzeczywisty faks, który to drukuje po drugiej stronie. Więc tylko trzeba kredyty doładować. To w Stanach jest trochę takich serwisów. Ja jeszcze pamiętam czasy, jak Siemens eksperymentował i w ogóle producenci telefonów komórkowych, żeby z telefonów komórkowych robić modem do faksu. I się podpinało telefon po kablu do komputera, jeszcze z Windowsem Millennium, czy tam 9.8. Był program... Ktoś wysyłał faks na numer komórkowy i program na komputerze to przejmował i robił z tego PDF. I to był rok 2000. I to działało. Więc wtedy właśnie telefony miały moduł do faksu wbudowany i moduł do przesyłania danych teoretycznie. Aczkolwiek te dane no to było takie bardzo, bardzo wolne. Natomiast druga ciekawa rzecz i tu jest właśnie przykład tego, do czego w Stanach stosowano faksy między innymi. I przykład też na to, że ta dostępność to nie zaczęła się dopiero od komputerów, od dostępności cyfrowej. Teraz my mamy, tak naprawdę już nie mamy wymówki, żeby tej dostępności nie robić. Mamy gotowe standardy, wszystko się robi z apek, ze stron. A ta dostępność w krajach, gdzie odpowiednia legislacja weszła odpowiednio wcześnie, to już myślano o tym, jak to wprowadzić, zanim komputery były modne. No i jednym z takich przykładów jest serwis readthistome.org, który chyba dalej działa. I działa w Stanach i w Kanadzie. I polega na tym, że jeżeli mamy jakieś pismo, jakiś list, jakikolwiek kawałek tekstu, no to dziś byśmy go rzucili do Sync AI, byśmy go rzucili do jakiegoś skanera, fine readerem w bardzo powszechnym jakimś wypadku. Może jakiś Be My Eyes, może komuś przez kamerkę pokazać, cokolwiek, jest tysiąc sposobów. A kiedyś to się właśnie posyłało faksem. I to działało tak, że na pierwszej stronie pisało się swoje imię, nazwisko i numer telefonu, na który trzeba oddzwonić. Wkładało się tą pierwszą stronę plus...
1: Czym się to pisało?
2: Zdaje się, że niestety ktoś to musiał napisać jakoś ręcznie albo sobie nadrukować. Może
0: na maszynie
2: drukarką, albo
0: czarnodrukowej przecież.
2: Albo na maszynie czarnodrukowej. Sobie nastukać, wrzucić to razem z tym pismem do faksu, wyfaksować to pod ten numer telefonu tego serwisu i tam byli wolontariusze, którzy za godzinkę do nas oddzwaniali i nam czytali to pisemko. No i tak sobie radzono. Tak sobie radzono kiedyś z tym. Taki był Be My Eyes kiedyś. Jakie czasy taki Be My Eyes?
0: Be My Fax.
2: Be My Fax.
1: Nie zapominajmy też, że na Zachodzie, przynajmniej właśnie w Stanach, już w latach 80. i to wczesnych 80. było urządzenie, które się nazywało, dobra, może nie wczesnych, ale 80. na pewno, które się nazywało Kurzweil Reading Machine, czyli autolektor, tak odpowiednik nasz, czyli wielka machina do po prostu czytania tekstu skanowanego. I to podobno działająca całkiem nieźle. Ludzie w latach 80. książki na tym czytali. No, gdzie my w Polsce, to mogliśmy sobie pomarzyć o czymś takim.
0: No to się zgadza, więc to rzeczywiście całkiem fajne rozwiązania tam już się zaczynały. Zresztą w latach 80. to przecież już jakieś pierwsze notatniki dla niewidomych też powstawały z takiego sprzętu elektronicznego.
1: Oczywiście,
0: to zdaje się Dean Blasey.
1: Tak.
0: To już to są rzeczy z lat 80., które do nas tak naprawdę dopiero w latach 90. docierały. Oczywiście już nowsze wersje, bo nie te z lat 80., ale koncepcje powstawały. Wtedy.
1: Tego stopnia było, że tak naprawdę urządzenia PDA wśród osób widzących to się nigdy do końca nie przyjęły, a jeżeli się w ogóle coś, to tak koniec lat 90., początek 2000. I ja już słyszałem takie historie, że osoby niewidome długo, powiedzmy te 15 lat, szokowały osoby widzące notatnikami brajlowskimi, że wow, ale ty masz fajny gadżet, ja też chcę coś takiego, że oni sobie mogą notatki na komputerze zapisywać, to mobilne jest.
0: I to było mniejsze niż laptopy, no taki Braille and Speak, no to było mniejsze niż te pierwsze laptopy, przecież to było wielkości kasety VHS.
1: Dokładnie, Braille jak Braille, ale Braille and Speak na przykład, dokładnie.
0: No.
1: I dla osób widzących to było po prostu niesamowite, że osoba niewidoma, i w tym momencie naprawdę osoba niewidoma pod tym względem miała tej technologii więcej niż osoba widząca. Miała urządzenie, których osoby widzące nie potrafiły praktycznie w ogóle wyprodukować i nie potrafiły sobie znaleźć czegoś od tego typu w ogóle funkcjonalności i tak fajnym działaniu. Dopiero lata 90., pierwsze PDA z różnym sukcesem, lata 2000, Windows Mobile, gdzieś coś powiedzmy, ale też jakoś to tak różnie, no i dopiero smartfony, osoby widzące coś zaczęły i to nas faktycznie prześcignęło i teraz notatniki brajlowskie to zostały
0: daleko w tyle
1: i pewnie nie dogonią dokładnie. Ale był taki czas, że to, co myśmy robili na notatniku brajlowskim, to w ogóle przewyższało sporo to, co osoby niewidome, to, co osoby widzące, przepraszam, mogły robić. I to ja już widziałem takie podręczniki, jak na jakimś Braille and Speaku napisać sobie program w Basicu generujący nam kalendarz na cały rok.
0: Owszem, bo można było na tych notatnikach pisać programy i jak się mieszkało w Stanach Zjednoczonych i miało się dostęp do BBS-ów, czyli tych systemów takich wdzwanianych za pomocą modemów, to można się było tam wymieniać różnymi tymi programami wśród użytkowników. Także tak, to rzeczywiście to była całkiem fajna technologia. Ale no właśnie, była, a tymczasem komentarze mamy od naszych słuchaczy. Pierwszy komentarz jest od Piotra. Dwie kwestie dotyczące Windowsa 10. Mi się zdarzyło dwa razy, że wyczyściłem dysk i komputer za pomocą komendy clean, że wyrzucił mi wszystkie skróty, zwłaszcza dotyczące NVDA i musiałem na nowo tworzyć kopie przenośne i do nich skróty, czyli wysyłać na pulpit. Jaka jest rada na to, żeby tak czyścić komputer, zwłaszcza po nowych aktualizacjach, żeby tego nie było? Druga sprawa to, jeżeli chciałem zainstalować NVDA na komputerze, to uważam, że to jest błąd Windowsa, że kontrola konta użytkownika nie dało, a że tego suwaczka przy kontroli konta użytkownika nie dało się zmienić ze 100 na 50 i na 0, a po drugie Windows nie informował za pomocą przenośnego NVDA, że jest błąd i NVDA nie został zainstalowany, a w rzeczywistości na szczęście został zainstalowany. I co z tym zrobić, żeby nie było mylnych komunikatów? Piotrze, ja generalnie instalując NVDA, co do tego pierwszego sposobu, to szczerze mówiąc się za bardzo nie wypowiem, bo ja w ten sposób nie czyściłem. Może po prostu użyj CCleanera, żeby sobie przeczyścić system na przykład.
1: Tak naprawdę w tych czasach to bardzo często nie jest konieczne, bo bardzo często te wszystkie narzędzia czyszczące to robią więcej szkody niż pożytku.
0: Co akurat CCleaner, aktualny CCleaner, to przy czym właśnie to jest ważne, jeżeli mamy w miarę aktualną gałąź Windowsa, to żeby używać aktualnego CCleanera, bo...
1: Ale nie wiesz, to ja nawet nie o tym mówię, nie o takiej szkodzie, że te narzędzia bardzo często ciągną za sobą coś.
0: No,
1: czy to jakiś Chroma.
0: CCleaner Chroma ciągnie.
1: jakieś, tak, jakieś paski narzędzi. CCleaner to nawet kiedyś jakieś takie wirusiątko ładne.
0: Tak, coś tam miało, ale to było kiedyś. Natomiast tak, ja się z tobą, Mikołaju, zgodzę. Oczyszczanie dysku. Oczyszczanie dysku Windowsa, naprawdę w Windowsie 10 robi robotę.
1: Tak, to jest w tym momencie chyba narzędzie, z którego powinniśmy korzystać.
0: Tak, to się zgadza. I to rzeczywiście polecam. Czy my tu mamy jeszcze coś? Nie.
1: A propos NVDA, to moja rada na instalowanie NVDA jest taka, przy okienkach z kontrolą konta użytkownika, póki NVDA nie będzie zainstalowany, on nie będzie mógł ich czytać, bo tak, nie ma uprawnień, a żeby te uprawnienie miał, musimy zezwolić na okienku kontroli konta użytkownika, którego NVDA nie będzie czytać.
0: Alt-T. Czyli tak naprawdę Alt-T to okienko, trzeba po prostu.
1: Dokładnie, to okienko istnieje po to, żeby właśnie NVDA mógł takie okienka czytać, bo bez tego, jak my to zaakceptujemy, jak nam jeszcze nie czyta, to on po prostu nie będzie mógł tego czytać. Moja rada jest inna, Alt-T to jedno, ale jeżeli nie, to narrator, Control Windows Enter.
0: Tak, narrator
1: nam przeczyta, bo to jest wewnętrzna funkcja Windowsa i on ma uprawnienie do wszystkiego.
0: Zgadza się. Mamy jeszcze informację od Kacpra, który do nas napisał a propos płatności. Tu w Niemczech prawie zawsze trzeba złożyć podpis na paragonie przy płatności kartą. No chyba, że ma się podpisaną kartę w banku swoim imieniem i nazwiskiem. No to taka ciekawostka jeszcze od Kacpra. Jeszcze tu Kacper do nas, do Tomka właściwie, zadał kilka pytań o efekty dotyczące Reapera i jak zrobić tak samo jak w pewnych piosenkach, ale to może po prostu to na jakąś konkretną audycję, bo podejrzewam, że Tomek akurat może nawet tych piosenek nie kojarzyć.
3: To może zróbmy tak. Spróbuj, Kasper, napisać rzeczywiście jakieś pytanie w jakimś komentarzu albo nie wiem gdzie. I może spróbujemy rzeczywiście zrobić znowu jakiegoś takiego Q&A dźwiękowego, reaperowego.
0: Tak, bo tu widzę, że Kacper to swoimi pytaniami to cały odcinek spokojnie mógłby zapełnić. To może ty wtedy, Tomku, się dobrze przygotujesz do tych odpowiedzi, a pytań myślę, że nam nie zabraknie od naszego Super. Słuchacza. Tak jest. Dobrze, to teraz... Rozbawiło mnie, szczerze mówiąc, to, jak to przeczytałem, bo oczywiście nie mam tu na myśli notatki Mikołaja bo i samego faktu, ale rozbawiło mnie to, jak zdaje się zostało to potraktowane na Antywebie, takim portalu internetowym, że tam pan redaktor się bardzo śmiał z tego i po co to komu i czemu Netflix wprowadza takie głupoty i takie udziwnienia. A mowa tu o tym, że Netflix wprowadza możliwość odtwarzania filmów bez obrazu. I dla nas to bardzo przydatne. Jak się okazuje, zresztą nie tylko dla nas, bo w komentarzach a propos tego i w komentarzach pod tym postem na Antywebie, to widziałem też trochę jednak osób, które stwierdziły, że w sumie już czasem to mają przecież tak, że oglądają jakiś film, znają go, nie patrzą na ekran, a przynajmniej trochę mniej transferu zużyją. A szczegóły Mikołaj.
1: Tak, bo tryb na razie jest w testach. Wiemy o nim w Stanach, na pewno nie wiem, czy jest jakiekolwiek ograniczenie krajowe, czy to są tylko Stany, czy inne kraje też to dostały, ale dostała to jakaś nieliczna grupa użytkowników i na razie jest to grupa użytkowników Androida. I z tego co widzę, to Netflix właśnie, jeżeli testuje jakieś rzeczy, to bardziej testuje na aplikacji androidowej. Podejrzewam, że dlatego, że w iOSie jednak więcej jest wszelkiego rodzaju kontroli, procedur ze strony Apple'a i tam trzeba bardziej dokumentować, więc im jest po prostu łatwiej. No ale jest taki tryb. Jest tryb oglądania filmów bez obrazu. No o co chodzi? Mamy po prostu przycisk, naciskamy na przycisk i w tym momencie na ekranie nie pojawia się obraz i ten obraz nie jest transmitowany i to jest ważne. Bo by mogły osoby powiedzieć, że halo, o co wam chodzi, przecież Netflixa bez obrazu da się oglądać, jeżeli zminimalizujemy apkę, naciśniemy dwa razy dwa palce na iOSie, czy jakiś odpowiednik na Androidzie, jakikolwiek jest odpowiednik na Androidzie, to będziemy w stanie to zrobić. Owszem, będziemy w stanie to zrobić, my tego obrazu nie będziemy widzieć, ale ten obraz będzie na do naszego urządzenia nadal transmitowany i będzie nam pożerał dane. Jeżeli to jest Wi-Fi i to jest nielimitowany internet, to jeszcze. Jeżeli to są dane komórkowe, to trochę gorzej. Zwłaszcza jeżeli nasz internet jest gdzieś tam limitowany. Więc pojawiła się właśnie taka opcja, wychodząc gdzieś tam naprzeciw użytkownikom. No ale będzie ona też oczywiście przydatna osobom niewidomym, bo jeżeli oglądamy z audiodeskrypcją, jeżeli nie potrzebujemy tego obrazu, bo oglądamy sami, no to będziemy mogli takim właśnie trybem sobie sporo tego transferu zaoszczędzić. A też jeżeli nasz internet nie jest zbyt szybki, to myślę, że też może nam to gdzieś pomóc. No i nawet w artykule, co prawda tym, który ja czytałem, czyli chyba The Verge czy Engadget, któryś z tych amerykańskich serwisów, nawet zasugerowali, że warto może włączyć w tym momencie taką opcję jak audiodeskrypcja, bo wtedy usłyszymy opis tego, co dzieje się na ekranie.
0: Tak, i wtedy będziemy mieli takie słuchowisko, ktoś też to tak określił, że będziemy mieli słuchowisko.
1: Tam to ktoś przynajmniej podziałał i pomyślał o tym, komu ta funkcja może się przydać, nie tak jak nasze polskie technologiczne portale, ale to...
0: To tak tylko na marginesie. Niejednokrotnie o Antywebie czy Spiderswebie różne opinie ludzie mają i no fakt faktem, no czasem po prostu, czasem widać, zresztą nie tylko na tych portalach, ale w ogóle tak, jeżeli chodzi o to, jak dziennikarze czasem w dzisiejszych czasach publikują informacje, no które tylko gdzieś tam, co do których bazują tylko na tym, co wyczytają, no... Pewnie i nam się tak zdarza i za to od razu przepraszamy. A teraz mogę zapytać tak, co tam panie w przeglądarkach, panie Pawle konkretnie?
2: No tak, no mamy dwie nasze czołowe przeglądarki z update'ami. Firefox do wersji 84, zaś Chrome do wersji 87. Firefox to jest szybka piłka, bo zmiana dostępnościowa jest w zasadzie jedna. I to nawet nie do końca dla nas, a raczej dla osób tworzących strony, bo w inspektorze dostępności, czyli w jednym z tych narzędzi deweloperskich, które pomaga twórcom stron zapanować nad ich dostępnością, doszedł nowy tryb. Tryb, który pokazuje twórcom, w jakiej kolejności elementy na ich stronie będą się pojawiały po naciskaniu klawisza Tab. My może nie mamy z tym aż tak mocno do czynienia. Bardziej jak włączymy sobie tryb formularzy i tam chodzimy Tabem, to wtedy... Bardziej osoby, które są niepełnosprawne ruchowo i używają switcha albo po prostu klawiatury, żeby po elementach przechodzić od jednego do drugiego. Wtedy to ma ogromne znaczenie.
1: Nie osoby, którym się myszka zepsuła lub tak. Z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą je używać, a w pełni są sprawne.
2: Dokładnie. No bo wtedy ten tab order jest bardzo ważny, bo jeżeli ktoś to w bardzo nielogiczny sposób poukłada, to wtedy możemy sobie iść tabem, shift tabem i możemy sobie skakać od góry do dołu po losowych elementach strony i nam się to nie będzie zgadzało nijak. Natomiast co do Firefoxa, ważniejsza jest wiadomość, że wersja 85 beta to będzie pierwsza wersja z poważniejszym wsparciem dostępności na Macu, na macOSie. Więc tu warto się przyczaić i warto się zainteresować, bo te zmiany dostępnościowe, takie już bardziej użytkowe, rzeczywiście wchodzą i użytkownicy Maca mogą się cieszyć na kolejną dostępną przeglądarkę. Swoją drogą 84 Firefox to ostatnia wersja, która będzie wspierać Flasha, tak Mozilla przypomina. A teraz mamy Chroma i Chrome. Chrome ma tutaj, prawda, różne zmiany jak zawsze. Wersja 87. I na przykład mamy takie rzeczy jak informacje zwrotne są teraz przekazywane, gdy drzewo dostępności jest ładowane na stronie Chrome Accessibility. No, czyli jak tu będziemy chcieli sobie przejrzeć dostępność strony i przejrzeć sobie to drzewo, to będziemy mieli informację, że coś się tu ładuje. Jakieś błędy z niepoprawnymi etykietami. Ciemny motyw i dostępność kolorów dla etykiet ikon podpowiedzi, czyli pewnie przy tych tooltipach, przy dymkach różnych podpowiedzi były problemy tu z kontrastem. Na Windowsie dodano deklarowanie poziomu wcięcia akapitu w JOSie, na przykład w dokumentach Google i w Visual Studio Code. No ale tu znowu Visual Studio Code, w momencie kiedy zaktualizują Chromium, to wtedy będzie to działać. Był problem z aktywacją menu kontekstowego, gdy było włączone NVDA w trybie przeglądania. Nie odnotowałem takiego problemu, ale został naprawiony, to trzeba się cieszyć. Rozwiązano problem, w którym elementy wybieralne menu były przekazywane do czytnika ekranu jako pozycji menu, a nie elementy listy. To jest ciekawe, nie wiedziałem, że to jest błędem. Ja zawsze myślałem, że jak jest menu nawigacyjne, no to powinno to być jako menu, element menu, element menu. Różne informacje o pustych i brakujących elementach title, teraz czytniki będą je otrzymywać, czyli jak są puste linki, to będziemy coś pewnie wiedzieć. Zawieszanie się w niektórych sytuacjach, gdy funkcja łatwiej dostępu jest włączona, no to dobrze, że naprawili. Tutaj Android, trochę ciekawszych zmian, bo obsługa tych aktywnych regionów, czyli to, o czym mówił Mikołaj, że coś jest automatycznie czytane na stronie, została przekazana z TalkBacka do Chroma. Czyli teraz Chrome jest odpowiedzialny za to, jak to jest wspierane. Dzięki czemu ma to rozwiązać dużo różnych problemów. Ciekawe, czy to sprawi, czy to będzie na przykład lepiej działało z komentarzy w tym momencie na przykład. Bo komentarzy to tam jeszcze może trochę w kwestiach ARI się podszkolić. Kolejność nawigacji po elementach okna dialogowego wyszukiwania została naprawiona dla użytkowników TalkBacka i Switch Access. Stan częściowo zaznaczonych pól wyboru jest teraz deklarowany. I tu ja brałem te informacje z Tiflocompa, więc jest informacja, że po rosyjsku jest to jakoś dziwnie przetłumaczone, więc może w polskim też będą jakieś problemy, bo niestety no Google słynie z tego, że w kwestiach dostępności te tłumaczenia wychodzą czasem różnie. Zawartość okna dialogowego alertów jest teraz deklarowana podczas tworzenia, czyli pewnie jakieś przyciski będą i tak dalej, to dostaniemy od razu informację. Węzły wskaźniku postępu, czyli roll progress bar. Jeżeli jest jakiś element oznaczony jako pasek postępu, to teraz można je sfokusować, można na nie najechać sobie spokojnie i obserwować. W przypadku przełączników ich stan jest teraz jawnie deklarowany. No to dobrze, czyli pewnie jak stuknę dwa razy, to mi powie, na co przełączył. Lupa podąża za fokusem w aplikacjach na Androida, to super. Przycisk sprecyzuj zawiera teraz tekst, który będzie zapewniał zawartość Omniboxu, jeśli użytkownik go kliknie. Czyli pewnie w momencie, jak będziemy jakieś podpowiedzi wyszukiwać, to przyciski będą miały odpowiednie nazwy. Naprawiono problem z menu z trzema kropkami, czyli więcej opcji. W Chrome podczas korzystania z TalkBack. Czasem się tak dzieje w aplikacjach androidowych, że naciskamy klawisz więcej opcji i tam nic nie ma. I ja nigdy nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest rzeczywiście puste menu, które nie wiedzieć, po co tam wisi. Na Macu menu kontekstowe otwierane na łącza wieloliniowe są teraz wizualnie zakotwiczone w tekście łącza. Czyli pewnie coś z tym menu, że lepiej je widać. Menu skrótów klawiaturowych zawierają teraz prawidłowe opcje. To dobrze. Rozwiązano problem, który powodował automatyczne odczytywanie strony internetowej, nawet jeśli pole wyboru automatycznie czytaj tekst na stronie internetowej nie był zaznaczony w preferencjach narzędzia VoiceOver. No to akurat istotne. VoiceOver odczytuje teraz błędy pisowni w polach edycji. Nawigacja po kartach nie deklaruje już całego tekstu zawartego w dużym kontenerze, takim jak wiersz tabeli, jeżeli ten kontener jest aktywny. Okej. No i teraz Chrome OS ma również dużo. Mają Switch Access, teraz dodali. Obramowanie ramki jest też wyświetlane w menu, żeby ułatwić korzystanie ze Switch Access. Jeżeli używamy identyfikacji odcisku palca, to dźwiękiem jest teraz powiadamiane to, że udała się taka autentykacja. Naprawiono błędy z usługami dostępu w oknie logowania do sesji. W drzewie dostępności widać elementy SVG, czyli grafiki wektorowe. No i tutaj ChromeVox ma też mnóstwo poprawek. Różnych, jakieś nowe gesty do przewijania w tył i w przód. Naprawione są różne błędy. myślę, że ten Chromevox naprawdę fantastycznie się rozwija z wersji na wersję. No i to by było tyle, jeśli chodzi o Chroma.
0: No to teraz ja będę o memach opowiadał. Czym są memy, to myślę, że możecie nawet wiedzieć, a jeżeli nie wiecie, no to są to śmieszne obrazki różnego rodzaju, takie, które się w internecie publikuje. Zazwyczaj to jest jakaś taka historyjka zawarta na obrazku, jeszcze z jakimś tam podpisem. Określa się to mianem memów. Natomiast okazuje się, że no memy oczywiście można opisywać. Swego czasu taki projekt się narodził. Opisujemy memy. To Łukasz Słowik, jak dobrze pamiętam, zapoczątkował. Później w ogóle z tego wszystkiego powstała grupa Opisujemy Niewidomym, tak?
2: Tak.
0: Czy
2: taka,
0: jakoś tak na Facebooku?
2: Absolutnie wszystko.
0: Dokładnie, nie tylko memy, więc można wszystko opisywać. Natomiast na Eltenie powstał dosyć ciekawy projekt dźwiękowy, czyli po prostu audio memy. Jest to utrzymywane w formie bloga. Każdy może sobie zajrzeć na tego bloga, może sobie posłuchać tych różnych historyjek, no bo to są tak naprawdę takie krótkie historyjki. Wykorzystane są tam dźwięki mowy syntetycznej, są różnego rodzaju efekty audio. No niektóre z tych historyjek to raczej są dla słuchaczy zdecydowanie pełnoletnich, więc to też warto mieć pod uwagę. Warto wziąć pod uwagę, no z memami też zresztą tak jest, że tam różnego rodzaju nie do końca cenzuralne przekazy dość popularnymi są, także na to warto też gdzieś tam uczulać, jeżeli ktoś wrażliwy. I teraz tak, gdzie w ogóle można sobie to znaleźć? Na niewidome.s.elten.blog. Ja podrzucę link do tego. Oczywiście możecie to też odnaleźć w katalogu blogów Eltena. Jest to dość regularnie aktualizowane, więc myślę, że od czasu do czasu na coś tam ciekawego natraficie, jeżeli macie ochotę się pośmiać. Jedne są śmieszne, inne mniej, ale to wiadomo, wszystko jest kwestią poczucia humoru i zależy to też od waszych takich, rzekłbym, osobniczych preferencji. Jednego będzie śmieszyło coś, a drugiego coś zupełnie innego. No to teraz Castro, ale nie Castro Fidel, tylko taki program do słuchania podcastów.
1: Podcastów, tak. Ja się, szczerze mówiąc, muszę pobawić, bo sam się jeszcze nie bawiłem, a sporo niewidomych lubi i poleca.
0: Program, to taki program w formie jakby programu pocztowego trochę.
1: Tak, jakaś inbox, jakaś taka skrzynka odbiorcza, tam nam spływają nowe podcasty, my możemy słuchać, wrzucać do kolejki i podobne rzeczy robić, jakbyśmy z maila korzystali. Ale weszły właśnie nowości, w ogóle program był dostępny, a jest dostępny jeszcze bardziej. Bo po pierwsze, w inboxie, czyli właśnie w skrzynce odbiorczej, będzie nam czytał najpierw nazwę odcinka, potem nazwę podcastu, z którego pochodzi, co przyspieszy nam po prostu przewijanie sobie tej skrzynki, bo najczęściej bardziej nas interesuje to, o czym jest odcinek, a nie z jakiego jest podcastu, zwłaszcza jeżeli jest tych podcastów tylko kilka i my już te nazwy podcastów znamy, wiemy, do czego się subskrybujemy, a może nie do końca wiemy, czego będzie dotyczył, no oczywiście, dany odcinek. Też na liście, na widoku odcinków danego podcastu, konkretnego podcastu, ta nazwa podcastu z elementów konkretnych odcinków została w ogóle zlikwidowana, no bo jeżeli przeglądamy Tyflo Podcast, to nie musimy słuchać o tym, że każdy odcinek jest Tyflo Podcastu, bo to jest dla nas oczywiste. Zostało dodane trochę akcji na pokrętle dla voiceovera, czyli na przykład jakaś akcja szybka do odsubskrybowania się od danego podcastu i jakaś akcja do przesuwania w górę i w dół o jeden podcastów w kolejce. Czyli jeżeli przygotujemy sobie kolejkę podcastów do posłuchania, to sobie w tej kolejce możemy te podcasty odpowiednio uszeregować w bardzo prosty, fajny i dostępny sposób, w takiej kolejności, w jakiej ich my chcemy posłuchać.
0: Tu w międzyczasie jeszcze mam wiadomość od Kacpra, który pyta, czy jest jakiś limit trwania podcastów, bo ten o GTA będzie trochę przydługawy. No Kacprze, myślę, że jak widzisz nasze tyfloprzeglądy, wcale też do krótkich nie należą, więc spokojnie tym się nie przejmuj. Ważne, żeby... ja mam, jeżeli chodzi o podcasty, takie dwie zasady. Żeby sztucznie nie przedłużać, ale też żeby no, niepotrzebnie nie skracać, bo pewne rzeczy po prostu trzeba omówić i o nich dokładnie opowiedzieć, żeby później osoby, które będą tego słuchać, no, znalazły odpowiedzi na ewentualne swoje pytania.
1: A zawsze można też dwie części zrobić.
0: Oczywiście, że tak. To się zgadza. A teraz przechodzimy do nowości webowych różnych, które również ma dla nas Paweł.
2: Tak. I tu mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, poprawiona jest dostępność konsoli administracyjnej w Google Groups. Ja nie wiem, czy jeszcze ktoś ma, znaczy na pewno ktoś, ale czy dużo osób jeszcze korzysta z Google Groups do list dyskusyjnych. Mam wrażenie, że przynajmniej po tej angielskiej stronie sporo list przeniosło się na Groups.io.
1: O nie, w Polsce jednak Google Groups króluje. Groups.io po angielsku i ludzie chyba sobie z tym nie do końca radzą. Zwłaszcza subskrybenci, bo oni chyba ci też wiadomości będą po angielsku wysyłać. I to jest dla niektórych ludzi problem, mam wrażenie.
2: Rozumiem. No to w takim razie się ucieszą tutaj administratorzy grup, list, bo Google poczynił pewne poprawki dostępności w interfejsie administracyjnym. I tak oto mamy na przykład. Komunikaty czytników ekranu stały się wyraźniejsze w różnych obszarach interfejsu, na przykład ze względu na zaktualizowaną rolę ARIA na liście uczestników w postaci siatki. Domyślam się, że chodzi tu o to, że po prostu teraz lista uczestników konkretnej grupy jest po prostu taką tabelą, jakby listą, po której można sobie chodzić góra, dół, lewo, prawo. I w tym momencie dużo łatwiej jest taką listę przeglądać. Na stronie głównej rozwiązano problem, który polegał na losowym przenoszeniu fokusu podczas wybierania opcji. No to ważne jest, to dobrze, że to rozwiązano. Ulepszono interfejs do zarządzania dyskusjami, a mianowicie udostępniono podpowiedź dla zablokowanych dyskusji, czyli pewnie jakaś informacja, że ta dyskusja jest gdzieś tam zablokowana. Nowe okno dyskusji, naprawiono błąd, w wyniku którego nawigacja po kartach zapętlała się poza oknem dialogowym. Opcje zaawansowane. Naprawiono błąd, w wyniku którego przedmioty były nieprawidłowo reklamowane przez czytniki ekranu i czasami kończyły się niepowodzeniem. Pewnie były jakieś błędne role kontrolek, błędne kontrolki.
1: Tłumaczenie mi się bardzo wydaje, że Google skorzysta tutaj ze swojego algorytmu.
2: Nie, to jest moje, to Chrome, bo ja z rosyjskiego.
1: A, okej, okay, dobra.
2: Będzie link podany oczywiście do artykułu w tiflo.com. Więc tutaj podziękowania dla redakcji tegoż serwisu za udostępnienie tej informacji, bo problem z tymi googlowskimi udoskonaleniami jest taki, że one się bardzo często pojawiają na jakichś wewnętrznych listach mailowych i trzeba by chyba subskrybować z 50 list, żeby dostawać informacje o wszystkim, co się poprawia. A że Tiflo.com-owi się chce, to oni takie informacje udostępniają, więc tu jakby dzięki wielkie i szacun. Ale pewnie chodzi tu o to, że pewne elementy były bardzo źle ogłaszane. Dobrze, że to naprawiono. Przekazywanie wiadomości. Naprawiono błąd, przez który fokus nie został przeniesiony w żądane miejsce. No to też dobrze wiedzieć. Ulepszony interfejs użytkownika dla ustawień członkostwa w grupie. I tu mamy dodaną poprawną strukturę nagłówka. No to jest podstawa, jeśli chodzi o dostępność. Fajnie, że to zrobili. Usunięto niepotrzebne pozycje nawigacji na kartach. Potem ulepszony interfejs ustawień grup. W szczególności naprawiliśmy problem polegający na tym, że wskazówki wizualne i wskazówki ARIA nie pasowały. No czyli pewnie była jakaś tam niezgodność. Naprawiono. Poprawiono interfejs dodawania uczestników, a mianowicie dodano poprawne nagłówki do okna dialogowego. Naprawiono problem z fokusem w oknie dialogowym. No i to jest tyle, jeśli chodzi o Google Groups. Natomiast druga wiadomość, to tam już to zasygnalizował Piotr tydzień temu do nas dzwoniąc. Natomiast chodzi o Discorda. Bo Discord już chyba oficjalnie albo zakończył, albo na takim etapie postawił pracę nad nawigacją klawiaturą po aplikacji na Windowsa i po webowej, że chcieli się tym pochwalić. I oficjalnie w ich sekcji wsparcia i pomocy jest już artykuł o nawigowaniu po Discordzie klawiaturą. No i rzeczywiście jest dużo z tego, co Piotrek mówił, czyli po wszystkim można chodzić tabem, shift-tabem i strzałkami. Na wiadomościach możemy używać różnych skrótów klawiszowych. Q to jest cytowanie, plus to jest reakcja. R to jest odpowiedz, P to jest przypnij, tam jeszcze parę jest jakiś E edytuj, backspace usuń, Ctrl, Alt Enter oznacz jako przeczytana. Tych skrótów jest tam więcej. Teraz aktualnie się to wczytuje, że też jest opcja przemieszczania się F6 i Shift F6 po obszarach. Na przykład jak jest lista kanałów, no to kanały, wiadomości, członkowie kanału. Albo jak jest lista serwerów, to mamy tam serwery, kanały, wiadomości, członkowie. Dalej tu mamy na przykład skróty klawiszowe, które nam pozwalają na przeskoczenie do różnych sekcji Discorda, bo Discord jest duży, jest tam mnóstwo opcji, więc żeby szybciej między tymi różnymi rzeczami nawigować, są różne skróty klawiszowe. I możemy wszystkie te skróty znaleźć w ustawieniach oczywiście skrótów klawiszowych Discorda. Jest osobny artykuł o tym, gdzie te różne skróty klawiszowe są na Windowsie i na Macu. No i fajnie, bo teraz można już w Discordzie nawigować po wiadomościach, tak jak w Messengerze mówiliśmy tydzień temu, czyli góra-dół, nie chodząc po tych wszystkich nagłówkach i tak dalej. Coraz wygodniejsze stają się te aplikacje webowe i to bardzo cieszy.
0: I oby tak było dalej, i oby to się rozwijało, no bo rzeczywiście, no to już parę razy to szczególnie Mikołaj tak sygnalizował, że aplikacje webowe to jest przyszłość i tak naprawdę chcemy, nie chcemy, trzeba się ich po prostu obsługi nauczyć. No,
1: i
0: ale
1: to też nie jest takie straszne, jak mi się wydaje.
0: Tak, ale oczywiście pewne kwestie związane z dostępnością no zachowane być muszą, bo my się możemy uczyć, ale no wygoda też jednak fajnie, gdyby jakakolwiek była.
1: Ja się oczywiście z tobą zgadzam, ale mi się wydaje, że mimo wszystko, ja przynajmniej z takich moich gdzieś tam doświadczeń, też z tego, co słyszę gdzieś od ludzi, łatwiej chyba, trudniej zepsuć jest, mam wrażenie, aplikację webową niż aplikację Windowsową. Bo zauważ, jak to kiedyś było, ile było Qt, Javy, Flasha, jakiejś nawigacji kursorem JAWS.
0: No Flash to, jakiś to był na webie jednak.
1: No tak, ale wiesz, jakichś takich, no dobra, Javy, Qt, bardziej Javy, Qt. Jakiejś nawigacji kursorem JAWS, jakiejś automatycznych etykiet grafik, ręcznych etykiet grafik.
2: Everlighta.
1: Skryptów, nie skryptów, dokładnie. Bo to GG, bo to te duże apki nawet, bo to GG było niedostępne. Bo to tam coś ze Skype'em było, bo to coś tam.
0: Zgodzę się, tylko druga strona medalu, Mikołaju, jest taka, że te skrypty to nie sprawiały tylko tego, że dana aplikacja stawała się dostępna, bo tak naprawdę niewiele jest takich skrajnych przypadków, że aplikacja w ogóle jest niedostępna, nagle piszemy skrypty i ta aplikacja staje się dostępna. Często jeżeli po prostu aplikacja jest w ogóle niedostępna, no to nawet i skrypty nam nie pomogą, co najwyżej mogą i te skrypty z reguły właśnie to robiły, ułatwiały korzystanie z pewnych rzeczy, dawały szybki dostęp, na przykład przełączały między czymś a czymś za pomocą jednego skrótu klawiaturowego, więc no.
1: Tak, ale jakby to wiesz, fakt był poniekąd faktem, ja mam wrażenie, że więcej było takich obejść, więcej trików, sztuczek i jednak znajomości screenreadera. A teraz, nawet jak taka apka jest dostępna, webowa, tak jakoś bo jakoś, to mam wrażenie, okej, nie ma nagłówka, nie ma linka, ale my bardzo często te treści
0: ale
1: widzimy.
0: Ja się zawsze obawiam w takiej sytuacji jednak o produktywność. My i tak jesteśmy mniej produktywni mimo wszystko, bardzo często, gdzieś tam robiąc coś na komputerze, bo musimy poświęcić temu więcej czasu, a jeżeli aplikacja jest mniej dostępna, to jeszcze więcej czasu.
1: Tak,
0: a to
1: ja
0: niestety
1: się zgodzę, że jeżeli mamy coś wykorzystywać profesjonalnie, to dobrze oskryptowanej i to naprawdę dobrze oskryptowanej aplikacji Win32 z JOS-em to nic nie pobije.
0: No właśnie.
1: Ale to są stosowanie naprawdę profesjonalne.
3: Ja mam w ogóle takie wrażenie, że niedostępność, czy w zasadzie niewygoda aplikacji standardowych polega na tym, że Win32 polega na tym, że może być za mało rzeczy niedostępnych. W webowych może być poniekąd odwrotnie. Mamy za dużo rzeczy na jednej stronie, których nie potrzebujemy. Tak. Trzeba się wszystko przez to przedrzeć, żeby ewentualnie dojść do tego, co nas interesuje. Ja nie wiem, czy producenci tych skinderów nie będą się musieli troszeczkę przestawić z znajdowania na siłę, albo i nie na siłę, ale tego, co jest w aplikacji, ale nam nie czyta, na filtrowanie informacji, które nam są niepotrzebne. Tudzież na umożliwienie użytkownikowi jakiegoś właśnie wprowadzenia jakichś inteligentnych filtrów, które by rzeczywiście pozwalały na to, że tu szybko robimy to, to znaczy to, a tamto, to znaczy coś.
1: To już poniekąd jest. BoJos, czyli screen reader, nie ukrywajmy, przeznaczony do profesjonalnego użytku i do takich rzeczy, to ma i elastyczne przeglądanie, czyli właśnie wywalanie z stron internetowych rzeczy, których my byśmy nie chcieli, i znaczniki położenia, czyli że my sobie oznaczamy ten konkretny element danej strony, działaj w stronie, domenie, wszędzie i pod konkretną literką, chyba to jest pod literką K, się możemy do takiego elementu dostawać. JAWS ma mnóstwo właśnie takich rzeczy, czy nawet NVDA swoją opcję wyszukaj, która jest bardzo przydatna i mi w wielu aplikacjach Win32 czegoś takiego właśnie brakuje, że mam listę i chcę na tej liście szybko coś znaleźć i to nawet nie zawsze po początku, to nie wiem, na Messenger, powiem, o, dobry przykład, Messenger, chcę do kogoś zadzwonić, to Ctrl Insert F rozmo, dobra, znajdę, nie muszę skrótu pamiętać. A w takim Skype'ie, zanim ja bym się do, w Skype'ie mówię jeszcze nie elektronowym, tylko tym starym Skype'ie, jeżeli bym nie pamiętał, że to było Ctrl R, jak ring, nie wiem co, to zanim ja bym się tam dotabował, to by mi trochę zajęło. Najlepszym przykładem, jak aplikacja Win32 może być dostępna, a no jakby nie fajnie się z niej korzysta, to jest iTunes, bo on jest dostępny, do niego się nie można przyczepić, że nie jest, bo jest.
0: Tylko zanim tam coś znajdziesz, to...
1: Tap. I zanim tam się dotabuje do tego, do czego trzeba, to trochę...
0: To prawda, niestety.
1: A gdyby ten iTunes był webowy, Ctrl Insert F i po Enter. iPhone.
0: Z drugiej strony, Mikołaju, jakoś na przykład na macOSie, i to ja już kiedyś podnosiłem ten argument, jest ten cały item chooser. Czyli
1: i tego się używa.
0: Dokładnie. I wpisujemy, co chcemy znaleźć. Pyk,
1: tylko, że na Windowsie się chyba tak nie da. Zauważ, Michale, ile czasami czasu zajmuje NVDA-owi przejście z obiektu na obiekt w nawigacji obiektowej. Że to czasami jest takie taka chwilka. I ja mam wrażenie, że gdyby NVDA, co poniekąd chyba nawet teraz trochę robi i właśnie chce przestać, pobierał tych informacji z UIA, czyli z tego standardu za dużo, no to jeszcze więcej, żeby taki item chooser był w stanie działać, to ja mam wrażenie, że on by działał jeszcze wolniej.
0: To się zgadza. Tymczasem przechodzimy do tak naprawdę... kolejnego działu, bo skończyły nam się tyflo aktualności, no to teraz możemy przejść do technikaliów o godzinie 23.30.
1: Pół godziny.
0: To zobaczymy.
1: Skończymy do Sylwestra?
0: No myślę, że skończymy do Sylwestra, myślę, że nawet skończymy do Wigilii, ale do Wigilii to raczej nie skończymy. Może być z tym różnie, no bo w końcu już jutro 23 dzień grudnia, jeszcze jutro. Teraz będziemy paczki śledzić i znowu, Pawle, ciebie do mikrofonu zaproszę, bo masz dla nas narzędzie, dzięki któremu będzie to łatwiejsze.
2: Tak, aplikacja nazywa się Track Checker i to, co ją wyróżnia, to jest fakt, że ona jest robiona poniekąd przez społeczność i poniekąd tak, jak się to robiło kiedyś. Nie wiem, czy pamiętacie taki program jak US Downloader, że to był taki uniwersalny program, który wspierał wszystkie te serwisy sharingowe. No to tutaj ktoś w Rosji postanowił stworzyć program, który wspiera wszystkich dostawców pocztowych.
0: Czyli coś takiego jak Parcel na iOS.
2: Tak, tylko nie wiem, czy Parcel wszystkich obsługuje, absolutnie wszystkich, bo tam...
0: No tego
1: dużo
0: nie wiem.
1: Dziwnych rzeczy.
0: W Polsce miałem jeden jedyny problem, ale to dlatego, że nie mogłem dostać od pośrednika konkretnie numeru jakby wygenerowanego przez tego, przez konkretnego przewoźnika kurierskiego, a taki jakby wewnętrzny numer, który był jakoś spięty z tym numerem, który
2: a
0: był.
2: Widzisz. Aha. To tu jest wsparcie właśnie dla wielu tych serwisów z wielu różnych krajów. Jest możliwość śledzenia paczki, która nawet sobie z zagranicy jedzie, przez kilku różnych przewoźników. Można wybrać, których przewoźników aktualnie potrzebujemy.
0: Oto Parcel tego na przykład nie ma.
2: Ale za to TrackCheck niestety, jako że to nie jest jakaś usługa w chmurze czy coś, to on bazuje na stronach internetowych przewoźników i chyba je parsuje. I dlatego możemy maksymalnie zrobić odświeżanie co godzinę i wtedy dostaniemy powiadomienia. I na dobitkę niektórzy z tych przewoźników na swoich stronach zamontowali kapcze. I na tą ewentualność jest też twórca przygotowany, bo się okazuje, że dodał opcję wgrania konta na serwisie anti-kapcza.com. Do ładowania tam sobie konta podajemy klucz API w aplikacji i on sobie będzie sam te kody kapcza rozwiązywał. Fajny jest taki menedżer, bo tam można dodać paczkę albo z kodem, albo bez. Jak bez kodu, no to sami sobie będziemy ustawiać status. Jest opcja tłumaczenia komunikatów zagranicznych przewoźników, jeżeli ich nie rozumiemy, albo Bingiem, albo Google Translatorem, ale też musimy sobie sami klucz API skombinować. Zdaje się, że jakieś pakiety tłumaczeń da się też wykupić w tej aplikacji. I to, co jest ciekawe, ona jest na Androida. Ja na Androida, ona jest fajna. Tam jest bardzo prosty interfejs, wszystko się da bardzo łatwo dodać i to działa. Ale jest też wersja na Windowsa. Jest program na Windowsa, który można zainstalować i tam pozornie by się wydawało, że może to nawet być dostępne, bo kontrolki są widoczne, one są niepoetykietowane, na przykład nie wiemy, co mamy wpisać w różne pola edycji. To się da OCR-em odczytać i wydawałoby się, że to wszystko zadziała, ale niestety jest jeden problem. Pola listy, na których powinny być na przykład paczki albo przewoźnicy, z których chcemy skorzystać, NVDA czyta jako nieznane. No i teraz pytanie, czy z tym można coś zrobić? Czy na przykład można by w JOSie jakoś przeklasować to na pole listy i on wtedy to jakoś wymusi i będzie czytał, czy nie? Czy może jakiś inny jeszcze jest na to pomysł? Ciężko stwierdzić. Na razie próbowałem coś z autorem pisać, to tak pytał mnie, czym jest screen reader i tak dalej, więc nie wiem, czy tam w ogóle ta aplikacja nie jest jakoś porzucona trochę i że... Bo plan jest taki, żeby przepisać aplikację na Androida od zera i może kiedyś też na Windowsa. No ale aplikacja jest. Gdyby ktoś się chciał pobawić, link będzie podany w komentarzu. No i jest kolejna do pakietu aplikacji, które sprawdzają nam paczki. Gdyby na Windowsa coś takiego było, no myślę, byłoby całkiem fajnie.
0: To się zgadza.
1: Co ja tak się odniosę jako iOS-owiec, jak to z Parcelem wygląda? Bo tak naprawdę wszystko, o czym ty powiedziałeś, to jest. Integracja z przewoźnikami. Nie wiem, czy jest ich aż tylu, ale jest ich bardzo dużo.
0: To znaczy, chyba Mikołaju, w Parcelu to nie masz tego, że nie możesz wybrać sobie kilku przewoźników i jakby, tak, jeżeli paczka podąża przez iluś przewoźników. Tu chyba może być problem.
1: Tak. Tu może mieć problem faktycznie, chociaż nie wiem też, jak to ma działać i skąd ten przewoźnik ma wiedzieć, jaki jest numer paczki u następnego przewoźnika, bo szczerze mówiąc, mi się to raz zdarzyło i to nawet na stronie, i tego nawet na stronie nie było. Po prostu jedyny sposób, w jaki ja się mogłem tego dowiedzieć, to był SMS, który dostałem od następnego przewoźnika. Ale co ma Parcel, czego nie ma ta apka? Ma po pierwsze oznajmianie bez jakiegoś tłumaczenia. Parcel po prostu rozumie coś takiego jak status paczki. I status paczki zawsze będzie nam się wyświetlał w języku naszego systemu. I o ile wiadomości od przewoźnika, powiadomienia od przewoźnika będą się wyświetlały w języku przewoźnika, o tyle Parcel rozumie konkretne powiadomienie jako jakby konkretny stan paczki.
0: Tylko jedna rzecz z Parcelem. W przypadku niektórych przewoźników nie wszystkie informacje będą widoczne. Na przykład nie zawsze jest widoczny podpis odbiorcy, nie zawsze jest widoczne to, co się z tą paczką tak do końca wydarzyło. To znaczy te takie ogólne statusy, że paczka doręczona, że paczka jest w drodze, że coś tam, owszem, ale zawsze sobie w przypadku parcela, jeżeli czegoś tam brakuje, a ja już takich parę przypadków miałem, to sobie warto skorzystać z opcji śledzenia przesyłki na stronie, nam się wtedy otworzy przeglądarka już tak, bezpośrednio tak, z tym i tam sobie wyczytamy troszeczkę więcej informacji, bo on nie wszystko parsuje tak, jak powinien w 100%.
1: A, no i jedna, myślę, najważniejsza dla nas rzecz. Parcel korzysta z API najczęściej chyba z tego, co wiem, tych przewoźników, więc powiadomienia push dostajemy tako i dostajemy bez większego problemu. Żadnych capture też nie musimy wypełniać. Mamy opcję, ja tego szczerze mówiąc nie testowałem, że możemy sobie maile od poszczególnych adresów przekierować do parcela i po prostu jeżeli tylko dostaniemy mail ze sklepu, trafia nam ten mail do parcela i trafia nam od razu przesyłka, nie musimy nic nigdy do niczego wpisywać. Ale nie wiem też, jak to się ma z polskimi sklepami typu Allegro.
0: W każdym razie Parcel to jest naprawdę fajna aplikacja, jest o niej podcast, polecam, używam i sobie bardzo chwalę. A teraz Mikołaju, to jeszcze tak mikrofonu sobie nie wyłączaj, bo Google ostatnio był na zakupach. I ty coś wiesz, co oni tam kupili nowego?
1: Tak, Cloud Aware bodajże to się nazywa, czy Cloud Ready, zaraz.
0: Cloud Ready.
1: Cloud Ready, tak. Cloud Ready, dokładnie. Jest to firma, która zajmowała się przygotowywaniem jakichś wersji Chrome OS-a na komputery PC. I Chrome OS, jak to produkt Google'a, ale produkt też open source'owy, był po prostu przez tą firmę przygotowywany w wersji nie na laptopy sygnowane Google'em, tylko na komputery po prostu zwykłe PC. No i teraz kupił to Google, co może gdzieś tam świadczyć o tym, że to Google teraz będzie takie wersje Chrome OS-a przygotowywał, co byłoby fajne, bo te wersje Cloud Ready to z tego co wiem tam sporo umiały, ale tam było jakieś kilka braków. Tam bodajże nie do końca chyba działały wszystkie syntezy. W sensie nie do końca chyba były te syntezy, co były do końca na Chrome OS-ie wszystkie. Bo tam coś z Google TTS-em chyba było. Tam się logowało jakimś innym kontem i była chyba trochę gorsza synchronizacja z Googlem. Tam nie do końca działały albo w ogóle nie działały apki z Androida, które na Chrome OS-ie można odpalać i to odpalać w sposób dostępny. Tam było kilka takich problemów i myślę, że fajnie by było, gdyby Google faktycznie zrobił to, bo Chrome OS to jest taki fajny systemik, dość lekki, to jest system, który ma działać i ma działać dobrze na komputerach budżetowych, no bo nie zapominajmy o tym, że Windows, zwłaszcza ze screen readerem, no to na tanim komputerze to różnie niestety z nim bywa i o ile osoba widząca to powiedzmy działanie na zasadzie sekundę na klik to jest dla osoby widzącej jeszcze akceptowalne, o tyle dla osoby widzącej działanie na zasadzie sekunda po naciśnięciu strzałki, to już jest bardzo duży problem. I mam duże wrażenie, że my potrzebujemy mimo wszystko, dla nas na takim samym komputerze komfort użytkowania będzie zdecydowanie mniejszy niż dla osoby widzącej. Więc fajnie, jakiś taki lekki, fajny system gdzieś tam pojawi, bo to jest system, co by nie mówić, dość funkcjonalny. Internet sobie na tym poprzeglądamy. W szkołach, to zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest to bardzo mocno i bardzo szeroko wykorzystywany system, więc nie jest to system bezużyteczny, tam sporo zrobimy na nim, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile rzeczy w tym momencie zrobimy na stronie. Bo tak naprawdę no niewiele jest rzeczy, których w tym momencie nie zrobimy webem. Zwłaszcza, że tam jakiś terminal nawet mamy i jakieś narzędzia takie programistyczne, czy coś możemy sobie na przykład lokalnie uruchomić, a dla mnie na przykład dużo pozostałych rzeczy mógłbym tak naprawdę zrobić przeglądarką, zwłaszcza jakbym musiał. No, co jeszcze? Jest ta firma wykupiona przez Google'a, więc może ten Chrome OS na PC tak będzie działał lepiej. Co jest ciekawe, ta firma, przepraszam, oferuje jakieś swoje certyfikowane komputery, które z tym Cloud Ready Chrome OS-em będą działać. I ta certyfikacja jest wydawana, uwaga, na 13 lat. Więc to
0: No.
1: pokazuje, jak lekki i jak fajny jest ten system, że oni nam są w stanie obiecać, że jeżeli my kupimy ten komputer, to ten system operacyjny przez 13 lat na tym komputerze będzie działał
0: To
1: dobrze.
0: ten komputer prędzej się może popsuć, niż stracić ważność system, który będziemy na nim instalować.
1: Dokładnie.
0: To jak na dzisiejszą elektronikę, to jest naprawdę niesamowity przedział czasu, 13 lat. To, no, ciekawe, ciekawe. Rzeczywiście brzmi to interesująco. A teraz o cytatach będzie, o wyszukiwaniu różnego rodzaju artykułów.

0: ale tu podchodzą do tego wyszukiwania w zupełnie inny sposób. Może na dobry początek adres strony internetowej inciteful.xyz. I o co chodzi? My zaczynamy nasze poszukiwanie artykułu naukowego od wpisania jakiegoś pierwszego. Możemy wpisać nawet jakieś słowo w tę wyszukiwarkę, nacisnąć strzałkę w dół i coś nam podpowie już, jakieś pierwsze rzeczy nam podpowie, podpowie nam jakiś tytuł artykułu z tym słowem kluczowym, który ma w bazie, a następnie, kiedy się zdecydujemy na ten artykuł, damy wyszukaj, to podpowie nam kolejne artykuły, które będzie wyszukiwać na podstawie treści, że to nam może pomóc, to nas może zainteresować, to nas może zainteresować na podstawie jakby zgodności treści, przynajmniej tak deklarują twórcy. Możemy sobie takie artykuły, które rzeczywiście nas zainteresują, czyli na przykład interesuje nas artykuł na temat jakiś powiedzmy ogólny na temat, no nie wiem, programów odczytujących ekran, a później na temat tworzenia jakiegoś konkretnego programu czytającego ekran, bo ktoś sobie w ramach jakiejś tam pracy stworzył taki jakiś prosty programik czytający ekran. I teraz możemy dodać sobie ten artykuł do wyników, które nas interesują i przeprowadzić jeszcze kolejne wyszukiwanie. I w tym momencie powinny nam zostać podrzucone artykuły, które będą pasować do tych dwóch, które my sobie dodaliśmy. I tak dalej, i tak dalej. I nam się z tego ma tworzyć taki tak zwany graf, który po prostu no, ma spełniać nasze oczekiwania. To się przydaje tym wszystkim, którzy muszą się zmierzyć z pisaniem jakichś prac naukowych, czy licencjackich, czy magisterskich, czy doktorskich. No, może być to kolejne przydatne narzędzie. Ja się tylko obawiam o to, że zasoby mogą tej wyszukiwarki być na razie niezbyt duże, ale może za jakiś czas będzie tego więcej. Warto dać szansę. Jak się bawiłem tym przez chwilę, to naprawdę całkiem dostępne, bardzo proste, bardzo lekka ta strona, więc warto spróbować. No a teraz będzie też o Google'u. Też o Google'u i o Qualcommie. Oni ostatnio gdzieś tam weszli we współpracę, czy to już jakoś jakiś czas temu. No i coś nam ma to zapewnić. Ma zapewnić aktualizację Androida w pewnych tak. sytuacjach, prawda?
1: Tak, bo wiemy o tym, że jest Project Treble. I Project Treble taki miał cel, żeby rzeczywiście ci producenci, którzy nie są Googlem, czyli różne Samsungi, Xiaomi, Huawei, Motorola i tak dalej, dostarczały nam aktualizację Androida tak szybko, jak to możliwe. No ale powstał pewien problem, bo z jednej strony Google ułatwił dostosowanie Androida producentom telefonów, troszeczkę dzieląc ten system na takie mniejsze fragmenty, na takie bardziej podstawowe jednostki, które trochę łatwiej się adaptuje. No ale z drugiej strony nie pomyślał o twórcach chipsetów. I się okazało, że no może producenci się wyrabiają z dostosowaniem nakładek i tam testowaniem tego, ale taki z Qualcomm to średnio się wyrabia z dostosowaniem sterowników na przykład. A zwłaszcza, że Google narzucił jeszcze takie wymagania, że jak ktoś chce uruchamiać ich najnowszy system i korzystać z jakichś tam funkcji tego systemu, to musi dostosować właśnie sterowniki i tak dalej. No i w końcu poszli do rozum do głowy obydwie firmy, dogadali się i od Snapdragona 888, czyli najnowszego procesora Qualcommu, który wyszedł niedawno, i Androida 11, przynajmniej teoretycznie, wszystkie urządzenia, które będą właśnie na chipsetach Qualcomma, powinny być w stanie zaoferować nam do trzech dużych aktualizacji Androida. Czyli jak urządzenie wyjdzie teraz z 11, to powinno aż do 14 z nami pobyć. A jeszcze przez te 3 najbliższe lata, a przez 4 lata zapewniać nam aktualizację bezpieczeństwa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, na ile to podejmą też inni producenci chipsetów. Przecież jeszcze jest MediaTek na przykład. No, Exynos Samsungowy i tak dalej. Natomiast jest to duży krok, no bo Snapdragony to jednak jest większość rynku teraz i no to pokryje dość dużą część telefonów. Google już wiele razy się przymierzał i obiecywał, że tych Androidów będzie więcej. No kończyło się to dużą fragmentacją jak na razie, która się tak średnio pomniejsza. Aczkolwiek jest już dużo szybciej i chyba dużo lepiej niż bywało w przeszłości. przynajmniej więcej

0: na przykład telefonów innych producentów jest dopuszczanych do testów beta nowych Androidów. Natomiast no, miejmy nadzieję, że to sprawi, że jeszcze szybciej i na jeszcze dłużej z nami pozostaną aktualizacje Androida. No i już nie będzie tych żartów typu, co dostał użytkownik Androida na urodziny, na pewno nie aktualizacja.
1: No to oby tak było, no bo rzeczywiście problem z Androidami i z aktualizacjami, no to, no to jest problem i fajnie byłoby, żeby mimo wszystko te systemy no, były z nami nieco dłużej w nowych wersjach. To się zgadza. Zaglądam na Facebooka naszego, Tyflo Podcastowego. Tu Łukasz życzy nam wesołych świąt. Dziękujemy bardzo, Łukaszu. Pozdrawiamy Cię również serdecznie. A teraz mamy jeszcze wpis od Moniki. Wspominaliście dzisiaj o stronach typu antyweb.pl. Ten artykuł, o którym dziś wspominałam odnośnie Google i WearOS, znalazłam na stronie tabletowo.pl. W ramach ciekawostki powiem, że jak w telefonie otworzę sobie Chrome, to często pokazują mi się artykuły z tych stron. Przeważnie dotyczą one Apple, iPhone'ów i zegarków Apple Watch. Rzadziej pojawiają się artykuły o Androidzie. A ty, Moniko, zdaje się, że masz telefon z Androidem. To jest w ogóle ciekawe. Ale może po prostu to jest na zasadzie słów kluczowych, jakie wpisujesz. Może częściej iOS-a szukasz niż Androida. I może właśnie dlatego Google coś tam ci podpowiada tego typu. A teraz kolejna informacja. Na WhatsAppa się przenosimy. Będzie lepiej, jeżeli chodzi o jakość.
2: Oby. Bo na razie takie raporty dochodzą, że są jakieś testy, są jakieś próby, są jakieś wdrożenia, bo inaczej, wiem o dwóch osobach, obie z Wielkiej Brytanii, obie z iPhone'ami odpowiednio 11 Pro, 12 Pro, którym się udało takie wiadomości wysłać, przy czym druga strona, jakim na takie wiadomości odpowiedziała, czasami z tego samego kraju, z tego samego iPhone'a, to już odpowiedziała w sposób taki, w jaki, w jakością taką, jaką ma normalnie WhatsApp, czyli nic niezwykłego, nic nadzwyczajnego, co wskazuje na to, że Facebook, no, czyli właściciel WhatsAppa, przeprowadza tak zwane testy AB. Czyli jedna grupa użytkowników coś ma, druga grupa użytkowników czegoś nie ma i się mierzy po prostu, jak to się sprawdza, czy to ma sens, czy może jednak wycofać, czy może jednak dać to większej grupie użytkowników. No i teraz mamy nadzieję, że za czas jakiś dostanie to owszem większa grupa użytkowników. Mamy nadzieję, że nie będą to tylko iPhony, mamy nadzieję, że nie będzie to tylko wersja Pro. Jak to będzie, zobaczymy. Na razie bardzo powoli, bardzo niewiele osób, ale dostaje podobno jakość taką sygnalową prawie, że wiadomości głosowych, więc tyle fajnie.
1: No fajnie by było, WhatsApp już ma za sobą zmianę kodeka raz, bo kiedyś tam było coś innego i ta jakość wtedy, ona była troszkę lepsza. Ja mam wrażenie. Teraz to, co jest, to jest minimalnie gorsze niż było w tych wiadomościach głosowych, więc no miejmy nadzieję, że...
3: A ja wiem, co było.
1: No to co było, Tomku?
3: Było rzeczywiście AAC, LC 32 kilobity, teraz jest Opus 16 kilobitów. I to jest w ogóle ciekawe, dlatego że najnowszy Opus, który wysyłałby 16 kilobitów, mógłby wysyłać lepszej jakości wiadomości. To znaczy w tej chwili mamy 16 kHz, natomiast to znaczy Opus generalnie jest 48, nieważne. W każdym razie de facto to jest 16 kHz, natomiast wiem, bo sam to sprawdzałem, że Opus, przynajmniej w tej najnowszej wersji i chyba też w trochę starszej wersji, jest w stanie przy tym samym bitrate wysłać sygnał lepszy. Ja się zastanawiam, co zrobił WhatsApp. Nie jestem tego pewien, bo nie znam aż na tyle dobrze od kodeka Opus, natomiast oni mogli zrobić kilka rzeczy, które mogłyby sprawić, że jakaś jest gorsza od optymalnej. No i ciekaw jestem trochę, co zrobili. Ciekaw jestem, czy dałoby się namówić właśnie tego gościa, który to wysyłał, żeby na przykład mi przesłał też jakąś wiadomość, bo Android akurat jest w stanie, może nie to, że jest w stanie, To jest w ogóle ciekawe, bo WhatsApp mówi, że wiadomości są szyfrowane. Nie są. To znaczy nie są na urządzeniu z Androidem. Bo...
2: Tylko, że to nie jest urządzenie z Androidem, to ci od razu powiem.
3: Ja wiem, tylko chodzi o to, czy jeżeli by on mnie wysłał wiadomość, to czy ja bym dostał w oryginalnej jego jakości.
2: Znaczy, bo... on by to musiał pewnie wyeksportować. I ja mam wrażenie, że to po prostu ktoś zauważył przy korespondencji prywatnej, którą od kogoś dostał i tam
3: nie, ja wiem, coś... Po prostu chodzi mi o to, że jeżeli ja bym dostał wiadomość od kogoś, prywatną, grupie, wszystko jedno, to każdy z Androidem może te wiadomości zobaczyć w odpowiednim folderze. I stąd wiem, jakie to są pliki, bo je po prostu mogę otworzyć na komputerze, mogę je skopiować, mogę otworzyć fubarem, czy jak...
2: My możemy wyeksportować czat na iOSie, więc my też możemy.
3: Nie, tak, więc jakby ten... To, znaczy ja chyba wiem, kto to jest, mogę teoretycznie spróbować do niego napisać, czy mógłby mi albo te, albo żeby ten sam człowiek nagrał mu wiadomość, no, nagrał mu wiadomość taką właśnie dobrą, testową i można by było sprawdzić, co to jest za...
1: Zobaczymy, a być może już za niedługo dostaniemy większej ilości użytkowników.
3: Fajnie by było.
1: Tak, coś takiego. No bo rzeczywiście, no bo WhatsApp tak odstaje trochę. Messenger ma fajne wiadomości.
2: Messenger ma cudowne wiadomości. Messenger to pobija wszystko.
1: Signal też, też ma fajne. Telegram też
3: i
1: ma
3: Telegram.
1: Fajne.
3: Na PC, co jest w ogóle ciekawe, bo na PC i na iOSie ma fajne, a na Androidzie z jakichś przyczyn ma gorsze i to jest też gorsze. Nie na zasadzie, że to jest to samo, tylko coś tam zepsuli, tylko że na PC to jest chyba 56 kilobitów albo 48, na iOSie są 32 kilobity, na Androidzie 16 kilobitów.
1: No sekundę. Dobrze.
3: Także to jest ciekawe, dlaczego Telegram tak robi, to próbowałem zgłaszać. Oczywiście nic to nie dało, więc czekamy.
1: Może czekamy. Kiedyś, może tak. Kiedyś. Tymczasem... Taki jubileusz okrągły nam się zrobił kilka dni temu, bo oto 20 grudnia dokładnie strony www miały swoje 30-lecie. 30 lat temu właśnie powstała pierwsza strona www, autorem której był Tim Berners-Lee i ta strona, wyobraźcie sobie, cały czas jest. I możecie się z nią zapoznać w komentarzu pod audycją najnowszego Tyflo Przeglądu. Oczywiście dostaniecie link do tej strony, którą będziecie sobie mogli przeczytać, sprawdzić i zobaczyć też, jak czytniki ekranu będą wam ją odczytywały, jeżeli chodzi o kwestie dostępności. No i z tego przynajmniej, co ja tam zauważyłem i jak czytałem tę stronę bardzo pobieżnie, to tam jest tylko tekst. Rzeczywiście, bo projekt to w ogóle strony www powstały w ramach takiego chyba projektu, który nazywał się Hypertext i tam faktycznie był tekst. Ideą tego to były łącza, które łączyły, które scalały ze sobą różne pliki i można było sobie po nich chodzić, po tych łączach i przeglądać kolejne treści, ale tam był przede wszystkim tekst. No i dla tych, którzy są ciekawi, jak się zmienił HTML, można sobie też zajrzeć w źródło tej pierwszej strony. No, to też wygląda zupełnie inaczej. Jeszcze pamiętajmy, że wtedy przecież nie było w ogóle ostylowania CSS jakiegokolwiek. Tam były bardzo proste znaczniki opisujące tekst. I no... HTML tak naprawdę przez wiele lat to przede wszystkim do tego służył, do opisu tekstu. On nie mówił, jak strona ma wyglądać, tylko jak, co w tekście ma zostać oznaczone. Czy coś ma być nagłówkiem, czy coś ma być odsyłaczem, czy coś ma być akapitem, a nad tym, jak to wyświetlać prawidłowo, no to miała w teorii dbać przeglądarka. To później się zaczęło to, żeby wszystkie treści wyglądały tak samo na każdej przeglądarce, doszły nam style, doszło nam mnóstwo obrazków, no i przez te 30 lat to się ten internet jednak dość mocno rozwinął. W każdym razie jeszcze cały czas ta pierwsza historyczna strona www jest do przeczytania w sieci. Oczywiście w języku angielskim.
0: Ja już myślałem, że widziałem gdzieś ten link. I widziałem go w moich notatkach ze studiów, z nowych mediów. W jakichś notatkach już go widziałem.
1: A widzisz. A tym razem w notatkach tych tyfloprzeglądowych, no ale 30 lat minęło, to są powody do świętowania, bo...
0: Wielki zderzacz hadronów dalej stoi.
1: No i serwery www też, chociaż może niekoniecznie te wszystkie, jak wiesz, jak te, które tam były na samym początku używane.
2: Na początku to był jeden komputer z naklejką nie odłączyć od prądu podobno.
1: Tak, bo to był właśnie pana Tima komputer prywatny. Na jego komputerze stał serwer. I tam to wszystko było. No zresztą wiele pamięci to podejrzewam nie zajmowało. Słuchajcie, mamy północ. Mamy 23 dzień grudnia 2020 roku. I teraz czas na ostatnią informację w dzisiejszym Tyflo-przeglądzie, przynajmniej z notatek. O WebADB sobie porozmawiamy, co to w ogóle jest takiego, opowie Paweł.
0: ADB, czyli Android Debug Bridge, jest to takie narzędzie, którym no, mogą je kojarzyć osoby, które coś chciały bardziej zaawansowanego zrobić ze swoim Androidem w przeszłości, albo chciały sobie uruchomić jakiś kod programu, który pisały, albo chciały sobie jakieś nietypowe uprawnienie nadać aplikacji, albo jeśli ktoś się porwał na wgrywanie ROM-ów customowych, robienie różnych innych rzeczy, zgrywanie jakichś plików z telefonu systemowych, na przykład tak jak się robiło, dzwonki się zgrywało systemowe, no to takim osobom narzędzie nie będzie obce. Jest to narzędzie, które pozwala nam na kontrolę i na wykonywanie różnych poleceń w telefonie z poziomu komputera. No i ktoś wpadł na pomysł, że przecież Chrome w którejś ostatniej wersji dostał takie jakieś API, że może sterować urządzeniami na USB. I to bez instalacji sterowników. No i ktoś stwierdził, że wykorzysta to i stworzy sobie stronę webadb.com. I teraz co ta strona potrafi? Przede wszystkim potrafi połączyć się z naszym Androidem, z dowolnym telefonem z Androidem, bez instalacji jakichkolwiek sterowników USB, całego tego ADB, innych jakichś rzeczy. Po prostu wpinamy telefon do komputera. Pamiętajmy o tym, żeby włączyć w nim typ debugowania USB. To się robi w opcjach programisty. Te opcje programisty też trzeba sobie aktywować wcześniej, stukając 14 chyba razy w naszym przypadku, bo to dla osób widzących jest 7 na numer kompilacji w informacjach o telefonie i tam wyskakują takie piękne komunikaty, że jeszcze 4 kroki dzielą cię od zostania programistą, jeszcze 3 kroki i nagle jesteś programistą.
2: To w życiu było takie proste, to...
0: Tak. To my z kolegą Michałem Zeganem, webchatem, się często śmiejemy, że naklikałem, a żaden język programowania nie przyszedł. Włączamy tryb debugowania USB, podłączamy telefon do komputera, odpalamy stronkę i rzeczywiście mamy połączenie. I co możemy robić? Możemy sobie przeglądać z komputera pliki na takim telefonie i za nimi zarządzać. Taki menedżer plików webowy nam się odpala. Możemy wykonywać komendy shellowe. Komendy shellowe polegają na tym, że możemy różne takie programistyczne, programowe rzeczy na telefonie robić. Możemy symulować naciśnięcia przycisków. Możemy wybierać numery telefonu. Możemy odpalać aplikacje. Możemy nadawać uprawnienia aplikacjom. Możemy ponoć nawet... Ja myślałem, że to jest zarezerwowane dla zrutowanych urządzeń, bo to już jest modyfikacja w SQL-u, w bazie danych urządzenia, ale tak ostatnio coś szukałem, czytałem i wygląda na to, że nawet ktoś znalazł opcję, żeby to zaprogramować, żeby programistycznie odpalać i zamykać usługi dostępności. Więc takie rzeczy możemy robić. Możemy instalować aplikacje z plików APK na tym urządzeniu. I możemy odpalać SCRPI, czyli screen copy, czyli mirrorować sobie, przekazywać obraz z ekranu telefonu na przeglądarkę na komputer. Bardzo przydatne w prezentacjach. I ostatnio mieliśmy taką sytuację, że ktoś sobie kupił tableta jakiejś nieznanej chińskiej firmy z Androidem, na którym to okazało się tablecie nie ma żadnego talkbacka, nie ma żadnych usług dostępności, nic. No i nie doszliśmy do skutku z tym, aczkolwiek może ta osoba doszła, może się dowiemy. Natomiast był plan, żeby właśnie zainstalować jakieś komentary właśnie przez web ADB, a następnie jej uruchomić przez Shella komendą odpowiednią usługę dostępności, żeby
2: jak
0: to ruszyło.
2: Jak byście chcieli, dlaczego nie lepiej było to normalnie zainstalować?
0: Bez pomocy osoby widzącej.
2: A debugowanie USB?
0: To znaczy? Że po komend line'ie? A, to nie wiem jak ta osoba to zrobiła, ale uzyskała połączenie.
2: Aha, okej.
0: Nie wiem czy to... Rzeczywiście to debugowanie może było już włączone wcześniej, bo niektóre urządzenia czasem mają. Może
2: tak,
0: coś?
2: Ale właśnie generalnie największy problem z instalacją screenreadera na Androidzie przez osobę niewidomą to jest zawsze taki, że debugowanie USB to i tak trzeba włączyć. Jak już się woła tego widzącego, to już można go zawołać
0: tak.
2: Do...
0: To znaczy, jak wejdziesz sobie w tryb recovery, to chyba nie ma różnicy już potem.
2: A, chyba że. Chyba że można i w ten sposób.
0: Tak, to też tak można. No i... Niestety nie ma na razie opcji instalacji ROMów, nie ma opcji bootowania do trybu recovery, nie ma opcji właśnie ADB install, ADB push, znaczy push pull może by było, ale właśnie instalacja ROMów, jakieś fast boota przede wszystkim nie ma, który pozwala na wgrywanie różnych obrazów recovery, różnych obrazów ROMów i tak dalej. Tego niestety nie ma, ale już coś da się różne rzeczy robić i nie jest to takie złe.
1: No to rzeczywiście nie jest złe, a poza tym to w ogóle pokazuje możliwości współczesnych przeglądarek. Bo
0: no tak, przecież teraz można się do dowolnego urządzenia sfleszować, znaczy wejść i jakieś tam fleszowe operacje może i robić. Może kiedyś będzie można różne urządzenia w ten sposób aktualizować, te różne smart...
1: Kto wie?
2: Podejrzewam, że o to mogło też chodzić na przykład.
0: Tak. Może jakiegoś kiedyś Oriona albo jakieś odtwarzacze dla niewidomych fleszowane przez internet.
2: Wyobrażacie to sobie? Pobieracie książkę z biblioteki na pendrive'a i zapisujecie przeglądarką.
0: No? Czemu nie?
1: Czemu nie? Chrome ma możliwość kontrolowania urządzeń USB, więc wszystko...
2: Monitor brajlowski.
1: O! Też dobre.
0: No.
2: I jakaś taka bardzo customowa kontrola, nie wiem, jakaś gra... Tak jak na tych handytekach były, że tam zapoluj na literkę, coś tam, jakieś takie typ bardzo, bardzo specyficzne rzeczy robione właśnie po webie, bo przecież w tym momencie mamy w pełną, stuprocentową kontrolę nad monitorem brajlowskim.
1: Zgadza się. No to rzeczywiście, ciekawe perspektywy nam się na nowy rok rysują, a tymczasem zapytam was jeszcze, czy coś w międzyczasie tak zwanym przyszło, czy może jeszcze jakieś informacje ktoś z was ma?
0: Ja może na szybko.
1: Okej.
4: Ja też.
1: Okej.
0: Jest mi smutno, bo moja Motorola nie dostanie oficjalnie Androida 11.
1: No to przykro.
4: Wiem, sprawdzałem.
0: Tak. A druga rzecz bardziej pozytywna. Nie wiem, czy tylko u mnie, czy ja mam jakąś betę, ale chyba nie mam. Unigram dostał wsparcie dla wątków. I jak miałem wiadomość, na którą ktoś odpowiedział, to w kontekstowym było View Replies w nawiasie 2. Kliknąłem i mi się pokazała pole listy, ale tam już były tylko wiadomości z tego wątku. I myślę, że w tą samą stronę będzie powoli szedł Telegram mobilny. Ciekaw jestem, jak to będzie interfejsowo rozwiązane, ale już się cieszę, bo wreszcie będzie jakiś sensowny komunikator z sensownym wątkowaniem.
2: Boję się na iOS-ie, jak to będzie działać, bo zakładam, że nie będzie. Niestety.
0: To prawda, to może być problem.
1: Ale to prawda.
0: Kurczę, no szkoda, bo Telegram teraz ma i te pokoje głosowe w czatach, i te wątki, to komunikator idealny, można by powiedzieć, tylko właśnie z dostępnością.
1: Tylko żeby jeszcze interfejs był lepszy.
0: Tak. A trzecia rzecz, ale to jeszcze muszę sprawdzić i sprawdzę to po audycji, napiszę może w komentarzu, czy to u mnie działa, ale możesz Tomecki, ty też sprawdzić, ty masz telefonów dużo, to może. Jest aplikacja, i to stara, bo już w sumie od kilku, chyba dwóch czy trzech lat istniejąca, nie miałem o tym pojęcia, która się nazywa Side Squeeze, Side Squeeze. I okazuje się, że jak o ile mamy telefon, który jest wodoodporny i ma ten czujnik ciśnienia barometrycznego, to możemy sobie dodać w dowolnym telefonie te gesty, które są w Pikselu 2 i w tych nowszych Pikselach, chyba w niektórych Samsungach też, czy w HTC też były takie gesty ściskania telefonu, że coś się zdarzy, jak ściśniesz telefon. I tych gestów to tam jest trochę, bo jest ściśnij raz, ściśnij dwa razy, trzy, cztery, ściśnij z przytrzymaniem, ściśnij dwa razy z przytrzymaniem. i tam można różne konteksty definiować, że jak zablokowany ekran, to inne akcje, trochę jak ten tap-tap, tylko że nie powinno to ponoć pożerać aż tyle baterii, bo mój problem z tap-tapem był taki, że on działał nawet różnie, bo różnie, ale działał. Natomiast tutaj, natomiast pożerał mi dużo baterii, a tutaj tego problemu nie powinno być. No tylko właśnie, nie wiem, czy Motka to ogarnie. Ja to sprawdzę zaraz po audycji, napiszę w komentarzu, jak się uda. A jak ty byś na którymś telefonie chciał sprawdzić, ponoć w flagowce na czas rok 2018 ten czujnik barometryczny miały. Nie wiem, jak z średniakami.
3: Niektóre tak, ale rzeczywiście to chyba raczej flagowce i to też nie wszystkie. Zdaje się, że mój Samsung S7, którego jeszcze mam, to ma, ale nie wiem. O.
0: No to ja zobaczę, czy Motorola One. A Motorola One ma? Nie ma?
3: Chyba nie.
0: Oj.
3: Chyba nie, bo to rzeczywiście jest raczej ciekawostka niż okay. Coś, co się jakoś używa strasznie dużo.
0: Szkoda, ale sprawdzę i tak. Może wydaje. Coś zadziała.
3: To w takim razie może jeszcze moja informacja, nieco bardziej chyba wesoła i przydatna w większości chyba ludzi, bo nie wiem, czy czytaliście, że teraz od poniedziałku weszły zmiany w prawie telekomunikacyjnym. I to takie na korzyść użytkownika, z tego co wiem przynajmniej, to tak ma działać. I są, zdaje się, trzy takie punkty. Pierwszy to jest to, że jeżeli kończy nam się umowa, to zdaje się, że nie ma być takiego automatycznego przedłużenia na 30 dni. Nie wiem, co ma być, natomiast zdaje się, że po pierwsze no, jak to się nazywa? No, operator, z którym mamy umowę, powinien nam jakoś dość dokładnie powiedzieć, co się stanie po zakończeniu umowy, i te warunki też nie mogą być jakoś bardzo złe, z tego co wiem. Po drugie, jeżeli zmieniamy numer, jeżeli zmieniamy operatora, po prostu jeżeli przenosimy numer do innego operatora, już chyba kończy mi się myślenie, to operator, zdaje się, ma to zrobić najpóźniej dzień po tym, jak nam się skończy stara umowa z poprzednim operatorem. Po prostu ma to być najlepiej, żeby to było tak po prostu, no, żeby to działało płynnie, tak? Po prostu nagle się okazuje, że jesteśmy u innego operatora i ma w ogóle ponoć nie być żadnych opóźnień, najlepiej. Ma być coś takiego, że rozwiązanie umowy nie musi być ponoć u operatora, tylko na przykład mailem, znaczy na przykład, tylko chyba, no właśnie, można też mailem rozwiązać umowę, nie tylko u operatora w salonie. Jest jakiś taki punkt, który mówi o tym, że płacimy tylko za to, co mamy rzeczywiście napisane w umowie. Podejrzewam, tu chodzi o jakieś takie mniej lub bardziej ukryte opcje, które czasami ponoć się zdarzają u operatorów, ma tego nie być. No i chyba tyle. Nie wiem, czy tam coś jest jeszcze w tym.
2: I jeszcze nowym. Jedna rzecz, to Unia akurat, że coś związanego z prywatnością wchodzi, jeżeli chodzi o komunikatory internetowe. I tutaj, o ile na przykład w przypadku Google'a to jest pozytywna informacja, bo w tym momencie użytkownikom dano wybór, czy pewne funkcje, które no, polegają na tym, żeby Google korzystał z naszych danych, będą dostępne. I to jest fajne, bo my sobie możemy wybrać, że tak, albo wybrać, że nie. Nasza sprawa, nasz wybór. O tyle Facebook powiedział, że w Unii Europejskiej niektóre funkcje, takie jak ankiety na Messengerze, mogą po prostu przestać działać. Dziękujemy.
1: No cóż.
2: Więc.
1: Coś za coś. Coś za coś. A tymczasem okazuje się, że.
3: Ja bym tylko jeszcze taki komentarz. To w sumie ciekaw jestem, czy to rzeczywiście tak trochę będzie. Bo my tak chyba troszeczkę jako użytkownicy właśnie z Unii. Tak sobie myślę, są te usługi ze Stanów, to w sumie co my będziemy odkrywać, nomen nomen, Amerykę na nowo? A może jeżeli nam powłączają to, powłączają tamto, to może da to jakiś taki zastrzyk energii
2: nie,
3: tym wszystkim?
2: Bo jeżeli oni powyłączają, bo oni nie mogą, to my też nie będziemy mogli, to my tym bardziej nie będziemy mogli.
3: Znaczy, chodzi o to, że pytanie, czy na przykład wtedy nie zrobi się dobra. Skoro nie ma tu konkurencji tak ogromnej w Europie, to może nasz produkt jakiś tam się...
2: Bardzo w to wątpię. Wczytywałem się mocno w ten temat i trochę w analizy. I trochę w analizy i właśnie wychodzi na to, że Chiny, że Indie, że Stany, ale że z Europą to będzie dość spory problem.
1: Słuchajcie, pesymizmem nam tu trochę powiało, tak gdzieś tam na koniec, ale za to, tak jak mówię, my jeszcze spać nie możemy, no bo prowadzimy audycję, a też Kasia chyba jeszcze nie może za bardzo spać, bo do nas właśnie dołączyła.
4: Niespodzianka.
1: Dobry wieczór.
4: Mamy nowy dzień dobry, już jest środa, moi drodzy. Ja niedawno właśnie wróciłam do domu, tak, nie mylicie się, do domu. Z tych ferworów przedświątecznych byłam u rodziców, bo jeszcze coś tam u mamy, coś tam załatwiałam, pomagałam, prezenty pakowałam niektóre. No i dopiero teraz mi się udało dotrzeć do domu, więc dlatego mnie nie było, ale znaczy po tej stronie, gdzie wy wszyscy, moi koledzy, ale jakby zupełnie inaczej jest od tej drugiej strony i miło mi bardzo, że jakoś mi się udało tutaj dodzwonić. No i ja tutaj dzwonię, no łączę się, żeby złożyć życzenia. Noworoczne to już jeszcze nie, ale świąteczne jak najbardziej, bo to już coraz bliżej święta, już pojutrze, więc wszystkim naszym słuchaczom chciałam złożyć najserdeczniejsze
3: życzenia. Święta Wigilia jutro, to wiesz.
1: Wigilia, dokładnie, Wigilia jutro.
4: Matko, no właśnie.
1: Dziś mamy Wigilię Wigilii.
5: Tak, 23 grudnia.
4: Jeju. Niesamowite, jak ten czas spędzi. Ja myślałam, że mam wszystko gotowe, a tu się okazało, że tak tydzień przed to wszystko tak gwałtownie przyspieszyło, że się nie wyrabiam, ja nie wiem. No to cóż, wszystkiego co najlepsze, moi drodzy. Zdrowia przede wszystkim, bo to w tych covidowych czasach jest no bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. No i wszystkim życzę tego, czego sobie indywidualnie życzą. Jeśli jeden sobie życzy radości, to mu życzę. Jeśli jeden, drugi sobie, druga osoba życzy sobie miłości, to jej życzę. I chciałabym, żeby te życzenia moje trafiły pod każdą strzechę, pod strzechę każdego słuchacza. No to tyle ode mnie.
1: No i taki będziemy, myślę, że już powolutku też kończyć nasze dzisiejsze tyfloprzeglądowe spotkanie. Dzisiejszo-wczorajsze właściwie. Chyba, że jeszcze ktoś z was ma jakąś informację, którą by się chciał podzielić.
5: Ja może bym miał, ale nie będę pesymizmem chłodzić. To już tak pesymizm dużo poszło.
4: No to ja mam, jak już jestem, to mam.
1: No to słuchamy.
4: Owszem, była taka sytuacja, na zakupach byłam w drogerii Contigo. To jest taka fajna drogeria kosmetyczna, naturalne kosmetyki azjatyckie, koreańskie, ale nie tylko. Tam można kupić, no nie wiem, czy to takie też ważne, ale no to są niszowe raczej takie, nie w każdym mieście są te nazwy i te sklepy kosmetyczne, a Contigo jakby je zbiera w jedno i sprzedaje pod swoim szyldem. No i słuchajcie, przyszło do zakładania karty, bo teraz jakoś tak jest, że jak się założy kartę, no to ma się później 10% czy tam ileś. No i ja mówię, dobra, to ja sobie założę. No i okazało się, że pani mówi, wie pani co, tutaj jest terminal, ja będę pani zadawała pytanie i pani na tym terminalu będzie mi odpowiadać. Okazało się, że jest koszulka założona, foliowa, więc było mi dosyć trudno. Więc pani mówi, dobra, no to po prostu, bo też była bardzo duża kolejka. I ja mówię, dobra, no i tak już tyle razy mówiłam to moje imię i nazwisko na głos i tak dalej, więc jak już powiem ten jeszcze raz, to nic się nie stanie. Ale jaki jest patent? Słuchajcie, dostajemy sobie terminal, normalny taki, do którego przykładamy kartę i wpisujemy PIN. I pani mówi, proszę podać swoją datę urodzenia. Najpierw dzień, potem miesiąc, potem rok. Wpisujemy na terminalu, później wpisujemy na terminalu numer telefonu. Później wpisujemy, na przykład zaznaczamy, czy się zgadzamy na przetwarzanie danych. No i robimy to po prawej stronie przyciskiem obok zera z tym kółeczkiem, to jest chyba zielony bodajże. Tak jakbyśmy zatwierdzali PIN i wszystko można było, prawie wszystko można było zrobić za pomocą tego terminala. co dla mnie, ja pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, bo albo były po prostu na papierze, na kartce i trzeba było spisać, co tam trzeba, albo kasjerka się pytała i mnóstwo ludzi odpowiadało po prostu przy kasie, przy wszystkich, jakie tam te swoje, swoją metryczkę, jaką ma.
2: A no, jak a tutaj, imię i nazwisko?
4: No właśnie, imię i nazwisko, e-mail jedynie wpisywały się na kasie na ekranie dotykowym.
2: Aha.
4: I tylko to. Reszta, wszystkie numerki tak nie zgadzają się.
1: Na fizycznej klawiaturze.
4: I tak dalej.
2: A to mogliby znaleźć, uważam, na to sposób. Na to jest sposób, jak to zrobić dostępnie. Na terminalu wpisujemy numer telefonu, na telefon dostajemy linka, pod linkiem wpisujemy resztę.
4: No tak, też, też, to prawda. Też tak można. No w każdym
5: razie. Ale nie znaleźli.
4: Nie, może po prostu w innych sklepach tak jest. Dlaczego? Ja po prostu mówię tutaj o tym takim rozwiązaniu, z którym ja się spotkałam. I stałam po prostu z otwartą buzią, że tak powiem. Kurde, jakie to jest proste. Dlaczego nikt na to nie wpadł wcześniej? Dlaczego ja muszę podawać te wszystkie informacje? No bo tutaj sama jakby już mówię, dobra, mówię, bo to była ta koszulka. Mnie się też śpieszyło, wiem, że była bardzo duża kolejka. Mówię, dobra, to już niech pani, chociaż ja nie wpisuję jakoś wolno tych numerków, ale z tą koszulką mogłoby mi być problem. Więc mówię, dobra, to już podam, bo i tak podaję, to podam. Ale jakbym
3: podejrzewam
4: miała...
3: też dlatego, że nie ma jakichś takich systemów, które po prostu są do kupienia, powiedzmy, które mają spełnić taką rolę. I z reguły podejrzewam, jeżeli ten sklep to albo sobie zrobił sam, a dzisiaj mam wrażenie, jest trochę mimo wszystko moda na takie rozwiązania, które po prostu ktoś robi rozwiązanie do czegoś tam.
2: Kupujemy, dokładnie.
3: I to się po prostu kupuje, nikt nie tworzy samego, bo nikt nie ma po prostu
2: ludzi. Podejrzewam, że tu komuś chodziło o RODO, nie o dostępność, tylko o RODO.
4: Tak,
2: żeby
4: myślę.
2: Kasjerka nie widziała naszych danych, bo czy my to jej dyktujemy, to słyszy cały sklep, czy jeżeli wpisujemy na formularzu, to widzi to kasjerka i tak to musi potem przepisać do systemu, bo nie ma opcji, żeby nie. A jeżeli wpisujemy to my, jako klient na terminalu, to teoretycznie trafia to do systemu i nie widzi tego nikt, jako oczami na to nikt nie patrzy. Poza nami, więc myślę, że to o to bardziej chodziło, a że dostępność wyszła, to jest...
4: Nie wiem, czy ona tego nie widzi na wyświetlaczu. Wydaje mi się, że widzi i kontroluje. No, myślę, że na pewno widzi, no bo jakby powiedział ktoś, a proszę pani, tu się pomyliłam i
2: ona
4: coś tam trzeba cofnąć.
2: Ona ma opcję jakiejś korekta, nie, źle wpisał albo coś tego typu. Ale właśnie mi się wydaje, że może tu chodzić o to, żeby właśnie ona nie widziała pewnych rzeczy. No
1: też mi się tak wydaje, że to może być, a jeżeli ktoś się pomyli, to może być opcja popraw. No w każdym razie rzeczywiście fajnie, że przynajmniej coś udaje się zrobić. No szkoda, że nie do końca, ale może kiedyś i do tego dojdziemy. No to co, słuchajcie, dobiliśmy tym samym do końca naszej dzisiejszej audycji. Do końca 68. wydania Tyflo Przeglądu. Mi nie pozostaje nic innego. Chyba, że jeszcze ktoś coś chce dodać.
5: Ja nie wiem, czy było o tym, że od nowego roku droższe smartfony?
1: Nie było.
5: Bo wchodzi opłata reprograficzna. Za wirtualnymi mediami, powtarzam.
1: Nie było, Robercie, no to...
3: Tak, też
5: tak wesoło.
1: To tak wesoło.
3: Podobno rzeczywiście ma wejść.
4: A to ja mówiłam już kiedyś, chyba latem.
5: No tak,
1: tak, ale teraz będzie wchodzić. Teraz będzie wchodzić. Tak jest. No to w każdym razie, słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę się w smartfona zaopatrzyć, to najlepiej Mikołaja poprosić, to jeszcze parę godzin jest, to może pod choinką się znaleźć.
5: Albo do końca tego roku jeszcze.
1: Albo do końca.
2: Ale nie mnie, żeby nie było.
1: No dokładnie tak, nie proście Mikołaja... o wszystkie smartfony, nie tego Mikołaja. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie, skoro my już się z wami będziemy żegnać, to dziękujemy bardzo za uwagę, dziękujemy za to, że z nami byliście, wytrzymaliście i że nas słuchaliście, i z racji tego, że jest to ostatni w tym roku Tyflo Przegląd, że robimy sobie przerwę świąteczno-sylwestrowo-noworoczną i spotkamy się z wami dopiero w przyszłym 2021 roku, no to życzymy zdrowia, szczęścia, spokoju i żebyście po prostu spędzili sobie te święta, ten okres świąteczny, sylwestrowy, no tak jak chcecie, bo to po to jest wolne, żeby gdzieś tam akumulatory naładować i żeby mieć energię na wszystko nowe.
5: No i zapraszamy na Sylwestra.
1: I zapraszamy na Sylwestra do Radia DHT, oczywiście. Dokładnie, dokładnie. Zapraszamy na Sylwestra do Radia DHT. Sylwester wystartuje o godzinie 14, zakończy się o godzinie 6 rano. Także słuchajcie, to jest najdłuższy Sylwester. Najdłuższy Sylwester medialny, że tak powiem. No, nikt wam takiego sylwka nie zrobi jak my, więc świętujcie razem z nami www.radiodht.com. Na obu kanałach będziemy dla was grać i będziemy imprezować. No to jeżeli chodzi o
5: Tyflo... Na tyle, na ile możemy.
1: Tak, to jeżeli chodzi o Tyflo Przegląd, to tyle. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki, Robert Łabęcki.
5: Usłyszenie wszystkiego najtańszego.
1: Jeszcze dobra przez momencik Kasia Ślipek.
4: Dobrej nocy, dziękuję.
1: No i ja również. Dziękuję bardzo za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia w przyszłym roku.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Rafał Kiwak. W sumie obok mikrofonu, bo to taki mikrofon troszeczkę nietypowy. Dziś o netbookach będzie troszkę. A w zasadzie o jednym netbooku, mianowicie netbooku, który stoi tuż przede mną. MSI Windows 100, bodajże wersja 404.pl, ale tego nie jestem do końca pewny, gdyż tych wersji jest troszeczkę. Generalnie różnią się one pojemnością dysku twardego i tym, czy mają już w standardzie Wi-Fi, 11, Wi-Fi N, czy tylko standard BG. Mój netbook ma Wi-Fi w standardzie 802.11g, 11n, BGN dokładnie, i postaram się o nim troszeczkę opowiedzieć. Co można na nim zrobić, czego nie można na nim robić, jakie są zalety takiego wyboru, kupna takiego komputerka, jakie są wady, bo oczywiście wady też są, i tak dalej, i tak dalej. Dla osób, które nie widziały takiego netbooka, mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że widziały standardowego laptopa o przekątnej matrycy 15,4 cala. I gdybyśmy położyli tego standardowego laptopa przed sobą, przecięli go od góry do dołu w połowie na pół, to mamy naszego netbooka. Tak to wygląda. Jest dokładnie, tutaj przed sobą mam również laptopa o standardowych rozmiarach, czyli tak jak mówiłem 15,4 cala i gdy tego laptopa przetnę na pół, mam wymiar dokładnie mojego netbooka. Jeśli chodzi o grubość, teraz zamykam klapę, nie jest ona jakoś specjalnie cienka. Myślę, że grubość jest standardowa tego netbooka. I teraz... Co my tutaj mamy? Od prawej ścianki zaczynając, idąc od góry, mamy wejście RJ22. Następnie mamy wejście DSAP, czyli wejście do karty graficznej, analogowe. Następnie mamy jack na słuchawki, jack na mikrofon. Pod spodem jest czytnik kart pamięci MMC, SD, microSD i tak dalej. I pod spodem mamy jedno wejście USB. Analogicznie, lewa ścianka. Od samej góry blokada Kensington. Nieco poniżej gniazdo wtykowe do zasilacza. Poniżej gniazda jest taki wentylator, który na pierwszy rzut oka może się kojarzyć z jakimiś kwadratowymi wejściami. Jest ich dokładnie 5. Idąc w dół mamy dwa wejścia USB. Z tyłu laptopa nie mamy nic. Podnosząc go lekko do góry, mamy wystającą baterię, gdyż jest to bateria sześciokomorowa, o której nieco więcej może później. I jak to w każdym netbooku bywa, kiedy zamykamy klapę tego netbooka, nie ma on tak zwanych zatrzasków, tylko ma na wysokości po lewej, po prawej stronie, praktycznie na rogach monitora, ma takie magnesy, które powodują, że jeśli go zamykamy, to on tak dochodzi i klapa jest zamknięta. Może się to wydawać mało komfortowe, takie zamknięcie, ale powiem szczerze, że spełnia ono swoje zadanie. Obudowa jest akurat moja, jest w kolorze czarnym. Jest to obudowa błyszcząca, czyli niestety trzeba ją dość często czyścić ściereczką z fibro czegoś tam, teraz nazwy nie pomnę, gdyż wszystkie palce są na niej bardzo dobrze widoczne. Na obudowie, jeśli netbooka mamy zamkniętego, patrzymy na niego z góry, mamy napis MSI Windows 100. I teraz otwieramy netbooka i co my tu widzimy? Mamy monitor 10,1 cala, który jest monitorem dość małym, ale z tego, co pytałem się osób widzących, patrzy się na niego dość dobrze. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy jest to monitor błyszczący, czy matowy. Bodajże matowy. Musiałbym to sprawdzić, ale tego nie jestem pewny. Mniej więcej na środku, u góry monitora, mamy kamerkę 1,3 megapiksela. W prawym rogu mamy mikrofon. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz klawiatura. Twórcy tegoż netbooka chwalą się, że jest to klawiatura, która zajmuje 92% normalnej klawiatury zwykłego, przeciętnego laptopa. I powiem Państwu, że jest to prawda. Klawisze są standardowe. Jest pomniejszona, skrócona, może tak, nieco spacja. Mamy lewy klawisz Windows tylko i wyłącznie i nieco pomniejszony jest prawy Shift. Nie uświadczymy klawiszy Home, End, Page Up i Page Down, gdyż te polecenia wykonuje się przy użyciu klawisza FN. Czyli FN strzałka w lewo, w prawo to jest Home, End, FN strzałka w górę, w dół jest to Page Up i Page Down. Na początku wydawało mi się to dość dziwne rozwiązanie, ale szybko się można do tego przyzwyczaić i nawet teraz mogę powiedzieć, że jest to rozwiązanie bardzo wygodne. No to idąc od lewej, mamy pierwszy jest FN, drugi jest Control, trzeci jest Windows, czwarty jest Alt. Czyli FN z Controlem zostały zamienione, co bardzo irytuje niektórych użytkowników MSI Wind. Następnie mamy spację, prawy Alt, menu podręczne i prawy Control. Reszty klawiatury myślę nie będę opisywał, gdyż nie różni się ona zupełnie niczym. Enter, backslash, backspace, F-y, escape, F-y, pauza, print screen, insert i delete. Co jest dla mnie denerwującą dość rzeczą, to, że gdy piszę znaki diakrytyczne, niestety przez to, że skrócona jest ta spacja, często zahaczam o menu kontekstowe i jeśli piszę sobie na przykład literkę Z, to zdarza mi się nacisnąć kontekstowy Z, czyli cofnij, no i moje pisanie całe idzie się paść, że tak powiem. Albo nie dociskam tych znaków diakrytycznych, gdyż tego prawego alta nie trafiam tak, jak powinienem i później muszę to poprawić. To jest taka mała niedogodność, chyba jedyna, jeśli chodzi o klawiaturę. Skoki klawiatury są mniejsze, zdecydowanie mniejsze niż w innych laptopach. Oczywiście słychać to, że one są wciskane, ale skok tych klawiszy jest zdecydowanie mniejszy. To jest klawiatura. Touchpad. Touchpad jest mniejszy. Jest on standardowo, jak w każdym notebooku, u dołu obudowy, mniej więcej po środku. U samego dołu touchpada mamy lewy i prawy przycisk myszki. Oczywiście łatwo go można wyłączyć i Bogu dzięki, bo bardzo by to przeszkadzało osobom niewidomym w pracy na komputerze. Były dwa touchpady stosowane w netbookach MSI Wind. Touchpad firmy Centelic i firmy Synaptic, z czego ten pierwszy był ponoć tragiczny. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo użytkownicy na forum polskim MSI Wind narzekali na Centelica. Mnie trafił się Synaptic, chociaż generalnie go nie używam, ale dobrze. Jeśli coś jest lepsze, no to należy się z tego powodu cieszyć. Touchpad jest wygodny, ponoć też szybko można przyzwyczaić się do jego układu. I tak, po lewej stronie mamy, powiedziałbym, rodem z Asusa, dużą naklejkę z logiem MSI czy coś takiego. I po prawej stronie u dołu mamy dwie naklejki również tam świadczące, że to jest netbook właśnie tej, a nie innej firmy. O wentylacji troszkę powiem, bo myślę, że to jest ważne. Patrząc na dół netbooka, ja go teraz podnoszę, na spodnią część netbooka, ma ona dość sporo właśnie otworów wentylacyjnych, czyli jeśli położymy netbooka na kolanach, to nie musimy się martwić o to, że on nam się, że tak powiem, zapiecze. Gdyż tych otworów wentylacyjnych jest tutaj raz, druga kratka, tak mniej więcej po środku i bardziej z przodu jest jedna kratka z lewej strony i jeszcze bardziej z lewej strony jest druga kratka. Także tych kratek jest raz, dwa, trzy, cztery i tutaj szukam pięć. Jeszcze piąta jest z prawej strony na spodniej części netbooka. Także i to trzeba sobie powiedzieć, netbook jest chłodzony dość dobrze, choć w pierwszych egzemplarzach netbooków MSI bardzo właśnie narzekano na system chłodzenia, który dość często padał. Mój netbook jest eksploatowany dość mocno i kupiłem go dokładnie 5 listopada 2008 roku. No i tfu, żeby nie zapeszyć, system chłodzenia działa, ma się dobrze. Teraz troszeczkę go słychać, gdyż ów podcast nagrywam na Goldwave, a Goldwave, wiadomo, troszeczkę zasobów potrzebuje. Także wiatrak pracuje na niemalże pełnych obrotach. Co ja jeszcze mogę powiedzieć o tym netbooku? Bateria. Baterie mamy trzykomorowe, sześciokomorowe. Teraz chwalą się twórcy MSI Winda, że jest bateria dziewięciokomorowa. Bateria trzykomorowa nie wystaje poza netbooka, jest ona równa z jego grubością. Jeśli chodzi o baterię sześciokomorową, ona nieco z tyłu wystaje, przez co netbook, jeśli leży na stole, jest troszeczkę tak jakby pod kątem położony, ale to myślę, że poprawia ergonomię pisania na klawiaturze tego netbooka. Możemy przeczytać w specyfikacji tego sprzętu, że bateria pozwala na 5 godzin ciągłej pracy. Otóż ja powiem szczerze, że chyba mój rekord pracy na baterii to były 4 godziny 4,5 albo 4,20, z tym, że był to tryb bardzo oszczędny, czyli włączony tryb tak zwany Eco Mode, czyli oszczędzanie procesora, wyłączone Wi-Fi, wyłączone Bluetooth i tak dalej, i tak dalej. Także standardowa praca przy włączonym Wi-Fi, myślę, że 3 godziny, 3,5 najwięcej, nie więcej. Takie są moje spostrzeżenia. Laptop ładuje się, netbook w sumie ładuje się około 3 godzin. Także często zdarza mi się 2 razy dziennie ładować baterię. Teraz właśnie podłączyłem go pod prąd, gdyż bateria się skończyła i jest ładowany, czyli możemy przeczytać sobie w zasobniku systemowym, że mamy zasilanie prądem przemiennym AC. Teraz troszeczkę o zasilaczu. Zasilacz standardowy, spotykany w większości netbooków, marki nie pomnę, bo chyba tylko tak naprawdę 3 firmy robią zasilacze do laptopów. Kabel sieciowy do zasilacza jest kablem standardowym komputerowym, a wtyczka do samego netbooka również jest bardzo podobna jak w większości netbooków. Do mojego Asusa, który leży obok, spokojnie pasuje. Co my tu mamy na pokładzie? Mamy kartę dźwiękową Raltek HD Audio, którą słychać, że jest tragiczna. Szumi to niemiłosiernie, do odtwarzania nadaje się to jako tako. Natomiast jeśli chcemy nagrywać, wypadałoby zaopatrzyć się w jakiś mikrofon na USB, bądź słuchawki z mikrofonem na USB, bądź kartę audio na USB, gdyż to, co teraz słyszymy, to jest po prostu porażka. Mamy kartę graficzną na chipsecie GMA950, która nie jest ponoć najwyższych lotów. Współdzieli ona pamięć RAM z komputerem, dokładnie 128 MB. Mamy w moim przypadku kartę sieciową przewodową Realteka. Mamy kartę bezprzewodową Wi-Fi 811 BGN firmy Ralink. Mamy adapter Bluetooth firmy Toshiba. I to chyba tyle ze sprzętów. Mamy dysk 160 GB firmy Western Digital. I o tym dysku troszkę powiem. Kiedy kupujemy takiego netbooka, przy pierwszym jego włączeniu uruchamia nam się tenże netbook z tak zwanej partycji ukrytej, z partycji recovery, gdzie wybieramy, czy jest to multiprocesorowy komputer, czy jakiś tam coś tam. Następnie podajemy nazwę użytkownika, strefę czasową i tak dalej. Czyli tak jakby odpowiednik standardowej instalacji Windowsa. Naciskamy Enter i przez 10-15 minut system nam się instaluje z tejże ukrytej partycji. I chyba bolączką wszystkich producentów notebooków, jak i netbooków, jest bolączką dla użytkowników, jest dodawanie wszelkiego niepotrzebnego softu, typu jakiś Norton Internet Security wersja próbna, jakiś tam WinRAR wersja próbna, Office wersja próbna i tak dalej. Tutaj w tym netbooku, co mnie zaskoczyło, dysk podzielony był następująco, mianowicie 39 giga na partycję C, reszta to partycja D i około 3 giga partycja ukryta, partycja recovery. I kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, bo oczywiście wszystko ładnie się zainstalowało, uruchomiłem program NVDA z karty pamięci i na pulpicie znalazłem odnośniki do programów, które producent dodaje do swojego netbooka, ale te programy oprócz Microsoft Office'a 2007 nie były zainstalowane. Czyli albo to instalujemy, albo foldery, które znajdują się na dysku C z instalatorami tych programów, jakieś PowerDVD, PowerDirector i tak dalej, po prostu z dysku usuwamy. I to mi się bardzo podoba. Teraz, jak to jest z tym Atomem? Mamy tutaj procesor Intel Atom, taktowany zegarem 1.6 GHz, szyna FSB 533, pamięć podręczna cache'u 512. No, mało. Tak, też mi się wydawało, że to będzie mało i powiem szczerze, że wcześniej zastanawiałem się nad kupnem Asusa EPC. To był chyba 1000 HD, o ile pamiętam. Tylko był on jeszcze na procesorze Celeron Ulf 900 MHz. Czyli to mnie jakby przeraziło, że to już w ogóle będzie słabe. Jednak zdecydowałem się na MSI. Okazało się, że ten Celeron jednak nie jest taki głupi. I jeśli chodzi o wydajność, to te procesory są podobne. Procesor Intel Atom N270, bo taką się nazywa, taką ma nazwę handlową, jest procesorem, owszem, słabym, ale do codziennej pracy nadaje się on w zupełności. Zresztą posiada on taką funkcję jak hypertrading, czyli odpowiednik procesorów dwurdzeniowych. Czyli jest jakby taka druga szyna w tym procesorze, która jest wykorzystywana w momencie, kiedy zabraknie mocy procesora na tej szynie pierwszej. I w menedżerze zadań możemy sobie obejrzeć, że widzimy tak jakby dwa rdzenie procesora. Ten drugi rdzeń Atoma ma

Mamy również zainstalowany program NVDA w wersji 0.6p3. Sama instalacja programu JOS, jak to wiadomo, z tym GMA 950, tudzież wcześniejszym 945, no, bywało różnie, ale sama instalacja JOS-a przebiegła bezproblemowo, nic się nie zawiesiło. Komputer poprosił tylko o restart, żeby zainstalować sobie DCMA, czyli sterownik przechwytywania obrazu, i JOS chodzi bardzo stabilnie. Wydawało mnie się, że problematyczna może być rozdzielczość ekranu, która tutaj jest zastosowana, mianowicie 1024x600 megapikseli. Okazało się, że jednak nie, że JOS-owi to nie przeszkadza i działa on bardzo dobrze. Oczywiście można ustawić monitor tak, aby pokazywał tryby, których ten monitor nie obsługuje, czyli można ustawić rozdzielczość standardową 1024x768, ale wówczas nie wszystko się na ekranie mieści. Podobno. No to teraz o samej karcie poopowiadamy i postaram się parę rzeczy pokazać, jak to wygląda. Teraz nagrywam na mikrofonie zewnętrznym. Teraz ten mikrofon odłączam i brzmi to. Dostałem komunikat, informacja nie została odłączona. Brzmi to mniej więcej tak. Mikrofon jest wbudowany, tak jak mówiłem, klapę laptopa, teraz właśnie go dotykam, pewnie to będzie słychać, mniej więcej w lewym górnym rogu, w prawym górnym rogu, przepraszam. I jest on, no, nie oszukujmy się, marnej jakości. Ale niedawno jeden z moich kolegów zakupił netbooka też MSI Windows 100, też o tych samych parametrach co mój, i jego mikrofon już jest zdecydowanie lepszy. Oczywiście karta szumi, ale mikrofon wydaje się być bardziej czuły. No mój jest jaki jest. I teraz, gdy, że tak powiem, odpalimy netbooka, to mamy ustawienia dźwiękowe takie. Ja je postaram się... Brzmi to tak. Czyli to jest redukcja szumu zawarta, ustawienia redukcji szumu zawarte w karcie HD Audio. Ma to jedną dobrą zaletę. Teraz odejmę słuchawki. Ma to taką zaletę, że jeśli pracujemy na głośnikach programu udźwiękawiającego, w naszym przypadku, nie powinno być teraz słychać. Teraz. Odznaczę te. Tutaj JOS to czyta jako ETS Headbox i NS Headbox. Zresztą, o ile pamiętam, Window i tak samo. Tutaj chodzi o tłumienie zakłóceń i redukcję hałasu. Spróbuję to znaleźć. No nie, teraz jakoś nie. Tłumienie zakłóceń. Usuwanie akustycznego echa. Tak to się tutaj nam przedstawia. Oczywiście JOS to widzi inaczej. Teraz odznaczam obydwa te checkboxy. Zaczyna szumieć, ale już słychać naszego udźwiękawiacza, czyli w tym przypadku JOS-a. Dobrze, podłączam słuchawki i podłączę mikrofon. Będzie troszeczkę lepiej, aczkolwiek i tak nie za dobrze. Zresztą prawda jest taka, że jakikolwiek byśmy tutaj mikrofon nie podłączyli, zawsze będzie niestety tak samo. Jeśli znacie komunikator głosowy TeamTalk, ma on wbudowaną redukcję szumu i ta redukcja szumu w TeamTalku bardzo się przydaje jednak, jeśli chodzi o mojego netbooka. Jeśli chodzi o Skype'a, no to jeśli ktoś ze mną rozmawiał, to wie, że troszeczkę jednak szumie.

I no, albo można się z tym pogodzić, albo trzeba zakupić jakieś urządzenie dodatkowe w postaci słuchawek z mikrofonem na USB, bądź samego mikrofonu na USB, bądź karty audio. Jeśli chodzi jeszcze o Realteka HD Audio, dość dobrze nagrywa on ze Stereomixa. Ja to spróbuję teraz pokazać. Teraz uruchamiam menedżer dźwięku. Menedżer Realtek HD Audio dokładnie. Wybieram sterowanie głośnością.

0: Teraz musiałem troszeczkę ściszyć stereo miksa, żebyśmy nie mieli tutaj przesteru. Przechodzimy do właściwości regulacji głośności. I tutaj jest taka różnica, która niektórych może troszeczkę zgubić. Bo z reguły regulacja głośności wygląda tak, że mamy urządzenie miksujące do wyboru, następny tab to mamy do wyboru ustawienia odtwarzania bądź nagrywanie, a tutaj jest inaczej. Mamy do wyboru Realtek HD Audio Input, Realtek HD Audio Output. No i jak wiadomo, przechodzimy na HD Audio Input. Ustawianie głośności nagrywania i tutaj możemy sobie w kolejnym, że tak powiem, tabie możemy sobie zaznaczyć, jakie sterowniki w tej regulacji głośności mają być widoczne. Potwierdzamy OK. Głośność, regulacja nagrywania na 100%. I teraz bynajmniej przez JOS-a, nie wiem jak jest w przypadku Window-a, wycisz wszystkie, pole wyboru nie zaznaczam, no to wiadomo o co chodzi. Wycisz checkbox, pole wyboru niezaznaczone, czyli chodzi o mikrofon. I kolejne, to niestety to nie jest czytane. Kolejny wycisz odnosi się do stereomiksa i teraz powinno być słychać mojego syntoka, który się nagrywa ze stereomiksa. Tylko w tym przypadku działa pierwszy checkbox, czyli tłumienie akustycznego echa, jeśli chodzi o ustawienia mikrofonu, ale wpływa on też na ustawienie stereomiksa, czyli brzmi to wręcz tragicznie. No może pokażemy. Tutaj ten Realtek nie jest za fajnie czytany. Właśnie się mnie nie słucha. O, jest. Teraz obydwa te checkboxy, o których mówiłem wcześniej, zaznaczymy. No i brzmi to właśnie tak. Czyli może damy sobie spokój. I tak to właśnie wygląda. Teraz o głośnikach trochę. Kolejna wada tego netbooka. Głośniki są, proszę Państwa, tragiczne. To znaczy, o ile wysokich tonów mają dużo, o tyle średnich tonów, niskich tonów nie mają w ogóle. Owszem, można się do tego przyzwyczaić, ale jeśli zakupujemy netbooka MSI Wind, zaopatrzmy się od razu w jakieś w miarę sensowne, wygodne słuchawki. Takie rozwiązanie polecam, takie rozwiązanie stosuję. Oczywiście wiąże się to z noszeniem dodatkowego bagażu, no ale coś za coś. Zanim jeszcze powiem, co my tu mamy na pokładzie i jak to wszystko się sprawuje, to właśnie skupmy się na wadach i zaletach takiego rozwiązania. Zalety. Przede wszystkim rozmiar. Gdyż tak jak mówiłem, jest to pół laptopa standardowego. Waga 1,2 kg. Cena 1300 bądź 1400 zł. No myślę, że za 1200 można też kupić. Bardzo mobilne urządzenie. Już niejednokrotnie podpinałem się do różnych darmowych hotspotów i korzystałem z internetu, będąc gdzieś tam. Dość dobry czas pracy na baterii. Oczywiście mogło być lepiej, no ale mamy to, co mamy. Myślę, że 4 godziny, 3,5 godziny standardowej pracy, no jest to czas wystarczający. Wady. No właśnie. Tak jak mówiłem, karta dźwiękowa, która jest tragiczna, już w Asusie EPC 1000H, którego ma nasz jeden z naszych wspólnych kolegów, jest ona troszeczkę lepsza, aczkolwiek też nie jest to jakiś super, hiper sprzęt. Ale tutaj w przypadku MSI jest to tragiczne. I z tego co wiem, tak wszystkie notebooki, nie tylko netbooki, ale i notebooki MSI właśnie tak mają z tą kartą, że jest to szumiące i nie bardzo co się da z tym zrobić. Głośniki, tak jak mówiłem, sopran, a i owszem, środka i dołu nie ma w ogóle. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czego tak naprawdę potrzebujemy. Czy potrzebujemy zwykłego laptopa? Czy chcemy wydać mniej pieniędzy i coś kupić? Czy chcemy właśnie wydać mało pieniędzy i kupić sobie coś mobilnego? Tylko ta mobilność, no właśnie. Tak jak mówiłem, netbook jest mały, czyli spokojnie można go spakować do plecaka i nawet specjalnie nie przeszkadza, nie czuje się tego ciężaru. Ma on w zestawie taką torbę. To, mi się to osobiście kojarzy z piórnikiem takim większym, bo nie ma to żadnego paska, to jest takie etui bardziej na zamek, tak, z takiej Sky koloru czarnego, tak jak cały netbook. Także netbook się tam specjalnie nie porysuje. No ale mamy zasilacz. Mamy kabel sieciowy, który jest standardowy, czyli już tam trochę miejsca zajmuje. Mamy słuchawki, które, tak jak mówiłem, w które, tak jak mówiłem, warto się zaopatrzyć, bo praca na tychże głośniczkach da się, ale trzeba się mocno wsłuchiwać, co ten gadacz od nas chce. Mikrofon, czyli kolejna rzecz, którą musimy przenieść, bądź to ewentualna jakaś karta audio do tego wszystkiego. Także dodatkowe gadżety nam się robią i już troszeczkę tracimy na tej naszej mobilności. Czyli tak jak mówiłem, trzeba sobie zadać pytanie, czego chcemy, czy chcemy mało wydać, kupić notebooka, bo w tej cenie, no myślę, że do 2000 zł można już kupić coś w miarę sensownego, nawet o lepszych parametrach niż mamy tutaj, ale będzie to standardowy notebook 15,4 cala i będzie na pewno miał krótszą pracę na baterii. I na pewno, jeśli chodzi o tą cenę akurat netbooków, będzie miał rok gwarancji. Tutaj w przypadku MSI Winda mamy 2 lata gwarancji i często odwiedzam forum polskie użytkowników MSI Wind, którzy bardzo chwalą serwis. Serwis znajduje się gdzieś pod Wrocławiem. Odbywa się to tak, że jeśli notebook nam się, nie daj Boże, zepsuje, oddajemy go na gwarancję, czyli zamawiamy kuriera. Załóżmy, że w poniedziałek przyjeżdża kurier, zabiera nam netbooka i już w środę, w czwartek ten netbook nam jest zwracany, naprawiony. Także serwis działa dość prężnie. To myślę tyle zalet i wad. Teraz o samej funkcjonalności samego netbooka. Skróty klawiszowe. Troszeczkę ich jest i pokrótce postaram się je omówić. Skróty klawiszowe wykonywane są, kombinacje skrótów klawiszowych wykonywane są przy użyciu klawisza FN. I tak jak mówiłem, FN, strzałki lewo-prawo, jest to Home End. FN, strzałka góra-dół, jest to Page Up i Page Down. Jeśli ktoś strasznie nie lubi układu laptopa w JAWS, może spokojnie sobie skorzystać z klawiatury numerycznej, czyli trzymamy FN, palec wskazujący kładziemy na literce M i naciskamy FNMP, czyli mamy JAWS do PC, klawiszem Ctrl Home przechodzimy na początek i możemy sobie tutaj poczytać. Czyli do czego zmierzam? Że klawiatura numeryczna działa. To mają ten problem użytkownicy Windows'a, że dzielą laptopy na dobre i na złe, bo w niektórych ta klawiatura numeryczna działa, a w niektórych nie. No i jak wiadomo, użytkownicy Windows'a pozbawieni są myszki, gdyż układ laptopa w programie Windows'a, no powiedzmy sobie, jest mocno niedopracowany, jak dla mnie. A i skądinąd wiem, że nie tylko dla mnie. Także jeśli zaś używamy NVDA i JOS-a, nie wiem jak jest z Windows'em, gdyż nie używam tutaj Windows'a, ale może niedługo będę miał okazję to sprawdzić, to że jakieś zrobimy domówienie podcastu. Ale myślę, że też to powinno działać. Skoro działa w JOS-ie, działa w NVDA, to powinno działać również w Windows'ie. Idźmy dalej. FNF2 jest to tak zwany radio button, czyli mamy trzy opcje do wyboru. Naciskamy raz FNF2, to jest przełączenie na zewnętrzny monitor. Drugi raz FNF2, to jest przełączenie na oba monitory. Trzeci raz FNF2, powracamy do monitora wbudowanego w netbooka. FNIF3 to jest włączenie bądź wyłączenie touchpada. FNF4, FNF5 to jest jaśniej monitor i ciemniej. Odwrotnie. F4 to jest ciemniej, FNF5 to jest jaśniej. Niestety netbook ten nie ma opcji wyłączenia całkowitego bądź to ściemnienia całkowitego monitora, co też wpływa na pracę na baterii. FNF6, włączenie bądź wyłączenie kamery. FNF7, ciszej. FNF8, głośniej. FNF9, włączenie bądź wyłączenie dźwięku, czyli funkcja mute. FNF10, jeśli pracujemy na baterii, bądź wyposażyliśmy się w najnowszy BIOS firmy MSI, możemy przełączać sobie tryby pracy procesora, czyli jeśli pracujemy na baterii i wciśniemy klawisz FNF10, przełączymy się na tak zwany Eco Mode, czyli procesor będzie miał taktowanie 800 MHz i zapali się nam w lewym, co ja z tym lewym prawym, w prawym górnym rogu nad klawiaturą. Tu, gdzie mamy włącznik, oczywiście o włączniku nie powiedziałem. Nad delete'em, nad klawiaturą mamy włącznik taki mały i on się świeci teraz podobno na niebiesko. Jeśli zaś włączymy ten Eco Mode, on się będzie świecił na zielono. Niestety nie mamy tutaj żadnego sygnału dźwiękowego i jeśli nie widzimy, to nie wiemy, czy ten tryb Eco Mode się włączył, czy się nam wyłączył. Oczywiście można to zrobić tak, że podłączając się do zasilacza zawsze wiemy, że jesteśmy na trybie standardowym pracy procesora. Jeśli odłączymy zasilacz, naciśniemy FNF10, wówczas przełączymy się w tryb Eco Mode, ale no sami jakby nie jesteśmy to w stanie stwierdzić. Ja jestem szczątkowcem tak zwanym. Coś tam niecoś niekiedy uda mi się zobaczyć, ale jeśli chodzi o tą diodę, to w tym momencie mamy dość słoneczną pogodę za oknem. No i niestety ja tej diody w ogóle nie widzę. Widzę ją wieczorem, kiedy jest wygaszone światło w pokoju i wtedy ta dioda zielona, czyli dioda oznaczająca, że komputer pracuje w trybie Eco Mode, jest koloru zielonego. Jest to, świeci ona światłem jaśniejszym niż w trybie zwykłym. FNF11. No i tu się zacznie. Tutaj, myślę sobie, jest najbardziej niedopracowana kwestia, jeśli chodzi o to rozwiązanie. Mianowicie powiem, o co chodzi. Za pomocą klawisza FNF11, to też jest radio button, czteropoziomowy. Przełączamy się między włączonym Wi-Fi, włączonym Bluetoothem, wyłączonym Wi-Fi, wyłączonym Bluetoothem. Wygląda to tak. Jeśli raz naciśniemy FNF11, wówczas włączy nam się Wi-Fi. Jeśli drugi raz naciśniemy FNF11, wyłączy nam się Wi-Fi, włączy się Bluetooth. Jeśli trzeci raz naciśniemy tą kombinację, włączy nam się do tego Wi-Fi. Jeśli naciśniemy czwarty raz tą kombinację, wyłączą nam się zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth. I tu jest dość duży problem, myślę, dla przyszłych użytkowników ewentualnych tego netbooka. Skądinąd wiem, że chyba to się nie zmieni w nowszych wersjach. Zresztą nowsze wersje tak naprawdę zmieniają się, jeśli chodzi o budowę, bo, że tak powiem kolokwialnie, bebechy są ciągle te same. No, teraz wchodzi Intel Atom N280 o taktowaniu 1,66 GHz. ale myślę, że nie jest to większa różnica tak naprawdę. I standardowy, przecięty Kowalski tego nie odczuje. Oczywiście można się tego nauczyć. I teraz załóżmy, że chcesz włączyć Bluetooth, nie wyłączając Wi-Fi. Wówczas dość szybko, teraz mam włączone Wi-Fi. Korzystam z sieci bezprzewodowej i żeby nie zakręcić. Jeśli włączę Bluetooth, będę miał sygnał podłączonego sprzętu. I od tego jakby całą zabawę zaczynam. Teraz już Wi-Fi mam uruchomione. I żeby włączyć Bluetooth, nie wyłączając Wi-Fi, muszę FN, F11 nacisnąć szybko dwa razy. Czyli trzymam FN i dość szybko naciskam F11. O, miałem włączony Bluetooth, teraz sobie go wyłączyłem. Czyli radio button zachował się tak, że pierwsze naciśnięcie FNF11 wyłączyło Bluetooth, drugie naciśnięcie FNF11 włączyło Wi-Fi, czyli spowodowało to tak, że to Wi-Fi, które jest włączone, nie zdążyło się wyłączyć. Teraz, gdybym raz nacisnął FNF11, włączyłby mi się Bluetooth, wyłączając przy tym adapter Wi-Fi. Jeśli bym drugi raz nacisnął, włączyłby się adapter Wi-Fi. Jeśli bym trzeci raz nacisnął, wyłączyłyby się wszystkie dwa. Tak to niestety wygląda i no, tego trzeba się nauczyć. Też nie jesteśmy w stanie jakby tego skontrolować, gdyż jest tutaj aplikacja zarządzająca tym, czy coś jest włączone, czy włączone. Nazywa się ona System Control Manager, ale opiera się ona na ikonkach. Zresztą sam folder programu System Control Manager w folderze Program Files to są jakieś tam DX, JPG, JPG, JPG, JPG i tak dalej. Czyli same JPG, które nam się gdzieś tam pokazują, nawet nie bardzo wiem gdzie. No ale co się nie robi dla sztuki, można się tego nauczyć. To jest FN F11 i FN F12, tryb uśpienia, hibernacji. Zależy od tego, co sobie ustawimy w opcjach zasilania. FN insert, żebym nie skłamał, włącza nam numloka, tak samo go wyłączamy. FN i szybko dwa razy delete włącza nam scroll locka i również tak samo go wyłączam. To tutaj mamy tak. Co na takim laptopie można robić? A więc, drodzy Państwo, można robić wszystko. No nie, nie tak. Może nie wszystko. Nie można odtwarzać filmów w rozdzielczości HD. Bo ponoć to się tnie straszecznie. Nie wiem, nie próbowałem. Są tacy zapaleńcy na forum polskim MSI Wind, którzy wykorzystują ten laptop dosłownie do wszystkiego i w ogóle porezygnowali z komputerów stacjonarnych i to jest ich główny komputer. Zresztą przyznam się szczerze, że ostatnio mój też, ale wynika to bardziej z wygody niż z tego, że nie mam drugiego komputera. Po prostu nie chce mi się tych danych wszystkich przenosić, synchronizować i pamiętać, co gdzie jest, na czym. I że też mieszkanie mam nieduże, muszę się często dość przemieszczać z tym komputerem, także wchodzę sobie z tym laptopikiem i nie zajmuję dużo miejsca. Jeśli chodzi o nas niewidomych, można robić dosłownie wszystko. Co jest problemem? Problemem jest otwieranie plików PDF. Problemem jest skanowanie programem Abi Fine Reader. I problemem mogą być niektóre antywirusy, które skanują komputer w tle i mogą tej mocy temu maleństwu nieco zabrać. Ja używam akurat programu antywirusowego AVG, no i on specjalnie tutaj nie przeszkadza, ale wiem skądinąd, że niektóre inne Nortony, czy Kasperskie, czy inne takie dość znacznie wpływają na obniżenie komfortu pracy na takim komputerku. I co jeszcze mogę powiedzieć? Można rozmawiać przez komunikator tekstowy. Co niniejszym czynimy?
1: Miranda, czekam uruchomienie aplikacji. Menadżer profili Miranda, dialog Miranda. Ochrona M4, dialog. Miranda. Miranda. Zmierzo i zbla, zaraz wracam, dialog, zamykamy w 5, button, Miranda. Patron, skrzyk, kontakty, 0122.
0: O, czyżbym sobie Wi-Fi wyłączył?
1: Wirtual rozłączony, kontakty, 0122. Gabu, gabu, 0881.
0: Nie, dobrze, wszystko jest okej.
1: Kontakty, 20122.
0: Już się zalogował.
1: Gabu, gabu, 20, Anna, Siub, Bartek, Lenart, zaraz wracam.
0: Błąd logowania Yahoo, jak zwykle. No i spytamy z Creative Bota, co poleca? Tak. Tak się można porozmawiać z botami.
1: Puste 21, puste, nie znam polecenia, nie wpisz ponownie, by zobaczyć listę funkcji.
0: Napisałem mu, że nie chce mi się. Dobrze, to temu panu dziękujemy.
1: Bakuś dostępny.
0: Tutaj jakiś bakuś do mnie pisze, to może...
1: 12, czy jest pan? Witam.
0: O, nawet na pan mi mówi, proszę. Awansowałem.
1: Edit.
0: Nie ma mnie.
1: Miranda.
0: Tak możemy korzystać z komunikatora tekstowego, w moim przypadku Mirandy. Możemy również korzystać ze Skype'a.
1: Desktop.
0: A czemu nie?
1: Czekam, arrow, uruchomienie aplikacji, arrow.
0: W związku z tym, że na tym Skype'ie loguje się dwóch użytkowników, niekiedy to
1: uruchomienie aplikacji, skan, nazwa, skan, edit,
0: za każdym razem po prostu użytkownik jest wylogowany i musi się zalogować, że tak powiem, od początku, czyli ja to jest całką wybieram sobie swojego użytkownika, wpisuję hasło
1: skan.
0: I czekamy, aż nam się zaloguje do sieci program Skype. No. No coś długo mu to wychodzi dzisiaj.
1: Logowanie.
0: Logowanie. No to tyle, to też wiemy. To jeszcze poczekamy. Chyba się nie doczekamy. Czyżby sieć Skype'a padła? O nie. Z reguły robi on to zdecydowanie szybciej. Zadzwonimy sobie do Echo. Do miłej pani.
2: Witamy w serwisie testowym Skype. Po sygnale proszę o nagranie wiadomości. Po nagraniu twoja wiadomość zostanie odtworzona.
0: Dzień dobry pani, słychać panią strasznie dzisiaj. Nie bardzo wiem dlaczego, ale nie chce mi się szukać. I tutaj właśnie pokazujemy, że można korzystać na netbooku ze Skype'a. O, nie.
3: Dzień dobry pani, słychać panią strasznie dzisiaj. Nie bardzo wiem dlaczego.
0: No, mnie nie lepiej.
3: Ale nie chce mi się szukać. Tutaj właśnie pokazujemy, że można.
0: Że można.
2: Jeżeli byłeś w stanie usłyszeć swój głos, oznacza to, że skonfigurowałeś...
0: Dobrze, skonfigurowałem Skype'a poprawnie, czyli wszystko działa. Ze Skype'a również można korzystać. No, co jeszcze? Jakaś przeglądarka by się przydała. Oczywiście... W moim przypadku będzie to Firefox.
1: Uruchomienie aplikacji Arrow, uruchomienie aplikacji Arrow, Firefox, wybierz profil użytkownika, prawki 2 od 2.
0: Firefox uruchamia się dość wolno i nie ma reguły, czy jest to Core 2 Duo, czy jest to Quad, czy jest to Dual Core, czy jest to Atom. On się uruchamia zawsze tak samo. Takie są moje spostrzeżenia. Tak więc teraz czekamy na uruchomienie Firefoxa. Który Może się łaskawie. O, chyba coś z tego będzie.

0: O, jak mi miło. To pierwsze uruchomienie Firefoxa jest zawsze długie. I doprowadza mnie to niekiedy do szewskiej pasji, ale tak jak mówiłem, nie ma to reguły, czy jest to komputer mocny, czy komputer słaby. Teraz czekamy oczywiście na załadowanie się strony startowej.
1: 50% password
0: edit, no, 100% jak miło.
1: Password edit.
0: Password ode mnie chce. Proszę bardzo. No i co my tu możemy poszukać sobie? Ty.
1: Uruchomienie aplikacji. 100%, 15 kredyt test. Listowy kredyt narodowy, wyniki wyszukiwania, internet, test prędkości łącza, content, szafę, on low, szafę, kredyt, level 3, link, test na inteligencję, content, szafę, on low, szafę, IQ, test, pauza, narodowy, test na, test, content, szafę, on low, szafę, kredyt, level, test zdolności językowych, 20 pytań, content, szafę, on low,
0: test zdolności językowych, no to zdecydowanie nie dla mnie, bo o ile angielski rozumiem, tak mówić niestety nie za bardzo umiem. Pracuje się na tym dość szybko, nie ma jakichś specjalnych opóźnień, jeśli chodzi o Firefox, jak wiemy. Firefox jest dość zasobożerną przeglądarką i lubi niekiedy troszkę tego RAMu nam pożreć, że tak powiem. Mój rekord to było otwarcie bodajże 81 zakładek na raz. Ale no oczywiście to każdy komputer byłby w stanie zrobić, podejrzewam. Te zakładki były otwarte, ale jeszcze obok tego chodził TeamTalk, chodził Total Commander i chodziło coś jeszcze i dało się na tym pracować. Także nie taki atom straszny, jak go malują, tak mi się wydaje. Choć no wiadomo, że nie jest to super hiper procesor, można by szybciej i tak dalej. Ale tutaj kompromis, jeśli chodzi o cenę, myślę. Choć netbooki powinny i tak być tańsze, bo w Stanach kosztuje to $300-400. Czyli jeśli dolar byłby po 2 zł, u nas powinno to kosztować no, 800-700 zł, tak? A nie, tak jak mamy w tym przypadku, 1300-1400, a nawet jeśli chodzi o bodajże najnowszego Samsunga NC15, ma on kosztować 1800 zł. Także, no jak zwykle, a to Polska właśnie. No to mamy Firefoxa. No to odpalimy sobie Mozilla Thunderbird.
1: Mozilla Thunderbird 3 Beta 2.
0: Akurat w moim przypadku jest to Thunderbird 3 Beta 2 i ten program lubi się zainteresować naszymi zasobami.
1: Uruchomienie aplikacji.
0: Zwłaszcza przy pobieraniu poczty.
1: Uruchomienie aplikacji Arrow Thunderbird, wybierz profil użytkownika. Uruchomienie aplikacji Arrow, uruchomienie aplikacji.
0: Tak, trzymam sobie teraz rękę na przy wentylacji, przy miejscu, w którym wypływa powietrze z wentylatora. No i jest ono dość ciepłe, to powietrze, czyli komputer ma co robić. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, jest uruchomiony Goldwave, który nagrywa. No i Goldwave no jest dość potężnym programem. Nie, jeśli nie o wielkość chodzi, ale o zasobożerność. Mamy Thunderbirda, pobierzemy sobie pocztę.
1: Uruchomienie aplikacji Arrow, podaj hasz. Prawki w Gmailu, kont Mozilla Thunderbird.
0: I tutaj grzecznie muszę sobie poczekać, aż on sobie swoje zrobi, to co ma zrobić, aż nie dostanę sygnału dźwiękowego, że te wiadomości już zostały pobrane, bo no, tak jak mówiłem, program lubi przyciąć całą resztę. Tak więc
1: połączony z Gmailem, połączony z pocztą od Apple.
0: Połączony, no nawet tutaj specjalnie
1: połączony
0: się
1: z Gmailem, połączony.
0: Specjalnie nie przywiesza.
1: Połączony z pocztą od Apple, połą...
0: Spróbujemy wejść na pulpit i zobaczymy, czy...
1: Desktop pulpit list jest Mozilla Thunderbird 3 Beta 2 8.27.
0: Myślę, że to będzie słychać. Troszeczkę syntok się tak jakby zakrztusił. Czyli oznacza to, że komputer ma co robić. Ale mamy już otwarte...
1: Goldwave.
0: Regulacja nagrywania, której nie zamknąłem.
1: Skype.
0: Też
1: szukaj w Google Mozilla Firefox.
0: Firefox.
1: Prawki w Gmailu, kont Mozilla Thunderbird.
0: Thunderbird.
1: Mozilla Thunderbird.
0: I Możemy sobie na przykład
1: posłuchać
0: jakiejś muzyki w programie FUBAR 2000.
1: Czekam, FUBAR 2000 cały. Czekam. Arrow. Czekam.
0: No już czekam.
1: Dialog masz. Widok folder. Mocne 4467. Blue Soleil 2. 3. Czekam. Widok folder. List jest mocne. Czekam. Mocne 4. Dokument. Sam settings. Szukam folder box. Mój komputer. 3 of 4. Alt plus S. Widok folder. List jest 0. Items. Widok folder. List jest. Mocne 4. Moje do. Moje. Czekam. Arrow. Widok. Recording 2009. 2023.
0: Nie tu chciałem wejść. Czekam. Tu chciałem wejść.
1: Mój komputer 2. Widok folder list jest. Widok folder list jest. Mocne 4 of instance 1 of 7. Dysk lokalny D.
0: Dysk lokalny D.
1: Szukam stąd radio. Czekam, szukam stąd do box. Radio 5 of 5. Mocne 4 polska szka. Polska stacja. Czekam, szukam stąd do box. Tylko polskie 3 do 1 3.
0: Na przykład.
1: Playlist list box.
0: No i możemy sobie ściszyć muzyczkę. Tak jak ja to często robię. Zobaczyć.
1: Kasia Kowalska, wyrzut ten bilet, FUBAR. Prawki w
0: dziedzinie, co przyszło na...
1: Kasia Kowalska, wyrzut ten bilet, FUBAR.
0: Na pocztę. Ale, że tutaj ochrona praw autorskich, tak żeby nie było, że tutaj Creative Commons się tutaj kłóci z polską stacją, także dziękujemy pani.
1: Dol, prawe, regulacja ma, skan, pra, test, szuk, prawki w dziedzinie, con, mozilla, thunderbird, pust, prawki w... Previe, prawki w dziedzinie, con, closet, jeden, of,
0: no
1: jeden,
0: zobaczymy.
1: Previe, fitem, odebrane, closet, jeden, of, pięć, uruchomienie aplikacji.
0: Na przykład...
1: 2 odebran. Gran R 0% uruchomienie aplikacji. Previe fitem gran lorat stone. Previe fit arrow pezen 6. Strem radars uruchom. Typ los 10. Previe fitem typ los 10. Czy ktoś widział te doroczne wnioski na Homera Agnieszka Krawczow 8 17?
0: Czy ktoś widział te doroczne wnioski?
1: Czy sprawa pani Justyny Danuaria typ los domu Fedu?
0: To sobie później przeczytamy.
1: Sprawa pani Justyny. Ekspresiwa Internet Explorer Piotr Alaszewicz typ los
0: domu. Tak dalej.
1: Ekspresiwa Internet Explorer Piotr Alaszewicz typ los domu Fedu. Plus 1 typ los 8.
0: Także zwijamy sobie drzewko. Możemy sobie poczytać RSS-y. Bądź to w Thunderbirdzie, bądź to w Firefoxie. W tym celu naciskamy Ctrl B.
1: System dystrybucji aplikacji dla BlackBerry już działa, 1 of, przedstawiany School Server 2008, Asset of, schłonęło Anita System, 3 of 30, startkowy przegląd prasy, 4 of 30, UK ile kosztuje komórkowy internet, 5 of, krótko i tu Polska autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym SUM, opera i gesty twarzy, 7 of 31,
0: tak.
1: Aktualności komputer,
0: tak to właśnie klosek. Wygląda. Ctrl B, zamykamy panel boczny, tak zwany, czyli... Proszę Państwa, da się. Możemy sobie pograć w TopSpeeda. A to Play in the Dark było chyba? Dokładnie.
2: Use the arrow keys and enter key to navigate through the menu. Main menu. Time trial. Single race.
0: Single race.
2: Select the track type. Race track. Street adventure. Race. Select the track. America. Belgium. Austria. Select the vehicle. The Blackbird race car. The pickup truck. The classic. Crank speed. The crank top. Make a selection. Automatic menu. Euro player 4.
0: Przyznam się szczerze, że już dość dawno tego nie robiłem.
3: Start your engine. 3, 2, 1, go!
2: Hard left.
3: You're in 6th position.
2: Airpin left.
3: You are in.
2: Easy left.
3: You're 7.
2: Hard right. Airpin left.
3: Second position.
0: No i jak widać.
2: Easy right.
3: Only two laps to go.
2: Hard left.
0: Oj, chyba nam się nie uda. Oj, na pewno nam się nie uda. O, udało się.
3: You are in the lead.
4: been left.
3: Player 7 is on the table.
4: Easy left. Hard right. Hairpin left. Easy right.
3: No
0: i jak widać, co prawda nie na najszybszym biegu, ale się da grać jeszcze da. Przyznam się szczerze, że jest to trochę trudne, gdyż te strzałeczki góra-dół, lewo-prawo są dość blisko siebie, no i trzeba się nauczyć, jak w miarę sensownie te palce ułożyć, żeby można było grać. No to tak mniej więcej wygląda Top Speed. Dziękujemy. I nie chce nam się tutaj nic odezwać.
2: Select the track type. Race track. Main menu. Time track. Exit game.
0: Exit game. W Top Speedzie mam uśpionego Josa, także gdyby Top Speed się zawiesił, to miałbym troszeczkę problem, co z tym fantem zrobić. No ale jak widać, Joss żyje, wszystko inne też żyje, także się da. Oczywiście wszelakie edytory tekstu typu Microsoft Word, bądź to 2007, bądź to 2003. W moim przypadku używam 2003, nie dlatego, że nie mam 2007, bo nawet mam, ale dlatego, że jakoś nie bardzo go mogę zrozumieć. Na tym netbooku działał, gdyż jak mówiłem wcześniej, miałem zainstalowaną wersję testową 60-dniową, którą oczywiście skutecznie odinstalowałem, ale oczywiście wcześniej sprawdziłem, jak ten program się na tym komputerku zachowuje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kończąc chyba, nie wiem, czy pomogłem, czy odradziłem zakup netbooka. Powiem tak, jeśli potrzebujesz komputera taniego, potrzebujesz go dla żony, która siedzi na twoim komputerze, bądź to dla dziecka, które gra w jakieś tam gierki przez internet i tak dalej. Jest to komputer właśnie w sam raz na taką potrzebę. Jeśli potrzebujesz komputera dla siebie, małego, ale zdajesz sobie sprawę, że nie jest to komputer rakieta, jest to komputer w sam raz dla siebie, dla ciebie. Jeśli zaś potrzebujesz laptopa, to dołóż te 1500 i kup sobie laptopa zwykłego. Coś za coś. Tak jak mówiłem, cena jest w miarę atrakcyjna. Oczywiście mogło być lepiej, no ale mamy to, co mamy. Jak się nie ma, co się lubi. Jeśli o mnie chodzi, notebook przydał mi się już nieraz jako, że tak powiem, przenaszacz danych, gdyż w ubiegłym roku dość często podróżowałem po różnych ludziach i potrzebowałem przenieść to i owo. Oczywiście można pendrive'a kupić, można kupić dysk przenośny i tak dalej. Można kupić sobie netbooka i mieć wszystko od razu, ewentualnie podłączyć się do internetu, u tego kogoś sprawdzić pocztę i tak dalej, albo posłuchać muzyki na dobranoc. Jeszcze o sterownikach. Jeśli o MSI Wind chodzi, zalecam pobieranie sterowników tylko i wyłącznie ze stron global-msi.tv bądź to ze strony msi-polska.pl. Dlaczego? Ano dlatego, że najnowsze sterowniki ze stron producenta niekoniecznie muszą współgrać z tym, co tutaj w tym laptopie mamy. Przykładem może być sterownik, mogą być sterowniki najnowsze do Realteka HD Audio, które sobie zainstalowałem i straciłem stereomiksa, straciłem również jakość mikrofonu i jeszcze parę innych rzeczy, których niestety nie mogłem zrobić. W przypadku najnowszych sterowników ze strony producenta wszystko powróciło, działa. No, nie powiem, że dobrze, ale tak jak działać powinno, jeśli o tego netbooka chodzi. Czy coś jeszcze nie powiedziałem? Jeśli czegoś nie powiedziałem, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, zapraszam 908-0555 mój numer gadu gadu, bądź to rawki@gmail.com mój JID jabberowy, a także adres e-mail. Takiż sam. Także dziękuję, do usłyszenia w kolejnym podcaście. Tym razem zapowiem się, może to mnie w końcu zmotywuje do tego, żeby tego podcasta zrobić. Przymierzam się do zrobienia podcasta o programie NVDA. I to też może tyczyć się netbooków, gdyż żeby taki podcast zrobić, musiałem sobie tego programu poużywać dość długo. No, konkretnie 2 tygodnie. I powiem Państwu, że JOS-a włączyłem chyba 3 razy do odbioru pliku w Skype 4. Oczywiście można to zrobić za pomocą touchpada, ale że ja z touchpadami jakoś generalnie myszki i tak dalej. No, także wiadomo. Uruchomiłem JOS-a przy wyłączaniu Static Navigation w swoim odbiorniku GPS, gdyż ponieważ nie bardzo wiedziałem, czy tam będę musiał coś wyklikać, czy nie. Okazało się, że spokojnie przy pomocy NVDA zrobiłem dokładnie to samo. I uruchomiłem JOS-a do 3 rzeczy, której teraz nie pamiętam. Poza tym wszystko, dokładnie wszystko mogłem zrobić przy pomocy programu NVDA, włącznie z, że tak powiem, myszkowaniem po różnych dziwnych, niedostępnych elementach. Ale o tym mam nadzieję w przyszłym podcaście, mam nadzieję niedługo. Do usłyszenia. Rafał Kiwak. Pozdrawiam i zapraszam ponownie.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji pokażę Państwu kolejny radiomagnetofon polskiej produkcji. Kolejny radiomagnetofon, który powstał przy współpracy z czeską Teslą oraz Unitro Lubartów ZWM, zakładu wytwórcze magnetofonów. Dlaczego mówię kolejny? Otóż jakiś czas temu, no to właściwie to chyba tylko takie 2 były najbardziej znane. Daria i Kondor. Kondora już omówiłem, wprawdzie połowicznie, ponieważ nie miałem, egzemplarz prezentowany nie był moją własnością. Magnetofon, co jest normalne, jeżeli chodzi o wiekowe kondory, był oczywiście zepsuty, więc mogłem pokazać tylko radio. Jeżeli chodzi o Darię, to opinie na temat jakości tego modelu, powiedziałbym, że trochę były podzielone. Jedni uważali, że to taka sama lipa jak i kondor, inni mimo wszystko aż tak, mam wrażenie, że się aż tak nie skarżyli jak na kondory. Pamiętam, znajomi mieli kiedyś taki właśnie radiomagnetofon. W ogóle były 3 modele. Był RM801, RM802 i RM803S. Oczywiście wszystkie były na stereo, tylko to S takie było. Tutaj było, a tutaj nie było w symbolu. Ja nie pamiętam, jaki mieli znajomi, bo nie mają go już od 20 lat. Któryś z tych miał. Ja mam przed sobą RM802. I na nim obrę prezentację, natomiast tutaj nawet jeżeli chodzi o jakieś różnice, to ja się specjalnie nawet nie mogę doczytać, jeżeli chodzi jakie są różnice między tymi 3 modelami. Wiem tylko, że RM803S przynajmniej na Old Radio jest srebrny na fotografii, RM802 i 801 jest czarny. I ja tutaj, mój też jest czarny, RM802, który tutaj Państwu prezentuję. No, mechanizm niby podobny był do Kondora, aczkolwiek powiedziałbym, proszę Państwa, że mimo wszystko był lepszy. Dlaczego? Bo nie wciągał kaset. Jasne. Nie wciągał kaset, przynajmniej z tego, co pamiętam, podarli znajomych. Jakoś no nie skarżyli się, żeby im wciągała, nie psuła się jakoś też za bardzo. A jednak jeżeli chodzi o Kondory, z tego co pamiętam, to gdzie się nie poszło, to jeżeli ktoś miał kondora, to ten kondor był ciągle zepsuty, tak jak już Państwu wspominałem. No, Daria wydaje mi się, że mimo wszystko była trochę lepsza. Jakościowo oczywiście. No bo jeżeli chodzi o parametry, to była dużo gorsza. bo to jest znowu taka walizeczka niewiele większa od Grundiga. Kondor był przecież, proszę Państwa, dużo, dużo większy. Miał 4 głośniki, 2 niskotonowe, 2 wysokotonowe i 2 mikrofony. Tutaj wprawdzie w specyfikacji jest napisane, proszę Państwa, że w Darite są 4 głośniki. Ja trochę nie bardzo widzę, gdzie mogą być te 4 głośniki. Może jakoś z tyłu kolejne 2, no bo 2 są z przodu, owszem. Natomiast z tyłu jeszcze coś tutaj jest takiego, taka kratka jest. Nie wiem, czy to nie jest, czy to są głośniki, czy kratka wentylacyjna. Bo mi się wydawało, że to jest kratka wentylacyjna. Więc możliwe, że na stronie jest jakiś błąd. Chyba, że na zdjęciach by to jakoś było bardziej widoczne. No nie mam tego jak zweryfikować, proszę Państwa. Wiem, że głośniki są 2. No oczywiście wzmacniacz jest mniejszej mocy, no bo to jest nie jest taki wielki magnetofon jak tamten, niemalże wieża prawie, tak jak z wyglądu, tak jak opowiadałem o tym Kondorze, tylko to jest taka walizeczka niewiele większa od Grundiga. No tak jakby to, no jak 2 Grundigi, o tak bym powiedział. Tak bym to nazwał, bo jest trochę dłuższa i wyższa, a na grubość tak jak 2 Grundigi. W Kondorze nie zaprezentowałem magnetofonu, tutaj nie zaprezentuję radia. Radio jest uszkodzone, przede wszystkim nie ta szykona, już pomijając, że nie jest przestrojone, bo stwierdziłem, że po prostu no, tylko po to, żeby zaprezentować albo żeby gdzieś to stało, no to no nie ma sensu, nie ma sensu tego się z osobami idącymi podejmować. Więc tutaj usłyszymy tylko magnetofon. Ma też oczywiście gniazdo urządzeń zewnętrznych. Można podłączyć, można używać jako wzmacniacz, ale tego też nie przetestujemy, bo w tym gnieździe, proszę Państwa, jest jakaś przerwa. Ale pokażę Państwu mikrofon i pokażę Państwu odsłuch, bo magnetofon gra dobrze. Chociaż niestety też jest jedna usterka, bo wydaje mi się, że wysiadł albo jakiś tranzystor, albo kondensator. Nie mogę, proszę Państwa, ustawić prędkości. Po prostu ustawiam prędkość najwolniejszą i dalej jest za szybko. Więc ja tutaj odtworzę to, proszę Państwa, tak jak tutaj jest. Kawałek Państwu pokażę tak, jak działa na przyspieszeniu. Później przegram te próbki klasyczne, te nasze próbki, co prezentujemy. Przegram, proszę Państwa, najpierw odtworzę z głośników z Darii, a później odtworzę bezpośrednio z wyjścia liniowego, bo Daria oczywiście wyjście liniowe ma. No i do emisji po prostu przyspieszę, no bo nie mam innego wyboru tak naprawdę. Nie przyspieszę, tylko zwolnię, bo nie mam tak naprawdę innego wyboru. Może zaczniemy, proszę Państwa, jak ten magnetofon wygląda, tak jak mówiłem. To jest walizka, tak jak mówiłem. Po lewej i po prawej stronie z przodu są 2 okrągłe głośniczki. Z tym, że te głośniczki są jakby otoczone jeszcze takimi plastikowymi fragmentami obudowy, czyli wyraźnie widać, że one są. Po środku jest, proszę Państwa, klapka na kasetę, która jest otwarta, więc zamknę. Nad tą klapką po lewej stronie, nigdy nie pamiętam, ok, po lewej stronie jest pauza. To jest taki przełącznik przesuwany do góry, to jest pauza, do dołu start, a obok następny, obok niego to jest eject. Klapka jest, proszę Państwa, identyczna jak w Grundigu i Wilze. Identyczna. Też ktoś mógłby mieć wrażenie, że tu jest grubsza niż w Wilze, ale to tylko dlatego, że ona jest zamaskowana. Że w Wilze jest zamaskowana, a tutaj nie jest zamaskowana, jest wyeksponowana tak jak w Grundigu. Ok, zamykam klapkę. To mamy głośniki. W lewym górnym rogu tej obwódki głośnika jest taki mały, bardzo fajnie wyglądający, taka mała siatka. Można by to porównać z sitkiem, przez które woda leci z umywalki. Tylko, że sitko jest wklęsłe, a to jest wypukłe. To jest mikrofon. I po prawej stronie centralnie, w prawym górnym rogu od drugiej kolumny jest też drugi mikrofon. Więc nagrywa na stereo. Ale może jeszcze tak wróćmy do tego pierwszego mikrofonu. Jak przesuniemy się od tego lewego mikrofonu bardziej w prawo, znajdziemy 2 potencjometry suwakowe do lewego i do prawego kanału głośności. Głośność jest, proszę Państwa, odtwarzania, a obok jest to samo, co w Grundigu, czyli barwa tonu. Ja nie jestem pewien, czy to są tylko tony wysokie, czy niskie, czy na początku się przesunie i zanikają stopniowo niskie i pojawiają się wysokie. Zaraz spróbuję to znaleźć. Teraz na maksa włączyłem, na maksa przesunąłem do samej góry wszystkie trzy potencjometry, ale kasety nie ma, więc będzie tylko szum. Wciskam start. Zaraz powiem, gdzie jest start.

proszę Państwa, przykręcam zooma z powrotem. I tak pracuje mechanizm. A teraz spróbuję zgłośnić, czyli teraz na zerze są jednak potencjometry, bo zaczęło trzeszczeć, to ściszyłem. No tu w ogóle jest coś popsute, proszę Państwa, więc efektu stereo też nie będzie, bo tak jakby on też z tymi potencjometrami jest nie tak, bo nie zgłaśniały się jak powinny. Tak, na samej górze jest są na maksa wysokie tony i brakuje niskich. Jak się trochę przesunie, pojawią się niskie, a jak się niżej jeszcze przesunie, zaczną stopniowo zanikać wysokie. Zostawimy może tak. Stop. No, jak Państwo słyszą, mechanika jest twarda, czyli inaczej niż w Condorze. W Condorze była miękka mechanika i mi się wydaje, że ta miękka mechanika też bardzo psuła, gdyż była niedopracowana. I mimo że, proszę Państwa, był układ autostop, którego tutaj nie ma. I tutaj uczulam jeszcze na jedną rzecz. Na stronie internetowej na Alt Radio, www.altradio.pl, tudzież na legendach PRL-u, muzeum, na tej, które nigdy nie pamiętam nazwy, nigdy nie pamiętam dokładnego adresu tej strony, ale jeżeli wpiszemy legendy, spacja PRL, spacja muzeum, spacja magnetofony kasetowe, spacja Daria, to nam Google wyszuka. W każdym razie, na którejś z tych znalazłem, chyba właśnie na tych legendach PRL-u, że tu jest układ autostop. Bzdura. Układu autostop, proszę Państwa, tutaj nie mamy w tym magnetofonie. Pewnie w 801 też niemożliwe, że w 803 jest. Tak jak mówię, nie pamiętam, jaką mieli znajomi, ale w tym znajomych też nie było. No chyba że zarówno w tej, jak i chyba że ten układ autostopu się jakoś bardzo psuł i zarówno w tej Darii, jak i w Darii znajomych też był zepsuty. To ciężko im powiedzieć, dlatego że to było, proszę Państwa, 20 parę lat temu, jak ja ten sprzęt u znajomych, proszę Państwa, widziałem i pracowałem na nim. Więc tak, teraz może jeszcze, już jak jesteśmy przy tym wyglądzie, to szybko. Albo może przeczytajmy sobie jednak o tej Darii teraz, a za chwilę jeszcze wrócę do obsługi, bo obsługa jest, proszę Państwa, bardzo prosta. Wszystko mamy na samej górze urządzenia. Najpierw mamy blok 5 przycisków wciskanych i wyciskanych, później obsługę magnetofonu, a następnie 5 następnych. Ale jeszcze może teraz tak szybko, co to za sprzęt. Ja tutaj połączyłem informacje zarówno z Alt Radio, jak i z Muzeum Legend PRL-u. PRL.

przenośny wbudowany, no i właśnie wbudowane cztery głośniki. Ja nie wiem, proszę Państwa, gdzie to jest trzeci i czwarty głośnik. Może po prostu chodzi o to, że one są jakby jest jakby jedna maskownica i pod tą jedną maskownicą jest zarówno wysokotonowy, jak i niskotonowy. No naprawdę nie wiem. Albo gdzieś z tyłu są drugie dwa. W katalogu części zamiennych jako producenta, to że tutaj mam właśnie z tego z Alt Radio chyba to mam, zamiennych jako producenta wymieniono zakłady wytwórcze magnetofonów Unitra Lubartów i zakłady Tesla Pardubice z Czechosłowacji, tak samo jak Kondor. Mechanika z Lubartowa, głośniki z Wrześni, czyli z Tonsilu oczywiście, i elektronika głównie z Tesli, aczkolwiek na Alt Radio jest uwzględnione, że jest elektronika polsko-czeska i gdzieś na płytce drukowanej też piszą przy 803 na Alt Radio, piszą, że na płytkach drukowanych jest skrót RFT, ale nie wiedzą na 100%, czy to chodziło o to, że było tam coś również z NRD-owskiej firmy, tudzież DDR-owskiej, jakby RFT. Ja Państwu zaprezentuję za jakiś czas jeden z deków marki RFT, ale jeszcze nie teraz. Odbiornik radiowy czterozakresowy, urządzenie wyposażone w obudowę z tworzywa sztucznego i modne wtedy potencjometry suwakowe. No pewnie, proszę Państwa, bardzo modne. I w Finezji były, w Grundigu, w Wildze. No, w Kondorze akurat nie, ale w wielu różnych też były suwakowe, na przykład w szpulowych takich, które były właśnie z serii Zetka 140, właśnie nie, 140 to był akurat pokrętło, ale 147 na przykład miał suwaki, Zetka 240, 246, M2405, Forte, Damapik nie pamiętam, ale Aria jeszcze, Opus, ale o tych sobie powiemy, czyli dużo odbiorników rzeczywiście miało potencjometry suwakowe, odbiorniki telewizyjne też miały. Konstrukcja wykonana w oparciu o elementy półprzewodnikowe. Radiomagnetofon produkowano w pierwszej połowie lat 80. No tak, na przykład na Alt Radio jest napisane, że 801 była w 82, 803S w 83. Radiomagnetofon Daria produkowano w kooperacji z zakładami Tesla z Czechosłowacji. Występował na tamtejszym rynku pod nazwą Diamant K203, czyli również był sprzedawany w Czechosłowacji właśnie pod marką Diamant, nie pod marką, tylko pod nazwą Diamant o modelu K203. Kondor też miał jakąś nazwę na Czechosłowację robiony na eksport, ale nie pamiętam jaką. Zastosowanie. Radiomagnetofon przeznaczony do monofonicznego odbioru programów radiowych emitowanych z modulacją amplitudy AM na falach długich od 165 do 285 kHz, średnich od 520 do 1605 kHz i krótkich od 5,95 do 6,20 MHz oraz monofonicznego i stereofonicznego odbioru programów emitowanych z modulacją częstotliwości FM w zakresie UKF OIRT od 65,5 MHz do 73 MHz. Stara skala. No aczkolwiek wiadomo, że jakbyśmy dzisiaj kupowali gdzieś, czy chcieli sobie kupić, to żeby nam to działało, to musimy albo zlecić komuś przestrojenie tego, no chyba, że jakiś sprzedający trafi się, kto będzie miał już przestrojone. Bo na przykład ten Kondor, którego Państwu prezentowałem, jak Państwo pamiętają, on był przestrojony już tam przez kogoś. No ale pokazałem tylko radio, tutaj pokażę tylko magnetofon, bo nie dość, że radio i tak jest nieprzestrojone, jak mówiłem, to jeszcze w ogóle, szczerze mówiąc, w ogóle się go nie da włączyć. Jest tutaj jakiś ustęp.

takim. A ja też tutaj już nie, no nie miałem czasu, żeby się tak bardzo to dopracowywać. Szczerze mówiąc, to nawet został w tym magnetofonie wymieniony silnik. Udało mi się taki załatwić, gdyż silnik jest tutaj identyczny, to dla zainteresowanych, silnik jest identyczny jak w MK232. Co jest dalej o tym magnetofonie? Służy też do zapisywania dźwięku na kasetach typu kompakt z własnego odbiornika radiowego lub mikrofonu oraz z zewnętrznych źródeł, na przykład gramofonu, a także do odtwarzania nagrań. Nie wiem, proszę Państwa, czy to się tyczy gramofonu tylko piezoelektrycznego, czy magnetoelektrycznego też. Tego nie mam jak sprawdzić, bo wejście jest uszkodzone. Radiomagnetofon posiada obudowę z tworzywa sztucznego i ma wbudowany zasilacz sieciowy. Jego części składowe to m.in. elementy półprzewodnikowe oraz układy scalone. Odbiornik wyposażono w układ Super Stereo, czyli to, co mieliśmy w Kasprzaku RMS-451, polepszający warunki odsłuchu stereofonicznego, układ ARC, czyli to jest układ automatycznej regulacji częstotliwości, czyli poprawiający odbiór programu radiowego, w sensie, żeby nie trzeszczało, jak się to wciśnie, to nawet jak się lekko ruszy gałką, to nie będzie to słyszalne, bo sobie dostroi. Świetlne wskaźniki LED, wskaźniki dostrojenia, sygnału stereo i stanu baterii. Odbiornik korzysta z wewnętrznej anteny ferrytowej dla fal długich i średnich oraz teleskopowej dla fal krótkich i UKF. Magnetofon kasetowy stereofoniczny wyposażony, to jest bzdura, bo w układ autostop jest napisany, ale no, trudno, ale układ automatycznej, dalej jest autostop, tu jest na razie układ automatycznej regulacji poziomu zapisu, to prawda. No i tutaj autostop nie. Jest napisane, że autostop, no ale tak jak mówię, nie jestem pewien, bo no w tym nie działa i nie działał też w tym, co z którego kiedyś u znajomych korzystałem. Możliwe, że to się tyczy tylko RM803S, inne tego nie miały. No albo fizycznie ten autostop jest zepsuty tutaj. Bo jeszcze tak może być, bo niestety, ale autostop potrafił się w niektórych magnetofonach psuć. Nie pamiętam, czy Państwu mówiłem, w Finezji trójce mam uszkodzony autostop. Oraz przełącznik rodzaju taśmy. I to jest bardzo fajnie, bo można używać kaset chromowych. Dwa wbudowane mikrofony umożliwiają zapis dźwięków z otoczenia z efektem stereo. Tutaj efektu przynajmniej odtwarzać się już nie da, z tego co widzę. Chyba, że może będzie efekt stereo na głośnikach, ale nie da się tego ściszyć, więc to chyba jest jakoś połączone właśnie, znaczy uszkodzone jest coś, jest połączone właśnie razem, więc tutaj spróbuję to zaraz coś nagrać i zobaczymy, czy będzie nagrywało z lewego i z prawego. Może akurat. Radiomagnetofon posiada niezbędne gniazda przyłączeniowe dla mikrofonu lub radia, gramofonu lub magnetofonu, a także, proszę Państwa, kolumn głośnikowych, słuchawek i zasilania sieciowego. To wiadomo, że z zasilaniem sieciowym zwykły, standardowy kabel. Dane techniczne, zasilanie z sieci 220 V, zasilanie z baterii 9 V równa się 6 ogniw R20. Znamionowa moc wyjściowa przy zasilaniu z sieci 2 razy 1,6 W. Znamionowa moc wyjściowa przy zasilaniu z baterii 2 razy 1. Czułość użytkowa. Tutaj proszę Państwa się nie doczytam. Jeżeli kogoś to interesuje, proszę wejść na stronę w wyszukiwarce wpisać legendy muzeum, spacja legendy, spacja PRL. Spacja magnetofony kasetowe, spacja Daria. Zawsze tak robię, zawsze znajduję. I tam doczytać sobie o tej czułości użytkowej. Prędkość przesuwu taśmy. No jest napisane 4,76, no ale wiadomo, że to była 4,75 cm na sekundę.
Tu jest jeszcze 3% napisane, nie wiem dlaczego. Nierównomierność przesuwu taśmy 0,35%. Pasmo przenoszenia magnetofonu. Zapis odczyt dla taśmy chromowej jest tylko napisane. Od 60 do 10 tysięcy herców. Dynamika 45 dB. Tłumienność przesłuchu między kanałami. Stereo 22 dB. Wymiary 360 na 205 na 100 mm oraz masa 3,5 kg. I to właściwie jest tyle, co proszę Państwa znalazłem. I teraz chciałbym wrócić do opisu tego magnetofonu. Połóżmy rękę na górze urządzenia. Tak jak mówiłem, po lewej mamy 5 przycisków. Pierwszy od lewej to jest napisane BAT, czyli chodzi o baterię. Ja z tego co pamiętam, nie miałem jak tego przetestować, bo nie mam przy tym magnetofonie klapki na baterię, ale tam chyba jest coś takiego, że to jest jakaś taka blokada, trochę nietypowo to jest rozwiązane. Należy ją nacisnąć, żeby otworzysz klapkę od baterii. Ale to wszystko jest zabudowane, chyba w środku jest jakaś sprężyna, która odskakuje. Bo ten przełącznik się, no chyba, że to jest do tego, żeby sprawdzić stan baterii, nacisnąć, to tego i on tam jakoś wyświetli. Bo tego nie wiem, pamiętam, że kiedyś z nami coś tam pokazywali, ale to było bardzo, bardzo dawno. To może być właśnie do otwierania. Dalej jest mono OSC, czyli to chyba jest włączenie i wyłączenie efektu super stereo, a także w przypadku UKF-u to jest włączenie mono lub stereo. Chyba jak jest wyłączone, to jest mono, jak jest wcisnięte, to jest stereo, ale tego nie wiem, bo nie mam jak sprawdzić, bo radio nie działa. A w przypadku magnetofonu to jest chyba włączenie super stereo, jak się wyciśnie, to jest stereo. A w przypadku fal krótkich, średnich i długich to jest zmiana pozycji oscylatora, żeby nie było gwizdów przy nagrywaniu. Dalej jest przełącznik CRO2, też taki wciskany. Jak się wyciśnie, to jest kaseta żelazowa, jak się wciśnie, to jest kaseta chromowa, to pokażę. Dalej jest baza. I ja, nie, nawet ten przycisk źle chodzi, no już się wycisnął. I ja, proszę Państwa, nie mogę tej bazy Państwu pokazać, bo jak próbuję coś zrobić, to nic się nie dzieje. Myślałem, że to jest kwestia źródła nagrywanego dźwięku, ale to nie reaguje, ale możliwe, że przycisk jest zepsuty. Chyba, że coś by się działo przy podłączeniu kolumn głośnikowych, ale tutaj wchodzą głośniki czwórki, a ja mam ósemki, także... A te, które prezentowałem przy Finezji, nie mam ich tutaj. I następny przycisk to jest włączenie radia. Jak się wciśnie, to się włączy radio. No i usłyszą Państwo, co się dzieje. Słuchamy. O, no właśnie. Może UKF-y będą. UKF włączyłem. O. Tak, naciśnie się, proszę Państwa, i od razu nie chce się w ogóle włączyć. No. Nie da się. Teraz dalej mamy 5 przycisków do obsługi magnetofonu. Te przyciski są bardzo fajne, one są kwadratowe, ale mają jakby takie półokrągłe otwory, że można by łatwo było położyć na nich palce. I układ jest ich nietypowy. Przewijanie do przodu. Stop. Start. Jeszcze raz stop wcisnę. Przewijanie do tyłu. Stop. I rekord. Rekordu nie wcisnę, bo nie mam... Nie, wcisnę rekord. Zrobię to tak, że przesunę ząbek, wcisnę rekord i na chwilę zgłośnij. Proszę posłuchać, co się dzieje. Aha, nic się nie dzieje, dlatego że jest podłączony kabel do przegrywania. Już przygotowałem sobie tak, że można było do wzmacniacza podłączyć kabel. Już wyłączyłem, posłuchamy. No właśnie, robi się sprzężenie, czyli jest, proszę Państwa, odsłuch z mikrofonu. No może tak wezmę.
Teraz jak dotykam mikrofonów, to no, ja to słyszę, nie wiem, czy Państwo będą to słyszeli. Teraz robię stop. To jeszcze raz przypominam, jeszcze raz wszystkie takie dźwięki wydają. Kolejność jest trochę nietypowa. Przewijanie do przodu, stop, start, przewijanie do tyłu, nagrywanie. Dźwięki takie wydają do przodu, stop, start, stop, do tyłu i stop. Nagrywania już nie będę na razie wciskał. I proszę Państwa, dalej jak się przesuniemy, mamy kolejny blok przycisków. I pierwszy to są przyciski do przełączania zakresów. Krótkie, średnie, długie, UKF. I na końcu jest wciskany i wyciskany, automatyczna regulacja częstotliwości. No ale tutaj, kurczę, jest problem z tymi przyciskami, bo one się wciskają jakoś na raz, jakoś dziwnie. W ogóle jeden to jest całkiem inny. Ja nie wiem, czy ktoś tu, kurczę, eksperymentował, czy jak, ale w ogóle jakoś dziwny jest dla mnie ten przycisk i w ogóle nie wiem, jak go, proszę Państwa, obczaić. Włączyłem tą automatyczną regulację. Może jak teraz włączę radio, to coś zadziała, ale bardzo w to wątpię. Nie, tylko tyle. Dobra, nie będę, kurczę, eksperymentował, bo jeszcze gdzie wybuchnie. Po prawej stronie urządzenia, znaczy jeszcze może nie, na szczycie urządzenia jeszcze w prawym górnym rogu jest teleskopowa antena. Powiedziałbym dosyć długa. 7 członów wygląda, że ma, ale też nie chcę eksperymentować, bo ona się trochę rusza. Chowa się cała, proszę Państwa. Nie ma żadnych wychyleń. Powinna się trzymać stabilnie. Tutaj się rusza ze starości. I tak, po lewej stronie urządzenia nie mamy nic. A po prawej mamy na prawym boku, oczywiście na szczycie jest rączka, taka walizkowa. I pod tą rączką po prawej stronie jest pokrętło regulacji skali, czyli ustawienie radia, a poniżej przewód sieciowy. Gniazdo na przewód i kabel jest wetknięty. Kabel jest standardowy, jak do magnetofonu. I teraz tak, z tyłu jest po lewej stronie, tak jak on stoi oczywiście, po lewej stronie z tyłu jest klapka na baterię. Tu jest rzeczywiście dokładnie przy tym otworku do otwierania jest tutaj taka jedna szczelina, tak jakby tam w środku jakaś była jakaś zapadka, jakby była, czy jakaś blokada, która by to odblokowywała. Nad bateriami jest po lewej stronie wejście słuchawkowe. Później jest jakaś śmieszna dziurka. Ja nie wiem, proszę Państwa, czy to przypadkiem nie jest na zasilacz samochodowy 12V, jak było w Condorze, ale nie wiem. Obok jest uniwersalne dwukierunkowe gniazdo 5V, połączenie z drugim magnetofonem lub adapterem. No i to, co tam czytaliśmy. Tylko, że tak jak mówię, nie wiem, czy tutaj jest na wkładkę tylko piezoelektryczną, czy magnetoelektryczną też, ale chyba tylko piezo. Czyli tak, po lewej mamy słuchawki, po prawej, czyli bardziej idąc do środka urządzenia, mamy liniowe. A myślę, że mikrofon zewnętrzny też tutaj można podłączyć. Ale nie każdy się nada. A z uwagi na to, że to gniazdo jest niefunkcjonalne, ja nie chcę tutaj testować z mikrofonami, bo kiedyś w podobnej sytuacji spaliłem sobie mikrofon. Przez to, że gniazdo było uszkodzone w magnetofonie, spalił się mikrofon i spalił się też magnetofon, ale nieważne. Tak to jest ze sprzętem retro, że raz gra, raz nie gra. Kiedy przesuniemy się jeszcze, wrócimy do tego po lewej stronie gniazda słuchawkowego, nad nim jest jedno na drugim gniazdo słuchawek. Tutaj kabel, z tego co widzę, można włożyć dwojako, tak jakby można było zarówno na 4, jak i na 8, ale i tak tutaj nie mam tych głośników, bo nie jestem w tym miejscu, gdzie one są, więc nie pokażę. No to ja myślę, proszę Państwa, że teraz spróbujemy coś nagrać. Tutaj mam taką kasetę żelazową akurat. No, przyzwyczaiłem się, proszę Państwa, że stopem się eject robi, a tutaj nie, tu jest jak w Grundigu. Zobaczymy, co na niej jest. On będzie za szybko grało, od razu mówię. No właśnie, tak, bo to jest prezentacja dyktafonów.
przewijamy na sam początek. Poczekamy, jeszcze kaseta zacznie. I chwilę poczekamy, tam się szum mechanizmu przez moment nagra. Trzeba tylko zrobić na zero głośność mikrofonu, żeby się pisk nie nagrał.

0: Przez moment, proszę, teraz mówię do Darii. Przez moment, proszę Państwa, nic nie mówiłem, bo chciałem zobaczyć, chciałem, żeby przeszła rozbiegówka. Teraz spróbujemy dotknąć lewego mikrofonu. I prawego. Ale tak jak mówię, nie wiem, proszę Państwa, czy to będzie efekt stereo. No, spróbujemy zgłośnić. No właśnie, bardziej nie będziemy. A teraz może zrobimy sobie stop. A teraz może jeszcze raz nagrywanie. I teraz możemy zobaczyć, jak wyszło nagranie na stopie. Jaki był dźwięk przy starcie. A teraz robimy pauzę. No, nie. Teraz robimy pauzę. Pauza wyłączona. Jeszcze raz była pauza. Jeszcze raz robimy stop. No, przyciął się. OK, i nagrywa się dalej. No dobrze, nie będziemy tak robić, bo wciągnę kasetę. Stop. I teraz... A, może dla bezpieczeństwa sprawdzę, czy już nie wciągnął. Nie wciągnął, aczkolwiek ją tutaj naciągnę na wszelki wypadek. No i teraz, proszę Państwa, no wiadomo, że magnetofon jest... magnetofon no ma taką prędkość, ma za szybką prędkość, no ale to, co jest nagrane na nim, będzie odtwarzał dobrze. Dosyć wolno przewija, już przewinął. I teraz, proszę Państwa, słuchamy. Teraz słuchamy. Przez moment, proszę, teraz mówię do Darii. Przez moment, proszę Państwa, nic nie mówiłem, bo chciałem zobaczyć, chciałem, żeby przeszła rozbiegówka. Teraz spróbujemy dotknąć lewego mikrofonu i prawego. Ale tak jak mówię, nie wiem, proszę Państwa, czy to będzie efekt stereo. No, spróbujemy zgłośnić. No właśnie, bardziej nie będziemy. A teraz może zrobimy sobie stop. I teraz możemy zobaczyć, jak wyszło nagranie na stopie. Jaki był dźwięk przy starcie. A teraz robimy pauzę. Nie. Teraz robimy pauzę. Pauza wyłączona. Jeszcze raz była pauza. Jeszcze raz robimy stop. Przyciął się. OK, i nagrywa się dalej. No dobrze, nie będziemy tak robić, bo wciągnę kasetę. Nie jestem pewien. Dobrze.
1: Tam jest, proszę Państwa, kawałek poprzedniego nagrania. Cofam na początek. No i tutaj, no tego efektu stereo tutaj nie usłyszeliśmy. Ale zobaczymy, czy go usłyszymy bezpośrednio po podłączeniu Darii do Zooma H2.
0: Przez moment, proszę, teraz mówię do Darii. Przez moment, proszę Państwa, nic nie mówiłem, bo chciałem zobaczyć, chciałem, żeby przeszła rozbiegówka. Teraz spróbujemy dotknąć lewego mikrofonu i prawego. Ale tak jak mówię, nie wiem, proszę Państwa, czy to będzie efekt stereo. No, spróbujemy zgłośnić. No właśnie, bardziej nie będziemy. A teraz może zrobimy sobie stop. I teraz możemy zobaczyć, jak wyszło nagranie na stopie. Jaki był dźwięk przy starcie. A teraz robimy pauzę. Nie. Teraz robimy pauzę. Pauza wyłączona. Jeszcze raz była pauza. Jeszcze raz robimy stop. Przyciął się. OK, i nagrywa się dalej. No dobrze, nie będziemy tak robić, bo wciągnę kasetę.
1: Zapomniałem Państwu powiedzieć, jak Państwo pewnie może też zauważyli, przy nagrywaniu poprzez wciśnięcie nagrywania stopem, to jest ułamek sekundy, jest przesterowany, gdyż układ automatycznego poziomu zapisu ustawia sobie głośność i dlatego tak niby jest to piszczenie na samym początku. No i cóż, proszę Państwa, no myślę, że teraz już można przejść do próbek. To stereo jednak jest, tak jak robimy ten kanał, lewy-prawy się nagrywa, aczkolwiek mimo wszystko jednak prawy głośnik jest jakoś ciszej odtwarzany. Nie wiem, czy to jest w przypadku tylko tych nagrań, że tak się źle nagrywa, czy w przypadku, czy w ogóle, A o tym się zaraz przekonamy, jak będziemy słuchać. Posłuchamy oczywiście kasety żelazowej bez Dolby w Dolby B oraz chromowej bez Dolby w Dolby B. Najpierw posłuchamy, metalowej nie będę odtwarzał, najpierw posłuchamy przez wyjście, a później posłuchamy z głośników magnetofonu. Czyli teraz słuchamy bezpośrednio przez wzmacniacz. Kasetę już włożyłem. Miejmy nadzieję, że nam jej nie wciągnie. Jakby co, to mam tutaj, jestem, więc zatrzymam. Tak więc przełączam się na Dargię i słuchamy.
2: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby B.

0: Proszę Państwa, ja tę ostatnią próbkę włączyłem, pokazałem to zarówno z Dolby B, jak i z systemem Super Stereo. Tak więc, ale aczkolwiek nie wiem, czy to jakkolwiek coś było słyszalne, czy nie, bo chyba ten przycisk nie działa. To wszystko w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

Trzecie wydanie Makosfery. Witam Państwa, Robert Hecyk przy mikrofonie. Tym razem rzecz będzie o iPadzie, a ściślej mówiąc o jego uzdolnieniach brajlowskich. Pokażę Państwu na początek mały monitorek brajlowski, to będzie Refresh Braille 18. Amerykańskiej produkcji, ale właściwie jak tak bliżej się przyjrzeć, to popełnił go Baum na zamówienie American Printing House for the Blind. W związku z tym rzecz jest bardzo solidna, choć mała. Mam go w ręku, waży około 300 gramów. Jest w związku z tym o prawie 200 gramów lżejszy niż Pronto, jeśli ktoś z Was zna ten notatnik. Jest też znacznie węższy, krótszy i cieńszy. Wszystkiego jest mniej. To ma oczywiście swoje konsekwencje, jeśli chodzi o jego budowę i rozplanowanie przycisków, ale to może najpierw otwórzmy pokrowiec. Pokrowiec jest z ładnej skórki, choć nie pozbawiony wad. Pokrowiec kupujemy osobno, 30 dolców kosztuje. Kupiłem go w Stanach, to znaczy zamówiłem sobie ze Stanów ten monitor. Kosztował mnie jakieś 5,5 tysiąca złotych ze wszystkim już, ze wszystkimi opłatami, jakie mogą być. I razem z tym właśnie pokrowcem otwieramy go. Pokrowiec jest, jak słychać, zapinany na rzepy. Kiedy go otworzymy i położymy pod spód wieko, to z drugiej strony rzepem można go przypiąć również. Wtedy on się tak trzyma w pozycji takiej zwartej. To, co najpierw nas, kogo zaskoczy, tego zaskoczy, ale na pewno nie jest to typowe rozwiązanie, to, że linijka brajlowska jest ułożona na dalszym krańcu, nie na bliższym wcale, tylko na dalszym krańcu monitora, czyli dalej od nas. Monitor jest wyposażony w klawiaturę brajlowską, 8-punktową klawiaturę brajlowską, ale tu znów coś nietypowego, a mianowicie klawisz 7 i 8 jest położony nie tak jak normalnie, 7 po lewej stronie od trzeciego punktu, 8 od punktu 6 po prawej, tylko są poniżej zasadniczego rzędu klawiszy brajlowskich. 7 punkt jest po lewej stronie od spacji, a 8 punkt po prawej stronie od spacji. Ponad spacją, a pomiędzy szeregiem klawiszy punktów brajlowskich, lekko poniżej linii tych klawiszy, jest joystick, góra, dół, lewo, prawo i pozycja w dół, czyli możemy go wcisnąć. Ponad klawiszami punktów brajlowskich są trzy inne klawisze, rozłożone jeden po lewej stronie na skraju monitora, drugi po prawej stronie również na jego skraju i środkowy powyżej joysticka i powyżej również linii klawiszy pól brajlowskich. Co to są za przyciski? Ten po lewej to jest przesunięcie w górę o 18 pól tekstu brajlowskiego, a ten po prawej, jak łatwo się domyśleć, przesunięcie tekstu brajlowskiego o 18 znaków w dół.

0: Włącznik, ktoś się zapyta. Włącznik jest na przedniej ściance monitora, schowany jest w pokrowcu. Trzeba go dłużej przytrzymać, wtedy urządzenie nam zadrży. I to jest charakterystyczne właśnie, że nie ma żadnych dźwięków, tylko jest wibracja, kiedy włącza się monitor i podwójna wibracja wtedy, kiedy zostaje on wyłączony. Powyżej linii pól brajlowskich i znajdujących się ponad nimi tych trzech przycisków, o których przed chwilą mówiłem, jest rząd klawiszy routingu, czyli sprowadzających kursor do określonego pola brajlowskiego, a potem już tylko brajl. Monitor łączy się z komputerem przez USB i przez Bluetooth. Żeby połączyć go przez USB, to trzeba otworzyć pokrowiec i lekko wysunąć z niego monitor. Fakt, że monitor łączy się z innymi urządzeniami przez Bluetooth, pozwala nam połączyć go również z urządzeniami mobilnymi Apple, czyli z iPadem, iPhone'em, iPodem Touchem. No to przejdźmy do meritum tej audycji. To znaczy, przyjrzyjmy się, jak monitor brajlowski współpracuje z iPadem. Biorę do ręki iPada, odblokowuję jego ekran.
1: 10:21.
0: Już przy okazji wiecie, która jest godzina.
1: Odblokuj. iTunes.
0: Nie tłumaczę wszystkich gestów i co należy zrobić, żeby odblokować ekran, żeby dojść do ustawień i tak dalej i tym podobne, ponieważ o tym wszystkim była już mowa. Pisałem o tym w artykułach w Tyfloświecie, a także Piotrek Witek opowiadał w podcaście dotyczącym iPoda Toucha, więc macie dokąd się odnieść, a tutaj nie będę już zabierał czasu tym zwłaszcza, którzy mają pewne doświadczenie w obcowaniu z tym sprzętem. Żeby połączyć bezprzewodowo monitor brajlowski z iPadem lub z którymkolwiek z urządzeń, ze współczesnych urządzeń mobilnych pracujących w systemie 4 i wyżej, zdaje się, Apple, a w naszym wypadku mamy pierwsze wydanie iPada z systemem najnowszym na dzień 13 marca 2011 roku, czyli w wersji 4.3. Udajemy się więc do ustawień.
1: Doc, zdjęcia, mail, saka, strona 1 z 5, ustawienia. Ustawienia.
0: A tu do ustawień ogólnych.
1: Bitstation i iPod, przycisk, pasków, 2 z 3, poczta, kontakty, inne, przycisk, zaznaczone, ogólne, przycisk. Ramka obrazka, przycisk, zaznaczone, ogólne, przycisk. Wyzerni, przycisk, dostępność, przycisk.
0: Do ustawień dostępności.
1: Ustaw voiceover, WTU, przycisk.
0: Do ustawień voiceovera.
1: Ustawień voiceover, włączone. Języki, przycisk, elementy, pismo Braille'a, przycisk.
0: I do ustawień Braille'a.
1: Kontrakcje Braille'a, włączone.
0: Mamy tutaj możliwość posługiwania się skrótami. Ja potem powiem, jak to funkcjonuje w wypadku języka polskiego, bo działa z pewnymi ograniczeniami i błędami, ale działa.
1: Komórka statusu, wyłącz, przycisk.
0: Możemy też ustawić komórkę statusu, czyli pewne informacje, jakie monitor brajlowski może podawać o tym, co się dzieje na ekranie i czego być może nie widać w tej linijce tekstu. Myślę, że kto używa monitorów brajlowskich, to wie, co to jest komórka statusu.
1: Wybierz urządzenie Braille'a.
0: Wybierz urządzenie Braille'a.
1: Szuka, wygaszone, w toku.
0: Nie ma żadnego urządzenia włączonego, więc ja teraz włączę nasz monitor. Słychać? Zadrżało urządzenie.
1: Refresh Braille Robert Hedzyk nie jest połączone w parę.
0: O, proszę bardzo, pokazał nam się refresh Braille Robert Hedzyk nie jest połączone w parę. To cóż my zrobimy? My sobie klikniemy. A ściśle mówiąc, dwa razy stukniemy w ekran.
1: PIN. Bezpieczne. Pole tekstowe.
0: Trzeba podać edycja. PIN.
1: Klawiatura. 3. 1. 3. 2. 3. 4.
0: Podałem PIN.
1: Znaków. 4. Bez. Połącz parę. Przycisk.

0: Ustawienia, nagłówek.
1: Połączyłem w parę i ten dźwięk oznacza, że nastąpiło połączenie. Biorę do ręki monitor. Rzeczywiście mam już tutaj ustawienia. Tak więc mogę odłożyć iPada, bo w tej chwili nie będę go potrzebował. Teraz co mam zrobić? Mogę dwojako wyjść z ustawień, bo mogę sobie nacisnąć przycisk Home. Ale dla potrzeb naszej audycji od razu Wam pokażę komendę klawiszową, która zastąpi nam klawisz Home. Naciskamy więc zamiast klawisza Home czy przycisku Home lub początek na iPadzie, naciskamy komendę klawiszową na monitorze brajlowskim i jest to spacja H.
0: Początek.
1: Początek. Spacja H jak Home. I takich komend będzie sporo, które będą się odwoływać do pierwszych liter komendy rzeczywistej używanej w urządzeniu, nie tylko w monitorze brajlowskim. Teraz tak, jesteśmy na głównym ekranie iPada. Pod palcami mam napis ustawienia i to jest napis skrótami polskimi, brajlowskimi, ortograficznymi. Przy okazji podam przełącznik. Spacja G.
0: Kontrakcje wyłączone.
1: To się nazywa u nich kontrakcje, czyli właśnie skróty. To G to jest od grade, bo stopień pierwszy, stopień drugi, grade 1, grade 2 to są skróty po angielsku oznaczane w ten sposób. Wyłączyłem w tej chwili skróty.
0: Kalendarz.
1: Przemieściłem się na górę do pierwszej pozycji ekranu. I teraz tak, jak się poruszamy, nie dotykając ekranu naszego urządzenia? Jest kilka komend orientacyjnych i są to komendy, które prawdopodobnie znacie z innych urządzeń, więc będzie Wam łatwo się z nimi oswoić. Mianowicie punkty pierwszy, drugi i trzeci ze spacją
0: kalendarz
1: przenoszą nas właśnie do pierwszej pozycji na ekranie, a punkty czwarty, piąty i szósty również ze spacją przenoszą nas na ostatnią pozycję ekranu. Jesteśmy rzeczywiście na ostatniej pozycji. Ten znaczek, ten dźwięk takiego puknięcia głuchego oznacza, że dalej już nie pójdziemy. Jak się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi pozycjami w lewo? Joystickiem. Po kolei nic nie przegapimy. A teraz w prawo.
0: iTunes, App Store, nowy Game Center, ustawienia, Game Center.
1: Game Center.
0: App Store, nowych rzeczy, jeden.
1: O, mamy coś nowego w App Store, jakąś nową rzecz do pobrania, jakąś aktualizację.
0: Game Center, ustawienia.
1: Teraz joystick w górę i w dół.
0: Dot, Safari, kalendarz.
1: Joystick w górę i w dół to jest nasza nawigacja pomiędzy wybranymi wcześniej parametrami. To znaczy, ci, którzy znają się na gestach iPhone'a, iPada i iPoda, wiedzą, że jest coś takiego jak koło, czy pokrętło raczej, pokrętło to się nazywa, którego używamy do wybrania sobie
0: szybkość mowy, język.
1: Jakie parametry chcemy zmieniać, bądź jak chcemy się przemieszczać po ekranie.
0: Wyrazy, znaki, kontenery, szybkość mowy.
1: Kontenery, zatrzymam się przy tych kontenerach jeszcze.
0: Kontenery.
1: Kontenery jest to charakterystyczna rzecz dla iPada, który mając dużą powierzchnię ekranu ułatwia nam poruszanie się. Analogia, w Safari podobne zjawisko istnieje jak punkty orientacyjne, automatyczne punkty orientacyjne.
0: Szybkość mowy.
1: Można sobie regulować szybkość mowy.
0: Język. Wyrazy. Znaki. Kontenery. Szybkość mowy. Język. Wyrazy. Znaki.
1: No to już wiecie, mniej więcej na głównym ekranie, jakie parametry możemy wprowadzić do naszego pokrętła, ale jeszcze nie wiecie, jak to zrobić. Żeby się przemieszczać w lewo, naciskamy punkt drugi i trzeci ze spacją, a żeby się przemieszczać w prawo, punkt piąty i szósty ze spacją. I w ten sposób już wiecie, jak można przemieszczać się w sposób przemyślany i taki, który nam najbardziej odpowiada, tak żeby nam było jak najwygodniej po prostu się przemieszczać.
0: Kontakt, notatki, mapy, wideo, YouTube, iTunes.
1: Ja teraz sobie idę znów w prawo, w lewo. Ale co zrobić, kiedy nam się skończy pierwszy ekran, a mamy więcej pozycji, więcej ikonek, bo więcej mamy pozycji zainstalowanych na naszym iPadzie. Należy przejść na kolejny ekran, na kolejną stronę przy pomocy komendy O ze spacją. Punkt pierwszy, trzeci, piąty i spacja.
0: Strona 2 z 5. Patros slide.
1: Jesteśmy na stronie drugiej.
0: Airport map, pan RWF, Allegro. Biblia, policjant, bit stadion, documents 2, draft pad, dropbox, Evernote, facebook.
1: O, mam tutaj dużo różnych aplikacji, między innymi sporo takich notatników darmowych, które testuję na okoliczność ich dostępności, ale też czy mają funkcję wyszukiwania, bo to jest bardzo przydatna rzecz. I przyznam, nie udało mi się znaleźć dobrej aplikacji, również płatną, którą kupiłem, będę musiał chyba zareklamować, bo nie znalazłem, to znaczy jest tam możliwość wyszukiwania w tekście, ale niedostępna, jak do tej pory nie udało mi się uruchomić tego przy pomocy VoiceOvera. Swoją drogą pewnie wiecie, ale gdyby ktoś nie wiedział, jeśli zgłosicie aplikację w problemach, w iTunes jest coś takiego, zgłoś problem w związku z konkretną aplikacją. Jeśli zgłosicie aplikację i powiecie, używam VoiceOvera, aplikacja jest niedostępna, to może nastąpić odwołanie tej transakcji i pieniądze, które wydaliście na te aplikacje, powinny znaleźć się na waszym koncie. W najbliższych dniach będę to testował, bo jeszcze tego nie robiłem, ale prawdopodobnie właśnie będę musiał zwrócić jeden z programów. Zobaczymy, jak to się powiedzie. A skoro mowa również o aplikacjach i o możliwości wyszukiwania wewnątrz dokumentu, taką możliwość bez problemu stwarza program Pages, należący do pakietu iWork, i ten pakiet można zainstalować sobie na iPadzie. Na iPodzie i na iPhonie nie, ale na iPadzie owszem. I no jest to bardzo miły program do pisania. Można pisać duże materiały, duże teksty, można się w nich przemieszczać, można wyszukiwać ciągi znaków, co nam się bardzo przydaje, jak wiemy, gdzie się chcemy przenieść i chcemy to zrobić szybko, zamieniać teksty i tak dalej, i tak dalej. No, Pages ze wszystkimi swoimi zaletami. Oczywiście ktoś, kto używa Pages, może powiedzieć, no, ustępuje Wordowi 2010. Podobno tak, nie znam Worda 2010, ale w wypadku iPada jest to chyba najlepszy z tych edytorów, jakie dotąd widziałem, i kosztuje niecałe 8 euro. To jak na edytor tej klasy to jest naprawdę niewiele, ale też od czasu, kiedy pakiet iWork zawitał w App Store, czyli od czasu, kiedy pojawił się w ogóle dla komputerów Macintosh App Store z programami do pobierania, spadła bardzo cena tego pakietu. Sam Pages, czyli edytor tekstu, kosztował, kiedy go się nabywało ze strony producenta, ale nie przez ten sklep App Store, kosztował, żebym wam nie skłamał, prawie 80 euro, o ile pamiętam, 70 i coś. A w tej chwili Pages na komputer można kupić za niecałe chyba 15 euro. Czyli to jest, po naszemu to będzie 60 parę złotych, 70 może. Więc no jest to duże osiągnięcie i ceny tych programów są naprawdę nie za wysokie. A tutaj powtarzam 7 z czymś, prawie 8 euro, niecałe 8 euro.
0: Gazeta.pl, Google.
1: Dobrze. Powiedziałem, że powiem o blaskach i cieniach brajlowskiej, no, czy raczej pisania brajlem po polsku, i skrótów również w wypadku zapisywania tekstów przy pomocy klawiatury monitora brajlowskiego. Oni coś jeszcze nie dopracowali tego języka polskiego. Różne inne języki mają wszystkie swoje znaki diakrytyczne. Jak próbuje się napisać coś, zresztą zaraz spróbuję wam to pokazać. No otwórzmy osławione Pages.
0: Pages. Zminimalizowana linijka. Moje dokumenty. Cofnij. Pusty. Informacje. Przycisk. Wstęp. Przycisk. Narzędzia. Przycisk. Tryb czytania. Obszar roboczy. Zasad trzeci.
1: Pole tekstowe. Obszar roboczy.
0: Zasad trzeci. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Tryb czytania. Obszar roboczy. Zasad trzeci. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków.
1: Na wszelki wypadek.
0: Zaznacz wszystko. Zasad trzeci.
1: Kasuję. To, co tam było napisane, bo jakiś niezamknięty dokument tam się znajdował. No i próbuję pisać na przykład, co by tutaj napisać. Napiszmy słynne żądło. No i cóż nam z tego wyszło? Ha, i nic nie wyszło.
0: Kontener. Szybkość mowy. 40%. 45%.
1: No dobra, jest prędkość. Musicie też pamiętać, pewnie Piotrek jeszcze powie w którejś ze swoich audycji na ten temat, że polska synteza obcina, zresztą nie tylko polska, ale polska obcina znaki, literki, jak się chce pisać po polsku i słyszeć, jakie litery się wprowadza, trzeba ustawić prędkość na 45 bodaj procent. Nie szybciej, bo będziecie mieli
0: 30%.
1: 45, tak.
0: Kontenery. Znaki.
1: Ale nic tutaj nie piszą.
0: O, mniejsze niż.
1: Kasuję. Bo ja wyłączyłem wyświetlanie wypowiadanie polskich liter, ale przy kasowaniu powinniście usłyszeć, co mi się napisało zamiast żądła.
0: Gwiazdka.
1: I tyle.
0: O, mniejsze niż. Gwiazdka.
1: No niestety polskich znaków nie wprowadza, ale na przykład przechodzę do skrótów.
0: Odstęp, żądło.
1: Żądło. Proszę bardzo. Jest. Bardzo ładnie napisało.
0: Odstęp.
1: Natomiast jest kilka błędów również, jeśli chodzi o skróty. W skrótach na przykład, kiedy napisać uzamknięte. No, jak napiszę samo uzamknięte, to mi się pokaże, które oczywiście. Ale na przykład napiszmy sobie który literkami. I co nam tutaj napisało? Napisało nam K, T, uzamknięte, W, R, Y. Dlaczego?
0: Odstęp, który.
1: A kto to wie? Prawdopodobnie dlatego, że U na końcu wyrazu może być wyposażone w W. Może oznaczać ów również. I ktoś prawdopodobnie nieprecyzyjnie wprowadził te kombinacje skrótów brajlowskich. Także w niektórych wypadkach, tak jak w tym akurat, trzeba po prostu wprowadzać korektę. Jak więc widzicie, pisanie po polsku jest jeszcze nieco uciążliwe. Trzeba czekać, myślę, na poprawienie sytuacji. Powiem wam, że już dostrzegam pewną poprawę, dlatego że w wersji 4.2 systemu operacyjnego mobilnych urządzeń Apple pisanie po polsku nie było możliwe w ogóle. Zaczęli od skrótów, dobrze, że już coś zrobili, ale powinni zrobić nieco więcej. A skoro mówimy o słabych stronach współpracy z Braillem i o niedoróbkach, ale które myślę dadzą się usunąć i rzeczywiście Apple reaguje na zgłaszane problemy, to trzeba też zobaczyć taką historię. Jak się wyłączy głos,
0: mowa wyłączona,
1: a wyłączenie głosu jest M jak mute, i to jest spacja, litera M, czyli pierwszy, trzeci, czwarty punkt, no to oczywiście przestaje być słychać cokolwiek z głośnika iPada, ale jak tylko zmienimy ustawienia pokrętła, to natychmiast zaczynamy słyszeć dźwięki z głośnika. Czemu tak jest? Nie wiem, nie rozumiem. Cóż.
0: Zminimalizowana linia, moje dokumenty, cofnij, puste, obszar roboczy, który, pole tekstowe, edycja, tryb znaków.
1: Ale ogólnie rzecz biorąc, trzeba pamiętać o tym, że cała obsługa urządzeń brajlowskich jest dość świeża, ma zaledwie kilka miesięcy, bo w pierwszych systemach urządzeń mobilnych, czyli iPhone'a i iPoda, a później również iPada, w pierwszych tych systemach była tylko mowa syntetyczna. Zobaczcie, jak nam się zmieniają wymagania. Ja mówię tylko mowa syntetyczna. Urządzenie, które w sobie ma zaszytą całą dostępność dla niewidomych i słabowidzących, mówię tylko mowę ma. To jest aż śmieszne, jak nas rozpieścił Apple, że możemy sobie mówić tylko mowa syntetyczna. Tak więc po kilku miesiącach mamy już polskie skróty brajlowskie i nie ma co narzekać. Myślę, że niebawem rzecz się rozwinie dalej i będziemy w stanie bezproblemowo pisać zarówno integrałem, jak i skrótami brajlowskimi. Ale zobaczyliście, że to działa. No nie wiem, wejdźmy może do programu Mail.
0: Początek. Pages. iPod.
1: Przeniosłem się na koniec ekranu. Tutaj jest, u mnie przynajmniej, jest iPod.
0: Zdjęcia. Mail. Nowych rzeczy.
1: Zdjęcia. Mail. Nowych rzeczy. 3.
0: Wiadomości. 4. Wszystkie. 3. Przycisk wróć.
1: No, na pierwszym miejscu pokazuje mi się, ile jest nowych wiadomości we wszystkich moich kontach.
0: Wiadomości. 4. Nagłówek. Edycja. Przycisk. Przenieś. Przycisk. Usuń. Przycisk. Odpowiedz. Utwórz. Ewa Jacaszek. Szczegóły. ODP. 12 marca 2011. 19. 16.
1: Jakbym od mojej koleżanki Ewy chciał przeczytać maila, to jeszcze powinienem raz przesunąć joystickiem w prawo i pokaże mi się treść tego maila. Bardzo wygodnie się poruszać w programie Mail, również Braillem. Nie ma z tym najmniejszych problemów. Wygodnie się odpisuje, wygodnie się cytuje, bo wystarczy przestawić sobie parametry przemieszczania się i na przykład poruszam się liniami, a to bardzo upraszcza. Mogę sobie zaznaczyć również do kasowania odpowiednio właśnie liniami. A propos, komenda zaznaczania to jest spacja plus klawisz 3, 5 i 6. Zaznacza nam taki obszar, jaki wybraliśmy sobie w ustawieniach pokrętła, czyli jeśli mamy ustawione przemieszczanie się liniami, to będziesz sobie zaznaczał linię. Jeśli masz zaznaczone przemieszczanie się słowami, to zaznaczysz sobie pojedyncze słowo. Używając tej komendy, przypomnę, punkt 3, 5, 6 i spacja. Można również odznaczać w ten sam sposób, jeśli na przykład zorientujesz się, że zaznaczyłeś sobie o jeden znak za daleko na przykład. To jest komenda odznaczania i to działa wstecz. Komenda to jest punkt 2, 3 i 6 oraz spacja. I wtedy, tak jak zaznaczałeś sobie poszczególne fragmenty tekstu, tak teraz odznaczasz od końca. O, i tak to wygląda. Powiem wam, że znakomicie, naprawdę znakomicie mi się pracuje z tym małym, maleńkim monitorkiem, dużo mniejszym niż prąd, dużo bardziej poręcznym, mimo tego pokrowca, nad którym ja się specjalnie nie zachwycam, bo mi przykrywa przynajmniej jedno pole wyświetlacza. Ale i tak bardzo wygodnie się pracuje z tym. Ponieważ ja muszę czasem czytać na głos publicznie Braillem, więc mogę powiedzieć również, że ergonomia tego urządzenia nie przeszkadza w niczym. Można sobie spokojnie zmieniać linijkę i zmieniać ją dosyć sprawnie. Mogę używać go w różnych konfiguracjach, albo kładąc go linijką do siebie, albo linijką od siebie, tak jak mówiłem o tym wcześniej. A iPhone, czy iPad, czy iPod Touch siedzi sobie gdzieś tam, albo w torbie w wypadku iPada, albo w kieszeni lub w pokrowcu w wypadku iPhone'a. No, jedna rzecz to taka, że korzystanie z urządzenia Bluetooth wiąże się z większym ubytkiem baterii. Musicie się z tym liczyć, że wasze urządzenie będzie zużywać więcej baterii przez to. No, od tego są baterie zewnętrzne. Oczywiście być może warto też to przewidzieć, kiedy się zastanawiamy nad tym, co chcemy mieć, czy iPhone'a, który załatwi mi wszystko, czy może jakiś inny telefon tańszy, a zamiast tego iPoda Toucha albo iPada. Może przy tym warto sobie odpowiedzieć na pytania, jak chcę używać tych wszystkich urządzeń, bo wtedy unikniecie rozczarowania w stylu chcę gdzieś zadzwonić, ale właśnie ponieważ dużo notowałem, to Bluetooth rozładował mi baterię i teraz nie mogę zadzwonić na przykład. No, jest to rzecz do pomyślenia i to każdy już pewnie we własnym zakresie sobie odpowie na te pytania. Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o opisanie czy w ogóle używanie Braille'a razem z urządzeniami mobilnymi Apple. Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście makowisko.info@gmail.com. Powtarzam, makowisko.info@gmail.com. Piszcie, postaram się odpowiedzieć. A tymczasem żegnam się z wami. Dziękuję za uwagę, mówił Robert Hecyk.
2: To była Makosfera, podcast o przyjaznych technologiach.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Cześć, dzień dobry. Ja mam na imię Tomek. Wśród osób niewidomych szerzej znany jestem jako Guldok. Dzisiaj debiutuję w roli tyflopodcastera. Pewnie takie słowo nie istnieje, ale skoro ktoś, kto na YouTube prezentuje swoje filmy, może być YouTuberem, to ten, kto robi podcasty, pewnie jest podcasterem, a skoro jest to tyflopodcast, no to dziś Guldok jest tyflopodcasterem. Będę próbował i mam nadzieję, że mi się uda pokazać trzy aplikacje na iPhone'a. Dziś będziemy mówili o takim niszowym wykorzystaniu tego sprzętu, bo jak wszyscy wiedzą, iPhone świetnie się sprawdza jako odtwarzacz muzyki, książek, nawigacja, przeglądacz internetu, odbieracz poczty elektronicznej, rozpoznawacz tekstów, etc., etc. Natomiast nie wiem, czy ktokolwiek z was, ale mam nadzieję, że tak, wykorzystuje iPhone'a do, powiedzmy sobie, czynności religijnych. Ja dawno, dawno temu, kiedy zostałem zaliczony w poczet osób niewidomych, a jako teolog z wykształcenia chciałem mieć dostęp do Pisma Świętego, otrzymałem z duszpasterstwa niewidomych Nowy Testament w Braille'u. Jakież było moje zdziwienie, kiedy kolega mi przywiózł ów Nowy Testament, okazało się, że są to dwa wielkie tekturowe pudła pełne ogromnych buchów. Miejsca na to nie miałem za bardzo i zastanawiałem się, jak osoby niewidome w ogóle czytają Pismo Święte, skoro są to tak potężne, wielkie księgi, a w porównaniu do Biblii Tysiąclecia, którą miałem jeszcze jako osoba widząca, no to było to po prostu coś niesamowitego. Jako osoba niewidoma odkryłem, że znajdują się w sklepach App Store czy w Google Playach oraz innych aplikacje, które zawierają tekst Pisma Świętego, czyli niejako zastępują te potężne brajlowskie księgi. Mamy do nich dostęp, wówczas mamy dostęp do tekstu nawet w tramwaju, w autobusie, w podróży. Mamy zawsze ze sobą telefon, a więc niejako mamy zawsze ze sobą Biblię. W związku z tym zainteresowałem się tymi aplikacjami i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować trzy, z których korzystam.
5: 13.14.
4: Odblokuję sobie
5: iPhone'a. Warszawa 19 000 Biblia.
4: I jak słyszycie, pierwszą z aplikacji, którą chciałbym wam zaprezentować, to jest aplikacja Biblia. Jest to nic innego jak tekst właśnie dobrze znanej Biblii Tysiąclecia, który został przygotowany w formie aplikacji. Jest to aplikacja płatna. Ja nie pamiętam, ile ona obecnie kosztuje. Nie wiem, ile obecnie kosztuje. W tych czasach, kiedy ja ją kupowałem, a było to kilka ładnych lat temu, to było koszt około 30 zł. Zaczynam od tej aplikacji dlatego, że pewnie większość z osób, które stykają się z Pismem Świętym, zaczyna właśnie lekturę od przekładu Biblii Tysiąclecia. W związku z tym zacznę właśnie od tejże aplikacji. Otworzę ją.
0: Biblia. BV4. Przycisk.
4: VoiceOver ustawił się w lewym górnym rogu, czyli na początku okna, które wyświetla się zaraz po otwarciu aplikacji. I przejdziemy sobie przez wszystkie opcje, które są w tym oknie. Ich jest niewiele. Ja o niektórych opowiem więcej, o niektórych opowiem mniej. Pierwszy przycisk, jak słyszeliśmy, to BV4, a drugi...
0: BV5.2.
4: BV5.2. To wyjaśnię szerzej za chwilkę. Na razie zostawmy.
0: Wybierz księgę. Przycisk.
4: Tu mamy przycisk do wyboru księgi. Nie ma sensu opisywać, bo on nam się jeszcze przyda za chwilę. W tym miejscu są pewne rzeczy,
0: zakładki,
4: które nie są odczytywane przez VoiceOver. Ale tak naprawdę, jak ja tutaj tapałem, to tu nic nie ma. To jest tak jakby, nie wiem, oddzielenie tych trzech powyżej znajdujących się funkcji od kolejnych, które są dalej. A dalej mamy...
0: Zakładki. Przycisk.
4: Zakładki.
0: Szukaj. Przycisk.
4: Szukaj.
0: Zaznaczone. Przycisk.
4: Tutaj jest przycisk nieetykietowany. Jest to przycisk do oznaczania koloru markera. Można go sobie wybrać. Oczywiście jest to dostępne dla VoiceOvera, ale nie chcę z przyczyn czasowych pokazywać, bo za długo będzie wszystko trwało. Pewnie osoby widzące korzystają sobie z tej opcji, bo mogą sobie wówczas jednym kolorem oznaczać jakieś fragmenty, innym kolorem oznaczać inne fragmenty. Jak czytają, no to mają to wszystko ładnie popodkreślane.
0: Notatki. Przycisk.
4: Tu mamy przycisk notatki.
0: Losuj werset. Przycisk.
4: Losuj werset.
0: Ustawienia. Przycisk. Pomoc. Przycisk. Pomoc. Przycisk.
4: I to jest wszystko. Przycisk pomocy jest... totalnie niedostępny to, co się w nim znajduje. Ja myślałem, że tam będzie jakiś opis, nie wiem, link, nie wiem, do strony internetowej, do twórców, ewentualnie opis aplikacji jako takiej, dewelopera, etc. Natomiast po tapnięciu w ten przycisk, ja nie będę tego prezentował, otwiera się okno, w którym VoiceOver widzi tylko jeden przycisk, nazywa się on X. I na dodatek nie można do niego dotrzeć gestem lewo-prawo, tylko trzeba eksplorować ekran w sposób ciągły, czyli dotykać palcem cały czas ekranu, przesuwając po nim i znajdując ten przycisk, dopiero możemy zamknąć pomoc. Więc tutaj, jeżeli ktoś tę aplikację będzie miał, nie zachęcam, żeby próbował cokolwiek w pomocy znaleźć, bo nic tam nie znajdzie.
0: Ustawienia. Przycisk.
4: W ustawieniach pokażę, co mamy, a mamy bardzo niewiele, więc szybko pójdzie.
0: Wysokość czcionki.
4: Po tapnięciu w przycisk ustawienia pojawia nam się informacja o wysokości czcionki.
0: 16.
4: Jest ustawiona na 16.
0: 25%.
4: Regulacja. Tutaj mamy regulator, jak sobie ustawimy.
0: 12%.
4: 12%. No to
0: 14.
4: Na górze mamy informację, że jest to czcionka 14.
0: 12%.
4: Ja
0: 25%. 16.
4: Do 16.
0: 20. Regulacja.
4: Dalej nic nie ma.
0: Regulacja. 16. Wysokość ustawienia. Nagłówek.
4: Wróćmy zatem
0: przycisk
4: przy pomocy przycisku back, wróć back do naszego okna głównego. I znów jesteśmy na górze. Ja sobie zejdę niżej.
0: Ustawienia.
4: Tu, gdzie
0: przycisk
4: byliśmy.
0: Pomoc.
4: Czyli
0: przycisk
4: byliśmy w
0: ustawienia.
4: Ustawieniach.
0: Przycisk. Losuj werset.
4: Losuj werset. Jest to dosyć ciekawa opcja. Zdarzają się osoby, które czytają Pismo Święte dorywczo, na przykład mają do podjęcia jakąś decyzję, czy po prostu chcą się pomodlić nad tekstem Pisma Świętego wyrywkowo. Otwierają wówczas Biblię, na chybił trafił, wskazują palcem, na chybił trafił jakiś werset i sobie go czytają. To jest mniej więcej to samo, przy czym tutaj tak, dwie ważne informacje. Algorytm losuj werset odnosi się do całego Pisma Świętego, czyli zarówno do Starego, jak i do Nowego Testamentu. I niestety odnosi się jeszcze do czegoś. a mianowicie do tekstów redakcyjnych. Więc algorytm nie wyszukuje tylko tekstu stricte natchnionego, powiedzmy sobie, ale wyszukuje też takie redakcyjne dodatki. O co chodzi? Pismo Święte na samym początku, kiedy ono było spisywane w formie zwojów. I na tych zwojach, co prawda, rozdziały były, a może nawet i nie, natomiast na pewno nie było takich dodatkowych opisów, jakby tytułów poszczególnych perykop. Na przykład mamy w naszym Piśmie Świętym, jak się zaczyna Ewangelia Świętego Mateusza, to pierwsze, co mamy, to mamy informację rodowód Jezusa Chrystusa. No i potem mamy dopiero pierwszy werset pierwszego rozdziału. Następnie mamy na przykład akapit narodzenie Jezusa Chrystusa. No i tutaj mamy o całą historię narodzenia. Następnie na przykład mamy tytuł Mędrcy ze Wschodu, czyli o przybyciu do Betlejem mędrców i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tych tekstów redakcyjnych, tych tytułów nie było w księgach Pisma Świętego od początku. One pojawiły się przy przepisywaniu, przy przekładach, przy redagowaniu. Natomiast niestety opcja losuj werset w tejże aplikacji czasami wyszukuje nam właśnie taki tekst redakcyjny, więc nie zdziwmy się, jak po tapnięciu w losuj werset będziemy mieli oznaczony tekst redakcyjny, a nie tekst Pisma Świętego. Ja zaprezentuję, jak to wygląda, czyli mamy
0: losuj werset.
4: Losuj werset i po tapnięciu
0: 26. Panował on wówczas nad wszystkimi królami od rzeki aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu.
4: Mamy informację, że 26 to jest numer wersetu, no i przeczytany fragment Pisma Świętego, ale nie jest to wylosowany werset, ponieważ on nie, VoiceOver nam nie zaanonsował go jako oznaczony. Szukamy zatem standardowo, czyli przesuwając się z lewa na prawo, wersetu, który będzie miał status oznaczony.
0: 27, srebra, 28, przywożone, zaznaczone, koniec dziejów Salomona.
4: O, i tu właśnie, jak widzicie, wyszukało nam tekst redakcyjny, a nie żaden konkretny werset, bo wyszukało nam...
0: Zaznaczone. Koniec dziejów Salomona.
4: Koniec dziejów Salomona. I to nie jest żaden tekst natchniony, nazwijmy to tak, czyli tekst Pisma Świętego, tylko jest to tytuł podrozdziału, a jak słyszymy, jest on oznaczony, a zatem... No wyszukało nam po prostu tekst redakcyjny. Normalnie byłby oznaczony jakiś werset i wtedy byłby to ten właśnie znaleziony werset Pisma Świętego. Wrócimy.
0: Back. Przycisk wróć. Back. Pomoc. Przycisk. Do ustawienia. Losuj werset. Przycisk.
4: Miejsca, w którym byliśmy. Omówię jeszcze dwa przyciski.
0: Notatki. Notatki. Przycisk. Zaznaczone. Notatki. Szukaj. Zaznaczone. Notatki. Losuj werset.
4: I zakładki.
0: Szukaj. Zakładki. Przycisk.
4: To są dwa przyciski, które oczywiście po tapnięciu w nie otwierają się okna zakładek i okna notatek, ale one są dostępne, aczkolwiek nieużyteczne. Dlaczego? Dlatego, że pod przyciskiem zakładki powinny się znajdować znaczniki, które sobie wstawimy, na przykład czytamy Pismo Święte, chcemy przerwać, ale zaznaczyć, że byliśmy w tym miejscu, żeby następnym razem zacząć od właśnie tego miejsca. I w zasadzie osoba widząca nie ma z tym problemu, bo wstawia sobie taki znacznik, potem otwiera aplikację, przechodzi do przycisku zakładki, otwiera go i tam ma napisane, w którym miejscu skończył czytać. Tych oczywiście znaczników może być kilka czy kilkanaście. Może sobie zaznaczyć jakieś ulubione miejsca i wtedy będzie napisane, w której to jest księdze, w którym miejscu, rozdziale i wersecie. Natomiast osoba niewidoma w tej aplikacji tego zrobić nie może. Zatem przycisk zakładki, jakkolwiek dostępny, ładnie opisany, nic nam nie wnosi do naszej lektury i obsługi tejże aplikacji.
0: Szukaj, zaznaczone, notatki.
4: Dokładnie przycisk. To samo jest z tymże przyciskiem notatki. Oprócz wstawiania znaczników do tekstu, widzący mogą sobie również robić jakieś notatki, powiedzmy sobie na marginesach niejako, prawda? Coś akurat nam przyszło na myśl, skojarzyło nam się, chcemy sobie to zanotować, więc można w konkretnym miejscu Pisma Świętego, które czytaliśmy, taką notatkę umieścić, ale tylko będąc osobą widzącą. Niestety dla osób niewidomych nie jest to dostępne.
5: zaznaczone.
4: Natomiast
5: szukaj. Przycisk.
4: Szukanie, owszem, jest dostępne. Pokażę, jak się to odbywa.
5: Pole wyszukiwania.
4: Po tapnięciu od razu VoiceOver ustawił nam się na polu wyszukiwania. Ja pokażę, co jest jeszcze w tymże oknie.
5: Empty list. Empty list.
4: Jest tylko informacja, że mamy pustą listę. Więc jeżeli chcemy coś wyszukać,
5: pole wyszukiwania,
4: to musimy wrócić do pola wyszukiwania i tapnąć dwa razy.
5: Punkt wstawiania na końcu.
4: Jak słyszymy, VoiceOver już nam zaanonsował, że punkt wstawiania jest na końcu. Poniżej mamy klawiaturę. I chcąc cokolwiek wyszukać, po prostu wpisujemy daną frazę. No ja, załóżmy, że poszukamy sobie takiego słowa jak oliwka.
5: Wielkie, wielkie O, wielkie L, L, I, I, E, W, E, K, usun, E, W,
4: Słucham.
5: W, K, K, A, A, szukaj.
4: I szukamy.
5: Szukaj. SDZ9,9 odpowiedziała wielokropek.
4: No i tutaj już mamy, VoiceOver nam się ustawił na liście.
5: Oliwka, pole wyszukiwania.
4: Mamy wyżej oliwkę.
5: SDZ9,9 odpowiedziała wielokropek.
4: I VoiceOver ustawiał nam się na pierwszym znalezionym wersecie z wyrazem oliwka. I tutaj od razu pewna wskazówka. W tym momencie mamy wyszukane słowa oliwka, oliwkami, ponieważ zawiera słowo oliwkami, czyli odpowiedni po polsku narzędnik z kim, z czym, czy miejscownik, przepraszam, dobrze, narzędnik z kim, z czym, z oliwkami na przykład. I wszelkie inne słowa, które będą zawierały ciąg oliwka, również będą wyszukane. Dotyczy to wszystkich wyszukiwanych słów. Jeżeli wpisamy sobie słowo Jezus, to wyszuka nam Jezus, Jezusa, Jezusowi, Jezusem i tak dalej. Wszystko, co będzie zawierało terek Jezus. I możemy się przesuwać po tej liście.
5: SDZ15,5, następnie pod wielokropek.
4: Tutaj mamy tylko fragmenty i tak zwane sigla, gdzie się znajdujemy, czyli
5: 1KRN27,28 nad oliwkami wielokropek.
4: 1KRN27,28, pierwsza księga kronik, 27 werset, 27 rozdział, 28 werset.
5: PES52,10, ja zaś jak oli, wielokropek.
4: PES52,10, czyli księga psalmów, psalm 10.
5: PES52,10, wielokropek, 50 werset.
4: No oczywiście po tapnięciu w dany werset, w daną pozycję na liście znajdujemy się automatycznie, jesteśmy przenoszeni do konkretnego miejsca, czyli w tym przypadku bylibyśmy przeniesieni do psalmu 52, werset 10. Tak wygląda wyszukiwanie.
5: Grup.
4: Biorąc pod uwagę jakby dostępność, nie mamy się do czego przyczepić, może tylko do jednej rzeczy, mianowicie nie możemy sobie wybrać testamentu, czyli nie możemy poprosić program, żeby wyszukiwał tylko w Nowym Testamencie albo tylko w Starym Testamencie. Ten moduł, algorytm jest przygotowany dla całego Pisma Świętego. Wrócimy sobie do okna głównego i zajmiemy się już samym czytaniem Pisma Świętego, wyborem ksiąg, wersetów, etc. Czyli jesteśmy na samej górze naszego okna.
5: TV4, przycisk.
4: Początkowego. I teraz wyjaśnię, o co chodzi z tym BV4.
5: BV52.
4: Mamy tutaj dwa przekłady, dwa wydania Biblii Tysiąclecia. Czwarte, czyli BV4 i piąte, BV5. Jedno jest starsze, jedno jest nowsze. Oczywiście tutaj nie ma sensu się nad tym rozwodzić. W tej aplikacji VoiceOver nie informuje nas, że coś jest oznaczone bądź coś nie jest oznaczone, tylko właśnie używa takiego dziwnego, nie wiem dlaczego, wskazuje nam na to owa dwójka.
5: BV4, przycisk.
4: BV4 jest bez dwójki.
5: BV52, przycisk.
4: A BV5 jest z dwójką. To oznacza, że niewybrana jest właśnie ta opcja, przy której jest dwójka. Czyli gdybyśmy wyszukiwali...
5: Wybierz księgę, przycisk.
4: Przy pomocy tego przycisku tekst Pisma Świętego, wybieralibyśmy i czytalibyśmy przekład czwarty, czyli wydanie czwarte.
5: BV4,
4: bo
5: przycisk.
4: Bo BV4 nie ma przy sobie tej cyferki 2.
5: BV52, przycisk.
4: Jeżeli chcemy przeszukiwać czy czytać sobie piąte wydanie Biblii Tysiąclecia, to musimy na tym dwukrotnie tapnąć.
5: BV5.
4: I wówczas zniknęła nam dwójka, ale ona pojawiła się na górze.
5: BV42, przycisk.
4: Czyli mamy BV42, w tym momencie nie jest to wybrana opcja,
5: BV5.
4: Tylko przycisk. Wybranym i do przeglądania jest BV5.2, czyli piąte wydanie, piąty przekład Biblii Tysiąclecia. Spróbujmy wybrać sobie jakąś księgę, czyli korzystamy z przycisku Wybór księgi.
5: Wybierz księgę. Przycisk. Biblia. ST. Przycisk.
4: I znów mamy dwa przyciski. ST.
5: NT2. Przycisk.
4: I NT, który ma oznaczenie 2. Więc jeżeli zejdziemy niżej, będziemy mieli już nazwy ksiąg Starego Testamentu, bo powtarzam, dwójka oznacza, że ta opcja nie jest aktywna. Czyli aktywny jest w tej chwili Stary Testament. Proszę bardzo, na dowód tego.
5: Księga Rodzaju.
4: Mamy Księgę Rodzaju.
5: Księga Wyjścia.
4: Wyjścia.
5: Księga Kapłańska.
4: I tak dalej. Wszystkie księgi, przesuwamy się po nich gestem poziomym lewo, prawo. Jeżeli chcemy natomiast wybrać Księgę Nowego Testamentu, to wrócimy sobie na NT.
5: Księg NT2. Przycisk.
4: I tapiemy dwukrotnie.
5: NT.
4: Dwójka nam znika, a poniżej mamy już Ewangelię.
5: Ewangelia według Święty Mateusza. Ewangelia według Święty Marka. Ewangelia według Święty Łukasza. Ewangelia według Święty Jana.
4: Ja spróbuję wam pokazać, jak się wybiera przy pomocy tejże aplikacji. Na przykładzie Ewangelii Świętego Jana, więc tapiemy sobie dwukrotnie.
5: J1.
4: I pięknie voiceover nam się ustawia J1. Tu już nie mamy opisu pełnego, tylko tak zwane sigla, czyli 1 J, przepraszam, 1 pierwszy rozdział.
5: J2.
4: Drugi.
5: J3.
4: Trzeci i tak dalej. Ja sobie skoczę od razu na dół
5: J21.
4: Strony i pokażę wam na przykładzie jednego z bardziej ulubionych moich fragmentów, czyli 21 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Tapiemy dwukrotnie.
5: Nowy Testament. Ewangelia według Święty Jana, dodatek.
4: I tutaj mamy trzy informacje. Pierwsze to jest, gdzie jesteśmy, Nowy Testament. Drugi to jest Ewangelia Świętego Jana. Słowo dodatek oznacza, że no to jest tekst redakcyjny. Znowu, Ewangelia Świętego Jana prawdopodobnie pierwotnie kończyła się na rozdziale 20, o czym świadczy ostatni jego werset. Natomiast Święty Jan dopisał jednak 21 rozdział i dlatego redaktor i redaktorzy nazwali ten rozdział dodatkiem. Natomiast on ma jeszcze pod nazwę czy podtytuł. Ten podtytuł znajduje się niżej.
5: Z martwych wstały ukazuje się Galilei reiset to tyha epower oftwo reiset to tyha epower oftwo 9 w indeksie górnym.
4: No i jak słyszycie tutaj, mamy już przedziwnych informacji sporo. Mianowicie reiset to the power of two 9 w indeksie górnym, reiset to the power of 3 i tak dalej. Tego rodzaju znaków, które są w tekście, nie da się niestety przy pomocy voiceoveru nijak ominąć. Są to jakieś indeksy górne. Prawdopodobnie, ja to sprawdzałem z osobą widzącą, chodzi o to, że są to odnośniki do komentarzy. Dla nas te komentarze są niedostępne. Osoba widząca ustawia się na którymś z tych znaczników, tapie dwukrotnie, pojawia jej się oddzielne okno z wyjaśnieniami, komentarzami. Dla nas jest to niedostępne i nie możemy z tego korzystać. Natomiast nie możemy też zmusić voiceovera w żaden sposób, aby omijał nam te znaczniki. Nie da się tego zrobić przy pomocy prostego triku, czyli wyłączenia na przykład interpunkcji, którą to wyłączenie interpunkcji pomoże nam w innym przypadku, o którym za chwilę powiem. Przejdziemy do wersetu trzeciego. Ja szybko się przewinę do wersetu trzeciego, żeby wam pokazać, w czym rzecz.
5: 1, 2, 3. Szymon Piotr powiedział do nich: mniejsze niż idę łowić ryby, większe niż... Odpowiedzieli mu: mniejsze niż idziemy i my z tobą, większe niż... Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie łowili.
4: Jak słyszeliście, również tutaj znajdują się dziwne znaki: mniejsze niż, większe niż, większe niż. W tekście, który został zaimplementowany do tejże aplikacji, wszelkie zdania, które wypowiadają jacyś bohaterowie Pisma Świętego, w tym przypadku Piotr, bądź jego towarzysze, czy to, co mówi Jezus, ono jest wzięte nie w cudzysłowy, tylko właśnie w takie znaki, dwa znaki mniejszości z przodu, dwa znaki mniejszości z tyłu. I na to już wpływ mamy przez interpunkcję.
5: Głośność, interpunkcja, niektóre, wszystkie, brak.
4: kiedy ustawimy sobie interpunkcję na brak, to ten werset będzie brzmiał następująco.
5: 2-3. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie łowili.
4: Jak widzicie, zniknęły nam te zoszkowe mniejsze niż większe niż większe niż. I dalej możemy sobie czytać, po prostu przesuwając się z lewa na prawo palcem.
5: 4. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 5. A Jezus rzekł do nich, dzieci...
4: No właśnie, wyciszyłem, bo nie ma sensu, każdy już chyba wie, o co chodzi. Tekst jest czytelny, oczywiście poza tymi drobnymi informacjami, o których wspomniałem wyżej. Więc nie da się wyłączyć znaczników typu tych indeksów górnych, które są odnośnikami do jakichś wyjaśnień bądź komentarzy. Więc tak naprawdę, poza suchym tekstem Pisma Świętego, w tej aplikacji niewiele możemy zrobić. Możemy sobie poczytać Biblię, ale nie mamy dostępu ani do komentarzy, ani do przypisów, ani nie możemy żadnego znacznika wstawić, żeby później wrócić do konkretnego fragmentu i miejsca w Piśmie Świętym, ani nie możemy też nic zrobić, żeby dodać jakąkolwiek notatkę, czyli przemyślenia, powiedzmy sobie, z jakiejś medytacji nad Pismem Świętym. Poza tymi niedogodnościami aplikacja jest w miarę dostępna, ma kilka takich dziwactw typu właśnie znajdowanie zamiast tekstu, znajdowanie tych redakcyjnych tekstów przy wyszukiwaniu na chybił trafił. No i oczywiście to dziwne zachowanie z tą dwójką, czyli jeżeli chcemy cokolwiek wybrać, chcemy skorzystać z czegokolwiek, to musimy pamiętać, że to musi być bez tej dwójki, czyli przy wyborze księgi. W zasadzie to jest tylko potrzebne nam przy wyborze przekładu, czwarty lub piąty, i przy wyborze testamentu, stary lub nowy. Zatem tak wygląda ta aplikacja. Nie jest zbyt skomplikowana, ale nie ma też co ukrywać, że jest całkiem nieźle dostępna, ale posiada jeszcze również wiele innych mankamentów, o których już wspominałem, więc nie będę zanudzał. Za chwilę przejdziemy do następnej aplikacji i to będzie też coś, jakaś gratka dla osób, które chcą czytać przekład właśnie Biblii Tysiąclecia, ponieważ oprócz aplikacji zaprezentowanej przed chwilą w App Store jest aplikacja tym razem darmowa, która posiada również, tak jak prezentowana przed chwilą Biblia, posiada możliwość czytania Pisma Świętego zarówno w przekładzie i wydaniu czwartym, jak i w wydaniu piątym Biblii Tysiąclecia. Aplikacja nosi nazwę Pismo Święte, jej deweloperem jest Star Media i to jest aplikacja dużo bogatsza w funkcje i nieco bardziej dostępna, choć też ma swoje jakieś drobne niedogodności dla nas. Dzięki tej aplikacji nie tylko będziemy mogli poczytać sobie Pismo Święte, ale znajdziemy szereg modlitw, taką książeczkę do nabożeństwa mini. Ta aplikacja zawiera również komentarze, dodatki, słowniki, o czym będę mówił w trakcie. Niektóre mniej, inne bardziej dostępne, a niektóre w ogóle niedostępne. Aplikacja wymaga rejestracji do tego, aby mieć pewne włączone funkcje. Można z niej korzystać bez rejestracji, czyli nie mając konta, ale wtedy nie będzie można dodawać do ulubionych żadnych wersetów ani żadnych modlitw. Jest taka zakładka ulubiona, gdzie możemy szybko sobie pewne rzeczy, jeżeli tam umieścimy, no to mamy do nich szybki dostęp i nie będzie można tworzyć żadnych notatek bez rejestracji. Czyli po utworzeniu konta możemy sobie zarówno czytając Pismo Święte zapisywać pewne rzeczy w formie notatek gdzieś do danego wersetu, jak i porządkować te wersety w ten sposób, że jakiś nam jest szczególnie dla nas bliski, możemy go dodać do ulubionych i możemy również dodać do ulubionych jakieś modlitwy z tej mini książeczki do nabożeństwa, o której wspominałem. Ja jestem zarejestrowanym użytkownikiem. Po otwarciu tej aplikacji
5: Pismo Święte, menu, przycisk.
4: pojawia się nam przycisk menu.
5: Pismo Święte, nagłówek.
4: I nagłówek, a poniżej strona startowa. Na stronie startowej ja mam kilka opcji. Tę stronę startową każdy sobie sam może spersonalizować i za chwilkę przejdziemy do tego, jak się to robi. Natomiast na początek ja tylko pokażę, co ja mam i jakie są tutaj pewne rzeczy, które mogą nas nieco zmylić, ale to za chwilkę. Więc ja mam następujące opcje.
5: Czytania, wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny.
4: Od razu mamy informację o tym, jaki jest dziś dzień. Gdyby to był dzień taki zwykły, to byłoby napisane tylko, powiedzmy sobie, drugi poniedziałek okresu zwykłego, albo, nie wiem, 26 niedziela zwykła. Dzisiaj mamy uroczystość niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, czyli 25 czerwca. W zasadzie jest to święto ruchome, bo jest tuż po święcie Najświętszego Serca Jezusa, które też jest ruchome, a jest ono zależne od Wielkanocy. Nie o tym jednak jest ta audycja, tylko jest audycja o aplikacji. Kto jest bardziej zainteresowany, zapraszam do mnie prywatnie. Możemy porozmawiać o różnych aspektach teologiczno-liturgicznych. Mam zatem na stronie startowej czytania. Potem mam dwa niedostępne niby.
5: Przejdź. Wygaszony. Przycisk. Więcej. Wygaszony. Przycisk.
4: Przyciski. Jak słyszymy, one mają status wygaszone. Co jest nieprawdą, bo one czasami działają, czasami nie działają. Żeby na 100% nam coś zadziałało, czyli żebyśmy przeszli do tej opcji czytań, to po prostu trzeba tapnąć na tym komunikacie.
5: Czytania. Wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny.
4: Tutaj. Jeżeli tapniemy, przejdziemy do okna z czytaniami.
5: Przejdź. Może się wygaszone. Przycisk.
4: To udać przy tapnięciu przycisku przejść, mimo że jest on wygaszony, ale tego nie gwarantuję, więc lepiej używać tej opcji z tapnięciem w samą nazwę.
5: Więcej. Wygaszony. Przycisk.
4: Mam później, po czytaniach mam.
5: Brewiarz.
4: Brewiarz, czyli liturgię godzin, również ma on przycisk wygaszony.
5: Przejdź. Wygaszony. Przycisk.
4: Więc lepiej jest tapnąć w tą nazwę brewiarz, słowo brewiarz, żeby przejść.
5: Biblia.
4: Mam również Biblię, czyli tutaj już dostęp do samej Biblii, nie czytanie z danego dnia, tak jak byłem na samym początku, tylko do Biblii.
5: Rozpocznij czytanie. Wygaszony. Papież Franciszek. Składajmy...
4: Tam też był przycisk wygaszony. Tutaj mamy papież Franciszek. Ja voiceover wyciszyłem, dlatego że on by odczytał później tweeta, gdyż ta opcja papież Franciszek jest to dostęp do Twittera Ojca Świętego. Każdego dnia Ojciec Święty coś tam publikuje, więc w tej aplikacji mamy do tego szybki podgląd.
5: Więcej. Wygaszony.
4: Przycisk wygaszony.
5: Patron dnia. Święci dnia.
4: I tu mamy następną opcję, którą ja mam dodaną do strony startowej. Jest to opcja patron dnia, święci dnia.
5: Więcej. Wygaszony. Więcej.
4: I dalej
5: wygaszony.
4: U mnie
5: przycisk.
4: Już nic nie ma. Niestety patron dnia i święci dnia to są dla nas rzeczy niedostępne. Kiedyś to było dostępne, teraz się zepsuło. Po tapnięciu w tę opcję będziemy mieli tylko...
5: Patron dnia, święci dnia.
4: Informacje o tym, kto w danym dniu jest wspominany przez Kościół. Ja to pokażę.
5: Zmień czcionkę. Przycisk.
4: Wszedłem już w to okno święci dnia.
5: Czytaj. Przycisk.
4: O tym będę też mówił. W tej aplikacji są dwa takie moduły czytające. Tutaj gdybyśmy tapnęli w czytaj, to nam się włączy Zośka, bo osoby widzące sobie mogą przeczytać Zośkę. No, dla nas to bez sensu troszkę.
5: BEU. Dorota z Montowów Święty. Prosper. Biskup. Znak plus kapitel W. Ukośnik VI wiek. Święty. Adelbert. Znak plus 700.
4: Wyciszyłem voiceovera, bo on tu by nam odczytał całą listę świętych, które w dzisiejszym dniu, jakby ten dzień może być im przypisany. Dlaczego ich jest tak dużo? Dlatego, że kalendarz liturgiczny się zmieniał, więc jednego dnia był czczony jakiś święty, a potem, jeżeli minęło już sporo czasu i został kanonizowany jakiś nowy święty, który jest bardziej współczesny, no to się niestety tego poprzedniego świętego zastępowało tym bardziej aktualnym. Najlepszym przykładem jest 14 lutego, który kiedyś był świętem świętego Walentego, a obecnie w kościele no, wraca się niby do tego, ale tylko dlatego, że jest cała ta, jakby to powiedzieć, otoczka Dnia Zakochanych, więc i Kościół próbuje też w tym się odnaleźć. ale generalnie na tej liście, która się tutaj otworzyła, no to będziemy mieli mnóstwo świętych, którzy kiedyś byli tego dnia wspominani, czyli będziemy mieli ich imiona, ale tylko tyle. Zośka nam je przeczyta, całą listę. Święty taki, święty taki, święty taki. Czasami czyta, czy to kapłan, rycerz, nie wiem, zakonnik, czy kto inny, męczennik, ale niestety nie mamy do tego dostępu. Jak z tego wyjść? No, jak potrzemy dwa razy

0: Zobaczmy, jak to wygląda.
1: Menu. Przycisk.
0: Tapnąłem w przycisk menu.
1: Święci dnia. Nagłówek.
0: I dalej mamy okno ze świętymi dnia.
1: Zmień czcionkę. Czytaj.
0: To samo, które było przed chwilą.
1: BEU. Dorota. Więcej. Przycisk.
0: Natomiast już poniżej.
1: Witaj, Tomek.
0: Przechodzimy dopiero do menu. Witaj, Tomek, ponieważ jestem zalogowany.
1: Strona startowa.
0: I teraz tutaj mamy tak. Strona startowa, jak tapniemy, to przejdziemy do strony startowej. Dalej mamy taki
1: Biblia.
0: Moment, gdzie nic nie jest odczytywane. To jest po prostu, tak jak w tamtej aplikacji Biblia, też tak było, że jakby podzielono te rzeczy na moduły. Tutaj tak naprawdę VoiceOver tylko nam informuje, że przeszedł na jakiś znaczek, ale ten znak jest w zasadzie nieistotny, bo oddziela tylko jakby panele. W następnym panelu mamy następujące opcje.
1: Biblia. Szukaj. Plan czytań. Słownik. Dodatki.
0: I znów mamy przerwę.
1: Czytania. Brewiarz. Modlitwy. Patron dnia. Lectio Divina.
0: Lectio Divina, tutaj się zatrzymam chwilkę, oczywiście w języku Zofii, voiceovera, nie ma opcji łaciny bodajże. Chyba nie ma, tak mi się wydaje. Bo by czytała lekcjo, ponieważ tak się wymaga. No ale ona jest nieuczona. Sprawdzimy to na języku.
1: Głośność, szybkość, wyrazy, znaki, czynności, język. Polski, polska, domyślny. Polski.
0: Jak zmienimy na...
1: Polski, polska, domyślny.
0: Polska, domyślny, to będę musiał jej zmienić też szybkość.
1: Znaki, wyrazy, szybkość mówienia, 75%. 76, 55%.
0: No to sprawdźmy, czy...
1: Notatki. Lectio Divina.
0: To cokolwiek dało, nic nie dało. Nie przełączył się, w innym miejscu się powinien przełączyć, ale to za chwilkę.
1: Notatki.
0: No i kolejny panel.
1: Ulubione. Ulubione.
0: Tu jest właśnie ta zakładka ulubione, gdzie można dodawać sobie wersety, gdzie można dodawać sobie notatki, gdzie można dodawać modlitwy. I można ją sobie wyciągnąć na stronę startową, za chwilę to pokażę.
1: Pontifex.
0: Pontifex to jest właśnie ten Twitter Ojca Świętego.
1: Ustawienia.
0: Tu mamy panel ustawień.
1: Wyślij sugestie.
0: Wyślij sugestie.
1: Po aplikacji. Wesprzyj dzieło. Wesprzyj dzieło.
0: Wesprzyj dzieło. Aplikacja jest darmowa, ale możemy przesłać jakąś kwotę pieniędzy twórcom aplikacji, więc tutaj jest, są informacje, jak to zrobić.
1: O aplikacji.
0: O aplikacji. To już jest dostępne, nie tak jak w aplikacji poprzedniej Biblia, gdzie mówiłem, że VoiceOver tylko widzi przycisk X i nic więcej. Tutaj się możemy zapoznać z twórcami, z tym, kto koordynuje od strony teologicznej.
1: Wyślij sugestie.
0: W tym miejscu mamy możliwość przesłania jakiejś informacji, pomysłu, sugestii czy czegokolwiek. Ja korzystałem kilkukrotnie z tej opcji, kiedy sugerowałem i informowałem osoby odpowiedzialne za tę aplikację, że coś z VoiceOverem nie działa. Przyznam szczerze, że odzew był i niektóre rzeczy udało się doprowadzić do stanu używalności dla nas.
1: Ustawienia.
0: Zajmijmy się ustawieniami, bo to jest istotne. Spróbujmy po prostu sprawdzić, co w ustawieniach mamy i co ustawiać możemy.
1: Zaznaczone. Menu. Przycisk.
0: I teraz tak, VoiceOver znowu wrócił nam na samą górę aplikacji lewy górny róg.
1: Ustawienia.
0: Ale tym razem na szczęście, jak tapnęliśmy w ustawienia, już nie mamy tego okna poprzedniego, czyli ze świętymi, i mamy już od razu dostęp do ustawień.
1: Biblia.
0: Ustawienia Biblii.
1: Kolor markera.
0: Możemy wybrać kolor markera. My raczej tego robić nie będziemy.
1: Brewiarz.
0: Co mamy w ustawieniu brewiarza?
1: Wybieraj zawsze domyślnie. Wybieraj zawsze domyślnie. Przełącznik. Wyłączone.
0: Możemy włączyć bądź wyłączyć wybieranie domyślne. Chodzi tu o to, że liturgia godzin jest tak skonstruowana, że ona dotyczy albo kościoła całego, albo kościoła lokalnego, albo różnych zakonów. I na przykład, jeżeli mamy jakiś konkretny dzień, to w kościele powszechnym może to być dzień zwykły, natomiast w zakonie kamedulskim może być to wspomnienie kogoś. I jeżeli my będziemy mieli ustawione opcję wybierać domyślnie, to on będzie nam sugerował te modlitwy, które są przeznaczone dla całego kościoła. Jeżeli będziemy mieli wyłączone

0: włączone opcje wybieraj domyślnie, to w brewiarzu, co pokażę, będą również opcje dotyczące różnych innych oficjów, które są przeznaczone dla konkretnego miejsca, bo może być w jakiejś diecezji, czy w parafiach o konkretnym wezwaniu, czy w zakonach mogą być te liturgie godzin inne i można je sobie wtedy wybrać samodzielnie.
1: Ogólne, nagłówek.
0: Teraz mamy ustawienia ogólne.
1: Czcionka, Times New Roman.
0: No oczywiście możemy sobie ustawić czcionki.
1: Wielkość czcionki, 20 pt. Tryb nocny.
0: Tryb nocny, no to wiadomo.
1: Tryb nocny, przełącznik, wyłączony.
0: Ja mam wyłączony, kto chce, może sobie włączyć.
1: Język treści, polski.
0: Tu mamy język treści i...
1: Język interfejsu. Polski.
0: Możemy sobie zmienić, mieć inny język interfejsu, czyli tych opisów, kontrolek, a inny tekst modlitwy Pisma Świętego.
1: Wybierz przekład, Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie IV.
0: O właśnie, i tutaj doszliśmy już do tego, co w poprzedniej aplikacji, jeśli pamiętacie, było to BV4, BV5.2. Tu mamy wybierz przekład i obecnie mamy wybrany przekład.
1: Jest wybierz przekład, Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie IV.
0: Tłumaczenie IV, czyli czwarte. Jeżeli chcielibyśmy zmienić na piąte, to pokażę, jak to zrobić. Czyli tapiemy sobie w tym miejscu.
1: Священное писание.
0: I tu, jak widzicie, VoiceOver nam się przełączył na, bezpośrednio na inny język. Dlaczego? Dlatego, że on nie znalazł się na samej górze. Na samej górze...
1: Wstecz. Przycisk.
0: Mamy przycisk wstecz.
1: Wybierz przekład.
0: I tutaj mamy informację o wyborze przekładu, ale to dotyczy również przekładu w innych językach, bo w tej aplikacji...
1: Pole wyszukiwania.
0: Mamy tutaj pole wyszukiwania do wyszukania jakiegoś innego języka, ale jednocześnie ta aplikacja ma jakby domyślnie pobrane...
1: Bułgarskie.
0: Bułgarski.
1: Świętate Biblia.
0: Świętate Biblia, czyli Święta Biblia.
1: Pobierz przycisk.
0: I możemy to pobrać.
1: Ruski. Święte pisanie.
0: I po rosyjsku Święte pisanie, czyli Pismo Święte.
1: Wybierz przycisk.
0: Możemy wybrać, czyli żeby po prostu sobie...
1: Polski nagłówek.
0: Czytać po rosyjsku, jak ktoś chce. A dotarliśmy do nagłówka Polski.
1: Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie kapitel V.
0: I tu mamy tłumaczenie kapitel V, czyli piąte, i ono nie jest wybrane.
1: Wybierz przycisk.
0: Więc ma przycisk wybierz.
1: Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie IV.
0: I tłumaczymy tłumaczenie IV, czyli czwarte.
1: Wybrane. Przycisk.
0: I mamy informacje wybrane. Przy czym teraz tak, jeżeli chcemy wybrać konkretny przekład, czwarty bądź piąty, to nie tapiemy na przycisk, bo to nam nic nie da, tylko tapiemy na nazwę. Czyli wybierzemy sobie...
1: Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie kapitel V.
0: Piąte, ponieważ mieliśmy wybrane czwarte, tapiemy na tym dwukrotnie.
1: Zaznaczone. Biblia Tysiąclecia.
0: VoiceOver nam wrócił do okna ustawień.
1: Czcionka, Times, wielki tryb nocny. Tryb nocny, język, wybierz przekład, Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie kapitel V.
0: I mamy tłumaczenie kapitel V wybrane, czyli piąte, a mieliśmy wcześniej czwarte.
1: Kontrola rodzicielska.
0: Tutaj mamy taki przycisk kontroli rodzicielskiej. Ja przyznam szczerze, że... Nie korzystam z tego, ponieważ nie używa tego żadne dziecko u mnie w rodzinie. Chodzi o to, że ta aplikacja pozwala przejść bezpośrednio do portalu YouTube i tam odczytać, czy posłuchać sobie, przesłuchać czytania biblijne. W związku z tym, no, twórcy stwierdzili, że będzie można założyć taką blokadę, żeby jakby nie można było innych stron YouTube'a czy innych kanałów przeszukiwać, no to można założyć taki filtr. Ja tego nie używam.
1: Nie wygaszaj ekranu.
0: Tutaj mamy opcję nie wygaszaj ekranu.
1: Nie wygaszaj ekranu. Przełącznik. Wyłączone.
0: Ja mam to wyłączone. Można to włączyć wtedy, jak sama nazwa wskazuje, ekran się nie wygasi, jeżeli będziemy mieli otwartą tę aplikację.
1: Odtwarzacz.
0: I tu mamy odtwarzacz.
1: Szybkość czytania. Normalnie.
0: Możemy sobie normalną ustawić.
1: Strona startowa.
0: Oczywiście.
1: Nagłówek. Szybkość czytania.
0: Jeżeli wejdziemy,
1: normalnie.
0: To będzie szybko bądź wolno i normalnie.
1: Strona startowa. Nagłówek.
0: A tu już mamy informację o stronie startowej, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Poniżej tego nagłówka.
1: Widgety.
0: Mamy słowo widżety i po tapnięciu właśnie w te widżety.
1: Widoczne na stronie głównej.
0: Czy widżety,
1: widoczne na stronie głównej. Nagłówek.
0: VoiceOver ustawił nam się na nagłówku widoczne na stronie głównej. I tutaj mam te swoje opcje.
1: Czytania, dzień powszedni, przejdź. Czytania, dzień powszedni.
0: Tu już mamy informację czytania dzień powszedni, bo to nam pokazuje tylko, jaka tu jest opcja. Ja nie skoczyłem w czasie, ciągle jestem w sobotę niepokalanego serca, ale na tym pasku widgetów on po prostu pokazuje, jakie są dostępne opcje.
1: Przejdź, przestaw brewiarz. Przejdź, przestaw Biblia.
0: I tu jak słyszycie,
1: przestaw brewiarz. Przycisk.
0: Mamy informację, przestaw brewiarz.
1: Przejdź, brewiarz. Przestaw czytania.
0: Przestaw czytania.
1: Przycisk. Można przeciągnąć.
0: Po prostu chodzi o to, że możemy sobie układać w odpowiedniej kolejności, ale możemy też to inaczej zrobić, bo jak się ustawimy na tej opcji.
1: Przejdź. Czytania. Dzień powszedni.
0: To teraz.
1: Dostępne czynności.
0: Gest pionowy palcem.
1: Usuń. Przenieś w dół. Aktywuj. Domyślna.
0: Czyli jak usuniemy, to przestaniemy mieć tę opcję na stronie głównej. Jak przesuniemy w dół, no to zmienimy kolejność, no aktywuj to aktywujemy. Więc
1: przejdź, przestaw brewia, przejdź, przestaw Biblia,
0: mamy
1: przestaw papież, przestaw papież, patron dnia, przestaw patron, niewidoczny na stronie głównej, nagłówek.
0: Moją stronę, a tu już mamy z kolei dostęp do widgetów, które są niewidoczne na stronie głównej i mamy tutaj takie opcje.
1: Wstaw losowy fragment pisma, przycisk, niewidoczny, wstaw losowy fragment pisma. Przycisk.
0: Wstaw losowy fragment pisma.
1: Losowy fragment pisma.
0: No i tutaj mamy też jakby samą nazwę, ale tu już nie działają
1: 50%, 55%.
0: Jak słyszycie, żadne pionowe gesty, tylko mamy szybkość voiceovera, czyli tutaj góra, dół już nie mamy aktywuj, usuń, czy przenieś w górę, w dół. Tylko musimy, jeżeli chcemy to wstawić.
1: Wstaw losowy fragment pisma. Przycisk.
0: Musimy używać tych przycisków.
1: Losowy wstaw lekcji Oliwina. Przycisk.
0: Mamy tutaj możliwość wstawienia lekcji Oliwina.
1: Lekcji Oliwina. Przejdź. Wygaszony. Wstaw plan czytań. Przycisk.
0: Plan czytań.
1: Plan czytań. Kontynuuj czytanie. Wygaszony.
0: Mamy
1: przycisk.
0: Również
1: wstaw modlitwa.
0: Modlitwy.
1: Przycisk. Modlitwa. Przejdź do modlitw. Przejdź do modlitw.
0: No i tutaj wygaszony. Mamy też przejść przycisk. Do modlitw, bo to nam się będzie pokazywało przy tym, przy tych opcjach.
1: Modlitw.
0: W związku z tym,
1: wstaw lekcji, losów,
0: że
1: przestaw patron dnia, przestaw papież Franciszek, przycisk.
0: Ja nie
1: można
0: korzystam już.
1: Patron dnia, nul. Dostępne czynności.
0: Właśnie, z patrona dnia, to sobie go usunę, bo to jest w tej sekcji widoczne na stronie głównej.
1: Usuń.
0: Usuń.
1: Wykonano czynność, usuń.
0: Ładnie nam to voiceover powiedział i wtedy tę opcję.
1: Wstaw losowy fragment, wstaw lekcji Oliw, przejdź. Wstaw plan czy kontent, wstaw modlitwa, przejdź do modli.
0: Powinniśmy znaleźć.
1: Wstaw patron dnia, nul.
0: O właśnie.
1: Wstaw patron dnia, niewidoczny na stronie głównej.
0: Już jest to jako niewidoczny na stronie głównej.
1: Wstaw patron dnia, nul. Przycisk.
0: Możemy to wstawić, ja tego wstawiał nie będę, bo nie chcę. W ten sposób możemy zarządzać tym, co znajduje się na stronie głównej aplikacji.
1: Wstecz, przycisk.
0: Szukamy przycisku wstecz, lewy górny róg. Mamy to poukładane tak, jak chcieliśmy. Ja usunąłem jedną zakładkę.
1: Wstecz. Widgety.
0: No i VoiceOver wrócił nam do tej pozycji widgety, od której zaczynaliśmy. Wyjdziemy sobie, bo jesteśmy w zakładce ustawień.
1: Wiersze od 2 do menu. Przycisk, ustawienia, Biblia. Biblia, nagłówek, ustawienia.
0: Jesteśmy nagłówek, w ustawieniach, menu, ale nie ma tu już przycisku wstecz, tylko musimy skorzystać z przycisku menu. No i jak tapniemy sobie przycisk menu,
1: po aplikacji.
0: To znaleźliśmy się znowu w oknie tych ustawień, tego menu, które już wcześniej mówiłem, to jest o aplikacji.
1: Wyślij sugestie.
0: Przesuwając się w górę, będziemy widzieli znów te ustawienia, które już były, czyli na przykład tu jest oddzielenie.
1: Pontifex. Ulubione.
0: Ulubione. Notatki.
1: Lekcja Divina.
0: Lekcja Divina.
1: Patron dnia.
0: Modlitwy.
1: Prewiasz,
0: i tak dalej.
1: Czytania.
0: Ja zalecam korzystanie z tej aplikacji przez stronę startową. Wchodzenie tutaj, czyli do menu i szukanie odpowiednich opcji może nam nieco utrudnić nawigację po tej aplikacji. Bo ja na przykład przygotowując się do tego podcastu zrobiłem sobie coś takiego, że
1: dodatki, Biblia.
0: Wszedłem sobie do menu i znalazłem opcję Biblia,
1: Biblia. Szukaj.
0: I szukaj. jak tutaj zacząłem wyszukiwać czegokolwiek, to potem jak próbowałem przejść do innych opcji tej aplikacji, to zostawało mi cały czas takie okienko wyboru testamentów do wyszukiwania. Te wszystkie opcje wyszukiwania są dostępne również z poziomu Biblii, którą mamy, powiedzmy sobie, w zakładce na stronie głównej, z tej startowej, więc to niczemu nie przeszkadza. Natomiast parę słów powiem o takich opcjach jak plan czytań, słownik, dodatki. Cóż to takiego jest, czy Lectio Divina, tak? Więc tak, no słownik, jak sama nazwa wskazuje, jest to słownik terminów, nazw geograficznych, czy słów, które znajdują się w Piśmie Świętym, a które mogą być dla nas niejasne. Na przykład takie słowo jak talent pojawia się w Piśmie Świętym nie na oznaczenie pewnej umiejętności, ale na oznaczenie pieniądza, tak nazywały się kiedyś pieniądze. W związku z tym możemy sobie sprawdzić, jaka to była wartość, czy to było dużo. W tym słowniku, on jest jak słownik, oczywiście w porządku alfabetycznym, możemy go sobie przewijać.
1: Dodatki, słownik.
0: Jak to wygląda? Zobaczcie.
1: Menu, przycisk, słownik, pole wyszukiwania.
0: Tu możemy sobie wyszukać jakieś słowo, oczywiście, o ile wiemy, że ono, znaczy jego może nie być w słowniku, to jest inna sprawa.
1: Aloes.
0: Ale zaczynamy od aloesu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Anakici.
0: Anakici kim byli?
1: Antytyp.
0: Antytyp. Tu są same hasła. Natomiast, żeby podejrzeć takie hasło, no to trzeba w nie tapnąć dwukrotnie.
1: Anakici.
0: Zobaczmy, kim byli ci tajemniczy Anakici.
1: Anakici. Spacja.
0: I tutaj, jak przesuwamy się teraz palcem w lewo, z lewa na prawo.
1: Anakici, Anakasynowie, pierwotni mieszkańcy Palestyny, przed zajęciem jej przez Izraelitów. Este zalicza ich do olbrzymów, Refaitów.
0: Este, tutaj będziemy mieli taką informację, Este zalicza ich do olbrzymów Refaitów, czyli Stary Testament. No tu mamy taką krótką notkę o tym.
1: Spac Anakici.
0: Kim byli definicja. Anakici? Mamy definicję. Nic więcej tu nie ma.
1: Wstecz. Przycisk. Wstecz.
0: Jak tapniemy wstecz?
1: Aram Naharaim. Araba. Antytyp. Zaznaczone. Anakici.
0: Mamy informację, że zaznaczeni są Anakici, bo akurat szukaliśmy sobie definicji słowa Anakici. W ten sposób ten słownik jest dostępny, więc możemy sobie tutaj spokojnie coś wyszukać, bądź o czymś poczytać.
1: Menu. Przycisk. Słownik. Pole wyszukiwania. Menu.
0: Wróćmy do menu.
1: Menu.
0: No dodatki. Tylko, że tak, akurat w tym momencie VoiceOver mi się zatrzymał na dodatkach i Bogu niech będą za to dzięki, bo czasami on potrafi się w innym miejscu zatrzymać.
1: Dodatki zaznaczone, słownik.
0: W zasadzie zatrzymał się tuż pod słownikiem, który jest obecnie zaznaczony.
1: Dodatki.
0: W dodatkach mamy różne przeróżne naprawdę rzeczy, zerknijmy tam sobie.
1: Menu, przycisk, dodatki, nagłówek, spotkania maryjne na maj.
0: No i tutaj mamy na przykład spotkania maryjne na maj.
1: Co o Biblii warto wiedzieć? Wstęp ogólny do Pisma Świętego dla wszystkich. Etapy historii zbawienia w świetle przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Tomasz Niemes.
0: Mamy jakby tytuły pewnych rzeczy, o których możemy tu sobie poczytać. Są to teksty, nie wykłady nagrywane. Nie będę prezentował wszystkiego. Naprawdę jest to dostępne. Jak się tapnie daną rzecz, to sobie poczytamy na przykład...
1: Co o Biblii warto wiedzieć? Wstęp ogólny do Pisma Świętego dla wszystkich.
0: Co o Biblii warto wiedzieć? Wstęp ogólny Świętego dla wszystkich. Więc możemy sobie poczytać o tymże.
1: Dodatek, menu, przycisk.
0: To wszystko jest w dodatkach.
1: Menu, przycisk, menu.
0: Zobaczymy, gdzie teraz nam...
1: Zaznaczone. Dodatki.
0: O, nawet nam zatrzymał się na dodatkach. Świetnie.
1: Słownik.
0: O słowniku już mówiłem. Plan czytań to jest z kolei propozycja.
1: Wstecz.
0: Zacznijmy
1: przycisk.
0: Tam.
1: Idąc locku i ta małpa 2x. Przycisk.
0: To są jakieś przedziwne oznaczenia, których ja w ogóle nie wiem, o co biega w tym przycisku. No spróbujmy, zobaczmy, co tu będzie.
1: Idąc locku. Wstecz. Powiadomienia. Nagłówek.
0: Aha, tutaj możemy sobie ustawić powiadomienie.
1: Przypomnienie.
0: Chodzi o to, że...
1: Wstecz. Przycisk.
0: Ja wam mówię.
1: Stary Testament.
0: Ja tego nie używam.
1: Objaśnienia. Plan czytań. Idąc locku i ta małpa 2x.
0: Byliśmy tutaj. Czyli tu możemy sobie jakieś przypomnienie ustawić, ponieważ ten plan czytań dotyczy tego, jakby ktoś chciał sobie przeczytać całe Pismo Święte według jakiegoś tam klucza. I tutaj jest propozycja, jak to robić.
1: Objaśnienia. Przycisk.
0: Pod przyciskiem objaśnienia będziemy mieli wyjaśnione wszelkie terminy, typu jak odczytywać sigla, czyli że JR to Księga Jeremiasza, MT to Ewangelia Mateusza, jeden kor to pierwszy list do Koryntian. Tu wszystko jest objaśnione.
1: Cykl 1.
0: No i tutaj mamy informację. Cykl pierwszy.
1: Stary Testament, geneza Izraela, narodu wybranego, rodzaju, wyjścia, kapłańska. Można ją ominąć poza rozdziałami 16, 19 i 26. Liczb, powtórzonego prawa, Jozue, rozpocznij.
0: Czyli mamy tutaj jakby możliwość przeczytania Pisma Świętego według konkretnego, zaprezentowanego przez kogoś wcześniej, jakiegoś klucza, po to, żebyśmy zapoznali się z całym tekstem Pisma Świętego. Tu mamy cykl pierwszy.
1: Nowy Testament, Pisma Święte, Stary Testament,
0: Stary Testament,
1: Izraela,
0: cykl pierwszy,
1: Nowy Testament, Pisma Święte, Łukasza,
0: cykl pierwszy.
1: Ustęp 0%.
0: I tutaj mamy nawet pasek postępu. Ile żeśmy z tego wykonali. Ja tego nie używam. Kto będzie chciał, może się w to pobawić, jeżeli będzie miał takie życzenie, czy ten plan czytań według konkretnego klucza zaproponowanego przez kogoś, żeby przeczytać całe Pismo Święte, jako swojego rodzaju wyzwanie można potraktować. Oczywiście tych cykli jest więcej.
1: Cykl 2. Nagłówek.
0: Ale tak jak powiedziałem, nie chcę o tym wszystkim mówić, ponieważ cała ta audycja trwałaby 40 dni jak Wielki Post. Jest to dostępne, jak słyszycie, wszystko można wybrać, ze wszystkim można się zapoznać.
1: Wstecz, przycisk, wstecz, menu, przycisk.
0: O, tym razem wyskoczył nam na menu, a nie zatrzymał się na dodatkach, o których mówiliśmy.
1: Plan czytania autorstwa Jacka Święckiego. Plan czytania autorstwa Jacka Święckiego.
0: Wrócił tylko do tej poprzedniej.
1: Plan czytania autorstwa, plan czytania, nagłówek.
0: O, do tego, menu, co było wcześniej. Przycisk, jeszcze menu. Raz się wycofamy.
1: Słownik.
0: No i jesteśmy na słowniku,
1: dodatki.
0: A byliśmy...
1: Czytania. Słownik. Zaznaczone. Plan czytań.
0: Tutaj na planie czytań.
1: Szukaj.
0: Szukaj jest to moduł do wyszukiwania. Ja nie polecam, tak jak mówiłem, z tego poziomu, raczej z poziomu już samej Biblii, jak gdzieś tam się znajdziemy. Będzie to łatwiejsze i przyjemniejsze dla nas.
1: Biblii. Strona. Plan czytań autorstwa.
0: Zatem...
1: Strona startowa.
0: Skoczmy sobie na stronę startową, pokażę jak posługiwać się poszczególnymi opcjami,
1: menu, przycisk,
0: które na tej stronie startowej mamy.
1: Pismo Święte, czytania, wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny.
0: Jeżeli tapniemy sobie w to, bo chcemy się zapoznać z czytaniami liturgicznymi.
1: Ogromnej się weselę w Panu, menu, przycisk.
0: Voiceover, tak jak mówiłem, czasami się ustawia na jakimś wersecie, czasami jest na początku. Trzeba sobie z tym jakoś dawać radę. Cieszmy się, że jest to dostępne. Ja skoczyłem do lewego górnego rogu, czyli tu mam przycisk menu.
1: Czytania 25.06.2022. Nagłówek.
0: A tu mamy informację, z którego dnia są czytania.
1: Poprzedni dzień. Przycisk.
0: Możemy się cofnąć o jeden dzień.
1: Następny dzień. Przycisk.
0: Możemy się przesunąć o jeden dzień do przodu.
1: Komentarz do czytania. Przycisk.
0: Możemy zapoznać się z komentarzem, wyjaśnieniem jakimś, ale to jest komentarz taki, powiedzmy sobie, homiletyczny, a nie komentarz związany stricte z Biblią. Czyli nie są to komentarze, które znajdziemy w tekstach Biblii Tysiąclecia, tylko są to komentarze osób, które przygotowały krótką homilię i rozważanie na dany dzień.
1: Kalendarz. Przycisk.
0: Z kalendarza możemy korzystać, oczywiście otworzy nam się kalendarz i możemy sobie wybrać jakiś dzień, żeby zobaczyć, jakie będą czytania tego dnia.
1: Zmień czcionkę, przycisk.
0: Tu jest do zmiany czcionki.
1: Czytaj, przycisk.
0: A tu mamy znowu opcję czytaj. Przy czym w opcjach, w których teraz się znajdujemy, czyli na czytaniach, nie będzie to już Zośka, tylko to będzie nagrany tekst, który odczytuje jakiś lektor. Zobaczmy, co nam będzie czytało. Będzie tutaj oczywiście on nam zacznie czytać pierwsze czytanie psalmu, nam nie zaśpiewa i nie odczyta. Potem, jeżeli jest drugie czytanie, to zacząłby drugie czytanie. Jeżeli nie, to Ewangelię.
2: Czytanie z księgi proroka Izajasza.
1: Przycisk.
2: Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo.
1: Zamknij odtwarzacz. Plemię narodu mego będzie znak. Czytania z księgi. Ogromnie się w 61 czytanie.
2: Dusza oto moja raduje się
1: HTTPS, odsłuch, od ogromnej się w czytania poprzedni, następny komentarz, kalendarz, zmień ciąg, czytaj, wspomnienie niepokalik, 2000, pierwsze czytanie, plem, ogromnej się weselim w panu, ogromnej się weselim w panu.
2: Zaiste. Jak ziemia wydaje swój
1: pismo ręczne, łącza, narzędzia formularz, łącza, pismo ręczne, nagłówki.
2: Tak,
1: nie znaleziono, czytania, nie znaleziono, menu, czytania, poprzedni, następny, komentarz, kalendarz, zmień, czytaj. Przyk.
2: Słowa Ewangelii według
1: świętego Łukasza. Pauza. Przycisk.
2: Rodzice.
1: Odtwarzaj.
0: Jak słyszeliście, jest drobny problem w momencie, kiedy zaczyna to czytać. Ja próbowałem go zamknąć. Niestety nigdzie już nie było tego nagłówka zamknij, odtwarzacz czy pauza. Dopiero kiedy tapnąłem drugi raz wczytaj i on przeszedł do czytania z Ewangelii, znalazłem przycisk pauza obok.
1: Czytaj następne. Przycisk.
0: Tu mam czytaj następne.
1: Czytaj następne. Odtwarzaj. Zamknij odtwarzacz.
0: I dopiero przycisk. Tutaj mam zamknij odtwarzacz. Także
1: zamknij odtwarzacz. Wspomnienie pokalanego z 2022. Pierwsze czytanie. Czytaj.
0: Zgodziliśmy tutaj. A poniżej mamy już czytania.
1: Wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny.
0: Informacje o dniu.
1: 2022.06.25.
0: Informacje z kalendarza.
1: Pierwsze czytanie. IS 61.9.11.
0: No i mamy tutaj już jako łącze. Gdybyśmy tapnęli w to łącze, to by nas przeniosło do tekstu Biblii. Czyli mielibyśmy już tekst biblijny, ale jakby w księdze pokazany, nie jako fragment, który jest w czytaniach z danego dnia. I przesuwając się palcem z lewa na prawo, możemy sobie zobaczyć, jak wygląda ten fragment.
1: Ogromnie się weselim w Panu. Czytania z księgi proroka Izajasza.
0: Mieliśmy jeszcze tytuł, tu mamy już jakby z brewiarza czytanie z księgi proroka Izajasza.
1: Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstw. Ogromnie się weselim w Panu. Oto Słowo Boże.
0: No i mamy nawet oto Słowo Boże, czyli tak jak w lekcjonarzu. Nie mamy tutaj tych cyferek związanych z wersetami, więc jeżeli ktoś lubi w ten sposób, no to polecam właśnie czytanie. Bo jeżeli przejdziemy do Biblii, to tam wtedy mamy jedynkę, dwójkę, trójkę przed tym, zanim zaczniemy czytać. Co też nie jest niekorzystne, bo może nas prowadzić do odnośników. Tutaj mamy sam tekst, niczego więcej nie możemy zrobić.
1: Odsłuchaj czytanie w YouTube.
0: O właśnie, tu mamy opcję odsłuchaj czytanie w YouTube.
1: HTTPS, ukośnik YouTube, ukośnik YouTube, psalm responsoryjny.
0: No i przechodzimy do psalmu.
1: 1 SM2, 1, mamy 4, 5, 6, 7, 8, R, POR, 1, łącze.
0: No mamy tutaj całą informację, skąd jest ten psalm wzięty, z których wersetów, które księgi.
1: Refren, całym swym sercem raduję się w Panu. Raduję się my sercem w Panu, moc moja dzięki Panu, rozwarnię się my usta na wrogów moich.
0: I cały psalm.
1: Gdyż ref, łuk, as, za, nie, ref, to, gry, pan, poni, ref, zbar, by go wydać, refren, odsłuchaj psalm, HTTPS, odsłuchaj psalm YouTube.
0: Odsłuchaj psalm w YouTube. Psalm będzie czytany, nie będzie śpiewany w YouTube.
1: HTTPS, śpiew przed Ewangelią.
0: Tu mamy nawet informację, bo to jest tak naprawdę jest to fragment lekcjonarza, czyli tej księgi, która jest wykorzystywana podczas liturgii słowa na mszy świętej, więc tutaj mamy
1: Pełka 2, dziewięć, aklamacja.
0: Śpiew przed Ewangelią, tak zwana
1: alleluja,
0: aklamacja, czyli
1: alleluja, alleluja.
0: O właśnie, mamy trzykrotnie alleluja.
1: Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo.
0: I potem mamy.
1: Zachowałaś Słowo Boże.
0: To, co śpiewa się po Alleluja.
1: I rozważałaś jej w sercu swoim. Aklamacja. Alleluja.
0: I znowu.
1: Alleluja. Alleluja.
0: Odpowiedź ludu.
1: Ewangelia.
0: I mamy już Ewangelię.
1: Pełka 2, 41, 51. Łącze.
0: Którą możemy sobie przeczytać.
1: Maria wiernie chowała, niewymawialne. Słowa Ewangelii, niewymawialne.
0: Tutaj mamy niewymawialne. Jest jakiś znaczek, bo tutaj
1: Maria
0: mamy.
1: Maria wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu.
0: To jest tytuł jakby tego fragmentu.
1: Niewymawialne.
0: Tu mamy jakiś znaczek, którego voiceover nie jest w stanie określić.
1: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
0: No i to już mamy.
1: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschę.
0: Czytanie.
1: Dopiero na ten
0: na końcu. Leczu,
1: potem po, a matka i oto słowo pańskie. Odsłuchaj Ewangelię w YouTube.
0: Znów.
1: HTTPS, komentarze, przycisk.
0: Tu mamy komentarze, więc możemy się z nimi zapoznać lub nie.
1: Pasek przewijania pionowego.
0: I koniec stron, pasek przewijania.
1: 98%. Regulacja.
0: Jak zatem widzicie, wszystko jest dostępne. Możemy się zapoznać z tekstem. Jest OK.
1: Menu. Przycisk.
0: Teraz jak przejdziemy do menu.
1: Menu.
0: To tak jak wam mówiłem.
1: Lecki od wina. Notatki.
0: Znaleźliśmy się znów w menu, chociaż czasami się znajdujemy w zupełnie innym miejscu. Ja spróbuję...
1: pomoc, aby wyjść z pomocy. Potarcie, patron,
0: przejdźmy sobie do...
1: patron, brewiarz, czytaj, dodatki, słowo, zaznaczone, strona startowa.
0: Strony startowej.
1: Przycisk menu. Pismo Święte.
0: I strona czytania startowa.
1: Wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny.
0: Tutaj.
1: Przejdź, więc brewiarz.
0: Teraz pokażę wam, jak czytamy brewiarz, bo to jest, tak jak mówiłem, możliwość uczestniczenia w liturgii godzin. Tapiemy sobie dwukrotnie w brewiarz.
1: U klarytynów, uroczystość niepokalanego serca.
0: Od samej góry zacznijmy.
1: Brewiarz.
0: Mamy przedziwne różne rzeczy do pobierania.
1: Pobierz.
0: Nie zalecam.
1: Wczoraj.
0: Tu mamy.
1: Wczoraj.
0: Dwa razy wczoraj.
1: Dzisiaj.
0: Dwa razy dzisiaj.
1: Wybierz datę.
0: I dwa razy wybierz datę. Słabo to działa, nie polecam. Zresztą nie ma sensu, jak ktoś się chce modlić liturgią godzin, to z danego dnia sobie ją otwiera.
1: Sobota, przecinek 25.06.2022 roku.
0: No i tu mamy nagłówek, skąd mamy wzięte, którego dnia chcemy się zapoznawać, czy uczestniczyć w liturgii godzin.
1: Wspomnienie obowiązkowe niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny.
0: I jak słyszycie, jest to wspomnienie obowiązkowe, ale poniżej mamy te opcje, o których wam wcześniej mówiłem.
1: U klarytynów, uroczystość niepokalanego serca Dziewicy Maryi, patron w Gostyniu, święto Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia.
0: Widzicie, u klarytynów, w Gostyniu.
1: W Gostyniu, święto Najświętszej Maryi, u klarytynów, uroczystość wspomnienie obowiązkowe niepokalanego.
0: Ta liturgia godzin będzie nieco inna. My wybieramy sobie tą podstawową.
1: Wspomnienie obowiązkowe niepokalanego serca Najświętszej Maryi. Sobota, przecinek 25.06.2022 roku. Wspomnienie obowiązkowe niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny.
0: I mamy następujące oficja.
1: Wezwanie.
0: Wezwanie to jest zawsze na początku, jeżeli ktoś zaczyna liturgię, może tym wezwaniem się pomodlić. Ale nie musi.
1: Godzina czytań.
0: I tu mamy poszczególne oficja.
1: Jutrznia, przedpołudniowa, południowa, popołudniowa, nieszpory, kompleta, kompleta.
0: I koniec. Jeżeli chcemy sobie cokolwiek wybrać, załóżmy, mamy taki moment dnia, że modlitwę popołudniową.
1: Zmień czcionkę, przycisk.
0: VoiceOver ustawia nam się na w lewym górnym rogu.
1: Czytaj. Przycisk.
0: Znowu możemy sobie odczytać, ale już tym razem przy pomocy Zośki, osoba widząca, gdyby się nie chciało jej wzroku używać.
1: Sobota, przecinek 25.k.
0: No i mamy tak, K, czyli kapłan mówi.
1: Sztylet.
0: Oczywiście nie mówi sztylet, tylko sztylet oznacza, że tu czynimy znak krzyża.
1: Boże, wyżej ku wspomożeniu memu. W.
0: Czyli wierni odpowiadają.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Czyli jak widzicie, mamy wszystkie, tak jak w brewiarzu, takim, który ksiądz odmawia, czy zakonnicy, czyli w tych książkach, które mają ze sobą, czasami można to gdzieś tam albo się dowiedzieć o tym, albo zaobserwować. Mamy dokładnie taki sam układ. Tak zaczyna się modlitwa przedpołudniowa. Dalej mamy hymn.
1: LG to mi, części stałe, tu mamy... tydzień V, STR 550, LG skrócone, według tabeli stron.
0: O właśnie, tu mamy taką informację techniczną, skąd jest ten hymn, że jest to części stałe na konkretną, przeznaczoną dzień i tak dalej. To nas nie interesuje, no ale cóż, i takie rzeczy są w brewiarzu.
1: Jeden, łącze.
0: Akurat tutaj jeden łącze. Nic to nam nie daje, tutaj nie ma żadnego łącza, nie przejdziemy nigdzie. Tak to od którejś wersji tego programu jest, że jest to nam komunikowane jako łącze. I dalej mamy już pierwszą zwrotkę.
1: W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w spokojnej modlitwie odnaleźć pokój i siłę.
0: I tak możemy sobie odmówić całą modlitwę. Dalej będziemy mieli antyfonę, dalej będziemy mieli psalm, dalej będziemy mieli wszystkie opisy, co mówi ksiądz, co odpowiada. No jeżeli sami ją odmawiamy, no to wiadomo, że będziemy wszystko mówili, wszystko czytali, nad wszystkim się zastanawiali i całością się modlili, tak? Ale gdybyśmy chcieli uczestniczyć gdzieś w liturgii godzin odmawianej wspólnie, no to możemy też to zrobić, słuchaweczka Bluetooth w ucho, wtedy to, co mówi ksiądz, to mówi ksiądz, a my to, co mówimy jako wierni, możemy to też czytać z podziałem na chóry, orientując się, w którym chórze jesteśmy, a jeżeli jesteśmy sami, no to odprawiamy sobie modlitwę brewiatową sami. Dostępne, polecam. Żeby się wycofać, skorzystamy sobie z przycisku wstecz, przy czym będziemy się cofali wtedy jakby o jedną stronę, nie wyjdziemy z całego brewiarza, tylko najpierw, jak widzicie, znów jesteśmy w menu wyboru oficjum i znów wstecz. Jesteśmy
1: znów w tym miejscu,
0: gdzie możemy wybierać sobie odpowiednie oficjum dla danego miejsca.
1: Menu. Przycisk.
0: I dopiero jak tapniemy w menu, to znajdziemy się znowu w menu, ale nie znajdziemy się na stronie głównej, tak jakbyśmy chcieli, i tylko znów mamy brewiarz, tak jak wam mówiłem, zostaje okno brewiarza.
1: Wybierz wspomnienie obowiązku. Sobota, Bukler w Gostyniu, witaj, Tomek.
0: I dopiero tu możemy sobie
1: na stronę startową czytania. Wspomnienie niepokalanego serca.
0: Się wycofać. Byliśmy w brewiarzu.
1: Przejdź więcej. Brewiarz.
0: A następną opcją, którą ja mam na stronie głównej.
1: Przejdź. Biblia.
0: Jest Biblia. I to jest ta zasadnicza część, gdzie znajduje się tekst Pisma Świętego, cała Biblia, z możliwością wyboru ksiąg i testamentów. Zobaczmy, jak to wygląda w tej aplikacji.
1: Księga. Wybór księgi. Menu. Menu.
0: Mamy w lewym górnym rogu przycisk menu.
1: Wybór księgi.
0: Nagłówek. Wybór księgi.
1: Księga.
0: No i
1: rozdział.
0: Tu możemy wybór księgi rozdziału wpisać, co chcemy wyszukać.
1: Stary Testament. Expandable image. Przycisk.
0: Tylko że tutaj mamy tak. Jak słyszycie, na dole mamy Stary Testament i jest jakiś przycisk i masz.
1: Nowy Testament.
0: I nowy Testament.
1: Expandable image. Przycisk.
0: I masz znowu.
1: Expandable.
0: I tu już
1: masz.
0: Nic więcej
1: przycisk.
0: Nie ma. Jeżeli chcemy sobie coś wyszukać, powiedzmy sobie,
1: przycisk.
0: Tak jak w przypadku poprzedniej aplikacji, spróbujmy znaleźć ten sam fragment, czyli Świętego Jana, Ewangelia, 21 werset.
1: Nowy Testament. Expandable. Nowy Testament.
0: Stajemy na Nowy Testament i
1: Nowy
0: dwukrotnie
1: Testament.
0: Tapiemy.
1: Expandable F. Według Święty.
0: I w tym momencie Mateusza. Zaczęły nam się poniżej pojawiać już opisy, tytuły ksiąg.
1: F, według Święty, Marka.
0: Co prawda nie mówi Ewangelii, tylko F, no ale wszyscy się zorientowali.
1: F, według Święty, Łukasza. F, według Święty, Jana.
0: Dotarliśmy do Ewangelii Świętego Jana, którą chcemy sobie przeczytać i tapiemy dwukrotnie.
1: 18.
0: I znów voiceover gdzieś się nam zatrzymał, akurat na 18, to jest 18 rozdział, więc szukamy 21.
1: 19, 20, 21.
0: I tapiemy dwukrotnie.
1: Poprzedni rozdział, byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany Didym.
0: I jak słyszycie, voiceover od razu nam zaczyna odczytywać tekst. Czasami tak bywa, czasami nie. Tak jak powiedziałem, ta aplikacja też ma kilka swoich takich czy innych kruczków.
1: Menu. Przycisk.
0: Lewy górny róg, przycisk menu.
1: Dodaj, wygaszone.
0: No i mamy
1: przycisk.
0: Dodaj, wygaszone, o czym powiem za chwilę.
1: Poprzedni rozdział, następny rozdział, inne przekłady wkrótce dostępne. Przycisk.
0: No, to już jest ta opcja od paru ładnych miesięcy. Pewnie można tutaj te przekłady rosyjski i bułgarski włożyć.
1: Zmień czcionkę. Szukaj, przycisk, czytaj, przycisk. Dodatek.
0: I mamy dodatek, tak samo jak w tamtej aplikacji, tu też mamy to słowo dodatek, jako że 21 rozdział, tak jak mówiłem, jest dodanym nieco później przez Jana, który pierwotnie kończył na rozdziale 20.
1: Z martwych wstały ukazuje się w Galilei.
0: O, i mamy dokładnie tą samą, ten sam nagłówek, ten tytuł, tyle że tu już nie ma tego Rise to the Power of Two w indeksie górnym, ponieważ to jest inna aplikacja, nieco bardziej przystępna.
1: Jeden. Łączę na stronie.
0: Werset pierwszy. Łączę na stronie.
1: Potem znowu ukazał się Jezus nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób.
0: Zejdziemy do trzeciego.
1: Dwa. Byli raz. Trzy.
0: Tutaj Pismo Święte, voiceover tak czyta, że jakby najpierw czyta nam numer wersetu, a dopiero później, jak przejdziemy dalej palcem, to czyta werset.
1: Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie łowili.
0: Jak słyszycie, tutaj nie ma tych znaczków mniejszości, większości. Ja już przestawiłem w tej chwili na wszystko, na niektóre, więc byłyby one tutaj odczytywane. Ten tekst jest nieco inny, nieco lepiej sformatowany pod kątem voiceover.
1: Trzy.
0: Tutaj mamy, że to jest werset trzeci, on nie ma odnośnika. Poszukamy takiego, który mówi łącze.
1: Szymon Piotr, 4. Agder, 5. A Jezus, 6. On rzekł, 7. Łącze powiedział, 7. Łącze na stronie.
0: Tu mamy 7 łącze na stronie i to jest werset, który mówi o tym, że...
1: Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował. To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora.
0: Tak brzmi ten werset.
1: 7. Łącze na stronie.
0: 7, który ma łącze. Kiedy tapniemy to łącze, to przejdziemy do odnośnika, czyli do pewnego komentarza związanego z tym wersetem 7.
1: J21,7,
0: czyli to jest właśnie ten wers i do niego jest następujący komentarz.
1: To znaczy, święty Jan, autor tej Ewangelii.
0: Tam jest użyte takie sformułowanie, powiedział do Szymona Piotra, uczeń, którego Jezus miłował. I tu jest wyjaśnione, że chodzi o...
1: Już to znaczy, święty Jan, autor tej Ewangelii.
0: Święty Jan, ponieważ święty Jan w swojej Ewangelii nie używa sformułowania, jakby nie używa swojego imienia, tylko kiedy mówi o sobie, mówi uczeń, którego Jezus miłował. I tu jest właśnie opis, żeby czytający Ewangelię, kto o tym nie wie, żeby się zorientował, o kogo chodzi w tym 7 wersecie.
1: J21,7. Łącze.
0: Fajnie byłoby, gdyby teraz po tapnięciu w to sigla, czyli J21,7 z łączem, wróciło nam do tekstu pisma.
1: J21,7. Łącze. To znaczy,
0: ale tak
1: święty,
0: się niestety
1: Jan,
0: nie dzieje.
1: Tej Ewangelii.
0: Jeżeli już, a te wszystkie komentarze są jakby pod spodem tekstu, w tej chwili jesteśmy gdzieś tam nisko, możemy to zobaczyć.
1: Chrystus bliżej nie określa losu się, to zapowiedź, pas Chrystus bliżej nie określa losu się, pasek przewijania pionowego, 6 stron, 100%, regulacja.
0: Jak słyszycie, jesteśmy, ten pasek nam mówi, że jesteśmy w 100% strony, czyli na samym sienkim dole. Żeby teraz dojść do wersetu 7, to niestety musimy to zrobić ręcznie, czyli
1: menu,
0: skoczyć na górę.
1: F, rozdział, dodaj, następny, zmieszuk, czy z martwych wstały ukazuje się tutaj.
0: I przebijać się przez wszystkie te wcześniejsze teksty, które mamy jakby na oknie wyświetlone. Miałem wam jeszcze pokazać, jak będziemy szli z lewej strony.
1: F, rozdział, dodaj. Wygaszony.
0: Jest przycisk, dodaj wygaszony. Muszę wam się przyznać, że za bardzo nie wiem, dlaczego mimo tego, że jestem zalogowanym użytkownikiem, w tej aplikacji nie udało mi się, mimo zapewnienia, że jako zalogowany mogę to zrobić, dodać notatkę bądź dany werset do ulubionych. Spróbujmy dodać werset.
1: Szymon Piotr powiedział do nich.
0: Czyli trzeci, ten, który bardzo nam się spodobał. Zastosuję tutaj dwutapnięcie z przytrzymaniem na cyferce 3. Voiceover.
1: Dostępni. Pozycja menu.
0: Dał nam znak, że pojawiło się dodatkowe menu. I mamy udostępnij.
1: Udostępnij. Tłumacz. Pozycja menu.
0: W górę się musimy w lewo przesuwać. Tłumacz.
1: Sprawdź. Pozycja menu.
0: Sprawdź.
1: Kopiuj. Pozycja menu.
0: Kopiuj.
1: Pasek przewijania pionowego. 6 stron.
0: Jesteśmy,
1: 0%. Regulacja.
0: To nam informuje, że jesteśmy na dole strony.
1: Kopiuj. Pozycja menu.
0: No i cóż, jak wejdziemy w kopiuj, skopiujemy tą trójkę.
1: Sprawdź.
0: Jak sprawdzimy, to nie wiem, co się stanie. Spróbujmy.
1: Sprawdź. Uchwyt arkusza. Przycisk. Zamknij. Funkcja sprawdź wyświetla teraz spersonalizowane sugestie z internetu, iTunes i App Store, a także godziny seansów kinowych, pobliskie miejsca i inne wyniki.
0: No to ciekawe, jest to funkcja moim zdaniem nie tej aplikacji, tylko systemowa.
1: Możesz to zmienić w ustawieniach. Dalej. Przycisk.
0: Powiedzmy sobie, że nie chcę z tego skorzystać.
1: 3. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryb.
0: Czyli w sumie powinno to wyglądać tak, że tapię sobie na tym właśnie wersecie albo
1: 3.
0: Na trójce nam się nie udało.
1: Szymon Piotr powiedział do nich,
0: a na wersecie?
1: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy z tobą. Wyszli więc w 4.
0: Też się nic nie stało, zobaczmy.
1: Pasek przewijania, przycisk.
0: Na dole się
1: pasek
0: też
1: przewijania
0: otworzyłem.
1: Do nowego
0: nic.
1: Menu.
0: Na górze powinien przycisk dodaj być już odszarzony.
1: F, rozdział 2, dodaj, wygaszony, przycisk.
0: A jest ciągle wygaszony, więc niestety, mimo że jestem zalogowanym użytkownikiem, nie mogę dodać żadnej notatki ani niczego do ulubionych, chociaż teoretycznie powinienem. Przyznam wam szczerze, że jak się przygotowywałem do tej audycji, czasami mi się to udało. Teraz robię dokładnie to samo i mi się to nie udaje. Nie wiem, czemu ta aplikacja tak sobie z nami pogrywa, mówiąc brzydko, ale niestety nie jest to dostępne. Tak
1: pasek nawigacji, menu, przycisk, menu.
0: Byśmy sobie
1: menu.
0: Tego życzyli.
1: Wystrzeli dzieło.
0: W menu jeszcze są takie rzeczy, o których
1: ustawienia.
0: Nie mówiłem.
1: Pontifex. Ulubione. Notatki.
0: No, te dwie opcje, notatki ulubione, powinny być dostępne, ale niestety chimerycznie są.
1: Lekcja divina.
0: Tu mamy lekcję divina. O tym też nie mówiłem, jeżeli tapniemy w to, bo jesteśmy teraz w menu ogólnym, tam gdzie ustawialiśmy różne sobie opcje, jak słyszeliście, przechodziliśmy od tych przycisków, o których wcześniej wspominałem. Tutaj mamy taki sposób czytania Pisma Świętego po wejściu w to okno Lekcja Divina, co jest cały opis dokładny, dostępny informacji, jak czytać Pismo Święte przy pomocy tej techniki, którą, bo Lekcja Divina jest pewną techniką czytania Pisma Świętego, taką techniką medytacyjną. Kto chce, może się z tym zapoznać.
1: Patron dnia. Modlitwy.
0: Ale właśnie, przejdźmy do modlitw, bo modlitwy są dostępne i tutaj mamy...
1: Menu. Przycisk. Modlitewnik. Nagłówek.
0: O właśnie, mamy modlitewnik.
1: Szukaj. Przycisk.
0: Tu możemy sobie wyszukać jakąś modlitwę, ale mamy też pewne bloki tematyczne, nazwijmy to.
1: Hymny. Koronki, litanie, modlitwy codzienne, modlitwy do Ducha Świętego, modlitwy do Maryi, modlitwy do Pana Jezusa, modlitwy do Święty, modlitwy dodatkowe, modlitwy o uzdrowienie.
0: Naprawdę cały szereg modlitw, z których możemy sobie wybierać. Wszystko jest dostępne, jak chcemy sobie wyszukać, nie wiem, odmówić jakąś...
1: Modlitwy do Pana Jezusa.
0: Koronkę.
1: Modlitwy do Maryi, modlitwy do Ducha, modlitwy codzienne, litanie, koronki.
0: No to tak.
1: Do miłosierdzia Bożego. Koronki.
0: I mamy.
1: Do miłosierdzia Bożego. Do najświętszego serca Pana Jezusa. Na cześć święty Józefa. Na cześć święty Józefa.
0: Trzy koronki po wyborze, którykolwiek będzie tekst, jak odmawiać, ile razy, w którym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę wszystko jest dostępne. Tak wygląda aplikacja Pismo Święte, której deweloperem jest Star Media, a mówię o tym nie bez kozery, ponieważ za chwilę przejdę do trzeciej aplikacji, która na ekranie iPhone'a ma dokładnie taką samą ikonę. Ja to wam pokażę.
1: Pismo Święte. Pismo Święte.
0: To jest aplikacja Pismo Święte, która znajduje się na moim ekranie głównym i ona znajduje się, już wam zaraz powiem, w którym miejscu.
1: Grupa. Pismo Święte. Wiersz numer 5, kolumna numer 4, dom, strona 1 z 5. Na środku ekranu. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć.
0: Kolumna numer 5, przepraszam, wiersz numer 5, kolumna numer 4. To jest Pismo Święte.
1: Przypomnienia. Pismo Święte.
0: A tu jest inne Pismo Święte.
1: Grupa. Pismo Święte. Wiersz numer 4, kolumna numer 2, dom.
0: Wiersz numer 4, a kolumna numer 2, a tak samo się nazywa. I to jest trzecia i ostatnia aplikacja, którą chciałbym wam zaproponować. I to jest aplikacja dużo bardziej dostępna pod kątem robienia notatek czy wstawiania zakładek, ale z kolei to jest Pismo Święte w najnowszym przekładzie Paulistów, Ojców Paulistów. Niektórzy twierdzą, że jest to najlepszy obecnie przekład Pisma Świętego, najwierniejszy przekład Pisma Świętego. Jest to aplikacja darmowa, Natomiast zainwestowanie kwoty 10 zł będzie udostępniało nam wiele rzeczy, które są niedostępne w aplikacji darmowej. Przede wszystkim dostęp do komentarzy, do słowników, do wyjaśnień, etc. Da się to zrobić po niewidomemu. Wszystko trzeba się tylko zarejestrować. Jest też dedykowana strona internetowa do tejże aplikacji, która jest synchronizowana po zalogowaniu się i założeniu konta. Mamy synchronizację, czyli będzie nam się pojawiało w internecie to, co mamy tu samo, czyli wszystkie zakładki, notatki, etc. Jak wygląda ta aplikacja Pismo Święte? Otworzymy sobie.
1: Pismo Święte.
0: I ekran startowy tutaj już nie jest konfigurowalny. Mamy następujące opcje w tejże aplikacji.
1: Starego i Nowego Testamentu.
0: Pismo Święte. Starego i Nowego Testamentu.
1: Wprowadzenia. Przycisk. Czytaj Pismo Święte. Przycisk. Zakładki. Przycisk. Notatki. Przycisk. Słownik. Przycisk. Liturgia słowa na dziś. Przycisk. Słownik. Przycisk.
0: I tu jak słyszycie?
1: Liturgia słowa na dziś. Przycisk. Słownik. Przycisk.
0: Jest pierwsza skucha w tej aplikacji, ponieważ VoiceOver nie chce dalej przejść, a dalej są jeszcze inne zakładki. Trzeba zatem zejść na sam dół, czyli cztery palce na dole.
1: Wyloguj się. Przycisk.
0: I mamy tutaj, i teraz będziemy szli w lewo. Wyloguj.
1: O aplikacji.
0: O aplikacji.
1: Kontakt.
0: Kontakt.
1: Przycisk. Moje konto. Przycisk.
0: Moje konto.
1: Modlitwy. Przycisk.
0: Modlitwy.
1: Komentarz do Ewangelii. Przycisk. Modlitwy. Przycisk.
0: I znowu mamy to samo.
1: Komentarz do Ewangelii. Przycisk. Modlitwy. Komentarz do Ewangelii. Modlitwy. Komentarz do Ewangelii. Przycisk.
0: I nam dalej VoiceOver nie chce wskoczyć wyżej. Wyżej, czyli tam, gdzie skończyliśmy. Znowu VoiceOver tam, gdzie pokazywałem, że on dalej nie chce przejść, tak samo i tutaj dalej nie chce przejść. Czasami niestety w tej aplikacji znów tak będzie, więc z tych wszystkich trzech aplikacji okazuje się, że nie ma idealnej aplikacji, która byłaby naprawdę super dostępna, chociaż powiem wam, że to się zepsuło dopiero jakieś, nie wiem, pół roku temu po którejś aktualizacji VoiceOvera, przepraszam, iOS-a 15, nie pamiętam, czy to było przy 15.3 czy przy 15.4.
1: Pismo Święte, Starego i Nowego, wprowadzenia, przycisk.
0: I teraz tak, w zakładce wprowadzenia mamy...
1: Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte.
0: Nie mamy samego tekstu pisma, tylko...
1: Słowo wstępne i wydawcę.
0: Informacje dotyczące...
1: Wprowadzenie do Pisma Świętego. Wprowadzenie do Starego Testamentu.
0: Samych ksiąg, tego, co należy wiedzieć, zanim zaczniemy czytać Pismo Święte. Więc to możemy sobie też fajnie
1: menu
0: zapoznać
1: przycisk
0: się i przeczytać. Menu. Przy czym tutaj znowu, jeżeli wrócimy do menu w lewym górnym rogu...
1: Menu.
0: To okazuje się, że
1: zanim zaczniesz czytać Pismo Święte,
0: zostaje nam okno.
1: Wstęp, sprowadzenie Starego i Nowego Testamentu.
0: I dopiero tu jesteśmy jakby na tej samej stronie startowej.
1: Start.
0: O, tu mamy start, czyli jak tapniemy, nam się pojawiła jakby nowa zakładka start. Jak tapniemy w start,
1: Pismo Święte
0: przeniesie nas dopiero na... jakby z powrotem na stronę startową.
1: Starego i Nowego wprowadzenia.
0: Czyli
1: przycisk
0: tutaj do tych zakładek wprowadzenia.
1: Czytaj Pismo Święte. Przycisk.
0: Czytaj Pismo
1: Święte.
0: Zakładki. I tak dalej. Kolejną zakładką jest...
1: Czytaj Pismo Święte.
0: Czytaj przycisk. Pismo Święte. I tutaj przeszlibyśmy już do tekstu Pisma Świętego, przy czym on się otwiera tam, gdzie ostatnio czytaliśmy. Za chwilę to pokażę, tylko przejdziemy jeszcze sobie dalej, opowiem o innych zakładkach.
1: Zakładki. Przycisk.
0: Tutaj w zakładkach będą nam się pojawiały miejsca, które oznaczyliśmy, gdzie byliśmy i gdzie zakończyliśmy czytanie. Gdy w to wejdziemy, jako żadnej zakładki nie mam, to będą nam się pojawiały miejsca wraz z informacjami, gdzie to jest ta zakładka, w którym miejscu Pisma Świętego, w którym rozdziale, księdze i tak dalej.
1: Notatki. Przycisk.
0: W notatkach będą się pojawiały nam notatki. I ja już tu notatki mam, mogę wam pokazać.
1: MT, Ewangelia według Święty, Mateusza 1,1, oto jak cierpliwie, krok po kroku, osoba po osobie Bóg spełnia daną opiekę.
0: Jak słyszeliście na początku, mamy informację o tym, gdzie daną, gdzie dane notatkę ja sobie wstawiłem, a potem mam tekst, który sobie w tę notatkę, do tej notatki wpisałem. Jakieś tam moje przemyślenia dotyczące tej konkretnego, tego momentu w Piśmie Świętym.
1: Notatki, menu, przycisk, menu, menu.
0: I znowu, kiedy wrócimy menu, do menu,
1: menu, menu,
0: to niestety trzeba szukać przycisku
1: słownik,
0: start,
1: notatki, czytaj, wprowadzenie, start,
0: żeby się
1: Pismo
0: przenieść
1: Święte
0: na stronę główną, bo wstecz będzie skutkowało tym, że zostanie nam ta, te notatki, mogą nam zostać.
1: Zakładki,
0: byliśmy
1: przycisk, notatki,
0: w notatkach.
1: Przycisk.
0: Cóż jest dalej?
1: Słownik, przycisk.
0: Słownik. Znowu dokładnie tak samo jak w przypadku poprzednio prezentowanej, czyli Biblii Tysiąclecia, tej Biblii Star Media, czyli tego, tej aplikacji Pismo Święte, dokładnie tak samo działa słownik, można wpisać, można wybrać, można przeczytać sobie o danym słowie z Pisma Świętego.
1: Liturgia słowa na dziś, przycisk.
0: Liturgia słowa na dziś jest dokładnie to samo, co w poprzednio prezentowanej aplikacji czytania na dziś. I tutaj mamy fajną rzecz, bo w tym miejscu, gdzie mamy liturgię słowa na dziś, to mamy teksty liturgiczne, czyli z Pisma Świętego, które jest w liturgii stosowane, czyli wydanie piąte Biblii Tysiąclecia.
1: Słownik, przycisk, liturgia słowa na dziś.
0: O, jak słyszycie, znowu jesteśmy w tym miejscu, gdzie nam się voiceover zapętla, więc...
1: Liturgia słowa na dziś, liturgia słowa na dziś, wyloguj się.
0: Ja sobie...
1: konta, moje konto, modlitwy.
0: Zejdę niżej.
1: Przycisk, komentarz do Ewangelii, przycisk.
0: Tu poniżej mamy...
1: modlitwy, komentarz do Ewangelii, przycisk.
0: Komentarz do Ewangelii. I to też jest fajna funkcja, ponieważ tu mamy dokładnie to samo, co w zakładce tej z czytaniami na dziś, czyli
1: liturgia słowa na dziś.
0: Zakładka
1: przycisk
0: nazywała się
1: koment, modlitwę, słownik, przycisk, liturgia, słownik, słownik.
0: Już wam pokazuję.
1: Notatki, słownik, liturgia słowa na dziś.
0: Liturgia
1: przycisk
0: słowa na dziś.
1: O aplikacji.
0: A to się nazywa
1: modlitwy, przycisk, komentarz do Ewangelii.
0: Komentarz
1: przycisk
0: do Ewangelii. I teraz tak, w liturgii słowa na dziś, tak jak mówiłem, mamy wszystkie teksty według przekładu Biblii Tysiąclecia. Natomiast w tej zakładce
1: komentarz
0: do Ewangelii mamy również informacje o tym, jakie są czytania na każdy dzień, każdego dnia, na dany dzień, ale już teksty są wzięte z Biblii Paulistów, czyli z tego przekładu, który znajduje się właśnie w tej aplikacji. To jest o tyle fajne, że można sobie porównać przekłady, zobaczyć, jak to wygląda w przekładzie Biblii Tysiąclecia, zobaczyć, jak to wygląda w przekładzie Biblii Paulistów. Przy czym układ jest troszkę inny, bo w tej zakładce, gdzie są czytania liturgia słowa na dziś, mamy jakby wszystkie czytania wypisane, czyli pierwsze czytanie, psalm, drugie czytanie, ewentualnie, jeżeli jest, i Ewangelia. A w komentarzu do Ewangelii mamy tylko informacje, jakie te czytania są, czyli pierwsze czytanie to będzie tylko napisane, skąd jest wzięte, ale nie będzie tekstu. Psalm będzie napisany, który, ale nie będzie tekstu. Natomiast Ewangelia już jest cała i można ją sobie przeczytać, ale właśnie w przekładzie Biblii Paulistów. Natomiast jeżeli chcemy sobie na przykład psalm bądź czytanie pierwsze czy drugie przeczytać w przekładzie Biblii Paulistów, to wystarczy tapnąć. O tym też jeszcze będę mówił, jak będę to pokazywał.
1: Liturgia słowa na dziś. Przycisk. Słownik. Przycisk. Wyloguj się. Modlitwy. Przycisk. Moje konto.
0: Modlitwy, moje konto, kontakt,
1: o aplikacji,
0: wyloguj się. Na temat wszystkich tych przycisków nie ma sensu się rozwodzić, każdy wie, co to znaczy wyloguj się,
1: o aplikacji,
0: kontakt, czyli możemy tutaj się kontaktować. Ja to też robiłem wielokrotnie i też otrzymywałem odpowiedzi.
1: Moje konto, przycisk.
0: Moje konto, no tutaj tam informacje o tym, jakie mam hasło, login, etc.
1: Modlitwy, przycisk.
0: W modlitwach natomiast wejdźmy sobie.
1: Menu, przycisk.
0: I mamy następujące opcje.
1: Modlitwy. Favorites. Przycisk.
0: Favorites. Ja tutaj nic nie mam, bo możemy sobie dodawać do ulubionych.
1: Modlitwy codzienne. Modlitwy przed i po czytaniu Pisma Świętego. Uroczyste pieśni pochwalne ku czci Boga. Radość i nadzieja w Bogu. W obawie i rozterkach. W poszukiwaniu spokoju. Dziękując. Wielbić Pana chcę. Dziękujcie Panu, bo jest dobry.
0: Tutaj mamy te panele nieco inaczej ponazywane. Tam mieliśmy bardziej techniczne nazwy w poprzedniej aplikacji, czyli koronki, litanie, etc. Tutaj mamy różne te modlitwy ponazywane.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
0: Jakoś tak bardziej duchowo, że tak powiem. Ale to są tylko panele, czyli tak jakby zakładki, w które możemy wejść dopiero głębiej i znajdziemy odpowiednie teksty z modlitwami. Nie będę wchodził w każdą. Naprawdę, wierzcie mi, aplikacja jest dostępna, jeżeli ktoś chce, nie wiem, uwielbiać Pana Boga.
1: Dziękujcie, Pan, uwielbić Pana chce.
0: To po prostu tapie, uwielbić Pana chce.
1: Miłość jego niezmierzona.
0: I mamy na przykład hymn Miłość jego niezmierzona.
1: Dobra opieka nad jego wybranymi.
0: Dobra opieka nad jego wybranymi.

0: lubią, tak? Ale jeżeli szukamy
1: dobrą i opieka nad jego wybranymi
0: modlitw bardziej tradycyjnych,
1: przycisk
0: to oczywiście
1: radość, urocz, modlitwy codzienne.
0: Możemy je znaleźć w modlitwach codziennych.
1: Modlitwy favorites, modlitwy codzienne, zaznaczam modlitwy poranne.
0: Mamy tutaj poranne,
1: modlitwy wieczorne, akty strzeliste,
0: akty,
1: modlitwy przy stole, modlitwy różne, msza święty, modlitwy przed i po, modlitwy na poszczególne dni tygodnia, sakrament pojednania, litanie i akty wynagradzające, droga krzyżowa, różaniec z BEU, Jakubem Alberionem.
0: Jakub Alberion to jest założyciel paulistów.
1: Różaniec z BEU.
0: To jest ostatnia pozycja. Więc naprawdę znajdziemy tu szereg rozważań dla drogi krzyżowej, do różańca. Możemy też tej aplikacji używać jako takiej podręcznej książeczki do nabożeństwa.
1: Modlitwy codzienne.
0: Ja natomiast chciałbym się skupić jednak na Słowie Bożym, więc sobie wyjdziemy
1: menu.
0: Znów do menu.
1: Notatki.
0: I znajdziemy tę opcję.
1: Zakładki. Czytaj Pismo Święte.
0: Czytaj Pismo Święte. Tak jak wspomniałem, tutaj będziemy mieli fragment, na którym ostatnio się zatrzymaliśmy.
1: Czytaj Pismo Święte, menu, przycisk.
0: W lewym górnym rogu jest przycisk menu.
1: Ełka 1, przycisk.
0: Tutaj informacja, gdzie jesteśmy. Pierwszy rozdział Ewangelii według Świętego Łukasza.
1: Indeks, przycisk.
0: Tutaj mamy takie słowo indeks. Tak naprawdę tutaj właśnie możemy sobie przejść do konkretnej księgi, którą chcemy sobie znaleźć. Za chwilę to pokażę.
1: Szukaj, przycisk.
0: Tu mamy moduł wyszukiwania.
1: Ustawienia, przycisk.
0: A tu mamy więcej. Ustawienia. Te ustawienia są istotne, ponieważ zaraz wam pokażę, jak wygląda tekst, ale o tym za chwilkę.
1: Left ornament PNG, obrazek.
0: Tu mamy jakieś obrazki.
1: Ewangelia według Święty Łukasza.
0: No i mamy nagłówek, gdzie jesteśmy. Ewangelia według Świętego Łukasza.
1: Znaleziono nagłówek Comment 2790. Ewangelia według Comment 2790. Łącze.
0: I tu mamy właśnie Comment 2070 łącze. To jest łącze tutaj za każdym razem w tej aplikacji będzie nas przenosiło do jakiegoś komentarza, słownika bądź czegoś związanego z danym miejscem, w którym to znajdziemy to łącze. Tu akurat będzie komentarz do całej Ewangelii według Świętego Łukasza, bo znajduje się to łącze bezpośrednio pod tekstem
1: Ewangelia według Święty Łukasza.
0: No właśnie.
1: Comment Right Ornament PNG. Obrazek.
0: Tu mamy Right Ornament.
1: Jeden.
0: Jedynka, czyli jesteśmy w pierwszym rozdziale.
1: Next Chapter. Łącze. Obrazek.
0: Mamy Next Chapter.
1: Prolog. Next hub 1, click tournament PNG, obrazek.
0: A ten right ornament, tutaj nic nie ma, dlatego że jesteśmy w pierwszym rozdziale. Gdybyśmy byli w drugim rozdziale, to wyżej byłby pref chapter, czyli poprzedni rozdział, a niżej
1: jeden.
0: Mamy...
1: Next chapter.
0: Next chapter, chapter w zasadzie, tak? Ja nie jestem anglistą, bardziej polonistą, przepraszam, a w ogóle legionistą, przepraszam. To taki wtrend, że tak powiem, na rozluźnienie, bo już za dużo tej teologii.
1: Jeden.
0: Czyli mamy pierwszy rozdział, a chcemy kolejny rozdział.
1: Next chapter.
0: Wystarczy tapnąć, włączę next chapter i będziemy już w drugim rozdziale. Jak tapniemy znowu next chapter, będziemy w trzecim i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak.
1: Prolog.
0: No tu mamy nazwę, co to jest.
1: Comment 2121.
0: I znowu Łączy. Mamy odnośnik do komentarza, do prologu. Pokażę, jak to wygląda, proszę bardzo.
1: Clearnit, przycisk.
0: Mamy Zamknij. Przycisk Clearnit, czyli clear do zamknięcia.
1: Prolog.
0: I tu mamy znów nazwę i dalej tekst tego.
1: Ewangelia rozpoczyna się prologiem, którego słownictwo i styl przypomina wstępy komponowane przez historię.
0: No jak słyszycie, mamy pięknie informacje na temat tego, co to jest prolog i tak dalej, można by do odczytania.
1: Clearnit, przycisk.
0: Wychodzimy z tym przyciskiem zamknij.
1: Menu, przycisk.
0: VoiceOver skoczył nam na początek, czyli lewy górny róg, czyli już nie jesteśmy tam, gdzie byliśmy.
1: Wielu usiłowało już Comment 2121. Łączę.
0: Byliśmy tutaj. I znowu, jak będziemy czytali Pismo Święte w tej aplikacji.
1: Jeden.
0: No to mamy znów. VoiceOver nam czyta jeden, a dopiero później po kolejnym maźnięciu będzie nam czytał werset pierwszy.
1: Wielu usiłowało już opowiedzieć o wydarzeniach, które wśród nas się dokonały. Dwa. Zgodne z tym, jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.

0: Postanowiłem też ja zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei opisać ci, dostojny Teofilu. Definition 8917.
1: O właśnie. Łącze. I tutaj mamy przy dosłowny Teofilu łącze z jakąś definicją. Oczywiście możemy sprawdzić, co to jest.
0: Slernit. Przycisk. Teofil. Był prawdopodobnie chrześcijaninem. Jemu dedykowane jest również drugie dzieło Łukasza, DZ1.1. Imię Teofil oznacza dosł. Miły Bogu, dlatego możliwy jest też sens przenośny tej dedykacji. Ewangelia jest skierowana do umiłowanych przez Boga.
1: I jak słyszycie, wyjaśnienie spod łącza zostało nam ładnie odczytane. Cofniemy się do przycisku zamknij.
0: Teofil. Menu.
1: Tylko, że znów nie będziemy w tym miejscu, z którego wyszliśmy, tylko na początku tekstu. Te odnośniki i łącza pojawiają nam się w tekście w zależności od tego, gdzie ktoś je tam wstawił. No, akurat mieliśmy trzy pierwsze wersety bez żadnych odnośników, przy czwartym się pojawiło się, bo ten Teofil nam mógł być dla kogoś niejasny. Możemy sobie jednak tekst Pisma Świętego zawęzić tylko do samego tekstu. Jeżeli nie chcemy przebijać się przez te znaczniki łącz, które odnoszą się do pewnych wyjaśnień, czy słowników, czy komentarzy, możemy skorzystać z ustawień.
0: Orientacja, szukaj. Tournament, ustawienia, przycisk.
1: Więcej. Szukamy przycisku ustawienia i co my tu mamy?
0: Next, przycisk, ustawienia, preferencje tekstu.
1: Preferencje tekstu.
0: Zaznaczone. It's font serif gre. Przycisk.
1: No mamy tutaj oczywiście czcionkę.
0: It's font sans gre. Przycisk. Krój czcionki. Delete. Przycisk.
1: Mam jakiś ustawiony, tu mogę go zmienić.
0: Add. Przycisk.
1: Albo dodać, albo skasować.
0: Rozmiar czcionki.
1: Tu mamy rozmiar czcionki.
0: It's line 2
1: gre. To jest dla
0: przycisk.
1: Nas mało istotna rzecz.
0: Zaznaczone. It's line 4 gre. Wysokość wiersza. Zaznaczone. It's format align left gre. Przycisk.
1: Wysokość wiersza.
0: It's format align. Wyrównanie.
1: Wyrównanie.
0: Widoczność.
1: Widoczność.
0: Zaznaczone. Hexbox recum hexcat. Przycisk.
1: No i teraz
0: pokazuj notatki.
1: Mamy tutaj różne takie pola do wyboru, do zaznaczenia.
0: Zaznaczone. Hexbox recum hexcat. Przycisk.
1: Checkbox. Check it, czyli zaznaczony. I to jest się odnosi
0: pokazuj
1: do
0: pokazuj notatki.
1: Pokazuj notatki. Czyli jeżeli zrobimy sobie jakąś notatkę w danym miejscu i chcemy, żeby ona była pokazana, żebyśmy na nią, jak na nią trafiamy, to żeby nam ona się w tekście pokazywała jako łącze i notatki są sygnowane słowem note, czyli notę. Dict to jest dictionary, a komentarz to jest com, chyba jakoś tak, nie? Więc jeżeli chcemy, żeby nasze notatki były widoczne, to włączamy tą opcję.
0: Zaznaczone. Pokazuj zakładki.
1: O właśnie.
0: Zaznaczone. Hexbox recum hexcat. Pokazuj przypisy.
1: Pokazuj przypisy. Ja mam wszystko oznaczone. Gdybyśmy to wszystko poodznaczali, to wtedy mielibyśmy goły tekst Pisma Świętego. Nigdzie nie mielibyśmy żadnych łącz, czyli moglibyśmy to sobie przeczytać bez boleśnie, bez przebijania się przez takie informacje jak nagle note, dwa łącze, które znajdziemy w tekście, albo dictionary 2136 łącze. Możemy sobie tutaj to wszystko w tych opcjach ustawień powyłączać. Jeżeli ktoś chce mieć obcować wyłącznie z tekstem Pisma Świętego, wystarczy, że sobie poodznacza te wszystkie pola wyboru. Jeżeli one będą nieoznaczone, nie będą nam się pojawiały w tekście żadne łącza do odnośników. Ja chcę mieć
0: next, przycisk,
1: dlatego
0: next, ustawienia, preferencje, tekst zaznaczone, it's font serif gre, pref, next menu, przycisk, EUK1, przycisk.
1: Wróciliśmy sobie przyciskiem next do naszego rozdziału pierwszego Ewangelii Świętego Jana, Łukasza. Natomiast ja to wam teraz pokażę, jak przy pomocy tego
0: indeks,
1: indeksu wybrać sobie inną księgę. Tapiemy w indeks.
0: Indeks. Back. Przycisk.
1: Lewy górny róg. Przycisk. Wróć.
0: Wybór testamentów.
1: I ładnie voiceover nam mówi, że jesteśmy w wyborze testamentów.
0: Indeks. Przycisk. ST. NT.
1: Przy czym tutaj mamy dwa testamenty. Stary i nowy.
0: NT. NT.
1: I nic więcej nie ma.
0: ST.
1: Przy czym VoiceOver nam nie mówi, który jest oznaczony, bo żaden nie jest oznaczony, bo jak słyszycie niżej...
0: NT.
1: Pod NT nie ma żadnej księgi, a więc nie ma ani oznaczonego nowego, ani starego.
0: ST.
1: Wybierzmy sobie Nowy Testament i Ewangelię według świętego Jana, rozdział 21, werset 3, tak jak już wielokrotnie wam to prezentowałem, żebyśmy na tym pozostali.
0: NT.
1: Czyli tapiemy sobie w NT.
0: NT.
1: I w tym momencie VoiceOver nie mówi nam oznaczone, nieoznaczone.
0: Indeks. Przycisk NT. MK.
1: Ale na przykład
0: NT.
1: Już powyżej
0: indeks.
1: Nie mamy
0: przycisk.
1: NT, tylko słowo indeks. ST, przepraszam.
0: NT.
1: Bo wcześniej było NT, ST, a teraz już nam jakby przeszło, zostało nam na NT, ale niżej mamy już księgi.
0: MK.
1: MK, tu się, tutaj już nie ma Ewangelia ani oznaczenia, tylko mamy same sigla.
0: MK. Wielki J.
1: Wielkie J. Właśnie to chcemy, bo to jest Ewangelia według świętego Jana.
0: Jeden.
1: VoiceOver przeszedł do wybierania rozdziałów. Ja szybko skoczę na dół.
0: 21. Big Book Markov. Przycisk.
1: I teraz tak, jesteśmy na samym dole 21 rozdziału. Tak się ustawia nam VoiceOver w tej aplikacji. Nie możemy wybrać konkretnego wersetu. Czyli skoczymy sobie na górę.
0: J21.
1: Jesteśmy
0: przycisk.
1: Tutaj, gdzie chcieliśmy.
0: Index. Przycisk.
1: Przechodzimy przez wszystkie opcje, aż dojdziemy do tekstu.
0: Szuka, ustawi, lektor, Evangel, Zomment 2000, Rictornament, Prefapter, 21, Epilog.
1: Tutaj w Biblii Paulistów nie nazywa się to dodatek, tylko epilog. Więc jak widzicie, w Piśmie Świętym też zachodzą zmiany, ale tylko w tych tekstach redakcyjnych. Można je również nadawać. No oczywiście w zależności od tłumaczenia też będą trochę inaczej brzmiały dane wersety. Akurat w przykładzie Biblii Paulistów werset trzeci brzmi następująco.
0: Spotkanie, moment jeden, potem jedyskiem, ponownie definition, ukazał się dwa, przebywali, definition, zwany bliźni, definition, i jeszcze dwóch, trzy.
1: Trzeci werset.
0: Szymon Piotr powiedział do nich, idę coś złowić. Rzekli mu, i my popłyniemy z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili.
1: Kto uważnie słuchał poprzedniego czytania z Ewangelii według świętego Jana, to już zauważa pewne różnice.
0: Trzy. Szymon Piotr powiedział do nich, idę coś złowić. Rzekli mu, i my popłyniemy z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili.
1: Szymon Piotr mówi według paulistów, idę coś złowić, a przekład Biblii Tysiąclecia brzmiał, idę łowić ryby. Tak jak powiedziałem, na tematy teologiczne możemy porozmawiać przy innej okazji. Dzisiaj chciałbym się ograniczyć wyłącznie do pokazania wam, czy ta aplikacja jest dostępna, czy nie. Ja uważam, że przekład Biblii Paulistów jest obecnie najlepszym przekładem, pomijając przekłady protestanckie, o których może troszkę opowiem, ale szybko, żeby was nie zanudzić. Natomiast częściej czytam sobie według paulistów tłumaczenie niż tysiąclecia. To jest kwestia preferencji. Nikogo nie będę zachęcał, ani nikogo nie będę zniechęcał. Każdy może wybrać. Pokazałem dwie aplikacje, w których dostępne są teksty tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Tu jest dostępny tekst Pisma Świętego Biblii Paulistów. Zatrzymajmy się na trzecim wersecie. On nas interesuje.
0: Cztery. Szymon Piotr powiedział do nich, idę coś złowić.
1: Jeśli chcemy zaznaczyć sobie, że tu skończyliśmy, bądź napisać jakąś notatkę, to po prostu na tym wersecie tapiemy dwukrotnie.
0: Notatka, przycisk.
1: I pojawia nam się nowe okno. Gdzie mamy do wyboru? Notatka.
0: Zakładka, przycisk.
1: Zakładka.
0: Cofnij, przycisk.
1: Bądź cofnij.
0: Cofnij. Przycisk.
1: Czyli jak nam się nie chce nic robić. Jeżeli chcemy wkleić zakładkę, tapiemy w zakładka. Jeżeli chcemy napisać notatkę,
0: notatka.
1: Tapiemy
0: przycisk.
1: Notatkę. Zobaczcie, co się stanie. Notatka.
0: Clearnit. Przycisk.
1: Mamy słynny przycisk clear. Zamknij.
0: Spisz treść notatki.
1: I mamy poniżej
0: pole tekstowe.
1: Pole tekstowe. Po tapnięciu.
0: Pole tekstowe. Edycja. Punkt wstawiania na początku. Anuluj. Dodaj. Przycisk. Wielkie Q.
1: I mamy już tutaj na dole klawiaturę i możemy wpisywać. Zrobimy anuluj.
0: Dodaj. Anuluj. Menu. Przycisk.
1: Znaleźliśmy się znowu jakby już w tekście pisma, bo nie dodaliśmy żadnej dokładki.
0: Ukazał się zaś nas, zwany bliźniakiem.
1: Znajdziemy.
0: Szymon Piotr.
1: Trzeci werset. I teraz jak tapniemy dwukrotnie, pokażę wam, jak wstawić zakładkę.
0: Zakładka. Przycisk.
1: Po tapnięciu zakładka.
0: Clernit. J21.3.
1: Mamy informację, gdzie ta zakładka jest.
0: Wprowadź nazwę zakładki.
1: Możemy tu sobie... tu jest wygaszone pole tekstowe.
0: Wprowadź nazwę zakładki. Wprowadź nazwę pole tekstowe.
1: To drugie pole tekstowe dopiero nam... To jest jak pewnie VoiceOver źle odczytuje, że jest to pole tekstowe, jest to pewnie tylko tekst. Wprowadź nazwę zakładki. Po tapnięciu tego drugiego pola...
0: Zapisz. Przycisk.
1: Mamy,
0: wielkie Q.
1: Już dostęp do... klawiatury.
0: Zapisz.
1: I tu mamy opcję zapisz, więc sobie możemy wprowadzić nazwę taką, jaką chcemy, jaką każdy z nas chce.
0: Anuluję,
1: bo nie jest to potrzebne.
0: Menu.
1: I znów nas VoiceOver wrócił na samą górę, nie do wersetu trzeciego, tylko na samą górę tegoż okna całej aplikacji. Tak wyglądają trzy aplikacje dostępne dla nas, mniej lub bardziej. Ja najbardziej lubię tę ostatnią. Po pierwsze dlatego, że mogę sobie robić notatki i zakładki. Po drugie dlatego, że jest po prostu bardzo dobra pod kątem przekładu Pisma Świętego. Obiecałem jeszcze szybko powiedzieć wam o czwartym programie, ale to już jest taki naprawdę suplement.
0: Pismo Święte, Facebook.
1: To będzie Pismo Święte. Tylko chwilka, ja sobie
0: strona 1,
1: szybko do niego przejdę. To jest właśnie S4, tak się nazywa. I to jest program płatny, około 20 zł. Przy czym jest to program, który zawiera już w sobie kilka przekładów, ale tylko i wyłącznie w języku angielskim. Natomiast do przekładu polskiego trzeba się zwrócić do pewnej organizacji, czy poszukać sobie w internecie. Ja nawiązałem kontakt, jest to bardzo sympatyczny pastor, pan Piotr Zaręba, czy pastor Piotr Zaręba, nie będę mówił pan, pastor Piotr Zaręba. Wszedłem z nim w kontakt, człowiek bardzo otwarty, ja mu napisałem o swoich problemach ze wzrokiem, że słyszałem, że on przełożył Pismo Święte i od pewnego człowieka, któremu bardzo ufam, jest takim autorytetem dla mnie, jeżeli chodzi o Pismo Święte, dostałem informację, że on ma przekład Pisma Świętego w języku polskim i on przełożył to Pismo Święte na dwa sposoby. Jest to przekład literacki i jest to przekład dosłowny. Mnie bardzo interesował przekład dosłowny, i ten pan Piotr Zaręba udostępnił mi bezpłatnie, bo normalnie można to kupić na stronie internetowej, jest taki moduł polski, który należy zaimplementować do programu S-Fort.
0: S-Fort LT.
1: Ja tylko pokażę krótko, jak menu, wygląda.
0: Menu. Przycisk.
1: Tu mamy wszystko po angielsku.
0: Szukaj. History. Przycisk. SMBD. Przycisk.
1: SMBD to jest właśnie ten przekład, tutaj nam się będzie pojawiało, to jest właśnie ten przekład PD, czyli przekład dosłowny. Tak oznacza sobie pan, przepraszam, pastor
0: głośność,
1: Zaręba. Ja
0: wam
1: pokażę,
0: wyrazy, znaki.
1: Jak to znakami.
0: Wielkie S, wielkie N, wielkie P, wielkie D.
1: SN, czyli ja nie pamiętam, od czego to jest słowo nadziei, czy jakoś tak, przekład dosłowny. Tutaj mogę to zmienić na ten przekład literacki, bo mamy dwa przekłady.
0: Book, chapter, verse, navigator, przycisk.
1: Tak, tutaj mamy book, chapter, verse, navigator, czyli możemy wybrać tutaj księgę, werset i rozdział, tak? Ale wszystko jest po angielsku. Wszelkie nagłówki, czyli te tytuły, które tam mieliśmy, na przykład epilog czy dodatek, no to byłoby tutaj po angielsku wszystko, tak? Bo jest to opisane, ale niestety po angielsku. Natomiast sam tekst jest po polsku.
0: Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwierniusz był namiestnikiem serii.
1: Tutaj mamy, ja jestem w Ewangelii Świętego Łukasza.
0: Luk 2, 3.
1: Ale dla ciekawości.
0: Jeden co? Przycisk. 2th. Przycisk. 2p. Przycisk.
1: Przejdziemy do tegoż samego tekstu, który mam wcześniej prezentowałem.
0: 1JN. 2JN. 1JN. Wygaszony. Cel. Egal. Przycisk. 2JN. Joch. Przycisk.
1: O właśnie, mamy Joch, czyli Ewangelia Jana.
0: Wygaszony. Bóg seccjons. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Przycisk.
1: Book sections, czyli czy sections, sections, nie wiem jak to się czyta. Wybaczcie, 25 book, czyli...
0: 21. Przycisk.
1: Tutaj już jesteśmy w chapter 21. I jeszcze możemy wybrać...
0: 13. 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
1: Przycisk. I tak voiceover nam się nie ustawia na tym wersecie.
0: Menu. A gdy nastał wczesny ranek, Joch 20, wtem Jezus, Joch 21, 6.
1: Tu już jesteśmy na szóstym.
0: Joch 21, 4. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Mówią mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nie złowili nic.
1: I to jest przekład dosłowny, więc jak widzicie, jakby bliższa prawdy, a przynajmniej bliższa temu pismu protestanckiemu jest Biblia Tysiąclecia, bo Piotr mówi, idę łowić ryby, a w Biblii Paulistów jest, idę coś złowić. Ja po prostu lubię porównywać, sprawdzać, ponieważ jest to moje hobby, mój konik. Nie o tym jednak jest ten podcast. Czyli ten program eSport LT, program płatny, sam program jest płatny, on zawiera kilka przekładów po angielsku, ale można wrzucić także przekłady polskie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie może w komentarzach, może mi te komentarze albo ja je przeczytam, albo ktoś mi przekaże, że są komentarze do tej audycji. Nie wiem, jak się sprawdziłem w roli tyflopodcastera. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Starałem się zrobić to jak najlepiej. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, zachęcam, chętnie na nie odpowiem. A tymczasem mówię wam już wszystkim do widzenia. Hej, pa.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, Alicja Witek. Witam w kolejnym moim Tyflo Podcaście. Dziś chciałabym zaprosić do wysłuchania mojego przepisu na pastę bolognese. Jest to bardzo łatwe do przygotowania danie. A czego potrzebujemy, aby tą potrawę przyrządzić? Po pierwsze 20 deko makaronu muszelki, po drugie 40 deko mięsa chudego, które będziemy gotować, i puszki pomidorów, przypraw takich jak pieprz, bazylia, oregano i oczywiście sól. I to właściwie wszystko. Możemy też dodać jakieś warzywa, na przykład paprykę lub pieczarki. To już kwestia pełnej dowolności. Ja może zacznę od nastawienia mięsa do gotowania, a później przejdę do przygotowania następnych składników. Umyję sobie najpierw ręce.

Wyjmuję mięso. Teraz muszę je starannie opłukać. Odcisnę z nadmiaru wody. I pokroję je na 4 około 10 dekowe porcje, tak aby szybciej się gotowało.

a następnie gotuję przez czas. Około 45 minut. Sprawdzam, jeśli jest miękkie, wyjmuję do ostudzenia, a jeśli nie, to jeszcze pozwalam się mu przez jakiś kwadrans gotować i znowu sprawdzam. Myślę, że wtedy będzie już na pewno miękkie. Używam do tego mięsa, akurat w tym wypadku wieprzowego od szynki. Może też być chuda łopatka lub jakieś inne wieprzowe chude mięso. Odradzałabym schab, bo jest bardzo suchy po ugotowaniu. I to na razie tyle. Czekam, aż mięso się ugotuje. Później zajmę się przygotowaniem sosu i ugotowaniem makaronu. W porządku. Mięso mamy już ugotowane, miękkie. Teraz, żeby przygotować je, będę musiała wyjąć je z wody, w której się gotowało, ale tego rosołu nie wylewam, ponieważ posłuży mi za bazę do przygotowania sosu z pomidorów i z ich własnego soku. Na razie wyjmę ugotowanie.

i za chwilę przystąpię do jego zmielenia. Ale zanim mięso zostanie przeze mnie zmielone, nastawię sobie jeszcze wodę na makaron.

wlewam gdzieś około połowy średniej wielkości garnka, bo makaron musi mieć tyle wody do gotowania, aby po prostu nie przybierał do dna. Wodę osolę teraz jedną łyżeczką. I rozpocznę gotowanie.

Odleję jeszcze trochę rosołu z wygotowanego mięsa, żeby ten późniejszy nie był zbyt rzadki. Przeleję do naszego rosołu sos z pomidorów.

A pomidory na razie zostawię na sitku. Dodam je pod sam koniec gotowania sosu, aby w trakcie zbyt długiego gotowania nadmiernie nie rozmiękły. Sączę jeszcze sok z pomidorów. Porządnie, szkoda byłoby zmarnować. Dobrze, myślę, że ten lęk wystarczy. I tak, sam sos, aby nie był zbyt słony i zachował delikatny pomidorowy aromat, posolę tylko pół łyżeczki soli, połową łyżeczki, o. Ale za to przyprawię dodatkowo bazylią, oregano i pieprzem czarnym.

dwie porządne szczypty oregana i dwie porządne szczypty bazylii. Powinny wystarczyć, aby nadać sosowi ciekawy smak. Włączam i gotuję. Teraz przystąpię do mielenia mięsa, a gdy przyjdzie pora, wsypię do wody makaron. Wymieszam jeszcze przyprawy z sosem. Całość sosu nie powinna poziomem wychodzić ponad 1/3 średniej wielkości garnka. Ja ten sos oczywiście na koniec

za smażką, ale nie jest to konieczne, jeśli ktoś lubi rzadszy, bardziej taki wodnisty sos, można spokojnie zostawić go tylko z samym mielonym mięsem, można dodać paprykę, pieczarki i oczywiście pomidory, które były w puszce. Teraz mielę mięso na drobniusieńkie kuleczki. Mielimy ostrożnie, jeśli chcemy dopchnąć mięso, to zawsze na ten czas przestajemy kręcić drugą ręką korbą, żeby sobie nie zmielić paluszka. Przerwę na chwileczkę mielenie, ponieważ słyszę, że gotuje się woda na makaron.

makaronu, tak jak mówiłam, potrzebujemy 20 deko. To jest około połowy standardowej takiej torebki muszelek z Lubelli na przykład, jaką ja mam w tej chwili.

Ja przygotowuję w tej chwili ilość pasty bolognese na dwie duże lub trzy małe porcje. Makaron.

Przemieszam. A do gotującego się sosu dodam sobie teraz dwie duże łyżki jasnej zasmażki Knorr.

tych gotowych zasmażek Knorr korzystam bardzo chętnie. Dlatego, że po pierwsze nie muszę się obawiać, że przypalę samą zasmażkę w trakcie jej przygotowywania. A po drugie, te zasmażki, zarówno jasna, jak i ciemna, bardzo dobrze się rozprowadzają. Właściwie po porządnym rozmieszaniu nigdy nie zdarzyło mi się, żeby w sosie, w zupie, czy w jakiejkolwiek innej potrawie, do której ją dodawałam, traf,

jeśli ugotujemy wcześniej mięso, przygotowanie samej potrawy nie powinno zabrać więcej niż 30 do 35 minut, bo kilka rzeczy robi się jednocześnie. Gotuje się makaron, gotuje sos, mielimy, aż przez sito maszynki nie będzie wypadała już ani jedna kuleczka. Można jeszcze sprawdzić palcem, podopychać, czy żadne kawałki mięsa nie zostały w maszynce do mielenia. Wygląda na to, że całość została zmielona. Zatem odkręcamy. Wytrzepuję jeszcze nad talerzem, aby nic mi po drodze nie spadało na podłogę. I przenoszę.

mięso wsypię do sosu, tak aby miało. Okazję się podgrzać.

Kroję pomidorki na około centymetrową kostkę. Ta ich część, która oczywiście da się tak pokroić, bo wiadomo, jak to pomidory z puszki. I wrzucam na chwilę jeszcze do przygotowania się razem z sosem. Mieszam delikatnie. Zmniejszam płomień, tak aby sos mógł sobie wolniuteńko dochodzić. Gotuje się makaron. Za chwilę sprawdzę na sitku, na ile jest już miękki, czy można go odcedzać. Do pasty bolognese nie powinien być ani zbyt miękki, ani zbyt twardy. Na pewno nie powinien być al dente. Ale oczywiście nie można go też rozgotować. Makaron jest już

Zdejmuję go więc z pieca i odcedzam. Przypominam, że bezpiecznie jest odcedzać zawsze czy to ziemniaki, czy makaron, odchylając garnek od siebie, a nie w swoją stronę. Gdyż na wypadek jakiegoś usunięcia po prostu najwyżej wyleją się nam gorące ziemniaki do zlewu, a nie na nas. Tak samo trudniej też wtedy poparzyć się parą, jeśli robimy to w sposób, o którym mówię. I teraz tak, można w naszym potrawę podać w ten sposób, że makaron osobno i sos osobno, jeśli robimy to na więcej porcji. No a ja akurat teraz, ponieważ porcja jest taka średnia, zmieszam sobie makaron z sosem.

0: już wymieszany. Więc zanim makaron mi ostygnie do podania, na koniec mojego podcastu tradycyjnie przypomnę składniki, które były potrzebne. Więc na dwie duże lub trzy mniejsze porcje potrzebujemy około 40 dekagramów dość chudego wieprzowego mięsa, puszki pomidorów, 20 dekagramów makaronu muszelki i do smaku, aby doprawić soli, pieprzu, bazylii, oregano lub innych przypraw, jakie tam się komu zamarzą. Danie arcyproste, również bardzo dobre moim zdaniem, więc polecam i zachęcam do prób ugotowania. Życzę oczywiście smacznego. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego podcastu i zapraszam do wysłuchania następnych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Jest 9 kwietnia 2019 roku, to jest poniedziałek i to jest Tyflo Radio, na którego antenie macie Państwo przyjemność słuchania kolejnej audycji na żywo. I nie, moi drodzy, nie cniemy kosztów, jeżeli ktoś zwrócił uwagę na tę nietypową jakość naszego dzisiejszego połączenia. Nie cniemy kosztów, ani nie jesteśmy gdzieś na drugim końcu czarnego lądu. Nie, to po prostu temat naszej audycji, mówi sam za siebie. Moim gościem Michał Dziwisz jest.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Myślę, że już nawet można by powiedzieć tak powoli, chociaż dni coraz dłuższe, to trzeba przyznać.
2: Tak, i to Michał Dziwisz sam we własnej osobie przyczynił się do tego, że mnie dziś tak słychać, jak słychać.
3: Tak, to ja to zrobiłem.
2: W dużej części.
3: To ja to zrobiłem. Za sprawą urządzenia, o którym dziś będziemy mówić, o którym będziemy dziś opowiadać. Trudno będzie tu mówić o demonstracji praktycznej jako takiej, jakoś bardzo, bo ja powiem za moment,
2: dlaczego. W tym momencie mamy demonstrację praktyczną per se.
3: Tak, ale wiesz, ja mam na myśli taką demonstrację, żebym zaraz tu teraz zresetował to urządzenie, pokazał wszystko od początku do końca, jak to działa,
2: no nie,
3: co należy
2: jak
3: zrobić.
2: Jak zresetujesz, to się przestaniemy słyszeć.
3: Dokładnie, przestaniemy się słyszeć. Jakość, to jest proszę Państwa jakość telefoniczna, żeby nie było.
2: To jest telefon, zwykły GSM, no akurat w moim wypadku Wi-Fi calling i voice over LTE, ale generalnie tak czy inaczej jest to telefon.
3: Tak, to jest telefon i to jest HD Voice. To jest HD Voice, który gdzieś tam już coraz powszechniej jest stosowany wśród operatorów telefonii komórkowej. Chyba wszyscy już w Polsce operatorzy mają HD Voice.
2: Tak, jak najbardziej już wszyscy.
3: No właśnie, dobra, to dziś... Mówimy o urządzeniu, właśnie, o urządzeniu Blue Driver M3. To ja tak od razu powiem.
2: Tak. Dziś opowiemy o... Jakieś problemy chyba mamy drobne,
3: nie,
2: ale zaraz
3: nie,
2: to...
3: Nie, wszystko jest okej.
2: Okej. Okay. No to u mnie już też słychać dobrze, więc...
3: Tak, no ty jesteś jeszcze w dodatku w zasięgu takim, bo proszę Państwa, kolega wyemigrował w takie miejsce, że internet to u niego działa średnio, telefon działa jakoś. No i ten telefon właśnie to jest przyczynkiem do tego, żeby zrobić tę audycję dzisiejszą w taki, a nie inny sposób.
2: Tak. Natomiast może w końcu powiedzmy, o czym w ogóle będzie dziś audycja. Otóż audycja będzie o urządzeniu do zastosowań mimo wszystko profesjonalnych tak naprawdę.
3: Tak.
2: Więc to jest bardziej... To w tej audycji myślę, że niekoniecznie polecamy, w tej audycji bardziej pokazujemy, że się da i jak się da.
3: Dokładnie, bo ja myślę, że jeżeli jedna osoba, chociaż albo dwie, albo trzy skorzystają z tego podcastu w jakiejś takiej praktycznej formie, to będzie sukces, bo powiem szczerze, jeżeli ktoś szukałby recenzji tego urządzenia w internecie, takich recenzji dla osoby niewidomej, żeby coś wywnioskować, nawet nie żeby ktoś o tym jakoś bardzo szczegółowo opowiadał, ale nawet żeby tego posłuchać, to ja znalazłem, wyobraź sobie, recenzję urządzenia Blue Driver M3 w języku francuskim.
2: O, proszę.
3: Tak, w języku francuskim tylko i wyłącznie.
2: Tak, więc poniekąd wyprzedziłeś mnie mówiąc, cóż to będzie za urządzenie, ale powiedzmy jeszcze raz, to będzie Blue Driver M3 produkcji JK Audio, zdaje się, tak się ta firma nazywa.
3: Tak, to jest firma pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, zdaje się, że nawet z Chicago. Oni oferują całą gamę osprzętu dla stacji radiowych. To jest sprzęt dla stacji radiowych i tu już dochodzimy do tego, dlaczego jest to urządzenie przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, jednak mimo wszystko. Dlatego, że Blue Driver M3 to jest urządzenie, które jest takim pomostem między naszym telefonem wyposażonym w Bluetooth a mikserem. A mikserem, do którego chcemy podłączyć telefon i z którego to telefonu chcemy odebrać sygnał.
2: Dokładnie. Ale jest to, tak jak mówisz, urządzenie, o którym cokolwiek w internecie znajdziemy raczej pod broadcastingowymi, radiowymi, nadawczymi forami, grupami niż tak po prostu w internecie wśród jakichś tam recenzji.
3: Wiesz co, ja powiem szczerze, że mało gdzie znajdziemy nawet informacje na temat tego urządzenia. Jeżeli już coś znajdziemy, to znajdziemy informacje bardziej w sklepach. Bardziej w sklepach czy na stronie producenta. Ale mam dziwne wrażenie, że nawet jeżeli ludzie zaopatrzyli się w ten sprzęt, to jakoś nikomu nie bardzo przyszło do głowy, żeby zrobić na jego temat jakąś prezentację na YouTubie czy jakiś filmik. Może dlatego, że urządzenie jest dosyć proste, ale mi jako użytkownikowi niewidomemu, muszę szczerze powiedzieć, przysporzyło kilku problemów.
2: O, widzisz. O tych problemach sobie zaraz porozmawiamy też, myślę.
3: Oczywiście.
2: Bo to jest warte uwagi. Natomiast opisz mi proszę w takim razie, Michale, mi, nie tylko mi, bo również reszcie słuchaczy, to urządzenie jakby wyciągasz, przychodzi paczka ze Stanów Zjednoczonych i...
3: To znaczy może inaczej, może nie ze Stanów Zjednoczonych bezpośrednio, bo mamy polskiego dystrybutora tego urządzenia, mamy polskiego dystrybutora firmy JK Audio, to jest firma StudioTech i to jest też taki...
2: Skąd nawet znam tę nazwę.
3: Tak, to jest taki niewielki sklep w Warszawie, który się trudni sprzedażą właśnie takich różnych urządzeń dla stacji radiowych, też dla telewizyjnych, dla planów filmowych, tam można jakieś statywy kupić u nich i inne takie rzeczy zdecydowanie przemysłowe dla branży, że tak powiem. Natomiast przychodzi nam paczka ze Stanów Zjednoczonych czy przez naszego polskiego dystrybutora. Ja mam nawet tę paczkę przed sobą, a właściwie to, co z tej paczki zostało, czyli takie kartonowe pudełko. Pudełko niewielkich rozmiarów, taka kostka tekturowa, z takiej zwykłej tektury, żadna tam designerska, to nie jest sprzęt Apple'a czy Samsunga, żeby tu się silić na jakiś design, to widać, że to jest po prostu taki zwykły karton. Co ciekawe, w tym kartonie, oprócz samego urządzenia, mamy taką tekturkę i na tej tekturce zdaje się, że wypisany jest numer seryjny tego urządzenia. Albo coś na podobę. I on jest wypisany takimi wypukłymi literami. Jeżeli ktoś pamięta czasopisma brajlowskie, to na przykład Promyczek albo inne tego typu, to na pierwszej stronie zawsze tytuł takiego czasopisma był wypisany właśnie takimi literami wykropkowanymi. I to jest to samo również na takiej tekturce, którą mamy razem z JK Audio Blue Driver w tym pudełku. Oprócz tego mamy oczywiście same urządzenie. Ono jest zapakowane w taką folię. Folia jest zdecydowanie jednorazowego użytku, bo ona jest po prostu najzwyczajniej w świecie zgrzana.
2: Zgrzana,
3: tak,
2: pewnie.
3: Tak, i jak ją już rozerwiemy, to nie ma szans, żeby ją z powrotem złożyć. Ona jest po prostu zgrzana. Dostajemy do tego razem z urządzeniem dwa kable. Jeden kabel to jest kabel mini USB na zwykłe USB i ten kabel służy do ładowania urządzenia, bo to jest urządzenie działające bateryjnie. Bateria jest wbudowana...
2: Trzymajmy takie kable, ich jest coraz mniej w standardach i w przemyśle.
3: Tak, bateria, dodam, jest wbudowana, nie możemy jej wymieniać sami, natomiast urządzenie może również pracować cały czas pod ładowarką. Producent absolutnie tego nie zabrania, nie odradza w żaden sposób, więc możemy to sobie, jeżeli chcemy z tego korzystać stacjonarnie, to po prostu podłączyć sobie to raz i o tym urządzeniu zapomnieć, że tam mamy jakąś baterię i prawdopodobnie nic się z tym złego nie stanie, przynajmniej w dającym się przewidzieć czasie. Do tego dostajemy jeszcze kabel i tu ciekawostka, bo to jest zaskoczenie jak na urządzenie, które raczej jest z gatunku takich profesjonalnych jednak mimo wszystko. Dostajemy kabel mini jack na mini jack. Taki po prostu zwykły mini jack stereo na mini jack stereo. I on służy do tego, żeby można było podłączyć, jak sam producent deklaruje, to urządzenie Blue Drivera, żeby można było podłączyć do miksera. No tylko ja się pytam, jaki mikser ma wyjście AUX na przykład na małego jacka? No bez przejściówek to się, proszę Państwa, nie obejdzie.
2: Wiesz co, a ja jestem ciekaw, jak mają te wbrew pozorom największe takie przemysłowe konsole, czy one przypadkiem nie mają małego jacka na podrędziu na zasadzie, wiesz, generalnie wszystko jest podłączane profesjonalnymi gniazdami, tu nie ruszać, a tu się ewentualnie można wpiąć, żeby było łatwo.
3: Widziałem
2: tego typu konsol.
3: Być może. Ja nie widziałem tego typu urządzeń i trudno wyrokować. W moim mikserze, tak samo jak i zresztą twoim, mamy małego jacka, zdecydowanie małego jacka nie mamy, mamy dużego jacka na AUXach i ja sobie jednego AUXa zaanektowałem na zrobienie podmiksu dla tego urządzenia. Bo właśnie, to ważna rzecz. Blue Driver.
2: Tak, jakby na czym polega w ogóle, wyjaśnijmy, na czym polega dokładnie zasada działania, tak bardziej szczegółowo, na czym polega zasada działania tego urządzenia, no bo jest sobie Bluetooth.
3: Tak.
2: No każdy se może mieć Bluetooth, tak? Jest mnóstwo tanich, dostępnych i drogich, bo zarówno Samsung, jakiś powiedzmy chyba Level Link to się nazywało, czy coś takiego, mnóstwo chińszczyzny jest na rynku. Interfejsów, które mają niemal to, co mówisz, nie mają tylko XLR-a, i podłączamy sobie je do, powiedzmy, naszego odtwarzacza czy do naszej MP3-ki i to nam nagle MP3-kę tworzy, prawda, bluetoothową, że nagle możemy sobie do wejścia zewnętrznego MP3-ki podłączyć tam coś i będzie grało. A na czym polega zasada działania tego urządzenia, zasada działania Blue Drivera, czym on się różni? I dlaczego wszystkie tego typu urządzonka nie zdałyby tu egzaminu?
3: Już wyjaśniam. Problem w przypadku zastosowań typowo radiowych takiego urządzenia jest taki, że my nie tylko chcemy coś wysłać w jedną stronę z tego za pomocą łączności bezprzewodowej, my chcemy również coś odebrać. Więc ta komunikacja musi działać w obie strony. I problem jest jeszcze jeden. Bo ja powiem szczerze, urządzenie z Bluetoothem, które obsługuje komunikację w obie strony, to nawet udałoby się mieć za kilkadziesiąt złotych. Problem jest jeden. Mianowicie taki, że takie urządzenie obsługuje tylko komunikację o przepływności do trzech, jeżeli chodzi o częstotliwości, przenosi nam pasmo tylko do 3 kHz, tam 3,4 bodajże, bo taka jest granica tego pasma.
2: Czyli po prostu zwykły telefon.
3: Tak, zwykły telefon, więc nie mielibyśmy tego HD Voice'a, a HD Voice, to przypomnijmy, to jest...
2: To grubo jest, ponad 7 tak, kilo, no to około jest, 8.
3: Wiesz co, no akurat tu sam producent deklaruje, że Blue Driver przenosi do 7 kHz, więc to jest górna granica.
2: Nie, to grubo, bo to jest zgodne ze specyfikacją HD Voice. Tam jest jeszcze troszkę miejsca dla filtra oczywiście, ale to już wchodzimy w bardzo duże technikalia.
3: Tak, natomiast samo urządzenie przenosi w tym trybie takim full duplex, czyli i wysyła, i odbiera, przenosi do 7 kHz. I to jest największy problem, proszę Państwa. Bo jeżeli chcemy mieć takie urządzenie, to niestety okazuje się, że nie bardzo jest. A przynajmniej żaden producent różnego rodzaju...
2: Nie deklaruje tego wprost.
3: Tak, nie deklaruje tego wprost. Bo nikomu na tym nie zależy. Bo zwykle jak szukamy jakiegoś Bluetootha, no to po prostu chodzi o to, żeby się gdzieś tam połączyć, żeby sobie coś posłuchać, a ewentualnie nawet jak mamy jakieś dobre głośniki, no chociażby jak ja mam tego JBL-a, ten głośnik Flip, który pokazywaliśmy w jednym z Tyflo podcastów. No to co z tego, że on gra ładnie, ale jak ja rozmawiam za pomocą tego głośnika, to mam pasmo obcięte do tych 3 kHz, mimo tego, że na przykład telefon mi bez problemu obsługuje HD Voice. I tu zaczyna się problem.
2: A no właśnie, no i tu jest strategiczny problem.
3: Zgadza się. Tu jest właśnie problem. Natomiast samo urządzenie rzeczywiście, jak słyszycie, przekazuje HD Voice. Przekazuje HD Voice, przekazuje do 7 kHz dźwięk. I to na tym cała jego zaleta polega. Że mamy komunikację w obie strony.
2: Dokładnie. A powiedz mi proszę, Michale, w takim razie, czy próbowałeś już testować urządzenie z innymi aplikacjami, nie tylko z telefonem?
3: Próbowałem testować z innymi aplikacjami, nie tylko z telefonem. Próbowałem na przykład testować ze Skype'em. Próbowałem na przykład testować z WhatsAppem, wysyłać wiadomości na WhatsAppie. Próbowałem testować z FaceTime'em. Próbowałem testować zarówno z FaceTime'em audio, jak i FaceTime'em wideo. Działa. Aczkolwiek muszę przyznać, że najlepiej to jakoś funkcjonuje, jeżeli jest podłączony ktoś po HD Voice. To jest widać, że zoptymalizowane pod ten kodek i po prostu to najlepiej w tym momencie działa. Ja w ogóle
2: też... A jakieś aplikacje szerokopasmowe testowałeś, na przykład, nie wiem, komunikatory typowo, jakieś nagrywanie na przykład
3: tak,
2: no dyktafonem?
3: Tak, oczywiście, testowałem również i dźwięk jest obcięty, no więcej nie podskoczysz, wyżej nie podskoczysz.
2: Jasne. Ale ten dźwięk jest odtłumiony na przykład po stronie tego urządzonka, czy nie? Nie,
3: nie zauważyłem, żeby był odszumiony, nie zauważyłem, żeby się pojawiał jakiś bulgot, coś takiego. Ja w ogóle proponuję, bo ty teraz, Patryku, jesteś ze słuchawek, to proponuję, żebyś na chwilę się przełączył na zwykłą

0: Co ciekawe, taka ciekawostka dla słuchaczy, w tym momencie trzymam telefon pod kątem prostym do twarzy, w sensie mam mikrofon równo w osi. Jeżeli natomiast iPhone'a, z takiego telefonu aktualnie korzystam, obrócę troszeczkę w dół, tak żeby mi patrzył, powiedzmy, mikrofon w kierunku brody bardziej niż twarzy.
1: No.
0: O, nie wiem, czy było słychać. To do tego stopnia działa. Teraz jest OK i stopniowo jadę w kierunku brody, stopniowo obniżam ten mikrofon i już jest.
1: No i tak, i zdecydowanie się robi takie odszumienie tego sygnału.
0: Tak, tak, tak. Więc z tymi sygnałami telefonicznymi, jeżeli nawet bierzecie Państwo udział w takim połączeniu, bardzo trzeba uważać, no i o to się może dbać. To taka porada zza kulis.
1: Tak,
0: przy okazji.
1: To się zgadza. Od czasu do czasu cię troszeczkę nam tu zrywa, gubi się gdzieś ten dźwięk, ale to jest kwestia raczej twojej łączności komórkowej niż samego urządzenia.
0: To jest kwestia mojej pięknej jakości łączności. Ja zaraz mogę wyłączyć Wi-Fi calling w międzyczasie testów, jak będziemy tutaj zmieniali jeszcze testy, bo mamy parę rzeczy do pokazania Państwu w planach odnośnie tej optymalizacji pod HD Voice, tak przynajmniej wstępnie myślałem o tym, by to pokazać jakoś.
1: Jasne. Dobrze. Ja myślę, że w ogóle warto by było powiedzieć, jak to urządzenie wygląda. Nie wiem, co o tym sądzisz, bo to...
0: Owszem, to jest kwestia, która mi zupełnie uciekła. Tak bardzo się skupiłem na samej jego funkcjonalności, że istotnie uciekło mi to. Natomiast co, no myślę, że jest to urządzenie małe.
1: Tak.
0: Zgadza się, czy się nie zgadza?
1: Zgadza się. To jest urządzenie małe. To jest urządzenie, ja bym powiedział, że wielkością przypomina taki jakiś gruby marker. I myślę, że się zasadniczo bardzo nie pomylę. To jest taki gruby marker, gruby pisak, który z jednej strony ma po prostu taką plastikową ściankę, zaślepkę, jakby góra tego pisaka, tak wygląda, a dół to jest wtyczka XLR.
0: XLR. Tak. No bo tego XLR-a gdzieś trzeba zmieścić.
1: Dokładnie.
0: Sobie
1: to jest wtyczka męska XLR. Do niej podpinamy końcówkę żeńską XLR-a, a drugi koniec tego kabla XLR-owego wpinamy do toru mikrofonowego naszego miksera.
0: Tak, to już co tam bądź. Może to być miksy, może to być drugi XLR, wtedy fajnie symetrycznie, może to być jack teoretycznie. Nie bardzo polecamy te konfiguracje, ale czasem jest jedyną słuszną. No generalnie na wejściu otrzymujemy XLR, więc zapewne sygnał jest symetryczny.
1: No muszę powiedzieć, że też nie ma problemu, nie gryzie się to z zasilaniem fantomowym. Czasem się ludzie obawiają, co w przypadku, czy to się nie uszkodzi, czy to się nie popsuje, jak mam podłączony mikrofon pod 48 V i...
0: Volt.
1: Tak. I jeżeli coś podłączę jeszcze. Nie, nie, nie. Ten sprzęt...
0: Jak jest dobry kabel i dobry mikser, się nic nie uszkodzi.
1: Dokładnie. I ja podejrzewam, że to też tu kwestia, że kabel mam dobry, więc nie ma z tym najmniejszych problemów, a korzystam w tym momencie z mikrofonu pojemnościowego na innym kanale, a mam globalny Phantom, więc no to po prostu działa. I teraz tak, to jest jedno, czyli dwie jakby końcówki tego markera. Natomiast z boku tego markera mamy dwa gniazda. Najpierw mamy gniazdo, idąc od dołu, czyli od tej końcówki XLR-owej, mamy gniazdo mini USB, a potem mamy gniazdo na małego jacka. Ja mam Blue Drivera ułożonego w ten sposób, że te gniazda są oddalone ode mnie jak najdalej, że one po prostu są jak najbliżej ściany, a najdalej mnie. Ale to nie wszystko, bo jeszcze jeżeli mamy właśnie Blue Drivera w takiej pozycji, to idąc od dołu, też od XLR-a, mamy przycisk i mamy przełącznik. Bo Blue Driver M3 może działać w dwóch trybach. Może działać w trybie połączenia z telefonem i połączenia ze słuchawką Bluetooth.
0: Z ciekawości, bo mówimy o modelu M3. Czy patrzyłeś być może ofertę, no bo to

0: ta trójka coś sugeruje. Czy patrzyłeś może, czym się różnią inne tego typu urządzenia, przeglądając ofertę, szukając tego interfejsu?
1: Tak, i właśnie bardzo dobrze, że o to zapytałeś, bo na to trzeba bardzo zwracać uwagę, co my tak naprawdę chcemy. Czy my chcemy podłączyć ten sprzęt do miksera, czy my chcemy podłączyć tam mikrofon. Bo jest jeszcze wersja BlueDrivera opisana jako F3. Jak łatwo można zgadnąć, F jak female. Więc tam mamy żeńskie gniazdo XLR. I tam możemy sobie podłączyć mikrofon dynamiczny. I możemy za pomocą tego bardziej używać tego jako takiego rozwiązania reporterskiego. Że gdzieś jesteśmy w plenerze, łączymy sobie to do naszego telefonu, możemy tam coś nagrywać, nie mamy miksera tak naprawdę, a chcemy podłączyć tam mikrofon. I na to trzeba uważać, no bo po prostu zależy, co komu potrzebne. Mi zdecydowanie nie był potrzebny wtyk do podłączenia mikrofonu, tylko ja to chciałem podłączyć zamiast mikrofonu do jednego z kanałów w mikserze.
0: No tak, a summa summarum i tak mikrofon możesz podłączyć.
1: Tak, jest
0: pośrednio
1: jeszcze...
0: Pośrednio przez mikser.
1: Owszem, jest jeszcze rozwiązanie, które się nazywa Daptor i tego Daptora są dwie edycje. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, czym one się tam różnią, natomiast jest Daptor 3, to jest najnowsza edycja i z tego, co wiem, to tam zarówno wyjście, jak i wejście mamy na XLR-ach. To już, jeżeli ktoś chce w ten sposób, to może sobie z tego Daptora też skorzystać.
0: Dobrze, to teraz, skoro już jesteśmy przy takich dygresjach, wróćmy, bo tak nieco chaotycznie mówimy o tym, że zrobisz i mało, i dużo do omówienia. Przekażmy ludziom tę optymistyczną informację. Jaki jest koszt?
1: Jaki jest koszt? No właśnie, to jest rzecz, myślę, że najbardziej bolesna dla nas, bo koszt tego urządzenia, jak zresztą większości rozwiązań specjalistycznych, jest duży. To urządzenie kosztuje $200. W Polsce zapłacimy za to po wszelkich cłach, podatkach i tak dalej. Zapłacimy za to 966 zł 53 grosze. Przynajmniej ja tyle dostałem na fakturze. Taką kwotę.
0: Pięknie.
1: Nie jest tanio. Nie jest tanio.
0: Cena imponująca, nie ma co.
1: Cena jest imponująca, no tylko niestety, no to jest tak jak, wiesz...
0: Tak, no to jest to, co mówiliśmy.
1: Cena jest amerykańska.
0: Jak coś ma działać, to tak. Cena jest amerykańska i cena jest specjalistyczna, więc no powiedzmy sobie szczerze.
1: Dokładnie.
0: Takich rzeczy nie potrzebujemy od tak.
1: Większość użytkowników, nawet i telefonów, nie będzie czegoś takiego potrzebowała. Myślę, że w ogóle warto powiedzieć, po co mi coś takiego? Bo to jest też ważne, chyba.
0: No, tak myślę. W tym momencie nasza audycja z audycji poradnikowej zmienia się nieco w audycję Tyflo Podcast od kuchni.
1: Tak, i ja już wyjaśniam, po co mi coś takiego. Dlatego, że mam iPhona. Dlatego, że mam iPhone'a, a podłączenie iPhone'a do miksera w sposób przewidywalny jest problematyczne. Ja kiedyś radziłem sobie, korzystając z takiej prostej, ja ją kupiłem na Allegro chyba za 15 zł, przejściówki z czteropolowego jacka na dwa jacki trzypolowe.
0: Tak, żeby dla mniej doświadczonych technicznie, powiedzmy, że chodzi o tego jednego jacka, w którym są słuchawki i mikrofon, i chodzi o rozparowanie tych wejść na dwa osobne wejścia jack. Jedno mikrofon, drugie słuchawki stereo.
1: Zgadza się. I wszystko było fajnie do pewnego momentu. Ja mam wrażenie, że jakaś obsługa elektroniki została w iPhone'ie delikatnie zmieniona, bo jak kiedyś potrzebowałem połączyć mojego iPhone'a z mikserem, to się nagle okazało, że niestety zrobić tego nie mogę. Zrobić tego nie mogę, bo po prostu coś zaczęło mi tam strzelać. Podłączam wszystkie kable prawidłowo, jest wszystko tak jak trzeba, nie ma żadnego zwarcia, a tu po prostu puszczam sygnał zwrotny i zaczyna to strzelać. Zaczyna to po prostu, no...
0: Pykać.
1: Pykać. Mhm. Wiesz co, to pykać. To strzały były i to takie dosyć głośne. Także, no nie wiem, co tam się dzieje. Mam wrażenie, że gdzieś niestety, ale coś zostało w którejś wersji iOS-a tak poprawione, że aż popsute. A poza tym pamiętajmy, że Apple odchodzi, ja jeszcze mam...
0: Od gniazd.
1: Tak, ja jeszcze mam, bo mam iPhone'a 6S, ale Apple generalnie odchodzi od gniazdek słuchawkowych w iPhone'ach przecież. Więc no w przyszłości to pozostanie mi tylko złącze Lightning. A na Lightningu co mam? Ładowarkę. No chyba, że indukcyjną.
0: Więc... No ale tak czy inaczej kontrola nad tym wszystkim jest mało przewidywalna i mało wygodna.
1: Dokładnie, jest mało przewidywalna i mało wygodna, a powiedzmy sobie szczerze, czasem robimy takie audycje, które są zdecydowanie mniej technologiczne, albo z użytkownikami, którzy chcą o czymś opowiedzieć, ale nie mają aż takiej technicznej wiedzy, żeby skonfigurować sobie komunikator jakiś internetowy, z którego my korzystamy, czy z TeamTalka, czy nawet ze Skype'a, bo ten Skype teraz przecież to no nie jest...
0: Naprawdę taki. Się staje coraz mniej intuicyjny. No i powiedzmy sobie szczerze, dodatkowo dochodzą... Tu już naprawdę tyflo podcast od kuchni. Dodatkowo dochodzi nieznośność Windowsa 10, który sobie ostatnio różne ulepszenia w dźwięku włącza jak chce, czasem nie chce, czasem słychać średnio. Może się okazać, że audycja jest w środę, we wtorek mieliśmy aktualizację funkcji Windowsa 10, cała konfiguracja poszła w niwet.
1: Dokładnie.
0: Jest to realny scenariusz w tym momencie.
1: Jest to realny scenariusz, a poza tym no... Mikrofony w laptopach też bywają różne. I to też ja nie tak znowu dawno, ale już nie będę wymieniał tu z imienia i nazwiska, ale nad konfiguracją komputera jednego użytkownika, żeby mógł wziąć udział w audycji, to spędziłem, nie skłamię, ale chyba około 2 godzin. Żeby to zrobić i żeby to jakoś działało, a potem i tak jeszcze pod koniec okazało się, że są pewne problemy techniczne. Więc co jest najpewniejszym rozwiązaniem i co jest najpewniejszym narzędziem w przypadku, no przynajmniej niektórych użytkowników? Jest telefon.
0: Telefon.
1: Ale niech ten telefon jakoś brzmi, niech on nie brzmi tak bardzo telefonicznie, skoro mamy możliwość podłączenia tego sygnału za pomocą HD Voice. Skoro takie możliwości są.
0: I to są tak naprawdę, można powiedzieć, w pudełku, out of the box, tak? Tego nie trzeba, to trzeba, ale po naszej stronie jakby konfigurować i po naszej stronie kupować takie pudełka, jak prezentujemy dziś. Natomiast z perspektywy telefonu i tego użytkownika to jest. Dlaczego tego nie wykorzystać?
1: Zgadza się. To się zgadza. Więc mamy, więc działa, więc jest. I teraz.
0: I to jest jakby główna motywacja dla tego, że dziś prezentujemy to urządzenie.
1: Dokładnie. No, problemem może być tylko i wyłącznie już teraz cena. Zasięg i cena. No cena jest niestety jaka
0: cena
1: jest.
0: Po naszej stronie, zasięg po stronie użytkownika. No, to
1: dokładnie.
0: Tyle.
1: I po stronie operatorów komórkowych, którzy na szczęście też jakoś starają się o to dbać, żeby to działało.
0: No nie robimy, Michale, audycji w Sylwestra. Może wtedy byłby problem.
1: No właśnie. Dokładnie. Więc ja jeszcze, wiesz co, ja jeszcze wrócę na moment do opisu tych przycisków i tego przełącznika.
0: Skończyliśmy na przełączniku i na przyciskach, dlatego że zapewne wyprzedzę w tym momencie to, co chcesz powiedzieć. Na początku audycji wspomnieliśmy, że urządzenie może nastręczać problemy różne nam, osobom niewidomym.
1: Tak, i ono będzie na pewno nastręczać kłopotów, przynajmniej na samym początku jego użytkowania. Bo wyobraźcie sobie, przychodzi do mnie paczka, przychodzi urządzenie, człowiek przyzwyczajony do korzystania z różnych tam głośników bluetoothowych i tego typu innych rozwiązań, po prostu podłącza kable, chce korzystać, wciska przycisk, bo było w instrukcji napisane, żeby tam go przytrzymać przez jakieś 6 sekund. No to go wciskam. Pojawia mi się urządzenie na liście w iPhone'ie. No to chcę się z nim połączyć. Okazuje się, że nie mogę, bo nie, bo po prostu pojawia się komunikat, że nie mogę się połączyć, urządzenie nie jest obsługiwane, OK przycisk. Trzeba uważać, w jakiej pozycji jest przełącznik. Przełącznik, jeżeli chcemy sparować telefon, powinien być, jeżeli mamy Blue Drivera w takim ułożeniu, jak mam ja, czyli że XLR jest po prawej stronie i kable są oddalone maksymalnie ode mnie, to ten przełącznik też powinien być oddalony ode mnie. To jest właściwa pozycja, w której łączymy Blue Drivera z naszym telefonem. Włączamy go, trzymamy przycisk przez około 6 sekund, następnie pojawia nam się urządzenie, które możemy połączyć. On będzie tam się nazywał odpowiednio. I wtedy co? I wtedy po prostu wybieramy to urządzenie, podajemy.
0: I dopiero wtedy nagle staje się obsługiwalne.
1: Tak, i dopiero wtedy nagle staje się obsługiwalne. Jeszcze nas zapytać może na przykład, czy chcemy synchronizować kontakty. Ciekawe. Twój samochód może chcieć synchronizować kontakty. Takie... Zastanawiałem się w tym momencie, co ja właściwie mam w rękach. Ale dobra, trzeba wybrać, że tak, że chcemy synchronizować kontakty z naszym samochodem. No i wtedy to działa.
0: Tak, dlatego, że to jest to urządzenie pewnie złożonej klasy bluetoothowej, to jest jakiś tam jeden chip. W samochodach się też coraz częściej HD Voice pojawia. Niewielu na razie, ale jest. To jest generalnie po prostu ten układ pewnie. Dokładnie. Używany do...
1: Dokładnie. To jest ten cały hands-free tryb, który...
0: Tryb, tak? Który przy okazji brata się z tymi wszystkimi OBEX, coś tam do kontaktów, do książki adresowej, do SMS-ów, żeby na przykład wyświetlać łatwo na ekranie samochodu faktycznie.
1: Zgadza się.
0: Na innym interaktywnym przez Bluetooth.
1: Zgadza się. I to po prostu nam w tym momencie zadziała. Połączymy się, będziemy mogli korzystać. Będziemy słyszeli voiceovera w naszym mikserze, do którego się podepniemy. No właśnie, voiceover będzie słyszalny. Tak, to jest tak jak zwykła słuchawka Bluetooth, tak? Więc w tym momencie słyszymy też voiceovera, słyszymy wszystkie dźwięki i tak dalej. Więc wszystko jest przekazywane. Ja może pokażę, jakie są opóźnienia. Włączymy sobie modę.
2: Poniedziałek, 20.30, poniedziałek, 29 kwietnia. 20.37, poniedziałek, 29 kwietnia. 20.37, poniedziałek, 20.37.
1: Ja teraz pokazuję.
2: Moda wyłączona.
0: Tak, ja tego nie słyszę.
1: Tak, ty tego nie słyszysz, ale ja pokazywałem, jakie były opóźnienia. Przyznam, że pozytywnie mnie ten sprzęt zaskoczył, bo opóźnienia
0: są... No w trybie hands-free powinno to być około 40 milisekund max.
1: Opóźnienia są naprawdę niewielkie, bardzo fajnie to działa. Mam wrażenie, że chyba nawet trochę mniejsze niż w AirPodsach, wiesz? Chyba nawet troszeczkę.
0: Wcale mnie to nie zdziwi. Wcale mnie to nie zdziwi, dlatego że ten profil uwzględniający HD Voice, pozwalający na HD Voice, ma te opóźnienia malutkie. Przy transmisji muzyki to się zmienia diametralnie.
1: Tam jest 150 milisekund. Producent się zarzeka, że...
0: No właśnie, więc jeżeli chcemy czegoś posłuchać w dobrej jakości, to 150 w jedną stronę, w sumie około 300, no z syntezą dość ciężko.
1: Zgadza się. Ale jeżeli prowadzimy rozmowę, jeżeli chcemy sobie coś sprawdzić, no i w tym momencie aż żal, że nie da się voiceovera przerzucić na inne wyjście. Szkoda.
0: A nie da się przyciskiem audio w opcjach dostępności? To kiedyś działało, ale teraz to się mogło pozmieniać.
1: Wiesz co, to będę w takim razie musiał jeszcze to do końca sprawdzić, bo wydaje mi się, że nie, że się nie da przerzucić voiceovera.
0: W Macu OS-ie da się na pewno, bo tam takie rzeczy to w ogóle bez problemu, ale w iOS-ie faktycznie.
1: No w iOSie,
0: powiem szczerze, że w tym momencie...
1: W iOSie nic o tym nie
0: wiem.
1: Nie
0: pamiętam, się... też nie będę się o nic zakładał zwyczajnie, bo...
1: No wiesz, no bo to nie jest AirPlay, to jest zwykły Bluetooth.
0: Tak, to jest zwykły Bluetooth, tak. Ale VoiceOver ma gdzieś... miał gdzieś właśnie takie, że wiedzieli dobrze, że słuchawki robią opóźnienie, więc można było mieć tutaj jedno, a tam drugie. Tylko
1: tak, i to kiedyś działało, potem zniesiono... przestało. Jakoś tak to różnie z tym bywało, z tego co pamiętam, z tym audio, z voiceoverem. No w każdym razie tak to wygląda. Wystarczy się połączyć. Jeżeli za pierwszym razem nam mimo wszystko pokaże sprzęt, że jest nieobsługiwany dalej, to ja osobiście zalecam restart iPhone'a. Tak po prostu, bo z jakiegoś powodu u mnie to pomogło. Więc mówię na swoim przykładzie. Wystarczy zrestartować iPhone'a i będzie działało.
0: O proszę. Dobrze, to może zajmijmy się teraz innymi jakościami, innymi wersjami tego samego audio. Czyli jak to się ma w starciu bezpośrednim z innymi komunikatorami na przykład, albo...
1: No dobrze, to w takim razie to co? To zadzwonię do ciebie za moment na FaceTime'ie i zobaczymy, jaka będzie tego jakość. Tak. Ja od razu mówię, że jakość będzie bardzo podobna, ale nie uprzedzajmy.
0: Niewiele lepsza,
1: tak.
0: ale brzmienie może być troszkę inne.
1: Troszkę inne. Nie uprzedzajmy faktów, rozłączymy się na razie z Patrykiem. Ja teraz włączam mowę, jak zresztą słyszycie. Wszystko już mam tu przygotowane, teraz muszę tylko... wejść sobie w kontakt do Patryka. O właśnie. No i dzwonimy na FaceTime'ie na dobry początek.
0: Dzień dobry.
3: A jeszcze tu Kaczuszka z drugiego urządzenia mnie prześladuje. O, już nie.
1: Aha, ale jak widać jest gorzej. I tak jak
3: teraz tak. Który mikrofon mnie słyszy? Ten czy ten?
1: Chyba ten pierwszy, wiesz?
3: Dobrze, no to niech będzie, że ten. O, proszę bardzo.
1: Tak, jest gorzej. To nie jest jeszcze jakość telefoniczna, ale ten kodek ewidentnie nie jest przystosowany do tego. Z HD Voice radził sobie lepiej.
3: Też takie mam wrażenie, że znaczy to samo, ale ja ci powiem dlaczego, bo technicznie HD Voice działa do pewnego pasma, a resztę sobie dopisuje jakimś szumem, jakimś czymś, więc nawet jeżeli urządzenie fizycznie tego nie przenosi, HD Voice sprawi tak, żeby się nam wydawało, że to jest.
1: Mhm, rozumiem. A tu jednak ten kodek no, nie ma tego wdrukowanego, że tak powiem, w swoją specyfikację. Więc to nam
3: przenosi
1: nie działa.
3: Przenosi to, co realnie jest.
1: Tak, przenosi to, co realnie jest i realnie ta jakość jest najzwyczajniej w świecie nieco gorsza.
3: Tak.
1: Ja się gdzieś tam w tle słyszę z jakiejś zwrotki, którą on usiłuje odszumić.
3: Tak, to jest połączenie wideo, więc ja cię nie mogę dać na zwykły głośnik.
1: To prawda.
3: Jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że to jest połączenie... Tak, to jest
1: tak,
3: połączenie wideo.
1: To jest połączenie wideo.
3: Czekaj, to jeszcze mogę zrobić. A zmienić kamerę, o. Widzisz właśnie w tym momencie mojego laptopa.
1: A, widzisz. Okej. No dobrze, więc to mamy przetestowane. Mamy przetestowany FaceTime wideo. To teraz możemy spróbować połączyć się na FaceTime'ie audio.
3: Audio.
1: Tak. To ja teraz się rozłączam z tobą. Okej. Włączamy sobie mowę i teraz dzwonimy do Patryka za pomocą połączenia FaceTime audio. Wyłączamy mowę.
3: I chyba jesteśmy połączeni.
1: I nawet na pewno jesteśmy połączeni, coś ci jeszcze tam dzwoni.
3: Tak, kaczuszka z drugiego urządzenia.
1: Tak, zgadza się.
3: Akurat mam w pobliżu drugie urządzenie testowe, które przyjmuje handoff.
1: Mhm, rozumiem.
3: Więc...
1: Rozumiem. No i tak to działa. To teraz...
3: I ta jakość jest bardzo podobna. No ja ciebie lepiej słyszę siłą rzeczy. Mniejsze jest to odszumienie.
1: Rozumiem.
3: Ale to chyba nadal jest to takie... 6 kHz z kawałkiem, niepełne 7 z czymś tam.
1: Czasem ta góra się pojawia, wiesz? Tak przez chwilę tej góry było troszkę więcej, ale widzę, że ten kodek zachowuje się dość specyficznie.
3: On nie umie dopisać.
1: Tak.
0: Nie, to nie to.
1: To nie to. Więc jakość telefoniczna jest jakością najlepszą, tak naprawdę.
0: No nie, no to jest sporo lepiej niż telefoniczna.
1: No mówię o HD Voice, tak?
0: Tak. No, aplikacja HD Voice, jakby sam kodek do HD Voice jest tu jakby brany najbardziej pod uwagę. Z ciekawości, czy brzmienie się zmienia diametralnie, jeżeli komuś na przykład po drugiej stronie HD Voice zniknie?
1: Wiesz co?
0: Niektóre urządzenia Bluetooth programowo rozróżniają i stosują na przykład inną korekcję, inną kompresję dla profilu zwykłego telefonu, a inną dla HD Voice.
1: Nie zauważyłem.
0: Stąd moje pytanie.
1: Nie zauważyłem, żeby coś takiego się jakoś nadmiernie działo. Mhm.
0: Oczywiście, rozumiem, testowałeś też to z aplikacjami zewnętrznymi typu dyktafon, typu jakimiś takimi nagrywającymi.
1: Wiesz co, testowałem to akurat z Backpack Studio. Studio chociażby po to, żeby sobie wypoziomować mniej więcej wyjścia.
0: Mikrofon
1: tak,
0: i wyjścia.
1: To jest akurat bardzo fajne do tego. Podłączam sobie, włączam sobie odsłuch w mikserze Backpack Studio i ustawiam sobie wszelkie poziomy, żeby nie było jakiegoś tam przesteru. I mogę sobie monitorować na bieżąco to, co mi się tam dzieje z tym dźwiękiem.
0: Szczególnie, że aplikacje telefoniczne no to zniekształcają, nie?
1: Oczywiście. Więc kolejne zastosowanie Backpack Studio, gdyby ktoś potrzebował. Taki...
0: Kontynuacja podcastu, tak.
1: Tak, taki podręczny monitor. Dobrze, to może się przełączymy na telefon.
0: Jednak. Z powrotem na HD Voice.
1: Tak, z powrotem na HD Voice, to ja się już tu rozłączam. O... Dobrze, jeszcze przez chwilę było tego taka niska jakość, a teraz proszę bardzo, jak mamy jednak komunikację tylko w jedną stronę, to proszę, możecie, drodzy słuchacze, zauważyć, że ta jakość jest jednak lepsza. Dobrze, to teraz dzwonimy do Patryka. Miejmy nadzieję, że się uda nam połączyć.

0: Przepraszamy, wybrany abonent jest w tym momencie nieosiągalny.
1: Aha.
0: Prosimy spróbować ponownie. The subscriber cannot be reached at this time. Please try again later.
1: No właśnie, mamy problem. Ja podejrzewam, że Patryk w tym momencie jeszcze coś kombinuje. Granie na czekanie sobie mieliśmy okazję usłyszeć, jakie kolega ma ustawione. Dobrze, to próbujemy zadzwonić jeszcze raz w takim razie. Może się uda, proszę bardzo.
2: Telefony, jak śpiewała Republika.
1: O, i już.
2: I już.
1: I HD Voice nam wrócił.
2: HD Voice nam wrócił. Tak jak mówię, telefony. Coś tam się nie udało połączyć. Mam takie wrażenie.
1: Ale przynajmniej nasi słuchacze mieli okazję zapoznać się z twoją melodyjką z grania na czekanie.
2: Bywa.
1: Dokładnie. No, więc tak to działa, a teraz ja może powiem jeszcze o tych problemach, jakie gdzieś tam na samym początku miałem i...
2: Tak, no mówiliśmy o tych problemach dostępnościowych, podejście trzecie.
1: Tak, problemy dostępnościowe, podejście trzecie i przede wszystkim problemem jest to, że po drugiej stronie Blue Drivera w stosunku do gniazdek są lampki. Tu są, zdaje się, lampki... dwie, przynajmniej z tego, co jestem w stanie wyczuć palcem, albo nawet cztery, jeżeli to coś, to też są lampki, ale załóżmy, że dwie. I bardzo dużo nam urządzenie komunikuje, jeżeli chodzi o swój stan, właśnie za pomocą tych lampek. To znaczy, czy się połączyło, czy jest w trakcie parowania, czy jest w trakcie oczekiwania, czy zaraz się wyłączy. To wszystko to jest komunikowane za pomocą lampek sygnalizacyjnych. I teraz no musimy się tego jakoś nauczyć. Ja się już nauczyłem, że jeżeli chcę połączyć swój telefon z Blue Driverem, to muszę zrobić bardzo prostą rzecz. Po prostu. Przytrzymać przycisk na urządzeniu przez około 6 sekund, a następnie w telefonie z urządzeń Bluetooth wybrać Blue Drivera i połączyć się. I to będzie działało.
2: Rozumiem, że Blue Driver po włączeniu jest w trybie niewidocznym, czyli nawet jeżeli mamy go zapamiętanego, nie połączymy się.
1: Nic mi o tym nie wiadomo, żeby coś takiego się działo. Ja po prostu jak go włączę, tylko wiesz, weź pod uwagę też to, że ja zawsze jak kończę korzystać z Blue Drivera, to robię rozłącz z tym urządzeniem.
2: Aha.
1: Ja zawsze robię w ten sposób, no bo siłą rzeczy, no iPhone to jest jednak urządzenie, z którego korzystasz dość intensywnie, więc tylko na ten czas, kiedy potrzebuję tego urządzenia do rozmów, to podłączam go pod
2: mikser. Jasne, nie integruję sobie tego ze środowiskiem miksera całym.
1: To znaczy nie, no Blue
2: tylko
1: Driver
2: na tę chwilę.
1: Jest, tak, Blue Driver jest cały czas podłączony do miksera, natomiast...
2: Tak, ale z VoiceOvera powiedzmy poza potrzebnymi godzinami nie korzystasz w ten sposób, tylko jednak normalnie na urządzeniu.
1: Zgadza się.
2: To mam na myśli.
1: Zgadza się. O to mi właśnie chodzi. No, także to jest... I to my cały czas mówimy o tym jednym trybie. Celowo nie mówię o trybie drugim, który polega na tym, że możemy sobie podłączyć słuchawki.
2: Trybu drugiego nie udało nam się przetestować dobrze.
1: Dokładnie. Trybu drugiego jeszcze. Po prostu nam się nie udało przetestować. Prawdopodobnie albo ja mam jakieś nie bardzo kompatybilne z tym głośniki, bo też nie mam ich jakoś
2: albo robimy coś
1: dużo,
2: nie tak.
1: Albo robimy coś nie tak. Ale no mówiąc szczerze, nie poświęciłem temu drugiemu trybowi jakiegoś bardzo dużej uwagi nie poświęciłem mu, bo najzwyczajniej w świecie to jest taki, ja to traktuję jako gadżet. Przede wszystkim dla mnie jest ważne to, żebym ja mógł to podłączyć do miksera, żebym mógł zrealizować tak jak teraz. Siedzimy sobie, u ciebie internet działa jak działa, gdybyśmy nie mieli tego telefonu, to byśmy nie byli w stanie tej audycji zrealizować.
2: No, pelibyśmy, to by się tam jakoś, wiadomo, zewnętrznymi tymi posiłkowało, ale nie byłoby to tak stabilne i bezpieczne jak tutaj. Tu mamy niemalże gwarancję, że to zadziała po prostu.
1: Dokładnie. A przy okazji telefon może być podłączony do ładowarki, więc mogę rozmawiać z tobą nawet i 10 godzin, jeżeli byśmy chcieli, ale nie, spokojnie, nie będziemy tyle. To już od razu uprzedzając.
2: Same korzyści, tylko ta cena w dolarach zabija.
1: Nie, cena jest rzeczywiście, cena jest wysoka i ja jeszcze jedną rzecz odkryłem, bardzo też niepokojącą, taką, która... Okej, ona nie jest bardzo irytująca, bo ja sobie z tym radzę, ale tak jednak odzywa się coś takiego z tyłu głowy, że do urządzenia za taką kwotę powinna być przyłożona jednak większa staranność w wykonaniu i ekranowaniu. Bo kiedy podłączymy Blue Drivera do miksera i rozkręcimy gain dość mocno, ja to spróbuję teraz pokazać. Z góry przepraszam za wszelkie niedogodności z tym związane. No. To mamy coś takiego. To mamy taki przydźwięk, który jest cały czas obecny w momencie, kiedy jesteśmy połączeni po Bluetoothie. Kiedy nie jesteśmy połączeni po Bluetoothie, to on znika, natomiast w trakcie połączenia on cały czas jest obecny. Musimy naprawdę dość mocno rozkręcić to wszystko, żeby to słyszeć, ale jednak.
2: No niestety, to jest standard Bluetooth, to gdzieś musi wysyłać te sygnały i ekranowanie tu jest podstawą.
1: No to są fale radiowe, tak? I one gdzieś może wchodzą gdzieś w jakieś interferencje, coś tam się złego z tym dzieje, ale no to jest jednak sprzęt profesjonalny do stacji radiowych, dla reporterów, dla realizatorów, dla radiowców, którzy mimo wszystko myślę, że mogliby oczekiwać nieco większej staranności w wykonaniu takiego sprzętu. Tylko że alternatywy nie ma, a ja się przekopałem przez pół internetu. Jeżeli ktoś chce mi zaproponować jakieś urządzenie, które zrealizuje mi to samo, czyli dwustronną komunikację za pomocą
2: HD Voice.
1: Tak, w HD Voice, podkreślamy w HD Voice za pomocą Bluetootha, to ja bardzo chętnie się też tu dam przekonać do przetestowania jeszcze czegoś, bo byli tacy, co próbowali. Ileś osób próbowało mnie przekonać, że to przecież nie jest problem. Że da się. Co ty chcesz w ogóle? Przecież to takie urządzenia to napęczki są. Jest ich pełno. Tylko potem okazywało się, jak przychodziło co do czego, to że na przykład albo nie ma HD Voice, albo na przykład w momencie połączenia z iPhone'em to słychać tylko wyjście, czyli ze słuchawki iPhone'a dźwięk jest przesyłany, ale w drugą stronę już nie. I jeszcze takie inne rzeczy. Także niestety, jeżeli chcemy czegoś konkretnego, właśnie takiego, obawiam się, że jesteśmy skazani na Blue Drivera.
2: I wcale nie mówimy tego z jakąś taką dumą, powiedzmy, czy satysfakcją.
1: Tak, no bo...
2: Po prostu...
1: Bo wiesz, bo urządzenie z drugiej strony, które nie robi tak naprawdę jakoś wiele zaawansowanego, a tylko dlatego, że jest takim rodzynkiem, można powiedzieć, to
2: i że kosztuje jest... nagle mnóstwo pieniędzy.
1: Tak, ale to jest, wiesz, ale to jest tak samo, tu się właśnie dochodzimy do takiego spotkania sprzętu dla zastosowań radiowych, a sprzętu dla zastosowań przez osoby niewidome, czy sprzętu, czy oprogramowania.
2: Niewidome, przecież to jest dokładnie to samo, to jest analogia. Tylko tyle, że sprzęt dla osób niewidomych mimo wszystko ma chyba te marże odrobinę większe.
1: Wiesz co, całkiem możliwe, aczkolwiek, no nie wiem, nie mam danych, czego produkuje się więcej, czy tyflo sprzętu, czy sprzętu dla stacji radiowych, no bo w końcu stacji radiowych też nie masz jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo wielu.
2: Wiesz, ale myślę, że mimo wszystko jednak sprzętu dla stacji radiowych.
1: Być może. Nie będę się kłócił, ale też nie mam wcale takiej pewności. Ale to jest ten sam problem, to jest sprzęt niszowy. Proszę Państwa, sprzęt niszowy i tak niestety należy go rozpatrywać.
2: Tak, to pokazujemy, mówię, tak w ramach bardziej chyba jednak ciekawostki niż rozwiązania praktycznego, bo po prostu wiemy też, że w tej sytuacji no to jest to sprzęt do bardzo wąskiego zastosowania praktycznego.
1: Tak, ale i też skądinąd wiemy, że wśród niewidomych trochę radiowców jest, być może ktoś jest, zainteresowany, dokładnie. Tak, będzie zainteresowany. I to też wcale nie jest tak, że to jest tylko dla stacji radiowych, na przykład dla podcasterów myślę, że rozwiązanie jest jak znalazł. No przecież Tyflo Podcast to jest też podcast. I jeżeli ktoś nagrywa podcasty i zaprasza do tych podcastów wiele osób za pomocą różnych tam środków łączności, a niektóre z tych osób najpewniej czują się po prostu z telefonem, to może mimo wszystko warto rozważyć zakup takiego Blue Drivera, bo będzie to z korzyścią dla naszego programu, bo zawsze będziemy mogli powiedzieć, no to dobrze, no to nie będziemy bawić się z jakimś komunikatorem, okej, połączymy się przez telefon i też będzie dobrze i będzie okej.
2: Szczególnie jeżeli podcast nie wymaga demonstracji jakichś takich z dźwiękiem hi-fi i stereo, tak powiedzmy.
1: Zgadza się, no bo trudno by tu na przykład było demonstrować dźwięk binauralny, tak? Albo w ogóle jakiekolwiek nawet urządzenie pokazać, jakie wydaje z siebie dźwięki, jeżeli na przykład chcielibyśmy demonstrować jakieś głośniki. No przez telefon ciężko by było. Ciężko by było.
2: Dokładnie.
1: Ale zwykła rozmowa, taka jak teraz ją prowadzimy, jak najbardziej.
2: Czy nawet synteza mowy doprowadzona w jakiś w miarę bezpośredni sposób, no to już prędzej, tak?
1: Zgadza się.
2: Nie byłaby to jakość może marzeń, ale przynajmniej zrozumiale.
1: Tak, to się zgadza.
2: I myślę, że zbliżamy się do nieuchronnego końca tej audycji, dlatego że tu powiedzieliśmy, myślę, że o całkiem sporej większości rzeczy, o których powiedzieć mieliśmy na temat tego urządzenia.
1: Owszem. No nie wiem, czy jeszcze chciałbyś o coś zapytać?
2: Właśnie tak się zastanawiam, robię sobie jeszcze szybki przegląd tego, o co chciałem cię zapytać na temat Blue Drivera. Na ile starcza bateria według producenta?
1: W przypadku Blue Drivera M3 to jest 6 godzin. To jest 6 godzin.
2: Testowałeś, czy on jakkolwiek na przykład piknie, jeżeli coś się dzieje, nie dzieje, czy...
1: Nie testowałem, czy on wydaje jakieś dźwięki, ale śmiem twierdzić, że nie wydaje żadnych.
2: Że wydaje dźwięk lampką.
1: Że on wydaje dźwięk lampką i tyle. I nie ma tu żadnego gdzieś tam innego rozwiązania sygnalizacyjnego.
2: Czy z ciekawości prezentuje własny dźwięk na przychodzące połączenie na przykład?
1: Nie.
2: Czy transmituje to, co chce iPhone?
1: Transmituje to, co chce iPhone. Ja jedynie jeszcze dodam, że czasem zdarza się tak, akurat w tym przypadku nam się to nie wydarzyło, ale czasem jest tak, że kiedy wywołujemy połączenie jakieś, my, z iPhone'a, to zdarzyć się może tak, że nam się przełączy na głośnik iPhone'a. Ale wtedy po prostu należy wejść w ustawienia audio iPhone'a i wybrać, że chcemy się komunikować przez Blue Drivera. W ustawieniach, w opcjach dostępności możemy sobie przestawić, żeby odbieranie połączeń było realizowane zawsze na Bluetoothie, jeżeli nam to jest do czegoś potrzebne i jeżeli tak chcemy. Jeżeli ma nam
2: to ułatwić. Tak, da się skorzystać z tej opcji, oczywiście.
1: Tak, więc sobie można to zmienić. Domyślnie jest, jak dobrze pamiętam, na automatyczne.
2: Automatycznie. On czymś się kieruje przy wyborze, nie wiem czym. No na pewno dostępnością, ale i chyba zasięgiem tego Bluetootha i coś tam jeszcze.
1: Tak.
2: Potrafi nawet, jak jest słabszy, to wziąć bez tego. Czy urządzenie raportuje swój stan baterii do iPhone'a na przykład?
1: Nie raportuje.
2: Szkoda. Niektóre klawiatury, niektóre tego typu rzeczy raportują stan, stąd moje pytanie.
1: Nie, tu nie mamy niestety żadnej informacji na temat tego, czy bateria nam się rozładowuje, jak to wygląda. To jest moim zdaniem jedna z większych wad tego urządzenia, że nie ma żadnej sygnalizacji. To jest aż dziwne, wiesz, że to Amerykanie coś takiego wyprodukowali, bo powinni się czegoś nauczyć, bo tam niewidomi, jak mają z czymś problem, to niejednokrotnie wchodzą na drogę sądową i wygrywają, więc już ta dostępność jakoś tam powinna bardziej być wdrukowana w głowy. Ale,
2: no, a jednak.
1: Ale nie, ale tu ewidentnie poza wypukłymi jakimiś cyferkami na tekturce, czyli
2: z numerem seryjnym, numerem seryjnym. Czymś tego typu.
1: Tak, więcej nic.
2: A czy próbowałeś tego urządzenia pod kontrolą Windowsa, na zasadzie podłączyć Windowsa do Windowsa na przykład?
1: Nie.
2: Czy będzie HD Voice?
1: Nie, nie próbowałem tego jeszcze.
2: W aplikacjach.
1: Nie próbowałem tego jeszcze, bo musiałbym sięgnąć po komputer z Bluetoothem, bo na stacjonarnym, w stacjonarnym komputerze.
2: No, siłą rzeczy, tak. No.
1: Więc, tak. Więc to musiałbym jeszcze zrobić, ale pewnie spróbuję i zobaczymy, co się uda.
2: No dobrze, w takim razie myślę, że to na tyle i to tyle, co. O co chciałem cię gdzieś tam, Michale, spytać. Michał Dziwisz był moim gościem w dzisiejszej audycji o Blue Driverze M3, przypomnijmy, produkcji JK Audio. Pisze się to zgadza. Blue Driver bez spacji. Tak?
1: Blue Driver spacja M3.
2: M3, dokładnie.
1: M3. jkaudio.com to jest strona internetowa, tam można sobie zajrzeć. Można
2: poczytać chyba, pobrać też manual.
1: Tak, jest manual w PDF-ie, można się rozczytać z niego bez jakichś tam większych problemów. Natomiast można sobie też w ogóle poczytać, jakie są, jeżeli kogoś to rzecz jasna interesuje, bo być może nie, ale gdyby, to można sobie w ogóle poczytać, jakie oni mają rozwiązania, bo to jest firma, która się specjalizuje w takich rozwiązaniach telekomunikacyjnych dla stacji radiowych. I tam są różnego rodzaju hybrydy telefoniczne, różnego rodzaju systemy do obsługi na przykład różnych konferencji, czy takich stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych, to ten profil Talk Radio, tak jak u nas Talk FM, ale tam jest tego zdecydowanie więcej, więc...
2: Tam jest tego dużo, dużo więcej.
1: Oczywiście.
2: Dokładnie. I każda ma troszeczkę inny profil i każda ma troszeczkę inne potrzeby. Niektóre są publicystyczne z centralną w studiu, inne wręcz bazują na wykładach, konferencjach i różnych tego typu rzeczach, które jakoś dosłać trzeba, a najlepiej je dosłać i jednocześnie mieć udział słuchaczy.
1: Co ciekawe...
2: Wtedy system się rozrasta, no i siłą rzeczy...
1: Co ciekawe, to już tak na koniec zupełnie są stacje radiowe w Stanach Zjednoczonych, które jeszcze po dziś dzień albo kilka lat temu to były transmitowane za pomocą zwykłego analogowego telefonu do nadajnika. Też się zdarzało.
2: Owszem. A są stacje, które mają dedykowane linie, też telefoniczne, też kablem, ale z trochę lepszą jakością, nadal analogiem do nadajnika. Też się zdarza.
1: Tak, więc jeżeli ktoś sobie chce poczytać o Blue Driverze, to www.jkaudio.com.
2: Tak. I to myślę wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękujemy my. To jest Michał Dziwisz
1: i Patryk Waliszewski.
2: Do usłyszenia w następnej audycji.
1: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Czwartek, 19 dzień września 2024 roku, to w kalendarzu. My zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Arkadiusz Świętnicki. Cześć Arku.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie. Dziś do korzeni wracamy,
1: tak,
4: moich.
1: Tak, dziś wracamy do twoich korzeni. Ja pamiętam, że kiedyś już robiliśmy taką audycję dotyczącą Chin i dotyczącą tego, jak to się w ogóle niewidomym w Chinach żyje, jak jeżeli chodzi o technologię to wygląda, ale dziś to zrobimy sobie rzeczywiście taką krajoznawczą wycieczkę po Chinach pod względem technologii asystujących, pod względem czytników ekranu. Ja tu widzę notatki, które przygotowałeś dla nas na użytek tej audycji i powiem szczerze, że ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak wiele różnych narzędzi Chińczycy mieli do swojej dyspozycji, jeżeli chodzi o czytniki ekranu. No bo my znamy z europejskich czy amerykańskich rynków, no to znamy JOSa, no bo to jest wiadomo. Znamy Windowise'a, którego już nie ma. Jest gdzieś tam HAL, kiedyś był Outspoken i to w zasadzie już można powiedzieć, że zbliżamy się powoli do końca technologii Fender? Asystujących. No Fender jeszcze, tak, tak.
4: Ten cały taki, co ludzie się go bali instalować, bo niszczył karty graficzne.
1: Dual chyba? Dual, o, tak, no. Tak.
4: Cobra? Mhm. Ale to jakby to nie jest jeden konkretny kraj, tylko jakby bierzemy, jeszcze jest japoński, no ale to u nas też nieznany PC Talker, też bym o nim kiedyś chciał porozmawiać. Jak ktoś zna taką bibliotekę, w niektórych programach jest, czy grach pcteka.usr.dll, no to już to dla tego programu właśnie. To jest też bardzo ciekawy, interesujący program, ale tak poza tym, no to no, chyba tyle.
1: To tak naprawdę to praktycznie jakby sobie zestawić ilościowo te chińskie czytniki ekranu, o których dziś będziesz mówił, to w zasadzie wychodzi remis, bo też tych programów jest troszkę. Chociaż no pytanie, kto był pierwszy, ale o tym to sobie za chwileczkę też porozmawiamy. Ja dodam tylko, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę zadzwonić, jeżeli macie ochotę o coś dopytać, no to śmiało, 663-883-600, YouTube, Facebook są do waszej dyspozycji także, za chwileczkę do waszej dyspozycji będzie również nasza strona kontaktowa, kontakt.tyflopodcast.net. No to Arku, zaczynajmy w takim razie, na dobry początek kilka słów takiego, myślę, wprowadzenia od ciebie naszym słuchaczom by się należało, jak to w ogóle z tymi technologiami, jeżeli chodzi o czytniki ekranu w Chinach było. Kiedy można mówić, że to się w ogóle zaczęło?
4: Początków czytników ekranów w Chinach można się doszukiwać, bo w ogóle zacznijmy od tego, że Chińczycy nie korzystają z alfabetu łacińskiego tak jak my, korzystają ze znaków, co od samego początku istnienia, powiedzmy, komputerów osobistych, informatyki jakiejś stosowanej, stanowiło problemy, bo wiadomo, system na przykład MS-DOS był pisany z myślą o języku angielskim, o językach europejskich, o językach korzystających jednak z alfabetu łacińskiego i Chińczycy musieli nieźle się nabiedzić, żeby dla swojego języka stworzyć odpowiednie systemy operacyjne. Więc na Tajwanie powstała taka karta rozszerzeń, którą się wpinało i instalowało się do tego odpowiednie oprogramowanie i ta karta powodowała, że system MS-DOS był dostępny. To był rok 1987. Początków screen readerów w Chinach możemy doszukiwać się w roku 1989, gdzie pan profesor Mao Yuhan wraz ze swoim zespołem badawczym na Uniwersytecie Tsinghua, to jest w środkowych Chinach, niedaleko Pekinu, Uniwersytet Tsinghua, jeden z bardziej znanych uniwersytetów w Chinach, zaczęli prowadzić badania nad dostępnością informatyki dla osób niepełnosprawnych. Na początku były to osoby z problemami motorycznymi, nie niewidomi, dopiero potem były to osoby niewidome, ale to właśnie ten grunt profesora Yuhana interesował najbardziej i w roku 1989 powstał program, powstał właściwie cały system operacyjny stworzony z myślą o osobach niewidomych. Był to system, który korzystał z mowy sprzętowej. Niestety nie zachowały się żadne próbki tego syntezatora. Jedyne, co to możemy wyczytać z wywiadów, które były przeprowadzone z profesorem Mao, że była to synteza zbliżona do, co ciekawe, jest polski akcent, bo sam profesor Mao porównał to do blackboxa komodorowego.
1: No to tak, to rzeczywiście, my tu mamy pewne swoje zasługi również, jeżeli chodzi o ten kartridż.
4: Tak chyba Romuald Drahoubin?
1: Drahoubin, Romuald Drachopil, tak. To był, zdaje się, doktor na Politechnice Wrocławskiej i on tam właśnie tworzył to narzędzie. Zresztą to było trochę takim jego przekleństwem potem. On bardzo żałował, bo to ceniony pracownik naukowy, który na swoim koncie miał jeszcze potem wiele różnych osiągnięć. Natomiast trochę dla niego, on to w pewnym momencie zaczął traktować jako taką ujmę, że jego wszyscy kojarzą z tym Black Boxem, a nie kojarzą go z niczym innym, bo tak naprawdę Black Box to było przecież narzędzie w naszych polskich realiach, to było po prostu spolszczenie oprogramowania angielskiego.
4: No tak, ale właśnie tak to profesor Mao porównał. Był to system operacyjny, oczywiście 16-bitowy, który posiadał kilka wbudowanych programów, takich jak kalendarz, skrzynka taka z kontaktami, terminarz, czyli przypomnienia, prosty edytor tekstu i, co ciekawe, tłumacz brajlowski, oparty na, zdaje się, Wanhua Braille Code. To jest taki sposób zapisu języka chińskiego brajlem, którego moim zdaniem żaden normalny człowiek nie jest w stanie opanować, nie tylko moim zdaniem, ale ludzie w taki sposób pisali. To jest system, który opiera się na tym, że każda kreska, każdy tak zwany klucz semantyczny jest zapisywany osobno, czyli tak naprawdę jeden znak to 4 lub 5 komórek brajlowskich, więc jest to niesamowicie po prostu niewydajny system. No i potem rok 1995, nadchodzi fala tsunami w postaci Windowsa 95. Wszyscy się boją, że osoby niewidome, dla osób niewidomych era komputerów właśnie dobiegła końca, bo to przecież interfejsy graficzne. I znowu...
1: Znamy to też z polskich realiów.
4: Tak, u nas też takie przekonanie było. W ogóle tam jeszcze w międzyczasie profesor Mao Yihan chyba był w siedzibie GW Micro, o czym swoją drogą do dziś jest nam przypominane. Dlaczego? To za chwilę będziemy rozmawiać. Tak jak z Michałem kiedyś rozmawiałem, że ZDSR jest dość podobny do Windowsa. Zaraz przejdziemy sobie do tego, dlaczego. W każdym razie w roku 1995 profesor Mao po raz kolejny ze swoim zespołem dali radę i powstał program Tsinghua Yangguo, czyli gwiazda Tsinghua, jakby w tłumaczeniu. I to był pierwszy screen reader dla systemu Windows. Zachowała się jego kopia, mam nawet dyskietkę z nią, ale niestety nie udało mi się tej kopii dzisiaj uruchomić. Znowu program 16-bitowy, ale już daje nam dostęp do Windowsa 95. I mamy tutaj już pierwsze próby dodanie jakichś ciekawszych, że tak powiem, opcji. Mamy tryb przeglądu ekranu, czyli chodzimy sobie góra, dół, lewo, prawo po ekranie, po szachownicy. Co ciekawe, w instrukcji do programu było powiedziane, że funkcja ta zużywa bardzo dużo zasobów komputera, więc należy jej używać tylko w sytuacjach ekstremalnych. To jest dosłowne tłumaczenie instrukcji Tsinghua Yangguo, którą też posiadam w wersji brajlowskiej. Program Tsinghua Yangguo jakby instalowany był również z kilkoma innymi narzędziami, tam też z kalendarzem, terminarzem i tak dalej. Także to tak naprawdę był zestaw takich narzędzi dla osób niewidomych. I tam już mieliśmy chyba 3 syntezatory, z czego jeden z nich był programowy. I to nie był taki screen reader, który każdy mógł sobie kupić, tylko on był dawany instytucjom publicznym, szkołom, bibliotekom, uczelniom i tak dalej. Potem moglibyśmy się cofnąć trochę, kilkadziesiąt lat wstecz, do roku 66, gdzie w mieście TTR przyszedł na świat pan, który się nazywał Wang Yongde. Pan, który zapisze się w historii chińskich niewidomych jako taka legenda, która swoją drogą ostatnio zaczęła podupadać. Dlaczego, to też sobie opowiemy o tym. Natomiast w roku 2000 pan Wang Yongde zaczął nauczać angielskiego w szkole, którą Amerykanie otworzyli gdzieś tam na prowincji, właśnie niedaleko tego jego rodzinnego miasta, niedaleko tego Titiharu. I on tam zaczął uczyć niewidomych języka angielskiego. No i Yongde stwierdził, że w sumie ciężko jest mu trzymać sobie tyle tomów brajlowskich dokumentów, gdzie ma wszystkie sprawdziany uczniów, wszystkie jakby dane tychże uczniów. Więc jak opisuje to jego przyjaciel Wang Hua, Yongde postanowił, że spróbuje nauczyć się programowania. On znał profesora Mao Yuhana właśnie w tym roku 2000. Panowie się poznali i Wang Yongde zaczął tworzyć swój pierwszy komercyjny program, czyli jakby w wolnym tłumaczeniu baza danych Wanga Yongde. I to był program napisany w języku programowania Foxbase. Był to taki, to jest taki niszowy język firmy Microsoft.
1: Ale rzeczywiście on jest chyba dedykowany bazom danych, tak?
4: Tak.
1: W latach 90. i na początku 2000. było trochę takich języków, głównie dla różnych programów magazynowych i podobnych, w których się pisało bazy danych i tego typu programy. Ja pamiętam chociażby coś takiego, co się Clipper nazywało też kiedyś, właśnie w tym dość dużo oprogramowania u nas w Polsce na przykład powstawało.
4: O, ciekawe, to o tym nie słyszałem, natomiast właśnie jest taka legenda, że Wangowi Yongde ktoś czytał te książki i on potem nagrywał na kasety jej, w taki sposób się uczył. I on właśnie korzystał z tego Tsinghua, Yangguo, z tego programu. I w roku 2000 powstała ta baza danych. Ta baza danych bardzo spodobała się dyrektorowi szkoły, w której uczył Yongde, i co za tym idzie, ten dyrektor odkupił ten program od Wanga Yongde, co pozwoliło Wangowi na otworzenie jego własnego gabinetu masażu, bo to oczywiście najpopularniejsze zajęcie niewidomych w Chinach. I jak ktoś nie wie, to zapraszam do mojej poprzedniej audycji o Chinach, gdzie o tym szerzej rozmawialiśmy. I w roku 2001 powstała pierwsza wersja programu, który zrewolucjonizował świat, przepraszam, Chiny, czyli Yongde Duping Wanjia. To jest pełna nazwa tego programu, czyli program odczytu ekranu Yongde po prostu. Duping Wanjia to program odczytu ekranu, czytnik ekranu po chińsku. No i w roku 2001 właśnie tenże program Yongde powstał. Wynikało to z tego, że Tsinghua Yangguo nie nadążało z duchem czasu i program nie doczekał się nigdy 32.

0: teraz mamy to nie dorasta temu programowi do pięt i częściowo jest to na pewno zasługa ogromnej nostalgii i ogromnego takiego jakby ogromnej legendy, jaką obrósł Wang Yongde, a częściowo jest to po prostu najzwyczajniej w świecie prawda, bo Yongde miał od zera w 2003 czy 2004 roku, kiedy u nas to wprowadziła Kobra chyba w 2009 czy 2010 pierwszy raz?
1: Zdaje się, że tak, bo Kobra była w ogóle pierwszym czytnikiem takim znanym w Europie, może tak, która miała OCR-a.
0: Więc Yongde to był program niesamowicie szybki, tam ktoś zmierzył, że 20 milisekund mija od naciśnięcia klawisza do reakcji. I co ciekawe, Yongde nie stworzył tylko czytnika ekranu, a stworzył też własny syntezator, który akurat będę w stanie częściowo może pokazać. Ja uruchomię sobie instalator Yongde, ale to może w sekcji poświęconej temu programowi, więc po kolei. Myślę, że teraz dość tej historii. Oczywiście do historii jeszcze wrócimy, bo ja tę audycję rozplanowałem w taki sposób, żeby trochę opowiadać, trochę pokazywać. Bo teraz chciałbym cofnąć się, właściwie przejść do czasów współczesnych, czyli co my teraz mamy, co się teraz dzieje na Windowsowym, na Windowsowym rynku czytników ekranu. Oczywiście najpopularniejszy i najmocniej stojący jest ZDSR, Zhendu Duping Wanjia. ZDSR, znany program, nawet ma swoją polską wersję językową. Jest to program, który jest skierowany do, powiedziałbym, zwykłego użytkownika, ale z kilkoma zaawansowanymi i ciekawymi funkcjami, takimi jak wsparcie wielu syntezatorów mowy, wsparcie wtyczek itd., itd. Drugi jest natomiast Baoyi Yueting. Baoyi Yueting to program, który ma wersję zarówno na Windowsa, jak i na Androida. I to jest program, który skupia się na takim ekosystemowaniu tych dwóch systemów operacyjnych, bym powiedział.
1: Czyli to coś takiego ma powstać z połączenia, powiedzmy, klienta na Androidzie, tego czytnika ekranu i na Windowsie, jak powiedzmy macOS i iOS, tak?
0: No ma do trochę, tego doprowadzić. Wiadomo, że nie aż tak, bo tak się po prostu nie da, ale możemy sobie przenosić pliki, możemy sobie przenosić zawartość schowka i tak dalej. Trzeci jest Tiamin Duping Wanjia. To jest program, który jest głównie mobilny, ale ma jakąś tam pomocniczą wersję na komputery osobiste. Potem mamy program Sunshine, czyli Yanguo Duping Wanjia. Program, o którym będziemy sobie mówić, bo on jest bardzo ważny w dalszej historii pana Yongde, do którego sobie jeszcze wrócimy. Potem mamy program Morningstar, który jest produktem takim, którego lepiej nie instalować, bo może się to źle skończyć. To jest taki chiński dual, bym powiedział. To jest głównie powiększalnik, ale dalej jest i dalej się rozwija. I mamy coś, o czym powiem sobie na końcu, co na razie pozwolę, że zostanie sekretem.
1: Mamy pierwsze pytanie, które do nas dotarło na panelu kontaktowym. To jest pytanie od Natalii. Arku, czy powiesz, jak się u ciebie zaczęło zainteresowanie Chinami? Jak się zacząłeś uczyć języka chińskiego? Przyznasz, że jest to ciekawe, lecz nietypowe zainteresowanie. Niewielu jest Polaków, a zwłaszcza niewidomych, którzy by się podjęli tego, tak przynajmniej sądzę. Czy opowiesz trochę o nauce tego języka? Jak doszedłeś do takiej biegłości, bo tymi nazwami operujesz w sposób świetny.
0: Mogę oczywiście krótko opowiedzieć. Zaczęło się bardzo głupio i niewinnie. Pojawiła się w 2014 czy 2015 roku taka gra jak The Return of the King. Ja bardzo lubię RPG, a w ogóle MMORPG, czyli takie gry, w których gramy z wieloma graczami, to w ogóle jest coś, co ja zawsze, od zawsze chciałem, a dla niewidomych tego nie było. I jak ta gra się pojawiła, to było ją bardzo ciężko pobrać, bo ona była na takiej stronie Pan Baidu, to taki chiński Google Drive, powiedziałbym, i bardzo trudno było pobrać w ogóle to. Ja szukam jakichś wtyczek do przeglądarki, które by mi pozwoliły to pobrać. to były jeszcze czasy, gdzie no niby była taka wtyczka do NVDA jak Instant Translate.

0: ale ona jeszcze nie była tak. To nie było tak jak teraz, że jest tłumaczenie w czasie rzeczywistym, tylko trzeba było kopiować do schowka, wklejać do jakiegoś innego okna. A ja tak bardzo chciałem zagrać w ten Return of the King, że po prostu to zrobiłem. No i potem jak już tę grę sobie ściągnąłem, zarejestrowałem się, no to nie wiedziałem kompletnie, co tam mam robić, bo nic nie rozumiałem, więc pisałem w ogóle na czacie po angielsku. Ludzie byli tacy bardzo jakby zainteresowani tym, że ktoś z zagranicy tam przyszedł. I byli bardzo chętni, żeby mi pomóc. Tam ktoś mi pokazał, co to jest Kuku. To jest jakby chiński Facebook. Ja się tam zarejestrowałem na tym Kuku. No i potem też poszło lawinowo. Mnie ten świat tak wciągnął, że dzięki w sumie jakiemuś RPG-owi tak naprawdę moje życie się zmieniło o 180 stopni, bo zamiast studiować informatykę, studiuję zresztą do dziś sinologię. Więc tak to było.
1: No to jest rzeczywiście bardzo ciekawa historia. Zresztą też mówiłeś o tym troszeczkę w audycji poświęconej Chinom, z tego co pamiętam, więc myślę, tak, że też, Natalio, warto, żebyś wróciła w ogóle do tej audycji i posłuchała. No to jest audycja sprzed kilku już lat, ale rzeczywiście też jest interesująca i ciekawa. No a teraz myślę, że możemy wrócić do tematu czytników.
0: Tak, więc będziemy sobie dupingować, czytać ekran. Bo tu to po chińsku czytać, ping to ekran, to jest właśnie niesamowita logiczność tego języka, logika. I zaczniemy sobie nasz opis od screenreadera Baoyi Yue Ting. Jest to program płatny, on kosztuje 99 yuanów na rok, to będzie około 60 zł, jeśli dobrze liczę. Tak, no. Więc zacznijmy w ogóle od tego, że najdroższy jest ZDSR i to ta wersja na dongla, ten mikro dongiel, on kosztuje na nasze około 900 zł i to jest licencja na dongla i to już jest na zawsze, a nie musimy wcale tego dongla kupować, więc zacznijmy od tego może, że ceny są dość niskie.
1: Z czego to wynika? Może jeszcze tak cię podpytam. Czy to dlatego, że po prostu no, niewidomym w Chinach nie za dobrze się wiedzie, jeżeli chodzi o finanse? Czy to dlatego, że na przykład tam jest problem z dofinansowaniem do różnych rzeczy dla niewidomych i jeżeli chce taka osoba mieć technologię asystującą, to musi sobie kupić z własnych pieniędzy, czy jeszcze z czegoś innego?
0: Trochę to jest trzeci punkt, w sensie o tyle, że rząd finansuje screen reader, ale bardzo wielu Chińczyków na przykład wymienia. Raz korzysta z Baoyi, raz korzysta z Zhendu, w zależności od oprogramowania. Dwóch screen readerów to już się nie da. No i chyba też dlatego, że Yongde tak kosztował, a to jest naprawdę program, takie bożyszcze wśród oprogramowania, więc nikt nie śmiałby zrobić programu droższego od Yongde. Tak pół żartem, pół serio. Naprawdę tak to tam wynika. Więc tak, no i też to wynika z tego, że te programy są robione głównie oprócz Sunshine, oprócz Yanguo Duping, który jest programem powiedzmy rządowym, to są programy robione przez kilkuosobowe zespoły. No, my tak jak robimy ZDSR, no to jest nas piątka. Wcześniej były to cztery osoby, zanim ja tam dołączyłem, więc to są programy robione przez małe zespoły i możliwe, że dlatego też to wynika, z tego też to wynika, że tak jest. No i tak też jest zbudowana ekonomia kraju.
1: Jasne.
0: W każdym razie Baoyi Yue Ting to program, tak jak już mówiłem, ze wsparciem takim mocnym dla Androida. Mamy wsparcie ekranu dotykowego, mamy wbudowane narzędzie pomocy zdalnej z możliwością przesyłania plików, tekstu, schowka i tak dalej. Mamy dość ciekawe rzeczy, które też Yongde wprowadził program jako pierwszy w 2003 roku, tak zwane monitory, ale Baoyi jest pierwszym programem, który wprowadził możliwość ocerowania tekstu w czasie rzeczywistym, czyli jeżeli się coś tylko zmienia, czyli nie wiem, jakaś gra, napisy w filmie, które nie są czytane i tak dalej, to Baoyi potrafi nam to odczytywać. Ja może sobie odpalę program Baoyi, ja wyłączę teraz swój czytnik ekranu, czyli ZDSR i uruchomimy sobie Baoyi. Domyślnie jest to skrót Ctrl-Alt-Y. U mnie ten skrót nie działa, więc sobie wpiszę po prostu Baoyi w menu Start. BAOI w wersji 10.41 i teraz Ctrl Alt numeryczny minus. Włączamy sobie tłumaczenie. Zwolnię mowę. I program BAOI jest pierwszym screen readerem, który pozwala nam na robienie czegoś takiego. Zaraz wam pokażę, bo nie wiem, jak to. Syntezatory SAPI 5 i SAPI 4 podbijać prędkość ponad 100%, wysokość ponad 100% i głośność ponad 100%. Program BAOI obsługuje się, powiedzmy, jak hybryda ZDSR-a i NVDA. Zaraz będę mówił może dokładnie, o co chodzi. W każdym razie program wita się z nami takim okienkiem. Tak, what you see is what you read. To jest coś, co też jest takim sloganem, powiedzmy, Yonda, czyli co. Czy jakby jesteś w stanie przeczytać to, co osoba widząca widzi na ekranie? I tutaj też była ciekawa rzecz powiedziana, bo BAOI Yueting, zanim tworzyli ta firma Beijing, BAOI, zanim zaczęła tworzyć screen readery na Windowsa, no to oni tworzyli screen readery najpierw na Symbiana, nie, najpierw to w ogóle na Pocket PC, na Windows Mobile, na Windows CE i później na Symbiana.
1: Ale wiesz, to jest w ogóle interesujące, to co tu pokazałeś, to tłumaczenie. Czy to jest tłumaczenie w czasie rzeczywistym z chińskiego na angielski, tego całego interfejsu?
0: Tak, tak, to nie jest. Program BAOI nie posiada angielskiej wersji językowej.
1: No to to jest rzeczywiście też fajne.
0: Tak, to już też w ZDSR-ze potem powstały dodatki do NVDA, które potrafiły to robić. Pierwszy był Yongde, 2005 rok i API Babylona. No tak. Potem właśnie ZDSR w 2009 roku to wprowadził i BAOI chyba w 2011. Więc Chińczycy mieli tłumaczenie w czasie rzeczywistym od bardzo dawna już. Tak, soft voice, clear narration, easy operation, of course. Nawet nam DeepL rymuje. Więc okno powitalne jest, powiedzmy, tutaj mamy witaj w NVDA, dialog witaj w NVDA, darmowym, wolnym i otwartym programie udźwiękawiającym do systemu Windows. Ten komunikat się chyba zmienił, ale to jest takie okno powitalne, które też jest takie charakterystyczne dla naszych screen readerów teraz. Oczywiście na tym oknie powitalnym mamy takie podstawowe opcje, jak możliwość uruchomienia BAOI wraz z systemem, możliwość uruchomienia na ekranie logowania i tak dalej. Tutaj mamy, czy chcemy używać inserta, loga i czy chcemy pokazywać to okno powitalne. No i przycisk OK. Oczywiście, aby otworzyć menu screen readera, naciskamy insert B, jak BAOI. I mamy settings, welcome screen, tutaj mamy centrum użytkownika, ja jestem zalogowany, tutaj mamy resources, czyli jakieś wtyczki, dodatkowe jakieś samouczki i tak dalej, ale tutaj ciekawa rzecz, mamy narzędzia i mamy manager interpunkcji, to jest też znane, to jest tak jossowato trochę to wygląda, bym powiedział, że mamy te menedżery, tak? Manager etykiet, manager słownika, manager bufora. To jest ciekawe, bo słownik to jest jakby to, jak syntezator nam czyta dane treści, a bufor to jest coś, jak screen reader nam interpretuje dane treści. Czyli jeżeli mamy te różne takie nowoczesne aplikacje, w których mamy coś tam, wiewmodel, tekst.size.parentframe i tak dalej, i dopiero pod spodem mamy tekst, to możemy tutaj w tym menedżerze bufora sobie to jakoś dostosować. Mamy menedżer schowka, to też jest rzecz, która powstała jako pierwsza w Yonde, to już było dostępne w Yonde 1.0, tylko w Yonde 1.0 działało to w taki sposób, że my musieliśmy to ręcznie synchronizować i wtedy mieliśmy taki drugi kursor, którym się poruszaliśmy po schowku, czyli mieliśmy jakiś tekst w schowku, mogliśmy chodzić sobie linia po linii, słowo po słowie, znak po znaku, niezależnie od tego, co mieliśmy, powiedzmy, co edytował ten nasz główny kursor. Więc to już było w 2001 roku, tylko że było to, powiedzmy, ręczne takie bardziej. Cloud Website Manager to jest właśnie jakby ta androidowość programu, bo możemy udostępniać programowi BAOI jakieś strony, które odwiedzamy i mamy tutaj menedżer zakładek. Menedżer obszarów. Obszary to jest coś, co ZDSR wprowadził jako pierwszy w 2021 roku, że możemy sobie dzielić ekran na mniejsze części i tylko w tych danych częściach będziemy mogli się poruszać. Czyli na przykład jakiś program ma, powiedzmy, lewą i prawą część i my nie chcemy sobie przez przypadek wychodzić poza tą lewą część, no to sobie ustalamy regiony. Kalendarz chiński, to też Yonde miał osobny program do tego w 2001 roku już. Request for Remote Control, niestety nie mam jak tego pokazać, a działa to naprawdę, no, czapki z głów, pomoc zdalna. Możemy kogoś zaprosić. I mamy dysk Baidu, wersja BAOI, czyli BAOI ma swój własny klient do Pan Baidu. Więc wejdziemy w ten menedżer bufora. I tutaj możemy sobie coś w tym buforze zamienić. I tu możemy sobie na przykład zamienić wiele rzeczy na raz, żeby nam jakoś czytało, jeżeli mamy jakąś aplikację, której mam jakoś dziwnie poetykietowane przyciski, to możemy tutaj wyrażeniami regularnymi
1: rozwiązać. Możemy sobie po prostu wpisać na raz wiele tych różnych rzeczy, żeby nie klikać za każdym razem dodaj.
0: No i możemy to wyeksportować jako jeden element. Nie wiem dlaczego, jakby nie rozumiem do końca, w sensie teoretycznie rozumiem, ale nie wiem, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, dlaczego to jest oddzielone od słownika?
1: No, to jest dziwne. Wiesz co, być może chodzi o to, żeby to też, nie wiem, czy ten czytnik ekranu ma wsparcie dla monitora brajlowskiego, ale może tu jest coś na rzeczy.
0: A, no tak, a słownik to jest, no
1: dla
0: tak.
1: Syntezy.
0: Dobra, okej, okay. A bufor dla wszystkiego.
2: Okej, bufton, kaszem jak numer, editable text, cza, cancel bufton, buffer, edit bufton, delay, import bufton, wyczce.
0: Ten cloud website pokazać. Mamy tutaj ulubione. Nawigacja. I tutaj mamy różne strony jakby takie wybrane przez twórców BAOI, które tutaj mamy. Na przykład mamy Blind Network Recommendation. I możemy sobie wejść. I oczywiście pierwsza strona twórców programu. Tutaj mamy Chiński Związek Niewidomych. China Braille Press, czyli twórcy Yang Guo Tu Ping, czyli Sunshina. Niepełnosprawni sportowcy. Niewidome dzieci. No i to tyle. I tutaj możemy sobie dodać na przykład swoją nową kategorię. Piszemy sobie, nie wiem, fajne strony.
2: Fajne strony, okej, buffon. Cloud level manager, personal cloud favorites list. Fajne strony, item Chinese litera of Chinese litera.
0: Tak, item Chinese litera of Chinese litera.
2: Chinese litera, personal cloud favorites list. Fajne strony, item 1 of 1.
0: O, bo Ctrl Alt numeryczna czwórka możemy sobie zmienić. To też te grupy skrótów klawiszowych, czyli na przykład Ctrl Alt coś tam, to są skróty do głosu. Shift coś tam, to są skróty do schowka. To też jest bardzo jągdowata rzecz, że tak to ujmę. Mamy tutaj te na przykład fajne strony. I możemy sobie enterem tu wejść. I teraz nie pamiętam, czy Ctrl-N. Dodajemy na przykład sobie jakąś stronę, Tyflo Podcast. URL https tyflopodcast.net. I teraz, jak sobie no to mamy ten Tyflo Podcast. I przy okazji BAOI wspiera Google Chroma, Firefoxa, Internet Explorera. I działa wiele z tych skrótów nawigacyjnych, takich jak H, A, ale tutaj nie ma znaczników, E do pola edycji, R do tabel i jak wiemy, Chińczycy, jak widzimy, na pewno ten dźwięk wszyscy znamy, tak. Albo wielu z nas go zna.
1: Ktoś tu się voiceoverem inspirował.
0: No tak, na szczęście tylko w dźwiękach.
1: Natomiast powiedz mi, do czego właściwie ten menedżer zakładek wykorzystujemy? Do tego, żeby mieć taką wspólną bibliotekę z klientem na smartfonie?
0: To są menedżery zakładek, takie jak, nie wiem, Anybox na przykład na iOS-a, o którym też kiedyś zrobię podcast. Aha. Jeżeli lubimy sobie zbierać, ja na przykład, ja używam akurat innego programu do tego, wspomnianego Anyboxa, ale to jest szalenie przydatne narzędzie, bo mogę sobie na przykład dodać, tutaj mam artykuły do pracy, tutaj mam artykuły prywatne, tutaj mam artykuły o programowaniu, tutaj mam jakieś książki fajne, które chciałbym przeczytać. Jednak mam to w takiej fajnej formie, którą też mogę innym użytkownikom BAOI udostępnić na przykład. Więc całkiem fajne, myślę, narzędzie.
1: Jeszcze fajnie może, jakby się to jakoś z przeglądarką integrowało, na zasadzie, że możesz sobie zaimportować.
0: Mogę. Ctrl Windows Alt Shift numeryczny plus importuje aktualnie, jeżeli mam jakąś stronę otwartą, to tę stronę tu importuje.
1: O, no to super.
0: Teraz co jeszcze BAOI fajnego potrafi? BAOI jest programem bardzo szybkim. Ja to może ESPiC to nie jest dobry syntezator, na którym to warto pokazać. Ja przełączę sobie na Microsoft Paulinę. Opowiem o tych ustawieniach głosu, bo one też są ciekawe.
3: Chinese speed o Chinese.
0: I uwaga, ja wyłączę sobie może tłumaczenie, tylko zapiszę
3: sterowanie udostęp.
0: Ja sobie zapiszę, wyłączę tu, przejdę sobie do jakiegoś dużego folderu.
3: Eksplorator pliku. Oned ten komputer. Pobrane. YDD.
0: Wyłączę i uwaga. Także jest to program.
3: Opis pliku. For Lenovo Update.
0: Jest to program jednak dość szybki.
1: No działa to rzeczywiście dość responsywnie, tak.
0: Dla porównania. Ten program wolniej działa z ESPiCiem niż to z Pauliną, ale sprawdzimy też Paulinę.
3: Pobrane okno. Battle drop, spatyf, medal, tran.
1: No nie, jest wolniej.
0: Jest, tak, ale to było jakby tylko w formie porównania. Włączamy z powrotem BAOI, swoją drogą też szybko startuje. Jeden z szybciej startujących screen readerów, uwaga. O nie.
3: 1.0.41.
0: No i tak. I teraz chciałbym pokazać jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz a propos syntezatorów, którą ten program potrafi.
3: Sety, welcome, setting, client not visible. Geneke low QL, radar, voice program, voice player, voice.
0: Już Michałowi to pokazywałem.
3: Voice player, combo box system default.
0: Możemy sobie zmienić odtwarzacz syntezatora na bass.
3: Tak, button.
0: Program się nam zrestartuje.
3: 1.0.40.
0: I teraz
3: B.
0: Mogę sobie wejść w ustawienia.
3: 2021. Hello.ql, voice player, equalizer setting button.
0: I odblokowuje się nam taki ciekawy przycisk, equalizer settings.
3: Program, combo box, małe voice.
0: I tutaj mamy dwa tryby tak naprawdę tego
3: female voice.
0: Equalizera. Mamy dwa takie na sztywno zrobione presety, male i female, mężczyzna, kobieta. Niestety nie możemy sobie tworzyć tych presetów, więc mamy powiedzmy dwa. Jeżeli na przykład korzystamy z jednego żeńskiego głosu, z drugiego jakiegoś tam męskiego, to możemy sobie tak to ustawić.
3: Female voice.
0: I wybierzemy sobie to przed ten female.
3: Frekwencji, combo box 80 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1000 Hz, 2500 Hz, 3500 Hz, 5000 Hz, 8000 Hz.
1: Czyli mamy korektor.
0: Mamy korektor. I możemy sobie na przykład
3: 80 band 11 2 13 4 5 6 7 8 12
0: czyli szerokość pasma
3: gain k 1 dB 0 plus 1 dB plus 3 decybajty.
0: Tak,
1: decybajty.
0: O Boże, nie. Poprzestawiam to.
3: Plus 12 decybajtów.
0: Tak jak umiem, czyli w ogóle.
3: Plus 7 plus 6 band frekwencji. Profix 1000 Hz.
0: Byle było słychać, okay, tak, czy to działa.
3: Plus 4 plus 12 bandwidth. Combo no. 2000 bagain plus 2 band 8 bag plus 2 ok button setup. W equalizer setting button.
0: Ostatnio mi się to tak pięknie frek udało. Program. A na przykład zbijemy te... Zbijemy
3: band,
0: te frek 180 niskie tony całkowicie.
3: 1.
0: Oj.
3: 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 12, gain, combo plus 12, 1, 2 dB.
0: Musicie 1, mi wybaczyć, 2, 3, ale nie
3: 106,
0: jestem...
3: 106, bagay, 1, 2 dB, 4, bagay, 1, 2 dB, OK button, setup, voice program, setup button.
0: Jeszcze zobaczę.
3: Speech line, new button, the rename, apply to English phone activation, Chinese speed of Chinese acceleration, Chinese volume and Chinese tone. Chinese tone, Chinese equalizer, works under małe voice, setup,
0: o,
3: voice program,
1: zadziałało.
3: Setup
1: zadziałało. Szkoda w sumie, że nie masz podglądu na to, a właściwie podsłuchu
0: wiesz,
1: w czasie
0: mam,
1: rzeczywistym.
0: Mam, tylko ja źle zrobiłem, ja nie włączyłem, bo to trzeba osobno dla każdego profilu głosowego włączyć ten equalizer. Bo na przykład teraz...
3: Voice type, application, voice equalizer setting, equal frek program, combo fim, małe voice frequency, cam 8 bandwidth, gain, cam 1 plus 12 decybajtów.
0: O,
1: i taki basik dolny. O,
0: o,
1: a teraz to już w ogóle się zadziało ciekawie.
0: No. A ciekawe co by było, jakbyśmy to zrobili na spiku, ja nie. Lepiej nie będziemy próbować może. Ja to naprawię.
3: Program cancel, ok. Set a voice interrupt management button, reading of numbers, space reading, enable script punctuation manager button, script voice interrupt voice engine manage equalizer setting button,
0: ja to naprawdę
3: voice
0: ten
3: player,
0: equalizer,
3: system default, tag button setup,
0: PE
3: has been withdrawn, welcome to you.
0: I teraz różnica.
3: 1.0.41.
1: I wróciło do normy.
0: Czysta Paulina bez tego equalizera. Teraz kolejna rzecz, którą ten program ma ciekawą, to tak jak już wspominałem o tych monitorach, ja sobie wejdę, przepraszam na chwilę, pospamuję na czacie na Zoomie, bo chcę coś sprawdzić.
3: Ster zoom obra, zoom work, zoom wyświetl, trójka, wyświetl dalej. Zoom work, obra, zoom sterowa, obra, sterowanie, udostęp, zoom work, sterowa, zoom obra, zoom work, place, zoom wyświetl dalej.
1: Tutaj musisz, reaguj na jedno wydarzenie chyba.
3: Dziewiętne, sterowanie, obra, otwórz panel z uczestnikami, więcej opcji, rozpocznij czat, alt H. Wpisz tutaj wiadomość, puste. Od ciebie, test.
0: A, zoom sam czyta, więc nie będzie efektu wow.
3: Do wszyscy, kto może zobaczyć historię wiadomości czatu.
0: Ale mamy tę historię wiadomości czatu i to jest lista. I teraz ja mogę sobie przytrzymać skrót Windows Shift numeryczna gwiazdka. Pamiętajcie też, że ja tych programów wszystkich siłą rzeczy nie używam na co dzień, więc też za jakieś drobne błędy przepraszam. W każdym razie tak, Windows Shift numeryczna gwiazdka.
3: Monitor item, combo box first item.
0: I tutaj ważna rzecz, mamy monitor list. I tutaj wybieramy, czy chcemy monitorować pierwszy element.
3: Last.
0: Czy ostatni element.
3: First last. Monitor subproject, editable text 0.
0: Monitor subproject, czyli którą kolumnę chcemy monitorować. 0 to będzie nam czytało cały element listy. A na przykład jak wpiszemy sobie 1, to tylko pierwszy jakby ten element listy.
3: OK button.
0: I zrobimy sobie OK.
3: Polski, programisty, ty profil batek.
0: I teraz jak sobie nacisnę krótko, sobie nacisnę Windows Shift numeryczny minus, nie numeryczny minus,
3: Surveillance Assistant read the loud.
0: Oj.
3: Cloture.
0: I...
3: Ty, do wszyscy.
0: Nie działa.
3: List watch stop. Watch list.
0: Niestety to nie działa,
3: last.
0: W sumie?
3: First item. La. Monitor subprojekt. Edy. Okej, okay, okay, button. Ty. List. Ty.
0: O,
3: do
0: działa.
3: Wszyscy. Test. Godzina 19:46.
0: I teraz ja sobie zrobię
3: client.
0: Windows D. Spróbuj, Michale, coś napisać, jak możesz.
1: To poczekaj, to muszę znaleźć tu okno Zooma, a...
0: I ważna rzecz, teraz jestem sobie gdzieś tam
3: Explorer.
0: Tutaj i naciskam ten skrót.
3: Ty, do wszyscy, test, godzina
0: 19:46. I mogę sobie sprawdzać jakby cały czas tę wiadomość ostatnią, jaka by ona nie była.
1: Okej. Okay. Z jakiegoś powodu... O, chyba teraz.
0: O, i się nic nie stało.
3: Ty, do wszyscy, test,
1: wiesz co,
3: godzina 19:46.
1: O.
0: O, i nic.
1: Nic.
3: Michał Dziwisz.
0: O, jest.
3: Do wszyscy, to i ja testuję. Godzina 19:48, list watching.
0: I mówi list jest. Watching, czyli mamy dowód na to, że to nie jest od Zooma, tylko od tego programu. I to działa też w internecie, to ciekawe. W aplikacjach webowych, na przykład na Discordzie to działa, więc fajna funkcja. A teraz jeszcze jedną rzecz wam pokażę a propos z tego, co program potrafi
3: set.
0: Robić z syntezatorami.
3: Client computing. Remote control. Surveillance assistant. Use independent voice checkbox.
0: Mogę sobie zaznaczyć use independent voice.
3: Select the author read aloud monitor serial number. The ignore monitor. OK can application.
0: A. I jak sobie to zastosuję? To teraz w ustawieniach syntezy jakby mowy, ja sobie tylko włączę, nie przeszkadzać w telefonie.
1: A ja w międzyczasie może zajrzę do naszych profili. O, bo mamy kolejne pytanie, tym razem od Krystiana. Cześć, dlaczego ZDSR, a nie Bay Boy wybrałeś? Wybrzmiało trochę z tego, co mówiłeś, że ZDSR wcale nie ma najwięcej zaawansowanych funkcji.
0: Nawet, bo tak naprawdę są trzy powody. Po pierwsze i najważniejsze, ZDSR, jakby twórcy ZDSR-a się zgodzili, twórcy BAOI nie byli zbyt chętni. Po drugie, BAOI ma może bardziej zaawansowane funkcje, ale za to ma mniej podstawowych, a moim zdaniem te podstawowe są ważniejsze niż te zaawansowane. A po trzecie, BAOI dopiero od kilku lat tak naprawdę wspiera Unicode, czyli wcześniej w ogóle nie dało się na niechińskich systemach tego programu zainstalować.
1: No i na razie więcej pytań nie ma.
3: Voice program setup button.
0: Ja sobie wejdę.
3: Voice program setup button. Voice type. Cam assistant voice. Speech monitoring.
0: Speech monitoring.
3: Tripartite pro speech voice program setup button.
0: I sobie stworzymy nowy profil.
3: Speech last note speak.
0: Powiem,
3: new button. Delete bar. Rename button. New button. Program name. Editable text. New void delete rename bar. Apply to all vo Chinese phonetic library. Cambo speak micro snow dream. Hope, Jan Swallow, Speak PLF2, English for Speak PLF2, Activation Button.
0: No i spróbuj, jak możesz, Michale, coś napisać teraz na czacie.
1: Tutaj znowu gdzieś się...
0: Tylko zapiszę te ustawienia.
3: Zoom Workplace.
0: O, ja sobie wyjdę z okna Zooma. O.
1: Dobrze, to ja już piszę i wciskam Enter, uwaga.
2: Michał Dziwisz, no i następny test, 19:51, Chinese litera.
3: Start.
0: Ja mogę normalnie sobie korzystać ze syntezy. Oczywiście ma to delikatne opóźnienie, bo to jest dość jakby kosztowna operacja. Zresztą to opóźnienie można chyba zmniejszyć.
3: Kontekst.
0: Zobaczysz w ustawieniach.
3: Set well setting, taskbar.
0: Taskbar.
3: Set.
0: Taskbar.
3: Owym surveillance the author read aloud monitor serial number checkbox is checked.
0: Jeżeli was by interesowało jakiekolwiek zajmowanie się chińskimi programami kiedykolwiek, to musicie się nauczyć tego, w jaki sposób tłumacze mechaniczne interpretują pewne frazy. Serial number to jest indeks.
3: The ignore same content for automatic reading allow checkbox i s check.
1: A pies to jest klucz sprzętowy.
0: Pies, tak, go, tak.
3: OK, monitor auto read interval, milliseconds, editable text 5000.
0: Co 5 sekund 5. jest, możemy to zmienić na przykład
3: 100, 100, 100, jest 100.
0: Powiedzmy 1.
3: OK, button, application.
0: I to sprawdzimy, czy działa?
1: No to już, już coś wpisuję.
2: Michał Dziwisz, a teraz 19.52.
1: Jest szybciej.
0: No, jest szybciej, nie wiem, czy na pewno tak jakbyśmy chcieli, ale na pewno...
1: Ale jest szybciej, okay, tak. To może nie zmniejszyło się tak drastycznie, ale zmniejszyło się na pewno. Więc jeżeli by nam zależało na tym, nie, to jest bardzo fajna funkcja.
0: Tak, no ZDSR ma monitory, bo oczywiście każdy szanujący się chiński program monitory musi mieć, ale nie mamy monitorów list. Kolejna rzecz, w BOI mamy...
3: 7 CPU.
0: Troszkę bardziej rozbudowany. Oczywiście mamy takie klasyczne rzeczy dla chińskich programów, jak zużycie procesora.
3: 4 CPU, processes 203, Windows 7, Wi-Fi signal strength 7.8, connected to Jadwiga.
0: Dwa razy naciskamy.
3: Memory used 8% available 116.45 GB. Total 127.69 GB.
0: Zużycie pamięci. Mamy oczywiście możliwość dołączania do schowka, insert D, insert A to dołączenie zaznaczenia. To są takie klasyczne funkcje, które w każdym niemalże chińskim screenreaderze będziemy mieć. Teraz kolejna rzecz.
3: Setting B.
0: Bo BAOI integruje się dobrze z tymi różnymi modelami do AI.
3: Taskbar.
0: Tak, taskbar.
3: Setup, Insellistance, Office Professional Remote Control, Surveillance Assistant, AI Recognition.
0: Mamy AI Recognition.
3: Manual Recognition Engine, Combo Box, Beidou Flying Paddle Offline.
0: Beidou Flying Paddle to jest model AI, model językowy offline.
3: Auto Recognition Interval, MS, Editable Text 100.
0: I mamy automatyczne rozpoznawanie, to jest to, o czym mówiłem, ZDSR też już to teraz posiada, BAOI był pierwszy.
3: Recognize local image results, combo box pop-up window display.
0: Teraz gdzie chcemy wysyłać jakby rozpoznane wyniki, jak rozpoznajemy sobie, jak powiedzieć, treść z obrazka?
3: Copy to clipboard. Pop-up display, copy to pop-up, automatic text recognition checkbox checked.
0: Automatyczne rozpoznawanie tekstu, czyli jeżeli jakiś przycisk nie ma na przykład etykiety, to automatycznie jest rozpoznawany.
3: Automatic icon recognition checkbox checked.
0: Tak samo, tylko że z ikonami. Czyli jeżeli mamy na przykład, tak jak w iOSie, jeżeli nie mamy etykiet, to on próbuje zgadywać.
3: Manual recognition contains other types checkbox checked. Same window recognition without resetting browsing position checkbox checked.
0: Ja tego syntezatora nie rozumiem kompletnie, zaraz zmienię na SPK, ale w każdym razie chodzi o to, że jeżeli mamy myszkę w jakimś miejscu i rozpoznamy ponownie, to OCR nie resetuje nam myszki.
3: Click edge checkbox uncheck mouse area width, editable text 100, mouse area OK button.
0: Tutaj szerokość, wysokość myszy.
3: Potaszka bar. Pole.
0: Ja sobie otworzę na przykład jakąś aplikację.
3: Local send, aplikacja, local send. Naciśnij strzałkę w prawo, aby przełączyć pogląd. Flutter F.
0: I tutaj mamy na przykład przyciski.
3: Button not selected. Button not selected. Odbierz.
1: O!
3: Karta pierwszy z trzej.
0: I on, co ciekawe, rozpoznaje nawet, stara się rozpoznać semantykę danej kontrolki, czyli czy to jest jakiś przycisk, czy to jest jakaś karta. I to naprawdę fajnie działa.
3: Wyślij. Karta drugi z trzej not selected.
0: On trochę potrzebuje czasu, żeby to rozpoznać.
1: No
0: ten
1: tak.
0: Typ, ale no, rozpoznaje.
1: I on to robi lokalnie, tak?
0: Tak. Także może to robić... może to robić przez internet, ale robi to lokalnie.
1: Okej.
0: Okay. Mamy też oczywiście myszkę. Klasycznie dla chińskich screenreaderów. 4-6.
3: Local send 2 paint. Local send client. Local send text not selected. Odbierz. Wyślij. Ustawienia. 5 button not selected. 6 image not selected. Gorgeous tomato text not selected. 130 szybki zapis. Włączony button not selected.
0: Mamy też kilka różnych trybów nawigacji. Control, numeryczna gwiazdka.
3: Native Image Text Recognition, o.
0: Oj, to nie to wcisnę, co bym chciał.
3: Native Image Log.
2: Chinese litera, litera, control, Chinese litera.
0: Oj, przepraszam. Coś mi się tu pomieszało.
3: Hierarchical Navigation.
0: O. Mamy nawigację hierarchiczną i wówczas idziemy sobie numeryczną ósemką.
3: With subitem, local send window. Local send window, with subitems.
0: Mamy with subitems, czyli zawiera elementy.
3: With subitems,
0: local... Mamy taką...
1: czyli to jest ta nawigacja jak w NVDA, tak? Albo w
0: macOS-owo. Tak macOS-owo, no.
3: With system menu bar zawiera polecenia do manipulowania oknem alt spacja. With subitems. With subgroup not selected. Subgroup not selected. Subgroup not selected. Local send not selected. Odbierz. Wyślij. Ustawienia.
0: Ale jak to testowałem, to działa to lepiej niż w NVDA. W sensie na przykład w tym local sendzie nieszczęsnym, który mi ratuje życie akurat teraz, jak jestem na Macu, no ten BAOI dużo lepiej sobie radzi niż NVDA i nawet niż ZDSR. Mamy oczywiście też klasyczną dla chińskich screen readerów rzecz, czyli insert numeryczne 8 na przykład.
3: Ustawienia. Ustawienia.
0: Jakby Chińczycy byli zmuszeni do stworzenia tego, bo tam nikt się nie przejmował dostępnością długi, długi czas.
3: Godzina 19:46:457. Pointer at chat podczas spotkania.
0: O, i tutaj mówi, na czym znajduje się kursor.
3: Mouse coordinates 920/367, window coordinates 510/220, size 900x600.
0: Mamy takie informacje o oknie. Możemy sobie na przykład nacisnąć insert F10.
3: Object information.
0: Insert F10.
3: Mod równa się 3. Window handle równa się 396424. Window class name równa się Flutter Runner Wind 32 Windows. Proces CD równa się 14000.
0: No i tak dalej, także też coś takiego mamy w miarę na wierzchu. I teraz coś...
1: Czy te informacje nam się mogą jakoś w praktyce przydać? Czy my tu możemy coś skryptować?
0: Tak, możemy skryptować, możemy reklasować i jest wsparcie dla wtyczek pisanych w C i w C++, więc w praktyce nikt ich nie pisze.
1: No niestety, to nie są najłatwiejsze języki.
3: Setting B, local send. Set A, Office Remote, Office Professional Support.
0: Mamy osobną zakładkę dla Office'a.
3: Word Read Aloud Program, Combo Boxes Simplicity.
0: Mamy różne schematy.
3: Default, setting, review or peruse, calligraphic style,
0: calligraphic style,
3: alignment and indentation.
0: Alignment and indentation, mamy różne jakby tryby wsparcia Worda.
3: Add button, rename, delete button, line reading setup button.
0: I tutaj możemy ustawić, jak czytamy linia po linii, jak ma się zachowywać program.
3: Verbatim reading settings
0: verbatim,
3: button.
0: Czyli znak po znaku, jak ma się zachowywać.
3: Manual view settings button.
0: I manual, czyli jak zmusimy, że tak powiem, go do odczytania czegoś.
3: Continuous reading setting button.
0: I jak program sam nam czyta.
3: Slide auto read mode, combo box read title only.
0: I jak ma się zachować w PowerPoincie.
3: OK button, can application.
0: No i tutaj możemy na przykład, przyjmijmy, że będziemy sobie
3: manual
0: view.
3: Font checkbox is checked.
0: I tutaj mamy różne opcje.
3: Font size, defant background czcionki, text, defant properties, checkbox,
0: jest
3: bookmark, checkbox, revision, annotation, check, error, checkbox,
0: deline, błędy i tak dalej.
3: Move up, down.
0: I tutaj możemy to przenosić do góry, w dół. Od najważniejszego do najmniej ważnego możemy sobie ustawiać. Możemy sobie ustawiać te kontrolki.
3: Setup, continue, slide, OK, can, apply, listings, o, remote, console,
0: BAOI ma dużo różnych funkcji, ale to nie jest jakby audycja o tym tylko programie, więc już sobie chyba odpuścimy. No myślę, że to fajny, ciekawy programik.
1: Jeszcze cię zapytam, oczywiście tego na żywo nie pokażemy, bo nie masz jak, ale mówiłeś o tym, że to narzędzie do pomocy zdalnej tu się bardzo dobrze sprawuje, że ma ciekawe możliwości. Gdybyś w kilku słowach mógł powiedzieć, czym się wyróżnia, co ma takiego interesującego?
0: Możemy na przykład możemy pisać ze sobą. Nie tak, jak to się robi w NVIDIA Remote, że piszemy sobie na czacie. możemy...
1: To znaczy raczej, że notatnik komputerów. Sobie po prostu otwieramy,
0: w notatniku,
1: tak?
0: No, w notatniku, tylko tutaj mamy osobną historię do tego.
1: Aha.
0: Możemy sobie dodać na przykład komputery do kontaktów i wtedy szybko się łączyć. Możemy mieć kilka jakby połączeń naraz odpalonych i na każdym mamy inną syntezę. Czyli na przykład, nie, mamy trzy komputery, więc mamy dwa podpięte i wtedy insert, control, numeryczny, delete się przełączamy pomiędzy tymi komputerami trzema. Mamy możliwość, oczywiście, no to w NVIDIA Remote też jest stawianie własnego serwera, ale tutaj możemy albo ustalać klucz sami, albo możemy łączyć się po koncie BAOI, po numerze seryjnym naszego programu. Możemy wysyłać sobie pliki, no to też do NVDA jest chyba ta wtyczka tele-NVDA, chyba to się teraz nazywa.
1: Zgadza się.
0: No ale tutaj nie mamy, jakby mamy nieograniczony niemalże rozmiar. To jest wszystko P2 płazy, jak to kiedyś Agatka czytała, czyli peer-to-peer, więc tak, fajne narzędzie.
3: Local send. Zoom client folder.
0: To BAOI podziękujemy.
3: Hey, has been with drone. Welcome to you.
0: I włączymy sobie ZDSR-a i przejdziemy sobie do kolejnego programu, czyli do Sunshine'a, bo chciałbym kontynuować historię. Sunshine'a nie mam akurat zainstalowanego, bo chciałbym pokazać wam, w jaki sposób się ja mam sobie najnowszą instalkę, ale zanim do tego przejdziemy, to warto by opowiedzieć, co się działo. Bo Yongde to jest program, który natychmiast ludzie pokochali, i w 2001-2002 roku pan Wang Yongde założył pierwszą stronę dla niewidomych, pierwsze forum internetowe dla niewidomych w Chinach. To była strona chyba wymg88.com i tam można było sobie pisać i można było sobie rozmawiać głosowo. Tak, przez taki program, coś jak nasz Skype, w Chinach to się nazywa YY. No i wszystko bardzo dobrze szło, aż do roku 2003, kiedy grzmotnęła bomba w postaci Sunshine'a. Dlaczego Sunshine okazał się taką bombą? I dlaczego Wang Yongde był bardzo zmartwiony przez jakiś czas? Ano dlatego, że Sunshine, czy Yangguo, to program, który został stworzony przez Chiński Związek Niewidomych. A Chiński Związek Niewidomych miał bardzo duże finansowanie od rządu. Więc no, gdyby oni chcieli, to zmietliby tak naprawdę Yongde z powierzchni ziemi. Ale tak się nie stało. Sunshine poszedł w nieco inną stronę, poszedł bardziej w program brajlowski, tak byśmy to mogli powiedzieć. Program dla ludzi zajmujących się brajlem. Jest to program, który posiada najbardziej zaawansowane różne rzeczy z tych wszystkich programów, o których dzisiaj będziemy mówić, ale nie posiada tak podstawowych rzeczy, jak na przykład normalnego wsparcia dla Office'a, więc ja Sunshine'a sam używam, jak na przykład robię jakieś, jak konsultuję dostępność programów na Windowsa. Fluent Search jest dostępny dzięki Sunshine'owi tak naprawdę, bo w tym programie mogę uzyskiwać naprawdę jakieś chore informacje na temat okien. No, ale tak to było. Właśnie w 2003 roku ten program powstał, on się rozwijał, potem został przejęty przez Narodowe Wydawnictwo Książek i Pism Brajlowskich, tak bym to przetłumaczył. I ten program teraz jest rozwijany przez firmę Daddy Technology, czyli firmę, która stworzyła The Return of the King. I ten program dalej się jakoś tam powolutku rozwija.
1: Chociaż pewnie już nie z takim finansowaniem jak na początku.
0: No nie, ale nadal jest on, no używają go dalej w rządzie, więc dalej podejrzewam, że oni go tak trzymają, ale gdyby coś, to oni mogą w każdej chwili wlać w to miliardy złotych i może to ruszyć do przodu, ale raczej na razie nie ruszy, bo program robi to, co robi, to, co ma robić. Oczywiście wspiera SAPI 4, SAPI 5 i tego typu rzeczy. Ja sobie przejdę do pobranych. Przez przypadek trochę zaspoilowałem, co jeszcze będzie. Oczywiście kontrola kota użytkownika. Tu się ładuje. Program się nas pyta, czy chcemy wykonać instalację automatyczną. Mamy porównanie dwóch pasków postępu, z Sunshine'a i z ZDSR-a. Sunshine ma taki trochę podobny pasek do NVDA.
1: Tak.
0: Ale to nie jest do końca chyba ten pasek. On jest taki bardziej miękki.
1: Miękki, tak, tak. Nie jest ostry ten dźwięk taki, jak w NVDA.

0: Ten program też oczywiście autoryzowany donglem, istnieje podobno w menu, w sensie na pewno w menu istnieje możliwość autoryzacji jej tego programu cyfrowo, ale nie da się kupić cyfrowego klucza w żaden sposób.
1: System menu, items, packages, sub menu.
0: Anjoa to instalacja. Anjoa Bao to pakiet
1: instalacji.
0: Koniec. I kończymy, tylko zamknę za deser. I program Sunshine się zaraz nam powinien uruchomić. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze z planem, bo to jest mocno pobagowany program. Jak widać,
2: on nawet coś próbuje czytać po polsku.
0: I teraz Sunshine Screen Reader started. I
1: short pouches, start new window type.
0: O, jesteśmy.
1: Test 90 context window context menu.
0: I ja spróbuję go szybko przestawić na jakiś normalny.
1: Covering short pouches, start new window sendu. Screen read sendu, widget list, item 23 of 45.
0: Ja muszę go znowu zrestartować.
1: Supermarket simulator list item.
0: Bo niestety, ale ten program robi czasami takie coś, że startuje, ale nie rejestruje swoich skrótów klawiszowych. O, tak on się zamyka. Taką charakterystyczną cechą tego programu, jak nacisnę sobie Ctrl-Alt-Delete, uwaga. Bardzo szybko startuje na bezpiecznych ekranach.
2: No to faktycznie.
0: Ale jeszcze go spróbuję uruchomić normalnie, bo chciałbym pokazać jedną ciekawą rzecz, którą on posiada dla ludzi, którzy się uczą muzyki. Ale muszę się chyba wspomóc ZDSR-em, bo nie wiem, co się dzieje. No, audycja na żywo.
2: A. I tu się różne rzeczy mogą zdarzyć. Chyba nie było to tym, co chciałeś odpalić.
0: Tak, to sobie poradzimy z tym. Zadziała? O!
1: Blank.
0: Jak widać? Właściwie jeszcze nie do końca widać, bo program. On ma angielską wersję. Ja ubiję ZDSR z menedżera zadań. I teraz tak, mamy 40 chyba minut, żeby ten program pokazać. Bo jeżeli się nie wyrobimy, to nie uruchomimy. Więc ja szybko ubijam ZDSR. Ten program jest bardzo agresywny, jeśli chodzi o... O, teraz mam na przykład dźwięki z Sunshine'a, a nie mam samego Sunshine'a. Mam.
2: Synteza gdzieś tam od czasu do czasu się przebija.
0: Powoli zaczynam odzyskać kontrolę nad swoim własnym komputerem. Do tego syntezatora też się trzeba przyzwyczajać, jak się interesujemy Chinami.
2: Co to jest za synteza w ogóle?
0: To jest iFlytech, to jest jeden z pierwszych chińskich syntez. Ona pamięta jeszcze czasy SAPI 4, ale się dalej rozwija i są nawet angielskie głosy. W ZDSR jest taki głos Katrin, to jest ten sam silnik.
2: Okej.
0: I teraz mamy tego Sunshine'a i Insert Escape to jest jego menu. A, tylko że nie działa.
1: A już działa. Super Shift Tab S Super Tab S Global Quick Navigation Quick Nav List Element Table Command Speech Operation Read Buffer Speak Time S Speak Date Show Hide Main Window Menu Items.
0: Oh, Show Main Window.
1: Sunshine screen
0: ja
1: reader.
0: Film and low save confide. Real
1: speak setting menu. I speech setting.
0: Mamy speak setting i speech settings. Speak settings to ustawienie czytania. Speech to jest coś, co nas interesuje.
1: Speech audio and speak mode default combo box. Read audio engine. Xiaoyang, you may use
3: Catherine. Default simplified Chinese IP.
4: Catherine English.
5: Speak pel.
6: Speak. Speak pel. Volume
2: sosy. Zabrzmiało znajomo.
0: I teraz mamy, jak czytamy liczby.
6: Digital reagi, numerical, default, in numeric special symbol, text box, hepsket, capital pit, hange, percentage, 31, it, pep, for capital, text box, un, hepsket.
0: Jak widać, mamy taki problem, że nie mamy oddzielone spacją nazwy kontrolki od tekstu.
6: Active assistant, time, 1, combo box, reat only.
0: Active assistant to jest coś takiego, że tam stuknij dwukrotnie, czy tam naciśnij spację, aby kliknąć w przycisk.
6: Ok button.
0: Ok button.
6: Chinese Unshine Screen Reader 9.11, Windows Unshine Screen Reader 9.11, Edit Reat Only.
0: I teraz jak sobie naciśniemy Alt.
6: File menu item, AL, load config, menu item.
0: Mamy load config.
6: Sprite is left, load, same config, menu items. SHO, Chinese litera, litera H, IBM, in Windows, show, Unshine context, menu, SSN, VKS, UNSHIN, Chinese litera, SSN,
0: I ten program nazywa swój klawisz SSN, VKS, Unshine, bo ten program każdy klawisz podziela po jakby.
6: Sunshine screen reader alert dialog od button text key error.
0: No tak, nie mam klucza sprzętowego i zaraz się wyłączy. Ten program jakby wszystkie klawisze nazywa SSNVK i dopiero potem nazwa klawisza, więc to jest bardzo denerwujące. Custom pad keyboard, możemy sobie wybrać, co robi klawiatura numeryczna i to dużo mamy tych opcji. O, Sunshine właśnie się wyłączył. No, będziemy musieli go podnosić co jakiś czas. Ja sobie zrobię jakiś skrót na pulpicie, może będzie.
2: Fajnie, jakby te 40 minut pozwolił nam na ciągłą pracę, a tu widzę, że nawet tego nie.
0: Nie. On pozwala, tylko że on sobie sczytuje jakby czas, kiedy został uruchomiony komputer, a nie kiedy pierwszy raz został uruchomiony.
2: A, w ten sposób.
0: Więc po starcie miałbym.
6: Lokalizacja, symbolika, pliki, program, pliki, 86, sushi, alifar, chyslifar, chysbos, to oznaczone, 41, 44. Pole tekstowe. Sushi, alifar, chyslifar, chysbos, to oznaczone, 41, sushi.
0: Nie podoba mu się.
6: 47, chyslifar, jowy, naznaczone, wyświetla informacja, list, main, truk, stinkem, 45, sushi, supermarket, sila, to main, truk, 47, 44,
0: pole tekstowe. Na akcent po prostu. Akcent, naznaczone, 47. I włączamy jeszcze raz.
6: Zamykam ZZR.
0: Świetny program. No i on jest głównie właśnie nastawiony na Braille'a. Ma takie funkcje jak na przykład super tap. To jest coś takiego, że możemy insert tabem wychodzić z miejsc, w których utknęliśmy jakoś. I możemy chodzić po rzeczach, które tabem jakby nie można się dostać. O.
6: Maksymalizuj pod zamknij, file menu settings menu options menu tools menu help menu sunshine. Film set options of navigation type SSNVKSUNSHIN Chinese litera SSNVK1 menu item has
0: submenu. Mamy na przykład navigation type.
6: System default. System default.
0: System default.
6: Virtual screen mode menu item.
0: Virtual screen mode to pokaże ten tryb, bo on jest bardzo
6: system
0: ciekawy.
6: System
0: tylko sobie otworzymy jakiś program
6: S.
0: Inny, nie wiem, na przykład ustawienia, systemowe.
6: Pole wyszukiwania.
0: I nacisnę sobie insert 1.
6: Virtual screen mode.
0: I naciskam sobie B literkę.
6: Minimalizuj, przenosić, przywróć, zamknij, nigdy nie utrać dostępu do dalu, zamknij button.
0: Chodzimy po przyciskach H.
6: No heading, no heading.
0: L.
6: List.
2: Ha.
0: I teraz I na przykład.
6: No list item, no li list.
0: Navigator
6: over. List. Profit. Mojciechskie, moj statut, nigdy ikona A, pole wyszuk, list. System, urządzenia.
0: O, i teraz I, idę.
6: Urządzenia, przenosić, internet, personalizacja.
2: Czyli to nam wirtualizuje każde okno jako taką jakby stronę internetową, tak?
0: Tak. Mhm, to jest
2: to
0: właśnie...
2: bardzo ciekawe.
6: System BFA button 5. Speak mouse, not speak mouse, follow mouse, not follow read. Voice, voice and sound.

0: puste. Nie wiem. Nie wiem, C do C, w sensie całą gamę. A, czyli B to jest jakby H. I nie wiem, jak potem zrobić na przykład wyższą gamę. Może C2?
1: C2.
0: Nie.
2: Tam wydłuża.
1: C4.
0: Aha, no. No ale jedną na przykład...
1: C1,
0: C1 przez 4 na przykład to jest ósemka.
1: C blank.
0: No, także mamy taką zabawkę.
2: Można sobie grać.
0: Co ciekawe, insert dwójką zmieniamy tryb, w jakim chodzimy. Mamy ADCOCR, czyli OCR, MSAA, czyli ten stary interfejs do obsługi dostępności, tekst OSM, czyli sterownik graficzny i mamy UIA, czyli ten nowy interfejs graficzny. On sobie robi getting data teraz.
1: I tu
2: nam zacerował, jak rozumiem, teraz
0: on, teraz korzystamy z UIA.
2: A, z UIA.
0: Teraz korzystamy z OCR-a.
1: Getting data, place might, get data done, best y, tlu, Chinese click, edycja dla, or, widok, pomoc, Chinese.
0: To jest fajne, bo to jest jakby bardzo tak zintegrowane. O, no i niestety, ale to jeszcze nie, jeszcze się Sunshine'iku pomęczymy.
1: Desktop. Sunshine screen read film settings menu item ALTER Chinese liter SHS sub menu.
0: Błąd, który pozwala z tego programu korzystać za darmo, wystarczy mu nie zamykać tego okna modalnego i on nigdy się nie wyłączy.
1: Braille is click setting, OCR setting, to stomp, magnifying glass setting, key clicked, cursor setting, menu item.
0: Oj, chyba to jednak naprawili. Bo już nie działa mi. No to. Nie wolno oszukiwać. To jest brzydkie.
1: Sunshine screen. Spowoduje to anulowanie wszystkich transferów w toczu. Alert dialog tab button ALT Chinese litera T. Czy na pewno chcesz anulować wszystkie transfery? Nawigat spowoduje,
0: czy
1: na pewno...
0: I teraz tym super tabem mogę chodzić.
1: Tak, to nie był nawigator, spowoduje to anulowanie wszystkich transferów w toczu.
0: I teoretycznie każdym screen readerem możemy to czytać, tylko chodzi o to, że ktoś fajnie to pomyślał, żeby to jakby tak wbić w to, w jaki sposób my korzystamy z komputera.
1: Tu.
2: To znaczy, że... bo o co tu chodzi z tym super tabem w tym
0: to
2: momencie?
0: To jest coś takiego, że naciskamy sobie, jakby insert tab, to jest tak, jakbyś byś naciskał dziewiątkę w NVDA. Tylko aha, tyle i aż tyle, ale to jest jakby, bo są też super strzałki, że można po znakach tak chodzić i to jest jakby insert ze strzałkami.
1: Spowoduje to anukcina.
0: Tutaj mamy taki tryb nawigacji dwuwymiarowej. Przechodzę sobie przed insert control w dół.
1: Tab button ALT Chinese litera T. Nie button ALT Chinese litera
0: N. Insert control w prawo.
1: Nie button ALT Chinese litera T. Tab button ALT Chinese litera T.
0: Nie button ALT
1: postęp window invisible.
0: I my to sobie klikamy. Dobrze, chciałem jeszcze pokazać, co Sunshine potrafi, jeśli chodzi o ustawienia mowy.
1: Kontekst menu.
0: Pod warunkiem,
1: że... Desktop window listed global SHO blog witsk list element with global hot key menu com global witsk witsk.
0: Chcę się do głównego okna dostać.
1: Sunshine file w same SH bright speed set speak setting menu i speak set shemem role to speak list ALT Chinese litera R31 rows 2 solums.
0: Roast roles to speak.
1: Button property to speak name malue description role is enable is visible keyboard short to this
2: cat list. Czyli tu każdą kontrolkę
0: możemy dostosować, ja to zaraz pokażę.
1: Shemem verbosity combo on button a edge. Prewity, verbosity, sustom, prewity, on button,
0: shemem
1: sustom, combo, roll, button, pro, Chinese liter, shemem sust, button, pro, button, alert, dialog, invisible, property, to speak, CTRL, Chinese liter, on button, name, heads, box, heads, cat, malue, heads, box, heads, description, heads, is, heads, cat, heads, box, heads, role, heads, bo, it, heads, box, un, heads, location, heads, box, un, heads, class, name, heads, box, un, heads,
0: cat. To zaznaczymy sobie wszystko, co się da.
1: Lock it, heads, lock, heads, class, he is, enable, heads, box, un, heads, he is, read, only, heads, box, un, he is, visible, heads, head is mixed heads box un head is selected heads box un head is select table heads box un head is expanded heads box un head is solar set head is passport heads head is visible.

0: Tak, tak. I możemy sobie tworzyć właśnie te schematy dla każdej kontrolki z osobna.
1: Czyli właśnie dlatego Fluent Searcha udało ci się tak dobrze gdzieś tam, powiedzmy,
0: dogadać. Tak, tak, właśnie dzięki temu ja... Tutaj mamy też eksplorator.
2: Wyszukaj widz 208, wyszukaj widz widok zadań widz 4 eksplorator.
0: To wiadomo, że troszkę przeszkadza.
2: Jeden uruchomione okno.
1: No tak, tak, na co dzień to oczywiście.
2: Jeden uruchomione eksplorator, jeden.
0: Jest też taka możliwość, ja sobie otworzę na przykład te ustawienia systemowe. I teraz jak to się robiło? Może mi się to uda jakoś dostać do tego?
2: Global SHO, Global Hotkey, Global SO, Navigation, Type SYN, VKS, SUN, Windows, SYN, VKS, UNSH, Navigation, Let's Info, Method, SYN, Super Tab, SYN, VKS, UNSH,
0: już niestety wyłączy.
2: System, moje konto.
0: Dobrze, Microsoft. W każdym razie istnieje taka możliwość, istnieje taka możliwość, że możemy sobie przeszukiwać ekran w poszukiwaniu jakiejś tam treści. Możemy sobie tworzyć profile audio, czyli robimy sobie tam kilka presetów, że taka aplikacja ma mieć taką głośność, taka aplikacja ma mieć inną głośność. Niestety ciężko jest to wszystko upchnąć w jednej audycji. Ja jeszcze jedną rzecz w Sunshine bym chciał szybko pokazać może, jak mi się uda. Bo jak widać, ten program jest troszkę zabagowany, ale ciekawy.
2: Spowoduje to anulowanie wszystkich transpsunszkil, kicamy SH Braille Speaker, Hotkey Setting, Pronunciation, Propunt, Stuatio, Kiblik, Tsu, Mank, Kun, Pro, Hotkey Settings.
0: Hotkey Settings.
2: Hotkey Settings, Szeme, Default, Co, Module, Al, Module, Co, Bobot, Core, Kropka, Ui. Smain, Main, Core, Kropka, Hotkey. Translator, Active Assistant, Apps Player, Punt Stuation, Love Vision, Text Monitor,
0: Show Trailer,
2: Audio Device Controller, Extra Function, Clipboard, Custom Case, OSX.
1: Też wygląda na bardzo OSX. Rozbudowany.
0: Tak, no bardzo jest.
2: Finedit, Finedit, List, Speak Time, Hot Case, Speak Data, Hot, Speak Time,
0: Hot, Speak Time, Ten program jest bardzo modularny.
2: Core, kropka, Braille, Translator,
0: Core, kropka, Input,
2: Core, kropka, App.cr,
0: App.exe, App.exe, App.word, o, na przykład w Wordzie.
2: Finedit, Read, Docent, Information, Hot Case, Read, Hard, Informat, Read, Hard, Solor, Hot Case, Very Language, Hot Case, Falk, Read, Docent,
0: Finedit,
2: Add, Smoother. Plugin kropka konsole. Spech. Core kropka, core kropka ui.
0: Ale ja chcę wszystkie core kropka ui.
2: Finvegit, EIB, Finvit, Chinese list, Enable Braille, Nis, Celet, Bedin, Hotcase, Nceu, Celet, Stentlo, Hange, Navigation, Type, Hotcase, Hange, Navigat, Hange, Navigation, Role, Prev, Hange, Solet, Stinfo, Method, Hotcase, Hange, Navigation, Role, Prev, Nous, Hotcase, VKS, UNSH, IN, Chinese litera, SSN, VKS, HIF, Chinese litera, SSN, VK, 5.
1: No to jest dość irytujące na dłuższą metę.
0: O, i właśnie na przykład tą insert piątką
2: edit
0: mamy takie pokrętło. Po czym chcemy chodzić?
2: A 20 button 4. Moice and soul, combo box 2, edit 1.
0: Tutaj po czym chcemy chodzić?
2: Let's info, mess, super tab, hot, super shift tab, set, focus, hot case, in, out, current element, hot case, current window, read from home, hot case, read to end.
1: Wiesz co, bo troszeczkę ja się szczerze mówiąc zgubiłem. Co w tym momencie robisz?
0: Przepraszam, chodzę po liście skrótów jakby programu. Można sobie zmieniać.
2: Current object, hot case, do default, action, hot, do default, action, context, menu, hot case, SSN, VK, apps.
0: Oczywiście jest też insert apostrof, można sobie menu
2: refresh virtual screen, auto refresh virtual screen, mode hotcase, VKS, UNSH, INR, Chinese litera, SSN, VK, CTRL, Chinese litera, SSN, VK, F5.
1: Czyli to, co mieliśmy w halu kiedyś, pamiętam, w
0: tym
1: navigation mode, w tym trybie.
0: Właśnie to o to chodzi. Także
2: skip object, backward, hotkey, SSN, skip object, forward, hotkey, SSN, VKnext.
0: Obiekty
2: SHO, Chinese litera, litera H, IBM, in window.
0: Więc tak to działa, tutaj mamy niektóre rzeczy nieprzepisane. Ja chciałem znaleźć skrót do przeszukiwania ekranu, ale niestety nie pamiętam go w tym momencie. Więc tak. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego programu. Jakbym miał podsumować. Właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Pokażemy może szybko, jak on mniej więcej działa. Otworzymy sobie folder Windows. Relatywnie ok. Też mam wolno ustawionego go, ale tak. Ale w miarę działa. Dobrze, więc z Sunshine'em się pożegnamy. Insert F4 chyba. Tak. Tak jak JOS'a. Ale teraz będzie program Diamin, czyli bardzo prosty screen reader, skierowany głównie dla mało wymagających użytkowników komputera. Jest to program, który najpierw powstał dla systemu Symbian, potem dla Pocket PC i Windows Mobile, potem dla Androida i to jest głównie androidowy program i ten screen reader na komputer powstał chyba dlatego, żeby jakoś tam ujednolicić, powiedzmy, tę wersję androidową, w sensie, żeby użytkownicy tego programu na Androida mieli coś, co podobnie działa i podobnie wygląda. Przepraszam, tu kot mi przeszkadza. Coś, co podobnie działa i podobnie wygląda jak na Androidzie, no i w taki sposób właśnie powstał program Diamin na komputery. Jest to program dosyć nowy, bo powstał chyba w 2023 roku. No i jest to sobie taki prosty program, który za chwilkę w jakiś ten sposób pokażę. Niego pokażę za pomocą zewnętrznego, powiedzmy, bo on nie ma w ogóle ani tłumacza, ani nie ma możliwości. Nawet chińskich syntezatorów sobie za bardzo nie poużywamy tutaj, bo nam będzie czytało Wenhao, czyli znak zapytania.
1: Zrobiło się jakoś strawniej.
0: Tak. Teraz znowu go muszę ubić, bo muszę dzwonić z desktopa. Znowu muszę sobie wejść w ten den. No niestety tyle zainstalowanych screen readerów naraz w systemie, to nie jest... Wreszcie się udało.
2: Pole tekstowe tylko do odczytu it can't smell some to usenian mink screen reader PC version. This software is a screen reading software asset on Windows operating system.
0: Także jest to program na Windowsa.
2: It can't currently run perfectly on 32 bit and 64 bit Windows 7 and Windows 10 operating systems. This read language support. Voice engine, flexible voice control, broad system compatibility, simple and mixed cooperation, practice and message as instant.
1: W marketingu są bezbłędne.
0: Proste korzystanie.
2: Powerful professional tool support including but not limited to Audition 2020, Reaper, Office Software and other functions.
0: Wsparcie dla profesjonalnego oprogramowania takie jak Adobe Audition 2020, Reaper
2: i Office. It is a set to help with visual impairment skills read the Relina 10 column at 7 public smellfare version is a free version that can help the visual impairment.
0: To jest też ważna rzecz, jest darmowa wersja tego programu. To jest ta wersja, którą ja obecnie mam, bo nie pamiętam danych do konta. Znaczy możliwe, że pamiętam. Tutaj mamy po prostu w menu konto.
2: Pole tekstowe. Password. Pole tekst indicate adsound.
0: Mamy nazwę użytkownika. I nie możemy wpisać.
2: Password. Pole tekstowe.
0: Z jakiegoś powodu.
2: Indicate adsound. Pole tekstowe. Remember password automat login top przycisk.
0: Nie będę nawet próbował.
2: Widok elementów lista menu. Screen reader settings.
0: Mamy oczywiście ustawienia.
2: BM screen reader 12 lista regular zaznaczone i automatically start pole wyboru zaznaczone
0: at the window z lobem i interfacja i zgisla. Czy chcemy pokazywać okno główne, czy chcemy startować z logowaniem.
2: Maximum number of clipboard entry jest pole tekstowe 1000.
0: Ile chcemy mieć elementów w historii schowka, bo historia schowka to oczywiście kolejny taki klasyczna rzecz, którą każdy chiński screen reader musi posiadać. Oczywiście powstało to od Yongde.
2: Progress bar reading settings. Pole complete iPad scan sound effects.
0: Tutaj mamy w jaki sposób chcemy odczytywać paski postępu. Zastosuj oczywiście klasycznie wszystko. Teraz przejdziemy sobie do ustawień głosu. Oczywiście klasycznie też dla chińskich screen readerów mamy wsparcie kilku syntezatorów. Mamy głos asystenta, czyli wiadomości błyskawicznych, to na QQ, YY i tak dalej. Mamy głos obsługi schowka, głos dla powiadomień, głos dla pól edycji. I tutaj
2: digital reading, pole complete smart reading.
0: W jaki sposób mamy czytać cyfry?
2: Situation reading, pole complete smart reading.
0: Jak mamy czytać cyfry? Chcę to
2: wyjąć pole wyboru miasta.
0: Czy mamy odczytywać
2: cyfry? Processing of concept suki mechanaster, pole wyboru zaznaczone.
0: Czy wiele powtarzających się znaków ma być odczytywany jako jeden znak?
2: Voice solution management przycisk.
0: Tutaj mamy manager schematów dźwiękowych.
2: Voice plan listen to listen to English przycisk.
0: Tutaj mamy przetestuj angielski, przetestuj chiński.
2: UN przycisk, mamy emulate per kinesę sound per rate, sumak 30, per, sumak 0. Volume, sumak 0, intonation, sumak English sound bank.
0: Też możemy akcelerować prędkość.
2: Apple Y, przycisk, halty, English sound bank, pole kombinowe.
0: I mamy osobny syntezator dla angielskiego.
2: VVTTSL, derly, maleszany z litera. Apple Y, przycisk, ok.
0: Nie możemy akcelerować. Nie możemy akcelerować głośności i wysokości. Oczywiście kartę możemy zmienić. I tutaj możemy wybrać, co pauzują nam poszczególne klawisze kontrol, czy lewy kontrol pauzuje główny głos, czy wszystko, czy na przykład tylko i wyłącznie kanały, bo to jest funkcja. To jest funkcja, którą z ZNS-era
2: zaczerpnięto.
0: Dla numerycznego przecinka i dla inserta.
2: Setting up spectrum and line management przycisk.
0: I zarządzanie silnikami.
2: Voice and line ma VVTTS, voice flytek, voice pole wyboru zaznaczone. VVTTS, voice pole wyboru zaznaczone. IBM, voice pole wyboru zaznaczone. Pole wyboru zaznaczone. Microsoft, voice pole OK, opress
0: alto. Microsoft Voice to jest SAPI.
2: Setting and apply OK, opress lista voice. React 3 to 5.
1: No ale ten odczytnik ekranu, jak rozumiem, no tak z tego co pokazujesz, to w polskich realiach, nawet
0: nie
1: jeżeli
0: ma.
1: Ktoś by miał, znał chiński, no to tak czy inaczej, no bezużyteczny jest.
0: Nie, trzeba by przestawić by trzeba kodowanie, tak.
2: Voice assistant, message assistant 4-5.
0: Jedyne co chciałem jeszcze pokazać to asystent głosowy.
2: Voice input, pole wyboru nazna, voice input hot key, pole kombi F8K. Voice input method, pole kombi long press to start input, release to end input.
0: Możemy przytrzymać i dyktować. Zobaczymy, czy to działa po angielsku. Otworzymy sobie notatnik.
2: Otwórz, pole kombi, pole tekstowe, notepad, edytor, puste.
0: This is a test.
2: Puste. Puste.
0: Nie działa. Ni ha, wo jiao nu nuo. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co on mówi po chińsku, bo...
1: Ale chyba coś?
2: Zaznacz wszystko.
0: Nie no, nic nie kopiuję, więc no... Chciałem pokazać po prostu, że jest.
2: Widok elementów lista BMS.
0: I teraz znowu sobie poopowiadamy. Bo w tym miejscu miałem pokazywać program Yongde, ale niestety maszyna z wirtualnym XPEC-iem nie chciała współpracować. Więc sobie poopowiadamy o tym programie. Jak już wiecie, on powstał właśnie w roku 2001 i rozwijał się do roku 2000 tak naprawdę 8, kiedy to pan Wang Yongde umarł. Swoją drogą to też jest dość ciekawa historia, bo jest taka legenda wśród osób niewidomych, jakoby on został otruty przez twórców Sunshine'a, no bo to rząd. to nie było chyba prawdą, on zmarł po prostu na raka. W każdym razie on zrobił bardzo dużo w tym czasie, bo on w ogóle kiedy on zrobił wersję na Symbiana tego programu, potem zrobił wersję na Pocket PC, na Windows C, Windows Mobile, a już po jego śmierci zostały jakby wszczęte prace nad wersją androidową, tak? Czyli on zaczął, co prawda, to, bo on tam zmarł gdzieś pod koniec 2008 roku, no to wtedy Android już był, więc chyba nawet jeszcze u nas nic nie było w tym czasie na Androida.
1: No wtedy to w ogóle się nie śniło jeszcze o czytnikach ekranu na Androida, mam wrażenie, bo to, czekaj, 2008, no to jeszcze iPhone
0: był już, był w siódmym roku się pojawił.
1: Okej, to no i wtedy mieliśmy już też VoiceOvera, ale na Androidzie to jeszcze nic nie było.
0: Mhm. No, czyli właśnie Yongde nie dokończył tego, bo on umarł, ale Yongde też był na Androida, potem ta firma została sprzedana komuś, oni zaczęli bardzo dużo za ten program sobie życzyć i ludzie się odwrócili już od tego programu, w sensie no on niby był, ale to była taka już jakby przeszłość. I teraz tak, Yongde 1.0. Mamy historię schowka, znaczy no nie do końca historię, bo musieliśmy ręcznie do niej dodawać, ale mamy ten nawigator po schowku. Mamy monitory, mamy wsparcie terminala, mamy wsparcie narzędzi deweloperskich, wtedy to się nazywało Visual C++ Express, mamy wsparcie programu Alkohol 120%. Potem Yongde 2.0, dochodzi wirtualny ekran, czyli to, co widzieliśmy w Sunshine. Dochodzi nawigacja dwuwymiarowa. Yongde 3.0, dochodzi wsparcie Braille'a, dochodzi wsparcie wtyczek, też w C i w C++, wtedy tych wtyczek powstawało dużo, dużo więcej. Dochodzi wsparcie innych programów, dochodzi wsparcie możliwości nieinstalowania sterownika graficznego. Yongde 4.0, czyli rok 2004, zostaje wprowadzony OCR, zostają wprowadzone nowe tryby nawigacji myszą, zostaje wprowadzone bardziej rozszerzone monitory, możemy mieć ich już aż 9 i tak dalej, więc Yongde bombardował praktycznie każdą wersją, wprowadzał coś, co tak naprawdę we wszystkich tych screenreaderach widzimy do dziś. Następnie w 2005 roku powstał program Morningstar. To był program, który miał działać jako przystawka do Yongde, był to powiększalnik. I ten powiększalnik działał sobie w taki sposób, że nie działał, w sensie niszczył ludziom systemy, ten program był zwracany, on potem stał się darmowy, dalej się rozwijał, ale dalej działał tak samo źle. Ale jeżeli komuś już działał, to był to fajny powiększalnik. Miałem go nawet pokazywać, ale stwierdziłem, że boję się po prostu, że nie będę w stanie przeprowadzić audycji, jak go zainstaluję, więc...
1: A co więc tam nie. Się z nim działo? On sterowniki do kart graficznych po prostu psuł? Czy jeszcze co innego?
0: To chyba był inny problem, w sensie on coś do kernela próbował instalować, bo tam jakiś niepodpisany sterownik był, ale nie wiadomo, czy do grafiki, w sumie nie do końca wiadomo, do czego on był. Możliwe, że do dźwięku tak naprawdę. No nie, nikt nie wie tak naprawdę. Programista dalej nie zdradził, co to było, a nie znalazłem w internecie, żeby ktoś był na tyle zdeterminowany, żeby to jakoś zdeasemblować i zobaczyć, co tam siedzi. W każdym razie tak, no, w 2008 roku po śmierci Wanga Yongde tak naprawdę zapanował straszny chaos na rynku, ludzie się bali, co będzie. JOS nie był gotowy na to, żeby Chińczyków przyjąć, tak samo Windows Ice. NVDA było w stanie w takim, że no...
1: No jeszcze no wtedy nikt z tym czytnikiem ekranu się nie liczył tak naprawdę.
0: No właśnie o to chodzi. Więc zapanował straszny chaos na rynku. Był taki gość, który się nazywa Yang Yongwan. On pracował w Tencencie jako konsultant dostępności i on się zgadał z innym gościem, który wtedy pracował w Baidu, czyli w tej chińskiej megakorporacji, coś jak Microsoft. Zgadał się z tym Lang Yangiem Chu i w ten sposób powstał ZDSR. Program powstał w 2008 roku. Zaczynał od bardzo podstawowego, od bycia bardzo podstawowym czytnikiem ekranu, ale teraz jest to naprawdę rozbudowany program. I w nim też, o nim już było, co prawda, miał sobie audycję całą poświęconą, ale w ZDSR-ze też od tamtego czasu doszło wiele ciekawych funkcji. Jedną z nich są kanały. Ja sobie wejdę w ustawienia.
2: Kanały, mowy, poziom, ustawienia, przypisania modułów do kanałów, mowy, przycisk.
0: I tutaj mamy...
2: Ustawienia, monitor, wiadomości błyskawiczne, monitory, czytaj wszystko, schowek, powiadomienia UIA, regiony arialime, regiony arialime.
0: Może powiadomienia UIA to też te tosty Windowsowe i osobno mamy powiadomienia dla regionów, możemy sobie przestawić.
2: Wyjściowy kanał mowy polecam i główny kanał ZSR, kanał współdzielony.
0: Kanał współdzielony, czyli możemy kilka rzeczy na ten sam kanał wysłać.
2: Kanał własny.
0: I własny kanał, czyli wówczas to ma, jakby to powiedzieć, no własny kanał.
2: Ustawienia profili głosowych dla kanałów mowy, przycisk. Ustawienia kanał wiadomości błyska, FluentCR, kanał własny. Kanał rozpoznawania napisów, FluentCR, kanał własny.
0: I aplikacje firm trzecich, jak widzicie, też mogą rejestrować swoje własne kanały, nawet kilka. Więc doszło też to bardziej rozbudowane API ZDSR-a. I mogę wam zdradzić, że nowa wersja, która wyjdzie prawdopodobnie gdzieś w październiku, może w listopadzie, zostaje zarzucona wersja na dongiel. A właściwie nie zarzucona, tylko dongiel już nie będzie miał takiego znaczenia, bo wersja online będzie miała wszystkie funkcje tej wersji donglowej.
2: Ustaw menedżer kanałów, API, przycisk.
1: A na ten moment kanału... czym one się różnią? Co tam jeszcze zostało tylko dla dongla?
0: Regiony, wsparcie API do wsparcie API do tworzenia takiego specjalnego rodzaju wtyczek do przetwarzania tekstu z bufora, czyli jeżeli na przykład jest jasno, napisałem taką wtyczkę do ZDSR-a, że piszczy, im wyżej piszczy, tym głębsze wcięcie. To do tego rodzaju wtyczek, które pracują z tekstem bezpośrednio wysyłanym od czytnika ekranu. I to tak naprawdę tyle.
2: Lewy menedżer kanałów API, przycisk.
0: Tutaj mamy menedżer kanałów API.
2: Menedżer kanałów API, kanał API, lista FluentSearch, pole wyboru niezaznaczone.
0: I tutaj tylko FluentSearch zarejestrował swój kanał. Możemy usunąć go na przykład.
2: Usuń profil, czy jesteś pewien, że chcesz usunąć zaznaczone kanały. OK, przycisk.
0: Menedżer. Więc ZDSR to jedyny chiński screen reader, który ma polską wersję językową, pełnoprawną.
2: Zamknij kanał API, lista.
0: Kolejna rzecz, która doszła w ZDSR-ze, to...
2: Ufro, codzienny mail, zalogu, śledz, ben, pomiadowy, świet, różnik, narzędzia, mene, konwerter, nota, konwerter, pdf, t. DMSR, DM, screen reader, zaznaczone, dwa ścieżka do pliku wejściowego, pole tekstowe, tylko do odczytu.
0: Możemy konwertować pdf-y.
2: Odznała format eksportu, o załadu, zeszowka, p, przycisk, al, format eksportu, obrazu, pole kombi, JPG, rozdzielczość, pole kombi, niska. Ścieżka zapisu, pole tekstowe, przeglądaj, chanis, litera, dodaj numery, skrątowy, chanis, chanis, litera, pokrętło, pole tekstowe, zero.
0: Od której strony chcemy rozpocząć,
2: Chrome, page, pokręt,
0: tak, od chani, której strony chcemy rozpocząć page. I dokąd jakby chcemy konwertować te
2: dodaj numery, skrątowy, nikomego pliku tekstowego, pole wyboru, niezaznaczanis, litera, obser, folder, after, merging, automatycznie, dodawaj znaki, końca linii, pole wyboru, zaznaczanis, litera, eksportu do plików graficznych, pole wyboru, niezaużywaj technologii optycznego, rozpoznawania treści, obser, pole wyboru,
0: i tutaj mamy taki konwerter PDF. Oczywiście to nie są wszystkie nowości w ZDSR-ze, no ale mówiąc o chińskich screen readerach, nie mógłbym o ZDSR-ze nie wspomnieć. I teraz pora na niespodziankę, czyli powstaje nowy, zupełnie otwarty program odczytu ekranu, nazywa się Rigela i każdy z was może brać udział w jego tworzeniu, gdyż jego kod źródłowy jest dostępny na platformie GitHub. Strona to... strona to... github.com/mzdk100/rigela.
2: Otwórz pole kombi, pole tekstowe.
1: Przez jedno czy przez dwa L?
0: Jedno, Rigela. R-I-G-E-L-A.
2: Rigela.
0: I tutaj mamy opis po angielsku, ale jest też opis po angielsku,
2: jeżeli będziemy...
0: Radmn.nd. I tutaj mamy instrukcję, program jest przyjazny nowym programistom, więc tutaj mamy instrukcję, jak go zbudować z kodu. Każdy może to zrobić, wydaje mi się.
2: Preliminary preparation fix your net to download the necessary LEMS if you already have a Visual Studio on your computer.
0: Czyli instalujemy Visual Studio, wsparcie języka C++.
2: Ever forget HTTPS assuming that you already have the above conditions before building the program version net to download the RUSX86 architecture to all and run the following command to install RUSX target at T680.
0: Czyli tutaj mamy wszystkie komendy podane, jakie musimy wykonać. Niestety kompilacja tego programu trwa długo na wolnym internecie takim, jaki ja mam. Więc ja już ten program mam po prostu zbudowany.
2: Lista su. Pole wyszukera main.exe. Wyszukam działania otwórz lokalizację pliku. Widok elementu na Rigela main.
0: Jest Rigela.
2: Zamykam ZBSR.
0: Oj, jeszcze niepotrzebnie to zrobiłem. Jeszcze na chwilę włączę ZBSR, bo muszę Rigela uruchomić jako administrator.
2: Handbook screen reader, channel litera, litera, litera. Langiscore setup zaznacz. Autohiscore red bets v5 script create red brigelam. Na rigel. Kontekst otwór uruchomiato administratorka.
3: Pobrane pobrane obszar roboczy. Window, window secure, UAP, background, window key.
0: O Boże, ten okropny program się włączył, ten rigel. Rigela też się włączyła.
4: Uruchamianie narratora.
1: I jeszcze narrator do tego.
4: Zamykanie narratora.
2: PLPL.melcomek.metendo.net.przycisk.
0: I Rigela ma taki błąd teraz, że niektóre, jeżeli mamy polski system, to zamiast wyświetlać nam po angielsku, to próbuje wyświetlać po polsku, a jako, że nie ma polskiego tłumaczenia, to wyświetla teksty w stylu PLPL donate. Więc to trochę wygląda tak, jakby ten program był niedostępny. Ja spróbuję mu zmienić język.
2: Rigel add lista, channels litera, litera, channels litera, litera, channels litera, litera, channels litera, litera, channels litera, litera, L, pole from the English, channels English, channels litera, litera, C, przyciska lista, channels litera, litera, litera, litera, zaznaczone 1 z 5. Channels litera, litera, pole tekstowe tylko do odczytu Rigela, channels litera, litera, channels litera,
0: litera. No to się mi wszystko poobagowało.
2: Channels, channels litera, litera, litera, włączono tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Channels litera, litera, litera, litera, litera, Rigela, channels litera, litera, litera, litera, litera, pl.melcome.btn.net przycisk. Wyłączono tłumaczenie w czasie rzeczywistym. King of the Hinsky uproszczony. Włączono tłumaczenie w czasie. PLPL Fix Think Medoisto Open Source Rigela. An Open Source Screen Reader Projects Build with the Rus Language. Respect Openness and Freedom. And continue to contribute to the construction of barrier free infrastructure. It is all common to all of them. Ale tak naprawdę zaraz przejdę właśnie.
0: Zaraz do tego właśnie przejdę, że jakby oczywista przewaga nad NVDA to jest taka, że Rigela jest w Raście. Jeżeli ktoś się nie interesuje programowaniem, to spieszę z wyjaśnieniem. Rigela będzie dużo szybsza niż NVDA. Twórcy planują zintegrować OCR-a bezpośrednio z programem, czyli już nie będzie tak jak w klasycznych screenreaderach, że osobno OCR-ujemy, tylko coś mniej więcej takiego jak mamy w Sunshine. Ma być oczywiście system wtyczek, zarówno w C i w C++, jak i ma być możliwość pisania wtyczek w .NET-cie albo w jakimkolwiek innym języku, gdyż API do wtyczek jest o tyle interesujące, że działa ono po HTTP, czyli każdy język programowania, który potrafi pisać i czytać odpowiedzi HTTP, będzie w stanie tworzyć wtyczki do Rigeli. Będzie też wsparcie monitorów brajlowskich, łącznie z tymi monitorami 2D, wsparcie ekranów dotykowych, twórcy chcą to zrobić lepiej niż w NVDA, więc po prostu pozostaje nam poczekać.
2: Bo
0: w tej najnowszej wersji coś się zepsuło. Możemy wybrać, czy chcemy startować Rigele z systemem oczywiście. Automatyczna aktualizacja. I teraz możemy nawet sprawdzić, czy nie ma aktualizacji. Fajnie by była, bo
1: na razie
0: No, także takie bardzo podstawowe rzeczy.
1: No to prawda.
2: Improved English translation. puste.
1: Tylko, okej, tylko ja tu trochę czegoś nie rozumiem, bo mamy aktualizację, czyli wnioskuję, że jak teraz byś to pobrał, to nainstalowałoby się na tę wersję, którą masz. Czy musiałbyś to kompilować jeszcze raz?
0: To jest zachowanie niezdefiniowane, że tak powiem. W sensie nie wiem, czy są jakieś snapshoty gdzieś tej rigeli. Zaraz zobaczymy, bo chcę wam pokazać pasek postępu, który jest ciekawy. Bo ten pasek nam pokazuje, o ile się podniosło jakby.
2: Rigel Assettings, Rigel Assettings, obszar roboczy.
1: Są jakby dwa tony w tym pasku.
0: Tak, i zobaczymy, co się stanie, czy...
2: Ubdatenow, up, przyciska tu.
0: O, teraz coś się dzieje, teraz tylko ZDSR działa jakby. No, coś czarno to widzę, ale no zobaczymy, co się...
2: Pobrane, pobrane, obszar roboczy.
0: O, wszystko się wyłączyło.
2: Welcometo use the latest screen reader.
0: Welcometo
2: use the latest screen reader. Zadziałało.
0: Mamy po chińsku.
2: Follow the system, English, close up, przycisk, alt, welcometo, use the field, event, to do nafe, settings, s, przycisk, help, hat, close up, set, przy the field, things, the door, event, to bigel, ok, przycisk, thanks for the support.
0: Welcometo, use
2: the field, thing, the door, is to event, to do nafe, przycisk, alt, web, widok elementów.
0: No, jak widać, program surowy. Odpalamy jeszcze raz Rigele, więc
4: Microsoft Edge, list item.
0: Jest to program,
4: program manager, pay.
0: Który jest dość ciekawy, bo na przykład w oknie uruchamiania czyta coś, czego, co ja w ogóle, o czym ja w ogóle przez kilkanaście lat korzystania z Windowsa nie wiedziałem, że tam jest. Uwaga.
4: Otwórz Edgebox. Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows. Otwórz. Otwórz. Uruchom w oddzielnym obszarze pamięci. To zadanie zostanie utworzone z uprawnieniami administracyjnymi. Okanuluj przeglądają.
0: Uruchom w oddzielnym obszarze pamięci. Nie mam pojęcia.
4: Uruchamianie. Dialogbox. Wyświetla nazwę okna od aplikacja, w pionie, aplikacja, wyświetl, uruchamianie, dialog.
0: I teraz tak, oczywiście siódemką, dziewiątką
4: uruchamianie, window, grip, edytuj, keret, w poziomie, używane do zmiany pozycji, kontrolka, nagłówka, w pionie, aplikacja, wyświetla nazwę okna,
0: mamy
4: uruchamianie, dialog box.
0: Tutaj mamy granice, nie możemy dalej.
4: Zacznij drobnet, list item, TT.
0: I tu może, i tutaj mamy taki basowy dźwięk, który nam oznajmia, że jesteśmy w trybie
4: program edit. Pain, settings, S, menu item, S. I want to donate, D, menu item, D.
0: I want to donate, że możemy wpłacić coś.
4: Welcome form, menu item, custom hotkeys, K, menu item, K.
0: Własne skróty klawiszowe.
4: Help, K, custom hotkeys, general, list item. Hot exit, init keys, regela escape. List item. View current time, init keys, regela F12 key. View current date, init keys, regela F12 key. Dab, view current usage of CPU, init keys, regela key Q. Show the menu of the screen reader, init keys, customize the hotkeys, init keys, regela key K. List item.
0: Insert K, otwieramy ekran.
4: View the focus, init keys, regela tabulatorki. View the title of foreground window, init keys, regela key T. Stop the voice beam output, init keys, control space bar. List item.
0: Co ciekawe, control spacja zatrzymujemy mowę.
4: Set S button, close C, set
0: ja
4: S button,
0: to alt S.
4: Please press the key you like on the keyboard, escape to cancel.
0: O, nacisnąłem control.
4: Anuluj, ok, anuluj, button.
0: I coś mu nie spasowało.
4: Regela, list.
0: Chyba nie
4: mouse,
0: być.
4: List item, advanced, mouse, hotkeys, TTS, list item, general, list item, advanced, mouse, hotkeys, stop the voice, billing output, init keys, control space bar, hotkeys, no, mouse, list item,
1: widocznie
4: mouse, check box,
1: jeden button, skrót nie może, jeden klawisz może, nie
0: jeden
1: może
0: klawisz
1: działać.
4: List, hotkeys, TTS, general, list item, add desktop shortcut, L, checkbox, alt L, off.
0: Tak dodajemy skrót klawiszowy w tym programie i tak zostanie, bo to jest jednoplikowiec. To też jest ważna cecha tego programu, że to nie jest tak, że instalujemy coś, tylko po prostu mamy jeden plik i ten plik sobie uruchamiamy, więc tak możemy dodać skrót na pulpit.
4: Run on startup, R, checkbox, alt, auto, date, A, checkbox, alt, A, on, check, date, C, button, alt, C, language, nit restart, L, combo box, English, alt, L, close, C, button, alt, C, list, get TTS, list item, role, R, combo box, SAPI 5, Microsoft, Paulina, alt, R. Speed S, Camp Pitch P, Combo Box 50, Volume O, Close C, Button
0: Alt. Widać bardzo proste ustawienia mowy.
4: List, Hotkeys, List Item.
0: Skróty klawiszowe.
4: Stop the voice, Billing Out, Keys, Regela QM. Init Keys, Init Keys, Init Keys, Init Keys, Init Keys, Init Keys, Init Keys, Init Keys, Regela Control Light Arrow. Init Keys, Regela Control Down Arrow. Role, Sa, Speed, Pitch, P, Volume, Role, Sa, P5, Microsoft, Paulina.
0: Mamy klasyczne dla screen readerów wszystkich chyba ustawienia sobie syntezatora.
4: Role, Sa, P, Role, Role, Role, Sa, P, Init Keys, Regela Control UP Arrow. View the current line of the element, Init Keys, Numpad 5. Switch to the next line of the element. Switch to the previous line of the element. View the current element. Init keys. Numpad 8.
0: Numeryczna ósemka to aktualny element.
4: Switch to the next element. Switch to the previous element. Switch to the next mod. Init keys. Numpad add. Switch to the previous mod. Init keys. Numpad subtract. List item.
0: Nie wiem, co to jest.
4: Plane navigation mod. Linear navigation mod.
0: A, możemy. Mamy tryb nawigacji liniowej.
4: Plane navigation mod. Plane navigation. Plane navigation mod.
0: Nawigacja drzewiasta to taka jak w NVDA.
4: Gryp. Wyświetla nazwę okna. Linear navigation mod.
0: Liniowa to taka jak ekranowa.
4: Wyświetla nazwę okna. Wyświetla nazwę okna oraz zawiera formaty do manipulacji. Switch to the next mod. Init keys. Switch to the voice building out. View the title of foreground window. Init keys.
0: I jeszcze mamy jeden tryb. Ten plane.
4: View the title. View stop the voice building out. Switch to the previous mod. Init keys. Numpad subtract. Plane navigation mod. Plane navigation mod.
0: I plane.
4: Gryp.
0: Po prostu dziewiątką.
4: Poziomie. Wyświetl gryp. Poziomie. Używane do zmiany pozycji obszaru pod set. S. Back close. Hotkeys. Mouse. List item.
0: Tutaj mamy ustawienia myszy.
4: Read mouse, R, checkbox, Alt, R, off, close, C, button,
0: mamy
4: alt, C.
0: Mamy aż jedną opcję, czytaj mysz.
4: List, mouse, advanced, list.
0: I ustawienia
4: item.
0: Zaawansowane.
4: Export configuration, import, restore default configuration, close, C, advanced, export configuration, list.
0: Ciekawego, advanced, export, import, list item. Konfiguracji.
4: Mouse, hot, T, general, list item, close, leg, check,
1: co w przyszłości auto, może być całkiem fajną opcją.
0: No tak.
4: OK, button, OK, go, are using the newest version.
0: You are using the newest version.
4: Figela, settings, window.
0: Sprawdzimy sobie na przykład, czy jesteśmy
4: Microsoft
0: w stanie
4: Edge,
0: skorzystać z Microsoft Edge'a w tym programie.
4: Microsoft. Nowa karta. Edge. Neftab. Page tabulator. Sunshine. U.
0: Piszemy
4: Szukaj. Combo box. S. Narzędzia do wprowadzania tekstu. K. Wyszukiwanie głosowe. Button. Wyszukiwanie obrazem. Szukaj w Google. Button. Szczęśliwy traf. Button. O nas. Hyper. Reklamuj się. Hyperlink.
1: Jak widać, działa.
4: Jak działa. Już 30 lat działamy na rzecz klimatu. Zobacz, co robimy. Hyperlink. Już 30 lat działamy na rzecz klimatu. Zobacz. K.
0: A naciśniemy L.
4: Prywatność. Hyperlink. L. Warunki. Hyperlink. Ustawienia. Button. K.
0: O, H to przyciski. Ciekawe.
4: Profil osobisty. Button. Warunki. Hyperlink.
0: No ale działa w każdym razie.
4: CPU 0%. CPU. CPU 0%.
0: Oczywiście kolejny klasyczny test. Czyli szybkość.
4: C. Program. Microsoft. Dysk lokalny. N. Addings, Absompat, jak trak, list item.
0: No, szybciej niż
4: data otworzenia 07.12.2019.10.14.
1: No też trzeba wziąć poprawkę na syntezę, która tu nie jest jakaś specjalnie żwawa.
0: No tak, ale my testowaliśmy też na Paulinie.
1: No tak.
0: No ale Rigela to jest prościutki jak na razie program. Zachęcam, codziennie coś się w nim pojawia nowego. Bo on się bardzo prężnie na razie rozwija, więc polecam sobie go codziennie, co dwa dni kompilować i sprawdzać, co się dzieje. www.github.com/mzdk100/rigela. Serdecznie zapraszam.
1: Ale ta kompilacja to chyba, ona nie jest potrzebna, jeżeli jest ten moduł automatycznej aktualizacji. To wystarczy chyba raz tylko, tak? Czy...
0: Tak, ale ja nie wiem, co ile akurat teraz się tak trafiło, że dzisiaj był snapshot, ale aha, co ile oni te snapshoty tam na ten serwer wrzucają, to nie mam pojęcia. Dlatego też, no nie wiem, lepiej samemu kompilować. Możemy sobie ustawić jakieś, nie wiem, sforkować to repozytorium, jakąś akcję sobie zrobić, a jeżeli jesteśmy jakby niezaawansowanymi użytkownikami, no to można sobie po prostu bardzo prosto też to skompilować. Jest na stronie instrukcja, jak to zrobić. Pamiętam, że pierwsze wersje NVDA też budowaliśmy z kodu, więc to nie jest coś, z czym jakby byliby i jesteśmy zupełnie
4: reports, list item.
0: Zupełnie niezaznajomieni.
4: Custom hotkey, help, source, help, source site, off, men, help.
1: No więc tak, myślę, że powoli tak można podsumować to, co na ten moment.
0: Tak, jeszcze tylko pokażę jedną rzecz, że
1: dobra.
0: W menu pomoc nawet source mamy source site.
4: Bez tytułu github.com, github, mzdk, story, gela, rust, screen reader.
0: Jeżeli sobie zapomnimy
4: sprawy. Mzdk, story, gela, rust, screen reader.
0: To ze strony po prostu z menu pomoc możemy sobie dojść.
4: Pay. Rostext help, sort help, h, menu item, check up data, pay, edytor tekstów, document.
0: No ale pomoc.
1: I tu jest ten niski dźwięk taki, tak? Sygnalizujący edycję.
0: Tak. Im ten dźwięk jest wyższy.
4: K. Escape, R, escape, K.
0: Tym wyższe wcięcie.
4: SR, 0, 0, R, S, K, pay.
0: No, ale on jest za długi. Ja nie chciałbym, żeby on był stały. Ale tak, no można już powoli podsumowywać chyba.
1: Tak. No, pokazałeś kilka czytników ekranu. No, w realiach polskich to tak naprawdę no to chyba tylko ZDSR, tak? Mimo wszystko, mimo tego, że te pozostałe są też dosyć ciekawe, no ale...
0: Boi jeszcze, nie no Sunshine w sumie by się dało na
1: no Sunshine, tak.
0: Tylko, że jest zbugowany mocno.
1: No właśnie, więc jednak tak naprawdę ZDSR, ale... Ale tu...
0: No nie, bo...
1: Ale tu wydaje mi się, że po prostu no, cała moc tych czytników tkwi w jakby pewnej filozofii. One działają dosyć podobnie i w Chinach to chyba po prostu tak jest, że jedni od drugich czerpią, dodadzą coś swojego i powstaje jakiś taki kolejny produkt, ale tam rzeczywiście te pewne rozwiązania typu właśnie takie bardzo, taka bardzo mocna koncentracja na tych monitorach, na tych kanałach informacyjnych, na schowku, na tym, że tak naprawdę każdy czytnik ekranu no, ma to zarządzanie schowkiem jakoś obsłużone. No to...
0: No, mniej lub bardziej, tak. No to wszystko dziedzictwo jakby Jung, czy też jak się później okazało.
4: Exit screen reader.
0: Tylko próbuję wyłączyć tą rigelę.
4: Pain. Ale rozpocznij wideo. No, Alt, Microsoft Edge. List item.
0: Jak się później okazało, Wang Jung korzystał z kodu tego Tsinghua Yanguo, o którym mówiłem. On nigdy o tym nie mówił publicznie, co spowodowało, że ludzie trochę się wściekli na nieżyjącego już Wanga Jung. Natomiast no. Na pewno Jungde to był program, jakby na którym wszystko jakby bazuje, nawet Rigel ma te rozwiązania podobne do Jungde, bo każdy z tego programu kiedyś tam korzystał. Oczywiście teraz rodzą się nowi ludzie, już coraz więcej ludzi, coraz więcej nowych, powiedzmy, osób niewidomych nie będzie pamiętało programu Jungde, no bo
1: skąd?
0: Wiadomo, tak to działa. No ale jednak to dziedzictwo jest bardzo głęboko tam zakorzenione, jak sami widzieliście, chociaż przy Bao i przy Sunshine, no nawet przy tym Yanmingu, no to jednak jakoś to działa. I bardzo fajne programy, no ja osobiście z głównego czytnika, jak nie korzystam z macOS-a, to korzystam z ZDSR-a, jak pewnie wiecie, ale czasami sam Bao i sobie odpalam. Bo bardzo fajny program, szczególnie ten monitor list, jak prowadzę jakąś konwersację na Telegramie z kimś na przykład, no to ten monitor list jest nieoceniony. W Unigramie sobie go ustawiam sobie, żebym monitorował koniec listy.
1: I wiesz, jeżeli ktoś coś napisze, jeżeli pojawia się jakaś nowa informacja w danym oknie, no to po prostu możesz być zupełnie gdzie indziej, a i tak usłyszysz, że ktoś coś chce.
0: Tak, i mogę sobie jeszcze raz to przeczytać. Kolejna ważna rzecz, którą chyba wszystkie te programy mają ze sobą wspólne, to jest to, że działają niesamowicie szybko. W porównaniu do NVDA, czy tym bardziej do JAWS-a, który JAWS chyba jest najwolniejszy.
1: No tak.
0: Screen readerem obecnie dostępnym na rynku.
1: Zastanawiam się swoją drogą, z czego to wynika, bo przecież JAWS też od samego początku był chyba pisany dość niskopoziomowo.
0: Bo JAWS ma kilka tak naprawdę warstw translacji skrótów klawiszowych, więc sam JAWS, nie zdziwiłbym się, gdyby sam JAWS, jakby sam silnik był najlepiej napisany i najbardziej zoptymalizowany, ale tu masz skrypty i wszystko, nawet czytanie następnej linii, to jest skrypt, jak zapewne wiesz w JAWSie.
1: No tak.
0: I to jakby...
1: Więc tam mamy tak naprawdę jeszcze dodatkową translację, no bo te skrypty wszystkie, to przypomnijmy i powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, JAWS ma swój własny język do pisania skryptów.
0: No i to nie jest język kompilowany, tylko interpretowany.
1: Interpretowany, tak jak Python, tak jak w NVDA.
0: Tak, więc to jest to, że JAWS jest napisany, JAWS jest bardzo niskopoziomowy. Ja nie wiem, czy JAWS nie ma jakichś komponentów w assemblerze nawet. Na pewno ma. JAWS jest bardzo niskopoziomowo napisany, no niemniej jednak JAWS działa powoli. Te programy działają naprawdę fajnie, szybciutko.
4: Exit screen reader. Pain.
0: Poza tym, że niektórych z nich nie da się na przykład zamknąć, tak jak Rigeli. Natomiast no, mam nadzieję, że ta Rigela się jakoś rozbuduje, bo to całkiem fajnie wygląda jak na razie. Mogliby tylko używać suwaków do prędkości, wysokości i głośności, a nie list rozwijanych, bo to dziwnie wygląda po prostu.
1: No,
0: nie
1: ale
0: wiem,
1: to...
0: dlaczego tak jest, ale to jest mała zmiana.
1: Dokładnie.
0: No myślę, że jakoś to będzie. Jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek pytania, czy chciałby sobie coś potestować, jakieś Baoi czy innego Sunshine'a, to zapraszam do kontaktu nuno69@gmail.com, a jakby ktoś chciał ZDSR-a kupić, to nuno@zd.hk. Zapraszam.
1: To jest pierwsza część tej naszej audycji, bo myślę, że już możemy zapowiedzieć, że będzie druga. Jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie.
0: Tak.
1: Ale zahaczymy o zielonego robocika.
0: Tak, bo na Androida tych screenreaderów jest jeszcze więcej. I no, wiele z nich to klony Talkbacka, ale też sobie porozmawiamy o historii, jak to się zaczęło. I chciałbym kiedyś jeszcze o Symbianie może zrobić, ale też tak w bardzo jakiejś dalekiej przyszłości, bo potrzebuję telefonu z chińskim Symbianem, a to wcale nie jest takie proste. No więc kiedyś może chciałbym bardzo, bo to jest coś, co bardzo mnie pasjonuje, bardzo mnie ciekawi i chciałbym jakby opowiadać o tym, bo jest dużo do opowiadania i w tych nieco ponad 2 godzinach i tak pominąłem bardzo wiele faktów, więc jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, ktoś chciałby się coś dowiedzieć, co dany program potrafi, czego nie potrafi, no to zapraszam. Ja też nie jestem ekspertem. Jeżeli ktoś by się na przykład interesował, to tak, Baoi ma stronę bjbyhd.com, sunshinemwyg123.com, zdsr.com, dianming.dmrj.cn i Rigela, już mówiłem, github.com/mzdk100/rigela i morningstar.grgj.cn chyba, ale tego nie jestem pewien, więc napiszę w komentarzu.
1: W naszych polskich realiach dla polskiego użytkownika to bardzo są mało intuicyjne te adresy, muszę powiedzieć tak
0: no,
1: szczerze.
0: Tak. W Chinach to wynika z tego, że to są jakby pierwsze litery znaków. Czyli na przykład Beijing, Baoyi, Huada, BJ, BY, HD.
1: Okej. No to jest jasne. No dobrze, to w takim razie dziękuję Ci, Jarku, za dzisiejszą audycję. Przypomnę, że o czytnikach ekranu, chińskich czytnikach ekranu i ich nietypowych możliwościach, nietypowych dla nas, z naszej perspektywy, bo w Chinach, jak widać, bardzo typowych i popularnych, opowiadał Arkadiusz Świętnicki. Dzięki raz jeszcze.
0: Również dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Roberto Lombino. Znajduję się właśnie w szkole muzycznej imienia Jana Dejla w Pradze i bardzo miło mi gościć w naszym podcaście jednego z nauczycieli właśnie w tej szkole, Zbigniewa Janusza. Cześć Zbyszku.
7: Cześć.
6: Chciałem Cię zapytać jako Polaka z Wrocławia, który uczy tutaj już od wielu lat, zresztą ja byłem Twoim uczniem prywatnie, ale byłem. Chciałem Cię troszkę zapytać o tę szkołę średnią muzyczną, o to jak ona działa, może też troszkę o realia, no bo wielu naszych słuchaczy to są osoby niewidome, które tak czy inaczej mają do czynienia z muzyką i myślę, że jest to takie dość nietypowe, że Polak z Wrocławia nawet uczył się tutaj w tej szkole w latach 80., a teraz jest nauczycielem, tak naprawdę w realiach czeskich, w realiach troszkę innych niż polskie i chciałbym też, żeby nasi słuchacze mogli porównać sobie na podstawie naszej audycji, na podstawie naszego dzisiejszego wywiadu, jak wyglądają szkoły muzyczne na przykład w Polsce w ośrodkach dla niewidomych, ale i nie tylko, a jak wygląda sytuacja w Pradze. Najpierw może zapytam tak tylko krótko o ciebie. Jak to się stało, że ty jako jeden z iluś tak naprawdę polskich uczniów się tutaj dostałeś do tej szkoły w wieku lat 15?
7: Tak, jak miałem 15 lat właśnie, tak przyjechałem do Czech, ale to nie było tak proste, bo jestem słabowidzącym człowiekiem i od małego lubiłem muzykę, grałem na fortepianie od drugiej klasy, ale dlatego, że mnie nie wzięli do państwowej szkoły muzycznej, bo mówili, że będzie problem z patrzeniem na nuty, które oni, które piszą na tablicy, żeby musiało tam przeszkadzać, jakbym chodził się patrzeć na te nuty, no to mnie nie wzięli do państwowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia, która była we Wrocławiu. Chodziłem do szkoły takiego, do ogniska muzycznego na Mikołaja we Wrocławiu. Coś była właśnie taka półprywatna szkoła. Nie było to płacone osobiście, ale była to szkoła półprywatna. W siódmej klasie mama przeczytała artykuł w gazecie wrocławskiej, że w Pradze jest jedyna szkoła w Europie, w której studiują dwa Polacy. Jeden się nazywa Tadeusz Karaś, a drugi Franek Ślusarczyk. Obydwa grali na skrzypce, obydwa byli z krakowskiej szkoły podstawowej dla niewidomych, no, gdzie również uczyli się na instrumencie, czyli na tych skrzypcach. No, także w tym artykule pisali, że możliwość dostać się do tej szkoły jest, że ci chłopcy mieli stypendium zagraniczne. No i to zainteresowało moją mamę, która si ten artykuł schowała. I na początku ósmej klasy, kiedy trzeba było już rozmyślić sobie, do jakiej szkoły będę chodził, do następnej szkoły, gdzie będę się uczył w szkole średniej. Także mówiła, żebyśmy mogli spróbować pojechać do szkoły muzycznej, która jest w zagranicy, która jest w Pradze. Ale wtedy jeszcze mi się bardzo podobało strojenie fortepianów. Ta specjalizacja strojenie fortepianów, której w Polsce wtedy za bardzo nie było. Także mama z pomocą swoich koleżanek zrealizowała list, który napisała do ministerstwa, do Departamentu Kształcenia Specjalnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, że prosiła stypendium zagraniczne dla swojego syna, który by chciał studiować strojenie fortepianów, ale dlatego, że widzi źle, że ma wadę wzroku, do szkoły muzycznej go nie wezmą u nas we Wrocławiu, a tych możliwości stroicielskich, znaczy sama szkoła dla stroicieli też w Polsce nie było. Była możliwość niby się to nauczyć przy technikum budowy instrumentów muzycznych w Kaliszu, na który też próbowałem robić egzaminy i tam mnie niby wzięli, ale jednak po tym, co dowiedzieliśmy się, że stypendium było mi przyznane, zdecydowaliśmy z mamą, że pojadę do Pragi się uczyć.
6: I pojechałeś w wieku lat 15 i wtedy rzeczywiście to była szkoła unikatowa z tego, co rozumiem, na skalę europejską.
7: Tak, tak, tak. No a w 15 latach to człowiek jest taki bardzo, bardzo no, wystraszony. Tak. Muszę powiedzieć, że do domu się wróciłem po wrześniu w tej pierwszej klasie, dopiero na święta Bożego Narodzenia. Także na początku pisałem listy co drugi dzień. Ja i co drugi dzień dostawałem listy. Później, mniej więcej po 2-3 miesiącach, listy pisaliśmy dwa do tygodnia, no a później się pisał jeden w tygodniu. Pierwszy, drugi rok nauki, żeśmy tak często sobie pisali, nieraz dzwonili, ale dzwonienie było wtedy drogie, także się nie dzwoniło.
6: No tak, to były inne realia, tak. To była komuna jeszcze wtedy głęboka. I tak jakoś wyszło, że potem zdałeś tutaj też maturę już jako uczeń czeski, a nie polski.
7: Tak.
6: I zostałeś w zawodzie.
7: Tak, zostałem w zawodzie, ale jeszcze muszę wyjaśnić, jak to było z tym. Także ja byłem 4 lata na szkole stroicielskiej i także dostałem zawód stroiciela, ale dlatego, że też tu mi się też zapatrzyłem się w jakieś dziewczyny, ale zainteresowało mnie granie jak na fortepianie i na klarnecie. I wytworzyłem sobie taki cel, żeby mógł się nauczyć grać na klarnecie, później na saksofonie, no i w Polsce bym mógł grać w orkiestrze dętej albo jakiejś grupie, jakiejś bandu. Także po tej szkole stroicielskiej znowu napisaliśmy, to już pisałem ja, napisałem podanie o stypendium. No, jak mi przedłużyli stypendium, to było jasne, że mogę chodzić dalej do szkoły, już na to konserwatorium muzyczne. Mhm. Uczyłem się tam na fortepianie i na klarnecie i w roku 1990 zdałem maturę jako czeski uczeń, jako czeski student.
8: Mhm. Tak.

0: mógł uczyć w szkołach, uczyć muzyki.
1: Tak.
0: W Czechach już mogłem iść od razu do szkoły muzycznej i uczyć tam jako nauczyciel, bo jakby skończenie konserwatoria mi pozwalało na to, abym uczył na podstawowej szkole muzycznej. W Czechach to się mówi podstawowa szkoła muzyczna albo ludowa szkoła muzyczna wtedy była.
1: Tak. No. Tak, tak. Mhm. I tak naprawdę to przygotowanie pedagogiczne jest nadal, ale do tego zaraz przejdziemy. Czyli zostałeś w Czechach, jesteś tutaj jako nauczyciel. Z ciekawości, często masz kontakt z Polską?
0: Do Polski jeżdżę 2 razy w roku, nieraz 3 razy, ale 2 razy w roku na święta wielkanocne i później na dwa tygodnie na wakacje.
1: Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że reprezentujesz swój kraj, swoją ojczyznę tutaj w Czechach bardzo dobrze.
0: Oj, tak, tak. No, tak. Nawet o mnie mówili na jednym koncercie, że jestem największym polskim michnologiem w Czechach.
1: Tak, to był kompozytor, tak?
0: Adam Wacław Michnas Otradowic był polskim kompozytorem, który...
1: Polskim?
0: Który był czeskim kompozytorem, który w Polsce, we Wrocławiu, na uniwersytecie, w bibliotece uniwersyteckiej ma, tam były znalezione jego kompozycje. Bardzo ciekawa rzecz.
1: Kiedy on żył, przypomnij?
0: To był barokowy kompozytor, który żył w XVII wieku.
1: No tak, i do tego jeszcze też później się odniesiemy, bo oprócz tego, że jesteś nauczycielem, to także grasz w takim zespole, który chyba między innymi wykonuje, tak? Jakieś jego kompozycje?
0: Tak, tak, tak, bo właśnie, dlaczego wykonujemy ich kompozycje? Bo ja jako absolutorium, jako swoją pracę taką dyplomową, chociaż to nie można uważać jako pracę magisterską albo bakalarską,
1: licencjacką,
0: także tą pracę pisałem, właśnie przepisywałem stare nuty, które jeszcze nie były wydane. Mianuje się to swatoroczni muzyka, czyli muzyka całego roku liturgicznego. Tam jest 300 piosenek, nie, 300 nie, tam jest mniej. 110 chyba, 110 piosenek, które są na wszystkie święta w ciągu całego roku. A ja sobie przepisałem z tych starych nut, chodziłem do biblioteki uniwersyteckiej i przepisywałem te nuty do dzisiejszej notacji. I to były nuty przede wszystkim kolędy i piosenki wielkanocne. I to właśnie później napisałem taki komentarz do tego przepisu, aby to było jakby edytacja przepisu nut. Mhm. Nut ze starej pisowni. I ze starych tekstów, a ja to przepisałem właśnie do dzisiejszej notacji. Mm-hmm. Z komentarzem.
1: Rozumiem. No tak, czyli taki nauczyciel muzyki z prawdziwego zdarzenia i z przyległościami, można by powiedzieć.
0: No, a właśnie podstawą repertuaru naszego zespołu muzycznego, który gra muzykę dawną, są kompozycje Adama Wacława Michny z Otradowic.
1: Rozumiem. Dobrze. To przechodząc już do samej szkoły muzycznej, gdzie się teraz znajdujemy. To jest średnia szkoła muzyczna imienia Jana Dejla, która swoją drogą w roku 2020 świętowała 110. rocznicę, prawda, założenia.
0: Tak.
1: Czyli średnia szkoła muzyczna, co to znaczy jakby w ramach systemu?
0: W ramach systemu średnia szkoła muzyczna jest szkoła muzyczna jakby drugiego stopnia, do której mogą chodzić uczniowie po skończeniu pierwszego stopnia szkoły muzycznej. Jest to tak jakby, jest to w Czechach, jest to 7-letnia szkoła podstawowa muzyczna, która podlega pod Ministerstwo Edukacji,
1: tak.
0: Czeskiej Edukacji Narodowej, to się tak nie nazywa, ale żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, czyli Ministerstwo Szkolnictwa, i w tej szkole dzieci uczą się podstaw muzyki przez 7 lat i po 7 latach mogą iść na konserwatorium muzyczne. A mogą być później jeszcze, jeśli się nie dostaną na konserwatorium, a chcą się uczyć jako amatorzy, no to chodzą jeszcze na drugi stopień w tej podstawowej szkole muzycznej, na drugi stopień 4 lata jeszcze.
1: Mhm. Ten pierwszy stopień się zaczyna w którym wieku?
0: No od 6 lat.
1: Od 6 roku życia.
0: Zależy, jeśli ta szkoła ma taką klasę przygotowawczą, gdzie chodzi

0: przychodzi więcej dzieci i tam te dzieci się uczą rytmiki, uczą się teorii muzyki, ale to, co jest przystosowane dla dzieci i uczą się w grupie, czyli tych dzieci jest więcej i tam się decydują, na który instrument pójdą grać.
1: Tak.
0: Także to mogą być i 5-letnie dzieci wtedy. No.
1: Rozumiem. I to poza, tak, przedszkolem albo potem szkołą
0: Tak.
1: podstawową, popołudniami,
0: Jest to
1: tak?
0: jakby takie kółko.
1: Jasne. I potem, z tego co rozumiem, to w wieku lat 15, tak? Już uczeń po zakończeniu, bo w Czechach jest szkoła podstawowa, ma 9, 9
0: Dziewięć klas.
1: klas, 9, 9, przez 9 lat się chodzi do szkoły podstawowej i są dwa stopnie. Pierwszy stopień to jest od 1. do 5. klasy, a drugi stopień to jest 6. do 9. klasy, to jest od 6. do 15. roku życia. Potem można w Czechach, to tak wyjaśnimy słuchaczom, iść albo do, no, po czesku gimnazjum, ale to jest odpowiednik liceum polskiego, albo do jakiejś tam szkoły zawodowej, albo do czegoś jak
0: Albo do innej szkoły
1: technikum, albo do
0: średniej,
1: innej szkoły średniej.
0: do gimnazjum, coś jako liceum, to
1: Tak,
0: mówiłeś?
1: tam jeszcze po drodze są różne inne możliwości i właśnie po tej podstawówce, czyli w wieku lat 15, można iść tutaj do szkoły średniej muzycznej i to jest coś jak liceum muzyczne albo tak zwana ogólnokształcąca szkoła muzyczna, tak?
0: Tak. A w Czechach to ma taki już tradycyjny ma tradycyjną nazwę konserwatorium. Coś na przykład jak było konserwatorium w Rosji czy w Polsce, pod pojęciem konserwatorium było myślana wyższa szkoła. Ale tutaj konserwatorium jest średnia szkoła muzyczna, która przygotowuje uczniów, przygotowuje do pracy nauczyciela. Przynajmniej to wcześniej tak było. Wtedy jak to była szkoła dla niewidomych, tak tym pierwszoplanowym przygotowanie było przygotowanie do pracy pedagoga muzyki. Dzisiaj to już jest tak, że studenci, którzy nie mają indykacji, to znaczy nie mają jakiegoś poszkodowania wzroku, to mogą iść dalej na wyższe szkoły. Oczywiście, że niewidomi mogą też iść na wyższe szkoły muzyczne, ale już ludzie się tu przygotowują, na przykład, że będą śpiewać w Teatrze Narodowym albo naprawdę na karierę muzyczną, tak, swoją
1: Tak.
0: własną, nie tylko nauczyciele, ale za moich czasów większość, 95% uczniów tej szkoły, czy absolwentów naszej szkoły skończyło jako pedagogowie muzyki na tych podstawowych szkołach muzycznych. No.
1: Rozumiem. I różnica była taka, że z tego co rozumiem, wtedy to była szkoła tylko dla niewidomych, tak? Jeszcze w
0: Czyli
1: latach
0: dla
1: 80.
0: niewidomych i
1: albo
0: słabowidzących,
1: słabowidzących,
0: czyli
1: tak?
0: ludźmi z
1: Z
0: poszkodowaniem wzroku, z
1: wadą
0: wadami wzroku,
1: wzroku,
0: tak,
1: tak.
0: z wadami wzroku.
1: A dzisiaj?
0: A dzisiaj już nasza szkoła od roku 2017 już jest uważana za normalne konserwatorium, normalną średnią szkołę muzyczną z maturą. Zmniejszyła się ilość lat, dlatego że wcześniej jak studiowali, jak to było przystosowane do kształcenia ludzi i niewidomych i słabowidzących, także było do matury 5 lat i po matury 2, czyli 7-letnia szkoła. Dzisiaj, jako wszystkie konserwatoria w Czechach, szkoła ma 4 lata do matury i 2 lata przygotowania pedagogicznego, które się tutaj nazywa absolutorium.
1: A ten drugi stopień szkoły muzycznej, o którym mówiłeś, to jest co innego, tak? To jest znowu równolegle do szkoły średniej?
0: Tak, tak prawie. Drugi stopień szkoły muzycznej na tych podstawowych szkołach muzycznych jest jakby równolegle, ale nie ma tam tak wysokich
1: Wymagań czy?
0: wymagań. Czyli na przykład moja córka w 18 latach właśnie skończyła flet prosty, na który się uczyła właśnie razem, ile to jest? 11 lat. 7 plus 4.
1: I wtedy też dostała jakiś dyplom?
0: Dostała dyplom, ale ten dyplom nie upoważnia do uczenia. Jest to dyplom właśnie, z którym mogę się pochwalić, na przykład, że jak idę do jakiejś grupy muzyki dawnej, że mam skończone tyle lat kształcenia.
1: To można porównać do dyplomu w polskiej szkole muzycznej. Z ciekawości na egzaminie, na przykład na Akademię Muzyczną, taki dyplom też coś da? Czyli już na uczelnię?
0: No, może jakieś punkty by dał. Na przykład, jak się idzie do szkoły pedagogicznej, to, że człowiek skończył podstawową szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia, też mu da punkty. na szkole pedagogicznej na przykład, że chcę uczyć hudebnie wichowu.
1: Czyli muzykę, muzyczne. Po prostu muzykę.
0: Ale nie muzykę jako nauczyciel, który uczy na instrumencie, ale muzykę
1: tak,
0: jako
1: w szkole podstawowej albo w szkole podstawowej, albo w liceum, tak, no tak, tak. To jest
0: czyli
1: muzyka,
0: to jest jakby,
1: po prostu.
0: Jakby punkt, następne punkty więcej. Tak. Dlatego, że to jest to, co robiłem równolegle z szkołą. Jeśli ktoś trenował jakiś sport, tak też właśnie ma z tego sportu jakieś jakby oświadczenie, czy jakiś,
1: tak.
0: jakiś dyplom, tak mu to też pomaga dostać się na szkołę z kierunkiem sportowym.
1: Mm-hmm. Tak. No dobrze, czyli podsumowując w takim pełnym zakresie, jeśli ktoś tutaj idzie, zdecyduje się na tę szkołę muzyczną tutaj, no to raczej będzie przygotowywany do kariery na przykład nauczyciela jakiegoś instrumentu albo do zawodu stroiciela, tak?
0: Tak, albo do zawodu stroiciela, albo jeszcze śpiewaka.
1: Tak, wokal też jest śpiew.
0: Śpiew.
1: Tak. Mhm.
0: Ale po tym roku 2017 poziom instrumentów się podniósł, także już muszę powiedzieć, że bardzo trudno się dostać niewidomym do naszej szkoły, bo ci widzący są po prostu dalej. Oni za 6 lat na przykład nauki się nauczą więcej niż ten niewidomy. Dlatego tutaj mamy jedną szkołę podstawową dla niewidomych, gdzie można przedłużyć 2 razy rok. To znaczy, że ta szkoła podstawowa muzyczna, która jest specjalizowana dla niewidomych, w której uczę, jest na Hradczanach.
1: To jest inna, na Hradczanach, tak, no. Tak. To jest praska szkoła, to jest szkoła dla niewidomych. Taka szkoła podstawowa właśnie dla niewidomych w Pradze.
0: A w ramach tej szkoły jest to jakby centrum szkół różnego kierunku. Jest tam i średnia szkoła praktyczna, jest tam przedszkole dla dzieci niewidomych. No i tam jest i ta podstawowa szkoła muzyczna dla niewidomych dzieci. Także tam jest możliwość rozciągnąć tą naukę o dwa lata. Dlatego, że jednak musimy powiedzieć prawdę, że człowiek, który nie widzi, a musi się uczyć z brajlskich not, idzie mu to wolniej. Jeśli nie jest genialny, jeśli nie jest wyjątkowy, także musi mieć dłuższy czas na to przygotowanie. Nie da nic zrobić.
1: Rozumiem. I w takim razie, czego tutaj taki typowy uczeń się uczy?
0: Przede wszystkim się uczy na swoim instrumencie, albo na instrumencie, albo śpiewu. Jeśli chodzi o konserwatorium muzyczne, a na szkole dla stroicieli fortepianów, ta szkoła, średnia szkoła jest rozszerzona o następną specjalizację, a to jest, po czesku się to powie, klawirnik, po polsku to jest technik naprawy instrumentów. Czyli uczą się naprawiać te instrumenty, ale nie tylko, że nastroić, ale i naprawiać bardzo dokładnie, że tak powiem.
1: Tak.
0: No. Czyli to są ty klawirnicy, czyli ci technicy naprawy instrumentu. Potem są stroiciele. Ty się uczą stroić jak najlepiej.
1: Tak.
0: A konserwatorium jest właśnie kierunek, który jest muzyczny, który jest właśnie zamierzony na jak najlepsze opanowanie instrumentu, który ten człowiek sobie wybra, którego go właśnie wzięli, na który zdał egzamin.
1: Tak.
0: Tak, czyli to jest ten główny przedmiot. A później są przedmioty teoretyczne, muzyczne, czyli tak. intonacja, jak się to mówi po polsku.
1: Sam nie wiem, nie byłem w szkole muzycznej w Polsce.
0: Tak, to jest umuzykalnienie. Później solfeż, intonacja jest solfeż, czyli czytanie nut i śpiewanie z nich. To mają w ramach tej naszej nauki o muzyce, czyli teorii muzyki. Czyli solfeż, uczą się tam rytmiki i intonacji, czyli mam nadzieję, że po polsku też to jest to samo, żeby człowiek śpiewał czysto. O, to jest tak wytłumaczenie. Czyli intonację i umiał poznać interwały, umiał poznać akordy, umiał poznać co jeszcze.
1: No, harmonię, no tak.
0: Także następnym przedmiotem jest harmonia z tych teoretycznych. Później jest historia muzyki, dziejiny hudby.
1: Tak, to podejrzewam, że potem na maturze też jest tak? Historia
0: tak,
1: muzyki
0: tak,
1: wtedy.
0: Tak, tak. A na maturze się potem maturuje z teorii muzyki, gdzie są jeszcze z tych teorii muzyki jeszcze są formy muzyczne, nauka o instrumentach muzycznych, to jest następny przedmiot. Czyli to są te teorie muzyki, kontrapunkt, a w ramach tych forem jeszcze jest jest studium muzyki nowoczesnej. To jest też jako przedmiot.
1: No nie wiem, czy słychać jakby na nagraniu, ale tutaj za ściany właśnie słychać, słychać kogoś ćwiczącego chyba, albo no, grającego.
0: Nareszcie ktoś ćwiczy. Kiedyś to ćwiczyli wszędzie dookoła, było słychać wszędzie. Tak. Mhm. Teraz nie słychać.
1: Tak, jeszcze z tego co wiem, przynajmniej kiedyś, kiedy chodziłem, trzeba powiedzieć, ja chodziłem do ciebie na lekcje, ale prywatnie, to mówiłeś, że tutaj też włoskiego się uczy.
0: Tak, tak, tak. Włoskiego się uczą ci, którzy śpiewają, czyli śpiewacy, wokaliści uczą się włoskiego. A tutaj wokaliści mają swoje dwa kierunki. Jeden jest śpiew klasyczny, a drugi jest śpiew popularny. Także to, czego nie było za moich czasów, tak dzisiaj się już chodzą popik i śpiewać popik.
1: Tak, popik, czyli muzykę tak, taką popularną, tak? Tak. Nie klasyczną, okej. Okay. Mm-hmm. No to dobrze, że tutaj już jest takie rozróżnienie, tak. Tak. Myślę, że dobrze.
0: I oprócz instrumentów, które się uczyły za mnie, które były przystosowane raczej dla ludzi z wadami wzroku, tak się uczy jeszcze na perkusję, oczywiście z tym, co do tego należy, ten ksylofon, a dzwonkohra. Czyli ksylofon, metalofon, dzwony i to wszystko, co musi perkusista w orkiestrze znać. Uczy się kontrabas jako główny instrument. Wcześniej był jako tylko drugi. Harfa się cały czas tutaj nie uczy. Harfa się uczy, obój się nie uczy. Ale wszystkie pozostałe instrumenty się uczą.
1: Czyli fortepian, tak? Klarnet?
0: Fortepian, klarnet, saksofon. Aha, nowy jest saksofon. Kiedyś saksofon był jako dodatkowy instrument w 5 roku albo w 6 roku, jako równoległy instrument. Dzisiaj jest to już jako instrument główny może być. Mm-hmm. Flet prosty, to jest też nowa rzecz, która nie była przed rokiem 2017, mi się wydaje. Ale na flecie prostym, na flecie poprzecznym, później trąbka, puzony, waltornie. Teraz akurat nie mamy nikogo na waltornie. Mhm. Na lesni roch po czesku, tak, żebyście się wiedzieli, jak po czesku się mówi lesni roch.
1: Tak, to jest róg leśny dosłownie. Tak. Jest akordeon też.
0: Tak, akordeon jest, tak. Później gitara klasyczna. Gitary basowej nie mamy, tej jazzowej też nie mamy. Ale fortepian jazzowy jest dla tych, co śpiewają popularny śpiew. Tak w 5 roku po maturze, kiedyś grali, wszyscy uczniowie musieli się uczyć na fortepianie, był to jako obowiązkowy fortepian. A ci popularni śpiewacy już mają fortepian obowiązkowy, ale jazzowy.
1: Jasne, rozumiem. No dobrze, i ty tutaj uczysz gry na fortepianie, tak?
0: Tak, uczę gry na fortepianie właśnie dla tych uczniów, co mają ten fortepian obowiązkowy. Bo właśnie ten mój dyplom, który ja dostałem, mnie upoważnia do nauki na szkole muzycznej, która zaczyna na podstawowej szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Także ja nie mogę uczyć głównych tych instrumentów, dlatego żebym uczył główne instrumenty, musiał być skończyć znowu o stopień wyżej. Czyli ja bym musiał mieć wyższą szkołę muzyczną. Mhm. Tak jak to jest w Polsce, że wszyscy mają wyższą szkołę muzyczną. Czy wszyscy, którzy chcą uczyć na średniej szkole muzycznej, muszą mieć wyższą. A ja mogę uczyć właśnie te obligaty, czyli ty, co są początkujący. Mm-hmm, na podstawie wykształcenia. Tak.
1: Rozumiem. No. Ale ty nie grasz tylko na fortepianie, więc nie wiem, uczysz tutaj jeszcze fletu prostego?
0: Fletu prostego już nie uczę. Na flecie prostym uczyłem w szkole w Příbrami, coś jest miejscowość blisko Pragi, mniej więcej.
1: Takie miasto, to jest powiat. No tak, mniej więcej 50, powiedzmy 50-60 kilometrów. No. To jest miasto powiatowe. Tak. Mhm, na południowy zachód od Pragi.
0: I tam uczyłem na flecie prostym, na klarnecie i na fortepianie. I w szkole na Hradczanach, to znaczy w tej podstawowej szkole muzycznej dla dzieci niewidomych, uczyłem na flecie prostym i na fortepianie. Teraz uczę tam tylko na fortepianie i prowadzę zajęcia muzykoterapii. No, mhm. A tutaj w szkole naszej, tutaj konserwatorium muzycznym, uczę ten obowiązkowy fortepian.
1: Mhm. Tak. Rozumiem. No dobrze, to skoro już jesteśmy przy nauczaniu, to zapytam o parę kwestii, o które prosili mnie słuchacze z wykształceniem muzycznym. Nuty albo pamięć, albo jedno i drugie i ewentualnie dlaczego?
0: Tutaj na konserwatorium ci uczniowie, którzy nie widzą, uczą się z nut. Uczą się z nut
1: brajlowskich.
0: Tak. Oczywiście, jeśli miałem jednego ucznia, który dla przyspieszenia tej pracy chciał to mieć jeszcze nagrane. Dlatego, że miał komplikowane utwory, które jak się przeczytało, nie zawsze było jasne, o co chodzi. Bo jednak zapis polifonii jest skomplikowany. A tak. Tutaj jeszcze się pisze inaczej może niż w Polsce, bo tutaj się pisze po taktach, w Polsce się pisze po porządkach. Ale nie wiem, jak się w Polsce zapisuje Bach.
1: To nie. Też nie wiem, nigdy nie widziałem polskich nut brajlowskich, nigdy.
0: Ja widziałem, tutaj bym mógł pokazać od razu. Mamy Chopina, który jest zapisany prawa ręka, lewa ręka. Mamy etiudy tak zapisane, to są polski zapis. Czeski zapis wygląda tak, że jest zapis prawej i lewej ręki od razu w jednym takcie. No, także ty moi uczniowie się uczą według brajlowskich not, według nut brajlowskich, ale mają równocześnie przedmiot, o którym przedtem zapomniałem powiedzieć, że przedmioty specjalnej przyprawy,
1: czyli przygotowania
0: specjalnego, i tam się uczą brajlowskich not, mają tam prostorową orientację.
1: Czyli orientację w przestrzeni? Orientację o, to dobrze.
0: Uczą się na przykład, jak się dostać na internat, jak się dostać na dworzec główny, na dworzec autobusowy, jak iść do jednego sklepu, drugiego sklepu. Po prostu mają, ci, którzy przyjdą tutaj do naszej szkoły, pierwsze dwa lata mają tę orientację.
1: Orientację. Czyli internat jest gdzie indziej niż sama szkoła?
0: Aha, internat jest gdzie indziej, ale na internacie, który jest na Florencji.
1: Tak,
0: na Florencji.
1: To jest też blisko, to jest blisko dworca autobusowego.
0: Tak, blisko dworca autobusowego. Tam są uczniowie, którzy są pełnoletni i widzący, ale tam mamy dwóch uczniów, którzy są niewidzący, ale którzy są na tyle dobrzy, że się zorientują, trafią, nie zgubią się. A tutaj na Malteckim Namieści,
1: czyli tu, gdzie teraz jesteśmy.
0: Gdzie teraz jesteśmy, w tym konserwatorium jest też internat, gdzie są niepełnoletni uczniowie i niektórzy uczniowie pełnoletni niewidomi, dla których by był trochę problem dojeżdżać co dzień z internatu tutaj do szkoły. Także tak. Jeśli jest możliwość dla niewidomych, tutaj ten internat funkcjonuje, ale jeśli jest więcej uczniów, którzy są niepełnoletni, tak wtedy musi ktoś iść na tą drugą szkołę. A tam mamy takich sikownych, po czesku sikownych, czyli...
1: Zdolnych
0: do wszystkiego, tak.
1: A uczniów zdolnych do wszystkiego, tak.
0: Zdolnych uczniów, którzy się nie zgubią po drodze i trafią do szkoły.
1: To znaczy, jeszcze wracając do tych nut, że też uczniowie po prostu się uczą pisać te nuty.
0: Uczniowie muszą w ramach tych teoretycznych przedmiotów pisać w brajlu, pisać nuty tak, jak się ma. Ale oczywiście są uczniowie, którzy to nie nadążą się i od razu nie zdążą się nauczyć, bo tego się nie uczyli wcześniej, jeśli nie są ze specjalnej szkoły. Także z tym brajlem mają troszeczkę problem. Tak to zapisują innymi sposobami, tak aby na przykład zapiszą akord na komputerze, napiszą normalnie C, E, G na przykład, ale oczywiście z tego punktu widzenia specjalizacji, tego kształcenia, to jest niedobre. No ale co wtedy zrobić, jak ten uczeń jeszcze tego brajla, nuty w brajlu nie umie tak dobrze, żeby mógł to zapisać tak, jak się to ma zapisywać. Roberto nawet nie wie, że właśnie harmonię się zapisuje inaczej niż nuty na fortepian. Na harmonii, na nauce o harmonii.
1: Aha,
0: o harmonii.
1: Aha.
0: Zapis nut brajlowskich jest inny niż zapis nut do normalnego fortepianu, czy akordeonu, czy innych instrumentów. Jest troszeczkę inny, bo akordy się piszą z dołu. Wszystkie się piszą od z dołu. A w zapisie fortepianowym prawą rękę się zapisuje z góry.
1: Tak.
0: No, to ci, którzy to znają, także wiedzą, o co chodzi.
1: Jasne. I szkoła potem ma, podejrzewam, duże archiwum, tak? Nut już jako instytucja, która jest dostosowana, tak? Do niewidomych od samego początku.
0: Tak, tak. Tych numerów, właściwie tych nut jest mniej więcej 1800 na fortepian. Ale cały czas ci, co uczą na fortepianie, cały czas nas proszą o jakieś nowe nuty, a jeśli nie mamy, albo je kupimy w bibliotece dla niewidomych, albo dają się te nuty przepisywać.
1: Przepisywać, ale biblioteka dla niewidomych tutaj przy ulicy Krakowskiej współpracuje, tak, z wami jako ze szkołą.
0: No, współpracuje.
1: To znaczy współpracuje. Tak, macie, tak, macie możliwość...
0: Jest możliwość zamówienia nut, które przepisze tam taki specjalista, to przepisze te nuty z normalnego druku dla widzących do druku dla niewidomych. I te nuty da tak do komputera, żeby te nuty można było drukować wielokrotnie.
1: Tak. A z ciekawości używacie też jakichś programów takich jak MuseScore, LilyPond albo te różne inne programy do zapisu nut?
0: Tak. Uczniowie, wszyscy uczniowie tu mają informatykę, która jest ukierunkowana muzycznie. Czyli MuseScore, te programy, które mówiłeś, to i niewidomi uczą się obsługiwać i na przykład sobie piszą, tam przepisują, na przykład, jest ciekawe, z Braille'a przepisują do tego MuseScore'u, aby to mogli dać na przykład jako nauczyciel, później mógł sam się mógł sam przepisać nuty, które chce, żeby ten jego uczeń się uczył.
1: Tak, no tak.
0: Ten system tego, że aby umiał obsługiwać ten program, tak, sposobem, aby mu pomagał właśnie w nauczanie. To dla niewidomych. A ci, co są widzący, no to oczywiście to używają, żeby, tak jak wszyscy widzący, używają tej aplikacji do wytwarzania jakichś zapisów notowych.
1: Z ciekawości, słabowidzący uczeń też musi nauczyć się nut brajlowskich na tym samym poziomie, co niewidomy uczeń?
0: Nie. Jeśli potrafi sobie poradzić ze zwiększeniem, na przykład, że powiększymy te nuty o 200%, jeśli się z tym poradzi albo użyje jakiejś lupy, to ja na przykład ja używam lupy, także ja mam małe nuty, zwykłe, ale czytam sobie przez lupę to, co nie przeczytam normalnie, to czytam przez lupę.
1: Mhm, rozumiem. No dobrze. No i co? I w takim razie tutaj uczeń przyjdzie do szkoły muzycznej imienia Jana Dejla. Z ciekawości jeszcze powiemy, to był czeski lekarz i też wykładał na uniwersytecie. To mówimy o czasach krótko przed I wojną światową i on właśnie był w tej organizacji. To tylko taka ciekawostka. Ale uczeń tu przyjdzie, tak, przez 4 lata chodzi do szkoły, potem zda maturę, potem jeszcze 2 lata przygotowania pedagogicznego. No i jakich macie absolwentów?
0: No, nasi absolwenci są dobrzy. No, jakich mamy absolwentów? Część z naszych absolwentów uczy na tych podstawowych szkołach muzycznych. Część absolwentów, dlatego że bardzo mamy wysoki poziom śpiewaków, także niektórzy z nich się dostaną na przykład do opery w Opawie. Teraz jeden z naszych absolwentów, pan Matouszek, Daniel Matouszek, śpiewa w tej operze i jest jakby takim śpiewakiem, który już da się powiedzieć, że ma karierę wokalną, tak. ale albo operową.
1: Opawa, powiedzmy, to jest na czeskim Śląsku. To jest, powiedzmy, polski tam Rybnik, Gliwice, tak? Tam mniej więcej te strony.
0: Pod Raciborzem.
1: Tak, pod Raciborzem. Mhm.
0: Tak. Także są uczniowie, którzy się dostali już jakby wyżej do tej kariery muzycznej, a niektórzy śpiewają na przykład w filharmonii, w chórze filharmonicznym, coś też trzeba przez pewien konkurs się tam dostać, że to nie jest tak, że człowiek przyjdzie, zgłosi się, ale jest tam wybór taki rygorystyczny troszkę. Ale to mówię o uczniach, którzy widzą. Ci niewidomi uczniowie, na przykład jest ta tutaj Rachel Skleniczkowa, która uczy u nas na konserwatorium, a która jest niewidomą absolwentką Wyższej Szkoły Muzycznej w Pradze. Myślę, że wygrała takowi w Ameryce. W Ameryce jest taki konkurs dla niewidomych, gdzie się posyłają nagrania i ten, kto wygra, tak wtedy jedzie do Ameryki, ma tam koncerty.
1: Aha.
0: No, także ona była jednym z nich. Jarek Psiański, nie wiem, jest znany.
1: Nie, nie, ale Rachel oczywiście, tak, to jest nasza wspólna znajoma.
0: Znaczy,
1: ja nie mam kontaktu z nią, ale jakby wiem, kto to jest. Swego czasu tak się widywaliśmy, rzeczywiście wiem, że ona jest taka bardzo muzyczna. Ona poszła w to.
0: Tak,
1: ona po prostu się angażuje.
0: A ja muszę powiedzieć, że i Rachel, i Roberto byli moimi uczniami. I obydwa byli bardzo odważni, co się dotyczy grania na fortepianie. Obydwa się nie bali skoków, Ale nie myślę skoków z fortepianu na ziemię, ale myślę skoków w lewej albo w prawej ręce. Bardzo mało takich uczniów jest, którzy to potrafią i obydwa byli świetni improwizatorzy.
1: No, ta improwizacja rzeczywiście tam do dzisiaj wychodzi. Jak chodzi o przeskakiwanie, o skoki, to raczej prawa ręka sobie radzi dużo lepiej niż lewa, ale rzeczywiście no zawsze mi to przychodziło naturalnie, natomiast ja poszedłem troszeczkę w innym kierunku, a Rachel rzeczywiście została i tutaj teraz uczy też fortepianu, tak?
0: Tak, uczy fortepiany tady, tak samo jak ja. Nie ma tych głównych, ale ma obowiązkowy fortepian.
1: Tak, i początkujących, tak?
0: Tak, tak.
1: Rozumiem. No i ona na pewno sobie radzi też z nutami, tak?
0: A radzi sobie bardzo dobrze tak. Z nutami. I chociaż uczyła się i według słuchania, ale i ona, tak jak Roberto, jak im zacząłem ich uczyć nut brajlowskich, tak bardzo szybko, w ciągu jednego miesiąca mieli gotowe, zrozumieli wszystko i potrafili się z tym posługiwać.
1: No tak, no nuty to jest, teraz musiałbym sobie odświeżyć to jednak, ale no to jest tak jak nauka pisania, no i czytania, no tak to po prostu jest. To jest jakby kolejny zapis czego innego, ale jednak zapis, tak? No dobrze, a jakieś wydarzenia takie publiczne tutaj organizujecie? Odbywają się tutaj jakieś koncerty?
0: Tak, odbywają się koncerty jak absolwentów i maturantów.
1: Maturzystów
0: i absolwentów, to znaczy ci, którzy kończą szkołę, tak mają swoje koncerty. Niektóre koncerty bywają z orkiestrą, ale w większości są to koncerty w ramach tutaj naszej szkoły, gdzie w sali koncertowej szkoły ci studenci, ci absolwenci mają swoje koncerty. Tak. Ojejku, to namieszane.
1: Tak. A z ciekawości jakieś współprace z innymi szkołami muzycznymi albo z zagranicą nawet tutaj?
0: No, w tej chwili nie wiem. Czytałem, że przyjadą z Japonii. Przyjedzie jakaś delegacja z Japonii, którzy się interesują o integrację i inkluzję w naszej szkole, a co dotyczy muzyki. Także teraz akurat czytałem, że mają przyjechać za tydzień, za dwa.
1: Aha.
0: No, a jeździło się kiedyś, ale to było przed 10 laty, się jeździło do Niemiec, do podobnej szkoły, średniej szkoły, ale nie była muzyczna, ale była to średnia szkoła, jakby wielobranżowa dla niewidomych.
1: Gdzie to jest, Marburg?
0: Czy no, gdzie? Chyba tak.
1: Marburg, tak? To jest w Hesji, to jest pod Frankfurtem.
0: No, coś
1: tak?
0: takiego.
1: No to tak. Prawdopodobnie Marburg.
0: No.
1: Okej. Okay. No i w takim razie, ciekaw jestem, czy gdyby w dzisiejszych czasach, w tym momencie, słuchał nas rodzic jakiegoś niewidomego dziecka, ucznia szkoły podstawowej, i ten rodzic by powiedział sobie, no dobra, może wyślemy go do Czech, niech się nauczy jeszcze języka czeskiego tak na bieżąco, niech też ma dobre wykształcenie muzyczne. Może ta szkoła ma tradycję, rzeczywiście ma poziom, skoro przez lata była jedyną taką w Europie. Czy to jest jeszcze możliwe?
0: Jest możliwe. Oczywiście dzisiaj w ramach Europy by to miało być jeszcze łatwiejsze niż kiedyś, ale nie wiem, czy by dostał ten człowiek w Polsce stypendium, czy w ramach Erasmu by to musiało być zrobione, bo Erasmus się nie robi na średnich szkołach, ale nieraz chyba się robi, nie?
1: Robi się.
0: W ramach Erasmu jest średnie
1: nie tak, nie wiem, czy przez cały, na cały jakby...
0: Cały rok, ale tylko na przykład na dwa tygodnie, czy tygodnie.
1: Znaczy nawet na cały rok, ale nie na całą, nie na cały czas jakby szkoły średniej, tak? Nie na te 4 lata, to nie.
0: Musiał sobie sam płacić właściwie internat, ale nie wiem, czy i szkołę. Ale mi się wydaje, żeby mogli, bo tutaj mamy z Ukrainy, z Rosji, mamy studentów.
1: No właśnie chciałem w sumie...
0: I z Litwy.
1: O, no dobrze, że zahaczyłeś o Ukrainę, bo no, w kontekście obecnej sytuacji, w kontekście wojny chciałem jeszcze zapytać, czy na przykład przyjechali tutaj jacyś nowi uczniowie, którzy się mają dobrze, którzy się uczą, którzy rzeczywiście mają ten poziom.
0: No. Przyjechał mamy tutaj jednego się, Prudki się nazywa, Prudki, Bohdan Prudki, a ten i koncertuje... Są mu stwarzane możliwości grać na różnych koncertach, także akurat teraz czytałem, że będą grać na jakimś zamku za Pragą, albo że w Plzni będą...
1: W Pilznie.
0: Wszyscy znają Pilzeń z piwa, nie?
1: Tak, Pilzń, no tak, to w Pilznie, no. Na zachód od Pragi też takie, to takie miasto wojewódzkie w stronę Bawarii, w stronę Niemiec.
0: Mhm. No,
1: I on jest, to jest, on ma niepełnosprawność wzroku?
0: Tak, on nie widzi.
1: On nie widzi.
0: Ale nie widzi, ale świetnie się umie posługiwać tym newscorem. On do tego pisze tak komplikowane rytmy, jazzowe, wymyśla sam, jest improwizator i właściwie i sam już komponuje swoje utwory. Bardzo fajnie, a potrafi to zapisać. Naprawdę bardzo komplikowane rzeczy potrafi zapisać, on sobie sam to znalazł, sam sobie to wymyślił, sam sobie znalazł drogę, jak to zrobić. O to chodzi, to jest właśnie, że nie zdążył go nikt tego nauczyć, oczywiście, że tutaj się uczył, ale w ramach tego przedmiotu informatyki nie doszedłby tak daleko. On to po prostu ta jego pasja jest tak wielka, że potrafi z tym pracować dobrze.
1: Mhm. To jeszcze na sam koniec zapytam, tak poza tą szkołą, co robisz jeszcze muzycznie? Mówiłeś, że uczysz w szkole podstawowej, tej takiej dla niewidomych, co jest tutaj w Pradze na Hradczanach.
0: Tak. W tej szkole uczę fortepianu, mam tam muzykoterapię, jak już mówiłem. Mhm. Później gram w zespole muzycznym, który się nazywa Muzyka Pro Sancta Cecilia. Jakby ktoś był ciekawy, to da się napisać po łacinie Musica Pro Sancta Cecilia,
1: tak.
0: A Google to wygoogli, tam wyjdzie chyba samo Sancta Cecilia, a tam są nasze strony. Chciałem kiedyś to przetłumaczyć do polskiego, ale nie wiem, czy tam jest tam polskie tłumaczenie, czy nie ma, ale są w innych językach międzynarodowych, są tłumaczenia. A jest tam część naszych płyt, które nagraliśmy. Robimy muzykę dawną, ja tam gram na flecie prostym, na wszystkich fletach prostych, od sopraninowego, dyskantowego, przez sopranowy, altowy, tenorowy, basowy, a później gram jeszcze na takie tak zwane gemshorny, to są rogi krowie.
1: Aha.
0: No, a jest to ze Skotu, z Alp i z Afryki. Niektóre rogi są bardzo duże, bo to jest basowy albo kontrabasowy róg strojony w C, a później sopranowy róg, który taki też jest strojony w C. Jest to instrument, który wygląda po prostu jak róg i który jest rogiem. Jest zamknięty z tej grubszej strony, jest zamknięty cedrowym drzewem i dmucha się do tego jak do fletu prostego. A ma ciekawy dźwięk. No, później jeszcze gram na virginal, coś jest taki jakby klawesyn, nebo szpinet. Typ szpinetu, ale nazywa się virginal. No.
1: Rozumiem.
0: No, także to jest, no a śpiewam tam w tym, a gram na wszystkie instrumenty perkusyjne. Czy na wszystkie nie, na niektóre, które potrzebujemy.
1: Tak, bo macie te instrumenty, ja mam jedną płytę i kiedyś byłem na koncercie przedświątecznym. Wy faktycznie się staracie grać tak autentycznie.
0: Staramy się grać autentycznie, tak. Mamy 3 viole da gamba, mamy trawerzu, jak barokową, także i renesansową trawerzu. Później ten virginal też jest jakby kopią instrumentu z jakiegoś XVIII wieku. A skrzypce... Też mieliśmy barokowe. Nie wiem, czy w tej chwili gramy na te barokowe, ale były barokowe.
1: Tak. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że ten zespół Muzyka Pro Sancta Cecilia wywodzi się, dlatego o niego pytałem, ponieważ on się wywodzi z tej szkoły.
0: Tak. Bo tutaj, jak żeśmy w tych 90-tych latach, żeśmy śpiewali kolędy, które wcześniej śpiewać nie za bardzo się mogło. To były kolędy jakby kościelne, ale stworzone przez tego Adama Michnę z Otradowic, o których później, 2 lata później pisałem tą pracę dyplomową. Także tutaj zaczęła ta przygoda z naszym zespołem. Wtedy byli to wszyscy uczniowie z naszej szkoły byli w tym naszym zespole.
1: No i właśnie, żeby zamknąć jeszcze to koło, to zapytam, nawiązując do samego początku, czy teraz jako ci byli uczniowie tak zwanego Dejlaku, czyli tej szkoły tutaj z Polski, macie jakiś kontakt lepszy? Spotykacie się?
0: Uczniowie z Polski, spotykam się nieraz z Tadeuszem Karasiem, który też został tutaj w Czechach, uczy w południowych Czechach, tak jakby południowo-wschodnich Czechach, w Kamienicy pod Lipą.
1: Nad Lipą.
0: Nad Lipą.
1: Tak, kamienice nad Lipą. Tak, rzeczywiście tak, południowo-wschodnie Czech. Tak. Tak.
0: A drugi, ten Franciszek Ślusarczyk, ten odjechał do Polski, tam uczył na skrzypcach, w Dąbrowie Górniczej był jakiś czas, w szkole uczył, a teraz wiem, że jest w Warszawie, może to będzie słyszał i teraz powie, ale ten se wymyśla. Także gra na skrzypcach i śpiewa w jakimś chórze, ale nie wiem, czy uczy, czy nie uczy, to nie wiem. Mhm. No. A później jeszcze byli tutaj bracia Andraszewscy, jeden był na fortepian, drugi na klarnet, to byli jeszcze starsi, także wiem, że jeden jest w Poznaniu, to byś mógł się zapytać gdzieś,
1: tak.
0: A drugi był chyba we Warszawie, ale też nie jestem pewny, bo też mieli swoje losy różne.
1: Tak, dobrze, zatem bardzo Ci dziękuję za tutaj możliwość, za to, że się zgodziłeś, za wywiad. I cieszę się, że mogłem przedstawić w serwisie Tyflo Podcast praską średnią szkołę muzyczną imienia Jana Dejla. Rozmawiałem z jednym z tutejszych nauczycieli, z panem Zbigniewem Januszem. Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja też dziękuję, bardzo mi miło było. A mój język polski w tej chwili jest taki troszeczkę kulawy, ale jak przyjadę do Polski na 2 tygodnie, tak znowu się troszeczkę poprawi.
1: Tak, tak już bywa. Ja sam jako Czech to znam, to jest ta zmiana rzeczywistości. Mówił Roberto Lombino. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, Tomasz Tworek z tej strony i kolejny raz witam się z Wami w Tyflo Podcaście i kolejny podcast na temat oczywiście jak to ja, czyli gry audio. No i nie tylko gry audio, ale w większości gry audio. Dzisiaj poruszymy dość, powiedzmy sobie, cięższy kaliber. To znaczy, powiemy sobie o grze, która generalnie jest nie aż tak nowa, aczkolwiek jedna z nowszych, które się ukazały ostatnimi czasy. I tak naprawdę, dlaczego cięższy? Dlatego, że jest to przede wszystkim produkcja z dalekich stron świata, z Azji, a dokładniej z Japonii. Czy te gry są grywalne? Cóż, to zależy jak się do tego podejdzie i to zależy jak i co, dla kogo jest grywalne albo nie jest. Ja muszę stwierdzić jako gracz, że gra jest oczywiście w pełni grywalna, jest po japońsku, co przede wszystkim nie zmienia zupełnie nic w samej rozgrywce, w rozumieniu nawet nie zmienia jakoś bardzo. Aczkolwiek nie jest to takie może przejrzyste, jakby była po angielsku czy po polsku. Zresztą sami zobaczycie, jak to wygląda. Co jest bardzo ważne, to, że gra jest za darmo. Gra wystarcza na naprawdę długie godziny i jest za darmo. Jako, że ostatnio mówiliśmy sobie o RPGach, bo coś ich coraz więcej się pojawia i na szczęście Japończycy bardzo dobrze wypadają w tej roli. I jest to kolejny audio RPG, dodatkowo action RPG, czyli tak zwany ARPG, w którym cała rozgrywka dzieje się w czasie rzeczywistym, a nie jak w dużej ilości RPGów, turowo, czyli brzmi ciekawie i jest ciekawie, uwierzcie mi. Gra jest naprawdę świetna w mojej opinii. Robi ją ekipa założona przez jednego Japończyka, który często się podpisuje jako MM. To jest człowiek, który tak naprawdę od czasu jakiegoś tworzy gry, a Shadowline, bo tak się będzie nazywać gra, którą dzisiaj będę prezentować, opisywać, opowiadać o niej i pokazywać trochę rzeczy, bo jednak trochę tam trzeba pokazać, jest chyba najlepszym dziełem tego człowieka i jego zespołu, który zaangażował do tej gry, a mówię tutaj przede wszystkim o ludziach, którzy pomagali przy tworzeniu między innymi aktorach, bo gra jest, oprócz tego, że jest udźwiękowiona, ma soundtrack, czyli jest muzyka, to jest voice acting i to całkiem nie najgorsze. Oczywiście japoński, co nie przeszkadza nam w samym rozumieniu, bo przy tym, jakby przy akompaniamencie tego voice actingu japońskiego mamy jeszcze napisy, które możemy sobie czytać i tłumaczyć. Ale o tym za moment, co i jak działa, bo też trzeba troszkę wyjaśnień tutaj w przypadku tej gry, jak i w przypadku znanego i opisywanego przeze mnie na łamach tego światu Boku Rano Daibouken 3. Tam była zamieszczona recenzja moja tej gry, a także no, opis co i jak. I w ogóle w tym wypadku mamy dość podobnie, natomiast jest to zupełnie inna gra, którą postanowiłem pokazać na łamach Tyflo Podcastu. I mam nadzieję, że fani RPG-ów, czyli bardzo fajnego, bardzo ciągającego gatunku tak naprawdę, będą się czuć tak jak ja, czyli w niebie, bo ta gra naprawdę jest fajnie zrobiona, wciąga i ma sporo kontentu, czyli tej zawartości, która cieszy gracza, ale o tym również później. I muszę wam powiedzieć, że tutaj spotkałem się z sytuacją, którą mogę spokojnie i śmiało określić jako sytuacja deweloper tej gry wiedział, co robi, wiedział, co chce zrobić, to widać, bo gra naprawdę jest zrobiona profesjonalnie i różni się to zupełnie od wielu deweloperów z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, czy nawet jakichś tam z Europy, którzy to robią mniej lub bardziej na odczep się, i to sobie można śmiało powiedzieć. Wszystko tak naprawdę będę pokazywał podczas samej rozgrywki. Teraz staram się tylko jeszcze tutaj powiedzieć wstępne rzeczy, do których zaraz przejdziemy i które zaraz pokażemy, które są bardzo istotne. Ja tu tylko jeszcze pozamykam wszystkie rzeczy, które będą nam przeszkadzać podczas całej zabawy, plus używam NVDA i polecam wam wszystkim NVDA, bo jest to chyba jedyne rozwiązanie, żeby pograć w pełni w tą grę. Jako że to, co właśnie teraz robię, NVDA zawiera wtyczkę, to znaczy trzeba ją sobie ściągnąć, ale myślę, że to nie będzie dla was jakiś problem znaleźć wtyczkę. Instant Translate. I Instant Translate to jest bardzo ciekawa wtyczka, która pozwala nam na tłumaczenie niemalże w locie tekstu z każdego na każdy język. I tutaj jest to bardzo potrzebne, jak i w ogóle w przypadku wszystkich gier japońskich. Ja mam ustawione, żeby tłumaczył mi z angielskiego na... Znaczy z japońskiego na angielski, bo lepiej to tłumaczenie brzmi i dla mnie, ja z tego więcej rozumiem, ale dla was zmienię te ustawienia i będzie to tłumaczyć z japońskiego na polski. I od razu wam powiem jedną rzecz. To tłumaczenie z tego języka japońskiego na polski nie będzie idealne, także nie spodziewajcie się bardzo dobrych tłumaczeń. Natomiast jeśli nad tym się pomyśli i poczyta tą historię, którą mamy w grze, to naprawdę zrozumiemy 95% całej gry, myślę, że spokojnie, nie będzie jakichś większych problemów. Problemy występują chyba tylko tak naprawdę, jeśli chodzi o jakąś tam terminologię, którą ten tłumacz stara się przetłumaczyć z japońskiego na polski. No ciężko przetłumaczyć terminy typu HP. Natomiast jeszcze muszę dodać, że podczas tego tłumaczenia zdarzały się inne ciekawostki, czyli po prostu czasami pozostaną jakieś pojedyncze japońskie słówka, które nie zostaną przetłumaczone i trzeba będzie jakoś mniej więcej sobie poradzić z samym sensem zdania, samemu sobie to ułożyć w głowie. No niestety, szkoda, że nie ma oficjalnego angielskiego tłumaczenia. Mam nadzieję, że kiedyś się doczekamy i że kiedyś deweloper będzie miał szansę i możliwości dorobić się czegoś takiego, bo gra na to naprawdę zasługuje i jest świetna i powinno być takie tłumaczenie. Nawet jeśli nie voice actingu, który powinien zostać dla klimatu po japońsku, to samego tekstu towarzyszącemu temu voice actingowi, bo naprawdę warto to przetłumaczyć i jest świetnie wszystko zrobione. To zmieniłem ustawienia Instant Translate tej wtyczki, żeby tłumaczyło właśnie z japońskiego na polski, nie na angielski. Zaraz jeszcze zwolnię troszkę syntoka, którego używam. Myślę, że nie będziecie mieli problemu, żeby go zrozumieć. I muszę jeszcze powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach. Przede wszystkim potrzebny jest wam uplocale. To znaczy nie tyle potrzebny, można się bez niego obejść, ale czasem się przydaje. Uplocale to jest mały programik stworzony przez Microsoft. I jeśli wpiszecie uplocale, app przez 2p, uplocale w Google, to będzie strona Microsoftu, na której możecie pobrać ten malutki programik. On ma tam, nie wiem, może kilka mega maksymalnie, jak nie mniej. I to jest program, który służy do uruchamiania programów w różnych środowiskach, w sensie programów właśnie, które są w jakimś innym kodowaniu, japoński, chiński i tak dalej, w naszym środowisku bez konieczności zmieniania na przykład ustawień regionalnych na inny język naszego systemu. I to się czasami przydaje. I musicie na potrzeby Shadowline dodać do klawiatury waszej japońską klawiaturę. No to zrobicie w ustawieniach tam regionalnych w języku. Tam będą klawiatury, zależnie od systemu, na którym oczywiście korzystacie, znaczy z którego korzystacie. Ale myślę, że to nie będzie większy problem. Zawsze w komentarzach, jeśli będzie taka potrzeba, to pomogę i dam jakieś wskazówki i rozwiązania, jak coś zrobić. Natomiast trzeba przełączyć klawiaturę na japońską, na japońską, żeby wyświetlało się poprawnie wszystkie znaki, które się pojawiają w grze, żeby je tłumaczyć. No bo jeśli będzie ustawiona polska klawiatura, to wtedy będą wyskakiwać jakieś dziwne takie numerki, cyferki, to znaczy jakieś tam takie oncie i ci i takie tam różne dziwne. A więc mówię o tym na wstępie, żeby wiedzieć. Co jeszcze jest takiego ważnego? Myślę, że większość już chyba powiedziałem. To znaczy większość takich rzeczy, powiedzmy, przed rozpoczęciem właściwej demonstracji całej gry. A to będzie sporo tłumaczenia, myślę. Ale poradzimy sobie, przejdziemy przez to. Na pewno. Jeszcze może Wam uratować skórę wtyczka, która się nazywa bodajże, to jest też wtyczka do NVDA. Myślę, że można ją spokojnie wygooglać jako wtyczka do NVDA. Speech Output Copier, ale to się chyba nazywa Clip Copy? Tak, to jest dokładnie Clip Copy. I napisał to Tyler, czyli Tyler to jest człowiek, który bardzo dużo zrobił dla gier japońskich. Poprawiał funkcjonalność dla użytkowników, którzy chcą pograć i nie są z Japonii. Także on napisał wtyczkę właśnie Clip Copy. Jeśli ją zainstalujemy, to klawisz F12 czyta nam wtedy ostatnio wypowiedzianą rzecz przez nasz NVDA. To jest bardzo użyteczna rzecz czasami. W tej grze oczywiście tylko, w tej grze jest przydatna tylko w jednym miejscu i to bardzo jest niezbędne. Znaczy bardzo zbędne, chciałem powiedzieć, bo w sumie aż tak się to nie przydaje. Natomiast w innych grach japońskich niektórych to przydaje się czasami dużo częściej, więc możecie sobie taką wtyczkę zainstalować. Ja uruchamiam oczywiście tą grę przez ten cały AppLocale. Jeszcze tłumacząc troszkę AppLocale, o którym troszkę zapomniałem na moment, to znaczy niekoniecznie zapomniałem, aczkolwiek właśnie odrzuciłem to na dalszy tor, do którego właśnie powracam. AppLocale jest aplikacją, tak jak mówiłem, żeby uruchamiać właśnie różne inne gry bez konieczności zmiany ustawień regionalnych. I kiedy uruchomimy AppLocale'a, to musimy wziąć w Launch Application, tam jest Browse, czyli przeglądaj, musimy wybrać plik uruchamiający naszą aplikację, czyli w tym wypadku PlaySR.exe od Shadowline'a i po naciśnięciu Next musimy zaznaczyć język z listy, w jakim języku jest aplikacja. Od razu tylko powiem, że ostatni język na samym dole na liście jest japońskim. Bo tam są w tych językach właśnie azjatyckich są te wszystkie znaczki i tak dalej, więc Wam nie przeczyta, ale ostatni na liście na samym dole to jest język japoński, więc wybieramy ten na samym dole, klikamy Next i później sobie zaznaczamy, czy chcemy, żeby nam aplikacja utworzyła skrót, czy nie. Jeśli chcemy, to wtedy po zaznaczeniu tego pola pojawia nam się pole edycyjne i możemy sobie wpisać dowolną nazwę skrótu, jaką chcemy i po naciśnięciu Finish uruchomi nam się gra, a przy okazji w start menu, w programach dokładnie się to nazywa Microsoft AppLocale. Jak to rozwiniemy, to pojawi nam się tam skrót, który sobie możemy przekopiować na pulpit, czy tam gdzie chcemy. Okej, okay. No to chyba myślę, że wstępu wystarczy i można przejść do samej gry. Tak, czyli to właśnie jest, że to jest dla non-Unicode applications, czyli nie dla aplikacji w Unicode, więc mam OK i Cancel, oni mi tu sugerują, że jeśli często używam takich aplikacji, to żebym zmienił moje ustawienia regionalne, systemowe na odpowiednie dla tego, co uruchamiam, ale że ja używam w miarę często, ale nie na co dzień i nie ciągle, więc używam właśnie tego programu, żeby on robił to za mnie, więc klikamy OK. Shadowline, Full Voice. Tu oczywiście, jak słyszycie, są znaki zapytania. Ja zapomniałem zwolnić troszkę syntoka. Już to poprawiam. No, miejmy nadzieję, że będzie ok. W tej chwili pojawiło nam się takie menu. Oczywiście to jest jeszcze menu przed grą. I w tym menu właśnie przydaje się klawisz F12. Dlaczego? Dlatego, że tutaj są same znaki zapytania i nic nie przeczytamy. Bo te rzeczy nie kopiły nam się do schowka. A i jeszcze jedna rzecz, że gra, bo ja już powiedzmy sobie mam skonfigurowaną całą grę, więc tutaj nie muszę tego robić, natomiast na początku jest konfiguracja, w której wybieramy metodę, jaką chcemy używać do odczytywania tej gry. Czy ma być to, dajmy na to, SAPI, czy ma być to jakiś, tam jest chyba bodajże na liście jakiś japoński screen reader, czy właśnie ma być to clipboard, czyli schowek. I to jest opcja, którą musicie zaznaczyć i do której przyda wam się właśnie ten clip copy, bo wtedy każdą opcję będziecie kopiować z klawiszem F12 i potem tłumaczyć sobie translatorem, tym w NVDA. I bo, no w innym wypadku, jeśli źle to ustawicie, oczywiście to się da zawsze zmienić w opcjach gry samej, natomiast jeśli coś źle ustawicie, no to jest duże prawdopodobieństwo, że gra nie będzie wam czytała zupełnie nic i do schowka nie będzie się nic kopiowało, więc nie będziecie wiedzieć, jakie menu i co i w ogóle jak wybieracie, jaką opcję i tak dalej. A zademonstruję, jak to działa. Mamy tu pierwszą opcję. Ja kopiuję te znaki zapytania do schowka F12. Jest taki dźwięk specyficzny. I teraz skrót, którego będziecie bardzo często używać w tej grze, praktycznie ciągle. To jest kopiowanie do schowka, to jest tłumaczenie tekstu, który mamy aktualnie w schowku, czyli insert plus shift plus Y. To jest bardzo ważny skrót, najważniejszy, więc ja go wcisnę. Po angielsku to jest zwyczajnie start game, czyli zacznij grę, a tutaj nam czyta jako początek gry. Druga opcja. Kopiuję do schowka F12 i tłumaczę. Tak, tu nawet sensownie to przetłumaczyło, czyli instrukcje tutaj, jeśli to wciśniemy, to pokaże nam się plik w HTML-u, który tam jest cała instrukcja do gry i tak dalej. Następny plik F12, to znaczy całką w dół sobie przełączyłem na następną opcję. Zainicjować ustawienia gry. Tutaj akurat mam ustawioną grę, więc jeśli to wybiorę, to prawdopodobnie on mi zresetuje te ustawienia do fabrycznych, a ja tego nie chcę i wtedy ustawię od nowa te ustawienia. Tam ich dużo nie ma, więc ja pokażę wam to z poziomu samej gry, żebyście wiedzieli, co jest w opcjach i co tam można ustawić. To będziecie sobie na spokojnie potem oczywiście mogli wszystko ustawiać dla waszych potrzeb. Następna opcja. O, właśnie, nie skopiowałem, zapomniałem i przetłumaczyłem jeszcze raz to poprzednie, co miałem w schowku. No już przetłumaczyłem. Tutaj zainicjować, zapisać dane. Widzicie, on tłumaczy to najbardziej prymitywnie, jak się da, ale oczywiście to jest zrozumiałe. Tutaj po wciśnięciu tego przycisku usuniemy sobie nasze save'y, czyli zapisy gier. Oczywiście ja tego nie robię, bo nie chcę się pozbyć zapisanych gier. Ostatnia opcja bodajże. Kopiuję do schowka. No i wyjdź, czyli wyjście z gry. Co nas interesuje najbardziej w tej chwili, to rozpoczęcie rozgrywki. Powróciłem do pierwszej opcji. I wciskamy Enter. Przeczytało nam firmę Galaxy Laboratory. I tutaj pisze press button. To jest chyba akurat naciśnij przycisk, bo tutaj jest inaczej. Tutaj większość tego tekstu kopiuje nam się automatycznie do schowka i po prostu czytamy już bez tego użycia klawisza F12, tylko tam był potrzebny i tylko tam był wymagany. Natomiast tutaj już nam on jest niepotrzebny, więc kopiujemy sobie, to znaczy samo się kopiuje do schowka, my tylko używamy insert shift plus Y, żeby tłumaczyć tekst. Są oczywiście sytuacje, w których możemy sobie przyspieszyć to kopiowanie tego do schowka, ale to o tym za moment. Wciskamy Enter, czyli żeby wcisnąć przycisk. Shadow Line. Usłyszeliśmy komunikat New Game, czyli japońskie, angielsko-japońskie określenie na nową grę. I to jest jedyne menu, z tego co mi wiadomo, w którym nie ma napisów i w którym nie przetłumaczymy tego w żaden sposób, ale tu są dość wyraźne komunikaty, na szczęście, bo są zangielszczone i tego nie trzeba tłumaczyć. Oczywiście ich opisy są po japońsku, ale to wiadomo, co wiadomo, co dana opcja robi. Bardzo uwielbiam muzykę w tej grze i w ogóle całe otoczenie dźwiękowe i to, jak jest zrobiona. Świetna, świetna, kapitalna gra. Ale to zaraz. Więc New Game, czyli nowa gra. Następna opcja. Czyli Continue, czyli tutaj jesteśmy w stanie kontynuować grę z zapisanego stanu. Tutorial, czyli oczywiście możemy przećwiczyć podstawy gry i tutaj są samouczki, ale te samouczki są również dostępne z poziomu.

ukończycie, tym więcej tu się rzeczy odblokuje, przynajmniej tak mi się wydaje, ale jeśli nie, no to może nie. Natomiast to jest ekstra, który się odblokowuje po tym, jak przynajmniej raz ukończycie grę. Ja już to zrobiłem raz, a teraz dla was będę grał drugi. Okej. Okay. Opcje. Tu są opcje gry, czyli ustawienia, do których zaraz się dostaniemy i będziemy sobie mówić troszkę o nich, co i jak. Exit. Czyli oczywiście tutaj się zamyka całą grę i no, tu nie potrzeba wiele tłumaczyć. Wejdziemy do opcji. Tak, wchodzimy do opcji. O właśnie, i to jest o co chodzi i co wam mówiłem. Wyskoczyły dziwne znaczki, muszę zrobić tak. Przestawiłem sobie klawiaturę na japoński i w tej chwili już nie będę miał tych klocków klocków. O, i tu są opcje, pierwsza opcja, czyli przetłumaczymy ją sobie. Ustawienia dostępności. Ustawienia dźwięku. Ustawienia wiadomości. Nie wiem dokładnie, co to miało być. Ustawienia głównie... Aha, klawiatury tu są. Regulator, nie wiem dlaczego regulator. Inicjuje ustawienia, czyli pewnie to resetuje. Tu chodziło do fabrycznych. Powrót tutaj, żeby zapisać. Powrót bez zapisywania i takie dwa kliknięcia oznaczały, że przerzuciło mnie na początek opcji. Wejdziemy do tych pierwszych ustawień dostępności. Wybierz ustawienie za pomocą przycisku w górę i w dół. O, właśnie. Docelowe wyjście audio, schowek. I tu mogę zmienić. O, i teraz zmieniłem sobie... Tak, już jest spokojnie, już jest znowu schowek. Surround Viewer. Czyli tutaj jest... Tak, jak widzicie tutaj dość pogmatwał. Ale tutaj chodzi o to, prawdopodobnie, że dźwięki są w stereo i słyszę jakby wszystko, co mam słyszeć, ok. I tutaj jakby jak to wyłączę, to prawdopodobnie nie będę słyszał tych dźwięków potworów, tych, czy oni są w moim zasięgu i tak dalej. Tak mi się wydaje. Następna opcja. Aha, tutaj chyba z tego co rozumiem, to chodzi o grafikę, bo tak, gra ma jakąś grafikę. Kiepską co prawda, ale ma. I można tutaj nią się jakoś, jeśli ktoś jest słabowidzący, to można się tą grafiką na pewno sugerować. I myślę, że ona, podobna jak na osobę niewidomą, z tego co mi wiadomo i z tego co słyszałem, to jest całkiem niezła. Kolejna opcja. Liczba klatek na sekundę normalnie będę mieć wpływ na szybkość przetwarzania gry. Jeśli operacja gry jest niestabilny, takich jak maszyny, niski stres, skorzystaj z mniejszą szybkością klatek. Liczb znak zapytania. O, ciekawe ile można ustawić. Wysoka. O, tu można ustawiać klatki na sekundę. O. No i tak można tutaj ustawić bezproblemowo, że tak powiem, klatki na sekundę. I myślę, że tu nie powinno być jakichś tam większych problemów z ustawieniem tego. Tu zostawimy te klatki na sekundę, bo tu nie ma co kombinować, więc wyjdźmy do poprzedniego menu. O tak. To teraz sprawdźmy. Ustawienia dźwięku. BGM. Czyli tutaj jest muzyka. Możemy sobie podgłośnić muzykę. Ściszyć ją. Ustawimy sobie na... ...750. Okej, niech będzie tak.

0: Tutaj są środowisko, czyli te wszystkie dźwięki tła. Możemy ustawić 850, muzykę damy na 750, co damy też na 750. Tutaj jest głos. Tu są głosy postaci. Tutaj mamy efekty dźwiękowe. Okej. Poziom głośności systemu 850, 860 powiedzmy, niech będzie. A tutaj jest. Tutaj mamy dwa. Prawdopodobnie tutaj chodzi o to, że w jednym momencie jak kamera jakby rusza się wokół bohatera, a w drugim i my jakby stoimy ciągle w środku i wszystko się przesuwa jak chodzimy, a w drugim chyba jest tak, że my jakby razem ze wszystkim się przesuwamy, więc jakby jesteśmy ciągle w środku i nie przechodzimy w lewo, w prawo, w kanałach. Tak mi się wydaje, jeśli to dla was ma sens. Wydarzenia. A, tu można wyłączyć i w głosy postaci można włączyć i wyłączyć sobie. Tu można system voice, czyli chyba tą kobietę, która tam mówi te wszystkie rzeczy. Można włączyć lub wyłączyć. Ja wszystko zostawię włączone. Ustawienia dźwięku były. Wiadomości. No właśnie, szybkość wyświetlania wiadomości. A tutaj jakby prędkość wyświetlania tych wiadomości dam na maksa, bo tutaj jakby nie ma z tym problemu. Rozmiar czcionki to nas akurat nie interesuje. Ilość znaków w linii ustawimy na 30 i powinno być OK. Tu są ustawienia klawiatury, to zostawimy. Tutaj są ustawienia kontrolera, bo w tą grę można grać przy pomocy pada również. Gamepad jest wspierany, więc to jest bardzo świetne. No i to wszystko. I zapiszę. Tak, i zapisałem ustawienia, więc chyba możemy spokojnie przejść do nowej gry. Tutaj mamy jakieś powiadomienie. Jeśli wciśniemy teraz strzałkę w górę, co zrobiłem, to akurat możemy przetłumaczyć sobie tekst, co nam powiedziała. Proszę ustawić poziom trudności gry, gdy zaczynasz przygodę kiedyś, czy nie będzie w stanie zmienić poziom trudności. Proszę ustawić poziom. Czyli mam informację, że muszę wybrać poziom trudności, bo już podczas gry nie będę mógł tego zrobić, tylko teraz. Easy, normal, hard i impossible. Impossible mi się odblokowało chyba, tak szczerze mówiąc. Pokażę wam na easy. Tutaj nam się skopiowało tekst do schowka.
1: Ten tryb jest zalecany dla tych, którzy trudności razy zagra się do pierwszej części gry. Ten tryb jest zalecany.
0: No, czyli chyba dla tych, którzy pierwszy raz w to grają.
1: Ponieważ została zaprojektowana tak, że klienci mogą korzystać nawet jeśli nazywa się lęk, można zrobić, ale jest zainteresowanie, możesz spróbować z trudnością, ponieważ została zaprojektowana.
0: Tak, no, mówię tutaj.
1: W trudnej sytuacji, czy nie jest puszkowana, nawet uzależnić pułapki na polu, w tej trudnej sytuacji.
0: Po angielsku to lepiej troszkę wychodzi, niestety. A, czyli tutaj, tak jak w normalu są różni przeciwnicy, tak samo łatwi albo trudni, ja nie wiem jak to lepiej określić. Natomiast pułapki, bo tu są również pułapki, czasami odbierają nam chyba dużo mniej zdrowia niż w wyższych poziomach trudności.
1: znak zapytania, również w tym trybie pracy, ponieważ nie jest wysoki stopień trudności lotu, nie może dostać się do jednej strony. Każdy, kto chce grać wyczerpany całej gry, zalecamy, że gra się na trudności normal i później ma wszelkie sposoby, również w tym.
0: Czyli tutaj coś chyba, nie wiem, czy jest dostęp, czy, nie wiem, czy tutaj piszą, że nie ma do wszystkiego dostępu, czy coś takiego, ale zalecają graczom normalu i na innych. I tutaj oczywiście, czy rozpoczynamy w tym trybie, czy wracam do wyboru trudności. To więc na potrzeby tej gry pokażę wam to na easy, na którym już przeszedłem. Tak, jestem bohaterem, to się zgadza.
1: Wybierz spośród następujących pierwszej osoby w historii, wybierz spośród nas jeden, pięć, znak za...
0: Tu wybieram własny. Tutaj mam, tu mamy jakiś własny może.
1: 1, 13 razy znak 1, ja stawiam sobie pierwszą osobę, ja stawiam sobie
0: pierwszą. Aha, tu się chyba Nie wiem, czy dokładnie o to chodzi, ale tu chyba się wybiera, czy jakby z której osoby ma być cała historia opowiedziana, czy z pierwszej osoby, czy coś takiego. Tak mi się wydaje, ale oczywiście nie jestem pewien.
1: System message 11 razy system.
0: Jakoś...
1: Tworzenie, zapisać dane do rejestracji, przygody, komunikat systemu.
0: Tutaj muszę utworzyć zapis gry. Tak, żeby wybrać slot, w którym mamy zapisać. Tu jest pierwszy slot. O, czyli całkiem niedawno tutaj grałem. Tutaj jest drugi save. I tu nic praktycznie nie grałem. I tu nie ma danych. Tutaj mamy tych zapisów. Chyba 20. O, nawet więcej. No ładnie. Chciałbym, żeby się dało szybciej przechodzić. O, da się. Ok. No zacznijmy w drugim slocie, bo tam i tak nic nie mam. Czy chcesz zastąpić? Tak. I gra została zapisana. I tutaj jest tutorial. Czy chcemy zobaczyć poradnik przed zaczęciem gry? I tutaj mamy wybór. Tutorial, albo chcę rozpocząć grę bez tutoriala. Ok, czyli powiedzmy, że zrobimy ten tutorial i wtedy zobaczycie, jak to się odbywa. Kliknąłem strzałkę w górę i mi się skopiował tekst. O, tak. I tutaj mamy tak. Podstawy ruchu. Korzystanie z przycisku akcji. Podstawowe walki. Podstawy skoku. Pole z różnicy wysokości, czyli ekran stanu. Mhm. Można sprawdzić efekty dźwiękowe gry i kończę gry, czyli podstawy ruchu. Tak. Podstawy ruchu. No i tutaj mamy podstawy ruchu. To po angielsku dużo lepiej brzmi, uwierzcie mi. Przenieść pole, tak. Przenieść się raczej, to znaczy postać. Chodzić miało być, no ale okej. Czyli wiadomo. W górę północ, w dół południe, lewo, prawo, wschód, zachód. Także znaczy w lewo, prawo, wschód, zachód, na zasadzie lewo, zachód, prawo, wschód, wiadomo. No tak, tutaj zamotali, ale wiadomo, że jeśli się trzyma klawisz, to postać idzie, nie jeśli się go wciska, tylko jeśli trzymamy klawisz. O, właśnie taki dźwięk tego, jak postać chodziła. No, że duży świat, to rozumiem, że ten świat jest bardzo duży i tu jednak będzie sporo chodzenia. Tak, czyli tutaj mamy... Tutaj mamy podstawy ruchu przez... Przestrzennego widz, to jakaś głupota tutaj. Naprawdę to... To powiem wam tyle, nie grałem nigdy z tym polskim tłumaczeniem, bo jak widziałem, jak to tłumaczy, to po prostu byłem przerażony. Natomiast to daje nam jedno. Dużo lepsze są tłumaczenia z japońskiego na angielski niż z polskiego na polski. Oj, tak. Tak, to chodzi, że taki dźwięk jest wydawany, jeśli dźwięk jest, jeśli jest wschód. Jeśli mamy otwartą jakby przestrzeń na wschód i możemy tam wejść, jakiś korytarz czy cokolwiek, wtedy mamy odgrywany taki dźwięk po tamtej stronie. Podobnie na zachodzie jest taki dźwięk właśnie. I to jest dźwięk wschód-zachód, po lewej lub prawej. Czyli jest wyższy dźwięk, jeśli idziemy na północ. Wiadomo. I niższy dźwięk wiatru, jeśli idziemy na południe i mamy tam jakieś przejście. Tak, informacje o koncie. Niech im będzie, że to jest konto. To jest dźwięk, który oznacza przejście do innej lokacji. To jest dźwięk, ja mogę wam to wytłumaczyć po swojemu, to jest dźwięk, który po prostu oznacza przejście do innej lokacji, bo tak jakby cała mapa składa się jakby z takich lokacji, po których chodzimy. Tak, czyli tutaj mamy wschód, zachód, północ i południe. Dokładnie tak. Widzę przestrzennego. A, i tu mogę... Surround Viewer, czyli ta... Niech mu będzie przeglądarka przestrzennego. Tu chodzi o to, że możemy sobie włączyć... coś pseudomapkę i sprawdzić sobie naszą lokację, co gdzie jest i tak dalej. Jak daleko od nas są różne rzeczy. Można to sprawdzić i również to pokażę. To było praktyka. Tak, poćwiczmy. Tak, niech faktycznie w ruchu. To się zgadza, wiemy, o co chodzi. Do ulubionego kierunku. No i teraz chodzimy. I teraz używam strzałek lewo, prawo, góra, dół. Poszedłem na... Podszedłem właśnie na wschód. A, bo w górę, w dół się ruszyłem, okej. Okay. No dobra, i co teraz? Aha, czyli muszę iść na północ, ale tu sprawdzę. Coś... A. Czyli tutaj... Na podstawie tego sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Zaraz do niej wrócę, ale chcę... Opcje wejść, ustawienia dźwięku. Chyba było w dźwięku. Chyba. O, zrobimy tak. Jestem ciekawy tego. Okej, okay. Zastanawiam się, co będzie teraz. A teraz właśnie ja chodzę w prawo i w lewo. I widzicie, teraz idę sobie na zachód. Tutaj jest na zachodzie ściana. Można wybrać albo słychać, jak chodzę po całym pomieszczeniu, albo mogę chodzić tylko i wyłącznie w środku i wtedy wszystko wokół mnie się rusza, ale ja zrobiłem tak i idziemy na północ teraz, do góry. No już idziemy. I musimy tu przejść. Właśnie zmieniliśmy lokację. Przeszliśmy do następnej lokacji. Dokładnie. Przeszliśmy tutaj. Czyli musimy iść na północ. O właśnie. I teraz musimy sugerować się tym, co tu słychać. Tutaj słyszymy ten dźwięk południowego wyjścia z pola, znaczy z poprzedniej lokacji, ale idę na północ. Tutaj mamy dźwięki, jak słyszycie. Tu mamy na północ. Tu mamy w prawo, mogę iść. I przedem na północ.
1: 12 razy znak zapytania, 5 razy znak. Tutaj jest ostatni polem końcu, tutaj jest ostatni. 18. Cel drzwi znajdujące się na mapie północno-zachodniej.
0: Na zachodzie, na północy mamy drzwi.
1: Przemieszczać w kierunku drzwi, przejść 4 razy.
0: Nie ma widelec w tej dziedzinie. Nie ma widelec. No tak, postaram się. Tu mogę iść na północ, był dźwięk. Tu mamy rozwidlenie, to znaczy mogę iść tutaj, na zachód. O nie, tu nie mogę iść. No zaraz znajdę tu wejście, pójdę tutaj. O, i teraz mogę iść na północ, muszę to ominąć. I teraz północą na samej górze pójdę tu, na lewo i są drzwi u góry, do których właśnie pójdę. O, tu. I tu są drzwi.
1: Udało mi się otworzyć drzwi, wykrzyknik.
0: No, oczywiście. Świetnie.
1: 6 razy znak zapytań więcej. Byłem mistrzem ruch z pola na pole.
0: Tak. Nie wiem, jaki to miało sens. Czyli ruch mamy za nami. Kolejna opcja w tutorialu. Korzystanie z przycisku akcji. Dość istotna rzecz.
1: Będę wykonywać różne czynności zgodnie z jednym przycisku akcji. Do sytuacji będę wykonywać 16. Możesz rozmawiać z ludźmi, można otworzyć skrzynię, inaczej jest z jej wymogami. Możesz rozmawiać z ludźmi. 4 razy znak zapytań w tej dziedzinie. Sto jak na mieć skarbów, ratować zespół został umieszczony. Następnie, że są one określane zbiorczo jako obiekty w tej dziedzinie. Sto jak na...
0: Tak, czyli możemy wchodzić w interakcję.
1: Naciśnij przycisk akcji bliżej do... 33 z obiektu efekty dźwiękowe, aby poinformować obiekt został odtwarzania z obiektu 11 razy.

0: informuje je do pobytu obiekty z
1: No tak, czyli jest, będzie dźwięk danych obiektów, gdzie jest.
0: Gdy obiekt znajduje się po wschodniej stronie, z prawej strony, gdy obiekt znajduje się po wschodniej...
1: To jest taki dźwięk obiektu.
0: Z obiektami na zachodzie, jak...
1: Tu jest po zachodniej stronie.
0: 20 razy z 20 od przedmiotu północy dźwięk.
1: No z północy teraz. Mhm. I teraz będzie z południa.
0: Z drugiej strony w kierunku południowym.
1: Dokładnie tak.
0: Niech rzeczywiście robi, niech rzeczywiście...
1: No i niech rzeczywiście trzeba to zrobić. Okej, okay. I tu słyszycie, wokół nas pojawiły się dźwięki, to są te obiekty. Ale do nich trzeba odpowiednio dojść. O, i tutaj mamy obiekt na północy. Idę do niego właśnie na północ. O, to był dźwięk, który znaczy, że możemy wejść w interakcję z tym... z tym... przedmiotem. I co się stało? Miecz! Tak, miecz się nazywa Last Hope. Ostatnia nadzieja.
0: Jest to siedziba Szwken Last Hope. Jest to siedziba Szwken Last Hope. 27 razy w ten sto jak na tyłach sklepu z Hanem Jankem Last Hope w pokonaniu demonaszki. Ten 12 razy znak z ponadto. Można również zwiększyć moc ostatniej nadziei tutaj ponad...
1: Okej, czyli to udało mi się wziąć. I zostały nam jeszcze, jak słyszycie, dwa. Tylko gdzie one są? A tu można zapisać grę. Tak? Dobrze kojarzę? Dokładnie, i tu mogę zapisać grę.
0: Znak zapytania, przestrzeń w drużynie, uratować, dodatkowo zapisać i ładowania i transmisji danych, możesz także znak, zanim wyjdziesz z gry, nie zapomnij zapisać.
1: No dokładnie, to jest ważne, żeby zapisywać grę. I to są dźwięki od zapisu gry. Dostał nam jeszcze jeden obiekt. O, i akurat tutaj. A, tu jest skrzynia, którą otworzyliśmy. No i otworzył! Czyli te skrzynie są poukrywane w różnych miejscach. No oczywiście. I zaliczyliśmy przycisk akcji.
0: Zbadać wszystkich obiektów, wykrzyknik 40.
1: Oczywiście.
0: Ponadto można również, jeśli naciśniesz przycisk akcji, kiedy trzymasz broń, schował broń. Ponadto
1: tak, 40. Czyli wszystkim akcji również chowamy broń.
0: Również obsłużę przełącznik, taki jak rozmawiać z ludźmi, to się robi z tego przycisku wszystkich wykrzyknik.
1: Tak, wszystko się robi z tego przycisku.
0: Przycisk działania, przejdźmy do przygody wykrzykników.
2: Który była?
0: Tak, ta wiedza będę zachował nam, tak. Znak zapytań, 2 na 5, podstawowe...
1: No to teraz walka! To, co nas powinno interesować.
0: Chcę u walki z demonami, który straszy ma na całym świecie. Przy życiu broni należy dać ataku na wroga. Chcę u walki z demonami. 20. Najpierw naciśnij przycisk umiejętności, niech trzyma broń. Najpierw naciśnij...
1: Oczywiście przycisk akcji, który wciskałem, to Enter. Można to zmieniać. Przycisk umiejętności, czyli skill button, odpowiedzialny za umiejętność, w tym wypadku broń, mamy pod przyciskiem Ctrl i wyjąłem broń.
0: 38 razy po naciśnięciu przycisku umiejętności dalej od tego stanu będzie można atakować z broni po naciśnięciu przycisku umiejętności.
2: Bogi kiwa.
0: Atak wziąłże do kierunku, w którym stoi. Spróbuj rzeczywistości. Atak.
2: Dziś zajmij tam jestem i tylko...
0: 20. Teraz naciśnij przycisk umiejętności. Spróbujmy zaatakować kilka razy. Teraz naciśnij...
1: Okej, no to poatakujmy kilka razy. Czyli atakujemy. Czyli do odkładania broni... Niech siostra... Nie wiem, skąd mu się to wzięło, ale musicie wybaczyć, niestety chowamy przyciskiem akcji miecz i schowaliśmy miecz.
0: Wydaje się w stanie zrozumieć metodę ataku. Wydaje się...
1: No, chyba tak. Przy tym, w momencie, kiedy broń mamy wyjętą, troszkę wolniej się poruszamy. Oczywiście, teraz chcemy spróbować. Okej, czyli cel nie będzie się poruszać. No, czyli... Tak, dźwięk ostrzegawczy. Oczywiście, że tak, to nam się przyda. Słyszę wyjaśnienie? Tak, chcę usłyszeć wyjaśnienie. Czyli Surround Viewer. Jeśli zbliżymy do demona, to mamy dźwięk, tak? Mhm. To jest jeden dźwięk. Mhm.
0: 20. Po naciśnięciu przycisku umiejętności popłynie ten dźwięk, a tak będzie hit wykrzyknik po naciśnięciu.
1: Czyli jeśli demon znajdzie się w naszym zasięgu ataku, to zostanie odegrany ten dźwięk i będziemy mogli go wtedy zaatakować. O, to był drugi dźwięk.
0: Z drugiej strony ten dźwięk, co oznacza, że znak zapytania demon zdana od zasięgu ataku...
1: Czyli ten dźwięk oznacza, że nie możemy już go zaatakować i demon jest poza naszym zasięgiem. To są bardzo ważne dźwięki.
0: 27. Przestań używać tego ataku, słyszalny dźwięk, niech do niej potwory.
1: Czyli to już jest dźwięk, który praktycznie oznacza, że demon jest dużo dalej i musimy go dogonić. Nie ma sensu teraz atakować.
0: Znak zapytania, dźwięk pozostałych dwóch to dźwięk związany z zakresem ataku potworów.
1: Czyli następne dwa dźwięki, jak się domyślacie, są identyczne, tylko działają w drugą stronę i oznaczają, że to my musimy się raczej trzymać na baczności. To jest dźwięk. Czyli, że my jesteśmy w zasięgu potworów i mogą nas w tej chwili uderzyć. To jest bardzo ważne. A w tym momencie... Tak. To jest dźwięk ten podwójny, oznaczający, że już w ogóle jesteśmy niemalże przyparci do muru i musimy uciekać. Albo atakować, co wolimy. Ten dźwięk, ja wiem co oznacza. Oczywiście, że nie może nas po prostu zaatakować. A tutaj oznacza, że już jesteśmy bezpieczni. Tak, strategię, jesteśmy troszkę dalej od potwora i już nam niewiele zrobi.
0: Ponadto demon w pobliżu ciebie dźwięki każdym ruchu. Położenie drugiej strony mogą być określone na podstawie kierunku i wielkości.
1: Dokładnie. Czyli potwory mogą być zlokalizowane. Po prawej i po lewej. Dokładnie. I wtedy jest wyżej, niżej, to wiadomo. No to czekają nas teraz. Te tłumaczenia są świetne. Okej, czyli musimy niszczyć cele nieruchome. To idziemy. Okej. Pięć rzeczy chyba. Okej, czyli... I tu mamy dźwięki, widzicie? Te dźwięki oznaczają, że na północy... O, i teraz... O, teraz jestem jakby w zasięgu tego przedmiotu, który mogę uderzyć i go zniszczyć. Teraz ten dźwięk jest na południu, bo dźwięk się zrobił niższy, ale wróciłem do niego. Już jest oczywiście... O, i teraz mogę go uderzyć. Teraz jak próbuję, to oczywiście nic się nie stanie, ale teraz...
0: 40. 6 razy z nami zapytał.
1: Ale teraz pięknie go.
0: Pokonać potwory można złapać. Możesz upuścić element jak ten, jeśli można pokoć ten pierdzie się pierd. Ten element znajduje się siła, która może być wywołana klatka kalesja dla bohatera do przygody tego świata, ponieważ od świata ten element chce
1: się. Nie wiem jeszcze.
0: Kalesja jest koszyk kalesja.
1: A, chodzi o monety i serca. To był dźwięk, kiedy są serca. A to kiedy bierzemy to serce. A nie, to była akurat moneta. Wcześniej było serce, które nas ulecza. A to są karen, czyli waluta na tym świecie, którą się używa w sklepie. Okej. Dobra, no to zaatakujmy. Tu mamy coś. O, tutaj jest akurat, podniosłem serce. I tutaj coś jeszcze mamy. I wszystko zniszczyłem. Oczywiście. Wyszedłem z tego pomieszczenia. Czyli idziemy na wschód.
0: Teraz przejdźmy do przejść, teraz 30 razy. Pokoje po tym wcześniej, po błogosław Kalesja zostały umieszczone dużo. Pokoje 30 razy.
1: O!
0: Zdjęty na trawie miecz, który rośnie, można uzyskać błogosławieństwa Kalesja. Tam będą 23 razy znak.
1: Tak.
0: Świat pole umieszczone rzecz w ten sposób, ponieważ okazało się, przechodzimy do skutecznego wykorzystania świat pole.
1: Dobra, powiem wam, że z angielskiego tłumaczenia zrozumiałem dwa razy więcej. Okej, przeszedłem tutaj. O, słuchajcie, tutaj mam strasznie dużo, bardzo dużo rzeczy do podniesienia. Oczywiście podniosłem energię. Tutaj mamy kolejną. O, właśnie podniosłem monety. A tutaj jeszcze coś gdzieś mam chyba. O, tu są jeszcze energie, które wziąłem. Tu mogę oczywiście poniszczyć jakieś skrzynki. Coś tu wypadło chyba, a może i nie. Rozwalam jakieś małe po prostu pojemniki, które, z których wypadają przedmioty. O, tu wypadło mi zdrowie, czyli tu jeszcze coś mamy. Ale tego nie mogę zniszczyć. Co się dzieje? A to niedobrze. Cóż tam jest? Może muszę gdzieś przejść. O, tutaj. Okej. I właśnie zniszczyłem wszystkie z możliwych rzeczy. I mogę wejść dalej do pomieszczenia.
0: O!
1: Coś jest rozczarowujące. O, tu będziemy chyba walczyć z jakimś małym demonem. Tak, to jest iluzja, czyli to nie jest prawdziwy demon.
0: 25 razy znane, choć tam żywy, tak jak prawdziwy demon, więc atak przychodzący do ciebie podczas przesuwania to lat kocha z buloczu, jeśli nie jest zazdrosny, ale choć tam żywy, tak jak
1: nie, te tłumaczenia są piękne. Tak. Czyli nie tracimy na tym nic, jeśli nas zaatakuje ten demon. O właśnie, czyli zostaną zablokowane drzwi, kiedy wejdziemy do następnej lokacji. Takim dźwiękiem oto będzie oznaczało, że się drzwi zamknęły i już nic z tym nie zrobię. Czyli nie można wyjść stamtąd, jeśli nie zabijemy wszystkich.
0: Ponieważ ma nawet jak każdym razie, ponieważ nie są bezpieczne, to musimy robić tylko to, przyzwyczaić się do bitwy spokojnie, w każdym...
1: A tu mamy jakieś wejście. To powiedzmy, że to nie był północ. Tu słyszycie, mamy wroga. A ja teraz do niego biegnę i go zaraz pyk. Oj, oj, oj, właśnie, już, już go nie ma. Okej. No i zaliczyłem podstawową walkę, zaliczyłem podstawy skoku. Tu akurat nie muszę pokazywać, bo dopiero później będzie skok. To... Okej, tutaj jest chyba o...
0: Jest to ważny element, który często można zobaczyć w takim geryu na wulkanu. Niech kapitan Blodno jest to ważny.
1: A, chodzi o to.
0: Możesz być w stanie skakać z góry, nie mogą wspinać się od dna do góry. Ten etap jest...
1: Można skakać, ale wspinać się nie można, tak? Tyle z tego rozumiem. Tutaj jest postać, która jest później, która potrafi skakać.
0: Tak więc, choć pobiorę krok, proszę iść do przodu z upływu wschodu. Tak więc...
1: No co pójdę? A, i w tej chwili przeskoczyliśmy. Aha, czyli jest, byliśmy w stanie wyjść bez problemu. Bo tutaj, jeśli źle pójdziemy, to później musimy się cofać. Dokładnie tu chodzi o to, już wam zaraz powiem. Okej, chodzi tu o to, że jeśli pójdziemy źle, wyobraźmy sobie, że to jest lód i możemy po nim przebiec i jakby wślizgiem przejść na drugą stronę danego pomieszczenia, ale jeśli pójdziemy w nie tym kierunku, to już nie wrócimy. I będziemy musieli na przykład pójść dookoła, żeby znowu wyjść i przejść przez różne lokacje, tylko po to, żeby wrócić do tej, gdzie byliśmy tutaj i gdzie musimy się dostać w jakieś konkretne miejsce. Pójdziemy na wschód. Poszedłem na wschód. Poszedłem tutaj. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, idąc na południe. No właśnie, tu trzeba znaleźć... Trzeba znaleźć właściwą drogę, powiedzmy. Może na północ. O nie, tu nie mogę iść. To jest właśnie dźwięk, który pokazuje mi, że tutaj jest zablokowane wejście i nie mogę tam przejść. No dobra, a mogę pójść tutaj? Aha, tutaj również nie mogę iść. Na północ? O, tu mogę obejść. O, udało mi się, czyli jednak musiałem obejść to na północ. I potem... No taki mały labirynt mi zrobili, ale to się widać da. Tylko trzeba po prostu pozwiedzać i sobie to w miarę wyobrazić. No powiedzmy, że ja to rozumiem. Mam nadzieję, że wy też to rozumiecie. Będę wam to oczywiście tłumaczył, jeśli nie będziecie wiedzieć co i jak. Ekran stanu, to jest dość ważny ekran. To jest status. I to akurat jest ważne. Przycisk menu to tab. Tabem uruchamiamy ten przycisk menu. Albo S. To znaczy, mówmy więcej o każdej. To jest HP. Co jest HP? Czyli od punktów życia, czyli HP, czyli health points. O, dokładnie, czyli jeśli mamy 0 HP, no to jest koniec gry. Tak, od zapisu gry zostaje wznowiona gra. No właśnie, musimy sprawdzać HP. Czyli tymi sercami jakby odbudowujemy sobie nasz pasek HP. W karczmie, tak. Tak, dla tych, którzy widzą, tutaj jest troszkę tak powiedziane. Tak, i klawiszem H dowiemy się, ile mamy HP. SP. Tu są techniki, które później zdobywamy. Tu wiadomo, nie będę tego przeciągał. Powiem wam tylko... powiem tyle. SP... jeszcze tylko zerknę jeszcze raz na skrót na klawiaturze, bo nie pamiętam.
0: 11 razy z SP będzie wyświetlana na złotym pasku w prawym górnym rogu. 10 razy znak zapytań. Ponadto, jeśli używasz czytnika ekranu, można nacisnąć klawisz H na klawiaturze, można przeczytać resztę SP.
1: A, czyli H wyświetla SP i HP. Znak zapytań. Czyli to jest skill point, czyli punkty umiejętności różnych, które zdobywamy. I jest to o tyle ważne, że te umiejętności nam później pomagają w dostawaniu się w różne miejsca, które wcześniej nie mogliśmy, albo w, no nie wiem, w szybszym poruszaniu się i tak dalej. Dość ważne te umiejętności. Później mamy Karen. Karen to jest waluta używana w tej grze, którą płacimy w sklepach, żeby kupić jakieś tam, no nie wiem, ulepszenia. Więc to jest po prostu waluta, którą zbieramy, zabijając potworki albo znajdując ukrytą w różnych częściach świata. Wartość empiryczna. Przyznam szczerze, że tu chyba chodzi o experience, czyli coś, co... Tak, doświadczenie. Czyli chodzi tutaj o to, że doświadczenie... Czyli każdy zabity potwór daje nam więcej doświadczenia. Tak, czyli siła ataku będzie wzmocniona poprzez zabijanie potworów. Będziemy dostawać doświadczenie, które można sprawdzić w tym statusie. No i oczywiście ilość odpowiednio doświadczenia podnosi nasz miecz, bo nie levelujemy postaci, ale nasza obroń, czyli miecz Last Hope, który będzie zdobywał levele. Każdy level oczywiście daje nam jakieś tam odpowiednie ulepszenie czasami, albo czasami właśnie, znaczy zazwyczaj daje nam siłę, a czasami jakieś ulepszenie. Tu było. No i tutaj wszystko mamy. Tu wszystko wiadomo. Tutaj oczywiście już wszystko wiemy. Tu możemy sprawdzić. Tutaj jest, tutaj było. Nie wiem, co to jest, już nie pamiętam, bo po angielsku. A to chyba chodzi... Okej. Tutaj to przyspieszę, bo jakby wiem, o co chodzi. Tutaj chyba chodziło o to, że to jest... Tutaj można też użyć linijki brajlowskiej do gry. Tak mi się wydaje, że jest to możliwe. Sprawdźcie efekty dźwiękowe. Tutaj... Tak, czyli najbardziej takie potrzebne efekty dźwiękowe. Okej. I tutaj mamy... Tu są właśnie skrzynie i różne rzeczy. Czyli... Tu jest dźwięk odgrywany w momencie, kiedy możemy już wejść z jakimś przedmiotem w interakcję i możemy wcisnąć Enter. Czyli to jest dźwięk, który nam jakby pokazuje, gdzie dany przedmiot się znajduje i możemy po prostu się poruszać względem tego dźwięku, czy jest po lewej. Dźwięk to wtedy musimy iść w lewo, albo jest po prawej, albo wyżej, niżej, to wiadomo, północ, południe. Czyli to jest dźwięk, który usłyszymy oczywiście również niżej lub wyżej, jeśli jest na północy, południu, albo po lewej, po prawej. Ale jest to dźwięk zagrożenia, właśnie dobrze zostało przetłumaczone, czyli dźwięk, który mówi nam, że już stoimy maksymalnie na krawędzi, dajmy na to, jakiegoś wulkanu albo przepaści, w którą możemy spaść, bo są tutaj takie miejsca, więc należy o tym pamiętać. Czyli tutaj jest już droga, którą właśnie możemy przejść do następnej lokacji, jak jest wiadomo, wyżej, niżej, lewo, prawo. Aha, to jest dźwięk, który właśnie pokazuje, że tu są drzwi, można do nich wejść albo nie można, bo czasami są też zamknięte drzwi. Tutaj właśnie jest rozwidlenie dróg, czyli te korytarze albo po lewej, po prawej to wschód-zachód, albo północ-południe to wyższy lub niższy ton. Tu jest właśnie, że możemy zaatakować wtedy, jak usłyszymy ten dźwięk. Tu jak już nie możemy, jak wyszliśmy poza strefę potwora, tutaj jak potwór jest w naszym zasięgu, w sensie może nas atakować, a tutaj jak niestety, ale już nie może atakować, więc jesteśmy w miarę bezpieczni. I to są te dźwięki. Tutaj mamy dźwięki. Tu są dźwięki, ten dźwięk oznacza, że przeszliśmy do następnej lokacji. Tu są dźwięki otwierania drzwi. Tutaj jest, tu są wszelkie właśnie przepaście i tak dalej. Tu są rzeki, wiadomo. Tu są właśnie treasure chests, tego nie przetłumaczył dziwnie, czyli skrzynie. Tu jest dźwięk oznaczający, że tutaj mamy zapis gry. I możemy sobie kliknąć na to i zapisać nasz stan gry. A tutaj postument z mieczem, no dobra. Tutaj chodzi o też dźwięk miejsca w świątyni, do której będziemy wracać nieraz, żeby podlevelować nasz miecz, bo on się sam nie leveluje, ale musimy wrócić i go podlevelować i ulepszyć, jak już mamy odpowiednią ilość doświadczenia. Zaloguj. Nie wiem, szczerze mówiąc. Tu jak zbierzemy serce, właśnie. A tu jak... Znaczy nie, tutaj to jest dźwięk, który oznacza, że wypadły serca z danej rzeczy, a tutaj wypadły monety. Tutaj jak podnosimy serce, a tu jak podnosimy pieniążki. Tu jest dźwięk, jeśli się drzwi blokują, o czym była mowa w tutorialu, czyli wtedy nie możemy wyjść z pokoju, dopóki nie zabijemy wszystkich. A tutaj się otwierają, jak już zabijemy i można spokojnie się poruszać. A tutaj mamy... Tutaj chodzimy. Tutaj jest dźwięk, który oznacza... Ja nawet nie tłumaczę, bo znam te dźwięki, więc jest szybciej. Ten dźwięk oznacza ścianę, nie możemy tu iść. Tutaj również oznacza ścianę, jakiś tam, tylko że drewnianą właśnie. Wyjmowanie miecza. Chowanie miecza. A tutaj są dwa, nie wiem dlaczego. A tutaj? Nie wiem. Tu jest ruch, czyli głos ataku. To tak, tutaj jak się, tutaj to jest dźwięk, jak my oberwiemy. A tutaj jak, no, towarzyszący oddźwięk tego. A tu jak zginiemy. A tutaj nam mówi, i że 70% nam pozostało. Wtedy nam mówi, tutaj mamy chyba 50%. A 40%. I taki dźwięk jest. A tu jak mamy tylko 10% energii. A tu jak odzyskamy do 15% energię, pełne odzyskanie od mniej 60%, no to już jak odzyskamy całą energię. Okej. Okay. Czyli chyba tu są demony. Możemy odsłuchać nawet dźwięków jak chodzą demony, atakują. Tu są różne, dwa demony to akurat są pokazane dla przykładu. Jak chodzą, jak uderzają, jak my je uderzamy i jak giną. Dokładnie w tej kolejności. Powrót. No i myślę, że skończymy tutorial i wrócimy do rozgrywki, to znaczy przejdziemy do rozgrywki właściwej, czyli do wstępu. Dwa razy mi czyta, bo niestety, ale mam uruchomioną jedną wtyczkę, która również kopiuje tekst ze schowka i... tak. No, tu chodziło o to, kto to. Proszę nam pomóc. Pomoc, co to jest, wiadomo co to jest pomoc. Natomiast tutaj bardziej chodzi o sytuację, kiedy to tłumaczenie bardziej można powiedzieć pomoc w sensie kto mówi. No właśnie, to jest polskie tłumaczenie, to po angielsku dużo lepiej.
3: Głos tak, dziewięć, było dobre, wzywam, byłem udany, było dobre, wzywam,
1: znak. Cieszę się, że słyszymy ją. Over wezwania, tak. Mówię, tutaj strasznie zawiodłem na tym tłumaczeniu polskim. Żyjemy w Karesia. To jest właśnie ta kraina, w której jesteśmy, która jest zupełnie daleko od zwykłego świata, normalnego świata ludzkiego. Właśnie. Jeśli nic nie zrobisz w całym świecie, zapanuje... Tak, umrze i podzieli się na światłość i ciemność. Toriam Shein, Toriam się nazywa chyba ta świątynia. Tak, czyli ostatnia nadzieja jest miecz, który jest w tej chwili uśpiony. Tak, jestem pewna, że ten miecz będzie dla ciebie idealny, mimo że nie jest kompletny, nie posiada swojej kompletnej mocy przez tych wszystkich, którzy próbują zniszczyć ten świat. I tam istnieje, tam jest miecz. Powiadomienie. Jeśli przejść do przodu co koło miecza, jest on wyświetlany jako zadanie wskaźnik wytrzymałości po prawej stronie ekranu. Jeśli przejść 15 razy, ty znak zapytania, brzmi jak to, dosłychać, naciśnij przycisk akcja, przejdźmy miecz, brzmi jak to. Tutaj w sumie jest trochę tego tutoriala na początku. I tutaj oczywiście są różne rzeczy, tutaj można zapisać grę, już słyszę, ale wróćmy tutaj na lewo i pójdźmy do pokoju tutaj u góry. Tu wejdźmy i przejdźmy. No tutaj są rozgałęzienia, tutaj mamy coś po prawej, nie wiem co to jest. Cokolwiek to jest, to sprawdzę.
0: 22. Korzystając z tego urządzenia, należy wprowadzić sekretne hasło.
1: Tutaj są sekretne hasła. Są takie. Tutaj jest ciekawa informacja. Ja tego nie zrobiłem, natomiast muszę to zrobić. Że tu są sekretne hasła, które nam w jakiś sposób tą rozgrywkę urozmaicają. I tu właśnie, żeby jeśli zagramy w testową wersję tej gry, to tam na końcu, jeśli ją przejdziemy, to pewnie otrzymamy jakieś hasła. I poza tym tutaj było, że będą ciągle nowe publikowane. Miły taki gest ze strony deweloperów.
0: Sprawdź SR oficjalnej stronie, spójrzmy na tajne hasło, sprawdź 11 raz, czy chcesz wprowadzić hasło w znak zapytania.
1: Nie chcę, bo nie znam tego hasła, więc na razie tego nie wprowadzę. Czyli pójdziemy do miecza naszego. Idziemy tutaj, już tu widzę, że jest na północy, więc idźmy tutaj. I proszę Państwa, zdobyliśmy broń, Last Hope. Okej, okay, mamy miecz.
0: Wyciągnąłem ostatnią nadzieję, czuję moc, aby uratować świat. Wyciągnąłem 17. Moc miecza nie wydaje się być jeszcze zakończona. Moc miecza nie wydaje się być...
1: No tak, oczywiście, to nie jest ostatnia moc tego miecza.
0: 8. Bezpiecznie wydaje się być w stanie uzyskać ostatnią nadzieję.
1: Bezpiecznie... Byłem w stanie wyjąć ten miecz, tak, oczywiście.
0: Można walczyć z potworami, które przenikają świat. Jeśli ten miecz teraz przez tych, którzy chciały czyszczenie świata, moc miecza została zatem pozbawianie prawie 4 kropka. Teraz przez
4: Dysra, mamono
0: ale przez nakładanie doświadczenie w pokonaniu demona powinieneś być w stanie rozmąć miecz, ale...
1: Czyli jeśli zbieramy doświadczenie z zabijania tych demonów, to jestem w stanie po prostu levelować ten miecz do góry, czyli podnosić jego moc i w sensie jego siłę i jego umiejętności. Czyli wychodzimy ze świątyni. Czyli pójdziemy na południe.

0: pewno w świątyni i kiedy zapisujemy grę, to odnawia nam się zdrowie. W drugim tym slocie zapisz. No i wszystko grasz nam zapisała. Idziemy do wyjścia ze świątyni, czyli trochę tutaj i przez te drzwi. O!
1: Tutaj, ale wyjście ze świątyni.
0: Tak, tu jest wyjście ze świątyni. Czyli chodzi o las, który znajduje się na zachodzie. Musimy iść do lasu. A, czyli tam jest w tym lesie. Muszę iść do tej siedziby tych takich wróżek całych i tak dalej, żeby pogadać tam z nimi i się dowiedzieć czegoś. Jasne, nie ma za co, nie dziękuj, damy radę. Aha, czyli nie widać tej postaci, która mówi do nas, ale ją słychać.
1: Przygoda w krainie nieznajomych po raz pierwszy. Zaczynam teraz. Przygoda w 8x8. Przede wszystkim jest las. 30. Postaram się w stronę lasu. Reason, że zaliczki wcześniej na zachodzie.
0: Reason Forest, czyli właśnie to jest las. O.
1: Komunikat systemu. Przejdźmy w celu lasu zachodniej. Komunikat systemu. 11. Badając zespół, zapisać w północno-wschodniej części świątyni. W środku można pozostawić zapis podróży. Badając.
0: To właśnie zrobiłem, czyli zapisałem w świątyni. Proszę Państwa, wyszliśmy do lasu. Tu mamy na południe, możemy iść, ale my mamy iść

O! Oj, dostaliśmy. I zabiłem potwora. No, tu jakieś skrzynki mamy. Widzicie, wolniej chodzę z wyjętą bronią. Gdzie mamy tą skrzynkę, którą można tu... Oj, nie ma coś tej skrzynki. Nie mogę jej... Nie mogę jej czyżby unieszkodliwić? A, tu jest, ale nic z niej nie było. To idźmy dalej na zachód. Następna lokacja. Tak, jeden zginął, to znaczy chyba zginął. Ten zginął, jeszcze jeden mi tu został. Chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, tu. O, ale już teraz nie żyje. O, tutaj wziąłem akurat, ile mamy zdrowia. 100%, SP jest również 100%. Idziemy dalej na zachód. Ojej, tutaj mamy jakieś monety. I nie tylko.

Tu sobie poniszczyłem pewne rzeczy. Tu mamy wodę, a tu mamy skrzynię. Tylko nie dostaniemy się do niej, dlatego że nie jesteśmy w stanie pływać. Powiem wam tylko, że tu się zdobywa umiejętności, czyli jesteście sobie pewnie w stanie wyobrazić, że tutaj później można wrócić. I w tej skrzyni są różne ciekawostki. No i można się tam zaopatrzyć. Oj, oj, oj.

No dobra, wyszedłem stamtąd. Ale tutaj mamy zapis. I chyba dotarliśmy do lasu. Schowałem miecz. Tak, las Reason. No więc zapiszmy. Okej, jesteśmy w lesie. I idziemy do lasu. Tutaj mamy jakieś różne przedmioty.

A tu mamy, to są dźwięki oznaczające różne, różne jakieś tam informacyjne rzeczy. Tutaj są tablice na przykład i tutaj pisze. Tutaj na zachodzie są ruiny jakieś i siedziba ta cała. No, na równiny Kareshi wracamy na wschód, czyli z tej strony, z której przyszliśmy. Taka jakby mapka poglądowa czy coś tego typu. Więc idziemy na zachód. Wiecie co, ja trochę sobie podgłaśniam różne rzeczy w opcjach. Tu jest wyjście z gry. Zaraz się tu zajmiemy tym menu, bo to chcę zrobić. Ustawienia dźwięku. Muzyczkę. Tutaj głośności. No to akurat było dobrze. Okej. Chyba powinno być. Chyba tutaj uderzenia. Dobra, powinno być wszystko ok. Dobra, zapisałem. Troszkę sobie podgłośniłem te dźwięki. Mam nadzieję, że będą ok. No dobra, powinno być ok, tak myślę. O, i tutaj jest bardzo... Dobra, zabiłem jednego potworka. Tutaj uważam. O, nie mogę iść.

Dobra, mam 100% HP, tutaj mam... Jeszcze sobie troszkę podgłośnię sobie jeszcze, przepraszam za to podgłośnienie, ale chcę sobie dostosować wszystko. Głosy troszkę. No dobra. No dobra, tak powinno być już wszystko w porządku. I tu mamy przepaść. Jak słyszycie, tu właśnie. I to był dźwięk, który oznacza, że jak pójdę jeszcze krok jeden w lewo, to spadnę. A nie mogę nic z tym zrobić, bo nie mogę skakać. Więc musimy iść tu na południe. A, tu się ich narobiło. Zgincie, tak. Ja bardzo się cieszę, ale teraz muszę tu poszukać... Tyk. Tu te potworki łażą oczywiście też. Tak. I zginął ten potworek. Tutaj oczywiście podniosę sobie... Albo w sumie nie chcę mi tam szukać tego. I pójdę tutaj. O, a tutaj mamy... Tu oczywiście mogę zbierać

0: Okej, pozbierałem wszystko prawie. A tutaj mamy coś, proszę Państwa. Tylko jeszcze tego nie dostanę. Akurat ta skrzynka jest zablokowana. Chyba lodem w dodatku. I tu nic nie zrobię. Od żadnej strony jeszcze nie mogę dostać. Więc tej skrzynki się niestety nie dostanę. O, tu mamy, proszę Państwa. A tutaj mamy. Tutaj są te wróżki całe. I zapiszemy. No bo tu można chyba wejść. Znaczy tak mi się wydaje. Nie chcę teraz zapisać, bo już to robiłem. O, i tutaj mamy. O, i teraz wchodzimy, czy nie? Wejdziemy. Weszliśmy do środka, do tej siedziby. Ale jednak coś tu się dzieje. Demon! Tak, chyba ktoś chce uciekać. Każdego tu widzę, uwięziły jakieś demony. O właśnie. O, i mamy tutaj. Oj, atakujemy tu wszystko. Ale tu mamy dużo zdrowia. Ale mamy 100% zdrowia, na szczęście. Idę tam, bo tam są demony, widzę. Dobra, zabiłem to tutaj, co było. Ale tu są jakieś. Umrzyj. Dobra, ten nie żyje. No. Wszystkie demony zostały zabite i załatwione. To jest śmieszne, jak ten polski, pozbieram te wszystkie tutaj rzeczy, bo tutaj trochę tego jest. Okej, tu jeszcze coś jest chyba. Jesteśmy w tej siedzibie tych wróżek. Sprawdźmy, czy jeszcze coś tu mogę. A tu! Tu jest tego całkiem sporo. Okej, wyzbierałem wszystko. Tu mamy jakieś. O, tutaj coś mamy. 7 razy wydaje w sklepie, O, tu sklepik jest. Czyli teraz jest zamknięty sklepik. Zaczekaj chwilę. To akurat wiem. Tak, trochę japońskiego jednak się poznało przez kilka lat. Trzyma. To jest dziewczyna bajki, który pomógł wcześniej. To jest dziewczyna. On to. 20. Do kogo ty skąd się tu wzięłaś? Znak zapytania dziewczyna bajki, ty skąd się tu wzięła? 25. Rękę został wezwany do świątyni tej schalny sklepu. Jan. Rękę został. Nasz się nazywa Ren. Następnie zwróciła się do mnie i chce zapisać kryzys na świecie. Następnie zwróciła się do mnie i chce zapisać. Chcę pozbyć się kryzysu na świecie, to o to chodzi. Tutaj aż doszedłem do ręki ostatnią nadzieją. Tutaj aż doszedł. Sintuaria! Dziewczyna bańki z Hane sklep, Jan znak zapytania dziewczyna. Dlaczego ludzie ze świątyni, aby mi pomóc, nie coś mnie wykrzyknik, dlaczego lub. Tak, dlaczego ludzie ze świątyni mi pomagają? Tak, żeby mnie. Przyszedłem, żeby cię zabić. A, przyszedłem, żeby cię. Teraz tak, mam do wyboru, czy przyszedłem tutaj po to, żeby ją złapać i coś zrobić, czy też nie?
1: mówiła nam ta strażniczka świątyni, żeby się rozeznać, ale weźmy, że nie, bo w zasadzie to jej nie chciałem nic zrobić.
0: Dziewczyna bajki, tak naprawdę to jest dziewczyna bajki. 20, dziewczyna wróżka, która bała, wydaje się, że osiadło trochę, dziewczyna w... 20, tutaj zastanawiam mnie wróżki inne, tutaj zastanawiam...
2: Minna no koto?
0: 13. Rzeczy każdy dziewczyna bajki, znak zapytania, rzeczy każdy
2: Aby
0: dowiedzieć się, jakie są ci Firefox 3.0, znak zapytania, aby dowiedzieć się, jakie są ci Firefox 3.0.
1: Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę świetne, dlatego że tutaj nigdzie nie ma nic a propos Firefoxa 3.0 w dodatku, a nie wiem skąd sobie to ten tłumacz wziął. Powiem tak, no to jest naprawdę świetne.
0: Sześć, dziewczyna bajki, 4. Dziewczyna...
2: Minęła.
0: 4. Wszyscy zostały podjęte, 4.
2: Dokola.
0: Znak zapytania, znak zapytania, więc to jest już tu, więc... 13. Demon, który ukradł wróżki lasu, 4. Demon, który ukradł... 32. To może mieć coś wspólnego z kryzysem tego świata przez przypadek. To może... 30. Jeśli jesteś w stanie pomóc wróżki, może to być bliżej zło, które czai się w lesie, jeśli jesteś w stanie...
1: czyli coś jest tu w lesie i musimy to wyplewić. Dobra. Ona się nazywa Lilia. O, czyli podobno wszystkich tam zabrali. A, i tam są ruiny na zachód z tej chatki czy czegoś, to podobno wszyscy z tego siedliska ich i tutaj faktycznie nikogo nie ma, czyli zostali porwani chyba.
0: No cóż, jest to jakiś czas temu, dzięki. No cóż, jest to...
2: Ora, a ja
0: krzyknij.
1: No dobra, to wyszliśmy tutaj do tego lasu. O, tu jakieś nowe potworki nam się pojawiły.

Oj, tu są ruiny na północy. Niebezpieczeństwo. Sam demon. No, no. No dobra. Dobra, idziemy tutaj na północ. Tu powinny być ruiny za moment.

Dobra, mamy chyba 100%. O, dobra, to nie ma sensu tego zbierać. Poszukajmy jakiegoś wyjścia stąd. Prawdopodobnie gdzieś musi być jakieś. O, tutaj jest, na zachód.

I tu mamy wejście do ruin właśnie na północy. I tutaj zrobimy sobie zapis. Okej, okay, zapisaliśmy grę. I tutaj mamy wejście. Czyli złapali demony i tutaj się wychowali. Chodźmy, tak.

I jesteśmy w ruinach. A tutaj mamy troszkę... Tu jest wyjście na północ. Bo tutaj dziwnie jest. Wchodzimy z północy, to znaczy z południa na północ. A wychodzimy z północy... Znaczy z południa na północ jakby. Czyli też idąc północ, na północ wyjdziemy. Tu mamy tylko jedno wyjście. Ja wyjmę broń od razu. Pewnie będzie właśnie tak, jak myślałem.

No i wszyscy zostali zlikwidowani, na szczęście. Tutaj mamy coś. I proszę, znalazłem. Znalazłem klucz. Tu są pewnie zamknięte drzwi gdzieś. Tak, teraz idźmy do przodu, sprawdźmy co tu jeszcze jest, bo tutaj mamy jakieś przedmioty.

Co my tu mamy? Tu mamy jakieś coś. Ale tutaj chyba nie ma nic. Ślepy zaułek. To wróćmy tutaj. Powiem wam tyle. Tu musicie naprawdę poruszać, że tak powiem, swoją głową na zasadzie znalezienia wyjść. O, tutaj mamy coś na zachód. Tutaj można się łatwo zgubić, jeśli nie śledzimy. Nie śledzimy wszystkiego. No i tu mamy właśnie drzwi, już nawet je znalazłem. Ale tu jeszcze jakiś demon jest. Ja bym go tam chciał jednak przy... A gdzieś ten demon mi tutaj się... O, tu można jeszcze iść. I... A, teraz nie żyje. Tam były jakieś drzwi, a tu mamy wyjście na północ. Widzę. Ale przejdźmy, bo tam były na południu zamknięte. O, i tu mamy dalej w lewo. Widzę jeszcze, możemy iść dalej. To ja najpierw zabiję bossa. Bo chyba tu będzie, o ile będę mógł się tutaj dostać. Otworzyłem drzwi. 13 razy użyj przycisku do ruin, można otworzyć drzwi. O! I weszliśmy. No ładnie. No jeszcze tutaj jest jakiś... Kto tu jeszcze jest? Tak, ty. No i to już po nim. Aha, czyli tutaj widzę, że te ruiny są dość obszerne. Tu mamy kolejne drzwi, już widzę. Ale tu chyba byłem. Tak. I znowu będą potwory. O nie, nie ma jednak tu potworów. A byłem tutaj w tych drzwiach. Sprawdźmy, czy tu coś jeszcze jest. Może akurat... No nie, akurat tutaj możemy spokojnie iść chyba na południe. Ale tu na pewno da się znaleźć jakieś sekrety. No, tutaj od razu mnie atakuje od wstępu. No i tak. Tutaj potworki. O, i wszystkie... Niemal... I umrze. W tej chwili umrze. I właśnie tak się stało. Jeszcze chcę zobaczyć, jak się widzicie, jak się schowa miecz, to wtedy postać biegnie trochę szybciej. I tu mamy wyjście. Wyjmę miecz, bo pewnie będą zaraz mnie tu chcieli bić. O, wiedziałem. Ojej. Jakiś dziwny potworek. Nie wiem, co on tu chce ode mnie.

Mamy 90% HP, w sumie nieźle. Nawet prawie nic nie straciłem. No dobra. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy jakąś energię, którą możemy wziąć. Zaraz się tutaj rozejrzymy jeszcze, czy coś mogę gdzieś. O, tu mamy

nie mam pojęcia w sumie, czy pójść na górę, czy na dół. Gra na pewno nie posiada wad, bo posiada, nawet voice acting jest nie aż tak profesjonalny, niestety. Bo czasami się zdarzają szumy mikrofonów, a to może zaraz będę o tym opowiadał, bo tutaj mamy całkiem sporo jakichś... No, coś mnie atakuje.

Okej, okay. Wszyscy zostali unieszkodliwieni i to bardzo unieszkodliwieni. Zastanawiam się, bo jednak jak widzicie, spore są te ruiny. Możemy iść na północ, ale tu byliśmy. O, znowu, tutaj jak wyjdziemy i wejdziemy do pomieszczenia, to się znowu pojawiają przeciwnicy. Nie trzeba zawsze ich zabijać, oczywiście nic się nie stanie.

ten jeden właśnie niedobitek sobie tutaj chodził, ale ja poszukam w międzyczasie czegoś, jakiegoś wyjścia stąd. No i tu mamy wyjście. No, jak ja wiedziałem, to będzie tak. No dobra, i tu mamy problematyczną sytuację, bo mamy... bo tutaj tylko jest ukryta skrzynia i tu nic nie można zrobić z tego, co mi się wydaje. I tu można wejść do drzwi. Silna magia po drugiej stronie drzwi. Tak, wchodzimy do środka. Nie jesteśmy tchórzami. No i proszę Państwa, boss nas czeka.

0: Ale na szczęście umarł. Umarł i na szczęście pokonaliśmy go. Tak, on się chyba Bruno nazywał ten. O nie, o nie. A jednak złapał naszą przyjaciółkę i bum, o nie, ładnie. Pobił ją. Nasz się znerwił, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i go tam raz i go zabił. Nie żyje ten potwór, ale chyba tutaj z naszą koleżanką. No i właśnie dostała.
1: To też, ale również wili siebie wszystko. To też, ale również wili siebie. Znak zapytania, znak zapytania. W tym czasie 4 kropka, że gdy został wezwany do tego świata, jego by pomyślał. W tym czasie 20. Całą swoją na tym świecie i uratować świat mógłby przysiąc mi do głowy. Całą swoją 11. To jednak powinno, postanowili tak. To jednak powinno.
0: On chyba sobie robi wyrzuty, że jej nie uratował, mimo że jestem w świecie, żeby uratować cały świat. Nawet nie jestem w stanie, nie jest w stanie uratować dziewczyny, więc jak może uratować cały świat? No i tu całkiem ładnie tłumaczone. I widzicie? Tu są te szumy mikrofonów. Japończycy, nagrywali to własnym kosztem i własnymi możliwościami i to jakby nie ma się o co czepiać, bo robili to, co mogli. No i to nie jest złe. Ale wejście Mariny z otwartego z wieloma
2: demonami firmy klasy stało się bardzo niebezpieczne miejsce, ale wejście Mariny... Roxano, mamo noga Morini, ale tete... To temu kikena basho nie nata no...
0: No ale bardzo ładnie to brzmi. Tak, i ona no niestety uciekła stamtąd. Pewnie jakoś i zignorowała to wszystko. To raczej z twojej strony czułam wielką siłę, to o to miało chodzić. Nierówne głośności tych plików widzę, mimo że w miarę fajnie to brzmi. Tak, Gomenne, czyli... Tak, no tutaj nas przeprasza. Znaczy dziękuję. Tak, zniknęła, umarła. Lilia. Nie lubię. To chyba nie tak miało zabrzmieć. No nie może jej uratować. I tutaj oczywiście, że zaraz powiem... Oj, widzicie, pyk, coś się stało. Jakaś magia. Tutaj jeszcze wam powiem, że czego nie powiedziałem, tutaj tekst jest właśnie na zasadzie takich starych RPG-ów japońskich i to wygląda tak, że wyskakuje tekst na ekranie i po wcięciu klawisza tekst się przewija dalej. To jest używane do dzisiaj zresztą w różnych grach, tak zwanych visual novels, czyli w takich nowelach robionych głównie przez Japończyków. Także, żeby przewijać tekst, wciskamy Enter i po prostu czytamy, co się dzieje. Co się stało? Nasz miecz się zaczął świecić. Ojej.

0: 7 zastanawiam się co, zastanawiam się 9 to bardzo dziwne uczucie, to da 20 do organizmu, takich jak nie przyjdzie na własną rękę, jest czymś innym od miecza, dorna 20.
1: Ale?
0: 6, czy jeden znak zapytania ja, 4, czy jeden znak zapytania ja,
1: a ta siła,
0: 10, mi jest, powinny spadły, mi jest, 10 lat,
1: nade,
0: 15, dlaczego tu do mnie znak zapytania, dlaczego tu?
1: O ta 7, siła,
0: mnie to Lilia, znak Lili. Zapytania nie, prawda, znak zapytania mnie to Lili.
1: O ta siła,
0: 7, mnie to, kto, znak zapytania mnie to, 8 raz, dobra, znalazłem wykrzyknik, dobra, znalazłem wykrzyknik, 20, jesteś ze mną i powstał na obecność jednego z dwóch osób. Jesteś ze mną. 20, 29, kropka sobie, jak stał się nie tylko dla siebie. 9, 20,
2: wygląda na to, że... że dzielimy swoje ciało z jej duszą. Po prostu nasz miecz jakby zaabsorbował duszę Lili, która żyje dzięki temu w nas.
0: 13, było dobre, myślę, że 18. Lilia 9, kropka, czy to jest, że umarł Lilia 9, 44. Kilka, które miała ukryte w sercu, myślę, że to się wydawać na imię klapt, znak zapyt, znak. Nawet jak był noc miecza, nawet jeśli 8 raz posz, to było naprawdę dobre, to było na 20, 29. Kropka, jeśli po tym, jak spadł na życie, jeśli 9, kropka, jeśli po tych znak zapyt, znak za. Jego byłoby, gdyby, jego było 20, 20. Zanim zostanie wezwany do kary, świat nigdy nie doświadczyłem takiej wymiany życia, zatem w spokoju, świat miał własne, zanim został, na widok kogoś umierającego w przedniej części oka, taki sam, czy byłaby potrzebna w zdrowie psychiczne, znak zapytania, na widok kogoś, znak zapy, znak z, nie, 10, kropka, nie, 10, 22 razy znak z, dziewczyna, przed oczami samego kadali, a rannych i zabitych, 4, kropka, dziewcz, 7, się, takie rzeczy, to nie ma wytrzymać, takie rzeczy, 22. Są zapisywane w obecności dziewczyny o imieniu Lilia właścicielem teraz 4 kropka 22. Sam otrzymał misję uratować ten świat, sam otrzymał znak zapy, znak zapytania, znak za, więc co, tym razem panie siłą miecza i na mocy własnej wykrzyknik, więc co, 18 poszedł, chciałeś uratować ten świat, jej, chciałeś uratować 20, 20, mara, mara, no koto, do zrobienia.
2: Mówiłem, tutaj zostają te japońskie słówka czasami.
0: Hej, znak zapytania, do, gdzie jest, przejść Lilia, znak zapytania, hej, znak 7. To mi iść do pomóc, że wszyscy znak zapytania.
1: To mi iść do...
0: 8 raz. Cóż, dziękuję, wykrzyknik. Cóż, dziękuję.
1: Przecież,
0: cóż, to może współpracować ze mną. Ja również.
2: Nie, to jakby chodzi o to, że ona żyje, nie wiem, czy w tym samym ciele, czy w osobnym, aczkolwiek ten miecz chyba nie pozwolił jej umrzeć.
0: To karty w środku drogi, to znaczy nie będzie w drugiej stronie doliny, znak zapytania, to ka... 20, ale ty nie masz, możesz przejść na drugą stronę rękawów, ale ty...
1: 40,
0: a ta
1: siła
0: do alterego izm, czułem, a jeśli polecił obroty, poruszam mnie zamiast ciebie, a ta siła...
2: Bo tutaj chodzi o to, że ona potrafi skakać, a nie walczyć i dzięki niej będziemy mogli w stanie skrótem poruszać się przez pewne przepaście właśnie, przez które wcześniej nie mogliśmy skakać.
0: Zamiast tego nie można użyć miecza, może mi skoczyć, zamiast...
1: A siwa no najto podoła,
0: dziadko, w przypadku braku rusztowania, ponieważ może ma skok, polecono mi na zmianę, gdy będzie to konieczne, przy...
1: Kutańska nikiwa...
0: Cóż, kije do taktycznej załóżmy, jeśli chcesz zmienić, cóż, kije do taktycznej...
2: I właśnie dostaliśmy nową osobę do drużyny.
0: 11 razy z 1... Lilia jest stosowany do kolegi, wykrzyknik.
2: No to niech tak będzie, ale chodzi o to, że dołączyła.
0: Zmiany, tak, że jest możliwe zastąpienie Lilia. Przycisk 22. Zastąpiony przez Lilia po naciśnięciu i natychmiast zwolnij przycisk zmień. Zastąpiony przez nasz...
2: Zaraz wytłumaczę, o co chodzi.
0: Zobacz klucz kierunku, naciskając przycisk zmień, po czym zwolnić przycisk 30. Możliwe jest, aby przejść przez naciśnięcie przycisku umiejętności po zmianie Lilia. Możliwe 33. Jeśli przewyższa przeskoczyć dziury skoku, może udać się do miejsca, gdzie nie można zajść daleko. Jeśli przyjdzie miejsce dotychczas prowadzona jest możliwość ponownego wyszukiwania, może być...
2: O, ile mamy energii? 60% HP, dlatego nam się odezwał. Chodzi o to, że z pasją zmieniamy sobie postać, którą gramy. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo nacisnąć pasję, wtedy zostaniemy automatycznie przełączeni do następnej postaci. Albo trzymać spację i przy pomocy strzałek góra-dół, lewo-prawo możemy przemieszczać się między postaciami. Wcisnę spację. I teraz strzałki. Tutaj po prawej stronie nie ma nic. U góry jest nasz bohater główny. Po lewej jest Lilia i na dole nikt. Daje nam to jedną rzecz. dwie postacie chyba nam jeszcze dojdą, prawda? I jesteśmy Lilio. Przede wszystkim jej ruch biega bardzo szybko i skacze. I jak wciśniemy Control, czyli przycisk, którym... To jest przycisk umiejętności, którym walczymy i którym skaczemy Lilio, to każdy przycisk kierunku skacze. W danym, ile przytrzymamy ten przycisk, tyle skoczy Lilia. Czyli wciskamy Control i trzymamy, dajmy na to, w lewo. I a teraz przytrzymam go trochę mniej. Albo raz. Możemy w powietrzu po prostu... Także można skakać spokojnie. A teraz wcisnę spację i już jestem z powrotem naszym bohaterem z mieczem. Okej, okay, ale tu pamiętam, że było wejście... Przełączę się na Lilię. Szybciej biega. O, i tutaj było. Bo tutaj można wejść. Tu mogę zapisać. Otrzymałem błogosławieństwa, czyli... Okej, okay, czyli zapiszemy. Po zabiciu bossa zapisaliśmy. Ale tutaj możemy przejść. O, i tutaj znaczy, że już dalej nie możemy iść. Przytrzymam teraz Control i przeskoczę w lewo. Co się tutaj okazuje, że mogę tu wejść. Oj, tutaj okazuje się, że są

A tu mamy jakieś drzwi, proszę państwa. Możemy tu wejść? Czy nie możemy? Duże drzwi. No to niestety, nie mamy klucza do tych drzwi. I tutaj mówiłem właśnie, że tutaj jest dużo ukrytych różnych rzeczy, które nam dają możliwości całkiem spore. No dobra, to nie dostaniemy się tutaj, zmieniamy na linię. Okej, okay, tutaj nic jak widać nie zrobimy. Dobra, to wyjdziemy tutaj. A tutaj może jeszcze coś. Okej. Okay. No, patrzę, czy tu coś jeszcze jest, gdzie możemy... O, tutaj można się jeszcze dostać, po drugą stronę, na drugą stronę, tak mi się wydaje. O, i wejdziemy sobie tutaj, ale zmienię postać, bo coś czuję, że będą tam wrogowie się czaili na nas. Oczywiście miałem rację. A i wypchnęło mnie, aż... Wypchnęli mnie... Ojej! Niedobrze. 70%. Niedobrze. Niedobrze. Okej, no to musimy przeskoczyć tutaj. Okej. No to niedobrze, bo tutaj nic nie ma po drugiej stronie. A nie, jest tu coś. Okej. Ja tu ostrożnie chodzę, bo tu różnie bywa.

To, widzicie, i tu mamy drzwi. Ale one są, chyba są zablokowane i nie możemy ich otworzyć, widzicie? I tutaj jest to, co mówiłem, mamy sporo poukrywanych rzeczy. Dobra, muszę znowu wracać naokoło. Oj, oj, oj.

No ale tutaj są rzeczy, które nas nie interesują. Musimy stąd wyjść jakimś cudem. Tylko nie wiem, gdzie było wyjście. Już nie pamiętam. A, chyba wiem, gdzie było wyjście. Ojej. No dobra, wypchnęło aż nas za drzwi. Oj, spadłem. Właśnie spadłem do przepaści i zaczynam od tej samej lokacji. Ale spadłem.

tu mamy kolejną rzecz i może da się tutaj dostać. Okej, okay. Poszukajmy. Ja wiem, że na pewno muszą być te klucze, tylko trzeba dłużej szukać. Natomiast jak tutaj poeksplorujecie, poszukacie tego wszystkiego, to naprawdę znajdziecie masę różnych rzeczy. I tutaj już widzę, że mogę przejść przez tą przepaść tutaj, bo mam lilię, która nam jest w stanie pomóc. Ale pójdziemy na zasadzie... O właśnie, lilia... O, i tutaj coś tu mamy. O, właśnie, widzicie, zdobyłem klucz. I tu jest klucz, który prawdopodobnie pozwoli nam... Aj, spadłem, widzicie, ale na szczęście mam klucz. Na szczęście nic nam się nie dzieje, nic nam się nie dzieje za to, że spadamy. Dobra, i teraz mogę wejść... dzięki temu mogę się wrócić tutaj do tego pomieszczenia, gdzie byłem przedtem. I w tej chwili te zamknięte drzwi, o ile mi się dobrze kojarzy, były po lewej, czyli muszę tu przeskoczyć. No, ale muszę tu powybijać tych różnych ciekawych

No dobra, skaczamy. No dobra, ach, musiałem szybko skoczyć i zmienić postać. Bo oczywiście Lilia jest dużo mniej wytrzymała. No ale dzięki temu otworzyłem sobie drzwi. Zaraz je otworzę. Mam nadzieję, że to jest klucz do tych... O nie, to nie te drzwi. Jednak popełniłem błąd, bo to się okazało, że to nie są te drzwi. Dobra, ale wróćmy. No dobra, bo jeśli to nie są te drzwi, to zawsze mamy jeszcze drugą opcję. Czyli możemy wyjść stąd. Ojej, ojej, i spadłem, no niestety. Ajajaj. Idziemy w takim razie tutaj. A tutaj będzie troszkę więcej łaże... Ja już widzę tutaj. Może przyjdą do nas jacyś tutaj bliżej. No dobra, to chyba nam pozostaje... Okej, musimy sobie radzić sami, widzę.

Aj, aj, i właśnie tym sposobem muszę zaczynać tą zabawę od początku. No dobra, czyli skaczemy tutaj. Na szczęście to jest poziom easy, na tym tutaj nam się nic nie dzieje, jak spadniemy, jak było napisane, pułapki nie robią nam żadnych krzywd. Natomiast następne poziomy już nam zabierają energię, więc jeśli stracimy energię na pułapkach, to umieramy. Czyli tutaj trzeba się pilnować. Dlatego staram się nie biegać. Bo chyba, że znam już daną lokację bardzo dobrze. Okej, teraz tu skaczemy na lewo.

Uwaga, otworzyliśmy te drzwi. No, co tu będzie? A wiedziałem.

A tu mamy, proszę Państwa, skrzynię. I znalazłem tutaj coś drugiego. Zaraz się dowiemy, cóż to znalazłem. Mam klucz do szefa. I tu się okazuje... O, bardzo pięknie, widzicie? I teraz mogę wrócić do tamtych drzwi. I powiem wam więcej, ta gra ma więcej takich niespodzianek. Takich fajnych niespodzianek. Muszę chwilę znowu. I to jest świetne. I to jest to, co kocham w grach, jeśli gra jest tak zrobiona. Naprawdę... Dobra, wychodzimy stąd. Oj, oj, oj. No to ładnie mnie tutaj

Okej, okay, daliśmy radę i wyszliśmy i już teraz... A, no tak, moja głupota, jakbym był wyższy poziom trudności. No okej, okay, teraz wyszliśmy stamtąd i pójdziemy na drugą stronę, gdzie jest zamknięte. Tu będą oczywiście pewnie nasi ulubieńcy. No oczywiście, bo tutaj oni zawsze są.

0: 7 razy
1: o, o, o, o! I tu otworzyłem te drzwi. Gotowy? Gotowy. Idziemy na bossa. I tutaj będzie już wesoło. I znaleźliśmy wszystkich, którzy zostali uwięzieni. No to bosik, pierwszy boss. Przyleciał. Bo to chyba latało. Bat, czyli nietoperz, tak.
2: Wszystko w porządku, wykrzyknik, psu, wykrzyknik, kury, dziewięć, to spajry.
1: 20, koledzy z Lilia, pozwolono pojawić i błogosławieństwo. O, czyli mamy...

0: Powiem wam tyle. Miałem bardzo duże szczęście i pewnie nie umarłbym. Znaczy, pewnie bym był w dużo lepszej sytuacji, gdybym wrócił do świątyni i pewnie mogę wylewelować miecz.
1: Jedna, teraz rozumiem, wykrzyknik, teraz rozumiem. Hilkotuka.
2: Dwa,
1: kiki, difference, lub wykorzystam.
2: Siedemna,
1: to denom, to mówisz znak zapytania, Lilia.
2: Dwa,
1: chcę, aby nie być znamu chyba,
2: teraz chcę, aby nie... Trzeba,
1: niż jak Rudolf, i reosepsuka, w tej dziedzinie wykrzyknik, niż jak Rudolf.
2: Dwadzie,
1: powinna być taka, która jest w ochronie, nie tylko w stanie znaczyć, przecież powinna być taka,
2: Szesna,
1: zmartwiony możesz zadać im samym, to ja wykrzyknik, nieprzyjemny wykrzyknik, wykrzyknik, zmartwiony możesz zadać im. Znak za, ale cztery kropka, bo nie tydzień nie zabraknie wkrótce, ale cztery. Dagana, śpiączka, jeśli przyszedł zbawić świat, byłem zbyt powolny nieco, dagana,
2: Konoczwa,
1: ta ziemia, ale już nieaktualne, tutaj co osiągnięto już na cel, ta ziemia, a... Siedem raz, sześć razy sekwencja i kaka i wykrzyknik, wykrzyknik,
0: Kiki, fajnie się śmieje. O ile to jest jego śmiech? O! Chyba mu się coś stało. Chyba już niestety, ale nie przeżył. No pewnie. Udało się. Oczywiście.
3: Nani waja marzyki uharno da? Idzia jo.
1: Churuza
3: ma! Siedem,
1: Elder, ja wiem, są bezpieczne znak zapytań.
3: A tak
1: maja.
3: Właśnie tak jedynak.
1: Nie tylko może dla nas również wszystkie rzeczy bezpiecznie, nie tylko.
3: Umaewa właśnie do taskiety kuleta dziewanajka.
1: Dziwny
3: ujno dziwkikę łukaście malem. Musiro. Właśnie do galeje o iwa nie pasaram
1: to jo.
3: Arigato,
1: Lilia.
3: Foste,
1: Umae-san. 30, starsi wróżki w lesie, wydaje się, że również zauważył ich obecność, nie tylko Lilia, starsi.
3: Dzidzioła wakaranga.
1: Nie wiem, na okoliczności, ale był w stanie Lilia przyjść tutaj i narod co twoje, ponieważ prowadził mnie starsi znak zapytania. Nie wiem, na okoliczności, ale był.
3: Kontoni,
1: Nikki naprawdę to doceniam, Nikki naprawdę.
4: Mina.
1: Dwadzie, Lilia każdy, aby położenie na...

0: Przedemnia chciał się lubił jak każdy. 28. Droga siedzibą Lilia mam wrócić. Dlaczego on przyszedł tutaj? Droga siedzibą. 32. Następnie wyjaśniono do starszych, co się stało pomiędzy tobą a Lilia. Następnie.
1: A, czyli wyjaśnili, opowiedzieli jakby im, co się stało po drodze.
2: Ewa i mama. Lilia, moja sama. Dziwno, kardyjny żółkiowa, łakatka, wolan.
1: Bełkot na polski trochę wychodzi. Niestety, mówię, jeśli będziecie w to grali, używajcie angielskiego języka. Znacznie więcej można z tego zrozumieć. Jeśli oczywiście znacie angielski.
2: Właściwa umowni. Moja sama. Siłka, zaleta zaj. Kobiet na cikara usa, zgadta do dewa najkłasiku tła. Właśnie mu akaranga. Moja sama. Ono sekaje i zanadta. Sinkan doła. Sobie te osi deuro hapure.
1: Aha, czyli powinniśmy chyba iść do świątyni.
2: Moli deo kutta kutta ni cite. Tazne do tojo.
3: He? Gdzie
2: się Lilia?
3: Znak zapytania.
2: Ty też znak zapytania. Dwie
0: osoby nie będą trzymać się z dala starszych. Znak zapytania. Dwie.
2: Narawa. Lilia mój siłnik. Nie będzie Lilia.
0: Nawet jeśli my iść razem. Znak zapytania.
2: A doła. Pasila zapytania. A ziobuzia.
0: Bo to jest.
3: O to się.
0: Lilia również ja. Lilia również ja.
3: Nie.
0: Dwa. Hej. Mosko się. Można mieć ze sobą. Jak dobrze. Znak zapytania. Hej. Trochę. Przecież. Ale oczywiście, jeśli jesteś w stanie pożyczyć siłę Lilia, ja też bardzo pasukaru, ale oczywiście. Sześć razy, Lilia tak wykrzyknik, Lilia tak.
3: Cioroza,
0: trzymaj się,
3: jaki masz?
0: Starsi, podoba mi się udać, starsi.
3: Dziwny no kota,
0: czterdzie, rzecz na świecie do siebie i że wleżę tym lisem, iż z nim, to poprosi o historii, rzecz na świecie do.
2: Słodziana?
0: Starsi, rzeczy, tak, starsi, rzeczy.
2: Cujognatana? Lilia? Hontoni? Cujognatana?
1: A starsi to chyba oznacza, że mówi chyba ten starszy człowiek, czy coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje.
2: Cisak. Dalej nie wiem, mojego ima to naddeła.
1: Aha, czyli jesteś bardziej wojownicza niż ktokolwiek inny i... No i w tym oto sposobem jesteśmy 13% zdrowia mamy, co jest w ogóle. A tutaj ludzie chodzą. Możemy sobie do nich podejść, pogadać. Dziękujemy za pokonanie demona w ruinach, tak. Tak, że może być dużo potworów. A, i tutaj jak zdobędziemy... Aha, że możemy tu przyjść, jak pokonamy 300 potworów, wtedy coś tam dostaniemy za to. O, tu mamy coś... A, tutaj ten... Pan Indilia, tak. To tutaj nie ma nic, to wyjdźmy stąd w takim razie. Bo tu mamy drugą część. O, i tu coś mamy. O, i tu możemy... O! Jufufu! Tak, nie wiem co... O, jakiś ktoś dziwny.
0: Innowacja, NIE, praca, innowacje, przecież, osobistość z podróży, jufufu, tutaj powinienem już sprzedają rzadkie przedmioty, osobistość, 20, proszę spojrzeć, to uroki, można użyć, aby zapisać na świecie zespół z uroków tego cudownego odzysku, szorstki wykrzyknik, proszę, 8, co zapisać zespół właśnie jest, zamieni się w zespół odzysku, wykrzyknik, co zapisać zespół. 20 karen tylko teraz wykrzyknik 20 Słucham je kupić znak zapytania, hej ja kupić znak zapytania, tak będziesz kupuje wykrzyknik, słucham je kupić znak.
1: Wybaczcie za tłumaczenie, ale to niestety nie ode mnie zależy, a tutaj no Google jak widać własną wersję próbuje stworzyć tego wszystkiego. Oczywiście to należy przełożyć na własne sprzedam. Nie kupuj teraz. Aha, czyli kupimy, tak? Mamy pieniądze. No i kupiliśmy to coś. O, zdobyliśmy odzyskanie, czyli... Nie wiem, jak to działa jeszcze. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale... Tak. Oj. Znowu mam 13%, znaczy dalej mam 13%. Tutaj jeszcze mogę poszukać, tu coś jeszcze jest. A ten tamten zniknął. O, Lili. Dziękuję za pomoc. Pewnie idziesz do świątyni. Tak słyszałem. A na północy jakieś jaskinie niebezpieczne. Aha. Nie wiem, o co dokładnie mu chodziło, ale dzięki za... Ale tu był gdzieś sklep. Chociaż już go nie widzę. Tutaj jest wyjście, a tutaj jest coś.

0: 5 raz 5. I Lilia wykrzyknik, to naprawdę bardzo mi pomógł, gdy ruiny, i Lili 6 ma 6, brat tam też i ja, AMG, a brat tam też 33, ja robię rozły, a tutaj, o tak, mam ciekawe, nie znalazłem niedawno w ręce, ja robię 33, jest to pozycja, nie mów, że wytrzymałość ma nam poprawić siłę życiową, jest 33.
1: O, tutaj można kupić.
0: Trzeba to maksymalna wartość sprawności fizycznej, Firefox 3, kropka,
1: to w górę,
0: to trzeba to maksymalna wartość sprawności.
1: No tak, pięknie.
0: Również z innego dnia i to chcę przekazać, ale ja jestem góry, sklep 8 razy 8, ponieważ utrzymanie tanie, ma, tak to jest, 8 razy 8, 8 razy znak zapyta pieniądze na prąd, ale 11 karem, pieniądzem 108, 6, 9, kupuję witrynę, wytrzymałość, kupuję witrynę.
1: A, tu można kupić wytrzymałość.
0: 20, 20, och, czuję się jak mało pieniędzy, jest mało, butwę muszę, o 100, 9, 100, 100 karem i nie stracić więcej. Przykro mam, 130.
1: No niestety nie kupię tego.
0: Otrzymasz karem, można pokonać demona i 100.
1: Za demony mogę.
0: Przynieść 100 karem, zbierać.
1: Tak, jak uzbieramy 100 karem, to będziemy mogli. No na razie niestety się nie da. I takim oto sposobem, moi drodzy. O, jeszcze coś tutaj.
0: 10 kropka. Jesteś za wprowadzenie mnie z wszystkich. Dziękuję bardzo. Jest.
2: Kondo!
0: 20. Tym razem to włączyć jest dla mnie do współpracy. Ty. Przedma. Przede wszystkim czy audytorium z tym. Jest i chodźmy wykrzyknie.
1: Chodźmy. Tak, chodźmy do świątyni. I tutaj mamy chyba zapis gry z tego, co mi wiadomo. I zapisałem właśnie stan gry. Moi drodzy, pokażę wam jeszcze tylko opcję po naciśnięciu tab, czyli menu, które jest dość ważne. Tutaj jest stan, czyli tutaj mamy stan i strzałką w dół HP 4 na 30, czyli mam 4 punkty HP i 13%, mam 30 HP ogólnie. SP 30 na 30 100%, ale jeszcze nie mam żadnej specjalnej umiejętności. Tutaj ile mam? 11 karen posiadam, czyli dość mało. Informacje. Last Reason, czyli to gdzie jestem, czyli jestem w miejscu Last Reason. Współrzędne na 24. Aha, bo to jest 150, 110, 16, 24, to chyba jest... Co można odebrać? Nie wiem. O, tu jest nasz miecz. I tutaj jest level pierwszy. Doświadczenie, wartość 206. Mamy 206 doświadczenia chyba. I tutaj, że tak powiem, musimy wrócić. Poziom trudności łatwy. Gramy 2 godziny już. I to chyba myślę, że wystarczy na ten opis, bo troszkę jednak już się to pociągnęło i myślę, że tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą wam chcę pokazać, czyli tak zwany właśnie surround viewer, czyli te widz całe. I teraz wam to pokażę. Czyli tak, przede wszystkim tu jest miejsce, w którym ja stoję, a teraz mogę sobie badać naokoło siebie ściany, gdzie są rozmieszczenie wszystkich rzeczy. O, tu są drzwi na północy, z których przyszedłem. Wokół nich jest ściana. Mogę iść tutaj, sprawdzić sobie, że... O, i tutaj są... Mogę sobie oglądać po prostu całe pomieszczenie. I tu będę musiał przejść prawdopodobnie. I będę mógł wyjść. To jest ten cały viewer. Escape'em sobie przywołuję. Tu są zamknięte, znaczy tu są drzwi u góry. I to są właśnie, to jest właśnie ten viewer cały, który nam się przydaje do oglądania tego naszego, tej lokacji, w której jesteśmy. Obciążenie. Tutaj jest... Tutaj się wczytuje zapis gry. Chyba, z tego co mi... Okej, zaraz sprawdzimy. Opcje. Tutaj jest wyjście z gry. Stitch, cokolwiek to znaczy, nie wiem. Aha, to jest powrót do gry. Po prostu. Tylko nie wiem, czemu tak tłumaczę. Tu jest game over. Opcje, czyli tu mamy opcje. Tak, bo nie muszę nic zapisywać, bo nic nie zmieniłem w opcjach. Więc wrócimy. Po wyjściu z gry... Tak, ale tu wiadomo, że trzeba zapisać przed wyjściem, więc wyjdziemy. I takim oto sposobem doszliśmy do końca tego podcastu i jeszcze jedyne, co chciałem pokazać, to znaczy nawet nie tyle jedyne, co pokazać, tylko co chciałem powiedzieć, że tutaj jest ten cały tryb ekstra, który nam się odblokował, to znaczy mi się odblokował, jak przechodziłem grę. I to jest dość istotne, że tam również poruszamy się po mapie i wchodzimy do różnych pomieszczeń, w których są te wszystkie rzeczy ekstra. I używamy przedmiotów typu książki, różne inne rzeczy, które tam są takie... Nie będę wam wszystkiego też mówił, żebyście mieli sporo zabawy. Przeszedłem, pokonałem pierwszego bossa z czterech. Jest jeszcze trzech oficjalnie, bo później jeszcze ciekawiej się robi. Bo w zasadzie to jest chyba pięciu, z tego co pamiętam. I naprawdę ta mapa jest dość wielka. Jest sporo sekretów, sporo rzeczy różnych ukrytych i myślę, że to wszystko, co mógłbym powiedzieć na ten temat. Myślę, że chyba nic więcej już nie można powiedzieć na temat tej gry, nie grając w nią i nie zdradzając wszystkiego, co dalej. Jak mówiłem, te tłumaczenia, które są robione przez tego Instant Translation, są naprawdę kiepskie, jeśli chodzi o polski. Po angielsku naprawdę dużo lepiej to jest tłumaczone i dużo bardziej się to da zrozumieć, ile ktoś oczywiście zna angielski, jak już mówiłem, to polecam. I teraz skąd pobrać to wszystko? Przede wszystkim NVDA, wiadomo, dodatki do NVDA, no to już trzeba szukać, bo w różnych miejscach są. W komentarzach postaram się podać wszystkie niezbędne linki. I dodatkowo, tak naprawdę, jeszcze tylko zrzucę okiem, Galaxy Laboratory, strona internetowa, od razu pod podcastem, jeśli będzie już zamieszczony, pojawią się linki do tych rzeczy. Także dla wszystkich, którzy słuchają, bo no ciężko podać linki, zwłaszcza do konkretnych plików, na podcaście je powiedzieć, więc umówmy się, że albo w opisie tego, albo pod podcastem w komentarzach umieszczę wszystkie niezbędne linki, które potrzebne będą do tego, żeby wszystko zainstalować i żeby wszystko działało jak należy. Dzięki wielkie, długi to był podcast, sporo się nagadałem, nagrałem się też chwilkę i tak naprawdę polecam, bo bardzo świetna gra, zresztą sami pewnie już jakieś macie zdanie po wysłuchaniu tego podcastu na ten temat, więc żeby już nie przeciągać dużo dłużej, bo nie ma sensu, myślę, że i tak było dość długo, ale zależało mi na tym, żeby wszystko pokazać, jak się da. Mam nadzieję, że będziecie grać i że się wam spodoba, bo gra jest od początku do końca bardzo fajna i ja mam zamiar w nią jeszcze pograć kilka razy, żeby wszystko odblokować, wszystko przeszukać, popatrzeć jakieś, za jakimiś sekretnymi przedmiotami i tak dalej. W takim razie do usłyszenia, do następnego razu i życzę miłej gry w Shadow Line. Cześć!
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, kolejnym odcinku laptopowym. Ponownie ze mną jest Michał Kasperczak. Witaj, Michale.
4: Dzień dobry.
3: I cóż tym razem będziemy testować? Z czym się będziemy zapoznawać bliżej?
4: Będziemy dzisiaj mówić o komputerze Ultrabooku 13-calowym HP Envy Spectre XT. Albo jak to woli, HP Envy Spectre, tak bardziej po angielsku chyba, nie wiem w sumie jak się w Polsce mówi. Nowy 13-calowy, jak powiedziałem, ultrabook firmy HP. Już podobny laptop, tylko że HP Folio testował na piśmie, że tak to ujmę, na portalu Tyfloświat Paweł Pluszczyk i był z tego laptopa bardzo zadowolony. I ja również nie mogę nic złego na temat tego sprzętu powiedzieć. Ultrabook waży około 1,4 kg i wydawało mi się tak, że jest troszeczkę cięższy. Może to wynika z tego, że wcześniej jakiś czas temu miałem tego bardzo cieniutkiego Samsunga 900, który waży 1 kg i niespełna chyba 1,1 jakoś tak. I to jest to oczywiście tą małą masę i cienkość mały w miarę tego laptopa się czuje. Tutaj mamy do czynienia owszem z cienkim sprzętem, ale to 1,4 kg jest jakoś tam odczuwalne. Obudowa ultrabooka waha się od 15 do 18 mm, czyli jest to bliżej tej górnej granicy grubości ultrabooka, jaką kiedyś Intel wyznaczył. Sprzęt w dłoni trzyma się dobrze, spód jest gumowy, natomiast ogólnie ultrabook jest zbudowany z materiałów metalowych, to jest szczotkowane aluminium, jakiś taki, chyba to jest metalik albo twardy plastik w miejscu podpórka nadgarstków, natomiast obudowa jest zbudowana ze szczotkowanego aluminium. Troszkę klapa odstaje od jak się laptopa trzyma, to są tak jakoś tak bardzo można łatwo, stosunkowo łatwo ją podnieść i to do końca moim zdaniem jakoś tak nie robi dobrego wrażenia, spasowanie takie delikatne. No może nie odstawanie tej klapy, ale jednak już miałem do czynienia z laptopami bardziej, jeśli o to chodzi, stabilny.
3: Za to wygodniej się go otwiera.
4: Tak, lekko się go otwiera, nawet bardzo lekko i po otwarciu pozytywne wrażenie, bardzo sensowna klawiatura. Klawiatura duża, jak na ultrabooka, naprawdę klawisze duże. Delikatnie, tak bardzo delikatnie wgłębione, wyprofilowane, pokryte takim gumowym, lekko gumowanym tworzywem. Duży lewy i prawy shift, standardowy klawisz caps lock duży, nie jakoś oddzielony od literki A, niemniej jednak na tyle duży, że od razu wiadomo, że to caps lock. Nad nim klawisz tabulacji. Klawisz Ctrl, to już niżej Shifta, klawisz Ctrl nieco większy, potem Fn, klawisz Windows i klawisz Alt, spacja, Alt, Ctrl i obok klawisza Ctrl, który jest dosyć mały, na prawo od spacji Alt, klawisz menu kontekstowego i klawisz Ctrl. I obok klawisza Ctrl od razu są klawisze strzałek i to może być trochę mylące, bo w HP dosyć konsekwentnie w tych laptopach jest tak, że strzałka w górę i w dół jest dosyć mała, a strzałka lewo i w prawo jest znacznie dłuższa od tych, jest jakby na długość tych dwóch strzałek góra i dół. To jest takie nietypowe, także nam się czasami może na początku mylić, że tam lewa strzałka, to jest, się wydaje, że to jest Ctrl, bo to taki długi klawisz, a nie, a to jest po prostu lewa strzałka, lewy klawisz strzałki, a Ctrl jest na lewo. Niemniej można się do tego przyzwyczaić, te strzałki są po prostu najbardziej po prawej stronie. Nad strzałką w górę mamy właśnie już prawy Shift, nad nim Enter, taki jednopiętrowy, nad nim Backslash i dalej klawisz Backspace. I powyżej klawisze funkcyjne.
3: Są jakoś pooddzielane w tych blokach,
4: nie,
3: czy wszystko?
4: Nie, to tylko chyba w ThinkPadach są. Nie, wszystko jest obok siebie. Nie są klawisze takie bardzo też małe. Ja może, żeby trochę się zapoznać z oznaczeniami, sobie włączę na chwilkę pomoc NVDA i za klawiszem F12 mamy klawisz Print Screen, nie wiem po co jeszcze, i klawisz Delete. No i to jest
3: ten wiadomo po co.
4: Tak, ten wiadomo po co. No minusem tej klawiatury jest to, że nie ma klawisza Insert, jak się zdążyliśmy zorientować. Jeżeli chodzi o screen readery, to już w tej chwili nie jest szczególny problem, bo klawisz Caps Lock służy jako zamiennik i często jako klawisz screen readerów. Także to akurat nie jest duży problem. Kłopot może być taki, że nie ma klawiszy page up, page down, home i end, co też się w wielu laptopach już teraz zdarza, szczególnie tych ultrabookach właśnie mniejszych. No i to rozwiązujemy poprzez kombinację klawiszy FN strzałki, FN strzałka lewo, prawo, home, end, FN góra, dół, page up, page down. Używałem NVDA i z tymi strzałkami, nawet w kombinacji z kontrolem i shiftem, działa to generalnie bez problemu, chociaż czasami też nie zawsze w przeglądarce coś tam bywało różnie, ale ogólnie to działa. Nie testowałem z JOS-em, ale tu spodziewam się, że mogą być pewne problemy, jeżeli chodzi, bo jednak JOS tą klawiaturę i te kombinacje klawiszy obsługuje nieco inaczej. Sprzęt występuje w różnych konfiguracjach, procesor niskonapięciowy i5 oraz i7, 4 albo 8 giga RAM. Tutaj trzeba uważać i przy zamówieniach sobie najlepiej od razu przy zamówieniu skompletować wszystko, bo wymiana podzespołów w ultrabookach nie jest taka prosta, to nie jest takie oczywiste i aż tyle tam nie możemy jednak ingerować aż tak bardzo. Dysk SSD bardzo szybki, 128 giga. Rzeczywiście to się czuje. Uruchamianie systemu od momentu włączenia komputera do dźwięku uruchomienia Windows, to myślę, że jest około 30 sekund. Jeżeli jest trochę więcej programów, no to jeszcze potem musimy trochę poczekać, aż wszystko się na pulpit załaduje, jakieś tam jeszcze konfiguracje, czyli w minutę już na pewno mamy system gotowy do pracy. To jest bardzo ładny wynik. Wybudzanie i zamykanie laptopa też bez problemów, zamykanie Windowsa również. Włącznik laptopa dziwnie umieszczony, bo z lewej strony na listwie, tak jakby nad klawiaturą, pod monitorem, w takim wgłębieniu, włącznik taki mały, trzeba go tak trochę nawet delikatnie opuszkiem palca wcisnąć. O, właśnie mi tu zakomunikował laptop, że 10% baterii działa. Bateria nie najmocniejsza strona ultrabooka, bo mimo że jest napisane, że powinien dłużej działać, to mi 3,5-4 godziny najwyżej w internecie, czyli taki niższy standard wydajności baterii ultrabooków, bo tak ultrabooki 4-5 godzin, czasem 6, a tu mamy 3,5-4 godziny, czyli to tak jest, nie jest to bardzo dużo. Cena sprzętu 4,5 tysiąca. Mówię tak luźno, ponieważ nie wiem, kiedy będzie ten podcast, kiedy Państwo będziecie go słuchać, więc te ceny się zmieniają, ale na chwilę obecną to jest około 4300. Też w zależności od właśnie konfiguracji, bo tam jeszcze jest kwestia podświetlanej klawiatury. To może dla niektórych osób być istotny, mają układ szyfrowania TPN i wzmocnioną obudowę. To jest taka gdzieś tam rzecz dla biznesu istotna. Co jeszcze? Kamera 2 megapiksele, matryca błyszcząca, niestety, to dla pewnej grupy osób to może być problem. Cichy laptop w stanie spoczynku, bardzo cichy, natomiast w momencie trochę dłuższej pracy w internecie i nie tylko, od razu włącza się wentylator i wtedy sprzęt już jest dosyć głośny, bardzo się nie nagrzewa, ale ten dźwięk mi osobiście przeszkadzał. Jest to, no, jak ktoś jest uczulony na hałas laptopa, to może mieć problem. Co prawda w BIOSie tam można niby to wyłączyć i sprawić, że laptop, wentylator laptopa odzywa się znacznie rzadziej, no ale wtedy kosztem większego nagrzewania się obudowy. Pokażę jeszcze może...
3: A jeżeli chodzi o to nagrzewanie tej obudowy, sprawdzałeś to, Michale? Jak bardzo jest to ciepłe i czy to przeszkadza?
4: Normalnie nie, moim zdaniem. No chyba, że ktoś cały czas pracuje na kolanach, to może być niekomfortowe, albo trzyma laptopa gdzieś, nie wiem, na kołdrze, na jakichś poduszkach, na czymś takim, na dłużej. To pewnie tak, to jest cienki sprzęt jednak, który wentylatory ma na spodzie, więc to oczywiście trzeba uważać w jakiś sposób, na pewno.
3: Okej, okay, to może teraz pokażmy tę klawiaturę i hałas, który generuje w momencie pisania, bo to zawsze też jest interesujące. Ja tylko dodam, że rozmawiamy przez program TeamTalk, więc nie ma żadnych efektów, udziwnień, to ja się teraz nie odzywam.

0: Jak słychać, no, że piszesz, to wiadomo, natomiast no, myślę, że jakoś mocno nie będzie to przeszkadzało w trakcie rozmowy. Będzie wiadomo, że użytkownik coś robi na tym komputerze, ale no, myślę, że da się to przeżyć.
1: O, teraz słychać, teraz wentylator bardziej słychać.
0: O, wentylator słychać.
1: O, i to jest jeszcze nic.
0: To spróbuj go obciążyć może jakoś.
1: Wszedłem na jedną stronę notebook check. Tylko, że on potem się uspokoi trochę, myślę, za czas jakiś.
0: Jeżeli chodzi o mikrofon, no to sami Państwo słyszycie. Nie jest to rozwiązanie audiofilskie, niemniej jednak działa i można z tego korzystać. Szumy własne, szumy przetworników analogowo-cyfrowych są obecne, no ale to jak w większości niestety laptopów. Niemniej jednak do rozmowy, czy na Skype'ie, czy nawet na takim TeamTalku, myślę, że można go spokojnie wykorzystać, tym bardziej, że Michała słychać dosyć głośno i wyraźnie. Więc Michale, na koniec naszej dzisiejszej prezentacji jeszcze przypomnij naszym słuchaczom, co testowaliśmy.
1: Ultrabook HP Envy Spectre XT, 13-calowy ultrabook firmy Hewlett-Packard. Zapomniałem jeszcze dodać o wyposażeniu kilka słów. Trzy porty USB, w tym też port 3.0 i jest port normalny HDMI. Czytnik kart również jest, wszystko ładnie dostępne. Wejście słuchawkowo-mikrofonowe oczywiście w jednym combo, ale to już też jest norma.
0: Dobrze, a zatem Michale, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Laptopa testował Michał Kasperczak, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Ja się też kłaniam nisko, Michał Dziwisz. Do następnego Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Adam Ostrowski. Dziś chciałbym zademonstrować Państwu przebieg instalacji programu odczytu ekranu Windows 7.2. Jak wiadomo, oczywiście przed rozpoczęciem korzystania z programu odczytu ekranu, czy z jakiegokolwiek innego oprogramowania, najpierw należy dokonać jego instalacji. Część osób boi się wykonać samodzielnie taką instalację, dlatego też postanowiłem wykonać podcast właśnie na ten temat i pokazać, jak wygląda taka instalacja na komputerze użytkownika. Płyta z instalatorem programu Windows znajduje się w napędzie. Wsuwam tackę do napędu. Musimy chwilkę odczekać, aż autorun zadziała. Myślę, że słychać, że płyta zaczęła obracać się w napędzie. Kilka chwil należy odczekać, aby program się załadował. Instalacji będę dokonywał na systemie operacyjnym Windows 7 Home Premium 32 bity i w zasadzie we wszystkich systemach Windows nowszych niż Windows 98. Po włożeniu płyty do napędu uruchamia się autorun, który wywołuje okno, co ma zrobić system Windows. To okienko prawdopodobnie już jest na ekranie naszego komputera, w związku z tym, aby się upewnić, że na pewno podświetlona jest pozycja uruchom program, klikam sobie kilkakrotnie strzałkę w górę, aby upewnić się, że jest wybrana prawidłowa opcja i wciskam klawisz Enter. Słyszymy charakterystyczny dźwięk, to jest dźwięk kontroli konta użytkownika. W systemie Windows 7 musimy w tym momencie nacisnąć klawisze Alt-T, jak tak, aby zgodzić się na uruchomienie naszego instalatora. Wciskamy więc Alt-T.
5: Witamy w programie instalacyjnym Windows PL 7.2. Program ten poprowadzi Państwa przez proces instalacji Windows. Proszę wcisnąć M lub Enter, by instalować z mową, B, by instalować bez mowy, I, by powtórzyć tę informację, lub W, by wyjść z tego programu.
4: No i słyszymy komunikat. Dowiedzieliśmy się, że aby zainstalować Windows z mową, czyli przy użyciu syntezatora mowy, który będzie nam pomagał w instalacji, musimy albo wcisnąć klawisz Enter, albo klawisz M. Aby instalować program bez użycia syntezatora, wciskamy klawisz B, no ale wtedy oczywiście instalacja nie będzie udźwiękowiona i nie będziemy mogli samodzielnie jej przeprowadzić. Aby wyjść z tego instalatora, należy wcisnąć klawisz W jak wyjście i jak informacja ponowi odsłuchanie tego startowego komunikatu. Wciskam klawisz Enter.
6: Proszę poczekać, aż program załaduje się z udźwiękowieniem. Może to zająć dłuższą chwilę.
4: No i teraz musimy poczekać, aż zostanie załadowany syntezator mowy do naszego systemu. Będzie to trwało kilka chwil w zależności od szybkości i wydajności naszego komputera. Tutaj nie powinno trwać to zbyt długo. Jest to nowy komputer z procesorem Core i5. Bardzo mocny, więc za kilka chwil synteza mowy powinna zostać załadowana i dalsza część instalacji powinna być możliwa.
7: Windows International 7.2. Instalacja Windows PL 7.2. Tak. T. Przycisk. Dialog. Szybka instalacja. Witamy w programie instalacyjnym Windows. Ten program zainstaluje Windows na Twoim komputerze. Czy chcesz przeprowadzić szybką instalację? Jeśli odpowiesz tak, program zada Ci minimalną liczbę pytań i instalacja będzie bardzo prosta. Jednak jeśli chcesz zainstalować Windows z opcjami innymi niż standardowe, powinieneś odpowiedzieć na to pytanie nie. Domyślny. Tak, te. Przycisk. Nie N. Przycisk. Anuluja. Przycisk. Strzałka.
4: No i mamy pełną informację. Syntezator mowy RealSpeak Agata został zainstalowany. Co w tym momencie możemy zrobić? Możemy wcisnąć Enter, aby uruchomić domyślny przycisk Tak, wyrazić zgodę na szybką instalację. Możemy wcisnąć klawisz Alt N, aby nie zgodzić się na szybką instalację i uruchomić instalację dla użytkowników bardziej zaawansowanych, która trwa troszkę dłużej. No i instalator zadaje znacznie więcej pytań. Możemy tam instalować różne inne syntezatory mowy, zadecydować, czy Windows będzie się uruchamiał automatycznie, czy też nie, wybrać foldery instalacyjne i tak dalej, i tak dalej. Ja proponuję, aby wybierać instalację szybką, a więc wciskamy klawisz T, jak tak, ewentualnie po prostu klawisz Enter.
7: Instalacja Windows PL 7.2, imię i nazwisko N, pole edycji, dialog.
4: No i musimy informacje o użytkowniku. Wprowadzić dane o użytkowniku. Jest to czynność niezbędna. Ja tutaj na chwileczkę, jesteśmy od razu w polu na imię i nazwisko. Ja na chwileczkę wyciszę syntezator, aby nie było słychać, do kogo należy kopia. OK. Nazwa użytkownika została wpisana.
7: Firma F. Pole edycji.
4: Pole firma jest opcjonalne.
7: Numer seryjny S. P. Dalej. D.
4: Numer seryjny wpisany jest w programie Windows automatycznie, w związku z tym nie musimy tutaj nic wprowadzać. Numer seryjny już jest wprowadzony. Cały czas poruszałem się klawiszem tabulator po wypełnieniu poszczególnych pól. Trafiamy tabulatorem na przycisk dalej. Wciskamy go spacją.
7: Odstęp. Informacje o użytkowniku. Nie akceptuje warunków umowy licencyjnej.
4: Tutaj musimy
7: przycisk opcji
4: zaznaczyć, czy akceptujemy umowę licencyjną. Oczywiście jak w przypadku każdego oprogramowania, jeżeli nie wyrazimy zgody na warunki licencji, niestety program nie będzie mógł zostać zainstalowany, tak więc wciskam strzałkę w górę, aby wybrać opcję akceptacji.
7: Akceptuję warunki umowy licencyjnej. A. Przycisk opcji oznaczone.
4: I mamy
7: 1 z 2.
4: Zaznaczone. Akceptuję warunki umowy.
7: Drukuj. D. Przycisk.
4: Poruszając się tabulatorem trafiam na przycisk drukuj, który umożliwia wydrukowanie całości dokumentu licencji do zapoznania się z nim.
7: C2010GW mikro wstecz przycisk dalej D. Przycisk.
4: I cały czas poruszając się tabulatorem trafiam na przycisk dalej, wciskam go spacją.
7: Odstęp. Instalacja Windows PL 7.2.
4: Płyta w napędzie.
7: Instalacja Windows PL 7.2. Stan instalacji. Instalator programu Windows wykonuje żądane operacje. Install shell. Domyślny. Anuluj. Przycisk. Anuluj. przycisk.
4: Teraz musimy poczekać, nie wykonując żadnych dodatkowych operacji, nie wciskając żadnych klawiszy. Domyślnym klawiszem jest klawisz anuluj, a więc przypadkowe wciśnięcie jakiegoś klawisza mogłoby nam przerwać instalację. Musimy poczekać, aż wszystkie pliki zostaną skopiowane do systemu, umieszczone w prawidłowych
7: instalacja
4: miejscach.
7: Instalacja Windows XP L7.2.
4: Cały czas instalacja trwa.
7: Numer licencji 275 tysięcy. Wklej przycisk.
4: Pojawiło się nam okienko aktywacji programu Windows Eyes. W okienku, które domyślnie pojawiło się na pierwszym planie, był wprowadzony numer licencji do aktywacji. I tutaj również poruszamy się klawiszem tabulator.
7: Aktywuj przycisk.
4: I trafiamy na przycisk aktywuj. Program Windows Eyes w tym momencie powinien być podłączony do internetu. Internet powinien być aktywny. Jeżeli nie mamy dostępu do internetu, trzeba będzie przeprowadzić aktywację telefoniczną. W kolejnym odcinku podcastu spróbuję omówić całość funkcji systemu aktywacji programu Windows Eyes. Ten komputer, na którym dokonujemy instalacji w tej chwili, jest podłączony do internetu, tak więc wciskam spacją klawisz aktywuj.
7: Odstęp. OK. Przycisk. Dialog. Informacja. Produkt aktywowany pomyślnie. Domyślny. OK.
4: Przycisk. No i mamy informację, że komputer prawidłowo połączył się z serwerem aktywacyjnym, aktywacja została przeprowadzona prawidłowo i program został aktywowany. Domyślnym klawiszem jest klawisz OK. Wciskam spację.
7: Odstęp. Instalacja Windows XP L7.2. Uruchom ponownie. U. Przycisk. Dialog. Szybka instalacja zakończona. Dziękujemy za wybranie GW Micro i Windows Eyes. Szybka instalacja Windows Eyes została zakończona. Dla Twojej wygody zdefiniowano systemowy klawisz skrótu Ctrl-Alt. Oznacza to, że jeśli Windows Eyes nie jest uruchomione, można zawsze go uruchomić wciskając Ctrl-Alt. Przed użyciem nowej kopii Windows Eyes komputer musi być ponownie uruchomiony. Jeśli chcesz uruchomić go ponownie teraz, wybierz przycisk Uruchom ponownie. Jeśli chcesz to zrobić później, wybierz przycisk Uruchom ponownie później. Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do firmy ECE, telefon 22 755 57 57, e-mail pomoc@com.pl, domyślny. Uruchom ponownie U. Przycisk.
4: No i odsłuchaliśmy cały komunikat, który pojawia się na sam koniec instalacji programu Windows Eyes. Po instalacji programu konieczne jest zrestartowanie systemu, zrestartowanie komputera. Klawisz Uruchom ponownie jest klawiszem domyślnym, więc wystarczy, jak wciśniemy klawisz Enter i komputer uruchomi się ponownie. Ja to w tej chwili właśnie zrobię. Co prawda istnieje możliwość zrestartowania komputera troszkę później, niemniej jednak lepiej od razu, w momencie kiedy taka prośba przez instalator jest generowana, lepiej od razu komputer zrestartować. Wtedy mamy pewność, że po pierwsze zostanie utworzony punkt przywracania, który umożliwi zlikwidowanie ewentualnych problemów, które po instalacji wystąpiły, a ponadto wszystkie pliki, które mają zostać umieszczone w systemie, zostaną podczas restartu prawidłowo zarejestrowane, umieszczone i aktywowane. Komputer się nam restartuje. Jeszcze chwilkę to potrwa. W tym momencie w zasadzie płyta mogłaby już zostać wyjęta z napędu. Ja tego niestety nie zrobiłem, ale nie ma problemu. W niczym to nie przeszkadza. I za momencik powinien zalogować się system Windows 7 Home Premium. Mamy dźwięk logowania do systemu.
7: Windows Eyes International 7.2. Kończenie instalacji Windows Eyes. Proszę czekać. Instalacja zakończona. Porada na dziś. Podręcznik Windows Eyes jest łatwo dostępny z,
4: no
7: tylko
4: i
7: do odczytu.
4: Tak jak,
7: pole edycji.
4: Tak jak
7: dialog.
4: Słyszymy.
7: Windows Eyes pora.
4: Tak jak słyszymy, program Windows Eyes został zainstalowany pomyślnie. Instalacja się powiodła, komputer już w tym momencie jest udźwiękowiony, możemy z niego korzystać w w pełni. W tym momencie oczywiście pojawia się na ekranie porada dnia, czyli taki moduł, który wyświetla różnego typu komunikaty i porady dla nowych użytkowników programu. W tych poradach znajdują się informacje o tym, jak otworzyć sobie podręcznik użytkownika, jakie są najpopularniejsze skróty klawiaturowe. Można oczywiście przejrzeć sobie cały ten moduł porad dnia, a można go oczywiście wyłączyć tak, aby nie pojawiał się przy każdym restarcie komputera. W zależności od naszego stopnia zaawansowania możemy podjąć taką decyzję.
7: Do tematu pomocy. Przycisk.
4: Poruszamy się oczywiście klawiszem tabulator.
7: Następna porada. N. Przycisk.
4: Czyli Alt N wywoła następną poradę.
7: Poprzednia porada. P. Przycisk.
4: Alt P wywoła poprzednią poradę.
7: Zamknij. Przycisk.
4: Klawisz zamknij. Zamknie ten moduł.
7: Pokazuj porady na starcie.
4: I mamy
7: S. Pole wyboru.
4: Pole wyboru. Oznaczone. Czy Windows ma pokazywać porady podczas każdego startu? Czy też nie. Jeżeli nie chcemy, aby porady były pokazywane przy każdym uruchomieniu programu Windows, naciskamy spację na tym polu wyboru.
7: Odstęp. Nieoznaczone. Pokazuj
4: pole jest
7: porady
4: nieoznaczone.
7: Na starcie. Porada na dziś D. Podręcznik Windows jest łatwo dostępny tylko do odczytu. Pole edycji.
4: I mamy pole edycji z poradą, po którym możemy poruszać się standardowo strzałkami w górę i w dół, aby odczytać całą tę poradę. I tak jak wspomniałem, Alt N wywoła następną poradę, Alt P powinno wywołać poprzednią poradę, Alt Z powinno zamknąć moduł pomocy. Ja odznaczyłem pole wyboru, aby porady pojawiały się przy każdym starcie, a więc przy następnym uruchomieniu Windows te porady już się nie pojawią. Wciskam Alt Z.
7: Menu zamknięte.
4: No, niestety nie zadziałało.
7: Pokazuj, zamknij, przycisk.
4: A zobaczymy.
7: Porada na dziś D. Podręcznik Windows jest ład. N. Czasem aplikacje prezentują więcej tekstu na ekranie, jeśli ich okna
4: czyli
7: są zmaksymalizowane.
4: Alt N i Alt P
7: dzięki
4: zadziała.
7: Temu lepiej czytać ten tekst.
4: Natomiast
7: pokazuj,
4: zamknięcie
7: zamknij,
4: musimy
7: przycisk.
4: Tabulatorem przycisk zamknij i spacją wcisnąć go.
7: Odstęp. Pulpit.
4: No i w zasadzie jesteśmy na pulpicie systemu Windows 7 Home Premium. Program Windows został zainstalowany, możemy z niego korzystać. Możemy w tej chwili przejść do ustawiania wszelkich opcji, które są przez nas preferowane, albo korzystać z programu opcjami fabrycznymi, co również dla użytkowników początkujących jest absolutnie wskazane. Po zakończeniu instalacji programu Windows warto naszą kopię zarejestrować. Umożliwi to w późniejszym czasie pobieranie wszelkich aktualizacji do naszego programu, jeżeli posiadamy pakiet SMA, czyli przedpłatę na kolejne duże aktualizacje. Również będziemy dzięki niej mogli takie aktualizacje otrzymać. Rejestracja pozwoli na przekazanie informacji o użytkowniku zarówno producentowi, jak i dystrybutorowi oprogramowania na terenie Polski, a zatem ułatwi kontakt z nami w razie potrzeby. Co należy zrobić, aby naszą kopię zarejestrować? Wywołujemy panel kontrolny Windows, klawisze Ctrl /
7: Windows.
4: W górnej części ekranu pojawia się panel kontrolny Windows. Wciskam lewy Alt.
7: Plik porozwijane.
4: Rozwija się pasek plik.
7: System
4: strzałką
7: rozwijane.
4: W lewo przechodzę.
7: Pomocce rozwijane.
4: Dwukrotnie na pasek pomoc i rozwijam go strzałką w dół, szukając pozycji rejestracja i aktualizacje.
7: Podręcznik Windows P. Podręcznik skryptów Windows S. Plik readme Windows R. Porada dnia. D-dialog. Raportowanie błędów. D-dialog. Rejestracja i aktualizacje Windowsu.
4: No i mamy pozycję rejestracja i aktualizacje. Aby szybciej dostać się do tej pozycji, możemy rozwinąć pasek przy pomocy skrótu Alt-P. Najpierw wywołać panel kontrolny Windows, wcisnąć Alt-P, aby rozwinąć pasek pomoc i wcisnąć literkę U, aby od razu przejść do pozycji rejestracja i aktualizacje. Po odszukaniu tej pozycji menu wciskamy Enter.
7: Menu zamknięte. Windows Internet Explorer. 0% linków 40 akcji przy kliknięciu 2.1 tabela
4: i jesteśmy
7: nagłówków 5.
4: Na stronie internetowej GW Micro. Strona jest częściowo po angielsku, częściowo po polsku. Ta cała część strony, która nas interesuje, jest w języku polskim. Przy pomocy klawisza H wyszukujemy formularz rejestracyjny, poruszając się po nagłówkach.
7: Nagłówek 3. GW Micro Windows Upgrades.
4: I znajdujemy nagłówek Windows Upgrades. I teraz klawiszem strzałki w dół, ewentualnie klawiszem do poruszania się po blokach tekstu, czyli klawiszem X, znajdujemy treść formularza.
7: Zła kombinacja GW Micro Windows Upgrades. Link format TH. Zła kombinacja. Ten numer seryjny nie jest zarejestrowany. Rejestracyjnych poniżej. Państwa informacji rejestracyjnych. Początek tabeli 1, liczba wierszy 13, liczba kolumn 2.
4: Formularz znajduje się w tabeli, a zatem również klawiszem T możemy od razu przeskoczyć do tabeli.
7: Imię i nazwisko. I pole edycji imię i nazwisko.
4: Na pierwszym polu imię i nazwisko wciskamy klawisz Enter.
7: Tryb przeglądania wyłączony. Imię i nazwisko. Pole edycji.
4: Wprowadzamy oczywiście, ja tego teraz nie będę robił. Przejrzę tylko poszczególne pola w formularzu. Pierwsze pole, jak wspomniałem, to pole na imię i nazwisko. Wprowadzamy dane.
7: Firma. Pole edycji.
4: Firma jest polem opcjonalnym. Jeżeli Windows zostanie zakupiony przez firmę, do użytku w firmie, w tym miejscu podajemy nazwę firmy. Możemy oczywiście wprowadzić tutaj informację dom czy home, że program będzie użytkowany w celach osobistych w domu.
7: Adres 1. Pole edycji.
4: Linia adresu 1. Wprowadzamy tutaj ulicę, numer domu, numer mieszkania.
7: Adres 2. Pole edycji.
4: Adres 2, w razie gdyby nasze dane adresowe były dłuższe, tutaj możemy to uzupełnić.
7: Miejscowość. Pole edycji.
4: Pole edycji na nazwę miejscowości. Wprowadzamy dane.
7: Województwo.
4: Województwo. Wpisujemy nasze województwo.
7: Kod pocztowy. Pole edycji.
4: Kod pocztowy. Cały czas poruszam się klawiszem tabulator do poszczególnych kolejnych pól.
7: Kraj. Pole edycji.
4: Wprowadzamy nazwę kraju.
7: Telefon. Pole edycji.
4: Nasz numer telefonu.
7: E-mail. Pole edycji.
4: Nasz adres e-mail.
7: Zakupione w. Pole edycji.
4: Pole zakupione w. Tutaj wprowadzamy nazwę firmy, która sprzedała nam produkt, w której dokonaliśmy finalnych zakupów.
7: Numer seryjny. Wyślij rejestrację. Przycisk.
4: Numer seryjny jest wpisany automatycznie, nie musimy tutaj nic wpisywać ani nic poprawiać. Ten numer został wyciągnięty z naszego programu i automatycznie pojawił się w formularzu. I kolejne wciśnięcie tabulatora, znajdujemy się na przycisku wyślij rejestrację. Wciskając go spacją lub enterem wysyłamy formularz rejestracyjny do firmy GW Micro i po kilku dniach nasze dane zostaną wprowadzone do systemu i przy kolejnych odwiedzinach tej strony rejestracja i aktualizacje będziemy już widzieli, jaką wersję posiadamy, czy są dla nas jakieś aktualizacje do pobrania, ile mamy punktów SMA i wszystkie inne informacje konieczne do korzystania z programu i jego aktualizacji. Zachęcam gorąco do wykonywania rejestracji, ponieważ znacznie ułatwia to w późniejszym czasie komunikację między producentem, dystrybutorem i użytkownikiem. Przyspiesza proces wysyłania ewentualnych informacji o dostępnych aktualizacjach itd. itd. I to wszystko w odcinku dotyczącym instalacji i przygotowywania do pracy programu Windows. Dziękuję serdecznie za uwagę. Kłaniam się do następnego spotkania. Jeśli byłyby do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Numer gadu-gadu 223-8033, ewentualnie adres e-mail adam.ostrowski@xlwp.pl.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: No, to zaczynamy, bo dawno nas nie było, przyznasz to sama.
9: Dawno? Ile? 3 tygodnie? 2?
0: Chyba 3.
9: 3.
0: 3.
9: Oczywiście, no to całkiem sporo czasu, ale możemy już wam powiedzieć, że teraz tak w miarę często będziemy się spotykać, też tak zapowiemy.
0: To się zgadza. Później. To znaczy, no już na Facebooku tak trochę uchyliłem rąbka tajemnicy i zdradziłem informację, że na pewno usłyszymy się jutro. No zresztą ta informacja już parę razy padła, więc myślę, że żadną tajemnicą to nie jest. Jutro spotkamy się z wami po pozytywniku, czyli po godzinie 19:00 i będziemy wam opowiadać o tym, co tam interesującego nam stacje telewizyjne oferują na święta.
9: Dokładnie tak będzie na święta i na Sylwestra i Nowy Rok.
0: Owszem.
9: Tak już tutaj zakroimy to szeroko. A dziś takie wydanie regularne dotyczące tego, co nowego w telewizji w najbliższych dniach lub tygodniach oraz co w ostatnim czasie się wydarzyło, jeżeli chodzi o telewizję. No i oczywiście o radiu też nie zapomnimy, będzie taka krótka radiowa wzmianka pod koniec.
0: Tak, bo w końcu to jest program RTV, Właśnie. Numer 67. Witamy was bardzo serdecznie w tym jeszcze nie jubileuszowym, ale 70 coraz bliżej odcinku. Milena Wiśniewska?
9: I Michał Dziwisz, to co szykujesz, ten tam jakiś tort bezowy?
0: A ty ciągle o tym torcie i ciągle odmawiasz współpracy w zakresie jego wykonania. Po prostu naprawdę, ja nie wiem, co to się ostatnio dzieje. Myślę, że o tym, że ludzie tak bardzo czekają i liczą na gotowe, można by ułożyć drugą wersję patointeligencji.
9: To ja mogę zrobić zakupy i pozmywać naczynia. Dobra?
0: Dobrze, a ja się będę z tym wszystkim babrał sam, tak? Dziękuję
9: tak.
0: Ci bardzo.
9: Nie, ale przecież będę miała wkład, o co ci chodzi.
0: No dobrze. Tylko dlaczego ja będę miał ten wkład taki bardzo twórczy?
9: No, dlaczego nie? Wierzę w twój talent.
0: Okej, okay, chociaż ktoś. Dobrze. No to tak. Jeżeli po 70. wydaniu programu RTV nie pojawimy się tu już więcej, to będzie oznaczało...
9: To znaczy, że Michał nie miał talentu.
0: Także nie miałem talentu, dokładnie. Także, ale doceniam to, że chcesz zaryzykować. Okej.
9: Okay. A jak się okaże, że masz talent, to pójdziesz do jakiegoś tam programu typu MasterChef albo Bake Off, ale ciacho, jeżeli jeszcze będzie. Ale na razie... tam nie pójdziesz, bo musimy zweryfikować twój talent, bo w tym momencie będziemy opowiadać wam właśnie o tych różnych programach i
0: ja myślę,
9: zweryfikujemy
0: też
9: twój talent dziennikarski, a niekoniecznie kulinarny.
0: Ja myślę, że też jeżeli się okaże, że rzeczywiście mam talent, to potem będziemy musieli się wybrać do jakiegoś programu typu Dieta Cud. To jest też taki efekt uboczny niestety tego wszystkiego.

0: bo chyba pod koniec listopada się słyszeliśmy ostatni raz.
1: No, tak jakoś było.
0: No coś na przełomie w każdym razie.
1: Jak my już mamy problem ze pamiętaniem tego, to znaczy, że było naprawdę dawno. Czego,
0: i jak przyszło co do czego, to zapomnieliśmy wam powiedzieć, że będzie trzeci sezon Watahy, więc mówimy o tym dopiero teraz.
1: I że nie będzie, a że już jest.
0: Jest właściwie.
1: Dokładnie, dokładnie, bo od 6 grudnia na antenie telewizji HBO i także w serwisie HBO Go pojawił się trzeci sezon serialu, którego akcja dzieje się w Bieszczadach, w środowisku strażników granicznych, czyli oczywiście mowa o serialu Watacha. Na ekranie ponownie zobaczymy Wiktora Rebrowa, Igę Dobosz i resztę bohaterów, których poznaliśmy przez lata. Pojawią się też nowe twarze, m.in. Kuczer, którego zagra Borys Szyc. I zobaczymy także szefową mafii Barkową, graną przez Eugenię Achremenko. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko, chociaż to może bardziej Jewgenia Achremenko. Tak to chyba jakoś bardziej może nawet powinno się wymawiać. Watacha to nie tylko doskonali bohaterowie i intrygujące śledztwo, ale też Bieszczady. One są swoistym bohaterem tej serii. Ja nawet słyszałem takie informacje, że pod wpływem Watachy, to wyobraź sobie, że Bieszczady stały się zdecydowanie bardziej rozpoznawalnym takim miejscem turystycznym i częściej tam ludzie się wybierają. Chociaż wydawało mi się, że zawsze Bieszczady jakoś tak były takim miejscem, gdzie
0: chcą rzucać wszystko i wyjechać w Bieszczady. Tak. Więc to tak trochę podobnie jak z Sandomierzem i fenomenem ojca Mateusza.
1: Całkiem możliwe. No ale to rzeczywiście myślę, że tamtejsi mieszkańcy mogą być producentom Watachy za to wdzięczni, jeżeli faktycznie tak się stało. A co do trzeciego sezonu, to jeszcze tu taka informacja, żeby za wiele nie zdradzić, ale żeby zachęcić. Trzeci sezon zaprowadzi nas w przeszłość bohaterów. Przyjdzie nam zweryfikować wszystko to, co do tej pory o nich wiedzieliśmy. I teraz, jeżeli chodzi o to, jakby sobie ktoś chciał Watachę obejrzeć, no to tak, wszystkie odcinki są do nadrobienia w serwisie HBO Go. Natomiast jeżeli jesteście na bieżąco, no to możecie już sobie potem oglądać to wszystko w HBO w piątki o godzinie 20:10. Jeszcze będzie kilka odcinków. Zdaje się, że w sumie to ma chyba 6 odcinków, ale a może nawet i więcej, ale no w każdym razie jeszcze będzie co oglądać przez kilka tygodni. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Watachę. Szczerze mówiąc, no ja nie oglądałem żadnego sezonu, więc nawet nie próbowałem oglądać tych nowych, bo podejrzewam, że sporo bym stracił, ale jeżeli ktoś z was oglądał, to może nam na przykład napisać, jak ten sezon jest przyswajalny przez niewidomych, jak to jest, jeżeli ktoś właśnie z naszych niewidomych słuchaczy oglądał Watachę, bo mnie na przykład ciekawią te kwestie językowe, tak, bo tu zdaje się, że mamy dwujęzyczny ten serial. Część bohaterów mówi po polsku, część posługuje się językiem ukraińskim.
0: Tak, dokładnie. Ja próbowałam oglądać drugi sezon, ale było mi właśnie dość trudno, więc po pierwszym odcinku zaprzestałam. No ale Watacha to jedno, ale teraz nie wiem, czy też masz taką obserwację, że media społecznościowe żyją premierą innego serialu w internecie dostępnego.
1: To znaczy?
0: Czyli Wiedźmina.
1: A tak. Chociaż zdania są na ten temat podzielone. To wczoraj na przykład widziałem znajomego taką krótką recenzję, krótką i bardzo treściwą. Wiedźmina nigdy nie czytałem, a serial mnie zmęczył po którymś tam odcinku. Ale ludzie sobie robią takie swoiste maratony wręcz, że bo zdaje się, że już wszystkie odcinki pierwszego sezonu są dostępne. No i po prostu ludzie oglądają to dosłownie przez jeden dzień, całość.
0: Dokładnie, są tacy, którzy to obejrzeli. Na przykład zamierzają jutro obejrzeć jeszcze raz, bo wczoraj obejrzeli sami, jutro zamierzają obejrzeć z jakąś bliską osobą, więc będą mieli obejrzany już 2 razy w całości serial w ciągu jednego weekendu, czytałam o takich przypadkach. I istotnie opinie są różne, jednym się podoba muzyka, innym się nie podoba, nakreowanie niektórych postaci też się nie wszystkim podoba, no ale też nie czytałam ani książek, ani serialu nie oglądałam, więc nie mogę wydać opinii, jeżeli wy już oglądaliście całość lub tylko kilka odcinków, a może jeden odcinek, to dajcie znać facebook.com/radio-THT albo na naszej stronie internetowej. Napiszcie, chętnie odczytamy wasze opinie.
1: Ja powiem szczerze, nie oglądałem też serialu, ale czytałem książki Sapkowskiego i należę do tych osób, na których one nie wywarły jakiegoś takiego wrażenia. Powiem

0: szczerze, że zastanawiałem się swego czasu, czy to ze mną coś jest nie tak, bo się wszyscy zachwycali Wiedźminem, a ja, no dobra, no przeczytałem, okej, okay, ale niczego mi to, kolokwialnie mówiąc, nie urwało. To nie było coś, czym bym się jakoś nie wiadomo jak zachwycał, ale może dlatego, że jak dla mnie najlepszą książką czy najlepszą serią fantastyki, jaką czytałem kiedykolwiek, jest Świat dysku Pradgetta. A powiedzmy sobie szczerze, on sobie bardzo dworuje z konwencji fantazy i on po prostu się tym bawi. Więc to jest taka fantastyka, ale z bardzo dużym puszczeniem oka do czytelnika, więc to nie jest taka typowa fantastyka. A skoro to mi się najbardziej podobało, no to myślę, że po prostu fantastyka nie jest dla mnie, no chyba, że fantastyka naukowa. Właśnie, a propos, ja chciałem oficjalnie zaprotestować po raz wtóry. Teraz premiery Gwiezdnych Wojen były jakieś, tak? Nowego tam filmu. A gdzie jest Star Trek? Bo ja jestem z obozu Star Trekowców, a nie tam tych, co się zachwycają Luke'em Skywalkerem. A jakoś o Star Treku to wszyscy zapomnieli. Jest mi z tego powodu bardzo smutno.
1: A mi jest z tego powodu wszystko jedno, bo nie jestem w żadnym z powyższych obozów. Więc myślę, że możemy przejść do muzyki, ponieważ jestem z obozu muzycznego.
0: Dobrze.
1: I wysłuchamy sobie fragmentu ścieżki dźwiękowej z Watachy, która to ponoć cieszy się również sporą popularnością i sporym uznaniem. I Michał wybrał właśnie dla was fragment z tej ścieżki dźwiękowej.
0: Tak, to będzie utwór zespołu Touhaye, zatytułowany jakżeby inaczej Watacha. Jeżeli chcecie zapoznać się z całą ścieżką z tego serialu, no to na przykład jest do dostania w różnego rodzaju serwisach streamingowych, więc gdyby wam było mało, a wam by się spodobało, to można sobie posłuchać. A teraz tak, na zachętę. This is Radio DHT. Playing on www.radiodht.com. No trzeba przyznać, że muzyka dosyć oryginalna.
1: No ale przypuszczam, że pasuje klimatem do tej produkcji.
0: Owszem.
1: Nic dziwnego, że to właśnie muzyka w takim oryginalnym stylu. A teraz przechodzimy do kolejnych nowości, tym razem takich, które przed nami, więc spokojnie, nic tutaj nie straciliście. Ale może zacznijmy od tego, że pan prezes Jacek Kurski jakiś czas temu zorganizował konferencję, na której przedstawił propozycje, jakie ma dla nas TVP w zimowej ramówce. Aha. Tak, proszę państwa, bo to się zawsze mówiło o ramówce jesiennej, że wtedy się pojawiają nowości, o ramówce wiosennej, takoż samo, że się wtedy pojawiają nowości. A zimą, no to wiadomo, powtóreczki, ciągle to samo, co było, tylko Klan i Korona Królów na szczęście w okresie zimowym nie były przerywane. Ale prezes Jacek tutaj wyczuł, że w związku z tym, że w stacjach telewizyjnych nic się nie dzieje,
0: to się w TVP będzie działo.
1: Zainwestuje i wprowadzi kilka nowości, kilka programów powróci. I oczywiście pan Jacek i cała Telewizja Polska się tym szczyci. Większość z tych programów, seriali pojawi się w styczniu i o większości właśnie opowiemy wam za dwa tygodnie w programie, który odbędzie się 4 stycznia. To już możecie sobie tę datę zapisać, zapamiętać. Wtedy na pewno się pojawimy na 99%, no chyba, że jakieś
0: niewidziane okoliczności. Chyba, że nam się nowy rok przedłuży po prostu.
1: No tak, jeżeli na nowy rok na przykład Michał przygotuje tort bezowy, no i potem będzie problem. No rozumiecie, jak to jest. Ale będą takie propozycje programowe, które pojawią się wcześniej. Jedna z nich już 28 grudnia, druga tydzień później, bo 4 stycznia, ale jeszcze przed naszą audycją. Dlatego o nich powiemy wam już dzisiaj. I tak się składa, że to są nowości takie dokumentalne, powiedziałabym. I czas teraz powiedzieć o pierwszej z nich. Bo właśnie od 28 grudnia w soboty o godzinie 11.55 i 12.30 Dwójka emitować będzie program, serial raczej, Pasjonaci. To jest 13-odcinkowy dokument fabularyzowany, opowiadający historię osób niewidomych i niedowidzących.
0: O proszę.
1: I to są osoby, które są aktorami Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego, Teatru ITAN w Krakowie. Każdy odcinek przedstawi historię jednego aktora i jego bliskich. Serię reżyseruje jej pomysłodawca Artur Dziurman, jednocześnie założyciel teatru Itan.
0: Czyli, to też jest ważne.
1: Czyli Leszek z Klanu, czy też biskup Bodzenta z poprzedniego sezonu Korony Królów, ten aktor z takim niskim, charakterystycznym głosem. Być może kojarzycie, tylko nie wiecie, że to on. Mogliście się z nim w wielu produkcjach zetknąć. Tak więc myślę, że całkiem może to być interesująca propozycja dla wielu naszych słuchaczy. A może na przykład słucha nas ktoś, kto jest aktorem tego teatru. Mamy przecież trochę niewidomych słuchaczy, wszak jesteśmy dostępni w ramach pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych Tyflo Podcastu, więc może nas słucha właśnie ktoś, kto udziela się w tym teatrze i będziemy mogli go zobaczyć w tym programie. Odezwijcie się.
0: Dajcie znać na przykład w komentarzu.
1: My jesteśmy bardzo zainteresowani, na pewno będziemy oglądać, śledzić, bo może to być ciekawa propozycja.
0: Jasne. Także będzie rzeczywiście się działo. Coś więcej wiadomo o tym programie? Kto tam na przykład wystąpi? Czy to na razie taka tylko
1: nie,
0: jest zapowiedź?
1: Na razie nic. Wiemy niestety tylko tyle. Nie widziałam, szczerze mówiąc, żadnych zapowiedzi, informacji na przykład w grupach poświęconych osobom niewidomym, więc tam też się chyba nikt nie chwalił albo mi umknęło. No a wiadomo, w takich oficjalnych zapowiedziach, no to najczęściej się nie podaje, tak?
0: Tak,
1: bo nie są
0: takie
1: znane osobistości, więc jakieś imiona czy nazwiska jak na razie widzą potencjalnym zbyt wiele by nie powiedziały.
0: Zdaje się, że gdzieś chyba wczoraj czy parę dni temu była jakaś prapremiera pasjonatów. Można sobie to było w jakimś kinie obejrzeć.
1: Czy
0: gdzieś coś mi tam świta, tak gdzieś mi mignęło na Facebooku, więc może ktoś widział, może ktoś był na prapremierze i chciałby się jakimiś tam swoimi wrażeniami podzielić z nami, to też jak najbardziej może. Natomiast, no, wiesz, mnie to cieszy o tyle, że pokazani zostaną ludzie, którzy faktycznie coś robią. I jeżeli nie zostanie to przegięte w żadną stronę, to znaczy, bo ja mam zawsze problem z tymi materiałami pokazującymi osoby niepełnosprawne, czy z niepełnosprawnościami, jak to się teraz tak bardziej poprawnie politycznie mówi, to ja mam zawsze ten sam problem, że tu są dwie skrajności. Albo jest taka osoba, która no nic nie może, nic nie potrafi,
1: jaki on biedny.
0: Albo po prostu...
1: on bohater, on przenosi góry, czerpmy z niego inspirację, bądźmy jak on może wszystko.
0: No jeszcze niedługo kosmonauta, tak, będzie, czy astronauta, jak tam zwał, tak zwał, wręcz niewidomy. No ja nie przeczę, że i tacy ludzie się zdarzają, ale bardzo wielu niewidomych to są po prostu osoby, które rzeczywiście wykonują jakieś zawody, różnymi rzeczami się zajmują, ale wcale nie są to czyny jakieś bardzo heroiczne, tak?
1: Nie, no słuchajcie, przede wszystkim nic nie jest czarne albo białe. Często to jest właśnie pośrodku, jeżeli ktoś nawet jest tym herosem, że to tak nazwę, jest czymś sobie radzi, świetnie śpiewa i tak dalej, to nie znaczy, że całe jego życie jest usłane różami i mimo niepełnosprawności w ogóle on tego nie odczuwa, jest mu tak łatwo i on jest bohaterem.
0: Nie, tam każdy odczuwa. Nie dajcie sobie, to taka informacja dla tych naszych pełnosprawnych słuchaczy, którzy oglądają takie rzeczy, to zawsze jest tak, że się odczuwa, bo gdyby niepełnosprawność była taka okej, to wszyscy byliby niepełnosprawni tak na dobrą sprawę, albo wszyscy na przykład byliby niewidomi, skoro to nie jest żaden problem, tak? No, jest problem, ale to nie znaczy, że...
1: Nikt by tego nie leczył, gdyby
0: dokładnie.
1: Już coś takiego się wydarzyło, no ale czasami nam się próbuje coś takiego wmawiać, prawda? Że tu w sumie nic się nie dzieje i tak dalej. Ale z drugiej strony te ujęcia takie właśnie litościwe, no to one też nie są dobre, bo nie pokazują tego normalnego człowieka, tylko taką osobę, której trzeba współczuć i nie pokazują tego, że mimo tej niepełnosprawności można sobie radzić. Więc najważniejsze jest takie zachowanie środka, żeby pokazać, no, że są trudności, bo one będą, żeby uwrażliwiać ludzi na te trudności, z którymi osoby z niepełnosprawnościami się mierzą, a żeby pokazywać z drugiej strony, że sobie jakoś tam radzą, że są często normalnymi, fajnymi osobami, z którymi osoby pełnosprawne mogą przebywać i wiele od nich również czerpać i no, żyć z nimi po prostu w społeczeństwie jak z każdą inną osobą.
0: I długo by można na ten temat.
1: Bardzo mało jest takich dobrych materiałów poświęconych osobom z niepełnosprawnościami, bo zawsze jest jakaś przeginka, więc zobaczymy, jak tutaj to będzie pokazane. Myślę jednak, że nowy dźwięk będzie pozytywny, bo tak jak wspomniałeś, to są osoby, które coś robią, poświęcają się teatrowi. No i zobaczymy, jak to będzie, czy właśnie ten pozytywny wydźwięk, ale też nie taki przegięty w tę stronę, mamy tutaj niewidomych aktorów, bohaterów, przeważy.
0: Owszem, pożyjemy, zobaczymy, już niedługo będzie to można oglądać na antenie telewizyjnej Dwójki. Przypuszczam także, że będzie dostępny serial Pasjonaci w VOD, no bo teraz to większość rzeczy jest, więc gdyby nawet komuś się tam nie udało, to z pewnością. Ale wiesz, ja się tak zastanawiam tylko nad jednym, tak w kontekście Pasjonatów. Czy będzie do tego audiodeskrypcja?
1: Właśnie, to jest świetne pytanie.
0: To jest świetne pytanie. I czy w VOD możemy liczyć też na to, że będzie to z audiodeskrypcją?
1: Chciałbyś.
0: Mam marzenia. Ja bym w ogóle zrobił to inaczej, tylko podejrzewam, że nikt na to nie wpadł. Ale i wiem, że też dla niektórych byłoby to irytujące, ale można by było tak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i ten materiał nagrać z audiodeskrypcją taką, wiesz, w całości, żeby przy okazji pokazać, jak niewidomi odbierają różne rzeczy takie wizualne, żeby sobie ludzie mogli się z tym zapoznać.
1: No może nie w całości, bo no jakby rozumiem, że osoby widzące chciałyby sobie popatrzeć też na tych aktorów i tak dalej, ale jakaś powiedzmy część odcinka,
0: tak.
1: Żeby była w ten sposób zrobiona.
0: Żeby przybliżyć kwestię też audiodeskrypcji, chociaż jak wpiszesz sobie nazwę jakiegoś telewizora w Google'ach i dodasz tam audiodeskrypcję albo podobne sformułowanie, to jednym z pierwszych wyników zawsze jest jak wyłączyć. A nie jak włączyć. Znamienne. No tak. Znamienne. Dobrze, to teraz co? Zagramy sobie tak jakąś piosenkę w kontekście.
1: Zagramy sobie piosenkę w kontekście teatru, co prawda innej nieco odmiany teatru, bo będzie o teatrze ulicznym i o takim właśnie teatrze zaśpiewa zespół Czerwony Tulipan.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie cały czas programu RTV, w którym zdecydowanie więcej TV niż R. No ale to tak zwykle jest. W radiu się po prostu mniej dzieje ostatnimi czasy, mam takie wrażenie. Nie ma jakichś nowych audycji, ale właśnie tak a propos R, bo ja muszę, no, bo czasami człowiek musi i tak mi
1: przyszło. Ja nie wiem, co on chce powiedzieć.
0: Tak mi przyszło do głowy, że się tym naprawdę bardzo chętnie podzielę, zwłaszcza, że to jest związane też poniekąd z telewizją. Ty wiesz, o czym ja chcę powiedzieć.
1: Znaczy, nie.
0: No to się zaraz dowiesz. Człowiek, którego pamiętam z dzieciństwa.
1: No właśnie.
0: Człowiek, którego pamiętam z dzieciństwa, dla którego programów wracałem po prostu wcześniej z przedszkola w wieku 6 lat, czy tam 5, pan Wiktor Niedzicki, którego myślę, że moje pokolenie może kojarzyć z takich programów jak Kuchnia, Klinika Chorych Maszyn. To były takie audycje we wtorki w bloku telewizji edukacyjnej. Wszyscy go kojarzą z programem Laboratorium, a akurat powiem szczerze, że ja tego akurat kojarzę najmniej. Oczywiście wiem, co to był za program i że pokazywał różnego rodzaju oblicza polskiej nauki, ale zdecydowanie bliższe mojej pamięci są programy te wymienione, czyli Kuchnia, Klinika Chorych Maszyn, w trakcie których to ze swoimi synami robił różne eksperymenty, doświadczenia i ta kuchnia to nieraz tam wyglądała naprawdę jak po przejściu jakiegoś tajfunu. Pan Wiktor będzie miał od nowego roku, jeszcze nie wiadomo kiedy, jeszcze nie wiadomo o której, w jaki dzień tygodnia, ale wiadomo gdzie, na antenie Halo Radia swoją audycję. To jest informacja z wczoraj, bo wczoraj właśnie u Kuby Wątłego był gościem. Także ja się osobiście bardzo cieszę, bo no, myślę, że tu akurat to nazwisko mówi samo za siebie i możemy się spodziewać naprawdę fajnego programu, a audycji takich popularno-naukowych nigdy dość.
1: A gdybyśmy wam teraz mieli możliwość, czy też czas na to, żeby przedstawić wszystkie dramy, czy też, jak teraz mówi młodzież, inby związane poniekąd z Halo Radiem, z tym, że pana Grzegorczyka na przykład na jego antenie już nie ma, to byśmy na to poświęcili całkiem sporo czasu.
0: Całkiem sporo czasu, tak, bo jesteśmy, no myślę, że to doskonale słychać z naszych programów, jesteśmy słuchaczami, wspieramy Halo Radio i po prostu gdzieś tam no, się jednak angażujemy w ten projekt, bo...
1: I śledzimy wszystkie inby.
0: I śledzimy wszystko, tak, to się też zgadza. Śledzimy wszelkiego rodzaju dramaty, jakie tam się wokół tego rozgrywają, większe, mniejsze, no ale tak to już jest po prostu. No, różnego rodzaju projekty czasem rodzą się w bólach. Ale to może sobie kiedyś o tym porozmawiamy, na przykład tam jak będzie, nie wiem, pół roku albo rok Halo Radia, to sobie podsumujemy, co tam się ciekawego wokół tej stacji działo. A teraz przejdźmy do telewizji. I to też tak a propos właśnie można powiedzieć, że poniekąd a propos pana Wiktora, bo on w Jedynce, w programie pierwszym Telewizji Polskiej prowadził te swoje audycje popularno-naukowe. A teraz może niekoniecznie o audycji popularno-naukowej, ale takiej podróżniczej. Bo to pierwszy program Telewizji Polskiej zimą pokaże 8-odcinkowy podróżniczy program zatytułowany Polskie Ślady. Jest to audycja relacjonująca wyprawę Krzysztofa Puternickiego, który autem przemierza Europę i Afrykę. Jego trasa i wyprawa licząca 5 miesięcy liczy 33 tysiące kilometrów i wjedzie przez terytoria 38 państw. Projekt stanowi cykl spotkań z naszymi rodakami i obcokrajowcami, którzy związani są z Polską i jej kulturą. Pierwszy etap podróży trwa 6 tygodni i obejmie 16 państw europejskich. Następna część podróży będzie wiodła przez kraje Afryki Zachodniej. Premierowe odcinki Polskich Śladów będzie można śledzić w soboty o godzinie 12, począwszy od 4 stycznia, czyli od tej soboty, kiedy kolejny taki standardowy odcinek RTV się pojawi na antenie Radia DHT. Także będzie, myślę, że kolejny dosyć ciekawy program. W ogóle tak sobota, przynajmniej tak kiedyś mi się kojarzyła właśnie z takimi różnego rodzaju, czy przyrodniczymi, czy podróżniczymi, podobnymi w tematyce audycjami na antenie Telewizji Polskiej. Widzę, że to lubi wracać ten temat.
1: No, pan Jacek lubi powroty, ale niektóre powroty wcale nie są złe i powrót do takich dobrych zwyczajów jest jak najbardziej w cenie, bo i pasjonaci i Polskie Ślady to mogą być ciekawe produkcje. No, problem tylko polega na tym, że się kanibalizują.
0: Owszem.
1: Oba programy są emitowane, będą emitowane w soboty w okolicach południa, więc jeżeli interesują was obie te audycje, to należy liczyć na serwis VOD. Jeden program sobie oglądać w telewizji, a drugi po czasie obejrzeć sobie już w internecie.
0: No to teraz posłuchajmy sobie piosenki podróżniczej, jakżeby inaczej. Będzie piosenka zatytułowana Ja z podróży, a ten utwór zaśpiewa nam Maryla Rodowicz.
2: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.
0: Coś mi się tak wydaje, że teraz zmienimy w końcu barwy, prawda? Bo przejdziemy z TVP gdzie indziej.
1: Tak, przejdziemy gdzie indziej. Zanim to zrobimy, jednak dodam jeszcze tyle, przypomnę i podkreślę jeszcze raz, że do nowości zimowych TVP wrócimy za 2 tygodnie i będą to już nowości innego typu, a więc nie takie dokumentalne, a raczej serialowe. Teleturniej będzie również. To w zasadzie taka nie nowość, a powrót po kilkunastu latach. Już ci, którzy się interesują bliżej tematyką mediów, to być może wiedzą, o czym mówimy. A ci, którzy nie wiedzą, no to potrzymamy ich jeszcze trochę w niepewności i wszystko opowiemy 4 stycznia. A teraz istotnie przeniesiemy się do innego kanału, do Polsatu mianowicie, ponieważ pojawi się program, który już dawno temu był anonsowany, że się ma pojawić. Były castingi reklamowane, ale potem jakoś tak nie było o tym mowy, więc ja myślałam, że to w ogóle sprawa się rozmyła i że tego nie będzie. Ale jednak będzie i właśnie teraz Więc jak widać, nie tylko prezes Jacek postanowił zimową ramówkę uatrakcyjnić, inni nadawcy też za tym podążają, nie chcąc pozostać gorsi względem prezesa Jacka. I właśnie w Polsacie ten program będzie emitowany, 2 stycznia się zacznie i właśnie wtedy zadebiutuje polska wersja formatu Four Weddings, czyli u nas będzie się to nazywało 4 wesela.
0: Ale bez pogrzebu.
1: Tak, bez pogrzebu. Ambasadorką
0: chyba, że
1: tego
0: ktoś
1: programu,
0: tort tam.
1: No chyba, że ty. Ale przypuszczam, że to już jest nagrane, więc myślę, że uczestnicy nie sprawdzą twoich umiejętności cukierniczych. Ambasadorką programu będzie Agnieszka Chyży. Tak naprawdę cokolwiek to znaczy, jakakolwiek będzie rola ambasadorki, co ona tam będzie dokładnie, no pewnie będzie prowadziła, ale jakie będą jej obowiązki jako prowadzącej, tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Trzeba obejrzeć, żeby się przekonać, co pani Agnieszka tam będzie robiła. Natomiast o co chodzi w samym programie? W każdym odcinku 4 wesel widzowie poznają 4 panny młode, które zapraszają się wzajemnie na swoje wesela. Na każdym przyjęciu bawią się razem z gośćmi, poznają różne tradycje weselne oraz są świadkami wzruszeń i rodzinnych, pozytywnych emocji, ale one nie są takimi zwyczajnymi gośćmi, ponieważ pełnią rolę jurorek. Zwracają uwagę na każdy szczegół wydarzenia. Oceny przyznają w 4 kategoriach w skali od 1 do 10 i oceniają suknię ślubną, miejsce i wystrój, menu oraz atmosferę wesela. I każda z panien młodych może zatem zdobyć łącznie w programie 120 punktów. Zwyciężczyni otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych. No to taka całkiem ładna, że tak powiem, kasa na start po ślubie. Przynajmniej się zwrócą koszty tego wesela.
0: Czyli to takie w sumie ugotowanie, ale w wersji ślubnej.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Jak widać, tak. Taka zabawa, taki format cieszy się sporą popularnością, skoro pokazano już go we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Austrii, w Niemczech, w Finlandii, w Rumunii i we Francji. No to teraz w końcu czas na Polskę. Premiera, jak już wspomniałam, ale powtórzę, zaplanowana jest na czwartek, 2 stycznia i emitowane to wszystko będzie o 20:05. I przez 8 tygodni będziemy ten program oglądać i poznamy w tym czasie 32 panny młode, które wzięły udział w weselnej rywalizacji. I tak jak już wspomniałam o tym, że Polsat pracuje nad tym właśnie ślubnym programem, wiadomo było już w maju 2018 roku, przy czym początkowo cykl funkcjonował pod tytułem 4 wesela i podróż, więc to takie jeszcze wyraźniejsze nawiązanie do tego tytułu, o którym wspomniałeś przed chwilą, czyli to chyba miało być tak, że w cel nagrodą nie miało być pieniądze, tylko
0: podróż
1: poślubna, właśnie z tego, co pamiętam. Więc no tutaj co kto woli, zawsze to chyba jednak lepiej pieniądze mieć w garści, bo za pieniądze można sobie tę podróż zafundować, a jeżeli ma się inne wydatki, no to w inny sposób spożytkować tę gotówkę.
0: Ja się tak tylko naprawdę zastanawiam, jacy ludzie będą w tym uczestniczyć i to, czy to znowu się nie okaże przypadkiem tak, że są to jakiegoś tam któregoś rzędu, powiedzmy, celebryci rodem z Instagrama i podobnych miejsc, bo tak ja sobie myślę, ale to ja, to oczywiście moje myślenie może być niepopularne, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy taką uroczystość jak ślub, jak wesele, które po prostu jest jakimś naprawdę dość ważnym wydarzeniem, jeżeli ktoś się już na coś takiego decyduje, to zakładam, że jest takim wydarzeniem i w tym momencie jeszcze do czego nam są potrzebni ludzie, którzy będą nas jakoś nie wiadomo jak oceniać, punktować, gdzie i tak w trakcie takiej imprezy i w trakcie przygotowań i tego wszystkiego mamy, tak podejrzewam, mnóstwo stresu i jakichś tam różnych innych rzeczy. A tu jeszcze dodatkowo ktoś
1: kamery,
0: będzie cię, tak,
1: no,
0: będzie cię oceniał
1: to
0: i to wszystko.
1: Jakiś właśnie stres, jak nas tutaj ocenią, czy wszystko zagra. To, że ludzie będą to w telewizji oglądać i to nie mało ludzi, bo to wszystko idzie w
0: Polsacie.
1: A
0: wiadomo, że przecież na tych weselach to na przykład, nie wiem, wujek Staszek wypije o jedno piwo za dużo i na przykład zanurkuje twarzą w sałatce, albo ciocia...
1: W torcie.
0: Tak, albo w torcie, albo ciocia Helenka jakieś tam różne dziwne rzeczy zacznie wykonywać na stole. No różnie bywa przecież i ewentualnie jedni na przykład przykład goście z jednego stolika zaczną nagle krzyczeć Ljungby Kanale wants to be free. Ten ostatni przykład jest autentyczny. Więc różne rzeczy się mogą dziać i czy to rzeczywiście potem się tak nadaje do telewizji?
1: No zobaczymy, co
0: zastanawiam się, zastanawiam się po prostu, o jakiej mentalności ludzie będą uczestniczyć w takich imprezach i w tym programie.
1: Ja tak samo, bo z pewnością tak bym nie chciała, no ale być może trudno mi się wczuć i zrozumieć postępowanie wszystkich. Być może są osoby, które chcą właśnie takiej pikanterii, takiego elementu stresu właśnie.
0: Fejmu, tak po polsku.
1: I fejmu. I tego właśnie, żeby cała Polska zobaczyła ich uroczystość, jak to oni fantastycznie ją przygotowali i jaką piękną suknię ślubną miała panna młoda i w ogóle jak na bogato wszystko się odbyło. Także no, przyznam szczerze, że ten program jakoś nie mieści się w obszarze moich zainteresowań, więc być może zerknę na pierwszy odcinek, żeby wiedzieć, jak to faktycznie wygląda, co ci ludzie mają do powiedzenia, jak będą motywować chęć wzięcia udziału w tym programie, jak właśnie ta formuła wygląda w praktyce, ale dalej no nie przewiduję, żebym miała to oglądać, chyba że po tym pierwszym odcinku mi się spodoba.
0: To co, zagramy teraz coś?
1: No teraz zagramy, oczywiście, no nie może być inaczej, skoro Cztery Wesela w oczywisty sposób kojarzą się z tytułem filmu, który Michał już wspomniał, no to będzie piosenka z tego filmu Wet, Wet, Wet i Love is All Around.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania z wami powoli się kończy. Dwóch to tak, jak patrzę na naszą rozpiskę, to raczej z wami nie będziemy, ale tak jeszcze się nie żegnamy. Jeszcze nie odchodzimy z naszego studia, spokojnie, wszystko jeszcze będzie.
1: No mogę chyba zdradzić, że początkowo to w ogogóle miało być tak, że my dzisiaj z wami to chyba byśmy 3 godziny siedzieli,
0: tak,
1: bo chcieliśmy
0: tak,
1: wam
0: tak.
1: Właśnie te wszystkie informacje przedstawić dotyczące nowości również styczniowych w Telewizji Polskiej i nie tylko. Ale tak przeglądaliśmy to i stwierdziliśmy, że tego jest tak dużo, a niektóre rzeczy można z powodzeniem omówić nieco później, tak abyście już na pewno o nich dobrze pamiętali. No i chyba dobrze się stało, bo rzeczywiście ten program byłby no wtedy dość długi, może byście stwierdzili, nie chcę już mi się słuchać do końca, a tak to dzisiaj posłuchacie.
0: Jutro posłuchacie.
1: I jutro posłuchacie i przez 2 tygodnie może za nami zatęsknicie do kolejnego wydania. A tymczasem przechodzimy do takich informacji już niekoniecznie związanych z nowościami programowymi, bo będzie nowość personalna, ale pozostajemy w stacji pod nazwą Polsat, bo oto ta stacja ma, że tak się wyrażę, dość brzydko nowy nabytek, ale nabytek jakże znany i ów prezenter słynie z prowadzenia prognoz pogody, a jest to pan Jarosław Kret.
0: O, proszę.
1: I o tym, że Jarosław Kret dołącza do redakcji pogody Telewizji Polsat, jako pierwszy poinformował Fakt. I z informacji serwisu wynika, że dziennikarz wygrał casting na prezentera pogody przeprowadzony w ostatnich tygodniach. Wiesz, wydawałoby się, że Kret już jest taki sławny, że tam oni będą do niego dzwonić. Panie Jarku, czy mógłby pan?
0: A
1: jeżeli
0: tu?
1: Nie będzie musiał się, wiesz, z nikim mierzyć, albo że on
0: przyjdzie,
1: że niego w ogóle przyjmą z pocałowaniem ręki, a on tu jeszcze musiał pokonać jakichś konkurentów. No co by było, gdyby nie pokonał z jakiegoś powodu, to dopiero byłoby takie dość dziwne, że na przykład jakiś debiutant.
0: Ciekawe, z kim stawał w szranki.
1: No właśnie, takich informacji nie mamy, przynajmniej ja się nie spotkałam. No i było wiadomo, że pan Jarosław zadebiutuje w grudniu na Wizji i stało się to w tym tygodniu, tak się składa, ponieważ ten debiut miał miejsce w minioną środę po 6 rano i pan Kret prowadził wówczas pogodę w ramach pasma Nowy Dzień w Polsat News, emitowanego również w Polsacie tym głównym. No i oprócz tego, że się będzie pojawiał w Polsat News, będzie oczywiście również prowadził pogodę po głównym wydaniu wydarzeń około godziny 19:25 w głównym Polsacie. A więc w Polsat i w Polsat News mogą miłośnicy pana Jarosława go wypatrywać. No przypomnijmy, że wcześniej był związany z Telewizją Polską oczywiście, no i z Nową TV, jak również jego ówczesna partnerka Beata Tadla, no ale ich już tam nie ma i każde gdzieś tam swojej drogi poszukało.
0: Partnerstwa też nie ma.
1: Również w życiu osobistym. Tak. również w życiu osobistym. Pani Tadla, przypomnijmy, w Radiu Z się udziela, no a pan Jarosław Zakotwiczył w telewizji Polsat.
0: Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle pracę prezentera pogody, to tak by się z pozoru mogło wydawać, że to w sumie nic trudnego, ale ponoć wcale nie jest tak łatwo, bo trzeba umieć sobie z tą mapą pogody radzić i umieć ją czytać i umieć ją interpretować, a to też nie każdy potrafi ponoć i to nie jest takie do końca wszystko proste. No podejrzewam, że tak, że pewnych umiejętności trzeba, zresztą skoro były nawet jakieś castingi na prezentera pogody, to jednak czymś się trzeba było wykazać i jakimiś tam umiejętnościami, ale no inna rzecz, że rzeczywiście ci prezenterzy prognozy pogody to wcale też ponoć nie mało zarabiają, także to jest taki zawód intratny.
1: No a na wizji nie jest się przecież długo, no bo owszem, to są krótkie audycje emitowane po głównych serwisach informacyjnych najczęściej, tak więc być może opłaca się nauczyć się obchodzenia z tą mapą pogody po to, aby gdzieś tam no po pierwsze jakoś finansowo się to opłacało, a po drugie jednak zyskuje się popularność. Przecież no, chyba wszyscy kojarzymy tych najpopularniejszych prezenterów, a za chwilę będzie mowa również o tym, że nawet dla prezenterów pogody specjalne nagrody w plebiscytach dotyczących mediów się przewiduje, ale o tym będzie po piosence, bo teraz będzie piosenka dotycząca właśnie pogody. Już wiele u nas takich piosenek było, bo często mówiliśmy na przykład o radiu. Pogoda, jakoś chcieliśmy do tego tematu nawiązać, ale tak się składa, że jeszcze nie zagraliśmy utworu pani Hanny Banaszek o pogodzie ducha. No to może właśnie zagramy teraz.
2: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.
0: Taką to oto pogodną piosenkę zaśpiewała nam Hanna Banaszak, a teraz przechodzimy do kolejnej informacji, informacji o plebiscycie. Myślę, że dość znanym i popularnym, chociaż mam wrażenie, że tak z roku na rok jednak troszeczkę tracącym na wartości, mimo wszystko.
1: Właśnie myślę, że to było tak, że kiedyś była wartość spora, potem jakoś tak to kompletnie zniknęło wówczas, kiedy nie było transmisji w telewizji, bo chyba był taki czas, że była tylko transmisja w internecie przez parę ładnych lat. No a teraz mamy transmisję znowu, o czym za chwilę powiem, więc to już nie będzie oczywiście taki prestiż, jak wtedy, kiedy to było w TVP, no ale już jednak coś się ruszyło, prawda? Skoro mamy emisję tej gali finałowej w jednej ze stacji telewizyjnych, ale gdzie i co, o tym po kolei. Już zaanonsowałam zresztą w poprzednim wejściu, że będzie mowa o pewnych nagrodach, o których wam mówiliśmy również w poprzednich latach, w kontekście poprzednich edycji, zawsze przedstawiliśmy tylko wyniki końcowe, a teraz stwierdziliśmy, że również wam opowiemy o tym, kto jest nominowany, tak abyście mogli również głos oddać, no i na pewno o wynikach was poinformujemy. A żeby już nie przedłużać i nie trzymać was w niepewności, mowa o telekamerach Teletygodnia, bo rozpoczęła się 23. edycja plebiscytu Telekamery Teletygodnia. Właśnie. I już od 2 grudnia można oddawać głosy w 10 kategoriach, z których każda zawiera 5 nominacji. Osobne głosowanie przygotowano dla kapituły, w skład której wchodzą laureaci Złotych Telekamer i wybiorą oni Człowieka Roku oraz Produkcję Roku. No i teraz pytanie, jak my możemy głosować? Głos można oddać wysyłając SMS-a, a także na stronie internetowej Telekamer w zakładce Nominacje. I przyznam, że ja tego dokonałam. Ty
0: ja też.
1: Tego też dokonałeś wczoraj, więc będziemy mogli coś o tym powiedzieć. A wy, jeżeli jeszcze nie zagłosowaliście, to macie czas na to do 16 stycznia roku już nadchodzącego 2020. A zwycięzców poznamy 3 lutego podczas wielkiej gali transmitowanej z Teatru Polskiego przez telewizję Puls. Tak to teraz będzie. No niestety do TVP nie mają powrotu. No i głosować chyba warto, bo wszyscy, którzy wezmą udział w głosowaniu, w plebiscycie, mają szansę wygrać wspaniałe nagrody. Nie do końca wiadomo, jakie będą to dokładnie wspaniałe nagrody, ale
0: wspaniałe.
1: Taką najwspanialszą ma być samochód. Także nie wiem, czy to was interesuje, no ale po prostu podaję do wiadomości, zresztą może będą jakieś inne.
0: No ale wiesz, no, to nagrody, samochód zawsze, nawet jeżeli komuś by się miał nie przydać, tak jak nam, chociażby, to można spieniężyć. Dokładnie. I będzie już na pewno kilka złotych więcej w portfelu.
1: Dokładnie. Przechodząc do głosowania, my zagłosowaliśmy online, więc o tym możemy powiedzieć kilka słów. I aby to właśnie zrobić, należy zarejestrować konto i prawidłowo wypełnić formularz głosowania.
0: Przez Facebooka chociażby można się zarejestrować.
1: Przy czym dokładnie. Nie trzeba tworzyć konta z wymyślaniem jakiegoś osobnego hasła do niego, wpisywaniem maila, tylko można po prostu zarejestrować się przez Facebooka, co uczyniliśmy jak to zwykle w takich przypadkach, kiedy można tak robić. I co ważne, możliwe jest głosowanie tylko na jedną bądź kilka kategorii, a można też zagłosować we wszystkich kategoriach. To znaczy, jeżeli na przykład tak jak ja, nie interesujecie się koniecznie sportem, no to nie musicie wcale wybierać najlepszego waszym zdaniem komentatora sportowego, a możecie zagłosować tylko na przykład na najlepszego aktora, aktorkę i serial, jeżeli tylko ta dziedzina serialowa was interesuje. I przez internet można oddać jeden głos w każdej kategorii z jednego zarejestrowanego konta użytkownika. I teraz, to jest taka informacja właśnie kierowana bardziej do naszych słuchaczy niewidomych, no ale pewnie do wszystkich, ale powiemy po prostu jak to wygląda z naszej perspektywy, że kiedy już otworzy nam się ta lista z kategoriami i z nominacjami, to należy zaznaczyć tę opcję, tę kandydaturę w danej kategorii, która nas interesuje. I
0: tak, mu piątego, a kategorie w nagłówkach programu.
1: O czym zaraz? I niektórzy jego aktorzy.
0: Wiedzieć, może gdzieś to jest tam zaszyte, ale nie. W czytelny sposób, w żaden sposób nie byłem w stanie się do tego dostać, więc zakładam, że jest to po prostu gdzieś umieszczone w formie graficznej. No ale wiesz, z drugiej strony, skoro można głosować za darmo, a jedyną ceną za to jest założenie darmowego konta, spięcie tego z Facebookiem, to naprawdę myślę, że nie jest to żaden problem. Facebooka,
1: nie, jak najbardziej. No,
0: Facebooka po prostu... w dzisiejszych czasach ma prawie każdy, nawet nasz redakcyjny kolega Robert sobie jakiś czas temu założył, więc...
1: A długo to trwało. Nie miał, natomiast po prostu chciałam podać w pełni, scharakteryzować wszystkie możliwe formy oddania głosu, bo może ktoś z jakichś powodów, których sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, preferowałby głosowanie SMS-em. Natomiast no, jako że jest to, jak wspomnieliśmy, dostępne w pełni, aby ten głos oddać online, no to myślę, że dla większości z was ta forma okaże się najwygodniejsza. A tymczasem przedstawimy wam nominacje, tak abyście mogli się z nimi zapoznać, jeżeli będziecie chcieli głos oddać. I rozpoczynamy od pierwszej kategorii, czyli aktor.
0: Tak, a w tej kategorii mamy następujących kandydatów. Tomasz Karolak, Jacek Knap, Mikołaj Roznerski, Bartłomiej Topa, Jan Wieczorkowski i to tyle.
1: I to tyle, bo jest 5 nominacji, tak, z wyjątkiem jednej kategorii, o której powiemy na końcu. Oddałeś głos w tej kategorii?
0: Tak, na Wieczorkowskiego głosowałem.
1: A ja zagłosowałam na Bartłomieja Topę za jego rolę w serialu Pod powierzchnią.
0: A ja z sentymentu dla starego Michała z Klanu.
1: Ach, no chyba, że tak, rozumiem. Kolejna kategoria, aktorka. Magdalena Cielecka, Katarzyna Glinka, Kinga Price, Marta Żmuda-Trzebiatowska i Katarzyna Zielińska. Tutaj przyznam, że miałam dylemat, no bo doceniając, biorąc pod uwagę osiągnięcia z ostatniego roku, no to Magdalena Cielecka, chyłka, dobra rola. Kinga Price, rola broni w Stuleciu Winnych, też dobra rola, ale wybrałam jednak panią Kingę, ponieważ ta rola była naprawdę świetnie odegrana, nawet z naszej perspektywy, biorąc pod uwagę to, jak pani Kinga modulowała głosem, tak aby odegrać bronię już w takim podeszłym wieku, no to rzeczywiście świadczy o dużych umiejętnościach, więc tutaj jednak postanowiłam ją docenić. A ty?
0: A ja właśnie tak samo.
1: No widzisz, no, to się zgadzamy. Kolejna kategoria, juror.
0: Tak jest, a tu mamy Barona i Thompsona, ale to jest jako jedno.
1: No wiadomo.
0: Tak. Kleo, Michał Malitowski, Katarzyna Skrzynecka i Anna Starmach.
1: Oddałeś głos?
0: Nie.
1: Ja oddałam, bo stwierdziłam, że im więcej głosów jakoś spróbuję oddać, to może będę miała większe szanse na wspaniałe nagrody. Więc stwierdziłam, że jako, że Thompsonowi i Baronowi udało się w tym roku, aby ich podopieczna z drużyny wygrała Eurowizję Junior, a w tym wojsie, że tak powiem, właściwym, dorosłym, ich kolejna podopieczna, czyli Alicja Szemplińska, wygrała całą edycję, No to warto ich docenić chociażby z tego powodu. To zapewne nie jest ich zasługa, tylko Wiktorii i Alicji, że są utalentowane. No ale niech już będzie i tak. Komentator, tak? Coś chciałem?
0: Nie. Właśnie już...
1: Wydaje mi się. Komentator sportowy. Jak wspomniałam tutaj, nie zagłosowałam. Nominowani są Jacek Laskowski, Jerzy Mielewski, Rafał Patyra, Sergiusz Ryczel i Sebastian Szczęsny.
0: Tak jest. Ja też nie głosowałem, natomiast mamy kolejną kategorię. Osobowość telewizyjna. Rafał Brzozowski, Katarzyna Dowbor.
1: On to wygra, mówię ci, że on to wygra.
0: Całkiem możliwe. Marta Manowska, Dorota Szelongowska i Dorota Wellman.
1: Głosowałeś?
0: Nie.
1: Ja zagłosowałam, drogą eliminacji uznałam, że głos swój oddam pani Marcie Manowskiej, ponieważ no, było nie było, udziela się w programach takich dość oryginalnych, dość potrzebnych, przynajmniej niektórych, więc na pewno warto to docenić. Nie zetknęłam się z programami pani Szelongowskiej, po prostu nie miałam okazji. Pani Wellman, jakoś tak nie mogę skojarzyć, czy miała jakieś osiągnięcia w poprzednim roku, za które warto byłoby ją docenić. Prezenter informacji. Beata Chmielowska, Olech, Dorota Gawryluk, Grzegorz Kajdanowicz, Diana Rudnik i Tomasz Wolny. Nie oddałam głosu, ponieważ nie było wśród kandydatów pani Danuty Choleckiej.
0: A, no widzisz, no szkoda, bo myślę, że pani Danuta to powinna...
1: Tylko pani Danusia. Powinna mieć 100% głosów.
0: Owszem.
1: Ty tutaj
0: ale
1: mimo
0: gdyby,
1: wszystko kogoś wybrałeś?
0: Ja akurat głosowałem na... Zaraz tu mi lewactwo się zarzuci. Tego jestem pewien, bo ja akurat na Grzegorza Kajdanowicza głosowałem.
1: No, jakieś lewackie TVN.
0: No właśnie, TVN jakieś. Tak jest. Tak, ale rzeczywiście myślę, że gdyby telekamery transmitował któryś z programów Telewizji Polskiej, to Danuta Cholecka byłaby bezsprzeczną liderką.
1: Ale dlaczego właśnie nominowali Chmielowską Olech, a nie panią Danusię?
0: No właśnie. Bo wiesz co? Bo ja myślę, że po prostu Beata Chmielowska Olech, która notabene rozpoczynała swoją przygodę prezenterską w Teleekspresie Junior. Jeszcze taki program był kiedyś, przed Rowerem Błażeja, to już dawne czasy, i ona tam zaczynała, no to myślę, że ona po prostu jest mniej kontrowersyjna. Wiesz, jednak teraz każdy prezenter wiadomości albo związany jeszcze chwilę temu z nimi, tak jak Krzysztof Ziemiec, no to myślę, że za dużo szumu się wokół tego by zrobiło. A myślę, że prezes Jacek chyba teraz chce wygaszać zbędne emocje, tym bardziej, że teraz mamy, zbliżają się święta, czas miłości, pokoju i Zenka Martyniuka.
1: Ale o tym jutro, a tymczasem przedstaw słuchaczom kolejną kategorię, czyli prezenter pogody.
0: Tak jest. Tu mamy Agnieszkę Dziekan, mamy Aleksandrę Kostkę, Maję Popielarską, Marzenę Słupkowską i Paulinę Sykut-Jerzynę.
1: Nie głosowałam, bo mi jest absolutnie wszystko jedno.
0: Ja głosowałem na Maję Popielarską, pamiętam ją jeszcze z RTL7, fajna stacja była, no to niech Maja w ogrodzie ma.
1: Program rozrywkowy. Koło Fortuny, fantastycznie. Masterchef, nie wiem, czy akurat teraz to jest nominowane. Sanatorium Miłości, przyznam, że głosowałam już o swoich tutaj powodach i o moim stosunku do tego programu mówiłam, więc nie będę tego powtarzać. Mimo tego, że może nie oglądałam wszystkich odcinków, to doceniam ideę po prostu i na tym się zatrzymajmy. The Voice Kids i Twoja twarz brzmi znajomo. Uwaga, będzie niepopularna opinia. Wydaje mi się, że po kilku już nastu, nie pamiętam ilu sezonach, tego programu wystarczy. Więc choć go lubię, to nie sądzę, żeby już teraz zasługiwał na nagrodę.
0: A ja z sentymentu...
1: Tak,
0: z sentymentu na Koło Fortuny.
1: Fantastycznie. To znaczy, że podoba ci się ono w wydaniu Norbiego. W ogóle nie wiem, czy Norbi nie jest nominowany jako osobowość telewizyjna.
0: Wiesz co, właśnie w wydaniu Norbiego to już może niekoniecznie, ale po prostu z sentymentu do programu. Nawet może bardziej tak. Ja też zdecydowanie chętniej bym zobaczył.
1: Nie z sentymentu do programu, tylko żeby prezes Jacek się ucieszył.
0: No, a to tam wiesz.
1: Tak, podawaj jakieś takie sensowne powody.
0: No to jest właśnie mój sensowny powód, ale jak rozumiem, ty głosowałaś, żeby prezes Jacek się ucieszył.
1: Tak, oczywiście, również zawsze.
0: Okej.
1: I w kolejnej kategorii również.
0: Jeżeli zobaczycie niedługo Milenę w którymś programie TVP, na przykład obok Jarosława Jakimowicza, to wszystko będzie jasne.
1: Myślę, że jeżeli przed zatrudnieniem mnie tam przejrzą moje media społecznościowe, to dość szybko się okaże, że się to mnie nadaje, wiesz?
0: No tak, profil na fejsie i wszystko jasne, tak?
1: Dokładnie, na Twitterze i koniec.
0: Owszem.
1: Przejdźmy do następnej kategorii, serial. Słuchamy nominacji.
0: Proszę bardzo, 39,5 tygodnia, Stulecie winnych, Wojenne dziewczyny, W rytmie serca, Zawsze warto.
1: Jak wspomniałam, głosowałam tak, aby prezes się cieszył, a tak zupełnie serio uważam ten serial za bardzo udany, więc mój głos oddałam na Stulecie winnych.
0: Ja tak samo.
1: Gdybym mogła tutaj oddać dwa głosy, to również serial Zawsze warto bym uhonorowała, bo również był dobry, a tak naprawdę to nie rozumiem, czemu nie ma tutaj Chyłki, bo też sądzę, że zasłużyłaby na docenienie i tak naprawdę te trzy seriale gdzieś tam powinny zostać nagrodzone, tak mi się wydaje.
0: Tak, ja serial... jak wspominałem, też na Stulecie winnych głosowałem, bo rzeczywiście, chociaż szczerze mówiąc, tego serialu oglądałem znacznie mniej, bo już książki przeczytałem, ale...
1: Ja książki dopiero po, także już i tak wiem, co będzie w kolejnych odsłonach, w sezonach, bo już mam książki ze sobą, chociaż no oczywiście będę oglądać, ale na pewno produkcja warta uwagi, z dobrą grą aktorską, jak już wspominaliśmy, i z ciekawą historią. Kolejna kategoria serialowa, tym razem serial fabularno-dokumentalny. I tutaj nominowani to 19+, Gliniarze, Korona Królów, taka historia, nie będę śpiewać muzyczki z Korony Królów, spokojnie, Lombard, Życie pod zastaw i wcale się nie domyślam, na co głosowałeś, i Magazyn Kryminalny 997.
0: Co? To była moja reakcja.
1: Co? Tak, dokładnie. Co to tu robi? Co się tu wydarzyło?
0: Tak jest.
1: Dodam, że choć nie każdy odcinek Korony Królów takiej historii oglądam, bo o ile uważnie śledzę te odcinki Korony Królów właściwej, to z taką historią bywa różnie, ale właśnie z sentymentu do Korony Królów oddałam swój głos na Koronę Królów, taką historię.
0: No ja głosowałem oczywiście na Lombard, Życie pod zastaw, bo to jest bardzo fajny serial i tego się będę trzymał. Natomiast wiesz co, jak tak czytamy te kategorie, to ja się naprawdę zastanawiam, dlaczego jeszcze nie ma kategorii, która się nazywa paradokument. Przecież...
1: To... A nie było kiedyś, w którejś edycji?
0: Wiesz co, nie pamiętam.
1: Coś mi się tak...
0: Szczerze
1: tak
0: mówiąc, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tu naprawdę... Słuchaj, ile Polsat by mógł wystawić i w ogóle te wszystkie kanały powiązane z nim, różnych swoich produkcji, ile tam by tego mogło być? To po prostu ich kategoria. No, jeszcze wiadomo, jakaś ukryta prawda TVN-owska i coś pewnie jeszcze by się znalazło. Natomiast no, tu mamy jeszcze specjalną nagrodę magazynu Netfilm. Jest
1: i tu mamy
0: taka
1: więcej
0: kategoria.
1: Nominacji.
0: Tak.
1: I to jest kategoria, w której wyróżnić można serial taki, który pojawia się na jakiejś platformie internetowej. Tu mamy chyba 7 nominacji, tak? Dobrze pamiętam?
0: Zdaje się, że tak.
1: Teraz się okaże.
0: Tak. Tu mamy na przykład Czarnobyl, emitowany w serwisie HBO Go, Fleabag 2, Prime Video, Gra o Tron, 8 sezon, HBO Go, Stranger Things 3, to jest Netflix, The Crown, też 3, Netflix, The Morning Show, Apple TV Plus i Wielkie Kłamstewka 2, również HBO Go. Głosowałaś?
1: Nie.
0: Ja...
1: Ponieważ nic z tego nie oglądałam.
0: Ja z historycznego sentymentu zagłosowałem sobie na Czarnobyl. A co? W końcu rocznik 8-6 do czegoś zobowiązuje.
1: No tak. Może dzięki temu zwiększyłeś swoje szanse na wspaniałe nagrody.
0: Kto wie, kto wie. No, więc tak to wygląda. Wy też możecie głosować. Zachęcamy was bardzo serdecznie do tego, no bo w końcu raz, że można gdzieś tam sprawić, żeby nasze ulubione produkcje zostały uhonorowane odpowiednimi statuetkami. Dwa, można coś wygrać, a trzy, jeżeli głosujecie na produkcję TVP, prezes Jacek się ucieszy.
1: A myślę, że uśmiech prezesa Jacka i jego dobre słowo to jest to, na co zawsze warto liczyć i co chętnie oglądamy. Dobrze, żebym tak tutaj już nie szalała z tymi laudacjami w kierunku prezesa, bo może to zostać różnie odebrane, to przejdźmy do muzycznego akcentu.
0: Tak.
1: Michał wybrał muzyczny akcent dla was?
0: Owszem, wybrałem utwór zatytułowany In Love With A Camera. Taki utwór z nieco mocniejszym uderzeniem teraz nas będzie czekał, a za wszystko odpowiedzialna jest formacja The Struts.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Zbliżamy się już powoli do końca dzisiejszego wydania programu RTV, bo mamy dla was ostatnią garść informacji, takich telewizyjno-radiowych, bo najpierw będzie o telewizji, ale także i w tym wejściu powiemy co nieco na temat radia. Czy wiesz, co się wydarzyło 13 grudnia?
1: No kojarzę taką piosenkę, że 13 grudnia wybuchła wojna, kulki z cebulki, a groch to był proch.
0: Okej, okay. No to ja też ją kojarzę z przedszkola.
1: No bo gdybym powiedziała, że nie było tyle ranka, to by było absolutnie banalne, więc wolałam zaśpiewać.
0: Owszem, też kiedyś tam nie było tyle ranka. Mieliśmy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, rzecz jasna. Którąś tam z kolei rocznicę urodzin, chyba 13 nawet, tak mi się wydaje. Chyba tak, chyba 13 urodziny Polskiego Radia Londyn, PRL24, ale oprócz tego Polonia się przeraziła, takie mam wrażenie, bo jak ludzie są tak, wiesz, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych oderwani od rzeczywistości, to gotowi pomyśleć, że się w Polsce coś złego stało. Bo wyobraź sobie, że od 13 grudnia na terenie obu Ameryk jest niedostępny sygnał telewizji Polonia. No i cóż, okazuje się, że to nie żadna awaria, tylko kwestie prawne. W Polsce ten kanał jest dostępny bez większych problemów w różnych tam sieciach kablowych, w cyfrowym Polsacie, Canal Plus, Orange TV i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszystko wiąże się z tym, że umowa się skończyła, bo umowa była podpisana z niejakim Robertem Spańskim, kanadyjskim, zdaje się, biznesmenem, który chyba nawet coś ostatnio próbował swoich sił w polskiej polityce. Tak mi się coś kojarzy, że on tam kandydował czy na posła, czy na senatora, jakieś takie miał tam ambicje. Natomiast on przede wszystkim od już lat 90., jeszcze za czasów Wiesława Walędziaka, miał podpisaną umowę z Telewizją Polską na redystrybucję sygnału telewizji Polonia na terenie Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych, w sumie Ameryki Północnej. Tak ta umowa dokładnie wyglądała. No, w ogóle wokół tego to były różnego rodzaju spory prawne, bo Robert Spański zdecydowanie więcej chciał niż zakładała umowa. Mianowicie on sobie tak interpretował tę umowę, że może być to, że może on używać tego sygnału, tych programów, które są dostępne na antenie telewizji Polonia, ile on razy chce. No ale TVP miało zdecydowanie inne zdanie na ten temat. Sprawa trafiła na wokandę. W 2014 roku tam się kwestia rozwiązała. Sąd przychylił się do decyzji telewizji polskiej i tylko po prostu pan Spański mógł jednokrotnie używać tych programów, które były na antenie telewizji Polonia, czyli po prostu dystrybuować sygnał przez różnych tam pośredników typu Comcast i podobni. No ale w 2019 roku, właśnie 13 grudnia, wygasła umowa na redystrybucję tego sygnału przez pana Spańskiego i to jest właśnie powodem, dla którego telewizji Polonia na satelicie w Stanach Zjednoczonych po prostu nie ma. Nie wiadomo, co będzie dalej, nie wiadomo, z kim zostanie ta umowa przedłużona, a właściwie podpisana, czy być może zostanie przedłużona z panem Robertem Spańskim, albo Bobem, jak niektórzy na niego mówią. Ale o tym na razie cichosza, takich informacji nie ma. Na razie jest po prostu tak, że Amerykanie są pozbawieni dostępu do telewizji Polonia. Za to Polacy mogą sobie ją oglądać do woli. Myślę, że ci, którzy są także w zasięgu satelita, militarnych transponderów, tych dostępnych w Europie, czyli na przykład Niemcy, Wielka Brytania, tego typu kraje także nie mają problemów z dostępem. Ostatnio to nawet się sygnał telewizji Polonia pojawił w wersji niekodowanej na Astrze, gdzie na razie był na Hotbirdzie, a teraz mamy niekodowaną Polonię na Astrze, więc też jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie oglądać. Natomiast no, w dzisiejszych czasach to jest tyle różnych metod dostępu do materiałów polskich, że ja się naprawdę zastanawiam, czy utrzymywanie takiego kanału jak Telewizja Polonia, czy tak naprawdę ma jeszcze sens jakiś większy.
1: No, szczerze mówiąc, nie czuję się kompetentna, by to ocenić, bo pytanie, czy wszyscy widzowie są w stanie dotrzeć do materiałów polskich w innych formach. I może są tacy, którzy preferują tę tradycyjną telewizję. No zależy oczywiście, jak wielu ich jest.
0: Wiesz, wydaje mi się, że właśnie największym rynkiem zbytu to była ta Polonia amerykańska, która to jest Polonią, no już nie młodą. Większość ludzi, którzy wyemigrowali do Stanów, to są ludzie, którzy mają po kilkadziesiąt lat, bardziej tam 50-60, bo oni emigrowali w latach 80-tych, 70-tych, jeszcze gdzieś tam w 90-tych też. I oni może nie są tak do końca na bieżąco z tą nowoczesną technologią, żeby sobie gdzieś tam oglądać coś przez internet, a to czasem przecież mamy te wszelkie georestrykcje, więc trzeba sobie jeszcze jakiegoś VPN-a sprawić i się podłączyć do jakiegoś polskiego serwera, żeby sobie móc oglądać rzeczy chociażby z TVP. I oni rzeczywiście byli grupą, która na pewno oglądała Polonię i która miała dzięki tej stacji dostęp do polskich materiałów. A teraz, kiedy nie mają tego dostępu, to tak naprawdę myślę, że oglądalność Telewizji Polonia drastycznie się zmniejszyła. No bo w Europie to nie ma problemów z dostępem do innych materiałów polonijnych naszych, czy polskich nawet, nie tyle polonijnych, co polskich po prostu. No a

0: Potencjalni odbiorcy wiedzieli, że coś takiego istnieje. Istotnie Ameryka wydaje się tutaj największym rynkiem, jeżeli chodzi o te stacje, więc zobaczymy, co dalej wykombinują. Będziemy was o tym informować i możemy już zdradzić, że zagramy wam odpowiednią do tego tematu piosenkę.
1: Amerykańską,
0: ale z polskim akcentem, oh yeah. Yeah. Ale zanim to było dużo o TV, to będzie przez momencik dosłownie o R, czyli o radiu, ale takie informacje, no, wybiegniemy trochę w przyszłość, bo jeszcze nic takiego, czego efekty byśmy mogli teraz już usłyszeć w eterze. Wiadomo na przykład, że na częstotliwości 97,5 w Szczecinie zagra za jakiś czas, jak już tam się ze wszystkimi procedurami uporają, radio Super FM. I teraz tak, ta nazwa może się wydawać znajoma.
1: Owszem.
0: I wiadomo, z czym kojarzą ją osoby nieco starsze ode mnie.
1: To, no, to ja może powiedzmy, bo może,
0: to może, mi, to tak. Może Michał opowie lepiej ode mnie, bo ja to tylko z opowieści.
1: Otóż Super FM to była taka sieć lokalnych stacji, gdzieś tam współpracująca tak naprawdę z Radiem SK w latach 90. Było takie studio w Warszawie, które produkowało przede wszystkim informacje, co godzinę można było sobie te informacje brać. Były tam jakieś plany i nawet przez chwilę to funkcjonowało, że były reklamy sieciowe, gdzie po prostu chyba nadawcy dzielili się zyskiem albo po prostu jakoś inaczej było to rozliczane. Była taka oferta, która pozwalała się reklamować we wszystkich sieciach stacji Super FM. Był o godzinie 8:15 gość, taki codzienny, zwykle jakiś tam polityk to był, albo podobne osobistości. I były też programy nocne. Programy nocne w sieci Super FM były produkowane przez różnych prezenterów z różnych stacji radiowych należących do tej sieci. To tam różnie wyglądało, ale no wiadomo, dzięki temu nocki były również z żywym człowiekiem, który się dosyłał przez satelitę. Super FM miało jeszcze kilka programów, między innymi dźwiękowy magazyn sportowy. Był jeszcze taki program jak Muzyczna Strefa, prowadzony przez Darka Króla i jakaś taka audycja Super Party? Czy podobna w soboty od chyba 20 do północy z muzyką taneczną, jakąś tam miksowaną na żywo. Więc tego typu rzeczy stacjom lokalnym oferowała sieć Super FM. Ale to, jak rozumiem, nie będzie
0: Ale to nie będzie to. To jest zbieżność nazw. I od razu uprzedzam wszystkich, którzy się martwią, ale jak to oni sobie mogą taką nazwę zawłaszczyć, czy oni mają do niej prawo. Wygasły już te obostrzenia i nazwa Super FM od 2006 roku nie jest chroniona patentem, więc ci, którzy chcą tworzyć radio w Szczecinie, mogą sobie tę nazwę wziąć. Natomiast za ten projekt odpowiadają te same osoby, które jakiś czas temu w Szczecinie testowały radio i są to osoby, które odpowiadały również za radio ABC obecne w Szczecinie kilkanaście chyba lat temu, więc trochę szkoda, że nie wracają do tej nazwy, no bo to byłby dla Szczecinian taki znak, że wraca ten dawno znany projekt, a tutaj Super FM, no to może nie wszyscy skojarzą to od
1: bo
0: razu.
1: Bo może nie wraca, wiesz, tym, może, bo... może oni chcą się celowo odciąć od tego.
0: Może się chcą odciąć, no trudno powiedzieć, tego nie wiemy. Zobaczymy, jak to dalej będzie, kiedy już będziemy wiedzieli, że to radio wystartowało, to na pewno wam opowiemy i podzielimy się wrażeniami, no ale zanim wszystkie procedury, koncesje, pozwolenia, no to jeszcze kilka miesięcy, jak nie kilkanaście miesięcy. Natomiast ostatnio sporo mówimy o radiofonii cyfrowej, bo przypomnijmy, że cały czas są rozstrzygane ogłoszenia dotyczące tych multipleksów lokalnych. I mówiliśmy też, że co do niektórych miast decyzje zapadają etapami i tak też jest w przypadku Torunia. Tutaj już kilka ogłoszeń, kilka informacji przedstawiałam w poprzedniej audycji, ale czas uzupełnić informacje dotyczącą Torunia, szczególnie, że szykuje się tutaj jakiś nowy projekt, bo do cyfrowego multiplexu DAB+ w Toruniu dołączy Radio Toruń. Nadawcą Radia Toruń będzie nowo założona spółka Polskie Lokalne Media, której udziałowcą jest między innymi toruński radny PiS Michał Jakubaszek, a z kolei prezesem został Filip Sobczak, który jest redaktorem naczelnym lokalnego serwisu ototoruń.pl. To tak podaję, bo być może ktoś z Torunia nas słucha i coś postać tego

0: pana wam może mówi, więc już może wiecie na przykład mniej więcej, czego się możecie spodziewać po tym radiu.
1: No, zresztą Radio Toruń to nie jest też w ogóle nowa marka, bo z tego, co kojarzę, to kiedyś w Grodzie Kopernika już taka stacja funkcjonowała. Ona potem zmieniła się chyba w Plusa? Chyba w Plusa.
0: Nie wiem, tam jest dość skomplikowane.
1: Tak, tak, tak. Albo w jakieś inne tam, nie wiem, czy Złote Przeboje, czy coś. Ale w każdym razie, kiedyś Radio Toruń już było, o to pamiętam od naszego wspólnego znajomego z Torunia, Pawła. Pozdrawiamy. I rzeczywiście on opowiadał, że była kiedyś taka stacja. No to zobaczymy, czy wróci to, co było kiedyś, czy będzie coś nowego, jakaś nowa jakość.
0: Dokładnie, czekamy, kiedy już to będzie, kiedy można już będzie tego słuchać, na pewno opowiemy również o naszych wrażeniach. No i to byłaby ostatnia informacja na dziś.
1: Na dziś, jak dobrze powiedziałaś.
0: Tak, jak wspomnieliśmy, słyszymy się po pierwsze jutro. Będzie świątecznie, także spodziewajcie się atrakcji, dzwoneczków, śnieżynek, Mikołajów, prezentów.
2: O, o, o.
0: Super, będziesz tak robił? Fantastycznie.
1: No to mogę. No to...
0: Barszczyk, pierogi, rybki.
1: Tak jest.
0: Kolędy, wszystko będzie. Zenek Martyni
1: będzie. A kolędy
0: i
1: też mam.
0: A
1: przepraszam cię bardzo, kolędy też mam śpiewać?
0: Nie, wystarczy Zenek Martyni.
1: Wystarczy tak, ho-ho. A myślałem, że powiesz, że wystarczy ho-ho-ho.
0: To tak, też można to ująć w ten sposób.
1: Okay.
0: No i będzie też sylwestrowa, więc konfetti, serpentyny, girlandy, szampan, dobra zabawa. O tym wszystkim wam opowiemy, na co możecie liczyć, jeżeli chodzi o stacje telewizyjne
1: i warto też
0: w nadchodzącym okresie.
1: Warto też wspomnieć, że z nami to się jeszcze usłyszycie właśnie w Sylwestra na antenie Radia DHT w trakcie imprezy sylwestrowej. Będziemy podsumowywać tegoroczną muzykę. Muzykę z naszego kanału głównego. Co tam ciekawego się wydarzyło? Jakie piosenki zwróciły naszą uwagę? Będziemy wam to grać, a potem będziemy imprezować. Będziemy wspólnie z wami witać nowy rok.
0: Tak będzie. Natomiast dla tych, którzy nie będą z jakichś przyczyn słuchać nas jutro, bo interesują ich na przykład bardziej te regularne wydania, a w Sylwestro niekoniecznie i w święta zamierzają oglądać telewizję, to przypomnę jeszcze raz kolejne wydanie takie dotyczące nowości telewizyjnych, radiowe. Zobaczymy, jakie będą, bo na razie się nie zanosi, ale kto wie, 2 tygodnie jeszcze zostały. 4 stycznia na pewno będziemy, opowiemy wam między innymi o tym, cóż nowego prezes Jacek nam przygotował na styczeń i nie tylko on, ale o tym, co dokładnie wam przedstawimy, no to się przekonacie słuchając nas za 2 tygodnie, 4 stycznia po 16. No a zanim się pożegnamy ostatecznie, no to jeszcze piosenka.
1: Piosenka, którą być może kojarzycie z anteny Radia DHT, jeżeli słuchacie nas w czasie różnych imprez, bo ona się dość często pojawia właśnie w takiej okoliczności przyrody. Będzie John Góra i Górale w piosence w poniedziałek rano. Tak, będzie w poniedziałek rano, że kosił ojciec siano, czyli bardzo ładna amerykańska
0: poleczka.
1: A co było
0: poleczka. Dalej, to się przekonacie, bo to jest cała historia,
1: tak, to jest cała
0: która
1: historia.
0: Składa się na tydzień. Utwór reprezentuje gatunek pod nazwą polka, tak? Bo polka to nie tylko taniec czeski, ale również swego rodzaju gatunek taki właśny
1: w Stanach popularny,
0: amerykański, można tak powiedzieć, w Stanach popularny, w warstwie muzycznej z motywami często ludowymi polskimi, w warstwie tekstowej no również pojawiały się takie ludowe nawiązania, pojawia się i zarówno język polski, jak i takie wtręty anglojęzyczne, ale tutaj, czy tu mamy wtręty anglojęzyczne?
1: Nie, tu mamy taki,
0: nie.
1: Tu mamy taki trochę akcent
0: tylko,
1: taki właśnie, ale jest to rzeczywiście bardzo urocze, jak się mieszają w niektórych poleczkach te słowa polskie z angielskimi, piosenki pokroju She Likes Kiełbasa, no
0: tak.
1: Złoto.
0: Albo piosenka o krupniku Put It Under Your
1: Pierzyna. Tak jest. I być może właśnie w trakcie imprezy sylwestrowej coś wam takiego zagramy, bo poleczki nigdy dość, byleby z nią po prostu nie przesadzić, bo w końcu nie jesteśmy w Chicago. Na dziś to tyle.
0: Ale są tam takie stacje radiowe, które grają poleczki 24 godziny na dobę.
1: Tak, Polka Jammer Network.
0: Jeśli wam się poleczka spodoba, to...
1: Na przykład.
0: Tak. Jeżeli wam się poleczka spodoba, no to możecie jak najbardziej słuchać jej dowoli, a jeżeli wam się podoba Radio DHT, to też słuchajcie nas dowoli. Jak lubicie przeboje trzech po kolei, to kanału pierwszego, a jak brzmienia nieco bardziej taneczne, to kanał drugi jest specjalnie dla was.
1: My słyszymy się z wami jutro po godzinie 19, a na dziś to tyle. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: No to poleczka.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy czwartek, to jest 26 dzień września 2019 roku, godzina 19 minęła, a my rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Kazimierz Parzych. Cześć Kaziu.
4: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. No tak, to już w sumie dobry wieczór.
4: Tak, to zależy dla kogo.
1: Tak, zależy dla kogo, zależy dla kogo. Okej, okay, dziś będziemy rozmawiać o programie, co do którego są pewne wątpliwości, jak go właściwie wymawiać. No bo tak, pisze się Lazarillo, ale z tego co wiem, to wymawia się go troszeczkę inaczej.
4: Dokładnie, wymawia się go, powiem wolno, żeby każdy zrozumiał. Lazarillo.
1: Czyli dlaczego? Po prostu Lazarillo.
4: Tak. Dlaczego? Dlatego, że te ostatnie dwie L-ki wymawia się jako I. I wtedy wychodzi z tego Lazarillo.
1: Dokładnie. Także oczywiście no to wiadomo, to taka tylko ciekawostka, bo pewnie i tak większość będzie mówiła Lazarillo, no bo tak nam to czyta, tak? Ale żeby wszystko było zgodnie z faktami, no to warto taką ciekawostkę na dobry początek przytoczyć. Program służy do pieszej nawigacji i on jest dostępny na platformy iOS i Android, jak rozumiem, tak?
4: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I oprócz tego, że jest dostępny, jest bardzo podobny jak i na jedną, tak i na drugą platformę. Praktycznie no, różni się no, detalami tak naprawdę. Jedną opcją w ustawieniach i może jakimiś szczegółami w wyglądzie. Natomiast nie są to duże szczegóły. Dlatego też dla tych, którzy mają na przykład właśnie korzystają z iOS-a, a potem załóżmy przerzucają się na Androida, to te osoby nie będą miały problemy z obsługą tego programu.
1: My mieliśmy taki ambitny plan, żeby przygotować dla was notatki z podróży, czyli po prostu zapis dźwiękowy związany z trasą, jak ten program działa w praktyce, ale okazało się, że no niestety no nie udało ci się odpowiednio zarejestrować jakichś próbek, więc pokażemy dziś raczej po prostu interfejs, tak? A ty omówisz go, o co w nim chodzi i jak to wszystko działa.
4: Tak, niestety przez brak warunków się nie udało, chociaż bardzo chciałem. Ale dużo nie stracicie, bo tak naprawdę najbardziej wartościową opcją, którą fajnie byłoby jednak pokazać, to jest wyznaczanie wskazówek do punktu. Natomiast te wyznaczanie wskazówek do punktu nie działa tak super, nie działa dobrze. No, potrafi się to troszkę pogubić i źle poprowadzić. Dlatego też pokażę, jak to wygląda tutaj na miejscu.
1: Okej, moje pytanie w takim razie jest takie, do czego nam ten program się może przydać? Bo to jest prosta aplikacja, tak? To nie jest jakieś bardzo rozbudowane narzędzie.
4: Tak, w przeciwieństwie do tych nawigacji typu Sync Assistant Move, jak i również Zodwalker, Lazarillo nie jest to taka typowa nawigacja, w której możemy wyznaczyć sobie trasę od punktu A do punktu B, tylko możemy sobie... W ogóle Lazarillo ma trzy, tak jakby trzy tryby. Podstawowy to jest eksploracja, drugi to jest wyznaczanie trasy, wyznaczenie wskazówek i to no, można powiedzieć, że może nas poprowadzić właśnie poprzez te wskazówki. Trzeci tryb to jest nawigacja na azymut. Czyli wyznaczamy sobie, zaznaczamy sobie punkt i dodajemy go do śledzenia i wtedy dostajemy wskazówki, w którą stronę iść, bez wskazań takich dokładnych, czyli w którą stronę mamy skręcić, jeśli jest zakręt.
1: Tylko po której naszej stronie znajduje się ten punkt i w jakiej odległości, tak?
4: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Mhm, jasne.
4: I teraz tak, ten tryb eksploracji jest to tryb domyślny, czyli zaraz po włączeniu programu on jest dostępny. I w tym momencie, kiedy uruchomimy Lazarillo, program zaczyna mówić właśnie już, w którym miejscu się znajdujemy, czyli najbliższe punkty. I w ogóle w zależności od tego, bo mamy też filtrowanie właśnie informacji.
1: To sobie możemy wybrać kategorię,
4: przy
1: tak?
4: Przy pomocy kategorii, dokładnie. I teraz kwestia jest taka, że w ogóle Lazarillo możemy wykorzystywać rzeczywiście w nawigacji pieszej, jak i również wykorzystać do informowania nas na przykład o przystankach podczas jazdy autobusu. I teraz tak, właśnie jeśli chodzi o filtrowanie, mamy dwa tryby. Jest to właśnie tryb pieszy i tryb samochodowy. I w każdym tym trybie możemy sobie wybrać konkretne filtry. I teraz, jeśli idziemy, to samoczynnie program stwierdza, że w sumie idziemy wolno, więc jest to właśnie taka prędkość, przy której program przerzuca się na tryb pieszy i wtedy możemy mieć na przykład wybranych kilka kategorii i zaczyna oznajmiać wtedy te punkty, no, które nas interesują. Natomiast jeśli wsiadamy do autobusu, zaczynamy szybciej jechać, wtedy Lazarillo zauważa szybszą prędkość i automatycznie przerzuca się na tryb samochodowy, czyli oznajmia nam tylko i wyłącznie te kategorie, które mamy zaznaczone w trybie samochodowym. Czyli załóżmy, mamy zaznaczony tylko tryb transport publiczny, bo załóżmy nie interesują nas inne kategorie, w przeciwieństwie do kategorii z trybu pieszego, gdzie przy trybie pieszym no mamy załóżmy jakieś tam sklepy, bo rzeczywiście to może nas interesować. Natomiast podczas jazdy autobusem...
1: Interesują nas sklepy, bo wiadomo, że i tak nie wysiądziemy.
4: A przede wszystkim... Tak, dokładnie. A przede wszystkim no, problem jest taki, że jeśli mielibyśmy pozaznaczane...
1: To on ciągle by gadał.
4: Dużo to... Właśnie. Gadatliwość byłaby duża. No, ogólnie rzecz biorąc i tak Lazarillo jest to no, program, który potrafi się rozgadać. Nawet w przypadku, kiedy mamy tylko jedną kategorię zaznaczoną. Nie wiem, od czego to zależy. Czasem rzeczywiście oznajmia to, co trzeba, czasem więcej, a czasem właśnie potrafi się tak zdarzyć, że na przykład nie oznajmia praktycznie nic. No i to wszystko zależy od zasięgu GPS-a, też zależy od tego, czy mamy połączenie z internetem. Też Lazarillo prosi nas o włączenie Wi-Fi. No, w przypadku nieudostępniania, w przypadku niewłączonego Wi-Fi również mamy możliwość nawigacji. To jakoś tam bardzo nie przeszkadza, ale zawsze jest to pomocne. Program wtedy ma większe możliwości, no jak widzi jakieś konkretne sieci.
1: Tak, bo on bazuje, jak dobrze kojarzę, na mapach Google'a.
4: Też, ale nie tylko. Bo ogólnie rzecz biorąc, Lazarillo bierze sobie z kilka różnych źródeł punkty. Firma, która zajmuje się programowaniem programu, no, wykorzystuje jeszcze jakieś swoje bazy. To jest miks różnych baz. To jest jeszcze Foursquare, to jest właśnie Google i to są jeszcze jakieś ich punkty.
1: Pytanie, czy to jest firma, czy to jest jeden człowiek?
4: To znaczy się, jest to firma, która w ogóle zajmuje się nie tylko Lazarillo, bo jest to firma, która zajmuje się dostępnością właśnie, między innymi w szkołach bardzo aktywnie działają, w różnych instytucjach, czyli nawigacja w obiektach, w środku w obiektach, i tam wprowadzają swoje systemy. No i powiedzmy sobie szczerze, Lazarillo jest to taki trochę program na uboczu.
1: Rozwijany w wolnym czasie.
4: Tak, tak, dokładnie. Bardziej stawiają właśnie na działalność lokalną i na dostępność właśnie na terenie Chile, bo właśnie stamtąd pochodzi ta firma.
1: No właśnie, bo ta nazwa to taka trochę egzotyczna. Co ona oznacza? Wiadomo coś na ten temat?
4: Tak, Lazarillo jest to nazwa wzięta z literatury, z książki. W książce bohater nosi właśnie imię Lazarillo i jest to bohater, taki szalony bohater, taki włóczęga, taki awanturnik, taki właśnie, którego
1: obieży świat pełno, trochę taki.
4: O tak, dokładnie, tak, który właśnie podróżował, no i twórcy programu stwierdzili, że w sumie to fajnie byłoby nazwać ten program właśnie jego imieniem.
1: No i nazwali. Ja jeszcze dodam, że nasza audycja jest programem na żywo, o ile słuchacie nas w dniu jej premiery, i możecie do nas dzwonić, jeżeli tylko macie ochotę. Może chcecie podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami dotyczącymi używania Lazarillo, a może macie jakieś pytania, no to Kazimierz postara się na te pytania odpowiedzieć. 123 834 835. Zapraszamy do kontaktu, a teraz myślę, że już możemy powoli przejść do tematu głównego naszego dzisiejszego programu.
4: Ja jeszcze tylko tak wspomnę, że w tej firmie, która odpowiedzialna jest właśnie za Lazarillo, wyznaczony jest człowiek, który zajmuje się tym programem. Jest to René Espinoza. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli będziecie wyszukiwać sobie program w sklepie Play czy w App Store, to po wpisaniu właśnie nazwy wyskoczy wam element, na którym stukniemy, rozwiną się nam informacje i tam będzie właśnie nazwa
1: twórcy.
4: Tego człowieka. Twórcy, tak.
1: Tak, bo to też jest ważne, żebyście znaleźli właściwy program, gdyby programów Lazarillo okazało się być kilka, ale chyba nie ma.
4: Jest jeden, ale właśnie taka ciekawostka, po wpisaniu właśnie Lazarillo w Google Play'a wyskakuje nam również książka. I to jest właśnie ta książka, o której mówiliśmy właśnie przed chwilą.
1: No właśnie, no to warto uważać na to, bo w sumie możemy kupić książkę, której wcale nie chcemy, a chodzi o pobranie programu przecież.
4: W ogóle
1: Androida.
4: Tutaj Tak, tutaj muszę wspomnieć, że program jest w pełni darmowy. Tutaj jeśli gdzieś tam spotkacie się z taką sytuacją, że będzie program do pobrania, ale będzie płatny, to nie pobierajcie tego, bo program Lazarillo
1: jest darmowy.
4: Accessible GPS i jest darmowy. I w zamierzeniu taki ma być.
1: No dobrze. To w takim razie co? Przechodzimy do praktyki od teorii.
4: Przechodzimy do praktyki. Tak.
1: Tylko prosiłbym cię, żebyś troszeczkę podgłośnił.
4: Tak.
5: Folder rozkładaj, folder nawigacja, 9 aplikacji.
4: I teraz tak. Po uruchomieniu, po pierwszym uruchomieniu programu.
5: Aby rozpocząć eksplorację.
4: Wyskakuje nam komunikat o logowaniu. Tak, logowanie jest tutaj przy pomocy Facebooka, przy pomocy Google'a i przy pomocy maila. No, nie jesteśmy w stanie przejść bez tego kroku, bez logowania. Zresztą warto się zalogować. Dlaczego? Dlatego, że posiadaniu konta, czy dzięki zalogowaniu się poprzez Google'a, mamy możliwość synchronizacji. Mamy możliwość synchronizacji.
1: Czyli jeżeli na przykład mamy dwa telefony, mamy telefon z Androidem, tak, i z iOS-em, to po prostu te wszystkie nasze dane, które w jednej kopii, w jednym systemie na Lazarillo wprowadzimy, to one powędrują za nami do drugiego telefonu.
4: To znaczy się nie do końca wszystkie, bo na przykład ustawienia nie są synchronizowane, ale są synchronizowane ulubione punkty. Czyli takie punkty, które no, wykorzystujemy na przykład na co dzień i rzeczywiście dodaliśmy sobie do ulubionych, no, tak żebyśmy ich nie szukali, tylko po prostu w zakładce ulubione mamy te wszystkie punkty i one się rzeczywiście synchronizują.
1: Jasne. No dobrze, no to co, logujemy się.
5: Witaj, zaloguj się, aby rozpocząć eksplorację. Wygaszony. Dostęp, zaloguj się za pomocą e-maila. Przycisk, zaloguj się przez Google. Przycisk, zaloguj się przez Facebooka.
1: Jakby ktoś nie chciał przez Face albo przez Google'a, to można też przez maila, jak rozumiem, sobie konto założyć.
4: Dokładnie, dokładnie tak. Tylko ważne jest to, żeby na dwóch telefonach, na dwóch urządzeniach być zalogowanym
1: przez to samo.
4: Przez to samo, tak. Bo wtedy nie zawsze to działa poprawnie. Ja zaloguję się poprzez...
5: Zaloguj się przez Google.
4: Przez maila. Nie, przez Google. Bo w moim przypadku Google e-mail to będzie to samo, bo mam konto na Gmailu. Otwiera się. Po kliknięciu dalej otwiera się strona Google'a.
5: Adres. Opcje formatu. Przycisk. Czytaj ponownie. Przycisk. Wybierz konto. Nagłówek poziom. By przejść do aplikacji. Lazarillo. Przycisk. Kazimierz Parzych.
4: Właśnie. Tutaj też tak jakby pokazuje się możliwość...
1: wyboru konta Google'a, jeżeli wyboru. Mamy kilka.
4: Dokładnie.
1: Kont.
4: Dokładnie.
5: KZ5PMAU.PADMAIL.COM. Użyj innego.
4: KZ5PMAIL.COM. Ja wybiorę sobie to.
5: Łączę. KZ5PMAIL.COM. Łączę. Witamy. Nagłówek. Zatrzymaj eksplorację. Przycisk.
4: Z tego względu, że ja już wcześniej się logowałem na... poprzez swojego maila, no to hasło już miałem zapamiętane, dlatego już nie musiałem wpisać. I Lazarillo automatycznie wczytało sobie dane.
1: W innym przypadku zostalibyśmy zapytani, czy na pewno chcemy się zalogować. Tak, ale to jest jedno, tak. Ale potem jeszcze trzeba zezwolić na dostęp, bo tam jest takie pytanie, czy zezwolić aplikacji na dostęp do twojego konta. I aplikacja będzie miała dostęp do tam różnych takich danych. I to jeszcze też,
4: tak,
1: trzeba potwierdzić.
4: I jeszcze dodatkowo zezwolić trzeba będzie na wykorzystanie GPS-a.
1: No tak.
4: To tak zawsze jest przy tych...
1: Przy nawigacji. No trudno, żeby było inaczej.
4: Dokładnie. No dokładnie. I pierwszy widok, pierwsze to, co się pokazuje, to właśnie ten specyficzny, charakterystyczny dźwięk słyszymy, a następnie widzimy pierwszy ekran, na którym znajdują się...
5: Zatrzymaj eksplorację. Przycisk.
4: Przyciski zatrzymaj eksplorację. Jest to przycisk uaktywniający oznajmianie, czyli jeśli wyłączymy eksplorację, to Lazarillo będzie działało, ale tylko i wyłącznie w trybie punktów ulubionych. Czyli jeśli będziemy mieli jakieś punkty ulubione i będziemy sobie chcieli je uaktywnić, to możemy mieć wyłączoną opcję
5: eksploracji.
4: Następnie idąc w prawo...
5: Gdzie jestem? Przycisk.
4: Przycisk gdzie jestem. Zawsze, w każdym momencie możemy ten przycisk nacisnąć i Lazarillo oznajmi nam właśnie aktualną pozycję. No w moim przypadku to będzie...
5: Gdzie jestem?
6: Jesteś na Rozmaju Żmanowskiego 20, Kraków Małopolskie.
4: No jest to niedokładny do końca adres, ale to z tego względu, że...
1: Że jesteś w budynku, w pomieszczeniu.
4: Także dokładność może być...
1: ale wiesz, to może nawet i lepiej, bo RODO.
4: Może nawet, tak. No i to działa zawsze w przypadku wyłączenia...
5: Zatrzymaj eksplorację.
4: Eksploracji. Przycisk. Rzeczywiście to nie działa.
5: Pauza. Pauza. Przycisk. Zdrowie. Przycisk. Rozmaj Żmanowskiego 20. Teraz szukaj. Gdzie jestem? Przycisk. Gdzie jestem?
4: A, działa jednak. Przepraszam, bo wcześniej to testowałem i mi nie działało. Dlatego tutaj moja pomyłka. Działa, dobrze. Ale wznowimy, dlatego że...
5: Zatrzymaj eksplorację. Przycisk.
4: Będę chciał pokazać wam dalsze opcje.
5: Gdzie jestem? Szukaj. Przycisk.
4: Szukaj. Opcja szukaj jest to opcja, dzięki której możemy znaleźć punkt. I teraz tak, możemy tutaj wpisać albo adres, albo nazwę obiektu, czyli na przykład sklepu, jakiegoś urzędu i wtedy pojawiają się wyniki zaraz na prawo od pola edycyjnego. Na przykład spróbujemy znaleźć sklep Lidl na przykład, który jest w pobliżu.
6: Pięć miejsc.
4: Z tego względu, że jest w Krakowie kilka Lidlów, to wyniki są...
1: To jest kilka punktów po prostu.
4: Kilka punktów, tak.
1: On pokazuje jakoś w kolejności od najbliższego do najdalszego, czy jak to jest?
4: Tak. Tak. Dokładnie tak. Pierwszy z brzega to będzie ten najbliższy.
1: I co my z tym możemy zrobić?
4: I teraz możemy wyznaczyć sobie wskazówki, jak dotrzeć do tego punktu. Możemy również włączyć śledzenie punktu. Wyznaczanie trasy to właśnie są wskazówki typu idź prosto, potem skręć w prawo ulicą taką. Zresztą mogę to pokazać. Natomiast śledzenie to jest nawigacja na azymut. Klikam w punkt.
5: Wróć, przycisk wróć.
4: I teraz na prawo.
5: Udostępnij to miejsce, przycisk.
4: To za chwilę o tej opcji powiem.
5: Dodaj do ulubionych, przycisk. 278 metrów na wschód, supermarket, Lidl.
4: Tak,
1: czyli bliżutko.
5: Śledzenie tego miejsca, przełącznik.
4: Dokładnie.
5: Wyłączone. Adres, Ćwiklińskie 1, 3, 0, 863, Kraków, Polska. Fone, znak plus 48 miliardów 800,
4: pieszo. Przycisk. Informacje.
5: Transportem publicznym, samochodem, przycisk, zamów Uber, przycisk. Zaznaczone, eksploracja,
1: zamów Uber. I teraz, tu jeszcze tak, nawet można Uber zamówić.
4: Tak, ja chciałem o tych opcjach za chwilę powiedzieć, bo chciałbym o tych trybach na razie
5: pieszo
4: opowiedzieć.
1: Okej.
5: Adres, rozpocznij śledzenie tego miejsca.
4: Więc tak, rozpocznij śledzenie tego miejsca, to jeśli w to klikniemy, rzeczywiście zacznie nam podawać odległość i kierunek do punktu. Z tym, że niestety nie są to wskazówki zegarowe, tylko wskazówki
1: geograficzne.
4: Typu wschód, geograficzne. Wschód, zachód, północ, południe, południowy wschód, zachód i tak dalej. To niestety może być takim utrudnieniem i utrapieniem z tego względu, że no nie zawsze wiemy, gdzie ten północ, gdzie ta północ jest, ten wschód jest i tak dalej. Chyba, że nie wiem, wymacamy sobie mech na przykład na drzewie, to wtedy wiemy, że tam jest północ. No ale to na, w mieście to ciężko.
1: No właśnie.
4: Przydałby się.
1: No chyba, że jakoś wiesz, skorelować to sobie, nie wiem, z kompasem, który mamy w telefonie.
4: Właśnie. Przydałby się w aplikacji kompas, no którego niestety nie ma, no musielibyśmy odpalać się inną aplikację, no co, co oczywiście jest już dodatkową, no utrudnieniem dodatkowym, tak, no bo trzeba wtedy obserwować dwie aplikacje.
1: No tak.
4: Gdzieś tam w przyszłości, nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy, no są takie plany, żeby rzeczywiście zmienić oznajmianie na zegarowe. No, to jest wtedy rzeczywiście dużo łatwiejsze, bo skoro mówi nam aplikacja, o tym, że na przykład idź na 12, to wiemy, że przed sobą, tak, ten punkt mamy. Na 3, to wiadomo, że po prawo.
1: Troszkę
4: i tak
1: po
4: dalej.
1: Prawej, tak. I to wtedy jest dokładnie. Zdecydowanie bardziej logiczne.
4: Tak, dokładnie. I teraz tak, jeśli chodzi o wyznaczanie trasy, czyli wyznaczanie wskazówek, mamy kilka opcji.
5: Pieszo,
4: transportem publicznym,
5: samochodem
4: i Uber. I teraz tak, w przypadku opcji pieszo, mamy możliwość wyboru aplikacji między innymi
5: Lazarillo przycisk,
4: Google Maps, Apple Maps, przycisk. I to wszystko. W przypadku wyznaczania trasy samochodem już nie mamy możliwości wyboru na przykład Lazarillo. Wybierzemy Lazarillo,
5: przycisk.
4: I od razu zobaczymy
6: instrukcje ładowania.
5: Kieruj się na wschód w stronę Razmajerz Manowskiego.
4: Jak to wygląda. I teraz wszystkie wskazówki możemy sobie podejrzeć, idąc w prawo.
5: Następnie. Skręć w lewo Razmajerz Manowskiego. Zobacz wszystkie instrukcje. Przycisk.
4: Tak. Zazwyczaj pokazuje nam pierwsze kilka instrukcji.
1: I tu mówi, w którą stronę skręcić. Patrz. Tu nie używa na przykład tych kierunków.
5: Skręć w lewo Razmajerz Manowskiego.
4: Tak, tak, mówi, tylko jeśli idziemy...
1: To już to zaczyna mówić zawsze, kierunki.
4: To, tak, dokładnie. Właśnie. Tak to wygląda. No, GPS tutaj pływa, dlatego wskazówki w ogóle zmieniają się względem naszej pozycji. Niestety nie zawsze to tak fajnie oznajmia automatycznie, musimy sobie sami palcem sprawdzać, bo no, synteza mówi przeważnie no, zbyt mało, żeby te wskazówki były odpowiednie, żebyśmy mogli z nich rzeczywiście w pełni, nie wyciągając telefonu z kieszeni, korzystać.
5: Następnie.
4: Można przejrzeć całą trasę.
5: Zobacz wszystkie instrukcje. Zobacz wszystkie. Kieruj się na wschód w stronę Razmajerz Manowskiego. Skręć w lewo Razmajerz Manowskiego. Skręć w prawo. Skręć w lewo. Kierunek. Telimeny. Skręć w prawo. Telimeny. Skręć w prawo. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Lidl. Ostatnio oznajmiane. Przycisk.
4: Tak. I jeśli zbliżamy się do punktu, Lazarillo oznajmi, że jesteś na miejscu. No tylko właśnie ta dokładność, no musimy zwracać na to uwagę, że ta dokładność nie zawsze jest no taka dobra. Tu w przypadku, jeśli załóżmy znamy swój teren, no to może być to dobra wskazówka, natomiast w przypadku, to zresztą zawsze tak jest, że musimy uważać. No
1: musimy brać poprawkę na to, że to jest GPS jednak, więc to...
4: Dokładnie.
1: No gdybyśmy mieli ten GPS taki wojskowy, to wtedy... No, tak, ale dostęp do tego, jest, tak. Dostęp do tego to mają tylko siły amerykańskie, zdaje się, to nikt inny do tego dostępu nie ma, także no niestety.
4: Teraz wrócę się z tych wskazówek.
5: Wstecz, przycisk, wyjście z tych...
4: I powiem,
5: skręć w lewo, wyjście z trybu wyznaczania tras, przycisk. Uwaga. Wyjście z trybu. Kieruj się na wschód w stronę razem. Wyjście z trybu wyznacz. Pozostań w trybie wyznaczania. Pozostań w trybie. Wyjście z trybu wyznacz. Wróć. Przycisk wróć.
4: I teraz opowiem o kolejnych opcjach.
5: Dodaj do lub 200 rozpód adres telefonem znak pieszo przed transportem publicznym. Przycisk.
4: Transportem publicznym. Tutaj mamy możliwość otworzenia wskazówek przy pomocy map Google, jak i również przy pomocy map od Apple'a. Aplikacja otwiera się wtedy rzeczywiście zewnętrzna aplikacja, no, w której możemy również uzyskać wskazówki. Natomiast w przypadku map Google, jak i również w przypadku map od Apple'a, wskazówki te no, tym bardziej już nie są dla nas takie dobre, dlatego że no, specyfika tych map jest taka, że przeważnie one są stworzone do nawigacji samochodowej. No, z nawigacją pieszą bywa tak, że na przykład powie nam komunikat, żebyśmy skręcili w prawo za 200 metrów na przykład. A kiedy już przejdziemy sobie te 200 metrów, to nie uzyskamy komunikatu, że teraz w tej chwili trzeba skręcić.
1: W ten sposób to wygląda.
4: Tak.
5: Samochodem. Przycisk.
4: Wygląda to.
5: Google Maps. Apple Maps. Przycisk. Movit. Przycisk.
4: A, i Movit. Movit to jest bardzo fajna opcja. Otwiera się nam aplikacja i ona wyznacza nam trasę.
1: Konkretne przystanki.
4: Tak, dokładnie. Z możliwością właśnie wyznaczenia konkretnych przystanków.
1: Zdaje się, że w Krakowie to naprawdę całkiem nieźle działa.
4: Możemy podjechać. Tak, ostatnio dzięki możliwości korzystania z baz udostępnionych przez Zikit. Bazy są już od niedawna wbudowane, zczytywane do Movita. I dzięki temu rzeczywiście te wskazówki są poprawne. Ja czasem z nich korzystam, szczególnie jak na przykład właśnie mam pojechać w jakieś miejsce, gdzie na przykład bardzo rzadko bywam albo dopiero pierwszy raz będę jechał. I rzeczywiście wskazówki są na tyle dobre, że no, pokazuje nam przystanek, z którego mamy wyruszyć, linie, którymi mamy jechać, sugestie, jeśli będą jakieś przesiadki, to sugestie, jaką przesiadkę wybrać, gdzie wysiąść i w którą stronę iść.
1: No to dobra sprawa. Później rzeczywiście.
4: Tak.
5: Anuluj, przycisk, Apple Max, mówi, anuluj, przycisk.
4: Następna opcja.
5: Dodaj do 270, rozpocznij śledztwo, adres, fonę, pieszo, transportem publicznym, samochodem, transportem publicznym, pieszo, samochodem. Wybierz aplikację. Google Maps. Apple Maps. Uwaga. Przycisk.
4: Tak. Google Maps, Apple Maps i aplikacja, której nie posiadam na telefonie. Trzecia aplikacja jest to taka typowo do nawigacji już samochodowej. Także no ciężko będzie z niej korzystać przy nawigacji pieszej. I fajna opcja.
1: Też dostępna nie wszędzie.
4: Zamów Uber, dokładnie. Tam, gdzie jest Uber dostępny, to ona jak najbardziej działa. Czyli zamawiamy Uber do punktu, w którym... tak jakby będziemy, tak? Czyli jeśli jest to... jeśli znaleźliśmy sobie Lidla, tak? No to po zamówieniu Ubera rzeczywiście Uber podjedzie pod tego Lidla. Kolejna opcja też, która może nam ułatwić życie, jest to udostępnij
5: adres,
4: miejsce.
1: Czyli możemy się tu jakby podzielić tym punktem z kimś, tak?
4: Tak. Udostępnij to miejsce. I teraz tak, możemy wysłać to miejsce, ten punkt za pomocą na przykład SMS-a lub innego komunikatora drugi użytkownik otrzymuje linka i teraz po kliknięciu w tego linka otwiera się aplikacja, no i jest to, są to mapy Google i druga osoba dzięki temu może właśnie do nas, załóżmy, trafić, może wiedzieć, gdzie jesteśmy, w którym miejscu się znajdujemy. Oczywiście musimy sobie w wyszukiwaniu na samym początku znaleźć te miejsce, w którym jesteśmy. Można to zrobić po prostu poprzez komunikat, który usłyszymy, że znajdujemy się w tym i w tym miejscu i wtedy w pole wyszukiwania wpisujemy sobie to miejsce i potem
1: wysyłamy
4: i wtedy, no załóżmy, jak się nawet gdzieś zgubimy, tak, to osoba może nam jakoś pomóc.
1: Okej, okay, no to co mamy dalej?
4: I teraz tak, mamy możliwość dodania konkretnego punktu, czyli w tym przypadku będzie to sklep Lidl do ulubionych.
5: Dodaj do ulubionych, przycisk.
1: I co to w praktyce teraz nam daje? Że będzie informował, kiedy nie będziemy w tym trybie eksploracji, tak?
4: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mamy w ogóle w programie trzy zakładki. Pierwsza zakładka to jest eksploracja.
5: Zaznaczone. Eksploracja.
4: Druga zakładka to są ulubione. I trzecia zakładka to są ustawienia. W drugiej zakładce będą pojawiały się nam wszystkie punkty dodane do ulubionych i te punkty, z tych punktów będziemy mogli właśnie korzystać, wyznaczając właśnie trasę na azymut lub uzyskując wskazówki. Kiedy ja korzystałem z ulubionych, ulubione, mimo że nie obserwowałem ich, mimo że nie wyznaczałem do nich trasy, były oznajmiane i czasem było tak, że w nieoczekiwanym momencie one były oznajmiane, czyli załóżmy w tym momencie, kiedy sobie jechałem przed autobusem do pracy, no to gdzieś tam Lazarillo stwierdziło, że no w sumie fajnie byłoby powiadomić o tym punkcie ulubionym. Ile od nas jest, tak? W punkcie ulubionym, jaka odległość dzieli mnie od tego punktu. No i to czasem przeszkadza. Przynajmniej no jest irytujące. Natomiast jeśli mamy takich punktów kilka, no to jest to rzeczywiście ułatwienie, bo wtedy nie musimy sobie tego wyszukiwać, tak? Tylko mamy od razu to pod ręką i możemy sobie wyznaczyć właśnie wskazówki lub trasę na azymut. Jeśli chodzi o ulubione, takie punkty można dodawać na dwa sposoby. To jest właśnie ten pierwszy sposób, czyli poprzez wyszukanie punktu, potem kliknięcie opcji dodaj do ulubionych. Ale możemy również taki punkt dodać sobie z zakładki ulubione.
5: Ulubione, karta, obaz 3. Lidl, supermarket, dodaj do ulubionych. Przycisk.
4: Dodaj do ulubionych.
5: Dodaj do wróć, przycisk wróć.
4: I mamy tutaj dwie możliwości.
5: Dodawanie do ulubionych z adresu.
4: Z adresu, czyli możemy sobie wpisać konkretny adres. Albo z bieżącej lokalizacji.
5: Dodawanie do ulubionych z lokalizacji GPS.
1: Czyli możemy tak naprawdę dodać sobie punkt do ulubionych, którego wcale nie ma w bazach, tak? Jesteśmy,
4: dokładnie,
1: załóżmy, w
4: tak.
1: jakimś miejscu, które chcemy sobie oznaczyć, że ono jest dla nas istotne, że będzie to jakiś dla nas ważny punkt i w tym momencie możemy sobie dodać do ulubionych nawet coś, czego po prostu Google czy tam jakieś inne silniki map nie uwzględniły.
4: Dokładnie tak. I dodatkowo ten punkt, tak jak to w każdym przypadku, jeśli mamy wyświetlone opcje punktu, możemy wybrać opcję udostępnij punkt i właśnie, nawet wtedy, kiedy nie ma punktu gdzieś tam w mapach Google, w innych nawigacjach, to ten punkt możemy udostępnić drugiej osobie i ta druga osoba rzeczywiście może wiedzieć, w którym miejscu się znajdujemy.
1: Też dobra opcja.
5: Tak.
4: I oczywiście mamy możliwość tutaj usunięcia punktów ulubionych.
5: Supermarket. Dodaj do ulubionych. przycisk, edycja, dodaj Lidl,
4: tylko trzeba konkretny punkt otworzyć.
5: Przycisk.
4: No i tutaj jest usuń z ulubionych. Tak jak wspomniałem, udostępnij miejsce. I tak samo jak w przypadku eksploracji, wyszukania punktu, mamy możliwość
5: śledzenia
4: i opcję pieszo, transportem publicznym i samochodem.
1: Czyli tak jak z tym okniem wyszukiwania.
4: Tak jest, dokładnie. I teraz tak, tak naprawdę powinienem powiedzieć o tym na samym początku, czyli o trzeciej zakładce. W trzeciej zakładce mamy ustawienia. Ustawienia tak naprawdę są, są ubogie, bo nie ma tam, z tego względu, że w ogóle program nie jest skomplikowany. Jest kilka ustawień, między innymi są ustawienia dotyczące mowy.
1: No to zobaczmy, co tam jest.
5: Głośność. Dźwięk. Zachowaj. Przycisk. Zachowaj. Dźwięk. Nagłówek.
4: Dźwięk.
5: Głośność. 100%.
4: Głośność.
5: Szybkość. Wysokość. 100%.
4: Szybkość. Wysokość.
5: Silnik syntezy.
4: Silnik syntezy, czyli możemy sobie wybrać, jaki syntezator może oznajmiać. W przypadku iOS-a możemy sobie właśnie wybrać kilka dostępnych po polsku.
1: Natomiast Zosia, Ewa, Krzysztof, tak?
4: Dokładnie. Natomiast w przypadku Androida wybieramy po prostu silnik.
5: Polski, Polska, Krzysztof, rozszerzony. Wybierz komunikaty głosowe, nagłówek. Jednostki miar, metryczne, przycisk.
4: Dalej są ustawienia dotyczące właśnie informowania, sposobu informowania. Czyli możemy sobie wybrać jednostkę miar.
5: Jednostki miar, metryczne.
4: Metryczne,
5: przycisk.
4: Albo.
5: Jednostki miar, metryczne. Brytyjskie.
4: Brytyjskie.
5: Anuluj, przycisk.
4: No, w naszym przypadku to chyba jednak metryczne są.
1: No raczej.
5: Przycisk.
4: Wskazane, bo.
5: Interfejs użytkownika. Wygląd listy kategorii, jako lista.
4: I teraz następna opcja, wygląd listy kategorii. Lista kategorii pojawia się nam w pierwszym oknie. Za chwilę właśnie o niej też będę opowiadał. Tak naprawdę...
1: I co tu możemy zmienić właściwie? To jest jako lista albo jako co?
4: Tak, jako lista albo jako... jako lista...
5: Jako lista. Jako siatka.
4: Jako siatka.
1: Czyli taka tabelka jakby, tak? Po prostu.
4: Tak,
1: wizualnie to jest kwestia tylko.
4: Tak, natomiast jeśli poruszamy się gestami w prawo, to tak naprawdę nie ma to znaczenia. Natomiast jeśli wykorzystujemy eksplorację po ekranie, to rzeczywiście ma to znaczenie, bo wtedy te kategorie są inaczej ułożone.
5: Anuluj przycisk. Wygląd listy kategorii jako lista. Pozostałe nagłówek.
4: Pozostałe to są już takie
5: kontakt,
4: dodatkowe
5: przycisk.
4: Opcje, czyli kontakt.
5: Lazarillo Web Store, przycisk. Udostępnij aplikację, przycisk. Polityka prywatności, przycisk. Strona internetowa Lazarillo, https://www.lazarillo.cl, łącze. Rozpocznij samouczek, przycisk.
4: I samouczek, bardzo prosty samouczek. To może przejdziemy przez niego.
1: A czemu by nie?
5: Rozpocznij samouczek, przycisk. Witaj. Uznaj Lazarillo, korzystając z poniższego samouczka. Przeciągnij dwoma palcem poziomo w lewo lub użyj przycisku w dolnej części ekranu, aby przejść do następnej strony i odkryć wszystko, czego można dokonać z tą aplikacją. Zamknij samouczek. Przycisk. Kontynuuj samouczek. Przycisk. Kontynuuj. Eksploruj otoczenie. Na ekranie głównym Lazarillo pokaże ci, gdzie jesteś i jakie miejsca znajdują się wokół ciebie, przystanki autobusowe, bankomaty, sklepy i tym podobne, to tryb eksploracji, który można rozpocząć lub zatrzymać w dowolnym momencie. W ten sposób dowiesz się, co oferowane jest w twoim mieście. Strona 1 z 6. Zamknij samouczek. Strona 1 z... Używając kategorii takich jak żywność, zdrowie i transport, znajdź pobliskie miejsca na ekranie głównym. Możesz nawet odnaleźć konkretne adresy, naciskając przycisk szukaj. Strona 2 z 6. Regulacje. Zapisuj miejsca w sekcji ulubione, aby były dostępne w trybie offline z poziomu twojego konta. Można je dodawać z podanego adresu lub lokalizacji GPS.
4: To właśnie o czym.
1: A to też jest ważne w trybie offline, czyli na przykład gdybyśmy nie mieli dostępu do internetu, no bo czasem się i tak może przecież zdarzyć, to w tym momencie dostęp do ulubionych będziemy mieli, tak czy inaczej.
4: Tak, dokładnie.
5: Strona 36. Wybierz jakieś miejsce i uzyskaj wskazówki, jak je znaleźć. Bez względu na to, czy idziesz pieszo, podróżujesz autobusem, samochodem czy Uberem, dostaniesz się z punktu A do punktu B podczas zwiedzania miasta. Strona 46. Wybierz jakieś miejsce, po czym uruchom funkcję śledzenia, aby otrzymać stosowne powiadomienie, gdy miejsce to znajdzie się w pobliżu. Funkcja działa niezależnie od eksploracji. Można zatem śledzić dane miejsce nawet mimo zatrzymania eksploracji. Strona 56. Po aplikacji można poruszać się przy użyciu przycisków znajdujących się w dolnej części ekranu. Będą one zawsze dostępne, aby umożliwić Ci wejście do poszczególnych sekcji, odpowiedzialnych za eksplorację, ulubione, powiadomienia oraz do sekcji ustawień.
4: Tak, to są te trzy zakładki, czyli eksploracja, ulubione i ustawienia.
5: Okay. 6, regulacja.
1: I to jest cały samouczek.
5: Przycisk. Rozpocznij tak. Samouczek. Przycisk.
4: Wrócę z powrotem do pierwszej zakładki, czyli eksploracja. I teraz powiem o dalej o tych właśnie kategoriach. Kategorii mamy kilka. Po co są te kategorie? One w ogóle są zawsze na pierwszym ekranie i ich nie można wyłączyć. Dzięki kategoriom możemy znaleźć konkretny punkt, właśnie który nas interesuje, czyli wybieramy konkretną kategorię, bo nas interesują na przykład sklepy i tam możemy zobaczyć, jakie są sklepy w pobliżu lub inne instytucje lub inne punkty z innych kategorii.
1: No tak, bo tych kategorii trochę jest.
5: Adres, Ćwiklińskie 1,
4: tak, wolę, dokładnie.
5: Znak, pieszo, przycisk.
4: Muszę tutaj wyjść.
5: 278, udostępnij to miejsce. Wróć, przycisk wróć. Wróć, przycisk wróć. Budynki użyteczności publicznej, ostatnio oznajmiane. Transport, przycisk.
4: Więc tak. Kategorie mamy takie. Transport.
5: Banki i bankomaty, przycisk. Zdrowie, przycisk. Jedzenie, przycisk. Sklepy, przycisk. Sztuka i rozrywka, przycisk. Budynki użyteczności publicznej, przycisk. Instytucje edukacyjne, przycisk. Kluby i kluby, przycisk. Zakwaterowanie, przycisk. Zaznaczone, eksploracja,
4: i tu
5: karta,
4: jest zakładka. I jak wygląda wybieranie punktów? Wybieramy kategorię...
5: Zdrowie, przycisk. Banki, transport. Ostatnio, transport. Przykład... Przycisk. Banki, zdrowie, przycisk. Jedzenie, przycisk. Sklepy,
4: jedzenie. Przycisk. Albo sklepy, tak jak przycisk. Mówię. Sklepy, klikamy w kategorię.
5: Fotowictor, laboratorium fotograficzne, 71 metrów na północ.
4: I rzeczywiście pojawia się lista z najbliższymi sklepami.
5: Tesco, centrum handlowe, 88 metrów na południowy zachód. Biedronka, sklep spożywczy, 90 metrów na północ. Lewiatan, sklep spożywczy, 127 metrów na zachód. Rossmann, sklep kosmetyczny, 156 metrów na zachód. Pigment, sklep kosmetyczny.
4: Dobrze. Rossmann, wybierzemy sklep kosmetyczny, 156 metrów na zachód. Klikając w ten punkt.
1: W nazwę. Mhm.
5: Sklep kosmetyczny.
4: Tak, nazwę.
5: Rossmann, sklepy. Przycisk wróć.
4: I mamy możliwość.
1: No właśnie.
4: Tak.
1: I mamy pewnie to samo okno, które widzieliśmy już wcześniej, tak? Czy coś innego?
4: Tak, dokładnie. To jest to samo. Przycisk. To samo okno, czyli właśnie udostępnij.
5: Dodaj do ulubionych. Przycisk. Rozpocznij śledzenie tego miejsca. Przełącznik. Wyłączone. Adres. Leonida Teligi. Kraków. Pieszo. Przycisk. Transportem publicznym. Przycisk. Samochodem. Przycisk. Zamów Uber. Przycisk. Zaznaczone. Eksploracja. Karta. 1 z 3.
4: No i tak naprawdę możemy zrobić to tak samo jak opowiadałem o tym wcześniej.
1: No tak.
4: Takie same opcje są.
1: Jest to samo.
4: I teraz, tak. I teraz, jakie są różnice pomiędzy Lazarillo na iPhone'ie, a jakie na Androidzie? Ano takie, że no w moim przypadku zauważyłem, że Lazarillo na iPhone'ie czasem częściej potrafi być zbyt gadatliwe. Ten sygnał GPS potrafi czasem zniknąć, potrafi bardziej pływać konkretny punkt. No dlatego też właśnie Lazarillo się troszkę gubi i rzeczywiście zaczyna więcej mówić. Natomiast w przypadku Androida jest to bardziej stabilne i rzeczywiście oznajmione punkty są oznajmione z większą dokładnością.
1: A czy w tym trybie eksploracji możemy sobie, jak możemy sobie wybrać jakby konkretne kategorie, z których będziemy chcieli, żeby nam oznajmiał te punkty? Czy nie da się tego ustawić?
4: Tak, da się ustawić. To tak jak na samym początku właśnie mówiłem o tych dwóch trybach, czyli tryb pieszy i tryb samochodowy, to teraz właśnie pokażę, jak wygląda wybór tych kategorii w tych filtrach.
5: Rozpocznij śledzenie tego miejsca. Rossmann, Tesco, Centrum Handlowe.
4: W ogóle gdzie się filtry znajdują? Filtry znajdują się na głównym ekranie.
5: Fotowidz, tor, laboratorium fotograficzne, 80, nowy Prokocin, sieć komórkowa, 14, nowy Prokocin, gdzie jestem, przycisk, zatrzymaj eksplorację, przycisk,

0: między
1: szukaj, przycisk.
0: Przyciskiem szukaj.
1: Filtrowanie, nowy blokocim, przystanek autobusowy, po, 77 metrów na północny wschód.
0: Między tak jakby ostatnim punktem, który został oznajmiony.
1: Filtrowanie kategorii w trybie
0: klikamy w
1: przycisk.
0: Ten
1: Lazarillo, przycisk. Przycisk.
0: I tutaj mamy
1: pomoc,
0: dwa
1: zaznaczone, pieszo,
0: dwie
1: przycisk.
0: Opcje, pieszo i
1: samochodem.
0: Samochodem.
1: Przycisk.
0: I teraz idąc w prawo.
1: Zaznacz wszystko, przycisk. Oznacz wszystko, przycisk. Przywróć sugerowane, przycisk.
0: Tak, czyli możemy sobie odznaczyć wszystko po to, aby zaznaczyć, załóżmy, tylko jedną kategorię.
2: Jedną kategorię, no tak. Na przykład tak. Jakieś tam, powiedzmy, przystanki, tak, w trybie samochodowym, załóżmy, tak?
0: Dokładnie, dokładnie tak. I tak jak już wspomniałem na samym początku, po to są właśnie te dwa tryby, żeby Lazarillo automatycznie przełączało się z tego trybu pieszego, jeśli idziemy, potem se wsiądziemy w autobus na tryb właśnie ten samochodowy. I najfajniej sobie właśnie ustawić na przykład w trybie samochodowym, czyli jeśli jedziemy, oznajmianie tylko punktów z transportu.
1: Wybrany w kategorii 1. Transport. Przełącznik. Włączone.
0: Natomiast w przypadku trybu pieszego można sobie wybrać rzeczywiście tych punktów więcej. No dzięki czemu możemy uzyskać więcej informacji, w którym miejscu się znajdujemy. Jeśli załóżmy będziemy mieć jakiś sklep, to czy skrzyżowanie, to dostaniemy tą informację.
2: No tak, to może być przydatne rzeczywiście.
0: Tak, może być przydatne. Szczególnie, że na przykład idąc pieszo, rzeczywiście dostajemy komunikaty właśnie o skrzyżowaniach. I to jest też dobre, dlatego że wiemy, że na przykład będzie za chwilę
2: przejście.
0: Światło, tak? Mhm. Tak, przejście. Natomiast jadąc autobusem, to właśnie dla niektórych jest problem, bo niektórzy też chcieliby wiedzieć, że załóżmy właśnie mijane jest takie skrzyżowanie. Tych komunikatów nie ma. Właśnie między innymi dlatego, żeby w trybie samochodowym tych informacji nie było za dużo. Tak?
2: Żeby się tak nie rozgadywał program.
0: Żeby się nie rozgadywał, dokładnie. No niestety jest taki problem, że jeśli chcielibyśmy uzyskać informacje tylko o przystankach w Lazarillo, to nie do końca tak to fajnie działa, dlatego że w kategorii transport mamy również na przykład stacje benzynowe. Tych stacji benzynowych w większym mieście troszkę
2: może być
0: jest,
2: sporo.
0: Dlatego też niestety jest to, może być to irytujące, tak? Nie da się tego wyłączyć. No w przypadku na przykład innych nawigacji, na przykład Shinkansen Move, tam jakoś jest tak fajnie zrobione właśnie, że oznajmia tylko przystanki, ale tutaj niestety nie mamy większych szczegółów.
2: No pozostaje liczyć na to, że aplikacja jednak doczeka się jakiejś tam aktualizacji, bo myślę, że dla osoby takiej początkującej, która dopiero gdzieś tam zaczyna przygodę z nawigacją, to ta aplikacja może być naprawdę dość użyteczna, bo ona nie przytłacza nas ilością opcji, bo tak naprawdę jak ktoś bez większego przygotowania do tego siądzie sobie do takiego na przykład Sync Assistanta, to może się przerazić liczbą opcji, ustawień i tego wszystkiego, co tam jest. Oczywiście, jeżeli ktoś już ma doświadczenie, to to super, to tam można sobie pokonfigurować wiele rzeczy zgodnie z naszymi preferencjami, ale dla kogoś, kto nie ma wielkiego doświadczenia, to jest za dużo tego wszystkiego.
0: To prawda, tutaj mamy program, uruchamiamy i praktycznie od razu jest on w trybie gotowości. I możemy z niego korzystać. Rzeczywiście nie ma za dużo ustawień, nie ma tych ustawień, dzięki czemu nie trzeba się zastanawiać, jak ustawić konkretną rzecz.
2: To jest i plus, i minus.
0: Spełnia swoje... Tak, oczywiście, wiadomo. Dzięki czemu program w sumie tak naprawdę spełnia swoje zadanie, które było gdzieś tam w założeniu, tak, że ma

0: no właśnie oznajmiać te punkty, które nas otaczają, które mijamy. No i tu w przypadku na przykład oznajmiania przystanków rzeczywiście bardzo dobrze to działa. Jeśli zbliżamy się do przystanku, dostajemy informację o tym przystanku w takim czasie, że jesteśmy w stanie na przykład właśnie wstać sobie z siedzenia w autobusie, podejść do drzwi i na spokojnie wysiąść. Nie ma czegoś takiego, że, że punkty oznajmiane są gdzieś z jakimś opóźnieniem, także nie musimy się stresować, że wysiądziemy na przykład na następnym przystanku, bo nie zdążymy wysiąść na tym, na którym chcieliśmy.
1: No tak, a wiadomo, że ta informacja pasażerska o przystankach to też nie zawsze jest
0: nie
1: w
0: zawsze,
1: autobusach,
0: dokładnie.
1: Bo kierowca sobie na przykład wyłączy, bo mu przeszkadza, bo gada mu za głośno.
0: No różne sytuacje różnie są akurat jest z tym oznajmianiem, czasem jest tak, że...
1: Albo jest za cicho po prostu.
0: Mówi, tak, dokładnie, albo za cicho, albo kierowca mówi, że nie działa, to różnie to rzeczywiście z tym bywa.
1: Więc ta aplikacja może być do tego przydatna. Czy coś jeszcze, Kazimierz, na temat Lazario? Coś jeszcze takiego ważnego dla naszych słuchaczy warto by powiedzieć, jeżeli chodzi o tę aplikację? Na co warto zwracać uwagę?
0: Tak, jeszcze a propos różnic pomiędzy aplikacją na Androidzie i na iPhone'ie, to jest taka różnica, że na Androidzie przed każdym komunikatem jest taki krótki dźwięk, no właśnie poprzedzający właśnie konkretny komunikat, dzięki czemu na przykład po podpięciu słuchawek Bluetooth, gdzie no bardzo często zdarza się, że ten pierwsze jakieś tam ułamki sekundy są
1: jest to
0: ucinane,
1: urwane, tak?
0: Jest to urwane, dzięki temu krótkiemu dźwięk, dzięki temu, że ten krótki dźwięk jest, komunikat, który jest wypowiadany, już nie jest ucinany.
1: Mhm.
0: Także no to
1: w iOSie tego nie ma.
0: Tak, nie ma, ale dlatego, że no w iOSie chyba z tego co wiem, z tym dźwiękiem są dużo mniejsze problemy.
1: No niestety teraz troszeczkę się to w iOSie 13 mam wrażenie pogorszyło.
0: Teraz tak, w iOSie 13 tak rzeczywiście.
1: Ale całe szczęście to jest tak, że ten komunikat generowany przez aplikację, to nie pojawia się informacja na temat tej lokalizacji jako pierwsze słowo. Bo gdyby tak było, no to byłby problem, jeżeli nazwa. Ale tam ten komunikat jest chyba tak skonstruowany, że, no, że to nie przeszkadza, prawda? Prawda?
0: Tak.
1: Aż tak.
0: Dodatkowo jeszcze tutaj, jeśli już rozmawiamy o dźwięku, no to tutaj muszę powiedzieć, że dźwięk wypowiadanych komunikatów jest przekazywany przez ten profil dźwiękowy, nie ten, przez który mówi VoiceOver, tylko przez dźwięk przez profil, gdzie odtwarzane są różne dźwięki typu na przykład z YouTube'a, rzeczy typu właśnie jakieś media inne, tak? W tym samym kanale są komunikaty właśnie wypowiadane przez Lazarillo. Dzięki czemu, albo nawet przez co, albo może nawet i dobrze, że tak jest, nie zatrzymamy sobie komunikatu podczas obsługi telefonu. Czyli na przykład możemy sobie aplikację zminimalizować i robić sobie coś na telefonie innego, a Lazarillo będzie nam mimo wszystko, że tam właśnie coś sobie innego robimy, oznajmiał nam te komunikaty. To jest taka kwestia, no i oczywiście nawet gdy coś się stanie z naszym głównym syntezatorem, z naszym głównym właśnie dźwiękiem, z naszym no, tym No, na iOSie
1: z voiceoverem,
0: z voiceoverem. Dokładnie, tak. A na Androidzie z talkbackiem, jeśli się coś wysypie, no to nie utracimy komunikatów, możliwości uzyskania właśnie tych komunikatów.
1: No to tyle dobrze, tyle dobrego i rzeczywiście aplikacja jest przede wszystkim prosta. Więc jeżeli ktoś chciałby zacząć jakąś swoją przygodę z nawigacją, to może rzeczywiście Lazario będzie dla niego dobrą opcją. No i cóż, chyba to na tyle, jeżeli chodzi o te aplikacje. Telefonów nie było, więc wygląda na to, że udało ci się opowiedzieć wszystko tak, jak trzeba i nikt dodatkowych pytań nie miał. A zatem dziękuję ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Kazimierz Parzych prezentował aplikację Lazario, aplikację do pieszej nawigacji na telefony z systemem Android oraz iOS. A ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Poniedziałek, 18 dzień marca 2024 roku w kalendarzu. Coraz bliżej wiosna, żeby to jeszcze w pogodzie był znak tej wiosny, bo nie wiem jak u ciebie, Wojtku, u mnie śnieg za oknem.
3: A to ciekawe. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. U mnie bardzo ładna pogoda, co prawda chłodno, gdzieś tak oscylowało wokół tam 1-2 stopni, ale dzisiaj sobie zrobiłem taki dość długi spacerek i muszę przyznać, że było bardzo przyjemnie, świeciło słoneczko, ptaszki sobie tam śpiewały na drzewkach.
1: No to widać, że ty Śląska i Mazury, bo to zupełnie inna aura.
3: No wiesz, tak. u nas kopalnie, huty, no to cieplej trochę jest.
1: Cieplej nie? się jednak robi, dokładnie. Tak. Wojciech Dulski dziś po drugiej stronie łącza i to właśnie Wojtek będzie prezentował aplikację, którą dziś zademonstrujemy na antenie Tyflo Radia, a później w Tyflo Podcaście za kilka dni ta audycja się ukaże, więc jeżeli ktoś z nami nie na żywo, to zawsze potem sobie będzie mógł nadrobić zaległości. Aplikacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, instytucji, którą myślę, że wielu zna, no ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że od pewnego czasu oprócz platformy PUE, to ZUS również ma swoją mobilną aplikację. I ty, Wojtku, z tej aplikacji korzystasz. Ja się do niej tak trochę zniechęciłem i na dzisiejszą audycję jeszcze jej sobie nie skonfigurowałem, ale to nam wszystko wyjdzie w praniu. Dlaczego tak akurat się stało? I o tym sobie też porozmawiamy. Jeżeli wy korzystacie z aplikacji mZUS i macie ochotę podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami odnośnie tego narzędzia, to śmiało czekamy na wasze komentarze. 663-883-600 to jest telefon, jest też kontakt.tyflopodcast.net, jest Facebook, jest YouTube, jest też WhatsApp, możecie tam nam wiadomości głosowe wysyłać, jeżeli macie na to ochotę. Zapraszam bardzo serdecznie, a teraz Wojtku, no cóż, oddaję tobie głos, gdybyś mógł przedstawić tę aplikację, co nam właściwie umożliwia, na co pozwala, po co ona jest?
3: No, ta aplikacja, z tego co ja wyczytałem, to pojawiła się gdzieś w listopadie 2022 roku, więc już chwilę z nami jest. I ona początkowo była dedykowana rodzinom. Tak, z tego co tak prześledziłem sobie historię, bo ja też się przyznam, Michale, że ja z niej korzystam od, no, może tygodnia. Także to też nie jest długi staż.
1: Świeża sprawa.
3: Świeża sprawa. Ta aplikacja generalnie w zamyśle ma nam posłużyć do załatwienia w sposób mobilny, taki wygodny, szybki, różnych spraw w ZUS-ie. Co mam na myśli? Różne sprawy w ZUS-ie. No, tak jak powiedziałeś, ZUS nam się czyli kojarzy tak, no, niezbyt sympatycznie, prawda? To są takie placówki typu ZUS, Urząd Skarbowy. Z nimi raczej nie chcemy mieć nic do czynienia.
4: ZUS nam się bardzo, ZUS przynajmniej mi się bardzo pozytywnie kojarzy raz w miesiącu, kiedy coś tam na konto wpływa. Natomiast myślę, że część osób z ZUS-em ma o tyle nieprzyjemne doświadczenia, no zwłaszcza jeżeli ktoś nie ma orzeczenia, a właściwie prawa do renty na czas stały, tak?
3: Na czyli, przykład.
4: No to w takiej sytuacji to rzeczywiście może być to bardzo niewygodna sprawa, że trzeba tam się udawać co jakiś czas, stawać na komisję i myślę, że tu dlatego chociażby ZUS ma taką złą sławę.
3: Albo jeżeli, no to wiesz, sam miałem w swoim życiu takie przypadki, że gdzieś tam się, no ZUS się o coś czepiał, że tu pan czegoś nie wysłał, tam pan czegoś nie wysłał, proszę nam to dosłać, bo jak nie, to wiadomo, będzie strasznie i źle. Natomiast faktycznie, no, ten raz w miesiącu to jest taki dobry czas. No, więc ja powiem tak z własnego doświadczenia, że ta aplikacja może posłużyć na przykład do umówienia sobie e-wizyty. Bo jak pamiętacie, jak pamiętają Państwo, no to e-wizyty sobie można też zarezerwować w mObywatelu, ale okazuje się, że tutaj też można tą e-wizytę sobie umówić. I to jest bardzo fajna sprawa. Ja powiem na swoim przykładzie, że właśnie ty się, Michał, zdziwiłeś, że co ja tam tak do tego ZUS-u gdzieś tam, że tak powiem, się udaje wirtualnie. No, a u mnie była taka sytuacja, jakby bez wdawania się w szczegóły, że po prostu przynosili sobie jakieś dane tam, dane swoich ubezpieczonych, tak? I coś im tam się rozsypało, no wiadomo, jak to bywa w tego typu instytucjach i po prostu nastąpiły jakieś tam zawirowania, jakieś tam perturbacje z tymi wszystkimi danymi, no i nie dostałem tam pewnych świadczeń, wtedy, kiedy miałem je dostać. W międzyczasie jeszcze zniknęła mi z mObywatela moja legitymacja emeryta i rencisty. No więc ja wtedy jeszcze, nie będąc świadomym właśnie, że mogę sobie tak naprawdę sam załatwić, że mogę taki wniosek w ogóle napisać przez właśnie PUE ZUS, czyli PUE to jest w ogóle portal usług elektronicznych, jeśli dobrze to rozwijam.
4: Portal albo platforma.
3: Albo platforma, oho, bardziej może platforma usług elektronicznych, dokładnie, dzięki za poprawkę. No więc ja poszedłem najprostszą metodą po najniższej linii oporu i sobie umówiłem wizytę właśnie z miłą panią w ZUS-ie. I to naprawdę była miła pani. I to naprawdę była taka pani właśnie, która tak naprawdę mi to ogarnęła. Ja przypomnę w ogóle, że taka wizyta może trwać tylko 20 minut, bo potem no niestety już następni w kolejce, więc tutaj warto to mieć na uwadze. I ja załatwiłem sobie tę rzecz. Niedawno miałem też właśnie następną, to była ta sytuacja z tą moją legitymacją. Aha. Ona potem się rzeczywiście pojawiła, wszystko się tam zaktualizowało w tych danych, ale z kolei nie dostałem świadczenia, które powinienem dostać w tym miesiącu. No i też właśnie umówiłem sobie tę wizytę. Miła pani powiedziała, że no to właśnie wynika z tego, o czym ja mówiłem, że są te zawirowania, ale że to się powinno wszystko unormować i pyta się mnie, w jaki właśnie sposób chcę dostać korespondencję, odpowiedź od ZUS-u. No ja mówię, że w formie elektronicznej. No i ona mi właśnie mówi, że no to może pan sobie oczywiście to odczytać na PUE ZUS i może pan sobie pobrać aplikację mZUS. No i dobra. Gdzieś tam o tym zapomniałem. No i bodajże właśnie w tamtym tygodniu dostałem informację mailową, że dostałem nową wiadomość w portalu, w tej platformie i że muszę potwierdzić odbiór. No i potwierdziłem sobie ten odbiór właśnie, logując się do PUE ZUS. Mogłem sobie wszystko odczytać, to pismo, które było do mnie skierowane właśnie, że to, no, że przepraszają, że tak wyszło jak wyszło, ale że wszystko będzie ogarnięte. To było wszystko, że tak powiem, przejrzyście. Normalnie mogłem sobie to odczytać przy pomocy screen readera. Mogłem nawet to sobie pobrać, gdybym chciał. No i przy okazji sobie właśnie przypomniałem, że jest ta aplikacja mZUS. No i postanowiłem sobie tę aplikację pobrać. I pobrałem ją na początku na iOS-a, ale my ją dzisiaj pokażemy, a konkretnie ja, pokażę ją Państwu dzisiaj na systemie Android. Żeby nie było tylko iOS, na Androidzie też to działa. I to jak działa? Powiem tak, że no niestety ta funkcjonalność nie jest jeszcze jakaś no, wybitna. Tam nie załatwimy tego, o czym ja mówię niestety, bo wszelkiego rodzaju wnioski i tak dalej, to wszystko załatwiamy przez PUE ZUS, przez stronę internetową. Ale w tej aplikacji też tam sobie coś możemy znaleźć. No z tego, co ta pani powiedziała, to się cały czas rozwija. No i ja mam nadzieję, że się będzie rozwijało raczej szybciej niż wolniej i mam nadzieję, że za jakiś czas tam będziemy sobie mogli więcej załatwić, od choćby właśnie poświadczyć odbiór, czy właśnie sobie odczytać te korespondencje. No ale co zasługuje na takie uznanie, wydaje mi się, to właśnie to, w jaki sposób ta aplikacja jest przystosowana dla potrzeb osób niewidomych. Nie wiem, jak to, że tak powiem, wygląda z pozycji osób słabowidzących, ale i dla VoiceOvera, i dla Talkbacka względnie komentarzy, no naprawdę jest świetnie. Ja tam nie zauważyłem żadnych jakichś nieopisanych przycisków, takich rzeczy. No nic, po prostu to jest bajka. No tutaj naprawdę trzeba im oddać honor. Natomiast, no tak jak mówię, jeszcze tam zbyt wielu rzeczy nie załatwimy, ale to się zmieni i ty mówiłeś, Michale, o tym problemie z logowaniem się.
4: Tak. Bo jest.
3: Do aplikacji niestety mZUS nie logujemy się tak klasycznie, na przykład jak do mObywatela, czyli że no wchodzimy sobie w aplikację, tak, mamy już konto, więc się logujemy, ewentualnie jeżeli konta nie mamy, no to sobie je tworzymy, gdzieś tam logujemy się tym, uwiarygodniamy swoją osobę przy pomocy na przykład profilu zaufanego i tak dalej. Nie. Tutaj musimy krok po kroku przejść przez taki poradnik, gdzie na każdej stronie, ale to też trzeba przyznać, że jasno i klarownie od A do Z wiemy, co mamy zrobić. A musimy zrobić to, że otwieramy sobie właśnie ZUS na komputerze, klikamy sobie w, no oczywiście będąc już zalogowanymi, klikamy sobie w bodajże ustawienia, potem urządzenia, dodaj nowe urządzenie i tak krok po kroku aż do wyświetlenia się na ekranie kodu QR. Ten kod musimy zeskanować na tym telefonie, na który chcemy tego mZUS-a sobie zainstalować, będąc jakby w nim, tak? No i po chwili już następuje zalogowanie.
4: To trochę przypomina powiązanie aplikacji bankowej z naszym telefonem. Ten sposób mi się tak kojarzy. Albo na przykład niektóre aplikacje na telewizor w ten sposób działają.
3: O, to już bardziej. Tak, tak. Że trzeba właśnie zeskanować ten kod QR, potem trzeba jeszcze PIN utworzyć. No, to nie jest intuicyjne. Tutaj rzeczywiście, tak jak sobie przed wejściem na antenę o tym rozmawialiśmy, tu warto byłoby pójść w kierunku tego, jak to wygląda.
4: Logowania po prostu za pomocą tych metod, którymi można się do mObywatela zalogować,
3: tak.
4: Czy właśnie samym mObywatelem, czy mDowodem, czy bankowością elektroniczną. No jest tych metod, które są używane powszechnie, więc trochę mnie dziwi, dlaczego zostało to tak zrobione. Natomiast jest też plus, bo można sobie te aplikacje zainstalować na kilku urządzeniach, prawda? A na przykład to z mObywatelem właśnie jest problem.
3: Nie, no to z mObywatelem takiej opcji nie ma. Tak, ja mam właśnie i na Androidzie, i na iOSie, i no i to jest fajne. To jest rzeczywiście fajne. No, więc to co, to może wejdziemy sobie do aplikacji.
4: Myślę, mZUS, że tak.
3: Pokażemy, jak to wszystko się prezentuje.
5: 20-15 poziom naładowania baterii, 88.
3: Dobra.
5: Niezgodna twarz.
3: No tak, ale my chcemy odcisk palca. Już sobie.
5: 20-15 poziom naładowania baterii, 88.
3: Pójdzie czy nie pójdzie?
5: Kod PIN zawiera co najmniej 4 cyfry.
3: No to musimy tu wpisać kod PIN.
4: O, już się udało.
3: Tak, bo niestety właśnie Samsung ma to do siebie.
5: Twoja sesja wygasła. Jeśli chcesz kontynuować pracę z aplikacją, zalokuj się ponownie.
3: Okej, okay, no i tutaj aplikacja nam daje jasny komunikat. Taki sam jak na stronie de facto, albo bardzo podobny. Przez jakiś czas była sobie w tle uruchomiona, na że stało się jak się stało.
5: Rozumiem.
3: Jak najbardziej.
5: Twoja sesja, rozumiem. ZUS, użyj czytnika biometrycznego, aby się zalogować.
3: Kliknąłem sobie w rozumiem, mimo że to nie było zaanonsowane jako przycisk, więc tutaj się musimy domyśleć, że to o to chodzi. Przykładam palec.
5: Przetwarzanie. ZUS.
3: I już się do aplikacji zalogowaliśmy. I przejdźmy sobie od lewego, górnego rogu telefonu.
5: Otwórz boczne menu.
3: Okna. Mamy tak.
5: Otwórz boczne menu. Karta programu Rodzina 800+, to najbardziej znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Program Rodzina 800+. Mama trzyma dziecko na rękach i wspólnie z dzieckiem spoglądają na tatę, który podrzuca śmiejącego się chłopca.
3: No i tu właśnie jest to, o czym mówiłem, że mamy tu takie programy bardziej prorodzinne. No i od razu jest grafika, która jest nam w bardzo fajny sposób opisana.
4: Jest tekst alternatywny.
3: Dokładnie.
5: Przejdź do karty programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Microsoft Outlook Dymek. Dowiedz się więcej na temat programu Rodzina 800+. Złóż wniosek Rodzina 800+. Pozycja menu pierwsza z czterech, programy wybrane.
3: I to było w głównym oknie, natomiast teraz jakby fokus wskoczył mi na dolną belkę, gdzie mamy takie oto karty.
5: Pozycja menu pierwsza z czterech, programy wybrane. Pozycja menu druga z czterech, wiadomości. Pozycja menu trzecia z czterech, wizyty. Pozycja menu czwarta z czterech, kontakt.
3: Okej. No nie wiem, czy będziemy sobie wchodzić do tych programów.
5: Program Rodzina 800+.
3: Możemy sobie wejść rzeczywiście gdzieś.
5: Karta programu, program, przejdź do karty.
4: No pytanie, co my tu w ogóle mamy? Czy mamy tylko 800+, czy coś jeszcze?
5: Otrzymasz na dziecko w wieku od dwu... Karta programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy RKO otrzymasz na dziecko w wieku od 12.
3: No mamy tak, mamy ten...
5: Program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rodzinny Tata trzyma dziewczynkę. Złóż wniosek Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Pozycja menu pierwsza z...
3: I...
5: Karta programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rodzinny... Otwórz ostatnie przycisk. Pozycja menu druga z czterech, wiadomości. Pozycja menu trzecia z czterech, wizyty. Pozycja menu pierwsza.
3: Dobra, to jeszcze.
5: Karta programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.
3: Bo tutaj na tym głównym, w tym głównym oknie pokazuje mi się właśnie tylko...
5: Karta programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.
3: Ale jak sobie...
5: Ostatnie przycisk. Ostatnie przycisk. Pozycja menu druga z czterech, wiadomości. Pozycja menu pierwsza z czterech. Karta programu Dobry Start 300+, rządowy program Dobry...
3: I teraz tak, w tym głównym oknie możemy się jeszcze jakby przesuwać w lewo i w prawo dwoma palcami. Nie ma tego za dużo, ale...
5: Karta programu Dobry Start 300+, rządowy program Dobry Start to inwestycja w edukację dzieci. Wniosek o 300+, będzie można złożyć od 1 lipca.
3: O.
5: Program Dobry Start 300+, dla ucznia. Karta program Dobry Start 300+, dla ucznia. Przejdź do karty programu Dofinansowanie do żłobka. Dowiedz się więcej na temat programu Dobry Start 300+. Pozycja menu pierwsza z czterech, programy wybrane.
3: Czy nie ma nic więcej, bo już wskakujemy na tą dolną belkę.
4: Czyli to takie rzeczywiście takie same programy, bardziej rodzinne.
3: Tak, tak, takie zdecydowanie prorodzinne. Więc sobie zobaczmy, co jest w menu.
5: Program rodzinny. Karta. Otwórz boczne menu.
3: Okej.
5: Okay. Moje dane. Przejdź do widoku. Przejdź do widoku. Moje dane. Moje dane. Przejdź do widoku. Moje wnioski. Moje wnioski. Przejdź do widoku. Ustawienia. Moje wnioski. Ustawienia. Przejdź do widoku. Informacje prawne. Informacje prawne. Przejdź do widoku. Nowości. Co nowego? Wyloguj z aplikacji MZUS. Zamknij oczne menu przycisk. MZUS wersja 1.6.14. Budowa 230.
3: No i wygląda to całkiem fajnie.
5: Co nowego? Przejdź do informacji. Przejdź do ustawienia. Przejdź do widoku. Moje wnioski. Przejdź do widoku. Moje wnioski. Właśnie. Przejdź do widoku.
3: No i tu
5: moje wnioski.
3: Już pokazane, jakie wnioski możemy sobie złożyć, nie?
5: Do Rodzina 800+, pozycja pierwsza z czterech wybrane.
3: No, tak jak powiedziałem.
5: Rodzina 800+. Rodzinny kapitał opiekuńczy, pozycja druga z czterech. Finansowanie do żłobka, pozycja trzecia z czterech. Dobry start, pozycja czwarta z czterech. No. Dotychczas nie masz złożonego żadnego wniosku.
3: No tak.
5: Mama i tata z dwójką dzieci siedzą i odpoczywają na polanie wśród roślin.
3: No, także...
4: Kolejny to, tekst alternatywny.
3: Tak, takie to fajne obrazki.
5: Mama i tata z dwójką dzieci...
3: To...
5: Rodzinny kapitał opieku... Rodzina 800.
3: To jest tyle.
5: Kart program Rodzina 800+.
3: Zobaczmy.
5: Karta programu Rodzina...
3: Sobie
5: otwórz,
3: jeszcze...
5: Otwórz boczne menu.
3: Boczne menu. W ustawieniach...
5: Przejdź do widoku. Ustawienia. Przejdź do widoku. Ustawienia. Powiadomienia. Powiadomienia dotyczące wniosków. Aktywne. Przełącznik. Powiadomienia dotyczące wiadomości. Aktywne. Przełącznik.
3: Przełączmy sobie.
5: Powiadomienia dotyczące wiadomości. Nieaktywne. Przełącznik.
3: No i ładnie, prawda? Wiemy, co, że jest aktywne bądź też nieaktywne.
5: Powiadomienia dotyczące wiadomości. Aktywne. Przełącznik. Bezpieczeństwo. Logowanie danymi biometrycznymi. Aktywne. Przełącznik. Blokowanie nagrywania i zrzutów ekranu. Aktywne. Przełącznik. Zmień kod PIN. Odłącz aplikację od konta platformy usług elektronicznych ZUS. Wygląd. Tryb ciemny, jasny, zgodny z systemem, przycisk opcji zaznaczone.
3: O, i to jest rzecz, o której jeszcze nie powiedziałem, a też mi to się bardzo podoba, czego nie ma w M-Obywatelu cały czas, czyli właśnie ta zgodność z systemem, tak?
4: A, żeby tej, można było sobie włączyć to wyświetlanie, tak? Tryb.
3: Tak, tak, tak, tryb właśnie, czy jasny, czy ciemny. No, powiem szczerze, że dla osób widzących, albo nawet słabowidzących, albo tych, którzy coś tam jeszcze widzą, to jest duże ułatwienie.
5: Tryb ciemny, przycisk opcji niezaznaczone.
3: Ja sobie zaznaczę, ale on i tak już wybrał jakby zgodnie z motywem.
5: Zaznaczone. Tryb ciemny, tryb jasny, przycisk opcji niezaznaczone. Tryb wygląd.
3: Tak, no i chyba...
5: Tryb ciemny, jasny, tryb jasny, przycisk opcji wygląd. Logowanie danymi biometrycznymi. Bez powiadomienia dotyczące wiadomości. Aktywne.
3: Tak, no i...
5: Powiadomienia do powiadomienia.
3: I to jest wszystko. Także w tych ustawieniach nie ma jakoś tam za dużo rzeczy. To może teraz sobie wróćmy do głównego okna i zobaczmy, co jest jeszcze na tych pozostałych kartach.
5: Ostatnie przycisk. Złóż wniosek. Karta programu Rodzina 800. Pozycja menu druga z czterech. Wiadomości.
3: O.
5: Pozycja menu druga z czterech. Wiadomości. Powiadomienia platformy usług elektronicznych ZUS. Masz 7 nieprzeczytanych powiadomień PUE.
3: I tu mamy tak jakby kafelki. Tak bym to określił, bo one nie są... To nie jest lista, tylko one tak sobie są właśnie kaflowo te pozycje ułożone.
5: Powiadomienia PUE. Korespondencja z ZUS. Komunikaty. Pozycja menu pierwsza z czterech programy.
3: No to już wskoczyło na...
4: Czyli te jakby trzy elementy, czyli tam powiadomienia, tak. Korespondencja z ZUS, komunikaty, to każdy z tych elementów to jest jakby taki kafelek, w który można wejść, tak. I sobie tam sprawdzić, co
3: pod nim się kryje. I zaraz wejdziemy, tak, bo to nie jest lista. To nie jest lista.
4: Jasne.
5: Powiadomienia platformy usług elektronicznych ZUS. Masz 7 nieprzeczytanych powiadomień PUE.
3: No i tak jak powiedziałem, tu
5: powiadomienia platformy. Powiadomienia platformy.
3: I tu już będzie lista z tego, co pamiętam. I tutaj widzimy właśnie...
5: Naciśnij, aby przejść do szczegółów powiadomienia PUE.
3: Okej.
5: Okay. Powiadomienia PUE. Masz 7 nieprzeczytanych. 14 marca. Naciśnij, aby przejść do szczegółów powiadomienia z 14.03.2024. Nadejście nowego dokumentu z ZUS. Przesłaliśmy ci nowy dokument elektroniczny przypisany do roli ubezpieczony. Wojciech Dulski. Jak odebrać dokument?
3: No
5: naciśnij,
3: tutaj...
5: aby przejść do szczegółów powiadomienia z 14.03.2024. 14 marca.
3: Mamy listę powiadomień, które dostaliśmy od ZUS.
4: Ale czy ty z poziomu tej aplikacji, bo skoro dostajesz powiadomienie, że dostajesz na przykład jakiś nowy dokument, czy ty z poziomu tej aplikacji jesteś w stanie z tym dokumentem się zapoznać?
3: Nie, to właśnie.
4: Nie, to jest tylko taka informacja,
3: nie. Tak, niestety właśnie
4: coś
3: nie.
4: Przyszło.
3: Niestety właśnie nie. I no tu mamy całą listę powiadomień, które do mnie przyszły. Co jest ciekawe, ja myślałem właśnie, że jak sobie...
5: Powiadomienia platform, korespondencja z ZUS.
3: Wejdę w korespondencję z ZUS. No to się powinno pokazać.
5: Brak korespondencji.
3: A jakby widzimy, słyszymy.
5: Zakończone.
4: Bo jak widać, to chyba dotyczy tylko tych wniosków, które są w aplikacji.
3: Tak, tak mi się wydaje. Tu mamy też takie dwa kafle u góry.
5: Zakończone. Pozycja druga z dwóch. Aktywne.
3: Aktywne.
5: Zakończone.
3: No,
5: okay, pozycja
3: ja
5: druga
3: mogę
5: z dwóch.
3: Nawet w zakończone kliknąć, ale
5: zakończone. Brak korespondencji.
3: Nie. Szkoda, no mówię, gdyby to jeszcze właśnie było, że możemy sobie od razu, nie wiem, idąc gdzieś tam na spacerze, jadąc w pociągu, tak, otworzyć, to byłoby super. No ale no, nie można mieć wszystkiego, jak widać. Natomiast z drugiej strony możemy się zapoznać właśnie w tych powiadomieniach z takimi rzeczami, które nie przychodzą nam na maila, tam na przykład, że jakieś zostało... o zwolnieniach, o zaświadczeniach, tak, lekarskich jakichś, czy na przykład o jakimś... Ja ostatnio miałem taką, sobie przejrzałem tę listę, powiem ci, Michale, i zaciekawiło mnie, że jakoś chyba w tamtym roku właśnie był taki komunikat, że był nieautoryzowany dostęp do moich danych przez lekarza. No i był tam, wiesz, numer lekarza i tak dalej, że zakończyło się to niewystawieniem... właśnie zwolnienia, czy tam jakiegoś zaświadczenia, nie? No, więc...
4: No to ciekawe.
3: No ciekawe. Znaczy to pewnie, wiesz, gdzieś tam mniej więcej wiem, z czym to mogło być związane, ale to właśnie ciekawe, że bo to nie wszystko przechodzi na maila. Bo tak jak właśnie powiedziałem o tym, że mam tę nową korespondencję i że mam tą odpowiedź od ZUS-u, to tak, dostałem na maila, ale te inne rzeczy to absolutnie nie widziałem tego na mailu nigdy, nie? Więc
4: warto mieć taką aplikację, żeby przy okazji nawet się po prostu dowiadywać, że coś tam dla nas jest, coś tam się dzieje w ogóle na tym naszym koncie.
3: No tak, i przede wszystkim ja cały czas liczę, że to się powolutku, albo no nie powolutku, tylko raczej szybko, ale w takim dobrym kierunku będzie rozwijało i że rzeczywiście tam się pojawią inne jeszcze fajne rzeczy.
4: Tak, bo baza jest całkiem obiecująca.
3: No tak. Wychodząc z tego sobie...
5: Komunikaty. Powiadomienia platformy usług elektronicznych, korespondencja z ZUS.
3: I jeszcze...
5: Komunikaty.
3: No i tutaj...
5: Brak komunikatów.
3: No tak, nie ma tutaj nic. No więc myślę, że...
5: Pozycja menu druga z czterech, wiadomości wybrane. Pozycja menu trzecia z czterech, wizyty.
3: Właśnie, to o czym mówiłem, czyli...
5: Z powodu długiej nieaktywności aplikacji konieczne jest ponowne zalogowanie. Rozumiem.
3: To jest dziwne, ponieważ cały czas aplikacji...
4: cały czas ona jest aktywna.
3: Jesteśmy, tak. Nie wiem, z czego to wynika, no dobra.
5: ZUS, czytnika biometrycznego, aby się... Przetwarzanie.
3: To jest takie trochę irytujące rzeczywiście. Gdyby ktoś za każdym razem musiał hasło wpisywać, to powodzenia.
5: Karta programu rodzina. Ekran startowy. Pozycja menu trzecia z czterech. Wizyty.
3: Dobrze.
5: Pozycja menu trzecia z czterech.
3: I to, o czym mówiłem
5: wizyty.
3: Też wcześniej, czyli że nie tylko mObywatel nam może posłużyć do zarezerwowania sobie wizyty w placówce bądź takiej e-wizyty. No to tutaj też mamy taką możliwość, ale powiem Państwu szczerze, że to nie jest takie intuicyjne, bo w mObywatelu to sobie wszystko robimy wewnątrz aplikacji. Tak? Czyli, że jakby sobie klikamy, on nam jakby...
4: Tak, wybieramy ten wolny termin, datę, to wszystko.
3: Tak, tak. Myśmy to pokazywali i to działa rzeczywiście.
4: Zgadza się.
3: Natomiast tutaj on nas już przekierowuje do strony www. I to jest słabe moim zdaniem jeszcze.
5: Przejdź do ekranu wizyt w ZUS. Przejdź do ekranu e-wizyt.
3: No to dobra, no to ja sobie przejdę do...
5: Przejdź do ekranu e-wizyt.
3: E-wizyt.
5: Na e-wizytę możesz umówić się tylko do placówki ZUS, która jest dla ciebie właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli jesteś płatnikiem składek, umów się do ZUS właściwego ze względu na adres twojej firmy. Na e-wizytę możesz umówić link do e-wizyty.
3: No i właśnie, tutaj niestety już przekierowuje nas do jakiejś tam wybranej przez nas używanej aplikacji, więc ja tego jakby może nie będę demonstrował.
5: Na e-wizytę możesz umówić się w dni roboczych w godzinach 9.00-14.00, aby zarezerwować. Na e-wizytę możesz załatwiaj sprawy w ZUS. E-wizyta w ZUS.
3: Nie wiem, czy Michał, zgodzisz ze mną?
4: Nie, no oczywiście, że tak, bo skoro jest już jakiś moduł w tym mObywatelu, to nie rozumiem, dlaczego nie został nawet i tu wykorzystany w jakiś sposób.
3: Nie wiem, wystarczyło po prostu przekopiować jakoś, tak?
4: No właśnie. No to są i tak wszystko instytucje państwowe, to... Dlaczego?
3: No, dobre pytanie. No i...
5: Pozycji wstecz przycisk. Pozycja menu czwarta z czterech, kontakt.
3: I tu mamy jeszcze kontakt.
5: Pozycja menu. Przejdź do ekranu, skontaktuj się z nami. Przejdź do ekranu centrum kontaktu klientów ZUS. Zadzwoń do nas. Przejdź do ekranu korespondencji z ZUS. Napisz do nas.
3: I to są też takie kafle. To nie jest lista z tego, co ja tutaj gdzieś tam dostrzegam.
5: Odwiedź nas. Przejdź do witryny platformy usług elektronicznych ZUS.
4: Ale to tak naprawdę to wszystko to są, mam wrażenie, zewnętrzne rzeczy, prawda?
3: Tak.
5: Przejdź do ekranu centrum kontaktu klientów.
3: Znaczy, to...
5: Cyfra i połączenie z centrum kontaktu klientów ZUS. Numer telefonu 22560-1600. Koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym.
3: To jeszcze jest w środku aplikacji, tak powiem.
5: 22500. Po połączeniu usłyszysz komunikat powitalny. Możesz wybrać jedną z poniższych opcji za pomocą odpowiedniej cyfry na klawiaturze numerycznej telefonu.
3: No okej, to powiedzmy, że jest fajny taki opis, co tam się podzieje.
5: Cyfra 1. Możesz odsłuchać komunikaty informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3: Tylko, że powiem wam szczerze, że powodzenia, jak ktoś chce do ZUS-u dzwonić, to się uzbroić, nie wiem, co...
4: To tak na infolinii pół godzinki trzeba powisieć.
3: No nie, to nie.
5: Cyfra 2. Możesz się uwierzytelnić.
3: No i?
5: Cyfra 3. Uzyskasz dane adresowe placówek ZUS. Cyfra 0. Połączysz się z konsultantem CKK po wybraniu zakresu rozmowy. Gwiazdka, koszt połączenia WG. Gwiazdka, koszt połączenia WG.
3: Powiem tak, ja z tego nie korzystałem jeszcze, przyznam się szczerze, bo jestem też ciekaw jednej rzeczy. Czy na przykład to wygląda w ten sposób, jak na przykład w banku, że jestem zalogowany w banku mobilnie, w aplikacji i tam sobie daję kontakt i wtedy już nie muszę się jakby właśnie uwierzytelniać podczas rozmowy. Nie wiem,
4: obawiam się, że nie. To znaczy, chyba to uwierzytelnienie w ZUS-ie, ja próbowałem kiedyś z niego skorzystać.
3: O.
4: Bo do czegoś było mi potrzebne. To efekt był taki, że to po prostu nie działało.
3: Okay.
4: Tak, wiesz, wpisywałem na pewno dobry identyfikator, hasło, bo wcześniej, chwilę wcześniej je nadałem. To działo się po prostu tak, że czekałem jakąś tam dłuższą chwilę, sobie ten system myślał, co on tu zrobi i wyrzucał mnie do głównego menu i tyle.
3: Powiem ci, bo nie wiem, czy kojarzysz to, o czym ja mówię, bo tak na pewno jest w banku Millennium, że możemy sobie właśnie wybrać opcję kontaktu, będąc w aplikacji, będąc zalogowanym w tej aplikacji i właśnie konsultant już wie, że to my dzwonimy, nie musimy nic robić, nie?
4: No to w aplikacji ICO, z której korzystam, to tak dobrze nie jest.
3: A, widzisz. A.
5: Przejdź do ekranu CESCOMZUS. Z powodu długi aplikacja MZUS. Z powodu długiej nieaktywności aplikacji konieczne jest ponowne zalogowanie.
3: Szczerze, mega irytujące, bo ileż ja tego telefonu nie miałem w ręku? 3 minuty? 2?
4: To prawda.
5: Rozumiem. MZUS. Użyj czytnika biometry. Przetwarzanie.
3: To jest...
5: MZUS.
4: Chyba by
5: karta
4: wtedy
5: pozycja
4: nie
5: menu 4,
4: wyrzucał
5: kontakt.
4: Ci tej sesji, gdybyś ciągle gdzieś tam klikał po prostu i wchodził w te elementy interfejsu, bo on być może to rozumie jako aktywność, nie jako to, że ty jesteś na ekranie i przeglądasz sobie kolejne elementy, a bardziej właśnie to, że tu byś wszedł, tam wszedł i...
3: Tak, ale tak czy siak to jest słabe, bo wyobraźmy sobie, że wypełniamy jakiś wniosek, i na przykład, chwilę potrzebujemy, żeby się zastanowić, tak? Co tu wpisać na przykład? Jakiś dłuższy tekst czy coś. No i wtedy już jest...
4: Jest problem.
3: Bo nas wyrzuci, skasuje się wszystko, a tak to najczęściej bywa i dziękuję bardzo. Tak.
4: Czy my tu coś jeszcze mamy? Chyba?
5: Przejdź do witryny platformy usług elektronicznych ZUS.
3: Nie, na tej czwartej stronie, to tak jak powiedzieliśmy...
5: Zadzwoń do nas, napisz do nas.
3: No możemy takie...
5: Przejdź do witryny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: No to tutaj raczej myślę, że aplikację zaprezentowaliśmy. Mówię, jeżeli chodzi o dostępność, jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, no jest na razie jeszcze ubogo, no niestety. Ale trzeba być dobrej myśli. A teraz myślę, że tak po skrótsza myślę, możemy też pokazać.
4: Jak wygląda
3: Sery, tak. Jak wygląda serwis internetowy. Ja też się do niego zaloguję poprzez właśnie mObywatela. Jestem już na stronie logowania.
5: Link zaloguj przez kwalifikowany podpis.
3: I może jeszcze pokażemy adres tej strony. Bo generalnie wchodzimy na www.zus.pl i tam się po prostu trzeba przedrzeć przez jakieś tam dziwne rzeczy i generalnie jest możliwość właśnie wybrania zalogowania do PUE, a adres wygląda
5: tak. Nawigacja pasek https://www.zus.pl/port/login.pi/ duże K, duże P, duże R, 0, 0, 2, 0.
4: To chyba jakieś...
3: Myślę, że prościej będzie to sobie tak samemu znaleźć.
5: Portal ZUS, tryb formula, tryb przeglądania, koniec lista, link grafika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: No i tak, jak sobie... Strona wygląda całkiem moim zdaniem. Idziemy sobie od góry.
5: Link grafika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Link grafika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: I w dół po prostu.
5: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Link grafika Platforma Usług Elektronicznych. Lista z 5 elementami, link zarejestruj w PUE. Link zaloguj do PUE. Link grafika. Lista z 2 elementami, link mniejsza czcionka. Pusta. Link większa czcionka. Koniec lista, link tryb wysokiego kontrastu.
3: No, czyli możemy tutaj sobie dostosować.
5: Koniec lista, główny punkt orientacyjny, nagłówek poziom 1 logowanie. Nagłówek poziom 2 zaloguj do PUE. Klikalne login, pole edycji wymagane. Klikalne hasło, pole edycji zabezpieczone wymagane.
3: No i gdybyśmy mieli swoje hasło, pamiętali je, znali, o czym też mówiliśmy, że haseł jest na tyle dużo w dzisiejszych czasach, że ja to... gdzie mogę, tylko to się loguje właśnie w sposób właśnie czy M-obywatelem, czy jakimiś innymi takimi sposobami, czy przez właśnie profile zaufane, bo tego po prostu wszystkiego jest za dużo. Więc to sobie przejdziemy.
5: Przycisk zaloguj. Link nie pamiętasz hasła? Lista z 4 elementami. Link zaloguj przez profil zaufany /login.gov.pl. Link zaloguj przez kwalifikowany podpis elektroniczny. Link zaloguj przez bankowość elektroniczną. Link nie masz konta w PUE?
3: No i właśnie, tutaj mamy 3 sposoby, na które możemy się jeszcze w inny sposób uwierzytelnić.
5: Link zarejestruj się. Koniec lista zarejestrowanych profili. 12523246.
3: No, sporo.
5: Informacje o treści punktu jedna, link lista z 3 elementami. Link pomoc. Link regulamin. Link mapa serwisu. Koniec lista. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Separator. Lista z 5 elementami. Link zamówienia publiczne.
3: To już chyba nam tyle wystarczy. No i co? I to więc w takim razie może się...
5: Koniec lista. Link grafika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Główny punkt orientacyjny. Klikalne login. Pole edycji. Klika przy... Link nie pamiętasz has. Lista z 4. Link zaloguj przez kwalifikowany podpis. Link zaloguj przez profil zaufany /login.
3: Tak.
5: Logowanie login.
3: Tutaj jeszcze nie ma... tak stricte słowa o M-obywatelu, ale zaraz sobie zobaczycie, że...
5: Banner punkt orientacyjny. Zaloguj się do usługi. Nagłówek poziom. Nawigacja punkt orientacyjny. Lista z 2 elementami. Ostatnio wybrany sposób logowania. Klikalny nagłówek poziom 3. Aplikacja M-obywatel.
3: I nawet zapamiętam, że ja się logowałem z aplikacji M-obywatel.
5: Polecany. Skanuj kod QR za pomocą aplikacji M-obywatel. Koniec lista. Lista z 4 elementami. Pozostałe sposoby logowania.
3: Dobra.
5: Koniec polecany. Nagłówek poziom 3. Aplikacja M-obywatel. Ostatnio wybrany sposób logowania. Klikalny nagłówek poziom 3. Na login.
3: Ja sobie klikam i w tym momencie pojawia nam się, no musimy to jakby sobie już zapamiętać, że pojawia się kod QR. Ja teraz się na sekundkę wyciszę i się zautoryzuję w aplikacji M-obywatel.
4: Okej, okay, to...
3: Za sekundkę wracam.
4: Dobrze, no to czekamy, aż Wojtek się zautoryzuje. Ja w międzyczasie przypomnę, że możecie do nas dzwonić 663-883-6600. To jest numer telefonu. Jest też kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube, jest Facebook. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. A no i na WhatsAppie możecie się też nagrywać, jeżeli macie na to ochotę. Też istnieje taka opcja, żeby nam jakoś wiadomość wysłać w ten sposób.
5: https://www.zus.pl/portal/index.pl.
3: Chyba słychać, portal że tak,
4: przeładowało się, zalogowałeś się.
3: Tak, to ja może jeszcze szybko powiem, gdyby ktoś nie pamiętał, w jaki sposób w M-obywatelu możemy właśnie się jakby zautoryzować, uwierzytelnić. Otwieramy sobie aplikację, logujemy się do niej i tutaj sobie wybieramy na tym dolnym pasku, na tej belce, kod QR i klikamy w zeskanuj kod QR. I w tym momencie, no to jest też jakby pewna niedogodność dla osób niewidomych, które w ogóle jakby nie gdzieś tam tego nigdy nie robiły. Ja mogę tylko tak powiedzieć, że przeważnie ten kod QR na ekranie wyświetla się po lewej stronie. Tak mniej więcej na środku, jeżeli sobie ustawimy, tak, jeżeli sobie przejdziemy page downem, page upem w
5: klikalne lista z 11
3: na górę strony, to gdzieś powinno to być po lewej stronie i
4: też okno przeglądarki warto sobie zmaksymalizować.
3: O, tak, żeby ono było na tak, żeby ono było w pełni gdzieś tam widoczne, żeby nic tam nie
4: i sprawdzić, czy nie macie włączonej kurtyny.
3: A, no tak, w NVDA kurtyny, no to się zgadza. Ale dobra, tutaj już mamy i to jest tyle, tu mamy wszystko ogarnięte i teraz właśnie
5: link przejdź do panelu kontaktowego.
3: Mamy górę strony i idziemy sobie strzałeczkami w dół.
5: Link przejdź do zakładek zmiany roli. Link przejdź do treści strony. Link przejdź do panelu ogólny. Link przejdź do dokumenty i wiadomości. Link przejdź do zlecenia. Link przejdź do katalogu usług. Link przejdź do wyszukiwania, mapa strony. Link przejdź do wizyty. Link przejdź do konfiguracja profilu myślnik, dane profilu. Link mapa strony. Koniec lista nagłówek poziom 3. Jesteś zalogowany jako Wojciech Dulski. Klikalny przycisk wyloguj. Przycisk wyloguj. Pusta.
3: Tu jest taka pierwsza rzecz, też którą trzeba sobie zapamiętać, że...
5: Klikalny przycisk wyloguj. Pusta. Klikalny przycisk wyloguj. Przycisk wyloguj.
3: Mamy przycisk wyloguj i klikalny wyloguj. I jak się gdzieś szybko coś robi, to czasami się kliknie nie w to, co trzeba, tak? To brzmi tak samo, ale nie spowoduje żadnej reakcji niestety, bo to nie jest właśnie element klikalny, tylko po prostu...
5: Pusta. Lista z 4 elementami. Link zadaj pytanie ZUS.
3: Tak samo nazwana, nie wiem czemu, tak?
5: Link kontakt z SOT. Link zgłoś incydent. Link bezpieczeństwa informacji. Link grafika. Koniec lista. Lista z 3 elementami ogólny.
3: No i zobaczcie, że tutaj tych rzeczy jest już...
5: Link ubezpieczony.
3: I jeszcze trochę.
5: Link świadczeń odbiorca. Koniec lista. Nagłówek poziom 1 menu. Link grafika pomoc. Link grafika ukryj. Pokaż menu. Klikalne. Klikalny link nagłówek poziom 2, panel ogólny. Link nagłówek poziom 2. Link nagłówek poziom 2. Klikalny link przycisk dokumenty i wiadomości. Link przycisk. Link przycisk korespondencja z ZUS. Menu link wiadomości. Link skrzynka odbiorcza. Link dokumenty wysłane. Link skrzynka odbiorcza.
3: I tu jest skrzynka odbiorcza. Tylko, że ja też się przyznam, że ta strona jeszcze nie jest przeze mnie tak, wiesz, się od A do Z. Ja jej tak nie znam jeszcze. Natomiast już to tyle wiem, że generalnie skrzynka odbiorcza jest jakby przypisana do tego elementu, gdzie jesteśmy. Czyli tak naprawdę...
4: Czyli do tego kontekstu, tak? Bo tutaj mamy kilka tych profili, kontekstów, jak zwał, tak zwał, ubezpieczony, świadczeniobiorca, jakiś ogólny i w zależności od tego, to nam się tu różne rzeczy pojawiać mogą.
3: Tak, no i to jest... Szkoda trochę, że nie ma takiej ogólnej skrzynki, nie? Że musimy się przedzielać w to ubezpieczony, zabezpieczony i tak dalej, nie? Ale no...
5: Link dokumenty wysłane, link dokumenty robocze, link komunikaty, link kosz. Koniec menu, klikalny link, przycisk kreatory wniosków.
3: No i tu jest właśnie to też fajne, co mi ta pani z ZUS-u powiedziała, że mogę sobie tak naprawdę każdą jakąś sprawę do ZUS-u, którą mam, tak? Mogę sobie wejść w taki kreator i po prostu opisać. Opisać i tam temat nadać i wtedy to swój bieg dostanie i powinno gdzieś tam jakiś odzew być.
5: Link przycisk. Menu link kreator wniosku o wydanie zaświadczenia 1. Koniec menu, menu link kreator zgłoszenia umowy o dzieło.
3: Ale mamy też tutaj już takie jakby konkretne.
5: Koniec menu, menu link kreator wniosku o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych lewy nawias RPG prawy nawias. Koniec menu, klikalny link przycisk świadczenia wspierające. Link przycisk. Link przycisk wniosek i informacje. Menu link wniosek o świadczenie wspierające. Link wnioski dotyczące opiekuna lub członków rodziny.
3: No i tutaj też ważna informacja.
5: Link wniosek o świadczenie wspierające.
3: Jeżeli już ktoś złożył... Ten cały kwestionariusz, ten cały dokument, ten właśnie wniosek o wydanie decyzji, tak? O potrzebie wsparcia, no i uzyska wymaganą ilość punktów. Nie wiem, jak to będzie jeszcze. Zobaczymy. No to tutaj możemy sobie właśnie złożyć już ten wniosek, bo to świadczenie będzie nam wypłacał ZUS, tak? Jeżeli mamy stosowne, że tak powiem, uprawnienia do...
5: Link wnioski dotyczące opiekuna lub członków rodziny. Koniec menu, klikalny link przycisk rodzina 800+. Link przycisk wniosek i informacje. Menu link utwórz nowy wniosek. Koniec menu, klikalny link przycisk dobry start. Link przycisk wniosek i informacje. Menu link utwórz nowy wniosek. Koniec menu, klikalny link przycisk rodzinny kapitał opiekuńczy.
3: No i tu mamy te rzeczy, które właśnie są...
4: Brzmią znajomo, bo one były w aplikacji, tak.
5: Przycisk, link przycisk wniosek i informacje. Menu link utwórz nowy wniosek. Koniec menu, klikalny link przycisk dofinansowanie do żłobka. Link przycisk wniosek i informacje. Menu link utwórz nowy wniosek. Koniec menu, klikalny link przycisk zlecenia. Link przycisk autoryzacja operacji. Menu link operacje do potwierdzenia. Koniec menu, klikalny link przycisk usługi. Link przycisk katalog usług elektronicznych. Menu link katalog usług. Koniec menu, klikalny link przycisk wyszukiwanie, mapa strony. Link przycisk wyszukiwanie na portalu. Menu link wyszukiwanie na portalu. Link mapa strony. Koniec menu, klikalny link przycisk wizyty. Link przycisk rezerwacja wizyty w ZUS. Menu link rezerwacja wizyty. Link przegląd i anulowanie rezerwacji. Koniec menu, klikalny link przycisk ustawienia. Link przycisk konfiguracja profilu. Menu link dane profilu. Link kanały dostępu. Link role i upoważnienia. Link zdarzenia biznesowe. Link ustawienia konta. Link aktywacja e-płatnika. Link urządzenia mobilne. Link ustawienia subskrypcji. Link ustawienia zgód. Koniec menu, klikalne.
3: No tutaj naprawdę jest tego multum, jest tego bardzo dużo, więc jak ktoś będzie ciekawy, to trzeba sobie usiąść, kawkę zrobić i poprzeglądać.
5: Nagłówek poziom 1, panel ogólny. Link grafika pomoc. Klikalny myślnik. Nagłówek poziom 2, wiadomości. Nagłówek poziom 3, lista z 1 elementem punktor wiadomości dotyczące zdarzeń biznesowych zaistniałych w systemie PUE-ZUS. Koniec lista, nagłówek poziom 3. Nagłówek poziom 3, lista liczba nieprzeczytanych wiadomości. 7.
3: No i to jest ta sama informacja, która była w aplikacji mobilnej. Nie, tam też było 7.
5: Koniec lista, link pokaż. Link grafika wiadomości.
4: Dumnie brzmi, zdarzenia biznesowe.
3: No wiesz.
5: Klikalny myślnik. Nagłówek poziom 2, komunikaty. Nagłówek poziom 3, lista z 1 elementem punktor komunikaty administracyjne i techniczne dla użytkowników PUE-ZUS.
3: To jest trochę tak jak z polską ekstraklasą, no. Trzeba to dobrze opakować po prostu.
5: Koniec lista, nagłówek poziom 3. Nagłówek poziom 3, lista brak nieprzeczytanych komunikatów. Koniec lista, link pokaż. Link grafika komunikaty. Klikalny myślnik. Nagłówek poziom 2, usługi. Nagłówek poziom 3, lista z 1 elementem punktor katalog usług udostępnianych przez ZUS drogą elektroniczną. Koniec lista, link pokaż. Link grafika usługi. Klikalny myślnik. Nagłówek poziom 2, kreatory wniosków. Nagłówek poziom 3, lista z 2 elementami punktor kreator wniosku o wydanie zaświadczenia 1. Nagłówek poziom 3, punktor kreator zgłoszenia umowy o dzieło.
3: No i tutaj znowu są te różne kreatory.
5: Koniec, link pusta. Więc klikalne skrzynka odbiorcza, nagłówek poziom 2.
3: Ja sobie przez to przebrnąłem literką H, ale no ta struktura wydaje mi się, że jest taka całkiem przyzwoita.
4: To się zgadza. Tu oczywiście można by było gdzieś tam wchodzić różne rzeczy, natomiast tak naprawdę no tu tak przynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem jak z twojej, no na tę platformę wchodzi się w celu wypełnienia jakiegoś konkretnego wniosku i konkretny wniosek, konkretny formularz się wysyła. Trzeba tak, go, zdaje się, jeszcze podpisać też profilem zaufanym. I
3: tak,
4: wtedy...
3: albo to, co mówiłeś ty, że aczkolwiek ja też tak miałem kiedyś, że zmieniałem właśnie bank do przelewów świadczeń. No i wtedy to jeszcze, wiesz, trzeba było pójść do ZUS-u, numerek pobrać, coś tam, wniosek wypełnić, bla, bla, bla. No a teraz da się to zrobić wszystko przez internet.
4: Tak, da się zrobić bez problemu przez internet. Trzeba po prostu poszukać najpierw w Google'u, jaki to ma być wniosek, a potem sobie to znaleźć na tej platformie PUE, wypełnić. No, on wypełnia się dość prosto.
3: Ale bądźmy szczerzy, no, ta nomenklatura urzędowa, no, ona jest taka, nie? To nie jest tylko jakby kwestia ZUS-u, tylko ogólnie tam wniosek A1, wnioski, załącznik
4: tak,
3: B.
4: Tak, tak, tak. Ktoś, kto ma z tym do czynienia na co dzień, to wie, o co chodzi. Natomiast no, w sytuacji, kiedy my robimy to od wielkiego dzwonu, to tak naprawdę no, nie ma człowiek pojęcia, jakie to są wnioski, co. To po prostu trzeba tego szukać. A jeszcze okazuje się czasem, że tu się coś zmieni po drodze. No i wtedy...
3: No tak.
4: To już jest.
3: Ale no mówię, przede wszystkim gdzieś tam ja zwróciłem uwagę na to, że owszem, trochę tam trzeba było przeklikać, ale no, to wiesz, to nie jest tak, że gdzieś tam jest grab hit, coś tam, grafika, że trzeba zmieniać jakieś
4: nie,
3: tam...
4: Nie, ja jedyne co, to pamiętam, że tam na tej platformie im dalej w las, tym więcej drzew, czyli wypełnianie jakiegoś wniosku, wysłanie go, coś było takie niezbyt dla mnie oczywiste, czy potem zapoznanie się z tą odpowiedzią, bo to... Właśnie, bo to też warto pamiętać o tym, może nie wszyscy wiedzą, jak wygląda taka korespondencja z urzędem jakimś, że to nie jest tak, że dostajemy wiadomość i my sobie tę wiadomość możemy od razu przeczytać. Nie.
3: Trzeba poświadczyć, tak?
4: Tak, trzeba najpierw poświadczyć, tak. Trzeba poświadczyć, że się tę wiadomość dostało, a potem dopiero... Jak już się z tym uporamy, to można wejść, przeczytać i zazwyczaj to ta wiadomość nie jest w formie konkretnej wyświetlanej wiadomości na ekranie, tylko to jest jakiś plik PDF na przykład albo Word.
3: Wiesz co, tak, z tym, że no, jak ja ostatnio ten sobie to czytałem, tam było coś takiego jak podejrzyj czy podgląd właśnie wiadomości i to naprawdę było wszystko czytelne.
4: Nie,
3: to
4: no
3: było
4: tak.
3: A do Z czytelne.
4: Ja się zgadzam, bo te dokumenty są czytelne, tylko ile z tym jest zabawy. Wiesz,
3: tak, no, jak delikatnie rzecz ujmując, rzeczywiście jest to człowiek z zachodu.
4: Jak dostajesz korespondencję nawet od swojego banku, który bądź co bądź jest instytucją operującą znacznymi kwotami, to tamto jest jednak zdecydowanie bardziej uproszczone. Wchodzisz, patrzysz, nie ma żadnego poświadczania odbioru. Skoro użytkownik wszedł w tę wiadomość, to znaczy, że ją widzi.
3: Znaczy, no tak, inaczej, że się zalogował do banku, uwierzytelnił się, etc., tak, że to jest on jakby.
4: Ja mam wrażenie, że tutaj to jest po prostu takie odzwierciedlenie tych wszystkich procedur papierowych, które istnieją jeszcze w tym świecie analogowym i przepisane kropka w kropkę na te rzeczy cyfrowe. No tak samo jak...
3: Awizo, że wiesz, musisz awizo przyjąć, podpisać, tak.
4: No to jest bez sensu. To jest bez sensu i to utrudnia tak naprawdę tylko działanie użytkownikowi, zwłaszcza takiemu użytkownikowi, który ma problem z obsługą tego typu systemu, a potem jeszcze powodować może, że pojawi się więcej różnych takich pułapek dostępnościowych. Że na przykład jakiś przycisk do potwierdzania tego odbioru pojawi się...
3: To pole wyboru na przykład,
4: gdzieś tam na dole, u góry, my tego nie znajdziemy, chcemy przeczytać, a tu nagle okazuje się, że nie możemy tego przeczytać, bo jeszcze coś trzeba zahaczyć. No to są takie rzeczy, z którymi są problemy, aczkolwiek wydaje mi się, że no i tak zrobiono tu całkiem sporo, żeby z tego dało się obsłużyć. Aczkolwiek
3: dało, tak?
4: Takie moje wrażenie jest, że to no niestety no to nie jest platforma, z której użytkownik bez umiejętności takich, nieco lepszych obsługi czytnika ekranu będzie w stanie sobie poradzić.
3: A poza tym czas, Michał, czas. No tak jak powiedziałem, no czasami chcesz coś szybko odczytać, prawda?
4: Tak.
3: A tu nie, tu musisz sobie, wiesz, parę minut zarezerwować, żeby się zapoznać z szanowną korespondencją z ZUS-u, nie?
4: Tak, ja pamiętam, że właśnie to pismo o zmianie rachunku, to dłużej mi zajęło otworzenie tego pisma, niż

0: Pusta. Klikalny link, grafika wizyty.
1: Coś jeszcze link mnie odświeżyło. No, w każdym razie, wiesz, szybciej by ci wyjął właśnie, szybciej by było wyjąć to pismo z koperty, gdzieś tam jakoś zdeskanować je, czy nawet telefonem, tak, pobieżnie i już byś wiedział, nie? A tutaj...
0: Microsoft Outlook, dynek.
1: Ale tutaj tak to wygląda, natomiast no i tak dobrze właśnie, że gdzieś tam już idą idą te urzędy, tak, w tą stronę właśnie tej takiej cyfryzacji szeroko pojętej, nie?
2: Nie, no to prawda, bo bez wątpienia dla osób niewidomych, czy z różnymi innymi też niepełnosprawnościami, jest to ułatwienie, żeby można było z tego skorzystać, no tylko żeby te... serwisy internetowe różnych właśnie instytucji trochę były bardziej robione tak jak serwisy podmiotów, przynajmniej niektórych, bo to też oczywiście nie można popadać ze skrajności w skrajność, że podmiot komercyjny zawsze zrobi dobrze, a
1: tak, no
2: instytucja publiczna zawsze zrobi źle. No nie, to tak dobrze nie jest, natomiast jednak do takiej wygody i komfortu użytkownika, no to tego typu instytucje, które na tym zarabiają, to przykładają jednak większą wagę. To takie mam wrażenie. A jak jest z dostępnością? A, no to już różnie bywa.
1: To już różnie bywa.
2: Czy tu coś, Wojtku, jeszcze a propos tego PUE?
1: To znaczy nie, no bo musimy gdzieś tam wchodzić w jakieś tam bardziej prywatne kwestie, że myślę,
0: do końca sesji pozostało 13 min.
1: Numer wersji. Pojawiło się.
0: Do końca sesji pozostało 13 min. Numer wersji 5.28.00.
1: Tak, to jest na samym
0: do końca
1: na
0: sesji
1: dole strony.
0: Ogólny, pusta. Klikalny link, grafika wizyty.
1: Powyżej.
0: Link pokaż. Nagłówek poziom 3, lista z jeden elementem, punkt to informacje o godzinach przyjęć klientów w danej jednostce ZUS.
1: No i tyle, no tak jak mówię, nie jest najgorzej, można sobie coś tam odczytać, można
0: koniec
1: sobie
0: lista.
1: Coś tam pozmieniać, to co nas w danej chwili interesuje. Teraz się wylogujemy.
0: Klikalny, wyloguj przycisk.
1: Naciskam sobie przycisk F, jak Franciszek i hops, enter.
0: Portal ZUS, myślnik, logowanie.
1: I nas wylogowało.
0: Link, grafika, zak, główny punkt orientacyjny, klikalny, login, pole edycji, wymag...
1: No, więc nie jest najgorzej. Miejmy nadzieję, że pójdą w stronę, jeżeli chodzi o aplikację...
0: Tryb komunikacji bez mowy.
1: ...mobilną, że pójdą w stronę M-Obywatela, bo... No bo tam naprawdę działa fajnie. Dodali tam jeszcze dwie kolejne legitymacje w M-Obywatelu, więc... no ja jestem takim gdzieś tam orędownikiem tej aplikacji właśnie.
2: No
1: ale
2: się,
1: mam nadzieję, że...
2: Wcale się nie dziwię,
1: też...
2: bo to rzeczywiście jest taka centralna aplikacja, w której no, obyśmy się doczekali wszystkich naszych dokumentów, które tylko możemy sobie wymarzyć, a są one wytwarzane przez państwo.
1: A jest ich sporo.
2: Tak, a jest ich sporo. Jest ich sporo, więc jeszcze te wszystkie importy podejrzewam, że trochę trwają. Ty się z PUE wylogowałeś, to i my się z audycji wylogowujemy powolutku. Jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to przypomnę, aplikacja MZUS i jakoś tam bardzo, bardzo skrótowo, pobieżnie interfejs platformy PUE prezentował Wojciech Dulski. Dzięki, Wojtku, za dziś.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Radiu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witajcie moi drodzy w kolejnym moim podcaście. Monika Leduchowska z tej strony, przed mikrofonem. Dzisiaj zaprezentuję wam moją najlepszą firmową sałatkę, która nadaje się na każdą okazję. W ogóle będę ją reklamować, bo to jest naprawdę sałatka, którą uwielbiam, na równi z sałatką z tuńczyka i sałatką jarzynową i tam może jeszcze jakąś inną, ale jednak ta jest wybitna, ponieważ zawiera por. A ja por uwielbiam. Stosunkowo niedawno to odkryłam, że tak lubię, ale cebulę też lubię i por również. Jajka nam się już gotują. Gotują się 4 jajka, więc właśnie zaczynam mówić o składnikach. Gotują się 4 jajka. Mam tutaj wielkiego, wielgachnego pora, którego dam w najwyżej pół i to musi być połowa, jakby patrząc na niego od dołu, czyli ta jego taka zbita, biała, twarda część. Nie liście tu od góry, tylko tutaj od dołu. I mamy ogóreczki kiszone. Tutaj jeszcze nie wiem, jakie one będą, i więc też nie wiem, ile ich dam, bo to.

będzie zależało od ich wielkości, ale mniej więcej około 4, no naprawdę to zależy od wielkości, więc to się wszystko okaże w międzyczasie. I mamy jeszcze fasolę w puszce, całą puszkę fasoli czerwonej albo białej. To już to nie ma znaczenia, jaka to będzie puszka. I serek żółty. Będzie to mniej więcej około 15 deko. Mam taką kostkę 250, dam jej 250 gram, więc dam jej gdzieś pół. No i majonez oczywiście kielecki u nas, w naszym przypadku najlepszy ze wszystkich. No i tyle. Właściwie jak dajemy majonez kielecki, to nie trzeba przyprawiać tej sałatki. A jak dajecie inny, to już nie wiem, bo ja rzadko kiedy daję inny. I zabieramy się do pracy. Już wyłączę te jajka za chwilę. Przeleję je zimną wodą, żeby nam się wystudziły, żeby były gotowe za chwilę do obierania i do krojenia i tak dalej. Odlewam gorącą wodę do zlewu. I wlewam zimną. Jeszcze raz to sobie tak poprzelewam, żeby, no po prostu chcę, żeby mi się troszkę pomoczyły w zimnej wodzie, żeby się schłodziły.

0: Dobra, jajka się schłodzą, odłożę je sobie tutaj na zmywarkę, żeby mi się chłodziły, bo zlew mi się przyda. O, dobrze. I teraz bierzemy się za krojenie por. Por, proszę Państwa, musi być pokrojony na takie najdrobniejsze, jak się da, paseczki. Najlepsze do tego jest taki duży nóż, jak do chleba, tylko że nie piła, tylko gładki, gładkie ostrze musi mieć, znaczy musi, no nie wiem, piłą by pewnie się poszarpał ten por. I po prostu przekroję, ja teraz robię tak, okej, po kolei. Kroję tego naszego pora, właśnie tak jak powiedziałam, na pół, mniej więcej, na takie mniejsze pół, ale nie za bardzo na mniejsze, od tej właśnie mówię dolnej jego części. Dobra. Jest przekrojony. Odkroję najpierw taką korzeń, po prostu tu od korzenia takie są tutaj, korzeń po prostu jest. I go odkroję od dołu. To co twarde, tak brzydkie, nie do jedzenia, odkrawamy i wyrzucamy do śmieci. Do śmieci. Dobra. I tak, przekrawamy tą naszą połówkę na pół, ale od, bo ja go przekroiłam, z długości go ukroiłam, wiecie o co chodzi, po prostu, no, z długości, a teraz go przekroję tak jakby, żeby był węższy, żeby ta nasza część była węższa, to chyba, bo on ma tutaj warstwy i chodzi o to, że jak go poszatkuję na takie drobne paseczki, to nie przerwą mi się one, będą takie kółeczka, a ja chcę, żeby to były takie paseczki, więc muszę to przerwać po prostu ciągłość tych warstw. Wiem, że się troszkę nie, może przepraszam, że się trochę tak nie wyrażam niejasno, może nie wiem. Więc jak coś, to pytajcie. Dobra, i obmyję go trochę zimną wodą. I teraz jak ktoś ma, nie ma robota, musi robić to nożem, no to najlepszy, mówię, duży nóż i kroimy w go po tej połówce, którą tutaj mamy osobno. Cieniutkie, najcieńsze jak się da, naprawdę w piórka jak cebulkę. Tak kroimy. A ja mam robota i właśnie będę po kolei te połówki wkładać. Najpierw jedną, o, trochę drobna nie wyszła, to nic, a potem drugą. Gotowe. Otwieram to sobie i przesypię to na durszlak i przepłuczę go trochę, bo czasami zdarza się, że między tymi, wiecie, tutaj wiórkami, gdzieś tam między tymi warstwami jakiś brud się pojawi, więc no dobrze jest to przepłukać. Otrzepię go i dajemy do miseczki naszej, w której będziemy robić resztę, w której będziemy dawać resztę składników. Bierzemy się za krojenie sera żółtego. No i pół mniej więcej, plus minus, nie będę tego teraz ważyć, bo to nie jest aż tak istotne. Oczywiście każdy dodaje tego sera ile chce i jakie ma upodobania, więc ja daję tak. Przekroiłam go na pół i ja to tak zawsze robię, że jak orientuję się, że jest większa część, nierówno mi się ukroiło, to zawsze daję do większą tą część niż mniejszą. Ser kroimy w kosteczkę, w drobną, bo ser jest, wiadomo, twardy, ale też nie można przesadzać. Oczywiście jak tam sobie życzycie, możecie sobie jakoś modyfikować tą sałatkę, nie wiem w jaki sposób, jak tam sobie kto wymyśli. Nie wiem, niektórzy wiem, że warstwowo robią tą sałatkę, nie wiem dokładnie w jakiej kolejności, ale wiem, że ser żółty jest potarty na wierzchu, posypany. Ja tak nie robię, bo wolę inaczej. I teraz przerzucamy pokrojony ser do miski, gdzie już mamy por. I teraz będziemy kroić ogóry. Jajka niech sobie jeszcze poleżą. I zaraz zobaczymy, ile będę tych ogórków dawać, bo tego jeszcze nie wiem, bo nie wiem, jakie one będą. Ogórki jeden. Średniej wielkości 2, taki sam, malutki trzeci i czwarty duży. Czy mi to wystarczy? Jak znajdę jeszcze jakiś jeden malutki, to będzie piąty. Jak nie znajdę, to będzie tyle, ile jest tu. Dobra, jeszcze mam jakiś malutki, to będzie 5, ale to bym powiedziała tak, ze 3 duże albo 4 średnie, a ja dałam tak, mam taki jeden duży i 3 średnie i jeden malutki, no to wyszło mi 5 tych ogórków. Jak coś, to będę jeszcze modyfikować, ale póki co nie planuję. I też w plasterki woda oczywiście może trysnąć i też w kostkę. I ta sałatka ma taki plus, że jest syta sama w sobie, więc nie trzeba do niej chleba jeść, jak ktoś nie lubi. Ja na przykład ją lubię na kolację jeść, a najem się tą sałatką, bo jest ser żółty i będzie fasola i jajeczka, więc no, ma co nas tutaj nasycić. Mamy dużo białka też w tej sałatce, bo jest właśnie wszystko. I ser żółty właśnie, i jajka, i fasola, to no już, ogórki wszystkie mamy gotowe. Przy żółce wody się tutaj nazbierało nam do reszty. Ja sobie wezmę fasolę, wyleję z niej wodę i wsypię do miski. Uważać trzeba, bo czasami zdarza się, mi się już też parę razy zdarzyło, ale to chyba jakiś feler w tym otwieraczu właśnie był, że się urwał. Po prostu się bezczelnie otwieracz od puszki urwał. Można oczywiście zrobić to tak, że na durszlak sobie przesypać wszystko, wylać i później zsypać, ale ja tak jakoś przez palce I tak, no oczywiście tak jest niewygodniej ta pierwsza wersja, o której mówiłam, na durszlak i przesypać, a ja nie wiem, z lenistwa, nie wiem z czego. Mam tu duszlak, ale już tak mam, tak robię już i tak robię już odruchowo, po prostu przelewam sobie tak przez palce i wsypuję całą puszeczkę do miski. No i przyszła pora na jajeczka. Bierzemy sobie garnek z wodą, wylewamy ją, albo jej nie zalewę sobie, bo ja to robię tak, żeby mi to wszystko gdzieś tu nie ginęło, nie uciekało. To sobie obieram jajka po kolei i później je, skorupki daję do garnka, opłukuję każde jajko i kroję. I tak po kolei, żeby mi się bałagan nie zrobił. Mam taki sposób na to, żeby się łatwiej jajka, chociaż nie zawsze obierały, nie zawsze się to sprawdza. Obtłukuję całe, nie że w jednym miejscu. I później je tak w rękach jeszcze obtaczam, masuję, żeby ładnie zaczęło odchodzić. I rzeczywiście czasami to działa, a czasami nie. Obtłukuję, żeby wiadomo, spłukać wszystkie ewentualne pozostałości po skorupkach. Może by nam tu nic nie zagrzytało pod ząbkami. No i teraz sobie kroimy jajeczko też w kostkę. No nie dbam tam, żeby ta kostka była jakaś równa. Kroję na plasterki, potem łapię to razem na paski i szybko na kostkę, żeby byle szybciej po prostu, byle szybciej. Żeby też nie za wielkie kawałki było, to jest najważniejsze w sumie. Dobra, i przysypujemy już całą resztę do michy i już będziemy teraz tylko majonez i już będzie po pracy. Po kolacji będzie można jeść. Słuchajcie, dobra, daję, będę zaraz wam mówić na bieżąco, ile ja tego majonezu. Łyżka. Cubata. To na pewno nie będzie koniec. Druga. Trzecia. Trzy łyżki gdzieś. Ale pomieszam i zaraz zobaczymy, czy jeszcze, czy nie jeszcze. Nie, chyba jeszcze. Chyba będzie do końca ten słoiczek zużyty. Czyli cztery, ale takie czubate łychy majonezu. To jest, no dość sporo mi to znaczy, bo por jest dość takie objętościowo, wiadomo, że to takie w piórka pokrojone, to musi ten majonez jakoś połączyć, więc musi go trochę być. Dobra, cztery łyżki majonezu. Mieszam łyżką, bo ja sprawdzam sobie ręką, żeby wiedzieć, czy ten majonez się dobrze tam... Po prostu sobie lewą rękę trzymam paluchy troszkę tak w miejsce, nie całą oczywiście dłoń, ale dłoń mam na sadę dłoni mam na krawędzi, palce mam tutaj w miejsce i jak przewracam łyżką sałatkę, to czuję pod palcami, jak ona jest oblepiona majonezem. I czuję, że jest oblepiona super. I drodzy Państwo, koniec na dzień dzisiejszy. Tutaj już produkcja się skończyła. Powtórzę jeszcze na koniec, jakie składniki dodałam do naszej sałatki, więc jest pół dużego pora, 4 jajka, 5 ogórków, ale mówię, ilość ogórków zależy od tego, jakie one są. Myślę, że 4 średnie wystarczą na tą ilość. Jak ktoś lubi więcej, to niech daje więcej, jak ktoś nie chce, to niech daje mniej. Pół kostki sera takiej o wadze 250 gram. Puszka fasoli czerwonej albo białej, w moim przypadku akurat była biała. Majonez. Kielecki. 4 łyżki. Tak zacinam się, bo się zastanawiam, czy wszystko, ale wszystko. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, smacznego życzę i do usłyszenia niebawem na pewno.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Doprawdy nie wiem, jak można zabijać przez radio, ale zapewniam Was, że słuchając programu RTV jesteście bezpieczni i nic Wam absolutnie nie grozi. Mogą o tym zaświadczyć nasi stali słuchacze, no bo spotykamy się z Wami już po raz 120. A myślę, że są tacy, którzy słuchają nas od samego początku.
4: Na pewno piszcie, jeżeli to właśnie Wy, jeżeli byliście z nami od pierwszej audycji, a może są takie osoby, które nie opuściły żadnego wydania na przykład, bo ja nawet jedno opuściłam.
3: No widzisz?
4: Chyba wydanie numer 13, w którym zastępował mnie Robert Łabelski.
3: A to ja jestem, takim, który nie opuścił żadnego wydania programu
4: Brawo,
3: RTV.
4: No super, właśnie. Cieszymy się, mamy.
3: Mamy to. Przynajmniej jeden, który nie opuścił żadnego wydania i stoi cały czas na stanowisku. Rozpoczynamy 120. wydanie programu RTV. Milena Wiśniewska.
4: I Michał Dziwisz.
3: Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy. Zobaczymy, ile nam dziś czasu zejdzie. Może 2 godziny, może 3. Czy raczej nie więcej, bo informacji aż tak wielu nie mamy, natomiast no nie jest ich aż tak mało, więc myślę, że już pora powoli rozpoczynać i przechodzić do tematów bieżących. No, temat euro cały czas jest grzany bardzo mocno i o euro będzie to pierwsze wejście. Porozmawiamy sobie o tym, co tam i gdzie można obejrzeć, albo gdzie można czegoś ciekawego posłuchać. Zaczynamy oczywiście od Imperium, no bo przecież oni są...
4: Od Imperium prezesa Jacka. Ja już ze zaktualizowanym chipem, więc mój zachwyt jeszcze większy niż zawsze. Dodam tylko tyle, że temat euro był już w naszym poprzednim wydaniu, bo może nie wszyscy słuchali. Tam omówiliśmy, ja omawiałam szczegółowo, jak wygląda to wszystko, jeżeli chodzi o transmisję euro w TVP, ale no troszeczkę wiemy jeszcze więcej. Trochę jest takich bieżących wydarzeń, no i oczywiście to nie jest tak, że tylko w telewizji polskiej się mówi o mistrzostwach. Więc teraz wszystko to uzupełnimy, no i zaczniemy właśnie od Imperium.
3: W telewizji polskiej jako jedynej można mecze obejrzeć.
4: Tak, oczywiście.
3: Ale oczywiście o euro mówią praktycznie wszyscy. Nawet wczoraj w RMF24 słyszałem, jak poproszono dzieci skądś tam, żeby się wypowiedziały, jak ich zdaniem powinno być, co polska reprezentacja powinna zrobić, żeby wygrać. No i tam nawet dzieciaki mają swoje złote rady. Także na piłce znają się absolutnie wszyscy poza mną.
4: I poza mną, no ale nawet nie znając się wiem tyle, że dzisiaj drugi mecz naszej reprezentacji o godzinie 21 gramy z Hiszpanią i pokaże to telewizyjna jedynka.
3: Czyli czekaj, to jest mecz o wszystko, tak?
4: Tak, został nam jeszcze o honor, ale no właśnie sprawdzałam, czy ten mecz dzisiaj nie jest o 15 albo 18, bo gdyby tak było, no to może byście nie chcieli nas słuchać, także na szczęście to jest wieczorem. Wszystko można pogodzić, no już trzeba się uzbroić w cierpliwość i nerwowość, wytrzymać na wodzy, bo sądząc po tym poniedziałkowym meczu, no to wiecie,
3: no to
4: jak
3: dobrze
4: może,
3: nie będzie.
4: Prawda? Ale my tutaj nie będziemy komentować strategii i takich innych rzeczy, tylko skupimy się właśnie na tej sferze medialnej.
3: A na dobry początek słówko o transferze. Transferze pana Wolskiego, ale nie Marcina, bo Marcin Wolski to już tam się zasiedział w TVP, a mowa o panu Rafale Wolskim, o którym to swego czasu także wspominaliśmy, że stał się z Canal Plus. No, a teraz już wiadomo, gdzie można go oglądać. I to już od kilku dni. Gdzie można go oglądać? Bo pan Rafał Wolski po latach powrócił do TVP, w której to rozpoczynał swoją dziennikarską karierę. Będzie komentował mecze Euro 2020, a przez ostatnie 15 lat, tak jak już wspominałem, związany był z telewizją Canal Plus. Pan Wolski zadebiutował 12 czerwca, komentując mecz Walia-Szwajcaria. No i później jeszcze kolejne spotkania komentował także i jeszcze komentował będzie. Przy okazji tego właśnie transferu, to nawet Telewizja Polska wypuściła taką grafikę z tymi wszystkimi komentatorami, którzy obecnie tam opowiadają, co się dzieje na boisku. Tam ich jest chyba 7, tak? To taka 7 wspaniałych, tak chyba ta grafika była nazwana.
4: Wszystkich komentatorów wymieniłam w poprzedniej audycji, nie tylko komentatorów, ale też ekspertów, którzy goszczą w studiu tym przed i pomeczowym i komentują to, co się na boiskach dzieje, więc możecie do tego wrócić, jeżeli potrzebowalibyście takiej wersji tekstowej. No i pan Rafał, jak widać, dołączył do tego grona. Widziałam taką opinię chyba Mietczyńskiego na Twitterze, że pan Rafał Wolski jest jego ulubionym komentatorem, jeżeli chodzi o te mistrzostwa, więc no to chyba jednak świadczy o tym, że ten transfer należy ocenić pozytywnie. Co się jeszcze dzieje wokół Euro, jeżeli chodzi o TVP, oprócz rzeczy, o których już powiedzieliśmy? Ano na przykład to, że sportowych emocji, sportowych komentarzy jest jeszcze więcej. Wieczorami program Eurowieczór, o którym mówiło się początkowo, że będzie emitowany w TVP Sport, pojawia się także na głównych antenach. Zawsze to jest ta główna antena, która akurat emituje wieczorne spotkanie. No, mówiłam wam, że generalna zasada jest taka, że wieczorne spotkania są w telewizyjnej jedynce, ale mogą być od tego odstępstwa, więc jeżeli akurat Dwójka będzie pokazywała spotkanie wieczorne, no to i pokaże również Eurowieczór. Emisja tego programu zawierającego komentarze po całym sportowym piłkarskim dniu o godzinie 23.30. Kolejnym głośnym tematem jest sprawa oglądalności mistrzostw i ten temat no, pojawił się w wiadomościach, więc poważna sprawa. Jakąż to popularnością cieszą się te rozgrywki? No i wyobraź sobie, że w wiadomościach podano, iż Nielsen zaniża wyniki oglądalności
3: meczów. Och, ten niedobry Nielsen.
4: Tak, Nielsen jest zły, bo różnice względem tego modelu oglądalności rzeczywistej, którym oni się posługują, to wynoszą aż nawet 4 miliony, powiedzmy tam. W tym systemie MOR jest oglądalność meczu 12 milionów, a Nielsen wskazuje 8 milionów. Co więcej, poniedziałkowy mecz Polska-Słowacja, no też zdaniem TVP miał wyższą oglądalność, o czym wnioskują nie tylko na podstawie wyników systemu MOR, ale też sądy telefoniczne. Oni dzwonili do ludzi i pytali, czy oglądają mecz Polska-Słowacja.
3: Jeżeli a do mnie nie dzwonili. Do mnie nie dzwonili, bo ja bym zaniżył te statystyki, natomiast do mnie cały czas dzwonią i proponują mi, to jest w ogóle, to jest masakra. Ostatnio uparli się i dzwonią i ciągle mi proponują jakieś tam panele fotowoltaiczne. Jak mówię, że mieszkam w bloku, nie w domku, no to przepraszam. I znowu dzwonią. Także nie, zamiast TVP to tacy dzwonią.
4: Ale jeszcze nie TVP, ale to dziwne, że do mnie prezes Jacek nie dzwonił.
3: No mam właśnie, nadzieję, a powinien.
4: Że po drugiej dawce szczepionki już uzyskam z nim większą
3: bezpośrednią
4: łączność. I może dzisiaj do mnie zadzwoni w czasie meczu Polska-Hiszpania. Więc tam, wiecie, takie pytania są stawiane, no bo oglądalność, zdaniem chyba również Nielsena, 4 lata temu, podczas 5 lat temu właściwie, podczas Euro 2016 też była wyższa niż teraz. I gdzie się podziały te 4 miliony widzów, które wcześniej tak uważnie śledziły piłkarskie zmagania, no może na przykład nie mają już na nie nerwów, bo jednak na Euro 2016 szło nam nie najgorzej, tam się otarliśmy już o czołówkę niemal, to mieliśmy sporo szczęścia wtedy, a teraz no to wiecie jak jest, no, marne szanse, jak to mówią, żebyśmy powtórzyli taki sukces, jakich no, nam się dawno nie przydarzył i był rzeczywiście czymś wyjątkowym w tej współczesnej historii polskiego futbolu, czyli ja coś nawet wiem. To nie jest tak najgorzej ze mną. Tak więc no, jest jakiś spisek i trzeba to śledzić i nie pozwalać Nielsenowi na sianie nieprawdziwych informacji. Również jakieś spiskowe sprawy mogą mieć związek z aplikacją TVP Sport, bo wokół niej również jest pewien szum i trochę się o niej mówi, bo wcześniej ona nikogo nie obchodziła, prawda? A teraz jak się okazało, że za jej pomocą będzie można śledzić mecze, no to sporo osób ją pobrało i te mecze rzeczywiście próbuje oglądać. I się okazuje, że tam jest masa problemów ponoć. Znaczy ci ludzie tam tak mówią, ja tego nie instalowałam, więc im po prostu nie wierzę, bo jakże by to prezes Jacek mógłby coś zepsuć.
3: To a wiesz co, tam... ja przy okazji tej kwestii związanej z telewizją, z aplikacją TVP, to ja mam tutaj taki komentarz, który się pojawił przy okazji innej audycji, ale myślę, że warto go będzie przytoczyć od naszego słuchacza Piotra, przy okazji Tyflo Przeglądu napisał, ale właśnie a propos oglądania spotkań z audiodeskrypcją w aplikacji TVP. I tu napisał nam Piotr tak. Dla tych, którzy chcą obejrzeć mecze z audiodeskrypcją, mam kilka wskazówek. Niestety dostępność zarówno strony, jak i aplikacji TVP jest tragiczna. Najłatwiej włączyć ją na odtwarzaczu na stronie www po wejściu na sporttvp.pl i wybraniu interesującego nas meczu. Żeby włączyć odtwarzanie, musimy kliknąć w pusty, nieopisany, klikalny element, który najłatwiej znaleźć wpisując error. Taki duży error. Wyszukiwanie naszego czytnika ekranu. Ta sztuka jest stosunkowo łatwa na Windowsie z NVDA. Na Macu udało mi się to tylko raz. I do końca nie wiem jak, bo voiceover tej pustej klikalnej linii nie widzi. Sam wybór ścieżki audio jest w porównaniu prosty, bo lista języków jest widoczna poniżej odtwarzacza. Aplikacja TVP Sport na iOS nie jest lepsza. Chociaż samą transmisję można w miarę łatwo włączyć, to przycisk wyboru języka nie jest dostępny i nie udało mi się go znaleźć nawet z rozpoznawaniem ekranu. A żeby było ciekawiej, transmisja włączyła mi się domyślnie po angielsku. Pewnie dlatego, że mam ten język ustawiony w systemie. Co ciekawe, w aplikacji TVP VOD mecz otwarcia otworzył mi się z audiodeskrypcją, więc aplikacja może sprawdza, czy mamy ją włączoną w ustawieniach systemu. Niestety późniejsze spotkania nie były w niej transmitowane, na przykład mecz Dania-Finlandia, który audiodeskrypcję też posiadał, ale Piotrowi już się nie otworzył z audiodeskrypcją. Może jeśli mamy ustawiony język telefonu na polski i włączoną audiodeskrypcję w ustawieniach dostępności, to aplikacja też to wykryje. Muszę jeszcze to sprawdzić. Nie wiem też, jak wygląda sytuacja na Androidzie. To taki jeszcze suplement do tego dla naszych niewidomych słuchaczy, którzy być może Tyflo Przeglądów nie słuchają, bo może są tacy, którzy na przykład nie słuchają Tyflo Przeglądów, ale słuchają RTV i chcieliby się czegoś dowiedzieć. Piotrze, bardzo dziękujemy za sprawdzenie tematu.
4: Super, że to się pojawiło, bo właśnie miałam zakończyć ten mój wywód takim pytaniem do naszych słuchaczy, czy ktoś to sprawdzał, naszych niewidomych słuchaczy właśnie, czy ktoś to sprawdzał pod kątem dostępności, czy ma jakieś spostrzeżenia. Jak widać, jest nie najlepiej. Jeżeli potwierdzacie, albo może macie inne wrażenia, albo może na Androidzie tego próbowaliście, to piszcie do nas. Natomiast tak jeszcze odchodząc od tych dostępnościowych kwestii, a wracając do rzeczy, na które się uskarża większość przeciętnych użytkowników aplikacji, no to tam reklamy się uruchamiają niekoniecznie w momentach odpowiednich, aplikacja sama się restartuje, tam nie współpracuje dobrze z jakimiś telewizorami, mimo że powinna, więc ludzie zgłaszają szereg błędów. Możesz, Piotrze, potwierdzić, jeżeli nas słuchasz, czy tego rodzaju usterki również dostrzegłeś. No więc no czekamy, czy będą jakieś poprawki. No, my tego nie będziemy pewnie instalować, więc liczymy na komentarze, informacje od naszych słuchaczy bardziej zaangażowanych w sport i oglądanie meczów, a co za tym idzie, próby docierania do ścieżki z audiodeskrypcją i poszukiwanie takich rozwiązań, jak wpisywanie error. Widzicie, jaki to człowiek musi być kreatywny, żeby sobie poradzić w takiej
3: sytuacji. Jak chcesz, żeby ci się coś dobrze otworzyło, to musisz pisać error. Po prostu żaden się nie spodziewał.
4: No, ustawa o dostępności jeszcze no, nie obejmuje przecież nadawców telewizyjnych, ani ich no, stron internetowych chyba też, bo do nich ma być jakieś chyba osobne prawo, więc nawet nie można im za bardzo czegokolwiek zrobić i czegoś zarzucić tak prawnie, no więc pozostaje tylko liczyć na jakąś tam dobrą wolę, ale podejrzewam, że skoro jest tyle błędów, na których się wszyscy uskarżają, no to no, liczenie na to, że te dostępnościowe rzeczy zostaną poprawione, no to sami wiecie, jak to jest. Myślę, że one gdzieś tam mogą być w dalszej kolejności na liście potencjalnych priorytetów. Oczywiście, jeżeli były zgłaszane do twórców aplikacji, no, myślę, że tak czy inaczej zgłaszać warto. Może przy następnych mistrzostwach będzie już lepiej.
3: Może.
4: Pozostając w TVP, no mieliśmy jeszcze taką pewną aferę. Miała ona miejsce tydzień temu, w sobotę o 18:00 podczas meczu bodaj Dania-Finlandia właśnie. No bo wtedy właśnie podczas spotkania zasłabł jeden z piłkarzy i to nie tak zasłabł, że wiecie, zrobiło mu się na chwilę niedobrze i musiał się napić wody i wszystko wróciło do normy, no ale konieczna była reanimacja, konieczny był transport do szpitala i tak dalej, więc sytuacja rzeczywiście wyglądała poważnie. No i takie zdarzenie, jak rozumiem, jest zawsze trudne dla tych, którzy muszą je na żywo relacjonować w mediach, w telewizji czy w radiu, no bo nie spodziewali się czegoś takiego i muszą sobie poradzić w tej trudnej chwili, muszą, jak to się mówi, szyć, kombinować, no i też fajnie byłoby jakoś wyjść z klasą i z twarzą z tego. Zdaniem wielu widzów z twarzą nie wyszła prowadząca w Telewizji Polskiej Sylwia Dekiert, która właśnie prowadziła studio, byli tam z nią jeszcze komentatorzy. No i to chyba nie było dobre, bo w momencie, w którym dzieje się to, co się dzieje, a w studiu są dywagacje, co się stanie, jeżeli ten piłkarz by umarł i czy turniej w związku z tym zostanie przerwany, i pokazywanie wciąż i wciąż ujęć właśnie z tego jego zasłabnięcia i reanimacji, no jest takie mocno nie na miejscu chyba, aczkolwiek ja się powstrzymuję od jakiejś takiej ostatecznej oceny, dlatego że nie oglądałam tego, jak chyba się łatwo domyślić, więc bazuję tylko na jakichś relacjach, szczątkach, na tym, o czym ludzie pisali, czy to w mediach społecznościowych, czy portalach medialnych w tej sprawie. Nie widziałam całości, więc nie chcę wystawiać pochopnej oceny odnośnie tego, jak wypadła, no ale tutaj są takie dwa stanowiska i tutaj się jakoś możemy odnieść. Jedno jest takie, no, że właśnie to są warunki stresowe, przecież nie taka łatwa sytuacja i tak dalej, więc bądźcie trochę wyrozumiali. Pan Marek Szkolnikowski również oczywiście zabrał głos w tym tonie, czyli dyrektor TVP Sport. Tam się znowu oczywiście, jak to w takich sytuacjach pojawiło, że pani Sylwia jest hejtowana. No, być może jakiś hejt się pojawił, nie wykluczam tego, natomiast znów odróżniajmy hejt od krytyki, bo z tym wiele osób ma problem. Ale jeżeli był hejt jakikolwiek, no to jak najbardziej zasługuje na potępienie, ale no drugi punkt widzenia jest taki, okej, dla niej to jest stresowa sytuacja, ale ona nie jest tam sama. Są
3: dokładnie.
4: Producenci, są realizatorzy.
3: Każdy prezenter, tak, ma słuchawkę w uchu i dostaje informacje odnośnie tego, o czym teraz mówić na przykład, albo jakieś bieżące informacje z ostatniej chwili, no to są tam ludzie, którzy nad tym czuwają i mam wrażenie, że po prostu jeżeli prezenter, który nie jest szkolony do takich sytuacji. O tym mówili też różni komentatorzy sportowi. Na przykład bodajże w wirtualnych mediach był taki artykuł na ten temat. I ja się z tym zgadzam, że oni nie są szkoleni. Zresztą mało kto jest w ogóle szkolony do sytuacji kryzysowych. No i potem po prostu to zależy tak naprawdę od koordynacji całego zespołu, jak oni sobie poradzą. Bo to nie tylko od tego prowadzącego to zależy. To zależy od całego zespołu, który tego prowadzącego powinien wspierać.
4: Oczywiście. I to jeżeli jej coś nie poszło, chociaż, no też wiecie, ona nie pracuje w telewizji od wczoraj, tylko jest jednak doświadczoną prezenterką, ale okej, no ludzie mają różną odporność na stres, różne lepsze lub gorsze dni i rzeczywiście mogła się zdenerwować i zareagować niewłaściwie, ale ktoś jej mógł właśnie do tej słuchaweczki powiedzieć, Sylwia, trochę głupio gadasz, zmień wątek.
3: Nie brnij, nie brnij.
4: Źle to wygląda, nie brnij, kobieto. I właśnie chyba tego tutaj zabrakło. zabrakło, więc no, gdyby ona jeszcze była sama i coś takiego by się zdarzyło, no to jak najbardziej, no odpuśćmy, ale tutaj po prostu zawiodła cała ekipa, jeżeli coś takiego miało rzeczywiście miejsce i relacja miała taki kształt, a chyba w innych krajach, w telewizjach publicznych poradzono z tym sobie lepiej, więc można. Zostając dalej przy Euro, a w zasadzie przy czymś pokrewnym, co ma dla nas TVP, pamiętacie zapewne takie produkcje okołopiłkarskie, które towarzyszyły już wcześniejszym mistrzostwom. W 2012 roku przy Euro mieliśmy piąty stadion, w 2018 przy Mundialu mieliśmy tę trzecią połowę, czy jak to się tam nazywa, to są takie mini seriale, króciuteńkie, emitowane przed meczami. I w tym roku też postanowiono coś takiego zrobić, przy czym żaden portal medialny chyba o tym nie informował, może mi coś umknęło, ale widziałam zapowiedzi tej produkcji na facebookowym profilu Bądźmy Razem TVP, no i z jednego z serwisów z ramówkami telewizyjnymi pozwoliłam sobie zaczerpnąć opis tego mini serialu, który nosi tytuł Gra na Maxa. O co tu chodzi? Para 30-latków, Ala w tej roli Karolina Bacia, a więc aktorka znana ze Stulecia Winnych, i Max w tej roli Marcin Korcz, zaczyna wspólne życie. Mężczyźnie bardzo zależy, by jego ukochana była szczęśliwa. No to miło z jego strony. Właśnie jednak odbywają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Aha, to rozumiem, że to utrudnia to zapewnianie szczęścia ukochanej. Więc jego myśli pochłania co innego niż związek. A no właśnie. Jako wielki miłośnik tego sportu nie może przecież pozwolić sobie na przerwy w oglądaniu meczów. Ale w pełni rozumie, że od czasu do czasu można obejrzeć rozgrywki. Jednak 2 czy 3 razy na dzień to już dla niej gruba przesada. Kobieta chce, by partner poświęcał jej więcej czasu. No ale z drugiej strony, no okej, 3 razy dziennie, no to 3 razy po 1,5 godziny, ale jeszcze sporo dnia zostaje dla niej w sumie. Chyba, że on jeszcze siedzi tam, wiecie, w internecie coś przegląda, statystyki jakieś, komentarze jakieś i już w ogóle go nie ma, nie tylko poza tymi
3: meczami. No wiesz, ja tak sobie myślę, że 3 razy po 1,5 godziny to jest całkiem sporo, szczególnie jeżeli ktoś pracuje jeszcze do tego.
4: Nie, oczywiście.
3: Wiesz, praca 8 godzin, 3 razy po 90 minut, to już ci niewiele zostaje tak naprawdę z tego dnia.
4: No ale to miesiąc tylko jest. No, gdyby to tak cały czas wyglądało.
3: No to oczywiście,
4: rozumiem,
3: że tak.
4: Ale tak to chyba można przetrwać. Okraszone uwagami komentatora sportowego Jacka Laskowskiego oraz byłego piłkarza Sebastiana Mili, skecze przybliżają perypetie dwójki bohaterów. Kiedy to dokładnie można oglądać? O jakich porach? No trudno w zasadzie powiedzieć. Tak jak wspomniałam, można się tego spodziewać przed meczami, ale jak tak patrzyłam, to widziałam jakąś emisję niekoniecznie przed meczem, albo też przed meczem siatkówki, bo teraz jeszcze jakieś siatkarskie rozgrywki są. Wątpię, żeby ten odcinek dotyczył siatkówki, chociaż może akurat tak to zrobiono, że on jeszcze siatkówkę
3: oprócz. A może ten Max właśnie jeszcze będzie chciał oglądać i siatkówkę i w ogóle wszystko, no bo jak już mecze, to no to wszystkie, to co tam się będzie rozdrabniał tylko na piłkę nożną.
4: No właśnie, dlatego nie podaję wam tutaj konkretnych godzin, ale też no nie wiem, być może trudno mi ocenić preferencje wszystkich naszych słuchaczy, ale jakoś nie sądzę, żeby takie produkcje miały wielu fanów, bo i to jest krótkie i często humor jest taki no niekoniecznie wszystkim pasujący i jeżeli ktoś jest rzeczywiście fanem piłki, to w tym czasie to myślę, żeby sobie wolał obejrzeć jakiś rozszerzony komentarz do zawodów, no albo jeszcze no jeszcze nie szykuje się na mecz, albo właśnie dopiero się przygotowuje i zasiądzie przed telewizorem dopiero na samo spotkanie. Także nie wiem rzeczywiście, do kogo to ma być adresowane.
3: Poza tym ten serial jest tak strasznie, tak do bólu stereotypowy.
4: Tak właśnie miałam to powiedzieć. Słuchajcie, no ja nie lubię piłki nożnej, to już wiecie, to znaczy nie lubię, nie interesuję się nią, nic do niej nie mam, ale mnie nie obchodzi. I jestem kobietą, więc
3: no
4: się wpisuję w cały stereotyp.
3: Się wpisujesz, ale na przykład ja...
4: uwaga, Michał też nie interesuje się piłką nożną. Naprawdę to jest możliwe. Nie można było zrobić jakiejś produkcji, w której byłoby odwrotnie, że to
3: że kobieta chce oglądać,
4: babeczka jest taka zaangażowana, bo za każdym razem, jak się gdzieś słyszy, że kobieta ogląda piłkę nożną, to jest zawsze wow, szok jakiś. I naprawdę...
3: I że wie, co to spalony.
4: I że wie, co to spalony. I w zapowiedziach tej produkcji właśnie na Facebooku Bądźmy Razem TVP, to co rusz są właśnie odniesienia do tych stereotypów. No cała fabuła się na tym opiera, więc trudno się dziwić. Także no, kiedy my wyjdziemy wreszcie z tych utartych schematów, chciałam zapytać. I z tym pytaniem pozostawić wątek Imperium, do którego to Imperium wrócimy, ale już nie sportowo, a tymczasem przenosimy się do TVN24, które nie może pokazywać meczów, co nie znaczy, że nie może komentować tego, co się dzieje na stadionach.
3: Dokładnie tak. I od właśnie czwartku, 10 czerwca, na antenie TVN24 i w serwisie TVN24 Go pojawiają się programy dedykowane Mistrzostwom Europy w piłce nożnej. Wśród nich pojawia się na przykład Strefa Kibica, czyli codzienny cykl, w którym wspólnie z zaproszonymi gośćmi komentowane są poszczególne mecze. Dwa razy dziennie w programie Wstajesz i Wiesz o godzinie 7.05 oraz w Faktach po południu o godzinie 16.40 Joanna Kryńska, Łukasz Jedliński, Piotr Jacoń i Krzysztof Górlicki przekazują i komentują najważniejsze informacje dotyczące mistrzostw. Specjalne wydania Strefy Kibica pojawią się w dniach, w których to na Euro 2020 grać będą Polacy, czyli dziś taki program się pojawi i jeszcze 23 czerwca, przynajmniej no na razie takie są plany, godzinę przed meczem.
4: Optymistą jesteś.
3: No, niczego nie można wykluczyć. W przerwie spotkania się pojawią i od razu po jego zakończeniu. A gospodarzami studia będą Joanna Kryńska, Olga Olesek oraz Łukasz Jedliński. Wraz z gośćmi, ekspertami, sportowcami i miłośnikami piłki będą śledzić poczynania naszych piłkarzy, a reporterzy TVN24 wraz z kibicami będą celebrować spotkania meczowe. W studiu pojawią się Radosław Majdan czy Karolina Bojar, no więc osoby też ze sportem jak najbardziej kojarzone. Także
4: kobieta będzie komentować tak. Piłkę, to nie wiem, czy to legalne.
3: No ale do Sylwia Dekiert też.
4: Sylwia Dekiert, no właśnie. No. I w Polsacie też jest kilka pań, które się tym zajmują. Widzicie, można łamać stereotypy, bo właśnie teraz do Polsatu się przenosimy. Oni także mają kilka propozycji. Jedną ma Polsat Sport, a jedną ma Interia we współpracy z Iplą. Propozycji oczywiście nawiązujących do Euro. Zaczniemy od tej, którą można oglądać w Polsacie Sport, a tytuł jej brzmi Kafe Euro. No myślę, że już może się z czymś kojarzyć i brzmieć znajomo. Nawet mnie, Asię, nie znam na piłce. Od piątku 11 czerwca przez cały czas trwania piłkarskich Mistrzostw Europy Polsat Sport emituje piłkarski talk show Kafe Euro. Program nadawany jest codziennie o godzinie 8 oraz dodatkowo o 22.45 po rozegranych meczach. Nazwa programu nawiązuje do Kafe Football, czyli jednej z najdłużej emitowanych i najbardziej znanych polskich audycji piłkarskich. Formuła Kafe Euro sprawdziła się podczas piłkarskich mistrzostw Starego Kontynentu w 2012 i 2016 roku. Jak mówi Marian Kmita, dyrektor do spraw sportu w Polsacie, wielkie turnieje piłkarskie to nie tylko wydarzenia na boisku, ale także cała otoczka wokół stadionów, drużyn czy pojedynczych piłkarzy. Świat, nie tylko ten sportowy, zmienia się na czas trwania imprez tego typu, a nowe tematy rodzą się w każdej godzinie. Dzięki Kafe Euro mniej zaangażowani kibice będą potrafili odnaleźć się w tym potoku informacji. Z kolei fani, którzy żyją i oddychają futbolem, jak Max, w naszym programie mogą liczyć na merytoryczne dyskusje, informacje z pierwszej ręki oraz błyskotliwe opinie uznanych autorytetów. W gronie prowadzących Kafe Euro są czołowi dziennikarze i komentatorzy w Polsacie, tacy jak Paulina Chylewska, Bożydar Iwanow, Marcin Fedek i Przemysław Iwańczyk. Wspierać będzie ich liczący ponad 20 osób zespół redakcyjny, w tym specjalny wysłannik do bazy reprezentacji Polski oraz korespondenci zagraniczni. W studiu Kafe Euro gościć będą cenieni eksperci piłkarscy oraz dziennikarze i komentatorzy. Poranne wydanie Kafe Euro skupiać się będzie na reprezentacji Polski oraz przeglądzie informacji o nadchodzących meczach. No, pytanie, jak długo będzie sens się na tej reprezentacji Polski
3: skupiać.
4: Wieczorny program będzie podsumowaniem wydarzeń boiskowych wraz z analizami taktycznymi i wywiadami. Tak więc tak wygląda ta propozycja. Druga zaś, o której wspomniałam, jest emitowana od 11 czerwca na portalu interia.pl oraz w serwisie IPLA TV. I to właśnie 11 czerwca zadebiutował codzienny program emitowany na żywo Strefa Euro. I właśnie nie mam pewności, jak powinnam to czytać, bo tutaj mamy godzinę 12, więc Strefa Euro 12 czy Strefa Euro 12.00, jak oni by to chcieli. Ale przyjmijmy może Strefa Euro 12, bo chyba tak najkrócej i jakoś najbardziej intuicyjnie, chyba że masz jakąś inną koncepcję na to.
3: Strefa Euro w południe.
4: No, okej, to by napisali w południe, no oni właśnie napisali 12.00, więc jeżeli oglądaliście i wiecie, jak oni to wymawiają, to możecie na mnie nakrzyczeć albo pisemnie na mnie nakrzyczeć i dać nam znać, jak rzeczywiście wymawiać się to powinno. Nowy format poświęcony jest, no nie ma zaskoczenia, piłkarskim rozgrywkom i emocjom związanym z kibicowaniem naszej drużynie. Jak długo. Prowadzi go dziennikarka Polsat Sport Paulina Czarnota-Bojarska. Można. Strefa Euro 12 to nowy format studyjno-felietonowy przygotowywany we współpracy IPLA TV i portalu interia.pl, który przybliży widzom piłkarskie rozgrywki, między innymi te z Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2020, między innymi, więc się znajdą też jakieś inne wątki. Paulina Czarnota-Bojarska codziennie będzie zapraszać do studia ekspertów i komentatorów, aby wspólnie z nimi dyskutować o meczach, piłkarzach, akcjach i innych ważnych wydarzeniach, a także przyglądać się najnowszym informacjom na temat reprezentacji Polski, jak długo jeszcze. Producenci programu przygotowali także kilka bloków tematycznych, takich jak sonda uliczna w ramach cyklu Blondie pyta, przegląd treści w internecie pod kątem wydarzeń z turnieju, czy łączenia na żywo z ekspertem sędziowskim sport.interia.pl Łukaszem Rogowskim, który będzie omawiał decyzje sędziowskie. Widzowie będą mieli również okazję zapoznania się z pojęciami piłkarskimi z perspektywy młodych talentów ze szkółki piłkarskiej oraz wieloma relacjami dziennikarzy Polsatu Sport i Interi prosto ze stadionów Euro 2020. No skoro będą tłumaczyć pojęcia piłkarskie, to ten nieszczęsny spalony pewnie się tam pojawi. Jak zapowiada prowadząca, będziemy analizować na bieżąco wszystko to, co najważniejsze dzieje się podczas turnieju. W naszym programie znajdą się także najświeższe informacje z obozu naszej kadry.
3: Już jak długo?
4: Łączenia ze stadionami i doskonała rozrywka. Na nowy format składają się 32 odcinki, które będą pojawiać się na platformie IPLA TV oraz portalu interia.pl codziennie o godzinie 12, stąd nazwa, więc myślę, że łatwo to wszystko zapamiętać. Od 11 czerwca to się dzieje i do 12 lipca trwać będzie i wkrótce po emisji na żywo program będzie można oglądać również bezpłatnie jako materiał VOD, także no to fajnie, że nie trzeba za to płacić.
3: To jeszcze warto wspomnieć o tym, że konkurencja dla Interii, czyli Wirtualna Polska razem z portalem O2 też mają w ofercie cały serwis poświęcony Euro, mają program, który będzie tam emitowany, ale również mają w swojej ofercie w ramach kanału, w ramach platformy właściwie OpenFM kanał na Euro. Posłuchaliśmy tego przez chwilę, prawda?
4: Tak, ale no to chyba nie była jakaś taka korzystna pora.
3: Może no zdecydowanie nie była korzystna więcej. Pora, bo w zapowiedziach pojawiała się informacja, że będzie tam muzyka, która się ma kojarzyć z Euro i audycje, które będą Euro poświęcone. Niestety ja nie dokopałem się do żadnej ramówki, żadnych informacji nie znalazłem, kiedy te audycje mają być, co tam ma być. Wiem, że dziennikarze Wirtualnej Polski no, są oddelegowani do kwestii Euro, ale no, tam żadnych informacji na temat audycji niestety nie znalazłem, a muzyka też jakoś mi się osobiście nie kojarzyła z Euro. Nie wiem jak tobie.
4: Nie, to nie były piłkarskie hity. No rozumiem też, że pula piłkarskich hitów jest ograniczona i trudno byłoby upleść całą playlistę tylko z takich. Dobrze, za chwilę się pochwalisz, kiedy będziemy sobie robić muzyczną przerwę, ale i to by chyba nie wystarczyło, bo jednak trzeba byłoby wciąż emitować to samo, więc być może te utwory piłkarskie się tam pojawiają co jakiś czas, po prostu trudno powiedzieć. Dajcie znać, jeżeli słuchaliście tego w większych ilościach. Oczywiście jest więcej mediów, które poruszają tematykę mistrzostw. W Radiu Z można o tym usłyszeć. Polskie Radio też uruchomiło jakiś serwis specjalny i na antenach są także jakieś relacje. W Tok FM także ta tematyka jest obecna, więc no, w zasadzie chyba trudno znaleźć medium, w którym tego nie ma. Natomiast my wybraliśmy dla Was takie najciekawsze propozycje. Dobrze, wiem, że już nie możesz się doczekać, więc możesz podzielić się z naszymi słuchaczami swoim muzycznym odkryciem, a właściwie chyba muzycznym wspomnieniem.
3: Muzycznym wspomnieniem, tak, tak. Ja tę płytę przypadkowo zupełnie odkryłem także na naszej redakcyjnej półce, bo ja po raz pierwszy utwory z takiej składanki wydanej chyba na początku lat 90. Przeboje Kibica, ona jest zatytułowana, to usłyszałem w naszej iławskiej lokalnej rozgłości, nieistniejącej już w Radiu Iława, i to była tak naprawdę jedna dyżurna płyta, kiedy to były komentowane na antenie tej stacji mecze Jezioraka Iława, naszej drużyny kiedyś drugoligowej, teraz to tam gdzieś hen, daleko, daleko w dole tabeli. W każdym razie były to te piosenki grane cały czas i my sobie posłuchamy jednego przeboju z tej składanki. Tu na tej płycie głosu udzieliły takie postaci jak Marlena Drozdowska, to ta pani, co Mydełko Fa śpiewała, Michał Gielniak, to ten, co śpiewał, 19 miał lat. Kogo tam jeszcze mamy? Magdę Durecką na przykład mamy. No i mamy Bohdana Łazukę, który chyba jest najbardziej rozpoznawalną postacią z tych wszystkich wykonawców, których na tej płycie można usłyszeć. No i teraz sobie posłuchamy piosenki o marzeniu kibica. A jakie to jest marzenie, no to dowiecie się już za chwilę.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: No to już wiemy, w razie czego i w razie zapotrzebowania na piosenki sportowe, z jakiej płyty możemy kolejne nagrania czerpać.
4: Tak, myślę, że będziemy sięgać, bo jest trochę tych utworów sportowych, ale wielu u nas już było, a jednak staramy się nie powtarzać.
3: Oczywiście.
4: Więc sądzę, że jest to dobry pomysł, żeby tę płytę sobie zachować w pamięci, w bliskim miejscu na półce. A ja tylko jeszcze dodam, że oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwoną drużynę, bo to nie jest tak, znaczy inaczej, wyszliśmy na takich sceptycznych ludzi, ale no oczywiście jak będzie sukces, to będzie wspaniale. To też mówił jeden z piłkarzy, tak, że Husaria się szykuje i tak dalej, więc trzymamy za słowo, że będzie Husaria. A tymczasem zgodnie z obietnicą pozostajemy w Imperium Prezesa Jacka, które szykuje nam atrakcje na wakacje. Już któryś rok z rzędu jest taki pomysł i powiemy sobie o tegorocznej odsłonie letniej trasy koncertowej Dwójki. Bo już jutro, czyli w niedzielę 20 czerwca, TVP2 rozpocznie tegoroczną edycję wakacyjnej trasy Dwójki. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wydarzenie będzie odbywać się w niedzielne wieczory w różnych polskich miastach. Pierwszy koncert zaplanowano w Mrągowie. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.
3: Nad jezioro Czas.
4: Nawet nie tak daleko od siebie, może się skusisz i pojedziesz na koncert. Jak się przedstawię atrakcyjne grono gwiazd, no to myślę, że już w ogóle będziesz chętny.
3: A country będzie?
4: No, chyba właśnie nie, ale będzie Zenek. Serii letnich plederowych koncertów transmitowanych przez telewizyjną Dwójkę również i w tym roku przyświeca hasło Lato, muzyka, zabawa. Tegoroczna wakacyjna trasa Dwójki odbędzie się w 10 miastach. I teraz wymienię Wam te miasta i wskażę, kiedy będą koncerty właśnie w tych lokalizacjach. Tutaj było powiedziane i jeszcze będzie, że to są niedziele, ale w przypadku jednego dnia to mi się nie zgadza. zgadza, więc myślę, że będzie warto to sprawdzić, albo tu jest jakiś wyjątek, że jeden koncert jest w sobotę, albo mamy jakąś błędną daną, a trudno z takim wyprzedzeniem to zweryfikować. A więc mamy Mrągowo 20 czerwca, to już wiemy. I mamy dwutygodniową przerwę, a potem też chyba będzie co tydzień. Żywiec 4 lipca, Świnoujście 10 lipca, no to wychodzi, że to jest sobota, więc no to będzie można weryfikować. Płock 18 lipca, Koszalin 25 lipca, Augustów 1 sierpnia, Kielce 8 sierpnia, Ostróda 15 sierpnia, no tak, nie pojedziesz
3: to jeszcze już,
4: no, to możesz do Ostródy, tak. Chełm 22 sierpnia i Sopot 29 sierpnia. W tegorocznej edycji wakacyjnej trasy dwójki pojawiać się będą koncerty tematyczne, między innymi z muzyką romską oraz taneczną. O tym mi się nie udało też więcej informacji znaleźć, czy na przykład jutrzejszy koncert ma jakiś taki przypisany temat, ale wiemy za to, kto wystąpi, o czym wam za chwilę opowiem. Dodam jeszcze, że koncerty będą transmitowane w TVP2 na żywo właśnie w niedzielę o godzinie 20:00. To tę godzinę warto zapamiętać. I wydarzenie zainauguruje koncert, który odbędzie się właśnie jutro w Mrągowie. Na scenie pojawią się między innymi, i to teraz ja ci przeczytam i powiesz mi, czy cię to przekonuje, żeby jechać. Kleo, Mig, Zenek Martyniuk, Rafał Brzozowski, boski Rafał Brzozowski, Dagmara Bryzek, czyli ta pani, która grała królową Jadwigę w Koronie Królów i teraz zrobiła się jakąś gwiazdą TVP, śpiewa w programie Jaka to Melodia i jak widać nie tylko, Marek Kaliszuk, no to też śpiewający aktor, Bajera, dali Bóg nie wiem kto to albo co to jest Bajera, proszę mnie oświecić.
3: Zespół Disco Polo.
4: Tak, okej. Okay. Joanna Moro, znana z serialu Annie German. I gwiazda zagraniczna Aleksandra Stan. I co sądzisz
3: o składzie? To ta pani od tam Sexobeat, jak
4: dobrze
3: pamiętam.
4: Coś takiego, tak, tak, tak.
3: Powiem szczerze, nie przekonuje mnie jakoś specjalnie.
4: No to pozostaje liczyć na to, że 15 sierpnia w Ostródzie będzie skład, który bardziej przypadnie ci do gustu. No już pewne nadzieje można mieć, bo wiemy, że wśród wykonawców kolejnych koncertów znajdą się między innymi Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak, Moni Królowa, Izabela Trojanowska, Wiki Gabor, Roxana Węgiel, Michał Szczygieł, Szaza, no na Szazę nie pojedziesz, Sławomir, grupa Weekend, Boys, Piękni i Młodzi, Milano i Masters. Zaproszenie do Polski przyjęli także artyści z zagranicy. Wiecie, to już brzmi tak dumnie, tylko jak ktoś śledzi tego rodzaju wydarzenia, to widzi, że to są zawsze ci sami artyści. Ta Aleksandra Stan też tak lubi chyba w Polsce występować. To była kiedyś na tym Sopockim festiwalu.
3: No już teraz wiesz, jakichś przebojów wielkich nie ma, no to
4: tak,
3: co ma robić
4: jakiś
3: dziewczyna?
4: Jakiś jeden hit miała i jakoś dalej nie poszło, no to co zrobić. Natomiast oprócz niej będą to Thomas Anders i Modern Talking Band, bo teraz pod takim szyldem występuje Alvaro Soler, Richie Poveri, a także artyści związani z francusko-włoskim projektem Shanghai. I co ciekawe, nowością będą również występy światowych gwiazd z Eurowizji. Pojawią się wokaliści z Cypru, Chorwacji, Azerbejdżanu czy Grecji, uczestnicy tegorocznego konkursu, a także gwiazdy wcześniejszych edycji.
3: A przepraszam bardzo, gdzie jest Monaco?
4: Na czemu Monaco?
3: A czekaj, a z którym my państwem?
4: San Marino.
3: A San Marino, a mi się pomyliło, przepraszam. Właśnie,
4: Monaco nie bierze udziału w Eurowizji.
3: Monaco nie.
4: Chyba kiedyś brała, ale
3: tak,
4: teraz
3: tak,
4: nie.
3: Tak, tak, tak.
4: Ale rzeczywiście nie ma mowy o San Marino na razie. Liczę jeszcze na jakieś zaskoczenie, natomiast mogę już wam zaspoilować, że jeżeli chodzi o pozyskanie gwiazd eurowizyjnych, to nie jest ostatnie słowo polskich nadawców i są tacy, którym udało się coś jeszcze lepszego, ale o tym później. Natomiast jak czytamy w zapowiedzi, wśród nich, czyli tych gwiazd, nie zabraknie wspomnianego już wyżej reprezentanta Polski Rafała Brzozowskiego, który
3: no i to jest najważniejsze.
4: Podwójnej roli prowadzącej koncerty oraz charyzmatycznego wykonawcy. Koncerty poprowadzą m.in. Izabella Krzan, Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Małgorzata Obczowska, Tomasz Kamel, Aleksander Sikora, Norbi oraz wymieniony wyżej Rafał Brzozowski. Strasznie mi się podoba to, że on jest po prostu ze trzy razy w tej zapowiedzi, dlatego specjalnie tego nie edytowałam. To nie chodzi o to, że się lubię powtarzać, ale podoba mi się, że jest taki nacisk na Rafała. No i chyba już nie trudno zgadnąć. Nie mogło być inaczej, że to z nim będzie związany nasz muzyczny komentarz do tego wejścia, ale do tego komentarza jeszcze chwila, ponieważ mamy kilka innych informacji związanych z Telewizją Polską. No, powiedzieć można, że sporo dobrych wiadomości, bo w ostatnim wydaniu mówiłam wam o tym, że nie wiadomo, co dalej z prezesem Jackiem, bo tutaj ta kadencja upływa i tak dalej, ale na szczęście

0: Kolejna dobra wiadomość dotyczy tego, co już niektórzy sugerowaliby, że tutaj prezes Jacek popsuje, ale na szczęście nie. Otóż doszło do porozumienia TVP i Euromedia TV, czyli producenta teleturnieju 1 z 10. Mówiliśmy wam, że no, losy tego programu są niepewne, tam się państwo nie mogą dogadać i nie wiadomo, czy dalej teleturniej będzie emitowany. Na szczęście będzie i powróci jesienią, to już wiemy. Także myślę, że jest się z czego cieszyć. Mówiłam już o nadprezesie w ostatnim
1: to,
0: wydaniu.
1: To czekaj, to ja może jednak mimo wszystko wyemituję.
0: Aha, tak. O. Super. To tak jednocześnie na cześć prezesa i nadprezesa, skoro o nim już teraz, bo w poprzednim wydaniu mówiłam wam o tym, że są plany, aby powstał film o Jarosławie Kaczyńskim, o jego działalności opozycyjnej w latach 70. i 80. No i chyba jednak nie. Bo Jarosław Kaczyński miał zirytować się działaniami TVP w sprawie filmu. Mówi się o tym, że nie lubi specjalnych laurek, więc mu to nie pasuje. Ale jeżeli ktoś myśli, że to prezes Jacek jest jakiś taki nieogarnięty i nie zna upodobań nadprezesa i dlatego coś takiego wymyślił, to nie. To ponoć nie był jego pomysł, żeby takie coś realizować, to jacyś jego niekompetentni współpracownicy. Wiele osób martwi się też o panią Danusię Holecką, bo pani Danusia od chyba połowy kwietnia nie pojawia się w wiadomościach, nie prowadzi tego programu, no a wszyscy uwielbiają ten flagowy polski program informacyjny właśnie w jej wydaniu. I początkowo mówiło się o tym, że wykorzystuje zaległy urlop i że powróci w połowie czerwca, ale no połowa czerwca przyszła i pani Danusi dalej nie było widać w grafiku wiadomości. I teraz mówi się o tym, że wróci do prowadzenia programu, ale kiedy pozwoli jej na to zdrowie. Więc trzymamy kciuki za panią Danusię, by wszystko było w porządku, by wróciła do nas jak najszybciej, a ci, którzy się martwili, no to no okej, pewnie dalej się będą martwić, skoro coś jest nie tak ze zdrowiem, ale przynajmniej już wiadomo mniej więcej chociaż na czym stoimy. Takie maleńkie nawiązanie do wątku euro jeszcze, bo mówiłam wam w poprzednim wydaniu o specjalnym kanale w specjalnej technologii transmitującym mecze. Chodzi o TVP 4K. On miał ruszyć 11 czerwca, zdaje się, bo wtedy mistrzostwa się zaczęły. Testowo ruszył już w nocy z 8 na 9 czerwca, ale nie to jest tak ważne jak to, że no coś kosztem czegoś i te multipleksy mają ograniczoną pojemność i w związku z tym jeden z kanałów musiał zostać, no chyba na ten czas 2 miesięcy, kiedy TVP 4K ma być obecny. Jeden z kanałów musiał zostać zdjęty z multiplexu i wybór padł na TVP Kultura HD. No co tam będziemy kultury potrzebować, prawda, bez sensu. I jeszcze jest jedna ciekawa rzecz odnośnie wiadomości. Jeszcze do tego wątku wrócimy. A to tak cię może zapytam. Rozumiem, że co jakiś czas zdarza ci się widzieć wiadomości telewizji polskiej, jak sądzę, tak?
1: Co jakiś czas, owszem, ale już nie pamiętam, kiedy ostatnio.
0: Ale wiesz mniej więcej, jak wyglądają. Okay.
1: Tak.
0: No i one jak się kończą, no to tam na końcu zawsze jest taka krótka zajawka wywiadu, który jest później w TVP Info, goście wiadomości. A czy zarejestrowałeś, co jest przed tym, tak z reguły?
1: Wzmianki wiadomości o kończą? Tym, co tam w programie TVP?
0: Tak, dokładnie jest to. I to jest chyba zawsze, albo prawie zawsze. I się okazuje, że tak nie można. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ukarała Telewizję Polską za wyemitowanie w wiadomościach materiału promującego pozycję z ramówki nadawcy. Chodzi o materiał wiadomości z 4 maja 2020 roku. No wiecie, tak jak wspomniałam, to jest właściwie codziennie, że oni promują swoje propozycje programowe, ale no oni odnoszą się do tego, co im pewnie ktoś zaskarżył. A jak się wysyła skargi do KRIT-u, no to się zaskarża jakieś konkretne wydanie danego programu, a niekoniecznie jakiś tam cały program, więc no sprawa była rozpatrywana względem tego 4 maja zeszłego roku. Względnie być może było więcej skarg, ale tutaj to już stwierdzono, że tego jest za dużo i się pałka przegła. Ale w tym właśnie wydaniu TVP informowało o emisji włoskiego serialu Włoska Rodzina, a także promowała produkcje nadawcy takie jak Leśniczówka, Jaka to Melodia i Spektakl Teatru Telewizji, podając godzinę ich emisji. Rzeczniczka Krajowej Rady Teresa Brykczyńska informuje PRES, że TVP naruszyła przepisy ustawy o radiofonii i telewizji poprzez zamieszanie

0: umieszczenie treści autopromocyjnych w trakcie trwania serwisu informacyjnego. Na spółkę została nałożona kara 30 tysięcy złotych. No kochani, no co to jest? Jak informuje biuro prasowe TVP, Telewizja Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów, w różnych formach informuje o ważnych wydarzeniach antenowych. Widzicie, oni to wszystko dla nas. Oni nawet byliby gotowi kary zapłacić, byleby tylko sprostać oczekiwaniom swoich widzów. Taka też była intencja stacji. Interpretacja stosownych przepisów pozostawia wątpliwości. Niemniej TVP przyjmuje do stosowania stanowisko wyrażone w wyżej wymienionej decyzji Krajowej Rady.
1: No, czyli po prostu nie będą pewnie emitować tych zapowiedzi, a będą tylko o tym mówić.
0: No właśnie miałam powiedzieć, że na ile to stanowisko zostało przyjęte, to się przekonamy w praktyce, czy zrezygnują z takiego właśnie promowania swoich produkcji w wiadomościach, czy będą to robić w bardziej ograniczonym zakresie, na przykład, nie wiem, nie podając godziny, bo może wtedy nie będzie się ich można tak czepić o to bardzo. No to myślę, że zobaczymy to w praktyce. To chyba jest wszystko. Jeżeli chodzi o takie ważne rzeczy, które się wydarzyły wokół Imperium, no to teraz zgodnie z zapowiedzią, ten, który poprowadzi, ten, który zaśpiewa, charyzmatyczny, znany już w całej Europie, doceniony przede wszystkim w San Marino, proszę Państwa, teraz boski Rafał Brzozowski i tak blisko. This is Radio DHT. You hear nothing but the best.
1: Playing on www.radiodht.com. Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. Oczywiście możecie do nas pisać. Zapraszamy Was do tego i namawiamy. Jesteśmy na Facebooku, facebook.com/radiodht, na www.radiodht.com. Też możecie do nas pisać na shoutboxie, a jeżeli chcecie coś nam napisać później, no to w komentarzach, chociażby na naszym Facebooku pod audycją, albo w Tyflopodcaście na www.tyflopodcast.net. To jest pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących i tam nasze audycje się pojawiają bez warstwy muzycznej, więc zapraszamy do kontaktu, a teraz wracamy do wieści medialnych, konkretnie cały czas telewizja na tapecie, teraz Polsat.
0: Teraz Polsat i znów będzie muzycznie, bo oto szykuje nam się powrót. Powrót imprezy, która w zeszłym roku nie mogła się odbyć z powodów oczywistych. W tym roku się odbędzie, chociaż też miało to być wcześniej. Miało być od 4 do 6 czerwca, a będzie 25 i 26 czerwca, więc no, wersja taka skrócona. Ale no jednak to dobrze, że się udało wrócić. Mowa o imprezie, której nazwę zawsze zapomnę, więc muszę wspomóc notatkami. Polsat Super Hit Festival, bo ja tam jeszcze bym zawsze chciała Sopot wcisnąć w tę nazwę, bo to tam się odbywa, ale Sopotu w nazwie nie ma. Polsat Super Hit Festival, który wraca po rocznej przerwie i jak powiedziała Nina Terentiew, do ostatniej chwili nie było pewności, czy będziemy mogli wrócić po tej wymuszonej pandemią przerwie do Opery Leśnej. Jaki jest plan na te imprezy? No już wspomniałam, że ma dwa dni, z reguły to jednak były dni 3, więc troszeczkę tych atrakcji mniej, ale jakie one w ogóle będą? W piątek 25 czerwca Polsat Super Hit Festival zacznie się od koncertu Beaty Kozidrak i zespołu Bań pod hasłem Płynie w nas gorąca krew. Jak powiedziała wspomniana już pani Terentiew, pierwszego dnia usłyszymy artystkę, do której niewątpliwie należy ten rok. Znaczy, aby na pewno Beata Kozidrak, nic jej absolutnie nie ujmując, czy to właśnie do niej należał ten rok? Czy ona ma teraz jakiś taki złoty
1: jakiś
0: czas?
1: Jakiś wielki przebój?
0: Przebój nie kojarzy. Ostatnio. Co ona wydała tu książkę o swoim życiu, to nie wiem, czy czytałeś?
1: Nie, nie czytałem.
0: Ja akurat tak, więc jeżeli będziesz chciał, to mogę się z tobą tą książką podzielić. I to w zasadzie tyle słyszałam o moich osiągnięciach z tego roku. Ale tak pani tak Nina tak mówi, to tak jest po prostu. I właśnie Beata Kozidrak z Bajmem wykonają największe hity zespołu i przeboje z solowych płyt Beaty, tak właśnie zapowiada Nina Terentiew. Potem zaplanowano występy artystów kabaretowych. Na scenie pojawią się Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak, Ani Mrumru, Kabaret Smile, Kabaret Kałasznikow, Kabaret Czesław i Grupa Mozarta. Gospodarzem będzie Piotr Bałtroczyk, a za oprawę muzyczną odpowiada Torres Brothers. No i to mamy ten pierwszy dzień, więc no, kiedyś bywało tego chyba jednak rzeczywiście więcej. W sobotę 26 czerwca zaplanowano koncert zespołu Enej z okazji dziesięciolecia jego wygranej w programie Polsatu Must Be The Music. Taki się teraz obchodzi jubileusze. Kiedyś to było, wiecie, jubileusz pracy artystycznej, a teraz wygranej w programie. To był talent show. Potem będzie można obejrzeć koncert Najlepsi z Najlepszych, w którym wystąpią Sanach, Sławomir, Michał Szpak, Doda Pektus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec Orkiestra, Gromi, Wiki Gabor, Kaja, Ira, Cortez i Justyna Styczkowska. Czytałam też, że Kamil Bednarek będzie, a z kolei w piątek ma ponoć być Kleo, no ale chyba nie z jakimś dłuższym recitalem, więc nie wiem, czy wyjdzie tam jedną piosenkę zaśpiewa, to myślę, że się okaże w praktyce. Jaki był klucz doboru artystów do tego sobotniego koncertu? Jak powiedziała Nina Terentiew, drugi dzień to wyłącznie przeboje tych, którzy zdobywali na tej scenie bursztynowe słowiki, sprzedali najwięcej płyt oraz których utwory były najczęściej grane w radiu. Wystąpią także gwiazdy, które ze względu na 60. rocznicę sopockich festiwali mają z tym miejscem specjalne wspomnienia. No to, żeby tak rzeczywiście było, to znaczy nie mówię, że ci, którzy występują, nie mają specjalnych wspomnień, ale to może warto byłoby jeszcze gdzieś do przeszłości sięgnąć i zaprosić, wiecie, Marylę Rodowicz i innych tam artystów, którzy
1: bo oni to w tym dawnym Sopocie. W tym dawnym Sopocie, gdzie to Telewizja Polska i Polskie Radio transmitowały.
0: Dokładnie, więc myślę, że fajnie byłoby do tego wrócić, ale no szykuje nam się atrakcja, słuchajcie, no bo to był taki zestaw, który ogłoszono najpierw, wydawałoby się, że wiemy już wszystko, ale w czwartek wieczorem gruchnęła wieść, że do gwiazd sobotniego wieczoru, czyli jak rozumiem tego sobotniego koncertu, o którym przed chwilą mówiłam, dołączy zwycięzca tegorocznej Eurowizji, czyli zespół Maneskin.
1: No i
0: to jest wydarzenie. No. To jest hit, bo no rzeczywiście jest teraz szał duży na Maneskin. Tak jak chyba mówiłam tydzień temu, ale chyba zaczęłam to myśleć, ale nie dokończyłam, że nie wiem z czego to wynika, ale Maneskin cieszy się dużym zainteresowaniem nawet tych słuchaczy, którzy na co dzień nie słuchają rocka, ale spodobali im się oni na Eurowizji i teraz no, ludzie zostali fanami tego właśnie zespołu, więc pozyskanie ich szczególnie w tak gorącym okresie tuż po Eurowizji dla nich zwycięskiej, no to jest rzeczywiście spore wydarzenie. No i tutaj Polsat jednak góruje nad Telewizją Polską, z całym szacunkiem do artystów z Azerbejdżanu czy Chorwacji, którzy wystąpią w wakacyjnej trasie dwójki. No więc jeżeli was coś zainteresowało, na jakiś koncert czekacie, dajcie znać, ale myślę, że ten Maneskin to jednak znacząco zwiększy widownię, ale już widziałam sporo takich podekscytowanych głosów, Boże, Beata Kozidrak i Maneskin na jednej scenie, jak super. Będąc jeszcze w Polsacie na moment, no my rzadko mówimy o jakichś takich kwestiach wizualnych, typu oprawy stacji telewizyjnych, no nie widzimy tego, nie możemy ocenić i tak dalej, ale to, że Polsat się zawsze kojarzył ze słoneczkiem, no to chyba wszyscy wiemy, nawet nie widząc.
1: A i teraz nawet my niejednokrotnie o tym wspominaliśmy, to teraz stacja ze słoneczkiem
0: w logo. No tak, przecież jeszcze Fundacja Podaruj Dzieciom Słońce, dlatego właśnie się tak nazywa. No i Polsat zmienia identyfikację wizualną i słoneczka nie będzie już. Dziwne to, prawda? No, ale nie będzie.
1: Coś się kończy.
0: To jest zaskakujące. Zaskakujące jest również to, co Polsat postanowił zrobić z jesienną edycją Tańca z Gwiazdami. Tak, bo program ten jesienią będzie emitowany i my byśmy o tym nawet nie mówili, nie wyprzedzali tak faktów, gdyby nie to, że sobie wyobraź, że ten program zmienia dzień emisji. Dotychczas emitowany był w piątki, ale teraz w poprzednim sezonie przerzucono na ten dzień Twoją twarz, która brzmi znajomo, i Taniec z Gwiazdami będzie emitowany w poniedziałki. No to jest trochę dziwne, szczególnie, że to pasmo i ten dzień się od lat kojarzył z mega hitem, czyli z pasmem takim
1: filmowym,
0: przeznaczonym na jakieś duże produkcje filmowe, więc można się spodziewać, że oglądalność nie będzie jakaś bardzo wysoka, a to może z kolei skutkować tym, że program no, poleci już po tej edycji. No nie chcemy jakoś tutaj wyprzedzać rzeczywistości, bo nie wiemy jak będzie, ale może właśnie jest taki jakiś plan na to, żeby tak to wygasić. Już też zaczynają być ogłaszani uczestnicy. Wiemy, że jedną z uczestniczek będzie Oliwia Bieniuk, modelka, córka Anny Przybylskiej. Natomiast, co ciekawe, w programie wystąpi Sylwia Bomba, związana z konkurencją, bo to jedna z tych pań, które komentują to, co widzą w telewizji, w programie Google Box przed telewizorem, w programie TTV. I teraz będziemy mogli ją zobaczyć, jak tańczy w Polsacie, ale pani Lidia, którą bardzo lubimy, pani Lidia z TTV, powiedziała, że nie ma nic przeciwko temu, żeby osoby związane z TTV rozwijały się, więc myślę, że tutaj wszystko jest w porządku i załatwione. Pozostaje czekać na jesień i taneczne popisy pani Sylwii Bomby i innych w poniedziałki. Skoro Polsat, no to też stacje, które są w tej samej grupie medialnej, czyli Superstacja, ta, która się kończy. Mówiliśmy, że 18 czerwca to ostatni dzień programów emitowanych na żywo i tak rzeczywiście było, 18 czerwca był wczoraj, więc warto to odnotować, że programy na żywo się skończyły. Od poniedziałku ekipa Superstacji będzie się szkolić z obsługi systemów używanych w Polsat News. Ale nie wszyscy. Są takie osoby, na które ta grupa medialna ma inny plan. Taką osobą jest na przykład Monika Goździalska, która zadebiutuje w Polsat Sport. Goździalska poprowadzi galę Federacji Babylon MMA. Pierwsza gala z jej udziałem będzie transmitowana 25 czerwca w Polsacie Sport Fight i Super Polsacie. No ale mogłoby się wydawać, okej, no poprowadzi, ale to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też działała w późniejszym kanale Wydarzenia 24. Nie, ona nie będzie zaangażowana w ten projekt. Ma za to tworzyć coś nowego dla IPLI. Ja wiem, że wy możecie jej nie kojarzyć, bo ona w tej Superstacji to jest od zeszłego roku, ale to może ja mam jakiś szczególny sentyment, bo ona występowała w WIP-owskiej edycji Big Brothera i się wykłócała z Jolą Rutowicz, więc być może ja ją tak bardzo pamiętam. A zresztą jeszcze pod panieńskim nazwiskiem była w zwykłym Big Brotherze, w Big Brotherze 3. Więc no, stąd możecie ją znać, a może niekoniecznie z Superstacji, wszak jej oglądalność no zbyt wysoka nie była. Zobaczymy, jak to będzie z Wydarzeniami 24. No dobrze, teraz czas na muzyczną przerwę. Maneskin był u nas 2 tygodnie temu, więc za dobrze być nie może. No to teraz inna wielka gwiazda sopockiej imprezy, ta, która zaśpiewa o tym, że płynie w nas gorąca krew.
1: I ta, która w tym roku, zdaniem pani Niny, wiele zrobiła.
0: Tak, to był jej rok. Jeżeli się zgadzacie, piszcie, jeżeli się nie zgadzacie, też piszcie, ale teraz no właśnie nie zagramy jej utworu z tego roku, bo nawet takiego nie znamy, tylko ten tytułowy utwór towarzyszący recitalowi sopockiemu, czyli właśnie Płynie w nas gorąca krew.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I ten podkład to myślę, że wszyscy doskonale znają, bo zawsze z początkiem lata w programie pierwszym Polskiego Radia codziennie, z wyjątkiem niedziel tak naprawdę, to tak. Się chyba pojawia o godzinie 9:00.
0: Dokładnie. To już 50 lat? Słuchajcie,
1: to już tyle lat.
0: Po prostu to już tyle lat, a my po raz kolejny informujemy o tej kultowej audycji, czyli o Lecie z Radiem, o jego tegorocznej odsłonie. Chociaż, no jak tak sobie przypominam, jak mówiliśmy o Lecie z Radiem 3 czy 2 lata temu, no to zdecydowanie jest bardziej ubogo, co chyba nas coś zaskakuje, podobnie było rok temu, bo jednak Lato z Radiem mocno się opierało na tych wyjazdach terenowych, na koncertach plenerowych, czego być nie może, więc tych atrakcji jest mniej, chociaż myślę, że i tak można byłoby wymyślić troszkę więcej takich atrakcji antenowych. A na razie mówi się o kilku, ale nie ma ich zbyt wiele, a zresztą przekonacie się za chwilę sami, kiedy wam o tym opowiem. 21 czerwca startuje tegoroczna odsłona tej legendarnej audycji programu pierwszego, czyli właśnie Lata z Radiem. Z informacji press serwisu wynika, że gospodarzami audycji w tym roku będą Sława Bieńczycka, Marzena Kawa, Agnieszka Kunikowska, Joanna Racewicz, Roman Czejarek, tu wszyscy fani tutaj mogą być spokojni, bo to wiem, że to są tylko są tacy, którzy uznają Lato z Radiem tylko z panem Romanem, i Daniel Wydrych. W tym gronie nie ma Karoliny Rożej, ona prowadzi inne programy w Jedynce, i nie ma też Grzegorza Frontczaka, który kilka miesięcy temu zniknął z anteny Jedynki, nadal jest w Polskim Radiu, ale 24. Nie bez powodu o nich mówię, ponieważ Rożej i Frontczak prowadzili program w 2019 i w 2020 roku. a w tym roku no ponoć ich zabraknie. Lata z radiem słuchać będzie można od poniedziałku do soboty między 9 a 12. Tradycyjnie w trasę po Polsce mają ruszyć reporterzy Lata z radiem. Formalnie spotkań ze słuchaczami nie zaplanowano ze względu na obowiązujące obostrzenia covidowe. I tutaj mamy taki cytat z osoby z Polskiego Radia, z którą rozmawiały wirtualne media, ale pewnie nasi stali słuchacze będą chcieli zrobić zdjęcie czy porozmawiać z naszymi dziennikarzami. Na pewno im tego nie zabronimy. Czyli widzicie, tak? Oni się przyznają, że tak nielegalnie tutaj będą robić rzeczy, a może nie tyle nielegalnie, ale takie rzeczy, które niekoniecznie może teraz są takie super wskazane.
1: Więc ewentualnie, jakbyś... no może zawsze w maseczce.
0: Tak, więc właśnie chciałam dodać, że jakbyście się spotykali z dziennikarzami Lata z radiem, to jednak mimo wszystko dystans i maseczka to wciąż obowiązuje. I będziecie pewnie bezpieczni, ale wiele osób jest już zaszczepionych. Michał nie, haha.
1: Ja jeszcze czekam.
0: Tak, więc to bezpieczeństwo jest już tym większe. Stacja z okazji 50-lecia Lata z radiem, no taki zacny jubileusz, przygotowała też interaktywne słuchowisko. Po raz pierwszy w historii o tym, co będzie się działo w kolejnych odcinkach, zdecydują słuchacze. Wyniki sądy zdeterminują dalsze losy bohaterów. W rolach głównych wystąpią Edyta Jungowska, Katarzyna Dąbrowska i Andrzej Mastalerz. Co wiemy o tym słuchowisku? Tutaj też pozwolę sobie na cytat. Coś ginie, każdy kogoś podejrzewa. Pojawia się też wątek romansowy. Tak mówił kilka dni temu w jedynce Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. O czym będzie słuchowisko? Grana przez Edytę Jungowską bohaterka poszukuje miłości. To kobieta po 50, zostawiona przez męża z dwójką dzieci. Sporo tematów będzie krążyło wokół wątków kryminalnych, wokół kobiet, mężczyzn, porażeń życiowych i marzeń. Tak z kolei mówiła w Polskim Radiu Edyta Jungowska. Zaplanowano 52 odcinki. Każdy trwa, no nie za dużo, bo 5 minut zaledwie. Wspominałam, że Lato z radiem zawsze stało tymi plenerowymi koncertami. Koncerty w tym roku będą, no ale nie premierowe, tylko takie, których będzie można sobie wysłuchać lub które będzie można obejrzeć, co tam komu bardziej pasuje. W piątki o 20 nadawane będą zarejestrowane wcześniej koncerty Lata z radiem. Będą one emitowane także na YouTubie i na stronie nadawcy. Pierwsze dwa zostały już nagrane. To jest występ Maryli Rodowicz z Zamku Książ w Wałbrzychu i Kleo z Zakopanego. Tam wystąpiła na dachu jednego z budynków. Koncerty odbywają się bez udziału publiczności. Jak zapowiada Marcin Kusy, czyli obecnie pan stojący na czele radiowej jedynki, nie zabraknie też zagranicznego akcentu, tak więc ciekawe, kogo zaprosili.
1: No właśnie.
0: To będzie Modern Talking Band.
1: Wcale się nie zdziwię.
0: Zobaczymy, fun fact. Nie no, no, w sumie takie rzeczy trochę się kojarzą z Latem z radiem.
1: No właśnie, więc tu by to jak najbardziej pasowało.
0: Tak. Wcześniej, jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy wzmianki o tegorocznym Lecie z radiem były w tym dokumencie z ramówką Polskiego Radia, do którego dotarły portale medialne. Wspominało się też o Sanach, o Golcach chyba, ale no zobaczymy, bo tutaj na razie niczego takiego nie potwierdzono, jeżeli chodzi o te koncerty. 50. urodziny Lata z radiem to również moment na podsumowanie 5 dekad muzyki, zarówno na scenie polskiej, jak i światowej. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało 2 wydania płytowe. Pierwsze z nich to pudełko 5 płyt CD z 93 piosenkami. Drugie wydanie to płyta winylowa w limitowanym nakładzie 1000 sztuk, którą otwiera Polka Dziadek w wersji tradycyjnej. Tak, wiem, co sobie myślisz teraz. Pamiętamy wersję
1: Smolika,
0: którą Smolik przygotował kilka lat temu i może nie chcielibyśmy już tego pamiętać.
1: Cieszę się, że nie zostanie ona uwieczniona na tej płycie.
0: Wiesz, otworzę niespowiedziane na przykład co zamknie.
1: Co zakończy? Nie, to lepiej nie.
0: Wiemy natomiast, że znalazło się na tej płycie 10 polskich piosenek, takich artystów jak Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz, Zbigniew Wodecki, Andrzej Rosiewicz i Irena Santor oraz zespołów Vox, Papa Dance, Piersi, Happy End i Wały Jagiellońskie. Również Radio Kierowców włącza się w obchody 50-lecia audycji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w każdym wakacyjnym tygodniu peleton złożony z reporterów programu pierwszego, no i może też z rad, jak kierowców też ktoś będzie jeździł, jeżdżących na rowerze, a samochód to gdzie, i motocyklu, aha, okej, okay, będzie przemierzać polskie drogi i relacjonować wyprawę na antenie. Dlaczego tylko polskie drogi? Gdzie drogi?
1: Bangladeszu,
0: chciałabym zapytać. I to jest tyle, ile na razie wiemy. Ja mam podstawowe pytanie i żądam odpowiedzi.
1: Gdzie skojarzenia?
0: Skojarzenia, bo tak ja co roku o tym mówię, że jestem fanką skojarzeń i wciąż się wstydzę tam zadzwonić, bo się boję, że trafię na jakąś trudną kategorię, bo nie wszystkie są łatwe, ale niektóre są przyjemne. A był taki rok, w którym zrezygnowało ze skojarzeń i tych innych tam konkursów, tej karuzeli jeszcze i tak dalej, więc proszę mi dać znać, czy będą skojarzenia. No kiedyś to jeszcze bywały te takie audycje towarzyszące, jak Lato z Radiem Ekstra, Lato z Radiem Pod Gwiazdami. W tym dokumencie ramówkowym z kwietnia bodajże, o którym wspominałam, mówiło się o tych audycjach. Było napisane, że takie audycje będą emitowane wieczorną porą głównie, ale teraz się o tym nie wspomina, więc no trudno nam teraz ocenić, dlatego nie wracamy do tego, co oni tam wpisali w kwietniu i co sobie marzyli, bo od tego czasu się wiele mogło zmienić. Jeżeli śledzicie uważnie ramówkę jedynki i wiecie, czy będą jeszcze jakieś audycje takie jak właśnie Lato z Radiem Ekstra czy Pod Gwiazdami, to dajcie znać, bo oczywiście zawsze liczymy na wiedzę naszych słuchaczy.
1: I wtedy rzeczywiście o radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tak, oczywiście, bo sami czy wiemy wszystko? No to jest taka, wiecie, taki chwyt marketingowy w tym dżinglu. Pozostając jeszcze w radiowej jedynce, wspomniałam tutaj osobę Krzysztofa Krawczyka, że jego utwór się znajdzie na tym specjalnym winylowym krążku. No i Polskie Radio nie chce być gorsze od polskiej telewizji i też upamiętnia tego artystę. Notabene dzisiaj wieczorem, kiedy w telewizyjnej jedynce będzie mecz nasz z Hiszpanią, to w dwójce będzie powtórka koncertu Jak przeżyć wszystko jeszcze raz, tego, które mówiłam poprzednio, więc jeżeli ktoś nie miał okazji jeszcze obejrzeć, a nie interesuje go mecz, no to dzisiaj właśnie
1: to
0: będzie
1: teraz
0: okazja,
1: jest ten moment.
0: 20:25 czy coś w tych okolicach. Akurat się natknęłam dzisiaj na reklamę. Ale wspomniałam, że Polskie Radio też upamiętnia i zaprasza z tej okazji na muzyczne widowisko, podczas którego Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie oraz znani soliści wykonają utwory Krzysztofa Krawczyka. Nie zabraknie wspomnień o artyście, a także archiwalnych nagrań. Koncert odbędzie się w niedzielę 20 czerwca, czyli jutro, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert To co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka, taka jest pełna nazwa, otworzy Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, która zagra najsłynniejsze piosenki artysty w aranżacji Wojciecha Kostrzewy. Będą to m.in. Parostatek, Byle było tak, czy Rysunek na szkle. W drugiej części wydarzenia Orkiestra Polskiego Radia, zespół pod dyrekcją Grzegorza Urbana oraz soliści przypomną kolejne utwory Krzysztofa Krawczyka, takie jak Trudno tak, Chciałem być, czy Za tobą pójdę jak na bal. Wystąpią Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Przyznam, że ten skład mi się bardziej chyba podoba od tego, który był w telewizji. W trakcie koncertu Krzysztofa Krawczyka wspominać będą wieloletnia dziennikarka programu pierwszego Maria Szabłowska, Andrzej Korzyński, kompozytor muzyki filmowej, autor wielu przebojów, szef studia Rytm w programie pierwszym w latach 60. oraz Wojciech Trzciński, kompozytor, aranżer, autor wielu hitów artysty, m.in. Pamiętam Ciebie z tamtych lat, Byle było tak, czy Jak minął dzień. Pojawi się także głos Krzysztofa Krawczyka z archiwalnych wywiadów Polskiego Radia. I to wszystko, czyli właśnie głos Krzysztofa Krawczyka, jak i wspomnienia osób, które go dobrze znały, to jest właśnie to, czego mi zabrakło w tym koncercie telewizyjnym, o czym mówiłam, więc chyba aż włączę tę jedynkę, bo myślę, że ten koncert może jakoś bardziej odpowiedzieć na moje potrzeby. Ale oczywiście no to jest subiektywne i zdania mogą być tutaj podzielone. To nie jest tak, że To co najpiękniejsze to jest taki tytuł przyporządkowany Krzysztofowi Krawczykowi, bo to jest cały cykl koncertów, który odbywa się pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych i realizowany jest w Polskim Radiu od jesieni 2017 roku. Jego celem jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki, w tym również klasycznej, wśród odbiorców poszukujących kontaktu z wartościową muzyką i kulturą wysoką. Transmisja koncertu poświęconego pamięci Krzysztofa Krawczyka będzie miała miejsce już jutro w niedzielę 20 czerwca po godzinie 20 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, a retransmisja pierwszej części, czyli tej orkiestrowej, odbędzie się 21 czerwca o godzinie 13:00, no tego się nie spodziewaliście, w radiowej dwójce. I teraz po prostu wszyscy ortodoksyjni, fani dwójki, którzy chcą tam widzieć tylko klasykę,
1: tylko klasykę. Gdzie dwójka i Krawczyk, jakim prawem?
0: Ja troszkę to rozumiem, no bo rzeczywiście ta klasyka jest taka zaniedbana, nie ma porządnej stacji z klasyką w tym kraju, bo RMF Classic nią nie jest, no a w dwójce ogranicza się tę klasykę na rzecz jakiegoś tam Krawczyka, no ale okej. Raz myślę, że można i to im wybaczyć. No dobrze, jest tak miło, Krzysztof Krawczyk, wcześniej lato z radiem, są takie letnie klimaty, to chyba wspaniała okazja, aby pojawił się u nas Marek Suski.
1: Tak, teraz pojawi się Marek Suski, pojawi się generalnie cała rada programowa Polskiego Radia. To jest takie ciało doradcze, które w sumie fajnie jakby oceniało pozytywnie to wszystko, co dzieje się w Polskim Radiu, ale jeżeli oceni negatywnie, to w zasadzie nic się nie dzieje. To takie tytułem wstępu, żebyście wiedzieli, co to tak naprawdę oznacza, o czym ja będę mówił za moment. Albowiem Rada Programowa Polskiego Radia oceniła negatywnie dokument, którego pełna nazwa brzmi: Sprawozdanie Polskiego Radia za 2020 rok z realizacji misji publicznej oraz wykorzystania wpływów abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników na realizację misji publicznej. I najwięcej negatywnego mówiono tu przy okazji jedynki i trójki. Jak powiedział portalowi wirtualnemedia.pl Marek Suski, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia, w Polskim Radiu jest od dłuższego czasu kryzys. Jest bardzo duży spadek dochodów z reklam, jest bardzo zła sytuacja w trójce. Wciąż nie ma dyrektora programu trzeciego. W ciągu roku trzykrotnie zmieniali się dyrektorzy. W Polskim Radiu nie dzieje się dobrze, wyrazem jest mniejsza ilość programów. Radio nie radzi sobie ze znalezieniem pomysłu na trójkę. Mamy katastrofalny spadek słuchalności, a pani prezes nie przedstawiła wizji wyjścia z tej sytuacji. Większość członków Rady Programowej albo się wstrzymała, albo była przeciw. Były tylko dwa głosy za przyjęciem tego sprawozdania. Z niepokojem oczekujemy wciąż na przedstawienie ramówki programu trzeciego Polskiego Radia. Trójka nie tylko nie ma dyrektora, ale nawet nie ma ramówki.
0: No jak i... to nie ma ramówki?
1: No właśnie, no przecież ma ramówkę od wiosny, zresztą pani prezes Agnieszka Kamińska, która była również na tym spotkaniu, no to się tam tłumaczyła, że przecież ma ramówkę i ta ramówka jest dobra pod względem muzycznym, jak i słownym, i ona jest ciekawa i o co w ogóle chodzi. No.
0: Ale zawsze jest jakaś ramówka.
1: No właśnie, nawet jeżeli...
0: Żeby nie było.
1: Dokładnie. Wiesz, być może chodzi o ramówkę letnią. Jakąś.
0: No okej, okay. No to nie wyraził tego precyzyjnie. Może rzeczywiście mogło mu o to chodzić. Niemniej, no, żeby nie było ramówki, to musiałoby być na antenie bałagan i emitowane co bądź, kiedy bądź. No,
1: i kiedy przyjdzie Jędrzej Kodymowski, powinien natychmiast przejmować antenę. To on by tam siedział cały czas.
0: Być. Oczywiście, że tak. Więc ramówka jest, ale no wiecie, już mówiliśmy o tym, że takie osoby jak pan Suski i cała ta rada, no to są często ludzie, którzy nie mają kompetencji medialnych, więc sensowność tego, aby one doradzały, jest czymś dyskusyjnym, tak myślę, że można to ująć. Skoro zahaczyliśmy o trójkę, to przejdziemy do niej na momencik, bo tam się pojawiła nowa osoba, nowy prowadzący ze wspaniałej kuźni kadr. Dziennikarz TVP Info i Polskiego Radia 24, widzicie, mówiłam. Łukasz Sobolewski dołączył do prowadzących poranne pasmo Pora na Trójkę.
1: No i gdzie się źle dzieje? Gdzie się źle dzieje?
0: Wspaniale się dzieje. No. Pierwszy raz Łukasz Sobolewski poprowadził Porę na Trójkę w zeszły piątek. Swój twitterowy wpis na ten temat zakończył słowami: do usłyszenia za tydzień. Więc z tego chyba można wnioskować, że będzie ten program prowadził w piątki właśnie.
1: Czyli pan Ciechański wtedy nie będzie żółgumy i orał konkurencji.
0: przecież Ciechański nie prowadzi w piątek Pory na Trójkę, bo on prowadzi wieczorem Cztery strony dźwięku.
1: Faktycznie.
0: A zawsze w piątki prowadził Pory na Trójkę Mateusz Drozda, czyli jakaś unowocześniona wersja Tadeusza Drozdy. Przepraszam, ale śmieszy mnie to. Więc nie wiem, co teraz z panem Mateuszem się dzieje, czy będą się
1: wymieniać. Może będzie coś nowego.
0: Takich informacji nie mamy. Łukasz Sobolewski od września 2016 roku jest związany z Polskim Radiem 24, jest gospodarzem wywiadów politycznych, między innymi z cyklu Temat Dnia, a od maja 2017 roku w TVP Info prowadzi głównie pasma informacyjno-publicystyczne. Wcześniej Sobolewski przez ponad 3 lata pracował w Telewizji Republika, to dobre, ma tutaj ugruntowane przygotowanie, gdzie między innymi prowadził program informacyjny Dzisiaj. Ponadto był szefem redakcji informacji i publicystyki Telewizji TVR, pracował w Telewizji Puls, prowadził program Puls Kultury i program Wszystkie Słowa Dozwolone, a także był prezenterem w Radiu Kolor, Radiu SK oraz Radiu Reja. To Radio Reja to...
1: To Szczecin, zdaje
0: się. Szczecin czy Szczecinek?
1: Szczerze powiedziawszy nie pamiętam, ale tamte okolice. W każdym razie no, to radio już od jakiegoś czasu nie istnieje, więc staż dziennikarski ten pan ma całkiem spory.
0: Owszem, tak właśnie. Widać, jeżeli słuchaliście Pory na Trójkę w jego wydaniu, to dajcie znać. Jeżeli wiecie, co z Mateuszem Drozdą, też dajcie znać. W wirtualnych mediach ukazał się też taki artykuł poświęcony sprawie pana Mirosława Rogalskiego, bo osoby związane ze studiem reportażu i dokumentu wydały oświadczenie w tej sprawie. Osoby związane teraz i związane wcześniej się wypowiadają. W zasadzie my już poruszyliśmy chyba wszystkie wątki, albo przynajmniej większość, więc już nie będziemy do tego wracać. Jeżeli was interesuje dalszy ciąg tej afery, to znajdziecie ten artykuł, czy też samo oświadczenie chyba na Facebooku też gdzieś było dostępne. No a my wam zagramy, no i słuchajcie, no tak wychodzi, że się powtarzamy trochę, no ale tak, piosenkę o lecie z radiem nagrał kto? No Krzysztof Krawczyk.
1: Krzysztof Krawczyk.
0: Koncert czyjej pamięci będzie jutro w Jedynce? No Krzysztofa Krawczyka, więc to się wszystko pięknie składa i ja wiem, że chyba 2 z 3 razy, kiedy mówiliśmy o lecie z radiem dotychczas, emitowaliśmy właśnie ten utwór, a raz chyba był Kabaret Otto, kochane lato z radiem, tak się ta piosenka zaczyna i nawet no, myślałam, że w tym roku ją zagramy, no ale skoro nam się tak pięknie ułożyło, to wychodzi na to, że utwór Krzysztofa Krawczyka o lecie z radiem jest jakimś hitem naszym po prostu i żadna piosenka nie była u nas tak często jak właśnie ona.
1: Zawsze można powiedzieć, że to po prostu tradycja.
0: No to niech będzie taka tradycja, więc co roku Krzysztof Krawczyk będzie nam mniej więcej o tej porze roku śpiewał, że lato z radiem to ty i ja. The latest and the greatest.
2: All your favorite music. We are playing for you in one website www.radiodht.com. This is DHT Radio.
1: Krzysztof Krawczyk nam pośpiewał, teraz będzie też o muzyce i to o muzyce, którą również ten artysta się w trakcie swojego życia zajmował. Miał taki epizod, tak. Był...
0: Nie, to nie było takie disco polo, tylko bardziej to było określane, że bliżej to takiej muzyki włoskiej jest.
1: Nie, no co ty?
0: Ja wiem, ale aranżacje... jak oni by chcieli to przedstawiać, tak jak pan Kosmala jeszcze do dzisiaj o tym mówi. Że Polacy tak lubią muzykę włoską, przecież to tam nawet były, wiesz, te Amore Mio, moje kochanie.
1: Nie mówię o tym, ja mówię o tych takich dęsowych przeróbkach na przykład.
0: O dęsowych
1: przeróbkach, jak Minął Dzień i inne tego typu. To było takie no, disco polo, ale takie aspirujące do dęsu i to Polsat w disco relaksach i podobnych programach lubił prezentować. Natomiast no, my akurat nie teraz o Krawczyku, a o innych artystach, których będzie można oglądać na antenie Polo TV. Już od 26 czerwca w każdą sobotę widzowie tej stacji będą mogli spotkać się z największymi gwiazdami disco polo na 10 koncertach. Tak jak w 2020 roku koncerty zostaną zrealizowane w miejscach, które są bliskie sercu artystów. Ekipa Polo TV zbuduje mini miniscenę w ogródkach, domach, na tarasach, na boisku piłkarskim czy na polanie pod samiuszkimi Tatrami. Hej! Bez publiczności pod sceną, ale z największą i najwierniejszą publiką, czyli widzami Polo TV. Każdy z odcinków będzie składał się z dwóch lub trzech mini recitali gwiazd, podczas których wykonają one zarówno swoje najbardziej znane hity, jak i premierowe, nigdy dotąd niepublikowane nagrania. Na scenie pojawią się m.in. piękni młodzi Playboys, Miły Pan, Skaner, Magda Niewińska, Marcin Siegieńczuk, Toskański. Szczerze mówiąc, nie kojarzę tego też akurat.
0: Ale ty przynajmniej kojarzyłeś Bajerę. Więc
1: ja kojarzyłem Bajerę, tak jest. Kama Sutra, After Party, Joker, Kapitan Folko, to następny, którego nie kojarzę. Weekend, Freaky Boys, też ich jakoś nie bardzo. Be Cool, coś mi to mówi. Andre, no to wiadomo, nikt nie słucha, a każdy zna. Czy zespół Klasik? W programie po raz pierwszy usłyszymy duety gwiazd. Playboys i Miły Pan, Marcin Siegieńczuk i Magda Niewińska oraz Kamasutra i After Party. Koncerty będą wzbogacone krótkimi wywiadami, również z gośćmi specjalnymi, znanymi z pierwszej edycji programu, w których gwiazdy wspominać będą dekadę istnienia Polo TV. Ostatnie 10. widowisko odbędzie się z udziałem publiczności, gdyż na koncert zostanie zaproszonych 10 telewidzów, laureatów konkursu urodzinowego stacji. Także wszystko w warunkach reżimu, jeszcze i to takiego dość ostrego, no bo w końcu nigdy nie wiadomo, co tam się może nam przez te wakacje wydarzyć. Oby nic, ale jak widzicie, wszystko bez udziału publiczności, tylko ten ostatni koncert. Premiery programów Letnia Scena Polo TV będą miały miejsce w soboty o godzinie 14:15, począwszy od 26 czerwca do 28 sierpnia, a powtórki będą również obecne, także jeżeli komuś nie po drodze w soboty, no to może na przykład to oglądać w niedzielę o godzinie 17, we wtorki o 18:30 oraz w czwartki o godzinie 18:15. Wszystko na antenie Polo TV.
0: Skoro jesteśmy przy stacjach prezentujących Disco Polo, to letnią wakacyjną propozycję ma też Disco Polo Music. Już sam tytuł wskazuje przeznaczenie tego programu, dedykację na wakacje. Wakacyjną nowością Disco Polo Music jest właśnie ten program, którego emisję zaplanowano też na sobotę, ale na godzinę wcześniejszą, bo 10:00. To wakacyjna muzyczna lista hitów przeplatana pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami od fanów disco. W programie emitowane są największe hity Disco Polo oraz piosenki, z którymi wiążą się miłe wspomnienia, wprowadzają w urlopowy, radosny i letni nastrój, bo każda chwila tych wakacji w Disco Polo Music to gwarancja dobrej zabawy. No nie wiem, co takiego szczególnego w tym programie, tak szczerze powiem, no ale jest, także
1: ale jest, znać. Więc możecie z tego, co obejrzeć.
0: Tak, z tego co wiem, wiele propozycji, które obecne są na co dzień na antenie Disco Polo Music na wakacje nie znikają, będą miały swoje kolejne wydania. A my teraz właśnie tak letnio spuentujemy to wejście, bo tak szukaliśmy wśród tych artystów, którzy wystąpią na tych koncertach w Polo TV, któregoś, który miałby jakąś piosenkę o lecie. No i tak myśleliśmy, no i zespół Klasik przecież nagrał utwór z takim wydźwiękiem chyba nie najbardziej pozytywnym, no bo tam śpiewa pan do pani, że zabrała mu lato, no ale trudno. Życzymy wam więc, żeby wam nikt nie zabrał lata, tak jak ta pani temu panu, a teraz zespół Klasik o tym zaśpiewa.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To cały czas program RTV na antenie radia DHT, a później do odsłuchania z naszego radiowego Mixclouda z muzyką, a z Tyflo Podcastu bez muzyki. To już jak wolicie, to z czego będziecie chcieli, to będziecie mogli sobie odsłuchać w późniejszym czasie. A teraz no taka muzyczka wesoła, a temat jak najbardziej poważny na dobry początek tego wejścia. Przechodzimy do TVN24 Go, ogólnie do TVN-u. Ale ale właśnie zaczynamy od tej stacji informacyjnej i ich platformy VOD, bo na platformie TVN24 Go dostępny jest cykl reportaży Bielmo dotyczący pedofilii w kościele autorstwa Marcina Gutowskiego. Dziennikarz po sukcesie materiału Don Stanisławo kontynuuje poszukiwania prawdy o roli, jaką otoczenie Jana Pawła II i on sam odgrywało w tym procederze. Pierwszy odcinek wyemitowany również na antenie TVN24 poświęcony był Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się seminarium duchowne. Kształcą się tam polscy klerycy, a rektorem seminarium jest ksiądz Mirosław Król, oskarżony w Stanach Zjednoczonych o molestowanie seksualne. Dziennikarz dotarł do osób oskarżających duchownego m.in. o napaść seksualną oraz zbadał powiązania księdza Króla z polskimi biskupami, a zwłaszcza kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Ja przy okazji tu chciałem powiedzieć, że absolutnie ja powiązań żadnych z tym panem nie mam. To tylko zbieżność nazwisk.
0: Nigdy nie wiesz, jakby tam wam rozrysowali.
1: No jakaś tam małpa wspólna na pewno na samym początku gdzieś była, ale to my wszyscy, tak? No, to, tak. Tak, ale...
0: Pozostając w serwisach związanych z TVN-em, mieliśmy TVN24 Go, to teraz do Playera, w którym czekają nas wrażenia muzyczne, oczywiście, jeżeli im zapłacimy, bo w Playerze można zobaczyć...
1: Nic za darmo.
0: Nie, za darmo nic. Pani Kosiarkiewicz już nam wszystko wyjaśniła. Ale to nie ona będzie śpiewać, tylko pan Krzysztof Zalewski. I to relacje z jego kameralnego koncertu można zobaczyć w Playerze. Jest to koncert połączony z intymną rozmową, muzyka z Gabi Drzewiecką. To nie jest taka jednorazowa sytuacja i jeden koncert będzie ich więcej, bo w czerwcu tego roku na trójmiejską scenę muzyczną wkroczył nowy cykl imprez pod nazwą Olivia Stars, firmowanych przez największych polskich artystów. Cykl otworzył Krzysztof Zalewski, którego koncert można obejrzeć w Playerze od niedzieli 13 czerwca. Relacja z wydarzenia dostępna jest tylko tam, więc nie można liczyć, że nam to kiedyś TVN pokaże. No nie, tylko Player, więc tylko pieniądze, żeby to można było obejrzeć i tego wysłuchać. Krzysztof Zalewski wykonał przygotowane specjalnie na tę okazję aranżacje swoich utworów. Towarzyszyła mu Orkiestra Kameralna Progres pod dyrekcją Ireneusza Wojtczaka. Koncert przeplatany jest rozmowami prowadzonymi przez organizatorkę wydarzenia, dziennikarkę muzyczną, a zarazem gospodynię wieczoru Gabi Drzewiecką. Olivia Stars to cykl unikalnych wydarzeń, będących połączeniem kameralnych koncertów dla wąskiego grona osób oraz intymnej rozmowy z muzykiem, zapewniającej publiczności bezpośredni kontakt z artystą i jego muzyką. Inspiracją dla powstania cyklu stały się, wyobraźcie sobie, legendarne koncerty odbywające się na scenach Nowego Jorku, Londynu czy Paryża, tak światowo jest. Gwiazdami mają być największe osobowości polskiej sceny muzycznej, ale nie wiemy jeszcze kto. Skoro w niedzielę 13 czerwca ukazał się pierwszy koncert, to wynika z tego, że no może jutro będzie kolejny, jeżeli to miałoby być co tydzień, ale nie udało mi się jeszcze dotrzeć do informacji, czy to będzie koncert, może wy już coś wiecie. No dlatego możemy już zdradzić, że utwór pana Krzysztofa Zalewskiego wam zagramy, chociaż bardzo wiele utworów jego u nas już było i trudno było wybrać coś, czego nie było. Ale zanim jeszcze to małe odniesienie do TVN-u i w zasadzie do przyszłości. Bowiem jeśli oglądaliście serial Lab, mówiliśmy o nim, to taki paradokument emitowany popołudniami w sezonie wiosennym w tym roku, no to już więcej odcinków nie uświadczycie, ponieważ oglądalność była słaba. Jak oglądaliście, to za mało was było po prostu.
1: A ja oglądałem nawet kilka odcinków i nawet nie było to takie złe.
0: A ty sam nie zrobisz oglądalności.
1: No nie zrobię oglądalności.
0: Musiałbyś się, wiesz, zwielokrotnić. No i właśnie dlatego tej produkcji nie będzie. będzie, co w zamian. Mówi się, że jakiś kolejny paradokument, ale taka decyzja jeszcze ostatecznie nie zapadła. No i to tyle, co się wydarzyło wokół TVN-u. Tam wciąż są planowane jakieś produkcje do Playera na przykład, ale no to myślę, że większy sens będzie o nich mówić, kiedy już rzeczywiście będziemy wiedzieć więcej o ich debiucie. A tymczasem, tak jak wspomniałam, gwiazda pierwszego koncertu z cyklu Olivia Stars, Krzysztof Zalewski. No i wiele jego utworów u nas już było, ale nie było jeszcze nic z płyty, na której oddał hołd Czesławowi Niemenowi i zmierzył się z jego piosenkami. I teraz właśnie taki utwór. Usłyszycie tam nie tylko pana Krzysztofa, ale również dwie inne artystki, które występują tutaj w roli chórzystek na co dzień, są solistkami, a tutaj postanowiły być tłem. A są to Natalia i Paulina Przybysz, kiedyś zespół Sea Stars, potem solowa działalność, a więc Krzysztof Zalewski z towarzyszeniem Natalii i Pauliny Przybysz w utworze Czesława Niemena Przyjdź w taką noc. 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three
1: generations on DHT. No to nawet całkiem ciekawie pan Zalewski pana Niemena udawał. To mu trzeba przyznać.
0: No są jakieś podobieństwa, tak. Czy zamierzone, to trudno powiedzieć, no ale jest też taki wysoki głos męski, owszem, więc rzeczywiście to się może narzucać. A teraz ostatnie nasze wejście poświęcone sprawom radiowym różnego typu, radiofonii internetowej, tradycyjnej, cyfrowej, jakiej tam chcecie, to będzie. I zaczniemy właśnie od internetu, bo wydarzyło się coś, czego się chyba nie spodziewał wiele osób. Otóż dziennikarz muzyczny Artur Orzech no znalazł sobie nowe medium, nowe radio. No i tak jakby nam ktoś powiedział, że Artur Orzech jest w nowym radiu, no to co byśmy myśleli, że może się dogadał, nie wiem, z Nowym Światem albo 357, przecież kiedyś jednak był w tej trójce, prawda? No owszem, to można się spodziewać, że z kimś się tam lubi i może nawiązał jakąś współpracę. Ale nie, to nie ten kierunek, ponieważ pan Artur dołączył do zespołu internetowego Radia Rock Service FM, gdzie poprowadzi cykliczną audycję, trzymajcie się, bo tytuł tej audycji to jest po prostu wszystko... Nuta, nuta. Ja czytałam to 5 razy, żeby sprawdzić, czy coś na pewno tak nazywa. Jak można wymyślić taki tytuł, który tak bardzo się z niczym nie kojarzy? Nie mówi w ogóle, co to będzie? Nie wiem, nie rozumiem tego, naprawdę. Ty masz jakąś tutaj koncepcję, może ci się podoba, uważasz, że to jest najlepsza nazwa audycji muzycznej.
1: Ja myślę, że po prostu pan Artur miał mało czasu na wymyślenie tytułu, bo już tak bardzo chciał zasiąść przy mikrofonie i powiedzieli mu, Artur, ale...
0: Do głowy, to była nuta.
1: Artur, ale słuchaj, ale ta audycja się musi jakoś nazywać. To weź coś wymyśl. No dobra, to nuta.
0: No chyba, że tak nie
1: Pamiętam, wiesz co, ja pamiętam, że to tak rzeczywiście a propos wymyślania audycji, kiedyś w jednej stacji, w której działałem, to mieliśmy taki system, w którym każda audycja, ale to absolutnie każda, nawet jeżeli to był taki zwykły dyżur prezenterski, musiała mieć swoją nazwę. I człowiek chciał, nie chciał, to był zmuszony do wymyślania nazw tych audycji i to tak dość na bieżąco, więc może tutaj, wiesz, też tak jest.
0: Być może, ale wydaje mi się jednak, że zapowiedzi tej audycji pojawiały się kilka dni przed tym, kiedy ona zadebiutowała, więc to wygląda na plan taki, wiesz, sprytny, żeby tak ją nazwać.
1: Nuta.
0: Nie sugeruje to zupełnie, co to będzie, więc za chwilę wam o tym powiemy. Jak skomentował sam pan Orzech w filmie na swoim kanale na YouTubie, dołączam do radia niezwykle kultowego, którego założycielem i ojcem dyrektorem jest Piotr Kosiński. Dlaczego Rock Service? No właśnie, wspaniałe pytanie. Dlatego, że to jest właściwa antena dla muzyki rockowej, którą prezentuje. No, nuta się szalenie kojarzy z rockiem, naprawdę. Nie musimy bać się sformatowania na przykład czasowego. Radio prawdziwe, radio autentyczne, radio autorskie. Z kolei Piotr Kosiński, wyrażając radość z powodu tego, że nowa audycja właśnie pana Orzecha pojawiła się w ramówce, nazwał go swoim przyjacielem. No i się cieszy, że właśnie jego przyjaciel na antenie będzie. Wiecie, no ludzie tam tak lubią szastać takimi określeniami, ale jednak było, nie było, świadczy to prawdopodobnie o tym, że się panowie długo znają, cenią.
1: I nawet lubią.
0: i lubią i są ukontentowani z powodu tej współpracy. Autorska audycja Orzecha będzie emitowana co poniedziałek o godzinie 21:00. Już w zasadzie jest emitowana, bo pierwsze wydanie mieliśmy 14 czerwca, więc jeżeli słuchaliście, no to może macie jakąś opinię, którą chcielibyście się z nami podzielić. Na momencik krótki przenosimy się do Radia 357, z reguły jesteśmy tam dłużej. Teraz warto wspomnieć o tym jedynie, że ustalono strukturę własnościową Radia 357. Chodzi o te, wiecie, spółki komandytowe i tak dalej. My od początku mówimy, że nie będziemy się w to zagłębiać.
1: Spółdzielnie dziennikarskie jakieś, tak?
0: Tak, tak. Ani my się na tym znamy, ani umiemy ocenić, czy to słuszne posunięcia, czy nie. Jedynie w tym kontekście wszyscy zwracają uwagę na fakt, że swoje udziały sprzedał Tomek Michniewicz. Co nie oznacza, że on, nie oznacza, że on się pożegnał z radiem, no bo swoje audycje autorskie dalej prowadzi, chociaż no, planuje jakieś tam wyjazdy, podróże, jak to ma w zwyczaju, no bo to jest jednak taki główny obszar jego działalności, więc no, można się spodziewać, że go nie będziemy słyszeć jakoś tam bardzo regularnie, pewnie w tych letnich miesiącach. No i wiecie, są plotki, ploteczki, jak to zwykle. No bo oficjalna wersja jest taka, że to był taki naturalny krok, że on się pozbył tych udziałów na rzecz innych osób, bo on, i to jest rzeczywiście prawda, że był tak bardzo zaangażowany w tworzenie radia na jego początku, był takim rzecznikiem, można powiedzieć, łącznikiem pomiędzy ekipą a internetem, światem mediów i tak dalej. I że ten jego udział teraz się zmienił, dlatego się też pozbył udziałów. Nieoficjalnie mówi się zaś, że jest jakieś spięcie między nim a resztą ekipy, bo są jakieś różnice, bo on to by chciał radio takie bardziej innowacyjne. No wiecie, taki produkt nowoczesny, to przecież mówiło się tyle czasu o tym, on też przecież wciąż mówił o tej aplikacji, że sobie będzie można tak naprawdę swoje radio stworzyć i tak dalej, więc to są dla niego takie ważne rzeczy, no a reszta ekipy działa tak, że to prowadzi w kierunku tak naprawdę kopii dawnej trójki. Ale no wiecie, do plotek, ploteczek zawsze z dystansem. Oczywiście może tak być, nie musi, nas to też wcale nie musi interesować. Odnotowujemy tylko, że takie sygnały gdzieś tam docierają, ale dopóki nie przekładają się na jakieś konkretne efekty typu pan Tomek rezygnuje z udziału w projekcie, no to nie sądzę, żeby było takie ważne, żeby się nad nimi dłużej roztkliwać.
1: A Radio Graj ma się dobrze.
0: Oczywiście i na Patronite również stoi wciąż wysoko. Przenosimy się do radia na FM-ie i do takich rozgłośni regionalnych, a nawet do rozgłośni okazjonalnej. Ja podejmuję ten temat, ponieważ no, rejony powiedzmy, że w miarę bliskie mnie, chociaż no, niestety nie mam okazji odbierać tego radia, ale gdzieś no, jestem z Pomorza, więc niech już będzie. Po 8 miesiącach przerwy w piątek 11 czerwca wieczorem mieszkańcy Łebcza i okolic ponownie usłyszeli program lokalnej rozgłośni Amber FM. Według zapowiedzi, podobnie jak przed rokiem, emisja prowadzona ma być w każdym tygodniu od piątku od godziny 22 do niedzieli również do 22. Na antenie mają być prezentowane aktualne informacje z sołectwa i gminy, a także wywiady lokalnej internetowej telewizji Bałtycka TV i muzyka miejscowych twórców. W związku z poluzowaniem obostrzeń w kościołach transmisję mszy zastąpi nadawana w niedzielę Ewangelia. Sygnał emitowany jest na częstotliwości 103 MHz. Amber FM, przypomnijmy, zadebiutował w pomorskim eterze 2 maja zeszłego roku. Program nadawany był w każdy weekend do 27 września i była to druga taka, można powiedzieć, pandemiczna emisja okolicznościowa. W Polsce pierwszą był program w domu realizowany w Nakle. No a potem to już się worek otworzył i rozsypał, no bo mieliśmy radio Pyrzyce, między innymi radio Elbląg zostało uruchomione i mieliśmy kilka tych takich okolicznościowych emisji, których być może byśmy się nie doczekali, przynajmniej niektórych z nich, gdyby pandemia nie zaistniała. Więc tak to wygląda, jeżeli mieliście okazję słuchać, no to nam dawajcie znać, jakie są wasze opinie. A teraz przenosimy się z północy na południe, bo tutaj mamy powrót.
1: Mamy powrót, jak informuje serwis radiopolska.pl. 3 miesiące trwała przerwa w emisji eksperymentalnego multiplexu DAB+ z Góry Prechyba, nie opodal Szczawnicy. Jej powodem było wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia radiowego. W sobotę 12 czerwca emisja została wznowiona. Formalnie zmienił się jednak podmiot odpowiedzialny za prowadzenie testów. I do marca była to diecezja tarnowska, a teraz wnioskodawcą była spółka DAB.com. Wraz ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za emisję zmienił się skład multiplexu i teraz mamy w nim następujące stacje. RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Profeto, Trendy Radio, Mega Radio, Radio Nuta, Disco Radio, Radio Imperium, to radio nadające z Gliwic, Radio 7 i wasze Radio FM oraz Muzyczne Radio. Wszystko w jakości 128 kbps, więc no nie jakoś bardzo super, ale też nie jakoś bardzo źle, bo to wszystko jest nadawane w AAC, w kodeku AAC, więc no ta jakość jest już przyzwoita, można powiedzieć.
0: Tam kilka stacji wypadło chyba właśnie takich jakichś diecezjalnych, prawda?
1: Tak jest.
0: Potem chyba była
1: Doxa,
0: Via.
1: Doxa na przykład, Via też, tak, zgadza się.
0: I tego właśnie nie ma. No ale to nie można powiedzieć, że się multiplex zupełnie ześwieczył, skoro już właścicielem nie jest diecezja, no bo mamy tutaj stacje religijne wciąż, ale świeckie takoż. Pozostając w klimatach związanych z radiem,

0: do tego obszaru będącego głównym tak, obszarem ich zainteresowań, bo program jest kierowany przede wszystkim do Gliwic.
1: A na razie to gdzieś tam z Katowic ta emisja jest prowadzona, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, no Katowice, jak widać, teraz Bielsko i Szczawnica.
1: Tak jest.
0: No fajnie słuchać na Podkarpaciu tam programów typu
1: Dzień dobry Gliwice, tak
0: no,
1: jest.
0: No ale to nie
1: tak,
0: oni jedni, przecież Muzyczne Radio Zieleniej Góry, Radio 7 z Mławy, to tak jest z tymi multiplexami, że dołączają do nich stacje lokalne.
1: Ci, którzy chcą spróbować, czy w ogóle coś tam się uda i ewentualnie później, jeżeli słuchalność będzie, jeżeli lokalnym odbiorcom się spodoba, no można coś ewentualnie planować, jakiś program chociażby z lokalnymi reklamami, bo to tak naprawdę o to w tym wszystkim.
0: No właśnie.
1: Przede wszystkim chodzi.
0: A teraz wędrujemy do Polski centralnej, chyba tak. No i na zakończenie wiadomość, może trochę smutna. Czy my w ogóle mówiliśmy o tym, że z Tomaszowa Mazowieckiego ma nadawać radio sportowe?
1: Kiedyś wspominaliśmy
0: tak. Coś, rzeczywiście. No to jednak nie będzie sportowego radia Spała, czy też Spała FM, jak się miało nazywać. Fundacja Sportu Amatorskiego zrezygnowała z uruchomienia tej rozgłośni. Przed rokiem otrzymała koncesję, więc no to wydawało się już wszystko pewne, ale oni jednak zdecydowali, że nie. Stacja miała mieć profil sportowo-muzyczny i nadawać właśnie z Tomaszowa Mazowieckiego. No ale dlaczego w ogóle taka decyzja? Prezes fundacji Michał Goździk tłumaczy press-serwisowi, że decyzja jest spowodowana sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Czy tylko o to chodzi, czy coś tam innego im chodzi po głowie? Trudno powiedzieć. No zobaczymy, co będzie dalej. Przypuszczać można, że częstotliwość wróci do poliwolnych częstotliwości i będzie na nią kolejny konkurs. Pytanie, czy wciąż z uwzględnieniem tego profilu sportowego? Może nie, no bo pewnie taki profil i taki konkurs był dlatego, że ktoś wyraził takie zainteresowanie, bo to często tak jest, że Krajowa Rada uruchamia i organizuje konkursy według tego, jakie gdzieś tam zapotrzebowanie jest do niej zgłaszane, co nie znaczy, że ten, kto wyraża zapotrzebowanie, to później musi to wygrać, bo ktoś może złożyć lepszą ofertę. Więc jeżeli to Radio Spała było tym, które rzeczywiście chciało nadawać, a teraz już nie będzie zapotrzebowania na projekt sportowy, no to przypuszczam, że może być jakiś nowy konkurs i niekoniecznie z takimi obwarowaniami, że to musi być radio sportowe, tylko może jakaś rozgłośnia regionalna, lokalna, tak. Ale właśnie o profilu uniwersalnym, więc może ktoś uruchomi, nie wiem, Radio Tomaszów albo oddział jakiejś sieciówki. Ale z tego co wiem, w konkursie też startowało kilka innych podmiotów sportowych, więc może jednak Krajowa Rada dalej będzie szła tą drogą i będziemy mieć jakieś inne sportowe radio. Czy to ma taki duży sens? Mnie się zdaje, że jednak w takich miastach, które nie mają stacji lokalnej, przydałaby się bardziej stacja lokalna.
1: A coś sportowego to ewentualnie o zasięgu albo w większym mieście, albo jakimś takim
0: zasięgu
1: ponadregionalnym, no bo raczej o ogólnopolskiej antenie to nie mamy co marzyć. No ewentualnie może polskie radio kiedyś się przebranżowi, ale pytanie, czy my aż tak bardzo żyjemy tym sportem. No niby to...
0: Teraz żyjemy,
1: ale wiesz, niby tych stacji telewizyjnych o profilu sportowym trochę jest. Ale czy radio o profilu sportowym ma aż taki sens? No jest, niby weszło FM, Krzysztof Stanowski taki wielki pieniądz miał z tego radia mieć po jakimś czasie, a tam jakieś takie chyba roszady personalne ostatnio były, że tam rezygnowano z niektórych dziennikarzy, także to też
0: było, zapinamy pasy, ale się
1: no właśnie, zbyło. Ale się zbyło, tak się wyłączyło, bo inwestor kurek z pieniędzmi zakręcił. To ciężko stwierdzić, czy to rzeczywiście aż taki dobry biznes w tych mediach radiowych, zwłaszcza profilu sportowym by był.
0: Tak, więc będziemy śledzić dalej losy tomaszowskiej częstotliwości i to była ostatnia informacja na dziś. A czym zwieńczymy to wejście? No trudno było znów coś znaleźć takiego nawiązującego do niektórych tematów, na przykład no co zagrać w kontekście programu Nuta Nuta, dajcie spokój. Ale no skoro mieliśmy mieć Radio Spała, No to my mieliśmy to zagrać, kiedy oni wystartują, ale skoro nie wystartują,
1: to zagramy
0: teraz.
1: To nie
0: mamy już chyba nic do stracenia, a powinna być w ogóle jakaś taka sieć radiowa, że jedna stacja w Spale, a jedna w Pile, prawda?
1: No,
0: i to byłoby super.
1: I
0: właśnie powinni mieć to hasło, piłem w Spale, spałem w Pile i to jak na razie tyle. No i wyśpiewa je oczywiście Artur Andrus, a my z wami usłyszymy się prawdopodobnie za tydzień, chociaż zobaczymy,

0: jak to będzie, bo zaczyna się sezon ogórkowy, więc trudno powiedzieć, jak to będzie z ilością informacji. Sądzę, że mogą one jeszcze być, bo jednak chyba szykują się jeszcze jakieś zapowiedzi wakacyjnych ramówek. Dodam jeszcze tyle, gdyby nas nie było, to pamiętajcie, jeżeli jesteście zainteresowani tym randkowym programem TVN7, ten, w którym osoby w różnym wieku będą próbowały tworzyć relacje, że on startuje 28 czerwca. Jeżeli będziemy za tydzień, to powiemy wam o nim więcej. Jeżeli nie, no to za dwa tygodnie przyjdziemy już chyba z recenzją.
1: Z recenzją, bo pewnie obejrzymy sobie ten program.
0: Tak, a nawet jeżeli powiemy za tydzień, to i tak pewnie za dwa tygodnie wrócimy z recenzją.
1: Oczywiście, że tak, bo czemu by nie? W końcu teraz ten sezon wakacyjny, no to w mediach będzie się mniej działo, chociaż no mamy taką nadzieję, że jednak będziemy się z wami w miarę regularnie spotykać i kolejne odcinki programu RTV będą w radiu DHT i później w Tyflopodcaście się pojawiać. No i to na razie tyle rzeczywiście z naszej strony. Hej, okej, to wam właśnie mówimy. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście, Ala Witek z tej strony. Dzisiaj będę chciała zaprosić Państwa na podcast Rumba, czyli Czego nie powie Ci producent. Postanowiłam nagrać ten podcast, mimo że już jeden podcast odnośnie Rumby był. Natomiast w tamtym podcaście wraz z Mikołajem skupialiśmy się bardziej na aspektach takich budowy i ogólnie tego, jak użytkujemy, jakie funkcje Rumba posiada. Natomiast ten, który chciałabym przygotować dla Państwa dzisiaj, będzie się skupiał na takich aspektach stricte użytkowych i nieużytkowych. Będę chciała opowiedzieć o tym, jak z perspektywy 2 lat posiadania przeze mnie Rumby wyglądało jej użytkowanie i wygląda nadal. No i oczywiście też skupię się też na tym, dla kogo ewentualnie Rumba byłaby pomocna, a komu zdecydowanie odradzałabym jej zakup. Tutaj jakby nie mam na celu ani udzielenia ostatecznej odpowiedzi na to, czy powinniśmy się decydować na kupno Rumby, czy nie, bo to jest jakby kwestią preferencji, zasobności portfela i tego, do czego ona będzie nam potrzebna. Natomiast jakby w odpowiedzi na pytania, zwłaszcza też posiadaczy psów, konkretnie psów przewodników, którzy pytali mnie o to, jak u nas się sprawdza Rumba przy psie, i ogólnie osób zainteresowanych kupnem w ogóle samobieżnych odkurzaczy. No oczywiście nie opowiem o wszystkim, no ale ten, który mam, mogę tutaj z grubsza opisać. Oczywiście nie będę już tutaj wnikała w jakieś tam parametry tego odkurzacza i tak dalej. Z grubsza po prostu przypomnę tylko, że jest to taki dysk w kształcie posiadający oczywiście zasobnik na śmieci, które zbiera, rolki, które nawijają tutaj te śmieci czy tam sierść do środka właśnie do tego zasobnika. No i jest jakoś tam udźwiękowiony w kontekście sygnalizowania, nie wiem, błędów. Oczywiście też takimi jakby mini melodyjkami sygnalizuje nam rozpoczęcie czy też zakończenie pracy. No więc tak jak mówiłam, mamy Rumbę od przeszło 2 lat, właściwie od 2,5 roku. Ja sobie tutaj obok niej siądę, bo dzisiaj tutaj podcast z podłogi, więc ja osobiście jestem akurat zadowolona z posiadania Rumby, mimo rozlicznych jej wad, o których opowiem, i myślę, że są to sprawy na tyle ważne, że część osób rozważających ewentualny zakup na pewno mogą do niego zniechęcić. Zderzenie rzeczywistości z wyobrażeniami jest dosyć brutalne, przynajmniej było w moim przypadku, bo zakupiliśmy rumbę wraz z kompletem tych radiolatarni i oczywiście zachęcona tym, co mówi producent, wierzyłam, że będzie wyglądało to na takiej zasadzie, że po prostu wychodząc z mieszkania włączę rumbę w jednym pomieszczeniu, rozmieszczę te radiolatarnie w tych miejscach, w których nie będę chciała, żeby sprzątała, ale w pozostałych jak najbardziej będzie. No i cóż, i ilekroć próbowałam taki manewr przeprowadzić, za każdym razem okazało się, że z jakichś powodów sprzątanie albo zostało źle wykonane, albo nie zostało wykonane w całości, albo po prostu mimo włączonych radiolatarni rumba została przepuszczona tam, gdzie sprzątać nie powinna. Więc jakby z kwestią tych radiolatarni rozprawię się na początek, a z pozostałymi w dalszej części podcastu. Nie wiem, czy to jest kwestia złego użytkowania, czy naszych konkretnych pomieszczeń, czy naszego egzemplarza rumby. Tak czy inaczej, z tymi radiolatarniami kwestia wygląda w ten sposób, że one po prostu albo działają, albo nie. I tak naprawdę nie ma czegoś takiego, co definitywnie przesądzałoby o tym, dlaczego działały, a dlaczego nie. Ustawiane były zgodnie z instrukcją, miały nowe baterie, były włączane i ustawiane w taki sposób, że powinny były przechwytywać rumbę, natomiast czasami to robiły, a czasami nie. Więc tutaj ja oczywiście nie chcę tutaj za nikogo decydować, natomiast jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany po tym, co powiem dalej, kupnem samej rumby, a zastanawiałby się nad kupnem rumby z radiolatarniami czy bez, to jeśli chodzi o moje prywatne odczucia, mogę spokojnie powiedzieć Państwu, że można kupić tańszą bez, dlatego że po prostu z tymi radiolatarniami jest tylko mnóstwo zamieszania, a tak jak mówię, po prostu one raz działają, a raz stoją, świecą się na nich lampki, a jakby zupełnie po prostu nie działały. Więc ja już po prostu nawet nie zawracam sobie nimi głowy. Mam, jeśli ktoś chce, mogę ewentualnie odstąpić i nie używam. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest ten, jak już mówiłam, że nie działają, a drugi powód jest taki, że po prostu używam rumby tylko wtedy, kiedy jestem w domu. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego tak jest, ale wracając do właśnie kwestii tych radiolatarni, o wiele skuteczniejsze jest po prostu zamykanie drzwi, głównie dlatego, że po prostu nie słucham wtedy, jak ona sobie tam huczy i trzaska gdzieś tam o jakieś... No po prostu obijając się tymi swoimi burtami o kanty czy o coś tam. I po prostu sprzątam u mnie pomieszczenie po pomieszczeniu, dlatego że sama wolę ją przenosić, bo przynajmniej jakby wtedy sprząta te miejsca, które ma sprzątać i tak dalej. Zaczęłam od tych radiolatarni nie dlatego, że to jest jakaś tam jakby decydująca kwestia w moim odczuciu, ale że będzie dobrym wprowadzeniem do kwestii, która moim zdaniem w przypadku rumby okazała się najbardziej rozczarowująca. Jeżeli ktokolwiek myśli, że rumba będzie odkurzaczem samobieżnym na tyle, że będzie mógł po prostu włączyć ją, wyjść i zapomnieć i wróci, że będzie miał posprzątane mieszkanie, no to o tym można zapomnieć. To jest po prostu jeden wielki mit, który nie działa, nie sprawdza się i w ogóle po prostu zupełnie nie ma takiej możliwości. Ilekroć próbowałam zrobić, mówię, nie było nawet jednego razu. A to dlaczego? Ano dlatego, że wystarczy, że na przykład gdzieś nie zauważymy, że spadła nam na podłogę taki kartonik z torebki z herbatyn. Nie taka papierek, tylko już kartonik, taki powiedzmy jak mają Liptony albo jakieś takie podobne, ten sztywny. Jeżeli on wejdzie nam na sztorc między te rolki, to rumba po prostu sobie mieli, ale nie zbiera śmieci. Tak po prostu ma. I wiecie, przejdzie Wam cały cykl w ten sposób, jakby odkurzania, przejdzie Wam całe mieszkanie, ale go nie posprząta. To znaczy jakieś tam śmieci zbierze, ale większość zostawi, dlatego że po prostu te rolki działają tak jakby spowolnione, hamowane przez ten kartonik. czy jaki, no ja podałam akurat za przykład tutaj kartonik od herbaty, ale może to być no po prostu cokolwiek, no coś, jakiś taki mały, sztywny śmieć, który, wiecie, będzie hamował i po prostu ona jakby traci ten impet zarzucania, zagarniania tych śmieci do zasobnika. Druga kwestia jest taka, że po prostu z samym ruchem tej rumby jest coś nie tak, ponieważ ona wjeżdża pod przedmioty, pod które nie powinna wjeżdżać i tam utknie. I na przykład może sprzątać w jednym pomieszczeniu 50 razy, a za 51 obróci się na przykład do panela kaloryferowego albo do jakiegoś innego sprzętu tak, że akurat trafi pod niego tą wystającą nieco antenką i się zatrzyma. I oczywiście, jeśli jesteśmy w domu, to słyszymy tam dźwięk i komunikat o tym, że tam błąd, załóżmy 5, sygnalizuje to jako przekręć boczne kółko rumby w prawo i tam rozpocznij w innym miejscu. I tak naprawdę, jeśli jesteśmy w domu, no to oczywiście ja, słysząc, że sygnalizuje któryś mi tam z kolei błąd, lecę, przeklinam, wyjmuję ją spod kaloryfera i wiecie, i dalej sprząta, tak? Natomiast jeśli zdecydujecie się na sprzątanie podczas, kiedy nie ma Was w domu, no to ona zgłosi ten błąd, stanie i koniec sprzątania. Przychodzicie, zastajecie rumbę gdzieś tam zaczepioną pod kaloryferem czy pod jakimś innym meblem i cała reszta oczywiście zostaje nieposprzątana, tak? Bo ona zrobiła tyle tylko, ile zrobiła, zanim utknęła. Druga rzecz, która jest już dla mnie zupełnie po prostu kuriozalna, odnośnie właśnie takich rzeczy, że wypuścimy rumbę na pełne sprzątanie i ona gdzieś tam zamiast wracać do bazy, to sobie utknie, to jest kwestia tego, że ona ma jakby taką możliwość lekkiego pochylania się w trakcie, kiedy sprząta na tych kołach, nie? No wiecie, tak to stoi równo, ale sprzątając może się lekko tak jakby przechylać. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że tam może wymiatać bardziej te kąty czy coś, no ale w każdym bądź razie tak to jest. I jeśli macie w domu mebel, choćby jeden, który pozwoli na to właśnie, żeby, bo normalnie powiedzmy, że rumba pod niego nie wjedzie, jak stoi tak na równo i się kręci i tam sprząta. Natomiast jeżeli macie choćby jeden mebel, pod który pochylając się tak leciutko może się wkręcić, gwarantuję Wam, że to zrobi. Po prostu mamy w domu jedną, jedyną komodę, która jest tak jakby na granicy, że sprzątając rumba normalnie nie wjeżdża pod nią, a przy tym lekkim pochyle daje radę. I po prostu za każdym jednym razem, jeśli sprząta w tamtym pomieszczeniu, pod tą komodą się klinuje. No więc to jest kolejna rzecz, która nam odpada w momencie tego, że nie posprząta całe mieszkanie. Teraz na chwilkę przejdę do bazy, która poniekąd też może być powodem tego, że rumba całego porządku nam nie zrobi. Baza jest po prostu źle wykonana w takim kontekście, że spód nie ma żadnej takiej jakby przystawki albo powierzchni u spodu tej bazy, która pozwoliłaby na to, żeby na śliskich podłogach, nie mówię śliskich, po prostu gładkich jak lustro, tylko takich powiedzmy jak panele podłogowe, żeby ta baza nie pozwalała się rumbie przepychać. Oczywiście baza jest zrobiona na tyle nieprzemyślanie, że po prostu jest z dwa, może nawet trzy razy lżejsza od samej rumby. Jak oczywiście Państwo już pewnie się domyślacie, wygląda kwestia tak, że rumba do niej podjeżdża, próbuje wjechać i jeśli po prostu nie jest baza oparta tak, że ma jakby z boku wolną przestrzeń jednego i z boku drugiego, a z tyłu może się o coś oprzeć, na przykład o listwę podłogową czy coś, no to w tym momencie po prostu rumba zamiast wjechać na bazę, najzwyczajniej w świecie ją sobie przepycha. Oczywiście przepycha ją w boki, więc będzie ją przepychała tak długo, aż będzie miała zbyt blisko którąś ze ścian i będzie się kręciła po prostu w promieniu gdzieś tam pół metra do metra od tej bazy, za każdym razem próbując wjechać na nią, będzie robiła to tak długo, aż po prostu rozładuje całą baterię do końca w danym pomieszczeniu, tak? I wiecie, kolejnych Wam już nie posprząta, bo po prostu siądzie jej bateria i już macie jakby kolejne sprzątanie z głowy. To samo oczywiście, kiedy nie ma Was, a ona będzie już chciała na tą bazę wjechać, bo będzie jej się kończyła energia w baterii, tak? Więc będzie się chciała podładować. No to po prostu też będzie próbowała właśnie wjechać na tą bazę i tak samo, będzie ją przepychała to w jedną, to w drugą stronę. Będzie się tak kręcić, tak jak mówię, w promieniu od pół metra dookoła tej bazy. Też, no, co oczywiście zabierze jej w tym przypadku o wiele mniej czasu, bo już ta bateria będzie na skraju wyczerpania, więc po prostu wyłączy się bardzo szybko. No i oczywiście się nie naładuje, tak? Bo nie stanie na bazie, tylko obok bazy. Więc resztę sprzątania też macie już Państwo z głowy. Więc tak jak mówię, są to trzy takie typowe akurat dla naszego mieszkania schematy, w których Roomba po prostu zamiast wykonać całe sprzątanie po kolei wszystkich pomieszczeń, w pewnym momencie przestaje z wcześniej wymienionych powodów pracować i już jakby tego sprzątania nie kontynuuje. Musimy ją dopiero własnoręcznie odstawić na bazę i własnoręcznie później znowu włączyć, żeby, wiecie, podjęła na nowo pracę. Kolejna kwestia związana z bazą, tutaj już jeszcze tak nadmienię, z punktu widzenia osób niewidomych bardzo niekorzystna, to jest taka, że jeśli Roombie wyczerpie się bateria i usłyszymy komunikat bodajże 2, proszę naładować Roombę. Ja tutaj te cyferki może mylę, ale generalnie chodzi o komunikat o treści proszę naładować Roombę, to ona nam już sama na tą bazę nie wjeżdża. I wstawienie jej na tą bazę jest utrudnione w ten sposób, że jakby nie wystarczy jej postawić na bazie, bo ona tam na tej bazie musi się jakby dopasować tak, żeby zapaliła się zielona lampka. Więc jeśli my tą lampkę widzimy, no to jakby generalnie nie ma problemu, tak? Bo przestawimy sobie tam centymetr w jedną czy centymetr w drugą stronę i ta lampka się włącza, wiemy w tym momencie, że się Roomba ładuje. Natomiast no jest, jeśli jesteśmy osobą niewidomą, no to tak naprawdę no, po zawodach, no bo jak mamy się zorientować, kiedy ona na tej bazie faktycznie stoi i się ładuje, a kiedy tylko stoi, tak? To jest kolejny problem. Po prostu tyle jest różnego rodzaju niedociągnięć w tej Roombie, że gdyby nie fakt koronny, że mamy psa, o czym będę mówiła na koniec, to po prostu żałowałabym, że ją w ogóle kupiliśmy. Dlatego, że mimo, że możemy powiedzieć, że jest samobieżnym odkurzaczem, to praca jej wymaga takiego nadzoru, że o samobieżności, czy o tym, że ona sama sprząta, nie ma w ogóle mowy. Jeśli chodzi o kwestię tego, że sama sprząta, to jest też kolejna kwestia, że tak powiem, do omówienia. Bo ja nie powiedziałabym o tym, że Roomba sama sprząta. Roomba sama utrzymuje porządek w tym sensie, że my musimy jakby wyjściowo, zanim ją nabędziemy, tak, czy tam przyniesiemy do domu, wszystkie te części, które chcemy, żeby sprzątała, bardzo dokładnie posprzątać i później ona w utrzymywaniu tego porządku, gdzieś tam, gdzie się pojawia jakieś zabrudzenie i tak dalej, jak ją puszczamy na całych przestrzeniach, jest bardzo skuteczna. Natomiast jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że nie wiem, nie ma nas, jesteśmy chorzy albo z jakiegoś tam innego powodu jej nie puszczamy i tego brudu gdzieś tam na podłogach nagromadzi się więcej albo powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam się zabłoci czy no w przedpokoju, przy wejściu czy coś takiego, to ona już tak bardzo średnio sobie z tym radzi. Więc do takiego grubszego sprzątania też się nie nadaje. Kolejna kwestia, która jest związana z użytkowaniem Roomby, to taka, że przy bardzo intensywnym jej użytkowaniu szybko zużywa się bateria. W sensie ona jest oczywiście zaprogramowana jak w większości sprzętów na ileś tam ładowań. Natomiast nam bateria przestała działać przed upływem gwarancji, czyli przed upływem 2 lat. I producent nie wymienia baterii w ramach gwarancji. Musieliśmy w pełnym koszcie nabyć swoją kolejną baterię. No i oczywiście tam niby jest to integralna część, ale tak jak mówię, po prostu jeśli bateria przestaje działać, no to musimy ją wymienić na swój koszt. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Aha, za chwilę przejdę do kwestii jakby tego, jakie wymagania stawia nam Roomba, żeby dobrze sprzątała, bo to też nie jest tak, że po prostu ją wyjmujemy, wystarczy wyczyścić zasobnik na śmieci i można z powrotem ją puszczać. No więc tak, najwydajniej pracuje Roomba, kiedy jest lekka. Więc pierwsza kwestia to, że powinniśmy w miarę regularnie czyścić ten zasobnik. Nawet jeśli on nie jest tak do końca pełny, że nie wiem, przesypuje się nam z powrotem. No oczywiście żartuję, mówię tutaj o sytuacji skrajnej, ale po prostu ja przed każdym takim większym sprzątaniem czyszczę najpierw ten zasobnik, a później puszczam ją do boju. Oczywiście robię jeszcze 100 innych rzeczy w przenośni. Więc tak, kolejna rzecz jest taka, że brudzą się w rumbie tutaj te burty. To jest trochę jakby konieczne, bo ona ma prawie cały swój obwód tego dysku w tej dolnej części boku zrobiony z takiego materiału jakby guma. No to oczywiście jest dobre, bo ocierając o, nie wiem, nóżki w meblach, jakieś kanty ścian czy czegoś tam, ona po prostu tego nie obija. Natomiast, no czy doły drzwi, czy tak dalej. Ale przez to, że to jest taki jakby matowy w dotyku materiał, no niestety na nim się trochę ten wymiatany miotełką spod spodu kurz czepia. No i zostaje. I później tak jakby, wiecie, na dole na ziemi sprząta, a gdzieś tam jakąś inną część brudzi. Więc to też musimy pilnować, żeby było na bieżąco czyszczone i po prostu, żeby nie było tak, że jedno miejsce nam sprząta, a drugie brudzi. Kolejna kwestia to są wałki. Tak jak już mówiłam, coś może nam utknąć w wałkach. Sierść psia jest nawijana na wałki, więc również te wałki, ja sobie teraz odwrócę, które mamy u spodu, dwa w takiej jakby szerokiej rynience, też musimy na bieżąco wyjmować i czyścić, ale to jest nic. To, że czyścimy na bieżąco samą powierzchnię i musimy praktycznie przed każdym sprzątaniem kontrolować, czy te wałki są wyczyszczone, czy pokrywa je na przykład psia sierść, bo jeśli one się tak jakby otulą tą psią sierścią, no to przestają być na tyle chropowate, jakby nie tymi swoimi wypustkami, nie zagarniają należycie śmieci z podłogi. Tak jak mówię, mało to, że sprawdzamy na powierzchni, to sprawdzamy jeszcze w środku. Na tych czpieniach, na których one są zaczepione, też potrafią się nawinąć właśnie psie włosy albo jakaś tam, nie wiem, przyniesiona do domu trawka czy jakieś nitki, które leżą i potrafią zablokować jedną z tych szczotek, jeden z tych wałków, także on albo spowalnia, albo w ogóle przestaje się obracać. Kolejna kwestia jest taka, że jeszcze w środek jakby tego wałka też potrafią wejść właśnie jakieś psie włosy czy inne smaki i po prostu też gdzieś tam się zaczepi i nie będzie zbierał. Także jeśli ktoś myśli o tym w kontekście odkurzacza takiego, który jest praktycznie samoobsługowy, to oczywiście podkreślam to po raz kolejny, żeby nie było żadnych wątpliwości. O tym można zapomnieć. Rumbę przed sprzątaniem trzeba do niego przygotować, przez czas sprzątania nadzorować, a po sprzątaniu jeszcze wyczyścić. Więc taką mamy samoobsługę. Kolejna kwestia jest taka, że nie wiem jak to jest w najnowszych modelach, bo ja mam 880. Może ktoś zwrócił na to uwagę i dziś wygląda to inaczej w tych najnowszych modelach. Jeśli Państwo jesteście w stanie sobie jakoś to zaobserwować i wpisać w komentarzach, no to będę wdzięczna. Natomiast kwestia jest tego typu, że rumba sprząta tak jakby nie miejsce za miejscem, co wydawałoby się bardziej ergonomiczne, tylko chodzi po całym pomieszczeniu i moim zdaniem mnóstwo energii marnuje jakby na samo to chodzenie i sprzątanie takimi szerokimi zakolami czy szerokimi pasami pod koniec. Nie wiem dlaczego tak jest, być może ma to jakieś uzasadnienie, no nie wiem czy to jest nieprzemyślane, czy po prostu jakby nie widzę żadnego uzasadnienia, że ona z miejsc, które już posprzątała, które są na przykład dosyć czyste, przechodzi w te miejsca, których jeszcze nie sprzątała i tak cały czas i jakby przenosi, nie wiem, no, na tych kołach na przykład chociażby brud, co też mi się wydaje jest jakby takie no po prostu zupełnie bezsensowne, że w te czyste miejsca go przewozi. No ale generalnie na koniec jest posprzątane dobrze. Ale jeszcze tutaj o kwestiach związanych z samym przygotowywaniem rumby. Musimy zwracać uwagę też na to, czy jakieś włosy nie owinęły nam się dookoła tej miotełki, która wymiata nam brud spod listew i z kątów. Bo jeśli tak, no to ona też jakby jest wolniejszy ten rotor i w tym momencie gorzej wymiata ten brud. Kolejna kwestia to jest to kółko, które obraca rumbę. Tak jakby to, o którym wcześniej mówiłam, tam obróć boczne, kółko rumby i tak dalej. Ono nie dosyć, że musi się kręcić tak jakby zupełnie leciutko, że musimy zwracać uwagę na to właśnie, żeby żadne włosy się tam nie dostawały do środka. To są wszystko zdejmowane, odkręcane i rozbierane elementy. Natomiast robienie tego, powiedzmy, praktycznie przed każdym sprzątaniem większym, czy też po większym sprzątaniu czegoś, nie wiem, co się nam rozsypie, albo gdzieś tam, gdzie czesaliśmy psa, czy nie wiem, no cokolwiek, po jakimś większym takim brudzie, jest naprawdę męczące i potrafi bardzo zniechęcić do użytkowania rumby, więc pierwsze, co można powiedzieć, to, że rumba jest na pewno sprzętem dla osób cierpliwych i w żadnym razie nie jest sprzętem dla osób leniwych, czy też niesystematycznych. Kolejna kwestia to już mówiłam o szczotkach, mówiłam o tym rotorze, który wymiata brud z kątów. Aha, mówiłam teraz o tym kółeczku, że kiedy ono się tak jakby zapcha nam czymś, jakąś sierścią czy czymś takim, ono spowalnia i po prostu jakby o wiele szybciej wyczerpuje się w rumbie bateria, bo o wiele więcej mocy musi włożyć w to, żeby tam, wiecie, te nawroty robić i tak dalej, i tak dalej. Kolejna kwestia to jest czujnik optyczny i tutaj tak, powiem o takich kwestiach, że ona po obwodzie od spodu jakby i przy tej miotełce sprzątającej i przy tym takim kółku, które tam no jakby napędza te ruchy w różne strony, ma takie okienka szklane, można by powiedzieć, takie jakby mini ekraniki. I to jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo to jest kwestia tego typu, że jeśli one będą zabrudzone, coś się przyklei, rozmarzy na nich i tak dalej, to one po prostu gorzej działają, tak jakby ona nie ma pełnego oglądu, gdzie jest jeszcze brud, który został do posprzątania i po prostu tego tam nie zbiera, bo tak jakby tego nie widzi. Kolejna kwestia jest taka, że jeśli właśnie coś jest przyklejone do tego ekraniku, to z kolei ona, to znaczy to jest moja taka domorosła teoria, natomiast poparta praktyką. Jeśli się zostawi coś takiego, nie przetrze się tych okienek przed sprzątaniem, ona potrafi sprzątać bardzo długo, bo z kolei tak jakby ma wrażenie, że ciągle gdzieś coś jeszcze jest niezebrane i tak chodzi i krąży, mieli i potrafi gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, takiej średniej wielkości pokój, gdzieś tam 15-metrowy sprzątać przez pół godziny albo i dłużej, tak? Druga kwestia, tak jak mówię, rumba jest fajnym sprzętem, tylko że bardzo wymagającym. To zaczyna w taki charakterystyczny sposób słychać taki jakby taki świst, wisk, coś takiego, że no to już po jakimś dłuższym jej użytkowaniu sami Państwo wypraktykujecie, że po prostu momentalnie po tym, jak będziecie słyszeć, jak się zwiększa po prostu ten hałas i po rodzaju tego hałasu, spokojnie będziecie identyfikować, co się stało. Czy coś weszło między rolki, bo wtedy słychać takie charakterystyczne terkotanie, czy po prostu gdzieś na te rolki coś się nawinęło albo coś innego się zapchało, bo właśnie tak jak mówię, bardziej wtedy tak huczy i świszczy. Dobrze. To tyle w kwestii tych wad. Aha, odnośnie czujników tych optycznych powiem jeszcze, że jeśli decydujecie się Państwo na takie sprzątanie właśnie bardziej zaawansowane, dłuższe i tak dalej, warto je rozpocząć wtedy, kiedy w domu jest dobre światło, czyli gdzieś tam w dziennych porach, porannych porach, do południowych porach. No nie wiem, zależy na którą stronę macie Państwo okna w mieszkaniu, tak? Wtedy, kiedy ono jest bardziej doświetlone, ona sprząta lepiej. W zimie, jeśli są takie bardzo ponure, mroczne dni, włączam jej po prostu światło, bo wtedy, tak jak mówię, właśnie generalnie też sprząta lepiej. Teraz przez chwilkę chciałabym poopowiadać o tym, jak wygląda sprzątanie konkretnych powierzchni, konkretnych podłóg. Więc tak, Kwestia jest tego typu, że o rumbie producent pisze, że sprząta i gładkie powierzchnie, i dywany. I to jest prawda. My w tej chwili już akurat nie mamy, natomiast mieliśmy jakby w sypialni całą podłogę wyłożoną dywanem. To nie był oczywiście jakiś tam super długowłosy dywan perski czy coś, taki po prostu normalny dywan, jakie można kupić w sklepach z podłogami wszelkiego rodzaju. Powiem, że nawet w porównaniu z odkurzaczem takim zwykłym ze szczotką turbo, rumba sprzątała go po prostu świetnie. A dlaczego? A dlatego, że odkurzacze po prostu na ogół działają w ten sposób, że wysysają tylko brud. Albo nawet jeśli jest szczotka turbo, to ona ma tak dosyć szeroko rozstawione te włoski. One są oczywiście sztywne, wirują szybko. Natomiast jeśli chodzi o rumbę, ona po prostu na tych wałkach ma takie poprzeczne wypustki. One są bardzo blisko siebie. Nie są jakieś długie, ale są na tyle długie, że właśnie bardzo skutecznie sprzątają taką powierzchnię jak dywan. Więc tutaj rzeczywiście przyznaję producentowi rację. No i jakby to jest pierwsza kwestia, dla kogo jest rumba. Myślę, że dla osób, które mają dywany albo większość jakby w domu jakichś wykładzin dywanowych, dywanów czy czegoś takiego. No więc tutaj na pewno będzie się sprawdzała lepiej od zwykłego odkurzacza, bo tutaj nie ma takiej kwestii, że ona czegoś nie wyssie. Ona po prostu cały ten dywan przejedzie wzdłuż i wszerz 100 razy i będzie go wyczesywała tymi wypustkami tak długo, aż wszystkie te drobinki zostaną wybrane i sprząta naprawdę dobrze do takich, nie że jakieś tam powiedzmy, nie wiem, ziarenka, piasku czy coś takiego, tylko po prostu nawet najmniejsze drobinki z tego dywanu wybiera. Oczywiście zajmuje jej to dosyć dużo czasu, ale sprząta naprawdę dobrze. Nie polecam natomiast do chodników czy takich dywanów małych, gdzieś położonych takich dywaników owalnych czy okrągłych, bo one są po prostu na tyle lekkie, że ona wjeżdżając na nie, jak zaczyna tymi wypustkami przeczesywać już od brzegu, to po prostu ten dywan zwinie i co najwyżej posprząta pod nim podłogę, natomiast nie ten chodnik. No, można oczywiście go tam przystawić czymś, ale to jest już, myślę, że taki mały dywan spokojnie można odkurzyć ręcznie i generalnie nie potrzeba rumby do tego, więc tutaj bym nie polecała. Kolejna kwestia to są płytki. Płytki, ja mam i płytki jasne, i szachy, bo w kuchni mam szachy ciemno-brąz krem. I tutaj jakby niezależnie od koloru czy struktury tych płytek, wszystkie sprząta jednakowo. I gładsze, i takie bardziej matowe. Natomiast zdarza się tak, że jeśli są gorzej wypełnione fugi, to znaczy jeśli są tak wypełnione, że te przerwy między nimi są, znaczy przerwy nad nimi, te przerwy w płytkach są tak nie do końca wypełnione fugami, że zostaje taka przestrzeń, jakby nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. Jeśli przerwa nie została wypełniona fugą na tyle, że podchodzi ona prawie do powierzchni płytek, te rowki są na tyle głębokie, że powiedzmy jakieś tam mniejsze ziarenko wpadnie, to ona go nie wygrzebie. Więc tutaj z płytkami jest tak, że jakby same płytki ok, fugi dobrze wypełnione ok, ja w jednym miejscu mam nieprawidłowo wypełnione fugi, więc jakby na to zwracam uwagę, że tutaj no tak średnio czasami trzeba poprawić odkurzaczem takim ręcznym, albo gdzieś tam po prostu no zwyczajnie wymieść te fugi przed tym, zanim puścimy rumbę i wtedy ona już sobie wszystko porządnie pozbiera. Jeśli chodzi o kąty, to takie kąty jakby płytkie, gdzie są listwy podłogowe i tak dalej, sprząta dobrze, natomiast te kąty ciasne, gdzie są płytki i są tylko takie cieniutkie listewki, sprząta troszeczkę gorzej. Teraz kolejna kwestia to panele podłogowe i tutaj z panelami myślę, że znaczenie mają te czujniki optyczne. Najlepiej sprząta jasne i zupełnie gładkie panele. Myślę, że najlepiej jakby te czujniki na nich rejestrują ewentualne zabrudzenia. W dalszej kolejności lekko porowate i jasne. Taki wiecie, z takim pseudosłojowaniem, no nie? A najgorzej sprząta panele ciemne. Im ciemniejsze, tym gorzej sprząta. No generalnie jakiś kurz czy coś powinien być widoczny, ale tak po prostu jest. Przynajmniej w przypadku tej rumby, którą ja mam i jakby w tych paneli, które ja mam. Więc tutaj to znaczy to, że gorzej, to nie znaczy, że sprząta źle. Bo jakby na sam koniec właśnie chcę przejść do tego, że jeśli już spełnimy wszystkie te wymagania i zastrzeżenia, o których mówiłam na początku, czyli będziemy jakby przygotowywać rumbę i tanzorować ją w trakcie sprzątania, albo po prostu nie będzie nam przeszkadzało to, że ona czegoś tam nie zrobi, bo powiedzmy, nie wiem, przychodzimy do domu w trakcie dnia, widzimy, że czegoś tam nie zrobiła, no to puszczamy ją jeszcze raz, jeśli oczywiście nie stoi kompletnie rozładowana obok bazy, tak? To po prostu rumba sprząta, w moim odczuciu, te podłogi, które ja mam, sprząta bardzo dobrze. Powiem tak, ja oczywiście tutaj narzekam i uprzedzam i tak dalej, ale ponieważ ja jestem osobą przyzwyczajoną do dbania o sprzęty, u mnie sprzęt jakiś AGD typu zmywarka, pralka, która działa jakby, nie wiem, tam 15 czy 17 lat, to nie jest żadna rewelacja, po prostu ja te sprzęty na bieżąco czyszczę ręcznie i tak dalej, więc tutaj jakby przyłożenie się do tego, żeby doszedł do tego kolejny sprzęt, oczywiście no rumba jest niewspółmiernie bardziej wymagająca niż, nie wiem, pralka czy zmywarka, nawet przy ręcznym czyszczeniu i tak dalej, to z nią, no już choćby przez samo to, że tą czynność trzeba o wiele, wiele częściej powtarzać, jest bardziej wymagająca. Jakby ja potrafię to przełknąć, za cenę tego, że po prostu każdziuteńkiego dnia mam zupełnie czyste podłogi. Bo w momencie, kiedy ona jest przygotowana i wiem już ja, w jakich miejscach ona po prostu może mieć jakąś skuchę, że nie wiem, jakiegoś kąta mi nie wymiecie i ja jej tam troszeczkę wcześniej szczotką przygotuję czy coś, no to taki kącik mam, powiedzmy, nie wiem, jeden czy dwa w całym domu, to tak jak mówię, jeśli ona jest w dobrej kondycji, tak, ma opróżniony ten zasobnik, czyste rolki i wyczyszczone te okienka właśnie tych czujników optycznych, to ona po prostu sprząta rewelacyjnie. W ogóle nie zostawia nic. Nieważne, czy to jest psia sierść, czy to jest piasek, czy to jest jakiś drobniusieńki pył, czy to jest, nie wiem, trawki, czy to jest jakaś ziemia gdzieś, która się tam osypie z kwiatka, czy zostało przyniesione na butach jakieś tam, powiedzmy, błoto. Ona i zaschnęło gdzieś w pobliżu drzwi, no bo przecież tak się zdarza, tak? Nie zawsze uda się nam idealnie wytrzeć, tak? Buty na wycieraczce. Albo powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam się nam nasypało trochę mąki, czy no po prostu takie normalne rzeczy, które się dzieją w trakcie użytkowania, tak? Czy przy wsypywaniu proszku do pralki. Nieważne, jaka jest gramatura tego, nieważne, czy to jest coś, co teoretycznie mogło przywrzeć do podłogi, czy po prostu ona to posprząta. I tutaj jakby wiem, że ścierały się opinie odnośnie odkurzaczy takich ręcznych czy odkurzaczy samobieżnych. Ja nie będę się bawiła w rozstrzyganie, co jest dla kogo lepsze, bo wiadomo, że po prostu jak ktoś ma, nie wiem, małe mieszkanie i posprzątanie całego mu zajmie tam chwileczkę, no to wiadomo, że nie będzie się bawił w kupowanie rumby czy coś. Przy większych powierzchniach ona się na pewno o wiele bardziej sprawdzi. No bo oczywiste jest, że chcąc posprzątać dobrze jakieś większe powierzchnie, musimy poświęcić na to o wiele, wiele więcej czasu, tak? Tutaj jakby to już poddaję pod rozwagę indywidualnie. Natomiast ja wiem na pewno, że pracując, zajmując się domem, mając jakieś tam inne dodatkowe zajęcia jeszcze, na pewno nie chciałoby mi się chodzić z odkurzaczem i sprzątać całe mieszkanie każdego dnia. Mimo tego, że rumba jest jakby w eksploatacji może nie to, że uciążliwa, ale wymagająca uwagi, tak? Bo zdarza się, że gdzieś się zablokuje, albo właśnie słyszę, że gdzieś tam coś terkocze czy świszczy i po prostu już wiem, co mam wyczyścić, bo gdzieś tam coś złapała większego i po prostu nie potrafię sobie z tym poradzić. to po tych 2 latach użytkowania jestem z niej bardzo, ale to bardzo zadowolona. Dla niej nie ma problemu, że nie wiem, powiedzmy gdzieś tam pod jakiś wjeżdża stolik kawowy, nie ma problemu, że gdzieś tam ma wjechać pod jakieś krzesełko, czy pod jakieś, nie wiem, półeczki, jeśli są takie na takiej wysokości, że po prostu pod nie będzie wjeżdżała. Z tym nie ma w ogóle żadnego problemu. Oczywiście no pod te miejsca, które nie wiedzie, no to tak samo też nie wszędzie wjedziemy szczotką od zwykłego odkurzacza, tak? Musimy sobie zamienić na szczelinówkę albo na tą mniejszą szczotkę i też pod nimi posprzątać, więc no to też wymaga jakiegoś dodatkowego zaangażowania z naszej strony. Więc jakby ja tutaj tylko przedstawiam te kwestie, które dla mnie są negatywne, a które są pozytywne. I tak jak mówię, na pewno codziennie nie chciałoby mi się chodzić z odkurzaczem i po prostu całego mieszkania sprzątać. I na pewno nie miałabym takiego porządku, jaki mam obecnie, korzystając na co dzień z rumpy. Nawet jeśli to nie jest na co dzień, no bo powiedzmy, nie wiem, jeśli mnie nie ma przez dany dzień w domu, no to wiadomo, że jej nie puszczam. Puszczam następnego dnia, ale właśnie sprząta naprawdę rewelacyjnie. I ostatnia kwestia, czyli z mojego punktu widzenia koronny argument na to, który przemawia za posiadaniem rumby. I tutaj myślę, że odpowiem na pytania właśnie osób, które posiadają psy. Jeśli mam psa, dzisiaj nie wyobrażam już sobie tego, że mam psa, a nie mam rumby. Wszystkie rzeczy, które gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, pies jedząc kruszy, gdzieś tam wysypie z miski, jakiś brud, który przynosi na łapach, bo mimo, że się psa wyciera, no to przecież choćby już w trakcie samego wycierania, czy po prostu później gdzieś tam jeszcze z pomiędzy tych przestrzeni między poduszkami w łapie jakiś tam brud na podłogę opada, kiedy pies chodzi. Wszystkie te rzeczy na bieżąco są sprzątane, jeśli po prostu codziennie z tej rumby korzystamy, albo tak jak mówię, nawet co drugi dzień, albo w momencie, kiedy widzimy, że gdzieś tam się zabrudziło, gdzie pies leżał, gdzie pies chodził, wystarczy puścić jakby tą opcję spod i ona oczywiście wszystkie te psie, jakieś właśnie zabrudzenia zbiera. No oczywiście, jeśli coś tym wysypiemy, powiedzmy, nie wiem, właśnie ryż, mąkę, proszek czy coś, no to nie musimy jej nastawiać na sprzątanie całego pomieszczenia, tylko właśnie włączamy tą opcję spot. I w ogóle tak naprawdę to wydaje mi się, że opcja spot jest najdokładniejszą. Jakby sprząta dokładniej niż sprzątałaby całą przestrzeń. To też nie wiem, od czego zależy, ale jakby nie umiem tego uzasadnić w teorii, natomiast w praktyce widzę, że tak jest, bo nawet jeśli na przykład puszczałam rumbę, żeby sprzątała całą przestrzeń, no to ona jest posprzątana dobrze i jakiś tam taki powiedzmy dzienny ten kurz, który się zebrał na podłodze, ona sobie zebrała. Natomiast też doskonale sobie radzi właśnie nawet z większą ilością, kiedy coś się wysypie, ona to wszystko wyzbiera, więc tutaj też nie zostawia, no myślę, że może jakieś, nie wiem, mikropyłki takie, które powiedzmy, nie wiem, nie jesteśmy ich wzrokiem czy dotykiem w stanie być może zostawić, gdybyśmy przyszli z jakąś mocną lupą albo mikroskopem, no to coś by tam zostało właśnie z tego spota, kiedy pozbierała, ale jakieś ziarenka, tak jak mówię, ryż, mąka czy tam proszek do prania wysypany pozbiera po prostu zupełnie. Natomiast wracając jeszcze do tej kwestii psa. Najbardziej, może nie to, że polubiłam, ale przekonałam się do rumby w czasie linienia psa. Takie ilości sierści, jakie gubił nasz pies, były po prostu, wydawało się nam, że więcej sierści gubi, niż mu po prostu może w tym czasie wyrosnąć. Te wałki w rumbie po każdym sprzątaniu, każdego jakiegoś tam małego zakątka miały dosłownie koszulki, takie otulone były dookoła tą nawiniętą sierścią, więc oczywiście trzeba było jakby sprawdzać, no, czy i zdejmować to na bieżąco, czyścić je, ale sierść była po prostu zbierana znakomicie. Nie było w ogóle czegoś takiego, że nie wiem, gdzieś ta sierść się wzbija i zalega później na meblach, że gdzieś, nie wiem, trafia do jakichś naczyń, na stół czy gdzieś. Po prostu nigdzie, jeżeli było tak, że po prostu pies leżał na podłodze albo gdzieś tam w swoim spaniu, no to wiadomo, że wystarczyło odkurzyć to spanie od psa zwykłym odkurzaczem, no bo tego rumba nie zrobi, bo on ma zakamarki i burty. Ale wszystkie te miejsca, gdzie pies leżał na podłodze, gdzie chodził, gdzie zostawiał tą sierść, jadł czy cokolwiek innego, na bieżąco po prostu się włączało rumbę, każdego dnia były sprzątane i tej sierści po prostu w domu nie było. Więc jeśli chodzi o takie kwestie związane z użytkowaniem, przygotowywaniem rumby do pracy i po skończeniu pracy też, no oczywiście trzeba tam te wałki wyczyścić, opróżnić zasobnik i tak dalej, i tak dalej. No to rumba jest bardzo wymagająca, ale zwłaszcza posiadaczom psów potrafi się odwdzięczyć. Więc komu generalnie polecam? Na pewno trzy typy użytkowników, które będą zwłaszcza zadowolone z rumby w porównaniu ze zwykłym odkurzaczem, to raz, posiadacze dywanów, dwa, osoby, które posiadają znaczne powierzchnie do sprzątania, bo jakby czas spędzany na ich porządkowaniu ze zwykłym odkurzaczem jest no jakby dużo czasu się spędza na to, no a efekt korzystania z rumby jest taki sam. I oczywiście mamy zaoszczędzony czas, który możemy poświęcić na coś zupełnie innego. I ostatnia kwestia to zdecydowanie posiadacze psów. Naprawdę, jeśli ktoś posiada psa, serdecznie polecam. I mówię to z własnego doświadczenia. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, bo kiedy mieliśmy poprzedniego psa, korzystałam ze zwykłego odkurzacza, no i to oczywiście było bardzo uciążliwe, bo mieliśmy owczarka coli, on był bardzo taki gęstowłosy i długowłosy i trzeba to było robić na bieżąco. No ale to jakby było dla mnie, no wiecie, oczywiste, nie znałam niczego lepszego w tym momencie, tak? A tutaj na początku mieliśmy rumbę przed psem, wiedząc już, że być może pojawi się u nas w domu pies. No i oczywiście ona tam sobie sprzątała i tak dalej, ale dopiero widząc, ile sierści ten pies gubi, ile przynosi różnego rodzaju jakichś tam zabrudzeń z podwórka, mimo tego, że się go wyciera i tak dalej, zwłaszcza w zimie, kiedy jest sól, kiedy jest piach, no to doceniłam właśnie to, że nie muszę spędzać po prostu codziennie czasu właśnie z tym ręcznym odkurzaczem sprzątając po psie, a podłogi mam idealnie czyste, więc po prostu, no wiadomo, że tutaj rumba z takimi rzeczami, że jeśli coś, nie wiem, się rozleje, uklei, gdzieś tam nie zauważymy, czy rozniesiemy, czy nie wiem, w trakcie sprzątania gdzieś tam zadeptamy sobie czymś, no to z takich rzeczy płynnych, które gdzieś tam zastygną, albo nie wiem, niesiemy, co się nam kapnie, jakaś tam zupa, czy herbata, czy coś takiego, no to tutaj rumby do tego nie użyjemy, musimy oczywiście powycierać wodą z jakimś detergentem i już, bo ona z jakby takich rzeczy, które przywrą nam do podłoża, no sprząta tylko takie, powiedzmy, ciała stałe, tak? No i myślę, że w kwestii użytkowania rumby to jest tyle, nie będę już tutaj mielić, bo wiadomo, że nie ma sensu przedłużać, więc tak jak mówię, po tym co powiedziałam, osoby, które rozważają ewentualny zakup rumby, mam nadzieję, że będą miały większe odzwierciedlenie tego, jak użytkuje się ją w praktyce, na ile jest skuteczna i myślę, że tutaj warto też zastanowić się właśnie, jakiej wielkości mamy pomieszczenia, jakie podłogi i w tym aspekcie rozważyć. Natomiast tak jak mówię, o korzystaniu z rumby jako odkurzacza po prostu takiego autonomicznego, który sam będzie sprzątał i tak dalej, to o tym po prostu możecie Państwo od razu zapomnieć. Dziękuję bardzo za poświęcenie uwagi na wysłuchanie mojego podcastu. Jeśli będą Państwo chcieli zadać mi jakieś pytania, oczywiście poproszę o zadawanie ich w komentarzach. Można się też kontaktować ze mną poprzez Skype, mój nick to Luftilka. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania związane z rumbą, więc no oczywiście z tą, którą mam. I zapraszam do wysłuchania kolejnych moich podcastów, a dziś dziękuję już za uwagę i kłaniam się, do usłyszenia, Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Linda Rojewska, jak kto woli, skrzypeńka. Dziś nagramy podcast o aplikacji, która jest dla wszystkich Androidów, iPhone'ów też. Nie wiem, jak wygląda w iPhone'ie, ale wiem, jak wygląda w Androidzie. Jest to aplikacja dla wąskiego kręgu zainteresowanych. Nazywa się ona Konkurs Chopinowski. Więc wchodzimy sobie w sklep Play. Ja to zawsze robię przez komputer, no ale wchodzimy sobie w sklep Play. Tam wpisujemy Konkurs Chopinowski. Wyskakują nam aplikacje różne, jakieś inne też wyskakują, ale pierwsza z góry nas interesuje, nagłówek aplikacji i pierwsza aplikacja Konkurs Chopinowski instalujemy, mamy. Każdy we własnym zakresie zainstaluje. A, i to co ważne, producentem aplikacji jest Instytut Chopinowski. To jest ważne dla tych, którzy się interesują, którzy będą chcieli coś więcej. Jak ją zainstalujemy, ona nie będzie się nazywała Konkurs Chopinowski, tylko Chopin 2015. Po jej zainstalowaniu albo zakładamy konto, albo logujemy się tradycyjnie przez Facebook. Zalogowałam się przez Facebook. Facebook sobie jakby przypisał tę aplikację. Więc jak już później się zalogowałam w nowym telefonie na Facebooka, to już jak w tę aplikację się zalogowałam, to już jakby no ona była jakoś mądra, no ja się na tym nie znam. Po prostu wiedziała, że już jest zalogowana. No więc się załadowała. Aplikacja jest dostępna. Jest jeden przycisk niezaetykietowany. Więc śmigamy.
6: Ostatnia aplikacja. Przycisk zamknij wszystko. Chopin 2015.
5: Dobra, wchodzimy. Ona się troszeczkę ładuje.
6: Chopin 2015. Aktualności. Otwarty.
5: No ale to jeszcze załadowała. Zawsze po jej uruchomieniu jest okienko aktualności. No i tam mamy wszystko. Idąc na prawo, oczywiście jak ja to tradycyjnie zawsze tłumaczę, mamy tak.
6: Przycisk szukaj. Przycisk schale. Wszystkie nagrania z Onginho z konkursu Chopinowskiego znów dostępne. 6 czerwca.
5: No i...
6: Wywiady z Onginho i Halesem i Hardą Hamelinem na kanale YouTube. 2 czerwca.
5: Prawda, mamy aktualność. No oczywiście możemy je przeglądać, tak jak w każdej aplikacji, no ale nie będziemy tutaj przeglądać wywiadów z Charlie Char Amelenem czy Song Jin-cho, ale nauczymy się korzystać z aplikacji. No więc... Jeżeli chcemy zobaczyć, jakie ona ma opcje, po prostu zamykamy sobie aktualności.
6: Wszystkie nagrania są. Przycisk schare. Przycisk szukaj. Aktualności. Otwarty. Menu.
5: Kliknęliśmy i zrobiło się menu.
6: Przycisk szukaj. Przycisk schare. Linda Rojewska. LJWSK. Przycisk 70. Ulubione.
5: Po kolei. Może. Całe menu wygląda właśnie tak.
6: Przycisk szukaj.
5: Cofnijmy się. Mamy przycisk szukaj, szar i potem mamy w prawo. No to wiadomo, ja Linda Rojewska, więc każdy będzie mieć tu inaczej.
6: Przycisk schare.
5: Idziemy w prawo.
6: Linda Rojewska. rojewska.linda@gmail.com. Przycisk 79 nieoznaczony.
5: To jest ten przycisk, o którym też opowiem. Ale to później.
6: Ulubione. Aktualności. Forum. Kalendarium. Jury. Uczestnicy. Nagrody. Multimedia. Poprzednie edycje. Kompozycje. Wokół konkursu. Bilety. O konkursie. Organizator. Komitet honorowy. Regulamin konkursu. O aplikacji. Sponsorzy i partnerzy. Przycisk 81 nieoznaczony. Przycisk developed by info. Przycisk developed by info aktualności. Zamknięty. Przycisk szukaj.
5: Słuchajcie, jest tu wszystko. Wszystko dla tych, którzy interesują się o konkursie Chopinowskim. Wkoło konkursu, o konkursie, nagrody, jury, wszystko jest tutaj. Archiwa, wszystko. No więc, zanim się zajmiemy tym, jakby aktualność już sobie omówiliśmy, wiadomo, każdą trzeba rozkliknąć, no i przeczytać, ale jeżeli komuś się znudzi, nie chce aplikacji, zawsze jest wyloguj. Zawsze staram się pokazywać, gdzie jest wyloguj. No bo może ktoś sobie przetestować, ale nie chce mieć tej aplikacji potem. Więc to nie jest tak jak w Messengerze, że nie można się wcale wylogować, co mi bardzo akurat przeszkadza. No ale nie o tym. No dobra.
6: Przycisk Share.

0: www.jwsk.lientarojewska.
1: Na lewo.
0: Przycisk schare. Przycisk szukaj. Aktualności, zamknięty. Aktualności, zamknięty. Przycisk developed by infolit. Wyloguj mnie. Ustawienia aplikacji.
1: No tak. Są ustawienia, wyloguj.
0: Ustawienia użytkownika.
1: Ustawienia użytkownika.
0: Przycisk 79 nieoznaczony. rjwsk.lientamałpawie. Przycisk 79 nieoznaczony.
1: Tak, można z tego wyjść. Znowu tym samym przyciskiem i znowu będziemy mieć to menu, które mieliśmy z różnymi wydarzeniami konkursowymi. No ale przejrzymy może ustawienia.
0: Ustawienia użytkownika. Hobby 2015. Ustawienia użytkownika. Przycisk edytuj dane konta. Przycisk rozłącz Facebook.
1: No więc.
0: Przycisk rozłącz Facebook. Ostatni element. Ustawienia użytkownika. Nawiguj w górę. Hobby 2015. Aktualności. Zamknięty. Aktualna. Przycisk wyloguj mnie. Ustawienia aplikacji. Ustawienia użytkownika.
1: Jak wyszło? Jak wyszłam z ustawień, nawiguj w górę. Teraz w prawo.
0: Ustawienia aplikacji.
1: Ustawienia aplikacji.
0: Hobby 2015. Ustawienia aplikacji. Nawiguj w górę. Sieć. Przycisk Wi-Fi plus 3G. Przycisk Wi-Fi. Przycisk brak. Za mało pamięci. Przycisk wyczyść cache. Chcesz przyspieszyć działanie aplikacji. Przycisk pobierz wszystkie dane. Wersja 1.3.7.86. Wersja 1.3.7.86. Ostatni element. Ustawienia aplikacji. Nawiguj w górę.
1: No więc no w tych ustawieniach no to sobie każdy jakby ustawi jak chce, no, żeby działało tylko na Wi-Fi, żeby działało tylko w sieci komórkowej. No bo tam są też filmy. I nie tylko jest audio, ale audio też jest. Ale są też filmy. Więc no, jaki kto ma transfer, jak kto tam chce. Aplikacja dużo powiadomień nie posyła, samemu trzeba sobie sprawdzić. Instytut Trzebanowski dba o to, żeby te informacje nie tylko w aplikacji były, ale i zamieszczane gdzieś tam na Twitterze, na Facebooku i innych komunikatorach, także Facebook jest bardziej uczęszczanym przez nich komunikatorem. Także tam ta strona ich rzeczywiście umieszcza wszystko, więc tutaj są takie ważniejsze rzeczy. No więc...
0: Ustawienia app sieć. Przycisk sieć. Ustawienia aplikacji. Nawiguj w górę. Pierwszy element. Hobby 2015.
1: Ustawienia są takie.
0: Aktualności. Przycisk szukaj. Przycisk schare. Linda Rojewska. RJWSK. Przycisk 79. Ustawienia użytkownika. Ustawienia aplikacji. Wyloguj mnie. Aktualności. Zamknięty. Aktualności. Zamknięty. Pierwszy element. Ale czy chcesz wyjść z aplikacji? Hobby 2015. Przycisk szukaj. Przycisk schare.
1: Tak.
0: Przycisk developer. Przycisk developer. Aktualności. Zamknięty.
1: To jest jakoś tak dziwnie.
0: Hobby 2015. No. Przycisk szukaj. Aktualności. Otwarty. Met. Przycisk developed by info. Przycisk developed by info. Ostatni element.
1: Ja nie wiem, jak to się z tego wydostać, z tych ustawień.
0: Przycisk hub. Przycisk developed by info.
1: Nie da się.
0: Internet. Pole edycji www.info.pl. Dotknij dwukrotnie. Hobby 2015. Aktualności. Zamknięty. Przycisk szukaj. Przycisk schare.
1: Która doszłaby nam do menu?
0: Przycisk developed by info. Przycisk developed by info. Ostatni element.
1: Patrzcie.
0: Aktualności. Zamknięty.
1: Jest aktualności. One są tylko aktualności.
0: Hobby 2015. Przycisk. Wszystkie. Wywiady z Ondin Hojhales. Richardem Hamelinem. Przycisk schare. Wywiady z Ondin Hojhales. Wszystkie. Przycisk szukaj. Aktualności. Otwarty. Menu.
1: Zamkniemy. No ale jest menu.
0: Przycisk szukaj. Przycisk schare. Przycisk developed by info.
1: I jest taki właśnie ten developed, co przekierowuje do przeglądarki, ale nie ma tych wszystkich ulubionych, no nie da się po prostu cofnąć. Trzeba z tego wyjść i wejść na nowo, no jakieś takie głupie, ale no to tak działa.
0: Ale czy chcesz wyjść z aplikacji? Czy chcesz wyjść z aplikacji? Przycisk nie. Przycisk tak.
1: No chcemy wyjść.
0: To ekran startowy. B, aplikacje. Strona 1 z 5.
1: Dlatego wejdziemy na nią w nowo.
0: Szukaj, odnos, edytuj, social, katalog, source, katalog, aparat, asr, planer, chaton. Hobby 2015.
1: No jakoś takie głupie. To jest, ale na szczęście...
0: Hobby 2015.
1: No, ale...
0: Wyświetlanie 1 do 4 z 13 elementów.
1: No, ale na szczęście w ustawienie nie wchodzimy, no, często, tak? Więc, no, jakby nie ma tego problemu, że ten błąd się często będzie pojawiał. A propos błędów, jak już jesteśmy przy błędach i niedociągnięciach, aplikacja się wysypuje. Znaczy, no, kiedyś się wysypywała. Teraz przy archiwach. Jak chcemy sobie konkurs Chopinowski, bo tam jest, no jest tak ładnie, tak, że jest 16, 15, 14, 12, tam 13, 11, 10,

0: i tak dalej. Do pierwszego nawet. Tylko że jak chcemy posłuchać, to wszystkie nagrania są uzupełnione z ostatniego, z 2015 roku. Więc wszystkich konkursowiczów z pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego etapu. A tamte stare archiwa są tylko zwycięzców. Albo jednego zwycięzcy, albo nie ma wcale, albo aplikacja się wiesza. I to jest bez sensu. Więc nawet jak się chciało posłuchać z 2005 roku, no to można tylko było posłuchać Rafała Blechacza. No i w zasadzie jeszcze tych, którzy gdzieś tam może byli w finale. A poprzednich uczestników już nie można było posłuchać. A z ostatniego konkursu jest wszystko. Także, no bo ta aplikacja w sumie powstała całkiem niedawno pewnie, więc we wcześniejszych konkursach jej nie było, na wcześniejszych, bo też no kiedyś smartfonów nie było, więc no to też pewnie było ciężko uzupełnić archiwa. No ale dobrze, wchodzimy dalej.
1: Aktualności, otwarty, przycisk szukaj, przycisk schare.
0: No szukaj, no to wiadomo, jak chcemy coś konkretnego znaleźć, no to sobie tam szukamy.
1: Wszystkie nagrania z konkursów opinowskie. Przycisk aktualności. Otwarty. Menu.
0: Idziemy do naszego menu.
1: Przycisk szuka. Przycisk schara. Linda Rojewska. ROJWSH. Przycisk 12 nieoznaczony.
0: Mówiliśmy ten przycisk nieoznaczony.
1: Ulubione.
0: Potem są ulubione.
1: Aktualności.
0: Potem aktualność.
1: Forum.
0: Forum.
1: Kalendarium.
0: Kalendarium.
1: Jury.
0: No,
1: kalendarium.
0: Kalendarium.
1: Jury. Uczestnicy.
0: Uczestnicy.
1: Nagrody. Multimedia. Poprzednie edycje. Multimedia.
0: Więc... więc wejdźmy w multimedia, zobaczymy jak się jakby, jak się włącza.
1: Hopin 2015. Multimedia otwarty, przycisk szukaj. Przycisk schare. Najnowsze. Wideo.
0: No i mamy. Najnowsze wideo.
1: Audio.
0: Audio.
1: Zdjęcia.
0: Zdjęcia.
1: Wideo. Harle Seychard Hamelin Interview do 206 TH Anniversary. Wideo. Zdjęcia. Audio.
0: No audio może jakieś.
1: Audio. Hopin 2015.
0: Będziemy...
1: Wyświetlanie elementu jeden z jednym.
0: Słuchać audio.
1: Zdjęcia. Eliminacje 2015. Ostatni element. Multimedia otwarty. Przycisk szukaj. Przycisk schare. Najnowsze. Wideo.
0: No ja sobie idę zawsze w prawo. Ale jak się otworzy, to w lewo będą te.
1: Najnowsze. Przycisk multimedia. Multimedia otwarty. Eliminacje 2015. Zdjęcia.
0: No.
1: Audio. Wideo. Najnowsze. Przycisk schare. Przycisk multimedia. Otwarty. Multimedia otwarty. Eliminacje 2000. Zdjęcia. Audio.
0: No ale chyba.
1: Wideo.
0: Jakoś nie ma.
1: Audio. Zdjęcia. Eliminacje 2015. Ostatni element. Multimedia. Otwarty. Przycisk szukaj. Przycisk schare. Najnowsze.
0: No dobra.
1: Wideo. Najnowsze. Przycisk schare.
0: No nie ma trzeba.
1: Najnowsze. Wideo. Audio. Zdjęcia.
0: Samemu wyszukać.
1: Eliminacje 2015. Hopin 2015. Wyświetlanie audio. Nawid. Przycisk szukaj. Przycisk schare. Eliminacje 2015. Czwarty dzień eliminacji. 12 dzień eliminacji. 24 kwietnia 2015. Pierwszy dzień eliminacji. 13 kwietnia 2015.
0: Wybierzmy któryś.
1: Hopin 2015. Wyświetlanie jeden audio. Nawiguj w przycisk szukaj. Przycisk schare. Pierwszy dzień eliminacji. Aleksandra Hortensia. Dąbek Beliada w Molop. 52.
0: No nie wiem. No jakąś tam, która w ogóle nie zajęła miejsca. No jest tutaj jakaś...
1: Aleksandra Hortensia. Dąbek Beliada w Molop. Aleksandra Hortensia. Dąbek Beliada w Molop. Hopin 2015.
0: Włączyliśmy ją. Ale no.
1: Aleksandra Hortensia. Dąbek. Przycisk 10 nieoznaczony. Słuchak interaktywny 0%. 0%. 49%. 50%. 50%. 50%. Słuchak interaktywny 50%. Przycisk 10 nieoznaczony.
0: No i tak sobie to można odtwarzać.
1: Przycisk 10 nieoznaczony. Audio. Nawiguj w głąb. Przycisk szukaj. Przycisk schare. Aleksandra Hortensia. Przycisk 15 nieoznaczony. Przycisk 76 nieoznaczony.
0: Nie chcę, żeby nam wygrała.
1: Przycisk Aleksandra Hortensia. Dąbek Beliada w Molop. 52.
0: Przycisk
1: audio. Nawiguj w audio. Nawiguj w głąb. Przycisk 10 nieoznaczony. Przycisk 24 nieoznaczony. Przycisk 90 nieoznaczony. Pole edycji 0. Przycisk 73 nieoznaczony. Hopin 2015.
0: Po prostu trzeba z tego wyjść.
1: Audio. Nawiguj. Przycisk szukaj. Przycisk pierwszy. Aleksandra Hortensia. Aleksandra Hortensia. Dąbek Beliada w Molop. Hopin 2015.
0: To ona będzie grała.
1: Ale przycisk słuchak interaktywny 0%.
0: Tylko trzeba
1: 1%. 1%. 2%. 2%. 2%. 3%. 3%.
0: O, i to się
1: przycisk słuchak interaktywny 4%.
0: Samo robię.
1: 5%. 50%. 50%. 50%. Przycisk 58 nieoznaczony.
0: No sobie gra.
1: Hopin 2015.
0: Po prostu wychodzimy przycisk wstecz. To wtedy nam się dany utwór zamknie. Jep.
1: Pierwszy dzień eliminacji. 13 kwietnia 2015. Kisaki Doja Kiuda Gizmo Lop. 25. Kisaki Doja Kiuda Gizmo Hopin 2015. Audio. Nawiguj w górę. Przycisk szukaj. Audio, audio, nawigon, drugi dzień eliminacji. 14 kwietnia 2015.
0: I to są te audio.
1: Hobbit 2015. Multimedia, otwarty.
0: Tak jest...
1: Przycisk szuka, przycisk schale, najnowszy wideo, audio.
0: Tak, tak jest z wideo, audio.
1: Zdjęcia. Eliminacja 2015.
0: Zdjęcia nie będziemy patrzeć.
1: Eliminacja 2015. Ale czy chcesz wyjść z aplikacji?
0: Nie.
1: Hobbit 2000, zdjęcia, audio, wideo, najnowsze. Przycisk schale. Przycisk szukaj. Multimedia, otwarty. Multimedia, otwarty, przycisk szukaj. Multimedia, otwarty. Menu.
0: Zamykamy.
1: Przycisk szukaj, przycisk schale. Linda Rojewska, LJWSK, krok, przycisk wróć ulubione. Aktualności. Forum. Kalendarium.
0: Forum jest w prawo. No myślę, że to jest taka intuicyjna aplikacja, że samemu się jakby dojdzie do tego, co w niej jest. No widać, że jest więcej tych przycisków takich niezaetykietowanych, ale one jakoś nie służą nam do nie wiadomo czego. No, szukamy tego najważniejszego, co nas interesuje. Więc odtworzyć się da, no da się. Więc no... Poczytać ciekawostki też się da, jak wejdziemy sobie w aktualności.
1: Forum. Kalendarium.
0: Ale
1: forum.
0: Zobaczmy forum.
1: Hobbit 2015.
0: Forum jest...
1: Wyświetlanie 1 do 5 z 5 elementów. Angielsko. Forum otwarty. Przycisk szukaj. Przycisk schale.
0: Ja się nie udzielałam.
1: Best memories from the Hobbit competition. Hobby performance has 100,000 do competition. Hobbit on this hat. Forum otwarty.
0: No, dlatego ja się nie udzielam, bo jest po angielsku.
1: Menu.
0: Więc no forum jest takie, po prostu ktoś chce to sobie tam może czytać, pisać, udzielać się też, jest dostępne.
1: Przycisk szukaj. Nagrod multimedia. Poprzednie edycje. Kompozyt wokół konkursu. Poprzednie multimedia. Nagrody. Uczestnicy. Jury. Kalendarium.
0: Kalendarium. Wchodzimy.
1: Hobby 2015. Kalendarium. Przycisk szukaj. Przycisk schale. Eliminacje. 13-24 kwietnia 2015. Koncerty promocyjne zwycięzcy konkursu. Październik 2015, luty 2016. Koncerty inauguracyjne. 1-2 października 2015.
0: No i to wszystko.
1: Przesłuchania eliminacyjne.
0: Jest. Co chcemy, żeby było. Można przesłuchać... Właśnie to jest ciekawe, że można sobie przesłuchać tych nagrań, no, których na konkursie nie można było, no bo konkursowe są inne, eliminacyjne są inne. Także ja na ten przykład, jak byłam zainteresowana pewnym pianistą, który nie przeszedł dalej, to sobie mogłam posłuchać na przykład Mazurka w jego wykonaniu, gdzie tego Mazurka na przykład gdzie indziej nie znajdę, tylko w tej aplikacji, ponieważ on grał go tylko na eliminacjach, a na YouTubie są włożone tylko utwory, które grał na konkursie, a Mazurek nie. Więc no też jest fajne te eliminacje i jest dużo ludzi, dużo, dużo i jest napisane z jakich są krajów, więc tak.
1: Tylko 80 ze 160 pianistów zostanie zakwalifikowanych do przesłuchań konkursowych w październiku.
0: No to widzicie, ile było pianistów, ile eliminacji, ile można słuchać. Aplikacja jest ukierunkowana, no jak widać, na 2015 rok, więc wkoło tylko tego jednego konkursu się wszystko toczy. Wkoło niego jest dużo szumu. Także no wszystko, co można o nim wiedzieć, to wszystko tutaj. Więc no sobie wyjdziemy z kalendarium.
1: Ale czy chcesz wyjść, z aplikacji? Hobby 2000. Przesłuchania eliminacyjne. Przycisk tylko przesłuchania eliminacyjne. 1-2 koncerty i na październik. Koncerty promocyjne. 13-24 kwietnia. Eliminacje. Przycisk schale. Przycisk szukaj. Kalendarium otwarty. Menu.
0: No zawsze trzeba zamykać. No to sam nie zamknie. Nie można, zawsze akurat zawsze w tych aplikacjach innych jest przejdź wyżej, tutaj trzeba zamykać okienka, które się otwierało.
1: Przycisk schale, Linda Rojewska.
0: A to schare.
1: Przycisk szukaj. Przycisk schare.
0: Tutaj, to jest, że można sobie udostępnić, gdzie się chce. Jeśli tutaj kliknie, no to wybierają się aplikacje, czy na Facebooku, czy na Twitterze. Gdzie chcemy to udostępniać, to co sobie tam przesłuchaliśmy, to, czy to co ewentualnie nam się spodobało.
1: Ulubione. Aktualności.
0: No w ulubionych, no to wiadomo. Sama nazwa za siebie mówi. Ja jeszcze tam nic nie dodałam.
1: Forum. Kalendarium. Jury. Uczestnicy. Nagrody.
0: No i to wszystko.
1: Multimedia.
0: Multimedia.
1: Poprzednie edycje.
0: Poprzednie edycje. No i tam, o tutaj to możemy zobaczyć. Ponieważ Zobaczymy sobie, jak jest ułożony w poprzednich edycjach. Kliknęliśmy.
1: Hobby 2015. Kliknęliśmy. Wyświetlanie 1 do 3 z 18 element poprzednie edycje. Przycisk szukać. Przycisk schale. I międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Frederika Chopina. I międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Frederika Chopina. Wyświetlanie 3 do 4 z 18 elementów.
0: No właśnie, nie gadaj tyle. I teoretycznie jest jakby no całe ładne archiwum. Tak, pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej konkurs. No ale to po nic jest, bo nie wysłuchamy. Nie wysłuchamy uczestników wszystkich. No zobaczymy, no wyjdziemy sobie w pierwszy.
1: I międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Frederika Chopina. Mam wyświetlanie 2 do 3 z 18 elementów.
0: Mam nadzieję, że się nie zawiesi aplikacja, bo ona może tak być.
1: Prawie sadzić lądy, i wity.
0: No i co?
1: Poprzednie edycje. Nawiguj w górę po edycji konkursu. Uczestnicy. Jury.
0: No dobra, no to.
1: Zdjęcia. Jury. Uczestnicy.
0: Chyba się nie.
1: Uczestnicy. Grigory Giusburg. Ru. Lew Oborin. Ru. Stanisław Szpinalski. PL.
0: Jest.
1: Henryk Sztampka. PL. Henryk Sztampka. Poprzednia edycja. Nawiguj w górę.
0: No właśnie, nie ma więcej. I są tylko ci, którzy jakby wygrali. Także nie można tu za wiele posłuchać. No ale widać, że uzupełniają. Widać, że robią to. To im trzeba przyznać, bo oni tego nie robili. Więc ta aplikacja stale się rozwija, więc pewnie ładną kolekcję zrobią. No oby, chciałabym, żeby byli wszyscy wykonawcy. Będzie można posłuchać sobie z poprzednich lat. Ale nie ma często aktualizacji.
1: Henryk Sztampka. Henryk Sztampka. Stanisław Lew Oborin. Grigory Giusburg. Róża Etkin. PL. Lista rozwijana. Wszystkie. Wybierz filtr. Lista rozwijana. Wszystkie kraje.
0: No i tak, mamy tutaj. Też można sobie wybrać, z jakiego kraju chcemy, żeby było.
1: Wybierz filtr. Polska. Jerzy Żurawlew. Polska.
0: No,
1: Adam Wyrzy. Polska. Józef Tur. Polska. Józef Śmidowicz.
0: O, patrzcie,
1: Polska.
0: Jednak się załadowało. Jednak.
1: Hobby 2015. Poprzednie edycje. Otwarty.
0: Cofnęłam się.
1: Menu.
0: Zamknęłam poprzednie edycje.
1: Przycisk szukaj. Przycisk indaruje. Periodę. Przycisk ulubione. Aktualny forum. Kalendarium. Jury. Uczestnicy.
0: No, jury, uczestnicy, no to tam mało istotne.
1: Nagrody.
0: W sumie.
1: Multimedia. Poprzednie edycje. Kompozycje.
0: A kompozycje. No możemy.
1: Wokół konkursu.
0: Tutaj.
1: Kompozycje.
0: Kliknąć.
1: Kompozycje.
0: Są takie.
1: Wyświetlanie 1 do 3. Kompozycje. Przycisk szukaj. Przycisk wybierz filtr. Lista rozwijane. Faza. Lista rozwijane. Gatunek. Lista wybierz filtr.
0: No
1: to. Lista roz. Bariada w malop. 52. Etiuda Amalop. 10 na 2. Etiuda Amalop. 25 na 11. Hobby 2015.
0: Klikniemy.
1: Hobby 2000. Przycisk schare. Kompozycja. Przycisk 18. Etiuda Amol. Przedostatnia. Nie ustępuje poprzedniej, gdy chodzi o eksponowanie brzmień krańcowych. I w tej, zdaniem interpretatorów, odzywa się piekło, szaleją żywioły. Bywa nazywana wiatrem zimowym. Obrosła interpretacjami, niekiedy w stylu tak zwany rachunku bez gospodarza. Utwór dedykowany. Marię Sobchije Dagoud.
0: Fajne.
1: Etiuda Amol. Przedostat kompozycję.
0: Bo tutaj jest napisane, komu jest edytowany, historia danych utworów. Dlatego pozwoliłam sobie w to kliknąć, bo to jest ciekawe. O danych utworach opowieści. No wybieramy sobie, jakie chcemy, no to możemy sobie poczytać.
1: Kompozycje. Kompozycje. Etiuda Amalop. 20. Mazurek Bedu. Etiuda Amalop. Etiuda Amalop. Lista rozwijana. Lista rozwijana. Faza. Wybierz filtr.
0: No i wybieramy, jakie chcemy, więc to jest fajne.
1: Pociągnij, aby oświeżyć. Przycisk schare.
0: A jest takie coś jak pociąg.
1: Pociągnij, aby oświeżyć. Hobby 2015.
0: Klika się na to po prostu. Jak chcemy odświeżyć.
1: Balada w molok. Przycisk multi. Balada. Przycisk schare. Kompozycje. Przycisk 70. Grup. Kompozycje. Nawiguj w górę. Kompozycje.
0: Zamykania. To jest nawiguj w górę. Czyli zamykanie są w ogóle trzy sposoby. Jak są karty, to się je po prostu klika i się albo zamyka, albo otwiera. Albo jest nawiguj w górę, czyli chyba to jest, nie wiem, czy to jest tak w talkbacku, ale tak w asystencie, to chyba w talkbacku było przejść w górę. No na takiej samej zasadzie chyba. To chyba tak samo działało. Czy jakoś tak było? No ale wiadomo, że zamknij. Jak chcemy przejść wyżej. Poziom wyżej. No i jeszcze, jak nie ma takiego czegoś, no to się cofamy. Przyciskiem wstecz.
1: Przycisk szukaj. Kompozycje. Otwarty. Menu.
0: Znowu jesteśmy w menu.
1: Uczestnik nagrody. Multimedia. Poprzednie edycje. Kompozycje. Wokół konkursu.
0: No w koło konkurs to są takie artykuły.
1: Bilety. O konkursie.
0: Można się wszystkie od tej dowiedzieć.
1: Organizator.
0: O.
1: Komitet honorowy. Regulamin konkursu.
0: No wszystko.
1: O aplikacji. Sponsorzy i partnerzy. Przycisk 54 nieoznaczony. Przycisk developed by infolit. Przycisk develop kompozycje. Przycisk szukaj.
0: Rzeczy, które.
1: Przycisk schar wokół konkursu. Kompozycje. Oprócz multimedia. Nagrody.
0: Nie są.
1: Uczestnicy. Jury. Kalendarium. Forum. Aktualności. Ulubione. Przycisk 31 nieoznaczony. LJWSK. Pindarojewska.
0: Nie są takie ważne. Wiemy, jak słuchać, wiemy, jak sobie znaleźć danego kompozytora i myślę, że no, że właśnie na tym to polega, żeby sobie tutaj szukać tego, co lubimy. Wyszukiwarkę, no to tak jak wszędzie jest, wpisujemy sobie, chyba jak już chcemy, konkretne nazwisko, konkretne tam imię, to po prostu mamy wtedy wszystko, co dotyczy tego jednego, czy tej jednej pianistki. Także ta aplikacja się rozwija. Myślę, że no, będzie tak fajnie dostępna zawsze, jak jest. Ja z Instytutem Chopinowskim mam kontakt, więc no jakby coś tam było niedostępne, czy czegoś by się nie dało zrobić, no to nie widzę problemu, żeby im tego nie napisać. Myślę, że oni są otwartym tym instytutem, raczej któremu zależy na tym, żeby sobie ludzie słuchali i interesowali się tym wszystkim, co się dzieje wkoło Chopina, więc myślę, że jak się im powie, co jest nie tak, to oni to naprawią, jak będą wiedzieli, co naprawić, jak naprawić. No także zachęcam do zgłębiania wiedzy o Chopinie, słuchania. Można sobie tutaj tylko te ciekawe artykuły poczytać, które się pojawiają rzadko, niestety, ale jakieś tam nowości w miesiącu się pojawią, więc jakiś ktoś zainteresowany sobie może na bieżąco z aktualności czytać, dlatego myślę, że one się właśnie otwierają zawsze, zawsze po uruchomieniu aplikacji. Zawsze się otwierają, no bo tam są zawsze najnowsze rzeczy. A archiwum to się uzupełnia pewnie już swoją drogą i myślę, że jeszcze nie wszystko można odtworzyć z niego, ale to cierpliwości i spokojnie. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast –

0: W kalendarzu mamy czwartek, to jest 6 dzień lutego 2020 roku, a przynajmniej w momencie, kiedy nagrywamy dla Was te audycje. Jest już wieczorowa pora, po godzinie 21, a dziś w audycji dwóch Michałów się pojawi. Ja, Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i witam również mojego dzisiejszego gościa po raz pierwszy na antenie Tyflo Podcastu, Tyflo Radia, jako współprowadzącego audycję, bo jako słuchacz to kiedyś już mieliście okazję go usłyszeć. Michał Brajer dziś wspólnie ze mną audycję poprowadzi. Witaj, Michale.
1: Witam serdecznie, albo lepiej można by było powiedzieć dzień dobry wieczór.
0: Dzień dobry wieczór, bo w końcu nigdy nie wiadomo, kiedy Państwo będziecie słuchać tego nagrania. A dziś będziemy sobie jeździć metrem, prawda?
1: Prawda. Metrem rodem z Londynu, proszę Państwa.
0: Tak, bo warszawskie metro jeszcze jest za małe, żeby się mogło dorobić jakiegokolwiek symulatora. A metro londyńskie już się takiego symulatora dorobiło. On już ten symulator, który jest dostępny dla użytkowników niewidomych, funkcjonuje od kilku lat. Ile to? Ze 3 lata już on ma? Ze 4? Jakoś tak.
1: Dokładnie powiem, wyszedł 21 grudnia 2016 roku, gdzie tu serdeczne podziękowania składam dla naszego redakcyjnego kolegi Patryka Mojsiewicza, dlatego że on dorzucił swoją cegiełkę do beta testów tego projektu.
0: Tak, i dzięki temu będziemy mogli Wam go dziś zaprezentować. Będziemy mogli zaprezentować dziś aplikację Tube Sim. Aplikacja nazywa się, pisze się ją właściwie, bo nazwę to już znacie, Tube Sim. No i cóż, tak pokrótce właśnie można powiedzieć, że to jest symulator londyńskiego metra. To znaczy my wcielamy się w kierowcę jednego ze składów i nasze zadanie jest takie, żeby tych pasażerów szczęśliwie dowieźć z punktu A do punktu B, żeby wysadzać ich na poszczególnych przystankach, żeby odpowiednio zarządzać tym naszym podziemnym pociągiem, co jak się okazuje nie jest takie łatwe, bo w ogóle gdyby komuś się kiedykolwiek wydawało, że sterowanie jakimkolwiek pociągiem jest zadaniem prostym, to trzeba tu wyprowadzić z błędu. Sterowanie pociągiem jest naprawdę zadaniem trudnym. Ja oglądałem w swoim życiu kilka filmów instruktażowych dotyczących sterowania lokomotywą, chociażby naszą dobrze znaną z polskich składów lokomotywą EU07 i muszę powiedzieć, że byłem zawsze pod ogromnym wrażeniem kompetencji maszynistów, którzy naprawdę znali ten cały sprzęt, wiedzieli co tam, gdzie tam trzeba przycisnąć, podważyć, przełączyć, żeby to wszystko po prostu działało, bo tego jest tam naprawdę dużo i tu również w Tube Simie mamy trochę różnych rzeczy, prawda, Michale? Na jakie musimy zwracać uwagę?
1: O, prawda, mamy, a to komunikatory, czy to się da to na... Znaczy komunikaty mamy do ogłaszania, no mamy jeszcze poziom zadowolenia pasażerów, także że tego jest naprawdę sporo i żeby prawidłowo to wszystko przebiegło, no to trzeba nie lada naprawdę wysiłku i koncentracji. Ja tylko powiem, że miałem okazję jeździć na maszynie EU07 trochę, bo no trochę się da, ale no powiem, autorzy jakby niespecjalnie się przejmują dostępnością tego symulatora w pełni.
0: No właśnie, bo mówimy o symulatorze, to jest też ważne. Mówimy o symulatorze. Jest taki polski projekt, którego zadaniem jest właśnie jak najwierniejsze odwzorowanie maszyny EU07 i też innych pokrewnych lokomotyw, chyba elektrycznych, nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś spalinówki też, ale na pewno...
1: Są.
0: Okej. Okay. No w każdym razie zaczęło się wszystko od EU07. Ja pamiętam, gdzieś tam miałem okazję rozmawiać z ludźmi, z autorami tego projektu na samym początku drogi, kiedy to był rok 2000. bo ja wiem, drugi, pierwszy, jeszcze na IRC-u zupełnie przypadkowo spotkałem tych ludzi, bo okazało się, że jeden z nich to jest w ogóle człowiek z mojego miasta, którzy tworzą tę maszynę. Natomiast no rzeczywiście z jej dostępnością nie jest wcale tak różowo i kolorowo, bo po prostu no, mają chłopaki inne priorytety w rozwijaniu tej aplikacji. Trochę szkoda, ale z drugiej strony, no cóż, jak widać, niewielu jest niewidomych miłośników kolei, przynajmniej od strony prowadzenia składu.
1: No niestety powiem, aż boli, bo no fajnie się prowadzi kolej wirtualnie, ale ja też jestem człowiekiem, tak nie chwaląc się, który miał okazję poprowadzić pociąg na żywo.
0: No to gratuluję, to tym lepiej.
1: Dziękuję. Na tym, w Gdyni, dokładnie to było w Gdyni Grabówek, jak miałem okazję przesuwać nastawnie do kolejki wciągającej wagony do naprawy.
0: Rozumiem. Rozumiem. Okej, okay, no ale teraz już przechodząc do rzeczy, przechodząc do naszej dzisiejszej aplikacji, o której będziemy opowiadać. Cóż, każdą aplikację najpierw trzeba skądś pobrać i tak też jest i w tym przypadku. I z jakiej strony, Michale, musimy pobrać aplikację, żeby w ogóle być w stanie w nią grać, żeby być w stanie w ogóle korzystać z tego symulatora?
1: Przepraszam. Aplikację pobieramy ze strony www.ndadamyson.com.
0: Okej, więc ja teraz już przekieruję syntezę na właściwą kartę i zaraz będziemy przynajmniej pokazywali, gdzie te aplikacje, gdzie TubeSima możemy pobrać. Proszę bardzo, już wszystko ustawiam. Dobrze, i teraz tak. ndadamson.com. Wchodzimy sobie na tę stronę. I to jest w ogóle strona rodziny, nie Adamsów, tylko Adamsonów. Tu jest kilka osób, o tym nazwisku, które mają swoje takie jakby kąciki, a my szukamy czegoś takiego. Enasoft Software. Ja może zwolnię troszeczkę syntezę, bo to może być dla niektórych zbyt szybko. No myślę, że tyle wystarczy. Dobrze. Enasoft Software. Mamy coś takiego. Enasoft Software. Wchodzimy w ten link. I tu mamy kilka różnego rodzaju programów, których jest autorem właśnie ten człowiek, do którego kącika w tym momencie się dostaliśmy. I mamy tu między innymi TubeSim, mamy ParkBoss, to jest aplikacja, którą też się bawiłem i zawsze bankrutowałem po krótszym bądź też dłuższym czasie.
1: Mi się kiedyś udało przetrzymać park przez przynajmniej około 2 lat.
0: A to nie, to mi zdecydowanie nie. Zawsze coś tam, jakieś niefortunne działania podejmowałem i wtedy po prostu plajtowałem. Musimy sobie odszukać teraz... musimy odszukać tego właśnie nagłówka, TubeSim. Może przejdę na górę i teraz tak po nagłówkach. I mamy TubeSim. To jest odwiedzony link, bo ja tu już byłem, więc dlatego jest odwiedzony. Enter. I właśnie szukamy tego, bo szukamy takiego linka. On już mi się też automatycznie ustawił, bo też podświetla link, na którym już byłem. Ciekawe, dlaczego nie jest to oznaczony jako odwiedzony. No ale trudno, widocznie czasem tak bywa. Klik here to download full installer. Powyżej tego jest link, jest nagłówek oznaczony jako downloads. I tu musimy sobie tego odszukać. Później klikamy sobie w click here to download full installer. No i rozpocznie nam się proces pobierania pliku. Przeglądarka zapyta, co chcemy zrobić, czy zapisać i tak dalej, i tak dalej. Instalator to tam jest około 60 kilka megabajtów.
1: Jak kto woli, może jeszcze mieć wersję portable, ale to już według gustu.
0: Zgadza się, poniżej mamy taki link. Click here to download portable version. I tu będziemy mieli archiwum zip. Jak dobrze pamiętam, po prostu spakowane będzie w środku gra TubeSim i będziemy mogli bez konieczności instalacji ją uruchomić. Proces instalacji jest prosty, bo tam się w zasadzie tylko next, next, next klika, finish i tyle. I teraz myślę, że już można chyba uruchamiać, Michale, grę, bo nie będziemy przedłużać, co?
1: No można, można. Ja tylko tak powiem, że chyba jeszcze na antenie Tyflo Podcastu nie byliśmy w Londynie, prawda?
0: Wiesz co? No chyba nie, chyba nie. To teraz zrobimy sobie tam, wycieczkę.
1: Wycieczkę.
0: Tak, do Londynu. Dobrze. TubeSim już mam w wyszukiwarce, więc proszę bardzo, wyciszam nasz dyżurny podkład, naciskam Enter, odpalamy grę.
2: Loading. Please wait.
0: Gra się wczytuje. No i się wczytała.
2: London.
1: Czy słyszycie to, co ja? To chyba Big Ben.
0: Tak.
2: Buckingham Palace.
0: Pałac Buckingham.
2: Covent Garden, the Thames,
0: Tamiza,
2: and the oldest underground train system in the world.
0: No właśnie.
2: And you're gonna drive it.
0: I system kolei podziemnej, słynne londyńskie metro.
2: The London Underground is iconic. Serving 1.34 billion passengers a year, this train system runs for 400 kilometers all round London.
0: Tu statystyki, ile pasażerów.
2: This game's pretty simple, really. All you've got to do is learn how to drive a train. Press any key to skip this introduction.
0: No, proste, nie? Tak, tak, proste.
2: So, how do you drive a train? Well, as I guess you've not driven a train before, I'd suggest going to the missions and doing mission one, which is driver school. Driver school is where you go to learn all the things you need to do to drive a train.
0: Tu nam podpowiada, co robić na początek.
2: Complete missions and do scheduled runs to earn badges and compete against other players. You're judged on your safety and customer service scores. And don't forget to check out the online scoreboard found at ndadamson.com. So, enough of this. Let's drive a train.
0: No, wyjaśnił, co zrobić, gdzie się najlepiej udać.
2: Restoring game. Main menu. Missions.
0: I teraz możemy zaczynać. Na dobry początek mamy główne menu, tak, Michale?
1: Dokładnie tak, mamy główne menu. Ja bym proponował zacząć jakby od nowego profilu, żeby pokazać, co jest, jak gra się nam wczyta od nowa. Jeżeli Michale, nie masz tutaj jakichś dużych postępów, to rozpoczynamy od nowa.
0: To Michale, ja ci oddaję klawiaturę, proszę bardzo, działaj.
1: To ja pokażę pierw menu, a potem zobaczymy, co dalej.
0: Okej.
1: Pierwsze pole, znaczy pierwsza opcja to
2: scheduled
1: mamy...
2: Review, scheduled run. Review current scores.
1: O, chwileczkę.
2: Scheduled run. Missions.
1: Missions. Czyli misje.
2: Scheduled run.
1: Scheduled run, czyli takie... I taka jazda po różnych liniach w celu zdobycia odznak.
0: Czyli to już po prostu jest tak zwany dyżur. My już jesteśmy jakby tym maszynistą, tak go myślę, że można nazwać, i po prostu realizujemy to, co robi maszynista tak na co dzień, tak? Przychodzi do pracy o tej tak. godzinie, zaczyna tych pasażerów wozić i my to też tu będziemy robić.
2: Review current scores.
1: Review current scores, czyli tutaj patrzymy nasz status przejechanych kilometrów. Zademonstrujemy go, co my tutaj mamy pod statusem.
0: Pytanie, czy ja w ogóle mam cokolwiek tutaj, ale to możesz zobaczyć.
1: Sprawdzimy.
2: Customer service score is 0, safety score is 0, total distance is 0 kilometers. Main menu.
0: Czyli nic, bo widocznie jeszcze na tej instalacji systemu nie grałem w TubeSima.
1: Tak można powiedzieć, że masz aktualnie, jesteś nowym pracownikiem.
0: Owszem.
2: Review achieved badges.
1: Review achieved badges, czyli to są zdobyte przez nas odznaki za trasy i za osiągnięcia.
2: Review outstanding badges.
1: Review outstanding badges, czyli to są odznaki do zdobycia, których jest od groma. Także jest co robić.
2: Set up online score profile.
1: Bardzo dobra opcja. Set up online score profile, czyli tutaj możemy wysyłać swoje osiągnięcia do tabeli wyników i można się wirtualnie mierzyć z innymi, no tak można ująć, maszynistami.
0: Owszem.
2: Time mode 24 hours. Select to change mode to 12
0: hours. To strefa
2: hours.
0: Czasowa.
1: Tak, ale też system pracy, bo możemy pracować w systemie 24-godzinnym albo 12-godzinnym. Mhm.
2: Start a new game.
1: Start a new game, czyli mówi samo przez się, rozpocznij nową
2: exit.
1: Grę.
2: Start a new game.
0: I wyjście później.
1: I exit, tak. No to my sobie zrobimy start a new game, żeby pokazać, co trzeba zrobić. Robimy
2: Are you sure you want to start a new game? No, cancel and return. Yes, start a new game.
1: Yes. Oczywiście, że chcę rozpocząć nową grę. Klikam enter.
2: Please select the gender of your driver. Female. Male.
0: Tu female. Wybieramy płeć.
2: Male.
0: Male.
1: Tak, oczywiście male.
2: Main menu. Start a new game.
1: I teraz już możemy rozpoczynać naszą przygodę w TubeSimie.
0: To co teraz należy zrobić?
1: Teraz przechodzimy do misji, bo może byśmy jakąś misję sobie pierw wykonali.
0: No jasne. Najpierw się w ogóle trzeba nauczyć, jak tym sterować.
1: Tak, bo na razie nie wiemy.
2: Missions.
1: Missions. Wchodzimy w to.
2: Select mission. Driver school.
1: I mamy driver school, czyli to jest szkoła dla nowych
0: kierowców, maszynistów.
1: Kierowców,
0: jak zwał, tak zwał.
2: Prepare train for service. Your task. Prepare your train and drive from Harrow and Wealdstone Depot to Harrow and Wealdstone on the Bakerloo line. Time, 5 minutes. Level, easy. Opening your doors at the last stop completes your mission.
1: I tutaj rozpoczynają nam się różne wszelakie misje do wykonania. Czy przechodzimy do jakiejś konkretnej misji, czy pokażemy szkołę?
0: Ja myślę, że warto pokazać tę szkołę, bo i tak będzie się trzeba tego najpierw nauczyć, Michale, więc sugeruję, żebyśmy zrobili to.
1: Dobrze, to w takim bądź razie wchodzimy
2: Driver
1: do...
2: School.
1: Driver School.
2: Select a lesson. Lesson 1. Driving basics.
0: Czyli podstawy jazdy.
1: No to zapraszamy na lekcję.
2: Hi and welcome to Driver School. It's my job to teach you to drive a train.
0: Tu mamy opis.
2: The school is split into a series of lessons. To skip to the next lesson, hit the escape key. Some of your time you will spend here in our classroom, but most of your time you'll be out there on the test track. So, your train. You'll be learning to drive an electrically powered tube train. The train has a maximum speed of 80 km per hour, is fitted with a platform detection system.
0: 80 km na godzinę ma ten pociąg, maksymalną prędkość.
2: Using shortcut keys, although there is a menu-driven onboard computer. You've not come here.
0: I ma też komputer.
2: Let's get out there on the test track.
1: Przechodzimy do testu pojazdu.
2: The driver's cab. Okay, so you're now inside your cab. The cab
0: teraz jesteśmy w kabinie.
2: Most of your time. However, if you want, you can change your point of view. Using the left and right arrow keys, you can change the point of view to the cab, the passenger compartment, and you can also get an external point of view. Along the track, and at each of your stations, there is a viewing point. This is where your external view comes from, so you'll hear the train pass you. Be aware though, if you're in any of the views other than the cab, you may miss important alarms and alerts. Why don't you try changing the perspective? When you're ready to move on, hit escape.
0: I tu możemy zmieniać sobie perspektywę, to znaczy uczymy się pierwszej rzeczy, tak, że mamy różną perspektywę, z perspektywy maszynisty, kabiny maszynisty, wagonu pasażerskiego i na zewnątrz.
1: I na zewnątrz, tak, możemy sobie na moment posprawdzać te perspektywy,
0: no właśnie,
1: z czołkami lewo-prawo i odwiedzimy sobie, jak to wygląda przesłuchanie stacji, czyli widzenie sobie wszystkiego z zewnątrz.
2: External.
1: Ładnie nam muzyczka
0: tak
1: na stacji gra.
2: Passenger carriage.
1: A tak słychać już
0: z wagonu.
2: Driver's cab.
0: To prawie w ogóle nie ma różnicy w tym konkretnym przypadku.
1: Nie ma. Nie ma największa różnica rzeczywiście, jak się wejdzie tak z zewnątrz prościuteńko do środka.
0: Tak.
1: Ale robi się już różnica później, bo na razie mamy no stan pasażerów wskazujący na to, że dopiero jesteśmy żółtodziobem.
0: Czyli pasażerów zero. Nic się nie odzywa. Pusty wagon. Żebyśmy aby nigdy nikomu krzywdy nie zrobili.
1: Czyli powiem tak, możemy się rozbijać ile chcemy.
0: Tylko my na tym stracimy.
1: Tak, to sprawdzimy teraz. Oni chyba nam kazali,
0: wcisnąć
1: żebyśmy
0: escape.
1: Sprawdzili. Escape,
0: tak.
1: Dobra.
0: Bo to będzie przejście do następnej lekcji.
2: Let's have a look at your trip computer. There are three menus or screens you can access. To move between them, use the C key.
0: I tu się zaczyna.
2: Down the screens, use comma, up or period to go down. Some options on your menus can be activated. To do this, push enter. None of the options on the timetable screen can be activated. They are information only. When you're on a route, this screen will show you where you currently are, along with the times at the next set of stations. On our test track, it doesn't show an awful lot. Use C to find the timetable screen, and then comma and full stop to move up and down. When you're ready, push escape to move on.
0: Tak, i teraz mamy komputer, i w tym komputerze to już trochę różnych rzeczy jest.
1: Jest. To, to ty, Michale, pokażesz komputer?
0: To znaczy, jak chcesz, możesz i ty pokazać komputer.
1: Dobra.
0: To, pokaż.
1: To ja pokażę komputer, a dla ciebie będzie ambitne zadanie, to jest jazda.
0: Okej.
1: Dobra, to ja jestem tutaj od systemów.
0: Tak, no to proszę bardzo, działaj.
2: Timetable.
3: Simulated platform.
1: No, proszę państwa, cóż, jesteśmy sobie na platformie emulacyjnej, tak się to mówi, emulacyjnej.
0: Emulowanej.
1: Platforma. Emulowanej, czyli taki, można to powiedzieć, typowy znowu symulator w symulatorze.
0: Tak.
1: I możemy się poruszać, żeby sobie zobaczyć nasz plan jazdy, kropką i przecinkiem, co ja otóż uczynię, wcisnę na ten przecinek, żeby sprawdzić, czy aby na pewno jesteśmy na pierwszej stacji.
3: Simulated platform.
1: Tak, dosłownie jesteśmy na pierwszej stacji. Naciskamy znowu, tym razem kropkę.
3: Simulated platform.
2: 10-18.
1: Ja sobie tylko wyłączyłem siebie syntezę.
0: Czyli najpierw było 10-2? A potem się zrobiło nagle 10-18, tak? Ale to są po prostu jakieś numerki tych platform.
1: Już mówimy, to są otóż numerki, ale godzin, o których musimy zdawać się na peronie. To jest bardzo ważne. Ale o tym myślę, Michale, że...
0: To później.
1: Czy dobra. Teraz lepiej?
0: Nie, to myślę, że możemy wszystko w swoim czasie. Tu na razie tylko zapoznajemy się z tym menu jakby, tak? Kropka, więc literka C to jest zmiana menu, kropka, przecinek to jest poruszanie się po tym menu.
1: Bo to jest nasz komputer pokładowy, tak?
3: Simulated platform.
2: 10, 30, 4.
1: Mhm. Ten...
3: Simulated platform.
2: 10, 50.
1: Robimy kropkę znowu.
3: Simulated platform.
2: 11, 6.
0: I tu są po prostu... 11, 6. Tu są po prostu kolejne godziny... To są godziny przyjazdu, tak? Okej.
1: Okay. Tak. Sprawdzimy następne menu, bo przecież nie będziemy siedzieć w tych emulatorach.
0: Dokładnie.
2: Public address system.
1: Public address system. Czyli to są nasze komunikaty, które mamy ogłaszać. Tak, to jest to.
0: I co my tu mamy?
2: APA.
1: APA.
0: I teraz właśnie, można nacisnąć Enter na tym.
1: Bądź od komunikatorów o tym wprawdzie będzie później, jak je używać, ale zróbmy Enter, bo o tym mówiono.
3: This is emulated platform. This is a test track service to simulated platform.
0: Mhm. Tak. I tu po prostu jakby te komunikaty wybieramy sobie z menu i te komunikaty generujemy dla naszych pasażerów, bo to jest ważne, żeby w odpowiednim momencie dać odpowiedni komunikat. My nie tylko zajmujemy się ruszaniem i zatrzymywaniem i otwieraniem ludziom drzwi i tam jeszcze kilkoma innymi rzeczami, ale musimy też jakby emitować w odpowiednim momencie odpowiednie komunikaty, bo to też jest ważne dla bezpieczeństwa i dla informacji naszych pasażerów.
1: Żeby czasami nie było sytuacji, która mi się kiedyś przytrafiła, nie informowałem w ogóle pasażerów, to jak zaczynałem swoją przygodę z TubeSimem. No i tak się stało, że nie wiedziałem, jak wypuszczać i po prostu wszystkich pasażerów wypuściłem na tory metra.
0: Oj, to bardzo nieładnie się zachowałeś.
1: No niestety, więc proszę was, że tak powiem, nie naśladujcie mojego
0: przykładu. Dbajcie o pasażerów.
1: Dbajcie o pasażerów dosłownie, bo jakby tu były kary albo coś, no to podejrzewam, że...
0: No są kary, dostajemy kary w naszym systemie punktowym.
1: Tak, i dlatego powiem, wtedy ucierpiałem bardzo mocno na tym.
0: Dobrze, to może pokażmy jeszcze kilka jakichś komunikatorów. Komunikatów właściwie.
1: O, sorry. Ready to depart.
3: This train is ready to depart.
0: I tak dalej, możemy tu jeszcze coś na przykład.
1: Pociąg gotowy do odjazdu, jeszcze jeden.
2: Closing doors.
1: Closing doors.
3: Please stand clear of the doors.
1: Mhm. Okej. Okay. Myślę, że przejdziemy do następnego menu.
0: Owszem.
1: Czy jeszcze jeden komunikat?
0: Nie, myślę, że wystarczy.
2: Service terminates here.
0: Ewentualnie.
1: Czwórkę zobaczymy, bo to chyba służy do ogłoszenia,
0: że koniec jazdy.
1: Że koniec jazdy, mm-hmm. Tak. Że dojeżdżamy do pętli jakby, do tak zwanego depa.
2: Train status view.
0: I tu sobie oglądamy status naszego pociągu, czyli wszelkie informacje takie, tak?
1: To zobaczymy, co my tu mamy w ogóle.
2: And doors closed.
1: O, drzwi. No, damy na nich Enter.
2: Open and close the doors. You can use left shift and right shift to open the left and right hand doors, respectively. Remember to make an announcement before closing your doors.
0: I teraz wpuściliśmy ludzi.
1: Tak, literką A sprawdzamy, ilu ludzi mamy na swojej...
0: Na pokładzie.
1: Na pokładzie, w swojej kabinie.
0: I teraz możemy zamknąć shiftem, tak?
1: Tak.
0: Zdaje się, że lewym.
1: Lewym.
2: Open and close the doors. You can use left shift and right shift to open the left and right hand doors, respectively. Remember to make an announcement before closing your doors to warn your passengers. Announcement key 3 is the option to do this. You can only open the doors when you're in a stop zone of a platform. More about that later. You also need to make sure you open the correct side, because opening the wrong side is a safety violation.
0: No tak, czyli musimy otwierać tylko drzwi z właściwej strony. Więc co, może pokażmy jeszcze coś z tego menu?
2: Right hand doors closed. rear lights off.
0: Tu mamy światła.
1: Zapalamy je?
0: Możemy.
2: Rear lights on. The rear lights are a set of red lights at the end of your train. They are used to ensure that trains don't run into the back of you. These lights should be on at all times.
0: Czyli to są światła z tyłu pociągu. I tak dalej, i tak dalej. I tego jest tu naprawdę sporo. Tego tu jest naprawdę sporo. Więc ja proponuję, żebyśmy teraz anulowali to, w sensie escape.
1: I zobaczymy, co nam się podzieje.
2: Tak. The PA announcement page gives you access to the public address system.
0: Aha!
2: Comma and full stop to go up and down the available announcement.
0: Czyli to mamy...
2: If you want to make the announcement, push enter.
0: Czyli to mamy informacje o tym drugim menu, które już pokazaliśmy.
2: Or the number pad, the APA automatic.
1: To przełączymy to?
0: Tak.
2: If the train status screen. You can use the train status screen to turn off and on various train systems.
0: Owszem.
2: Each option on the screen also there are a couple of other useful keys. A tells you how many passengers are on board.
0: To już też mówiliśmy o tym.
2: Z will tell you how many passengers are waiting to get on. And S gives you an overview of the train status. Give these three a try. Push escape to move on.
0: Czyli możemy sprawdzić Z-ką, ile pasażerów czeka na wejście do pociągu.
2: Zero.
0: Zero. A S to jest status pociągu.
2: Status. Left-hand doors closed. Right-hand doors closed. Rear lights on. Headlights off. Destination light off. Mode off. Ventilation off. Passenger lights off. Passenger heating off. Speed zero. Air pressure zero. Carriage temperature minus 58.
0: Zimno. Trochę zimno. Trochę zimno.
1: Tak. Jak państwo byliście na Syberii, no to właśnie mamy podobnie
0: tak,
1: teraz.
0: A to Londyn tylko.
1: Tak, więc żeby było ciepło, to robimy to literką P, czyli podgrzewamy nasz pociąg.
0: Tak jest, pressure, zdaje się.
2: Passenger heating on.
0: A, nie, passenger heating.
2: On, okay. When you are underground, and off, when you are above ground. Your passengers will not enjoy getting too hot or too cold. The ideal temperature is between 20 and 22 degrees. If the temperature gets less than 10 or higher than 27 degrees, an alarm will sound. The shortcut key is P.
0: Czyli
2: check
0: tak.
2: The current temperature, it's the T key.
0: Jeżeli chodzi o pasażerów, to jeżeli mamy pasażerów i jesteśmy pod ziemią, to trzeba to włączyć. Jeżeli jesteśmy na powierzchni, to trzeba to wyłączyć. Temperaturę sprawdzamy literką T, a ogrzewanie włączamy literą P.
1: Sprawdzimy, czy nam się chociaż trochę ugrzało.
2: Minus 57.
0: Trochę. Dobrze
1: trochę.
0: Powiedziałeś. Trochę.
1: To polecam jeszcze włączyć wentylację, bo to jest ważne literką V.
2: Ventilation on. Ventilation system is needed when you are underground. It is not needed when you are above ground and you can hear those birds singing as you can breathe that lovely clean London air. The shortcut key is V.
0: Czyli kiedy jesteśmy pod ziemią, to też ta wentylacja, tak?
1: Też, bo to umożliwia wtedy lepszy komfort pasażerów, lepsze lepsze ogrzewanie wtedy.
0: I świeże powietrze też zresztą.
1: Świeże powietrze przede wszystkim.
0: Bo na zewnątrz, no to wiadomo, powietrze mamy, a w tych kanałach podziemnych to tak może niekoniecznie.
1: No niekoniecznie można by było spowodować no dla pasażerów coś niemiłego, więc lepiej tego nie robić.
0: Aha.
1: Więc zapraszam dalej, czyli klikamy Escape.
0: Escape, tak.
2: Right, let's get this train moving. First, put the train into in-service mode. Use the M key.
0: No dobrze, to ja teraz ruszam.
2: Turn on the motors, you need to hold the dead man switch. This must be held whenever you are moving. If you let it go for longer than 5 seconds, then the emergency brakes will be applied and will not be disengaged until you have come to a complete stop. The dead man switch is held using the tab. For those with dexterity issues, you find sticky keys useful. F12 can be used as an alternative. Hit it once to engage the dead man switch. Hit it again to turn it off.
0: I tu mamy tak zwany czuwak.
2: Holding the dead man switch. You cannot engage the dead man switch if your doors are already open.
0: Tu mamy tak zwany czuwak.
2: Before you can engage the dead man switch. So grab the dead man switch now. Tab or F12. The next control you need to know is the throttle control. Throttle control controls your speed. Each tap of up to increase speed or down to decrease speed will change your speed by a certain amount. Going back to the mode information from earlier, if you're in shunt mode, each change is 1 kilometer per hour. If you're in normal service mode, then it's 5 kilometers per hour. Try getting the speed up to 30 kilometers an hour. Hit escape when you're happy with your speed.
0: Że?
1: Oho.
0: Okej, okay. A jak sprawdzamy prędkość za pomocą?
1: Prędkość sprawdzamy za pomocą klawisza F1, jaką jedzie...
2: Zero. This is the speed in kilometers per hour.
0: A dlaczego?
2: A shortcut key to hit...
1: Bo nie mamy powietrza, musimy je wtłoczyć za pomocą literki B.
0: B, okej.
2: Okay. Air pressure is used to open and close your doors, as well as in the braking system.
0: A tak, kompresor.
2: Small amount is used by the ventilation system. Air pressure must always be above 25%. Increase the air pressure, use the air compressor. Shortcut key B.
0: B. No właśnie, no to dobrze, to...
1: F4 sprawdzamy stan powietrza, ile mamy.
2: F4 tells you the current air pressure.
0: 99. No dobrze.
1: A F2 sprawdzamy, czy nam ktoś czasami limitu nie przyłożył prędkości.
2: 50. F2 tells you the current speed limit.
0: A mam do 30, więc chyba teraz jeszcze muszę nacisnąć ten M.
1: Nie czasami do 50, 50?
0: A może?
2: Mode shunt. Mode in service.
0: O, in service.
1: Czyli to jest ten najszybszy tryb, bo jak wiemy mamy mode shunt, to jest ten taki wolniejszy, czyli za pomocą, czyli wciskamy bardzo powoli, zwiększamy prędkość.
0: Aha.
2: Zero. This is the speed in kilometers per hour. The shortcut key to hear this information is F1.
4: 21.
2: Due to depart next station
1: sprawdzaj at prędkość.
2: 30. This is the speed in kilometers
0: jest
2: per
0: 30.
2: Hour. A shortcut key
1: Dobra.
2: To hear this information
1: to możesz się
2: is
1: jeszcze
2: F1.
1: Rozpędzić.
2: 30, 6, 40. This is the
4: 45.
2: Speed. 45. This is the
1: Uwaga.
2: Speed. 5. This is the
1: Jeszcze
2: speed.
1: Raz, spoko.
2: In kilometers 45. Per 40.
4: 50.
2: 9.
1: I dość.
2: This is 50.
1: Stop.
2: This is the
1: o.
2: Speed
1: o.
2: In kilometers per
0: I jesteśmy.
2: Hour. A shortcut key to hear this information is F1.

0: zero.
1: Hamujemy.
0: Hamujemy.
1: Tak,
0: no.
1: I też z tymi hamulcami trzeba ostrożnie, bo jak dobrze pamiętam, jak w to grałem, to też nie zalecane jest jakoś hamowanie bardzo mocne, prawda?
0: O, prawda, bo jak tak pisano, to mogą się wydarzyć niezłe rzeczy, czyli na przykład jakiś pasażer może na siebie kawę wylać albo coś.
1: Tak, najbezpieczniej jest po prostu troszkę zwolnić, a potem dopiero dać po hamulcach. Okej, okay, no to...
0: A to co? Pokażemy tutaj trochę przekroczenie przepisów.
1: Możemy.
0: Jak się zachowuje nasza syrena.
1: Czyli co, rozpędzamy się?
0: Tak, bo tu nam nie poleci po statucie.
1: I zobaczymy, co się stanie.
2: Five.
0: To uwaga!
1: To jedziemy.
2: 20.
1: To taka ciekawostka. Co się stanie?
2: 31. 41.
1: Nie próbujcie tego
2: 52.
1: w domu.
0: O nie.
2: 73. 80.
1: Czy tu się to uda? W ogóle?
0: Chyba raczej nie, ale zobaczmy odległości.
3: 8730. F3 tells you the distance to the next station in meters.
0: Za takie wykroczenie już by nam nieźle dali po
1: punktach.
0: Statusie.
1: Tak, ale tu jest bardzo ciekawy efekt, kiedy się w ogóle rozbijamy, tak? Kiedy dochodzi do czegoś takiego, tam jest bardzo ciekawy efekt dźwiękowy, no ale tego chyba teraz nie dane nam będzie sprawdzić. A zobaczmy teraz, co się dzieje, kiedy puścimy czuwak.

0: 19. Zero.
1: O! To się dzieje, kiedy puścimy czuwak, kiedy po prostu wtedy mamy kolejną syrenę alarmową, no i cóż, i pociąg nam się zatrzymuje. Tak to działa.
2: Zatrzymuje.
1: Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie zablokować sobie czuwak, bo na przykład macie jakieś problemy motoryczne i nie bardzo wam pasuje, żeby trzymać ten klawisz tab cały czas, to po prostu naciskacie klawisz F12. Jeżeli nie macie właśnie tego dodatku do kopiowania w NVDA, to będzie działać. Okej, okay, to jest Skype.
2: Ja powiem,
3: parts
2: że ten...
3: of the track have a speed limit. Use your up and down arrow keys to find the speed limit for this part of the track. You will hear an alarm like this if you are breaking the speed limit. Push escape when you've worked the speed limit out.
1: Tak, czyli tu możemy sobie właśnie te limity prędkości, to już znamy.
3: There's also a much easier way of finding out the speed limit. Just hit F2. To slow down your train, you can use the throttle control and set it to zero by pushing your down key. If you want a more abrupt stop, the brakes can be applied. Use the space bar.
1: Czyli
3: be careful not to
1: strzałka w dół
3: to
1: zwalnianie, spacja to hamulce, przypomnijmy.
3: Try stopping now using the throttle and brakes.
1: No to mamy to już and can move on. Sprawdzone, więc dalej.
3: Let's talk about how you get information. We've already found the S key, which tells you about the state of the various vehicle systems, but there's also a series of function keys that can be used to tell you about the outside world. Try pushing F1 through to F11. We already know that F12 is the dead man switch lock. See what they do. As you push your button, I'll explain what happens. When you're happy and ready to move on, push escape.
1: No tak, i mamy klawisze od F1 do F11, różnego rodzaju informacje. Ja nie wiem, czy jest sens pokazywać to wszystko, czy ty, Michale, pamiętasz te najważniejsze, które warto omówić.
2: Które warto omówić, to jedziemy od F1, to F1 to jest sprawdzenie naszej bieżącej prędkości, F2 to jest sprawdzenie, czy ktoś nam czasami nie dał limitu, F3 patrzymy odległość do danej stacji, F4 sprawdzamy stan powietrza, to akurat możemy sobie sprawdzić.
3: 43 F4 tells you the current air pressure.
2: No, mamy trochę słabo, ale to nic. F5 to jest czas, który mamy, a F6 to jest czas dojazdu na następny peron. Czyli teraz mamy godzinę.
3: 10, 20, 5, 30, 6. F5 tells you the current time. There are settings in the main menu to switch between 24 and 12 hour formats. The time is

0: reported as hours, minutes, and seconds. Therefore, 1, 2, 3 would be 2 minutes past 1 and 3 seconds.
1: O, właśnie, ważna rzecz, bo my tutaj możemy pracować w trybie 24-godzinnym bądź w 12-godzinnym.
2: Owszem, i to sobie ustawiamy w głównym menu tego programu, w głównym menu TubeSima.
1: F6, czyli to jest czas, na który mamy dojechać na peron. I mamy dwa najważniejsze klawisze, znaczy teraz dochodzimy do typowo naprawdę klawiszy, bez których się nie da. Czyli F7, czyli to jest klawisz, gdzie no odechciało nam się pracy, odechciało nam się jazdy i po prostu wciskamy F7 i zobaczę, czy to się uda tu zademonstrować.
3: Tango Sierra 523 to control. Request for leave. Over.
4: 523 acknowledged. A relief crew will be standing by at your next scheduled stop. Over.
0: F7 is used to radio the control room and ask for a relief driver. This is how you would end a route early.
2: Czyli wcześniej po prostu kończymy naszą trasę.
1: No, nie wiem, czy Państwu to polecać, czy lepiej zostawić do własnego rozważenia.
2: W każdym razie to nie jest tak, że nie możemy sobie po prostu zatrzymać tego pociągu na dowolnej stacji i wypuścić pasażerów. Nie, dobra, to już jakby nam się nie chce. No nie, tak nie można.
1: No niestety F8 to jest przycisk, który służy do skomunikowania się z naszą kontrolą, z naszą centralą. Czy możemy wyjechać, czy czekamy?
2: No to spróbuj może wcisnąć.
1: Skomunikujemy się. Halo, centrala, halo.
3: Tango Sierra 523, ready to depart. Over.
5: 523, clear to depart. Over.
0: F8 asks permission to depart a depot or a station. You should not depart, pull away, until you have received clearance.
2: Czyli przed każdym ruszeniem z jakiejkolwiek stacji musimy nacisnąć F8, czy z pętli. Nie możemy ruszyć sobie, no tak, bo chcemy, będzie fajnie.
1: Oj nie, bo dostaniemy po statusie, po punktach.
3: 5-3-3, acknowledged.
0: F9 is used to acknowledge a message from the control room.
2: Czyli do potwierdzenia.
1: Tak, że się zgadzamy z informacją. F10 to jest nasz status, czyli pokażemy, wciskamy
2: możemy.
0: Customer service score is 29, safety score is 72. F10 tells you your current safety and customer service scores. At the start of a run, your safety score is 100%. Each time you make a safety violation, your safety score drops. Your customer service score starts at 50%. Doing the right things and keeping your customer happy will increase your score. Doing the wrong things, like making the announcements at the wrong time, overusing braking, will cause your customer service score to drop.
2: Czyli tu zostało też przy okazji powiedziane, za co możemy dostać punkty, a za co możemy je stracić.
1: Dokładnie tak i lepiej powiem, jeszcze raz przestrzegę, nie róbcie tego, co my teraz, bo dostaliśmy już nieźle po punktach, ale tu sobie na to mogliśmy pozwolić.
2: Dokładnie. F11 to ja muszę wcisnąć, bo u ciebie to nie zadziała.
0: F11 is available when there is a signal ahead. A signal alert sounds like this. When this alert is sounding, it means somewhere ahead there is a red stop signal. F11 tells you how far to the red signal and an estimate of how long in seconds before that signal goes clear.
2: Czyli tu mamy po prostu jakiś sygnał, na który na przykład musimy się zatrzymać. I mamy informację, ile mamy do tego miejsca, gdzie jest ten sygnał. I ile czasu on będzie nam się świecił, bo też nie tylko okazuje się na drogach mamy czerwone światła, także i w kolei podziemnej mamy czerwone światła, z jakiegoś powodu mogą one nam się palić i wtedy jechać nie możemy.
1: Nie można. No F12 to już mówiliśmy.
2: To już sprawdzaliśmy.
1: To jest czuwak stały.
2: Tak. No to co? Escape.
1: Escape.
0: There are two final keys you can use. Try hitting the equals key. See if you can tell me what it does. Push escape to move on.
2: Jakie to klawisze?
1: Klawisz równa się to jest klakson. To jest sygnał ten.
2: No. A. Jakoś.
1: Czekaj. O. Jeszcze spróbuj. A! Spróbuj z shiftem.
0: Close the doors. You can use left shift
2: nie.
0: And right shift to open the left and right hand doors.
1: To zobaczymy w trakcie,
0: remember
1: bo coś tu nam
0: before closing your doors
2: equal.
1: Equal to równa się.
2: Dokładnie. Equal to równa się, więc powinno. Powinno to działać.
1: Zatrąbić.
2: A z jakiegoś powodu nie działa. Trudno.
1: No,
2: okej.
1: Okay. Trudno. Mówi się trudno i jedzie
2: się dalej. I naciska
1: się
2: escape.
0: The final key in this lesson
1: tak.
0: Is the escape key in itself. This doesn't work in the driver school, but when you're driving a route, push it to pause the game. This will present you with a
2: pauza.
0: Menu, so you can
2: escape
0: review the last
2: pauza.
0: 10 messages you've received. As the train is not moving and the timers are not running, it gives you chance to look through any messages you may have missed. Push escape to unpause. Push escape now to move on to the next lesson, or use any of the keys you've been taught about in this lesson to practice.
2: Okay.
0: Select a lesson. Lesson 2. Stopping at a station.
2: I teraz już tak naprawdę zabieramy się za jazdę.
1: No, to bierzemy drugą lekcję, tak?
2: Myślę, że tak. Myślę, że teraz możemy wziąć drugą lekcję, żeby już w ogóle popróbować. Nie wiem, czy będziemy przechodzić całą tę szkołę. Ja myślę, że teraz możemy pokazać drugą lekcję, a potem już pokazać jakąś misję. To tobie, Michale, już wtedy przekażę klawisze, bo ty masz większe doświadczenie w tym. Ja dawno w to nie grałem, więc myślę, że to będzie dobra opcja, żebyś to ty prowadził.
1: Dobra. To powiem, żeby było, jak to się mówi, w podziale, to ja przejadę się do na przykład jednej stacji czy drugiej, a ty potem do następnej.
2: Okej, okay, widzę, że bardzo chcesz, żebyśmy ten pociąg rozbili. Dobrze.
1: Jak się uda, bo powiem Michałowi się udało, mi ani razu.
2: A to mi to nie jeden raz.
1: Sprawdzimy,
2: dobrze. Bierzemy się za lekcję drugą.
0: Well done. Let's try stopping at a station. Right, you're on the test track again, 1,000 meters from a station. A couple of things to know here. Once you get within 300 meters of a platform, your platform detection system will kick in and you will be alerted that a platform is
2: tak, tu mamy informacje na temat tego, co nam się dzieje, że musimy 10 metrów przed odpowiednią linią się zatrzymać.
0: Stop zone alarm will sound on the side where the platform is. Be careful to open the correct doors. The lemmings that ride your train aren't clever enough to know the difference between a live train track and a platform. Once you're in a stop zone, you can release the dead man switch and then use the left or right shift key to open the appropriate doors. Let's give it a try.
2: Okej, okay. Więc teraz musimy najpierw tak uzbroić ten nasz pociąg. Czyli pasażerowie nam chyba wchodzą, ale czy my mamy otwarte drzwi? Czy to znaczy, że...
1: Chyba jeszcze
0: 98.
2: Czyli musimy otworzyć drzwi.
1: Musimy otworzyć.
2: Więc
1: tak?
2: Otwieramy tym razem lewe.
1: O, słyszymy, że wchodzą.
2: Tak. Wchodzą i wchodzą.
0: Zero.
1: O, zero, czyli można na razie nie zamykać drzwi, bo musimy wszystko poogłaszać.
2: Tak jest, więc co my teraz powinniśmy tak naprawdę zrobić?
1: Teraz musimy powłączać wszystkie nasze oprzyrządowania, czyli najpierw zaczniemy od świateł, czyli najpierw D.
0: Destination light on.
2: Tak, literka D.
1: Destination.
0: Rear lights on.
1: L.
0: Passenger lights on.
1: I V.
0: 20.
1: Literką T sprawdzamy temperaturę, też tak ku przypomnieniu. Na szczęście mamy 20, ale...
0: Ventilation on. 96.
1: Dobra. I teraz ogłaszamy komunikat, że no, że po prostu jesteśmy na takiej, a takiej stacji.
6: Jeden. Simulated platform. This is a test track service to simulated platform.
1: To, że to jest tutorial, czas nas nie obowiązuje, więc naciskamy trójkę, żeby poinformować, że drzwi się zamykają.
6: Please stand clear of the doors.
2: I teraz ja naciskam lewy shift, żeby zamknąć lewe drzwi, które są otwarte. Teraz możemy zobaczyć, co jest w kabinie pasażerskiej. Czy to będzie jakoś inaczej słychać? Tak sobie myślę.
0: External passenger carriage.
2: O!
1: O! A jednak!
2: I jak widać, się troszeczkę zmieniło.
0: Driver's cab.
2: Dobrze.
1: Podamy komunikat, że jesteśmy gotowi do odjazdu.
6: This train is ready to depart.
2: I teraz powinniśmy nacisnąć F8, zdaje się, tak?
1: Tak, F8 dosłownie. Pytamy się, halo kontrola.
3: Tango Sierra 523, ready to depart. Over.
5: 523, clear to depart. Over.
2: I F9.
3: F523, acknowledged.
2: No i co? Tap.
1: I startujemy.
2: I jedziemy.
0: Due to depart next station five, at 10. 4.
7: 10. 12. 15.
1: 17. 20. 25. To się rozpędzamy, ale sprawdzamy.
0: 920. 9.
1: Można. A ile mamy prędkości?
7: 25. 30. 35. 40.
1: Ale mamy piękne dźwięki.
2: Tak.
0: 756.
1: Rozkoszujemy się podróżą po Londynie.
2: Owszem. Krótka to będzie podróż, co prawda, ale...
0: 640.
1: Zawsze coś.
2: Zawsze coś.
7: 40. 45.
0: 530.
2: W którym momencie najlepiej będzie zwalniać?
0: 440.
1: No. No najlepiej jak będziemy mieli sobie już tak z, no, przy 300.
0: 306, 300 to station.
1: O.
7: 45. 41, 40.
0: 200 to station.
7: 36, 35.
1: O. Próbujemy się wstrzelić, bo coś 31, mi się wydaje, 30. Drodzy Państwo, że...
7: 25.
0: 100 to station.
7: 21, o. 20.
1: Chyba nie tak jednak źle prowadzę.
7: 15.
2: Nie wygląda, żeby było źle.
0: 50 to station.
2: 50, a musimy się wstrzelić w 10.
1: Tak, i sobie na tej 10, na piątce potem.
7: 5.
1: I sobie tak, teraz możemy trochę tak... O, panie, co pan na nas robi?
2: No. I...
0: You overshot the stop zone. Do you want to try again?
2: Yes. O, nie wyszło tam. Nie wyszło, a prawie było.
1: A prawie.
2: To co, próbujemy jeszcze? To próbujemy jeszcze raz?
1: Próbujemy, a
2: to próbujemy jeszcze raz.
1: Michale, Michale, spróbujesz, right, spróbujesz ty zasiąść za pulpitem.
2: Dobrze, nie ma problemu. Spróbujemy, może będę miał trochę więcej szczęścia. Na razie wpuszczamy pasażerów.
1: No cóż, no nie mamy czasem rady na nasz pociąg.
2: Oczywiście, to jest... Staramy się wam to po prostu pokazać tak, jak to w rzeczywistości może wyglądać. No może tym razem się jakoś uda. Pasażerowie nam wchodzą.
0: 7.
2: Na razie Z to jest tych, ilu mamy w środku?
1: Tych, co mamy na peronie.
2: Seven. No, jeszcze co? O, ale wchodzą.
1: Czyżbyś zapomniał o otworzeniu drzwi?
2: Nie.
1: Bo oni powinni nam wejść,
2: A gdzie sprawdzamy, ilu mamy w środku?
1: Pod literą A.
2: Wchodzą, spokojnie.
1: Na wszelki wypadek otwórz jeszcze raz i zamknij te właściwe.
2: Mówisz? Jeszcze.
1: Sprawdźmy, bo... A jednak... Nie. Zero, jednak. Wiesz co, żeśmy zrobili? Mieliśmy zamknięte te drzwi jednak.
2: Aha, okej.
1: I także zamyka... Chwilę. Teraz musimy, wiadomo, pogłaszać tak. Wszystko.
2: No dobrze, to ogłaszamy na dobry początek jedynką, tak? Chyba?
1: Jedynką, ale czy my mamy w ogóle wszystko powłączane?
2: No, zobaczmy. Najpierw światła trzeba włączyć.
1: Bo bez świateł to tak, proszę państwa, nie...
2: Lepiej nie ryzykować. Dobrze, więc jaka jest kolejność tych świateł? Ja szczerze mówiąc nie pamiętam tych skrótów, więc ja bym się pewnie jakoś tam posługiwał bardziej.
0: Timetable. Public addresses. Train status view.
2: Tym.
0: Left hand doors open. Right hand doors closed.
2: O, zobacz.
0: Left hand doors open.
2: Mamy otwarte te drzwi.
1: To zamykamy je, ale to za moment.
2: Dobra.
0: Rear lights off.
2: Na razie musimy powłączać światła.
1: Rear lights to on. R, D.
0: Destination light on.
2: Tak.
1: L.
0: Passenger lights on.
2: Dobrze. No więc teraz musimy zrobić co? Teraz musimy...
1: Powietrze,
2: czyli V?
1: B.
2: A, B.
1: B.
2: I V to też swoją drogą chyba, nie?
1: V też, tak. V
0: ventilation też, tak. On.
2: Dobra.
1: Poczekamy, aż się nam załaduje.
2: Sprawdzamy ten status powietrza, znaczy tej kompresora pod F... którym? 3?
1: F4.
2: A, F4.
0: 99.
2: O. Dobra. Ładnie. Czyli co? Czyli teraz możemy ogłosić, że zamykamy drzwi.
1: Tak. Trójką.
6: Please stand clear of the doors.
2: Okej. I teraz zdaje się, że jedynka, tak? To jest ready to depart, czy...
1: Jedynka to jest ogłoszenie, na jakiej jesteśmy stacji. To jest bardzo ważne, żeby ogłosić następną stację i obecną, czyli ogłaszamy jedynką.
6: This is simulated platform. This is a test track service to simulated platform.
2: Dobrze, ale okay. Teraz jeszcze musimy ogłosić jeden komunikat, jak dobrze pamiętam, tak?
1: Tak, że jesteśmy gotowi do odjazdu, czyli dwójka.
2: Czyli dwójka, okej.
6: Okay. This train is ready to depart.
2: No i teraz naciskam F8.
3: Tango Sierra 523, ready to depart, over.
5: 523, clear to depart, over.
2: Dobrze.
3: 523, acknowledged.
2: F9. I możemy chyba ruszać.
0: Clear to depart, next station at 10:15.
7: 25 36 46.
2: No, trochę za szybko.
7: 55.
2: Trochę 53. Za szybko. Prosimy się nie.
7: 50.
2: O. Trochę za... Kierowca za bardzo na gaz przycisnął.
0: 585.
1: Tak.
2: Już sprawdzam sobie F3 teraz odległość.
1: Polecam sprawdzać F1 prędkość.
0: 850.
2: Nie no, spokojnie. Co to było?
0: 360.
2: Dobrze.
0: 300 to station.
7: 43.
2: Będziemy zwalniać, proszę państwa.
0: 230. 200 to station. 180.
7: 46.
0: 150. 8. 140, 40. 2, 130, 3,
8: 8.
2: Chyba 10, trochę.
0: 120, 1,
8: 5.
0: 170,
8: 5.
2: Może 10. Dziesiątka.
0: 190,
1: 8. No to sobie pojedziemy prędkością bardzo bezpieczną.
2: Tak.
0: 75.
1: Ale to prędkością w sam raz na misję szkoleniową.
2: Owszem.
0: 57.
2: Ja najzwyczajniej. Ja najzwyczajniej po prostu chcę tam dojechać. Wiesz.
1: Tak, bo ja, że tak powiem. No cóż. Przejechałem.
0: O! O! O!
2: No, muzyczka nas przywitała. Chyba po lewej stronie powinienem otworzyć te drzwi. I tylko jeszcze nacisnąć chyba jedynkę teraz, tak?
1: Tak, najlepiej, tak.
2: No i wypuszczamy naszych pasażerów.
0: Well done, you were spot on. Do you want to try again? Yes.
2: No, i się udało.
1: No.
2: Jest elegancko, co prawda za drugim podejściem, ale się udało, więc nie chcę już powtarzać tego. Teraz, jeżeli ktoś miałby ochotę przejść dalej tę szkółkę, to oczywiście może, bo jak najbardziej tu jest jeszcze sporo do zabawy. Natomiast my będziemy teraz, myślę, pokazywać już jakąś konkretną misję, konkretne działania, no, kiedy będziemy tak już jechać faktycznie gdzieś, prawda?
1: Tak, bo przecież powiem, nie będziemy siedzieć co róż w emulatorze.
2: Dokładnie, no to no.
0: Select a lesson. Lesson 3. No. Bringing it all together.
2: I teraz wychodzimy stąd.
0: Main menu.
1: Ale missions. Może przetłumaczmy, może chociaż zróbmy jeszcze udogodnienie, czyli przetłumaczmy tytuły lekcji.
2: Dobrze.
1: Dla naszych
0: Select
1: słuchaczy.
0: Mission. Exit. Driver school. Prepare train for service.
2: Więc
0: your
2: mamy...
0: task.
2: Tak.
0: Prepare your train and drive. From Harrow and Wealdstone Depot to Harrow and Wealdstone. Take train back to Depot. Driver school.
2: Bo to jest tak, driver school. I teraz tak, w driver school.
0: Select a lesson.
2: Mamy
0: lesson
2: lekcję.
0: One, driving basics.
2: To już sobie przeszliśmy.
0: Lesson two. Stopping at a station.
2: Zatrzymywanie się na stacji.
0: Lesson three.
2: Trójka.
0: Bringing it all together.
2: Łączenie wszystkiego razem. Czyli po prostu, no, wszystko to, czego się nauczyliśmy, teraz trzeba by było połączyć razem.
0: Lesson four. Depots.
2: Depots, czyli Depot. Pętle.
1: O, to jest bardzo ważny moment.
2: To może powiedz kilka słów o tych pętlach.
1: Depa charakteryzują się specjalnymi przepisami, gdyż jak wyjeżdżamy z pętli, musimy rozpędzić się minimum do 12 km na godzinę, broń Boże, więcej. I też z tą samą prędkością wjeżdżamy do depa. Jak jesteśmy na pętli, możemy robić dosłownie wszystko, czyli otwierać sobie drzwi z lewej i z prawej, ile chcemy. No bo to jest jakby, no, pociąg jakby świeżo co wyciągany do jazdy.
2: I tam się wtedy nic nie dzieje, tylko po prostu musimy zachować odpowiednią prędkość, żeby nie narobić sobie problemów.
0: Lesson 6. Lesson 5. External events.
2: External events, czyli różne wydarzenia zewnętrzne.
0: Lesson 6. Reviewing a run.
2: Przegląd jazdy.
1: Wszystkiego.
2: Tak, czyli jazdy. Później właśnie przeglądanie tych naszych wyników.
0: Exit.
2: I wyjście. To jest tyle.
0: Main menu.
2: I teraz missions. Tak, czy robimy którąś misję, czy już taką standardową...
1: No, oczywiście zacząłbym od misji.
2: No to dobrze. To...
1: Ale weźmiemy sobie dłuższą misję.
2: Okay.
1: Krótszej na razie
0: Select
1: jeszcze
0: mission.
1: Nie.
0: Driver school.
1: Chyba, że wolisz krótszą na start.
2: To znaczy, myślę, że po prostu, no, pokażemy naszym słuchaczom którąś z tych misji, żeby mogli w ogóle zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
1: Mówiliśmy o pętlach. Jest taka misja, gdzie musimy na razie wjechać do depa. Także to jest bardzo ciekawe, jak się tam wjeżdża.
0: Prepare train for service. Your task. Prepare your train and drive from Harrow and Wealdstone Depot to Harrow and Wealdstone on the Bakerloo line.
1: Tu wyjeżdżamy.
0: Time, 5 minutes. Level, easy. Opening your doors at the last stop completes your mission.
1: Mm-hmm. no dobrze, musimy wyjechać z pętli Harold Wildstone i podjechać na tą samą stację i tam się zatrzymać.
2: Tak.
1: To, no to pokażemy pętlę w praktyce?
2: Możemy pokazać pętlę w praktyce. To proszę bardzo, Michale, to, no to bierzemy. Klawiatura jest twoja.
1: Dobrze. Jeszcze raz spróbujemy, nie dasz. A jeszcze zobaczyłem, może to był minus, ale nie.
0: Rear lights on.
1: Na razie, a zapomniałem. Na razie musimy wszystko powłączać. I powiem wam, proszę państwa, że żeśmy zapomnieli o jednych bardzo ważnych światłach. W wersji, znaczy w treningu, czyli otóż literka H.
0: Headlights on.
1: Światła przednie.
2: No tak, to trochę problematyczne by to było, gdybyśmy tak bez tych przednich świateł jechali.
1: Więc teraz, żeby nie robić problemów na drodze, więc dlatego muszą
0: ventilation
1: być...
0: Ventilation on. 20.
1: Okej, okay. I teraz zobaczymy sobie 10, czas.
0: 0, 50,
1: 5. F5, a F6 zobaczymy czas, na którym musimy wyjechać z pętli. Okej. 3 minuty do
3: Tango Sierra 523, ready to depart.
1: F8.
5: 523, clear to depart, over.
2: A możemy szybciej nawet. I F9.
1: A możemy szybciej.
3: 523, acknowledged.
1: I rozpędzamy się. Ale o, na razie się nie rozpędzamy. Bo gdyż nie mamy ustawionego silnika. Silnik ustawiamy literą M.
2: Czyli tryb.
0: Mode shunt.
2: Czyli tu się przydaje ten shunt.
1: I ten shunt. Bo in service
7: zero, one,
1: lepiej nie.
7: 2, 3, 4, 5, 6.
2: Shunt seven, jest po prostu bardziej precyzyjny.
7: 9, 10.
1: O, to prawda. 11, możemy sobie teraz dojechać 12, do minimum faktycznie tej dwunastki i właśnie sobie jedziemy dwunastką.
2: Spokojnie, powolutku.
1: Ale pętla ma 300 metrów.
0: 390.
1: O, nawet więcej.
2: Więcej.
1: Ja, 400.
0: Stop.
1: Więcej.
0: 49 meters.
1: O. Hamujemy stacją.
7: Zero.
1: I czekamy. Bo nas zatrzymało czerwone światło.
2: Tak. F11 można sprawdzić.
0: 1 second. 33 meters clear signal.
2: O, i już można jechać dalej.
1: Ło, nie, nie,
2: nie.
1: Ale tutaj się coś. Nie, nie, nie, znaczy można, ale żeśmy zjechali z okna tego. Z okna TubeSima i wjechało mi na Team Talka na kanał audycja.
2: Nie, to u ciebie. To u ciebie. To u mnie jest okej, wszystko.
1: Chwila. O. A, już wiem czemu. Dobra.
2: No, to, to proszę bardzo, przejmij.
1: Ruszamy.
2: Przejmij czuwak i działamy.
7: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2: Ile nam tam jeszcze zostało tego depo?
1: F3 sprawdzimy sobie.
0: 227.
2: No chwilę to jeszcze potrwa.
1: No jeszcze 207 metrów. To powiem, jazda z takiego depa no nie należy do przyjemnych. Znaczy w kwestii, że do takich, gdzie się coś dzieje wokół. Ale nie ma co się dziwić, dopiero rozpoczynamy swój dzień.
0: Stop signal 49 meters.
1: O, znowu.
7: 0.
2: I znowu sobie możemy wcisnąć teraz, to ja wcisnę.
0: 0 seconds.
2: O.
0: 36 meters.
2: Już.
0: Clear signal.
7: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2: I i jedziemy dalej. Sprawdźmy może. 74 metry.
0: 48.
2: Zmniejsza się. I wtedy jeszcze nie będzie stacji, tylko wyjedziemy z tego depo i będziemy mogli przyspieszyć. Tak rozumiem.
1: Tak, będzie można troszkę przyspieszyć.
2: Harry
7: Wheelstone, 12, 13,
0: due to depart next station 14, at 10, 8,
7: 15.
1: Dobra, wystarczy do 15.
7: 15, 20.
1: Żeby było równo.
2: No tak.
7: 25,
2: 171, 30. Tak, nie ma się co rozpędzać zbytnio, bo...
1: 27,
7: 25. Bo dojeżdżamy. 19, 15.
1: O, jakaś karetka
2: tak,
1: gotowia.
2: Zdaje się, że tak.
7: 15, 200
0: to station.
1: O,
7: 15.
1: No to pojedziemy sobie 15 chwilę.
2: Najgorsze jest właśnie to wycyrklowanie, kiedy należy zwolnić i kiedy rzeczywiście opłaca się to zwolnienie, bo fajnie się rozpędza do tych 50, załóżmy, ale potem trzeba jeszcze
0: 100 to station
2: wycyrklować odpowiednio i zmieścić się w czasie odpowiednim.
0: 75 to station.
1: O, to tak, ale to pokażemy oczywiście na misji już takiej.
0: 50 to station.
2: 50.
1: O, chwila.
0: 30 to station.
7: 40.
0: Stop signal in 809 meters.
7: 0. 5.
0: 15 to station.
7: 4. 0.
1: I teraz po której można
2: po otwierać? Prawej.
0: Clear.
6: This is Harry Wheelstone. This service terminates here. Please ensure you take all your belongings with you.
2: I otwieramy drzwi.
0: Shift complete. Driver report generated to clipboard.
2: Właśnie.
0: Safe pair of hands badge for getting a perfect safety score. Mission success.
2: I teraz jest jeszcze jedna ważna informacja. Shift complete. Report generated to clipboard. Teraz powiedzmy otwieramy sobie notatnik. I wklejamy to, co w tym schowku mamy. No właśnie, i takich informacji dostarczył nam ten raport, tak? Można się z nim zapoznać, wklejając go po prostu do notatnika, chociażby. I co, Michale, teraz pokazujemy już coś większego?
1: O, można, ale jeszcze pokażemy większą misję.
0: Scheduled run. Missions. Okay. Select mission. Drive. Prepare train. Take train back to Midday Victoria. Your task. Prepare your train and drive from Brixton Depot to Victoria on the Victoria Line. Time. 12 minutes. Level. Medium. Opening your doors at the last stop completes your mission.
1: O, właśnie. Te misje są... dla początkujących, dla średnio zaawansowanych, dla zaawansowanych i są misje ekspert.
2: No dobrze. To spróbujmy.
1: To już są takie se długie.
2: Takie długie. No my nie będziemy, nie wiadomo też jak długich tych misji uskuteczniać, bo to chodzi o to, żeby po prostu pokazać. Teraz znowu musimy przygotować pociąg, więc przypomnijmy może co trzeba zrobić.
1: Najpierw włączamy światła wszystkie, czyli skróty DRHL. DRHL.
0: Destination light on. Rear lights on. Headlights on. Passenger lights on.
1: Okej. Okay. I teraz włączamy sprężarkę B.
2: IV.
1: IV.
0: Ventilation on. 20.
1: I ustawiamy sobie tryb silnika.
0: Shunt.
1: No i?
2: I najpierw jeszcze musimy poprosić o...
1: O zgodę.
3: Tango Sierra 523, ready to depart, over.
8: 523, clear to depart, over.
2: I F9.
3: 523, acknowledged.
2: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i okej. Okay. Zobaczmy, jak duże jest to depo.
0: 370.
2: Okej. Okay.
1: Jedziemy sobie spokojnie dwunastką.
2: Co najwyżej tu możemy mieć jakieś sygnały stopu.
1: O, to będziemy musieli wtedy po prostu przyhamować pomalutku.
0: Stop signal in 49 meters.
1: No nie da się już zwolnić bardziej, więc czekamy.
0: Clear signal.
2: I można jechać.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2: Jakieś inne pociągi się przetaczają też po tej pętli. To słychać?
1: Słychać je. Jak sobie tak zamaszyście jadą.

0: teleport.
1: I znowu stop. Tu jak rozumiem, możemy śmiało, jeżeli nie mamy pasażerów, to możemy śmiało używać spacji do hamowania.
2: Tutaj tak, tutaj jak najbardziej jest to dozwolone.
0: Clear signal.
1: I jedziemy dalej.
0: 8, 5, 0, 1, 2.
2: O, już niewiele.
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

0: speed limit is now 50. Leaving.
1: Brixton depart.
0: Due to depart next station at 10. 7. Speed limit change to 30 in 90. 9 meters. Speed limit change to 30 in 90.
2: O, właśnie mamy limit, zaraz będzie.
0: Speed limit change to 30 in 50 meters.
3: 40. 50.
0: Mode in service.
3: 50.
0: 390. Two. Speed limit is now 30. Speed limit change to 70 in 140. 9 meters.
4: 25. A za chwilę za to będzie można przyspieszyć. O ile w ogóle będzie po co.
0: To station. Speed limit change to 70.
4: Nie będzie po co.
0: Meters.
3: 20.
2: Mamy stację, ale to nic nadrobimy przy następnej.
0: Speed limit is now 70.
2: No możemy się rozpędzić aż do 70 km na godzinę.
4: Czyli rzeczywiście ładnie.
0: 100 to station.
3: 19. 15.
2: I jedziemy sobie już powolutku, żeby jednak na tą stację bezpiecznie dojechać.
4: Tak jest.
0: To station. 75 to station.
4: I zaraz będziemy 40. Już puszczać pasażerów.
3: 10.
2: Tak, już pomalutku. 50
0: to station.
2: Stacje na horyzoncie.
4: Tak, zaraz będzie
0: speed
4: można.
0: Speed limit change to 25 in 200 meters. 30 to station.
2: O! Heating on 5. Szczęście, że jedziemy sami, bo właśnie nam zabrakło.
0: To station.
4: Czego nam zabrakło?
2: Powietrza.
4: To trzeba wcisnąć.
2: O. O, dobrze, że było słychać.
4: Tak, i teraz otwieramy lewe drzwi. Zapraszamy pasażerów.
0: 35.
4: 20. Jeszcze. Niech sobie wszyscy wejdą.
0: Zero.
4: O, i teraz zero. Chyba trzeba dać komunikat o tych drzwiach, które będziemy zamykać. To jest który?
2: To jest trójka.
1: Please stand clear of the doors.
4: Zamykamy drzwi.
2: A, myśmy się jednego komunikatu nie podali. Jedynka.
1: This is a Victoria line, service to Victoria.
2: I dwójka.
1: This train is ready to depart.
4: I F8.
5: Tango Sierra 523, ready to depart. Over.
6: 523, clear to depart. Over.
4: F9.
5: 523, acknowledged.
4: Dobrze. Czy my coś jeszcze musimy? Chyba tap i jedziemy.
2: Tap i jedziemy. No dobrze, ale jeszcze sobie sprawdzimy.
0: Customer service score is 49. Safety score is 100.
4: Dobrze.
2: To spadło nam zadowolenie.
4: Spadło, no ale trudno się mówi. Jedziemy.
0: Clear to depart. Next station at 10:12. Speed limit change to 25.
2: O, do 20 ci chcą ograniczyć prędkość.
3: 15. 20.
0: Speed limit change to 25 in 50 meters.
2: Do 25, sorry.
4: No to jeszcze mogę.
2: Jeszcze o 5.
3: 20. 25.
0: Speed limit is now 25. Speed limit change to 75 in 149 meters. Speed limit change to 75 in 100 meters.
4: A ile nam zostało w ogóle?
0: 1264. Speed limit change to 75
4: to można przyspieszyć.
0: Meters.
3: 25.
2: Nie, jeszcze nie można 75.
3: 31.
4: Ale już można.
3: 41. 52. 62.
0: Speed limit change to 65 in 200 meters. Speed limit change to 65 in 100 meters. Speed limit change to 65 in 60 meters. Speed limit is now 65.
4: W sumie mógłbym...
3: 60. 65.
4: O. Przyspieszyć.
0: 654.
4: Na razie jeszcze spokojnie. Ale jak będzie
0: speed limit change to 20 in 200 meters.
3: 58.
0: Speed limit change to 20 in 100 meters. Speed limit change to 20 in 50 meters. Speed limit is now 20.
3: 40.
0: Speed limit change to 35 in 149 meters. 300
3: 29.
0: To station. Speed limit change to 35 in 100 meters. Speed limit change to 35 in 50 meters.
3: 11.
2: Tak, ale poszło nam, no zobacz, wasz postyle.
0: Customer service score is 50. Safety score is 97. 200
4: to jeszcze
0: station.
4: Nie tak źle.
3: 5.
4: A czemu w ogóle cały...
0: Speed limit is now 35.
4: Cały się zatrzymał.
0: 168.
2: Czyżbyś odkrył tu siłowe pole magnetyczne?
4: Mam wrażenie, że niestety tak.
0: 180.
2: No, my wam to pokazujemy, mówimy jak macie jechać bezbłędnie, ale nie zawsze to wychodzi.
4: Nie zawsze sami to robimy.
2: 17.
0: To station.
3: 11.
2: No.
3: 5.
0: 15. To station.
3: 2. 0. 5.
2: Oh.
3: 1. 0.
4: I jesteśmy, chyba.
2: Jesteśmy, tak.
4: No to otwieramy. Otwieramy drzwi prawe. I chyba jakiś komunikat by wypadało.
2: Jedyneczka. Zobaczymy, ile pasażerów. Zero. Czyli zero na peronie. No to...
4: Czyli nikt z nami...
5: Tango 0523, ready to depart. Over.
2: Nikt z nami nie chce jechać.
7: Clearance denied.
2: O, brawo, dojechałeś przed czasem.
4: Czyli teraz muszę zrobić jeszcze...
5: 5-3-3, acknowledged.
4: Okej, okay, ale muszę i muszę czekać teraz.
2: Chwila. Ale trzeba patrzeć pod F5, jaki mamy czas.
0: 10, 11, 9.
2: Bo zrobię pauzę na razie.
4: Okej.
0: Okay.
2: Ważna jest sprawa. Jeżeli dojeżdżamy na stację, to F5 to jest aktualny czas, a F6 nasz prawidłowy czas wyjazdu z tej stacji. Możemy wyjechać nawet 30 sekund przed.
0: Unpaused.
4: Okej.
0: Okay. 10, 12, 10, 11, 16.
2: No, a, to jeszcze mamy... pomalutku musimy się szykować.
4: No mamy chwilę, może jacyś pasażerowie będą chcieli jednak mimo wszystko z nami jechać. Nie. A ponoć to metro to takie jest bardzo oblegane, a jakoś nikt z nami nie chce jechać.
2: Jakoś nikogo tutaj nie widać niestety,
4: ale już
2: czas nam leci.
4: Już możemy.
5: Tango Sierra 523, ready to depart. Over.
6: 523, clear to depart. Over.
4: Okay.
5: 523, acknowledged.
4: Dobrze, więc teraz... Tak. No to zamykamy.
7: This train is ready to depart.
4: No to co? Go!
2: Go!
4: Tylko...
2: O! Nie mamy powietrza!
0: 20.
4: No.
2: No, bez powietrza to tak się nie da jechać.
4: To tak się nie da jechać, tak, więc trzeba to nabić. Trzeba nabić sprężarkę i będziemy mieli opóźnienie.
2: Chyba to było.
3: 10. 15.
4: Jaki my tu mamy?
2: Opóźnienia.
3: 15.
4: 30. 5.
2: 25.
4: Jaki mamy?
2: Limit? Next station is Vauxhall.
4: No i tak nic z nami nie jedzie teraz.
6: Control to Tango Sierra 523, approaching engineering works. For the safety of engineers ahead, adhere to the posted speed limits. Over.
4: Czy jakieś prace?
0: 1,530.
2: Najlepiej około...
0: 110.
2: No, mamy ponad 110 pasażerów na pokładzie.
4: Myślałem, że nikt z nami jechać nie chciał. No dobrze.
2: Dojedziemy do tej stacji i pokażemy,
0: speed
2: jak...
0: limit change to
2: i przejedziemy tą misję,
0: meters.
2: O, do 10.
3: No,
4: zwalniam.
2: Zwalniaj.
3: 12.
0: Speed limit change to 10 in 50 meters.
4: No, ale...
3: 5.
2: No cóż,
3: 5.
2: Jak to...
3: 10.
4: O.
0: 30. 5.
4: Dobra. 35? Tak, 35 to jest...
0: 1310.
4: O, tu będzie...
2: Prędkość, limit.
0: 35, speed limit 10.
4: Teraz masz 10. Bo po prostu się no. wyrobiłem przed tym limitem.
2: A, no to jest sztuka.
4: Zwolniłem przed, no tylko aż za bardzo. Właśnie słyszymy, że tu jakieś roboty drogowe.
0: Speed limit change to 20 in 100 meters.
4: Dobrze. Jeszcze nie mogę, ale zaraz będę mógł przyspieszyć.
0: 20.
4: O.
2: 20.
4: No.
2: O.
4: Nie, da 20 on podał.
0: Speed limit change to 20 in 50 meters.
2: Bo ja nie zdążyłem powiedzieć, że sprawdzałem temperaturę.
4: Okej, dobrze.
2: Przepraszamy za nieścisłość.
4: Tak, jeszcze robotnicy tu muszą swoje zrobić. Ja niepotrzebnie przyspieszyłem. Jak słyszycie ten taki dźwięk, jakby ktoś młotkiem czymś uderzył, to wtedy zmienia się limit prędkości. I to warto mieć na uwadze.
2: Z zewnątrz słychać, jakby stycznik przeskoczył.
0: Speed limit change to 40 in 50 meters.
4: Jeszcze musimy poczekać. Spokojnie. Żadnych gwałtownych ruchów nie wykonywać.
0: Speed limit is now 40.
4: I jedziemy.
3: 30. 40.
4: O.
0: 983.
4: Tyle nam zostało. Jakiś tam powiedzmy niecały kilometr.
2: Kilometr. No, proszę państwa, ale jazdy metrem to jeszcze u nas nie było. Po raz pierwszy jeździmy tak sobie.
4: Jeździmy metrem, owszem.
2: O, i aktualnie słyszymy, jak tory pod nami. A, możemy mieć tutaj odcinki nowych torów i starych torów.
4: Okej.
2: Tam, gdzie trzeba wolniej, to są stare tory.
4: No to tu na pewno są takie nie aż tak bardzo stare, ale nie za nowe. Dobrze, sprawdźmy.
0: 405.
4: No i tak niedługo trzeba będzie zwalniać. Mijamy się z jakimś innym pociągiem teraz.
0: 300 to station.
2: No, kiedyś słyszałem, spotkałem się z opinią, szkoda, że nie można z nim wjechać na czołówkę.
0: Station.
4: No cóż.
2: O, ale mamy akurat 200 km do stacji.
0: 100 to station.
4: 75
0: to 63.
2: Szykujemy 49.
0: 35, 30 to station. 20, 15 to station. 9.
2: Oj.
0: Ute na next station at 10.
2: O, przejechaliśmy stację.
4: Tak?
2: Tak, no to co, demonstrujemy możliwość pierwszego wykolejenia się w moim życiu.
4: A możemy wrócić jakoś, czy nie?
2: Właśnie tu jest ten problem, że nie można zawrócić, to metro nie zawraca. Nie wiem, czy w ogóle metro zawraca, chyba nie.
4: A prawie jakby teraz te drzwi otworzyć?
2: A sprawdź.
4: Czekaj.
2: Nie. My je słyszymy.
4: Chociaż czekaj.
0: Ventilation on.
4: A bo może dlatego się nie da. Czekaj.
2: Ale i tak czy tak mamy już kiepską sytuację.
0: Customer service score is 40, but safety score is 90. One.
4: Przepraszamy naszych pasażerów serdecznie.
2: Przepraszamy.
4: Tak.
2: No zobaczymy, co tam ciekawego poza... A jak ruszymy, to ja sobie wyjdę na... Zobaczymy na zewnątrz, co tam ciekawego słychać. To pokażemy.
4: Bo tu jak silnik, jak rozumiem, ma dwa tryby.
0: Mode off.
4: Off.
0: Mode shunt.
4: A trzy.
0: Mode in service.
4: In service, a? Czyli nie da się tu w żaden sposób. Niestety.
2: No nie.
4: Trudno. No dobrze, czyli co? To demonstrujemy wykolejenie? Demonstrujemy wykolejenie.
2: Demonstrujemy.
4: Przykro nam bardzo, pasażerowie, drodzy, ale będziecie...
3: Zero. Five.
2: Five. Będzie wam trzeba coś powiedzieć.
3: 16.
4: Tak.
2: A to ja, uwaga, demonstruję wyjście 26. z pociągu na chwilę.
4: Okej. Okay.
2: O! Słyszymy coś? Tak brzmi pociąg z zewnątrz.
4: Bardzo interesujące.
2: Słuchajcie, jak to pociąg przejeżdża. Ale my sobie teraz wejdziemy do niego.
0: Speed limit change to 10 in 100 meters. Speed limit change to 10 in 50 meters.
4: Nieważne.
0: Speed limit change to 45 in 149 meters. Speed limit change to 45 in 100 meters.
4: Mam nadzieję, że uda mi się to zademonstrować.
0: Speed limit change to
2: 45. Ja już sobie wyobrażam minę naszych pasażerów.
0: Speed limit is now 45 to station.
4: I powiem szczerze, nie chciałbym jechać z takim maszynistą.
0: To station. 30 to station. 15 to station. You to depart next station at 10:21.
2: Czyżby musiał być zamknięty szlaban?
4: Nie wiem. Zobaczymy.
2: Poczekamy.
4: Poczekamy chwilę. Oj.
2: Już myślałem, że ten pociąg zechce w nas wjechać, no albo właśnie, my wjechać go chociaż.
4: To jakoś nie bardzo. Teraz pędzimy z zawrotną prędkością.
0: 288 to station.
2: To za taką prędkość to już by nam pokazano w Londynie.
0: 100 to station, 75 to station, 50 to station. Shift complete. Driver report generated clipboard. Mission success. Main menu.
4: No
0: missions.
4: To chyba jednak to nie było to. A szkoda, bo no nie udało nam się rozbić tego pociągu, a jest taki, jest bardzo fajny dźwięk. Jak się rozbijamy. Może kiedyś, albo może to po prostu

0: już po prostu takie zwykłe zmiany. Jesteśmy maszynistą, jeździmy i po prostu coś tam sobie robimy.
1: Jubilee Line. Northern Line.
2: Tak się spytam, byłeś kiedyś, Michale, w Londynie?
0: Nie.
2: A, bo bym się spytał, którą byś chciał linią się przejechać.
0: Jest mi to absolutnie obojętne.
1: Metropolitan Line, Hammersmith and
2: no to pojedziemy Metropolitan Line, bo nie zaczynamy w depie, tylko od razu na peronie.
0: Okej.
3: Okay. Select start station.
1: Aldgate.
2: No ja jednak lubię zaznaczyć sobie całą
3: Select
2: linię.
3: Select end station.
1: Aldgate.
3: Exit.
2: Zademonstruję, co by było, jakbym kliknął jeszcze raz Aldgate, czyli dwa razy pierwszą Aldgate. Stację.
3: You've selected the same start and end station. Please select another end station.
1: Aldgate.
2: O, nie, no
3: Exit.
2: Cóż.
1: Uxbridge Depot.
2: Ale Uxbridge Depot.
3: Select start time. 7 a.m. to 9 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. are considered rush hour, where distance between trains is much shorter. 12 a.m.
2: No to pojedziemy sobie o 12 w nocy?
0: Możemy.
2: No to jedziemy. Enter. Mamy o tej porze
3: Total distance
2: dyszu.
3: Is 33 kilometers. Estimated journey time is 1 hour 6 minutes.
2: I tyle, proszę państwa, nasz dyżur trwa na tej linii, czyli to jest czas nie jakiś przyspieszony, bo my go sobie nie możemy przyspieszyć, tylko to jest normalny czas zegarowy.
0: Tak, to jest czas rzeczywisty. Wszystko tu robimy w czasie rzeczywistym. To nie jest Eurofly, gdzie możemy sobie włączyć turbosprężarkę.
2: O, nie ma, nie. Fajnie by było, jakby był jakiś przyspieszacz, ale podejrzewam, że to już by zepsuło realizm w Eurofly'u. Jeszcze może było sobie na to pozwolić. Ale zaraz. Czy, co się? Na razie u mnie jest cisza, ale chyba no. Jesteśmy...
0: Chyba musimy włączyć...
3: Rear lights on.
0: Wszystkie tu światła.
3: Passenger lights on.
0: Teraz jeszcze wentylację i...
3: Ventilation on.
0: Sprężarkę.
2: Ventilation.
3: Passenger heating on.
2: I patrzymy, ile mamy w ogóle temperatury. O, 13 stopni, to grzejemy.
0: To grzejemy. Drzwi wypadałoby chyba otworzyć.
2: Nie, drzwi już są otwarte. O. No. Zamknąłeś właśnie.
0: Zamknąłem?
2: Bez komunikatu.
3: 48.
2: Mamy 48 pasażerów na pokładzie.
0: A tu mamy 0. Okej. Okay. Na zewnątrz mamy 0, więc na szczęście nic wielkiego się nie stało, ale komunikat warto dać.
2: Ale drzwi lepiej otworzyć jednak.
0: Okej.
2: Okay. Nie zamykaj.
0: No to...
2: Otwórz je.
0: Dobra.
2: Otwórz je jeszcze raz.
0: Proszę.
2: O, dobra. No to teraz...
4: Tango Sierra 523, ready to depart, over.
5: 523, clear to depart, over.
2: O, już dawno mogliśmy, dobra.
1: Please stand clear of the doors.
2: Dobra.
0: Zamykamy.
2: Zamykaj.
0: Proszę.
2: I...
1: This train is ready to depart.
2: Ale...
1: This is Aldgate. This is a Metropolitan Line. Service to Uxbridge. Change here for the Circle Line.
0: To ruszamy, no to...
3: Customer service score is 47. Safety score is 100.
0: O!
2: No,
0: trochę zdenerwowaliśmy pasażerów przez te zabawy drzwiami.
2: Nie chcę nic mówić, ale bez powietrza to tak się jechać nie da.
0: Prawda.
2: Dodajemy trochę powietrza
3: 59.
2: do naszych... Z drugiej strony... A, jeszcze tryb silnika.
3: Shunt. Mode in service 610 50.
2: Mamy limit taki jak zawsze.
3: Zero to depart. Next station at 0410.
6: 15. 20.
2: No i podziwiamy już 25. Sobie Londyn nie w misji, ale już tak.
0: Na 30. Linii konkretnej.
2: Na linii.
0: Mamy godzinę.
3: 0315. Stop signal in 444 meters. 449.
2: Może się z nim nie zdarzymy.
0: Obawiam się, że i tak już nie dojedziemy na czas.
6: 35. 40.
3: 300 to station. stop signal.

0: in 200 metres.
1: 39.
0: Clear signal.
1: 35.
2: Oh! Fajnie.
0: To 190. 8.
2: To ja już będę próbował zwolnić.
1: 35.
2: Będzie się czasami nie...
1: 30.
2: 25.
1: 25.
3: 100
0: to station.
1: 21.
0: 20. 100
3: metrów, tak.
0: 75 to station. Stop signal in 320 meters.
2: 50
0: to station. 30 to station.
2: Jedziemy się po
1: malutku,
2: po malutku.
1: 40. 0.
3: I możemy,
2: no dobra, chyba sprawę.
3: I możemy otwierać drzwi z prawej strony.
2: Dobra.
4: Jeden. This is a metropolitan line, service to Uxbridge, change gear for the Central
0: clear
4: Line,
0: signal.
4: Hammersmith and City Line, and Circle Line.
1: Zero.
3: Czyli możemy zamykać.
2: Chwila.
5: Tango Sierra 523, ready to depart. Over.
6: 523, clear to depart. Over.
2: Okej, okay, i teraz stop.
4: Please stand clear of the doors.
3: Dobrze, zamykamy.
2: I teraz dopiero. Które to było od opóźnień, że pociąg będzie opóźniony?
3: Nie pamiętam, szczerze mówiąc.
2: Chwila, państwo pasażerowie muszą zaczekać.
0: Timetable view.
4: Liverpool Street.
0: Public address system. APA. Ready to depart. Closing doors. Service terminates here. Apologize for the delay.
3: O właśnie.
2: Piątka. Dobra. No to jak wystartujemy, to ogłosimy.
0: Due to depart. Next station at 06.
1: 10.
3: A mamy godzinę
0: 05:34.
4: Change here for the Northern Line, Hammersmith and City Line, and Circle Line.
2: Są czasem stacje na skrzyżowaniu linii.
4: Transport for London apologizes for the delay to your journey.
1: 15:20.
2: Będzie opóźniony. Bo 20, dziewiątka to nie jest od opóźnień.
1: 28:30.
2: Piątka.
0: 50.
1: 31. 35.
0: 340. 5.
1: 30,
2: no, może lepiej się nie rozpędzać.
0: 300 to station.
1: 36, 35.
3: Bo już powolutku trzeba zwalniać.
1: 30.
2: Tak.
1: 28. 25.
0: 200
1: to station. 22. 20.

0: 100 to station.
1: To jest właśnie największy problem, że
2: cyrkulacja,
1: wycyrklowanie tego wszystkiego, obliczenie sobie w głowie.
2: 40 to 5
1: i już. Tak, i otwieramy sobie lewe drzwi.
3: This is a metropolitan line service to Uxbridge. Change here for the Northern Line, Hammersmith and City Line and Circle Line.
1: Dobra. Jak tam?
0: 0720706.
2: No, już mamy bardzo duże spóźnienie.
4: Tango Sierra 523, ready to depart. Over.
5: 523, clear to depart. Over.
1: No to.
3: Please stand clear of the doors.
1: I zamykamy.
3: This train is ready to depart.
2: To, Michale, teraz ty prowadź do następnej.
1: Dobrze, proszę bardzo.
0: Due to depart next station at 084.
2: O, powietrze.
0: Ventilation off. Ventilation off.
2: Off. Off.
0: Ventilation off.
2: Przepraszamy pasażerów zacnych.
0: 16, 26, 50, 29.
2: Poko to powietrze było 29.
1: Tak, tak. O. Oj, oj, oj. Trochę.
0: 300, 90, 40.
2: Jest, wyłączyłem, bo nadal nam rosło powietrze, a nie malało, więc robiło nam się trochę pustynnie.
0: 200, 30.
1: Dobra, czyli...
0: 30.
1: Tak trzeba będzie już zwalniać, więc może...
0: 100, 50, 25, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75
1: Otwieramy drzwi.
2: To co, Michale, jeszcze dojedziemy do jednej stacji, czy zademonstrujemy, jak to jest uciec sobie z pracy?
1: Myślę, że zademonstrujmy może już, jak to jest uciec sobie z pracy.
2: No to już demonstrujemy, czyli halo kontrola, uciekam sobie na uro.
4: Tango Sierra 523 to control, request for leave, over. Mm-hmm.
6: 523 acknowledged. A relief crew will be standing by at your next scheduled stop.
1: Ale jeszcze over. Musimy swoje przejechać, więc pasażerów możemy zabrać. Oni teraz już sobie wchodzą.
0: Zero.
1: I teraz trzeba dać komunikat, który? Trójkę?
2: Tak, ale informacja. Jak my teraz sobie damy shift, to po prostu zakończymy misję.
1: Albo jest informacja, że next station, to ciekawe.
2: No to ciekawe akurat.
1: No dobrze, zamykamy.
0: Shift complete. Driver report generated.
1: Czyli ten komunikat był wprowadzający w błąd.
2: Scheduled run. Tak, dosłownie.
1: Bo wydawałoby się, że on jeszcze nas tu będzie do jakiegoś następnego, że musimy jeszcze, że nie ma także od razu, ale że musimy jeszcze jeden przystanek co najmniej przejechać, żeby ktoś nas tam zmienił w metrze.
2: Tu jednak zmieniają.
1: A tu się okazuje, że jednak jest
2: tym miejscu
1: lepiej. I tak to wygląda, Michale. Czyli podsumowując, TubeSima, jak to wygląda? Co, o czym trzeba, o czym należy pamiętać?
2: Przede wszystkim należy pamiętać o wszystkich wytycznych, żeby jeździć bez przekraczania prędkości. Musimy przede wszystkim uważać na sygnały właśnie, na sygnały, które informują nas o zmianie prędkości, żeby jej nie przekroczyć. Nie możemy przejechać w żadnym wypadku na czerwonym świetle, na tych sygnałach, które nam piszczały w czasie drogi.
1: Mhm.
2: I jeszcze nie możemy używać nadkomunikatywności, czyli nie możemy ogłaszać za dużo komunikatów, bo doszłoby nam do czegoś takiego, że za bycie nadgorliwym też mamy odejmowane punkty.
1: Jeżeli ktoś nie zna tych skrótów, bo jak widzieliście, ja dawno nie grałem w TubeSima i te skróty pozapominałem, to pamiętajcie o tym, że mamy coś takiego jak ten system menu, czyli ten nasz komputer, trzy menu, trzy ekrany. Po tych ekranach poruszamy się za pomocą kropki i przecinka i ekrany zmieniamy literą C. Mamy system komunikatów, mamy status naszego pociągu i co tam jeszcze? I chyba rozkład jazdy.
2: I rozkład jazdy, tak, mamy ten timetable.
1: Tak. I to tak. Jest rzecz, która się może przydać, jeżeli ktoś po prostu się gubi gdzieś tam w tych opcjach. Co prawda, no wiadomo, lepiej zapamiętać sobie skróty, dlatego że tu, jak sami widzicie, liczy się też czas. To nie jest tak, że sobie możemy jechać, kiedy tam sobie chcemy i jak sobie chcemy. To wszystko musi być skoordynowane bardzo precyzyjnie w czasie. Jak mamy odjazd o godzinie tam, powiedzmy, nie wiem, 10:50, no to musi być 10:50, a nie 10:57 albo na przykład 11:20, bo tak. No, tak jak w świecie rzeczywistym, nikt nie lubi spóźnień, nikt nie lubi tego, jak mu się pociąg spóźnia i też nikt nie lubi, jak mu pociąg przyjedzie za szybko, a on na ten pociąg się spóźni. To też jest ważne, żeby odjeżdżać też o czasie.
2: Oto prawda i radzę nie popełniać błędów typu. Słyszymy ten dźwięk oznaczający peron po prawej stronie, to nie otwierać lewych drzwi, bo wypuścimy pasażerów na tory, a to świadczy o zgubie dla nich.
1: Dokładnie, bo coś tam może jechać, albo na przykład może być tam wysoko, mogą sobie coś zrobić, krzywdę jakąś i tak dalej, i tak dalej. Także na to trzeba po prostu bardzo, bardzo uważać. Ale gra jest całkiem sympatyczna. Można sobie naprawdę fajnie pograć, jeżeli ktoś lubi tego typu gry.
2: Gry. Jeszcze jedno menu zostało do pokazania, tak na krótko, tak na szybko. Chodzi o te odznaki, ile my tutaj mamy roboty, żeby wszystko pozbierać.
1: To ja już może tu przejdę.
2: To pokaż.
1: Tak, Review Achieved Badges, tak? To jest to.
2: Tak.
0: Review achieved tak. Badges. Safe pair of hands badge.
2: O,
0: getting
2: to
0: a perfect
2: są...
0: safety score. Safe pair of hands badge.
2: To są zdobyte. To następna opcja.
0: Safe pair of hands okay. Badge. Main men. Review outstanding badges.
1: Outstanding badges.
0: Review
2: okay.
0: Outstanding bo badges. Bakerloo zdobyte. Badge. For visiting every station on the Bakerloo line.
1: Tak.
0: Central badge. For visiting every station on the central line. Victoria badge for visiting every station on the Victoria line.
1: I Jubilee tak dalej, badge i tak dalej. I tu widać, że tego jest po prostu pełno. Kto chce, może sobie te wszystkie odznaki pozdobywać i przejść każdą linię. Jaka jest, Michale, najdłuższa ta linia taka, którą byśmy mogli sobie przechodzić? Ile tam by trzeba było jeździć tym metrem?
2: Oj, ja powiem, nie wiem, ale podejrzewam, że chyba najdłuższa linia w Londynie, bo tutaj jest odzwierciedlenie wszystkiego, no tak z ponad, może tak 2 godziny albo półtorej.
1: A stacje co kawałek, stacje co kilometr, co dwa,
2: co kilometr.
1: To naprawdę nie są proste rzeczy. To się trzeba co chwilę trzeba zatrzymywać i jechać, i zatrzymywać, i jechać. To jest bardzo precyzyjne, tak naprawdę.
2: Tak, i powiem, nie wiem jak wy, ale ja przy tym No, trochę spędziłem czasu, ale chyba raczej monotonii nie czuć, co nie?
1: Myślę, że nie. Myślę, że monotonii to tu nie ma, tym bardziej, że nie pozwoli nam ta gra się nudzić, bo w Eurofly'u na przykład to można było sobie, nie wiem, iść na przykład kawę zaparzyć, coś tam zrobić, coś tego, bo zresztą no piloci tak mają, że oni sobie tam mogą wypić coś jeszcze w międzyczasie, zjeść i tak naprawdę muszą się skupiać tylko w momencie startu i lądowania samolotu. A w przypadku metra to po prostu nie dość, że start i stop to są czynności bardzo ważne, to tu mamy jeszcze kwestię obsługi w trakcie jazdy, bo nam się pojawia jakieś wydarzenie, jakieś światło, sygnał stopu, inne rzeczy tego typu. No i jest co robić, jest co robić, mimo tego, że to jest. Tak się może wydawać, że to jest dość monotonne, bo tu przyspieszamy, zwalniamy i tak dalej, ale nauczyć się tego wszystkiego i precyzyjnie rzeczywiście wykonywać te wszystkie polecenia i obsługiwać to metro, no, to takie łatwe nie jest.
2: Nie jest, ja powiem, raz mi się zdarzyło, może trzymajcie kciuki, żebym jeszcze raz to powtórzył, miałem na początku przez pół drogi, udało mi się zrobić 100% custom service, miałem 100 na 100, ale custom service przy końcu linii obniżył mi się na 99, ale ten pierwszy, nie ten drugi na szczęście, więc nie zdobyłem odznaki za pełen custom.
1: No ale może kiedyś jeszcze ci się uda. W każdym razie gra Tube Sim, dziś opowiadaliśmy o niej na antenie Tyflo Podcastu wspólnie z Michałem Breyerem. Pokazywaliśmy tę grę i teraz może jeszcze od razu pokażemy, jak z gry wyjść. Tu mamy jeszcze Setup Online Score,
7: Time Mode, Start New Game,
1: Exit i Exit. I mamy exit, i my też robimy exit, i będziemy się żegnać. Dziękuję ci bardzo, Michale, za udział w audycji.
2: I ja również dziękuję, i dziękuję państwu za uwagę, i do usłyszenia w następnych audycjach.
1: Również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu kolejny magnetofon typu DEC. A będzie to Universum Dynamic System Hi-Fi 2500. To jest element dużej wieży. Co to jest Universum? Właściwie trochę ciężko im powiedzieć. Pewne źródła wskazały mi na Unitrę sprzedawaną pod inną marką, gdyż polski sprzęt był również produkowany na eksport i tak jak na przykład słyszałem, że był taki magnetofon identyczny jak Aria, tylko napis był Continental Edison. I jeszcze też były właśnie pod różnymi markami. Importerzy pewnie zamawiali u Polaków. Albo może też z uwagi na komunizm było jakoś to robione tak, że na Zachodzie było to sprzedawane pod inną marką. W każdym bądź razie z wyglądu ten magnetofon też wygląda mi na Diorę jakąś. Gdzieś kiedyś czytałem, że ponoć było coś sprzedawane z Unitry właśnie pod marką Universum. Możliwe, że to była też jakaś niemiecka firma, tylko tyle, że zamawiane było i produkowane w Polsce na niemiecki rynek. Nie wiem, czy akurat ten magnetofon jest niemiecki, czy produkowany w Polsce na niemiecki rynek, ale prawdopodobnie właśnie w Polsce produkowany na niemiecki rynek. I ja tutaj Państwu o nim trochę opowiem. Jakiś czas temu prezentowałem takiego starego Technicsa, który miał jeszcze takie klawisze i twardą mechanikę. On wyglądał, proszę Państwa, trochę podobnie jak z Kasprzaka M8011, tylko był troszkę większy. Ale do rzeczy. Co, proszę Państwa, mamy od lewej strony? Od lewej strony w lewym górnym rogu mamy gniazdo mikrofonu zewnętrznego DIN. Uwaga, DIN, proszę Państwa. Pod nim gniazdo słuchawek, też DIN. Tylko że DIN słuchawkowy. Jeszcze niżej power. A ten power to jest dźwignia właściwie. Do dołu wyłączony, do góry włączony. Kiedy się przesuniemy bardziej w prawo, mamy komorę kasety, a pod komorą kasety mamy 7 klawiszy. Pierwszy, wyjmowanie kasety. Drugi, nagrywanie, teraz nie wciśniemy, bo ząbek wyrwany. Trzeci, przewijanie do tyłu. Czwarty, stop. Piąty, start. Teraz może wyłączę jeszcze raz. Szósty, przewijanie do przodu. Przewinąłem przez chwilę do przodu, później z powrotem do tyłu i wyłączył się. I ostatni, najbardziej po prawej stronie, pauza. Znowu mamy lekki odstęp i na górze nad komorą kasety, czyli od niej patrząc w prawym jej górnym rogu, jest najpierw takie fajne okienko, w którym jest licznik, a obok jest okrągły przycisk do kasowania licznika. Okrągły przycisk, za pośrednictwem którego się kasuje licznik. A w tym rzędzie co przyciski mamy trzy dźwignie. Pierwsza dźwignia to jest Dolby. Do góry jest Dolby włączone, do dołu jest wyłączone. Następnie dwie pozycje ustawienia prądu podkładu. Bias. Do góry jest low, do dołu jest high. Kolejny przełącznik to jest wybór rodzaju taśmy, czyli tape select. Na górze normal, na dole CRO2, czyli chrom. To tutaj najprawdopodobniej chodzi też o to, że ten prąd podkładu się przełącza jakby jednocześnie, jak obydwa są na dole, bo na chromową trzeba prąd podkładu większy. Więc jeżeli obydwie dźwignie są na górze, to jest tak jakby do żelazowej, tak mi się wydaje przynajmniej, a do dołu na kasetę chromową. Znaczy, tak mi się wydaje, w sensie, no tak, tak wygląda, że tak jest po prostu. Dlatego, że do nagrania na kasecie chromowej potrzebny jest większy prąd podkładu. Dalej jest pokrętło regulacji głośności, takie mniejsze, i chodzi o pokrętło regulacji głośności w słuchawkach. Ono ma wycięcie w jednym miejscu, można je ładnie na środek ustawić. I to jest pokrętło, które kręci się jednolicie, jeżeli chodzi o lewy i prawy kanał. A następnie, proszę Państwa, mamy dwa duże pokrętła do regulacji głośności. Jedno jest do regulacji głośności poszczególnych kanałów. Ja, proszę Państwa, szczerze mówiąc, myślałem na początku, że jedno to jest do lewego kanału, a drugie to jest do prawego kanału, a to tak nie jest. Tu są, proszę Państwa, dwa podwójne pokrętła, takie jak na przykład w Olympusie LS100. Czyli, żeby przekręcić jedno, należy drugie przytrzymać. Z takich dwóch warstw się składa to pokrętło. I to jest do ustawiania głośności nagrywania ze źródła zewnętrznego, a drugie, identyczne, takie same pokrętło, jest do ustawiania głośności nagrywania z mikrofonu zewnętrznego. Mikrofon zaraz podłączę. Z tyłu magnetofonu po lewej stronie mamy przylutowany kabel sieciowy, trochę przerwy, później dwa cincze wyjściowe, dalej dwa cincze wejściowe i na końcu DIN. One są w rzędzie, jedno przy drugim. A DIN jest dwukierunkowy, czyli możemy łączyć za pośrednictwem cinczy albo za pośrednictwem DIN-u, więc wszystko wskazuje na to, że sprzęt jest tak z przełomu lat 70. i 80. mi się wydaje, albo no może przełomu lat, tak przesadziłem, ale no początek lat 80. na pewno. Raczej nie później, bo nie ma, proszę Państwa, dużych rzeków przy mikrofonie i przy słuchawkach, tylko są DIN-y. No więc stawiam tak na koniec 70. lat, ewentualnie początek 80. No cóż, proszę Państwa, teraz myślę, że trochę posłuchamy.
10: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Ok, proszę Państwa, teraz podłączymy mikrofon zewnętrzny, a dokładniej stereofoniczny, ten podwójny MDU24. Teraz, proszę Państwa, nagrałem fragment, częściowo nagrałem w systemie Dolby, częściowo bez Dolby, zaraz wszystko zabowiem. Słuchamy. Teraz, proszę Państwa, podłączyłem mikrofony stereofoniczne, nagrywam w systemie Dolby. Teraz na przykład mogę system Dolby wyłączyć. Teraz wyłączyłem, tylko trzeba pamiętać, żeby też wyłączyć przy odtwarzaniu. Włączam z powrotem. Zmieniam prąd podkładu, aczkolwiek to jest chromowa, więc potrzebny większy prąd. Więc z powrotem większy. To teraz może pauzę. Stop. Parnie nagrywanie. I odsłuchujemy. Teraz, proszę Państwa, podłączyłem Radmora i radio już jest włączone. Naciskam nagrywanie. Zaraz będzie odsłuch, tylko że głośność mikrofonu jest, znaczy głośność nagrywania ze źródła zewnętrznego jest wyzerowana. Aha, jeszcze Państwu przy okazji pokażę, jak wygląda podwójne pokrętło. Możemy tą częścią, która jest z brzegu, zgłośnić. Prawy kanał się zgłaśnie. Lewy kanał się zgłaśnie. A jak przekręcimy razem, zgłośnią się obydwa i wtedy nagramy. Ponieważ jest to połączenie DIN, CINCH, więc i tak może nawet na cały regulator zrobić, przesteru nie będzie. A nie, trochę jest. Trochę jest, o tak.

Teraz, proszę Państwa, wyłączyłem. Jeszcze raz włączę. Pauza. Ok. A teraz jeszcze, jako że tu jest dodatkowe pokrętło do głośności mikrofonu, to proszę Państwa, prawdopodobnie można zrobić tak, żeby nagrywać zarówno z mikrofonu, jak i z radia. Zaraz, proszę Państwa, to sprawdzimy. Naciskam nagrywanie. O tak może. I do zgłaśniam. Dokładnie. I teraz, proszę Państwa, wyciszę mikrofon w mikserze. A ja jestem do Państwa dyspozycji tutaj. Naciskam start. I teraz prawdopodobnie wygląda na to, że będzie się nagrywać. Powinno się nagrywać zarówno z mikrofonów tych dołączonych, jak i z radia. Wyciszam radio, zostawiam mikrofon. I teraz, proszę Państwa, o mój rozmarynie, rozwijaj się, ciąg dalszy. Coś tutaj się stało, proszę Państwa, z anteną w Radmorze. Dobrze, nie kuśmy losu, tutaj tak jest na nagranie z radia, więc wyłączamy teraz. Tylko jeszcze zgłośnię mikrofon przy mikserze, żeby Państwo słyszeli mnie dobrze. Wyłączam, cofam i słuchamy. I teraz jeszcze. Ok, proszę Państwa, teraz już znalazłem, ściszam mikrofon, włączam magnetofon, start.

0: start i teraz prawdopodobnie wygląda na to, że będzie się nagrywać, powinno się nagrywać zarówno z mikrofonów tych dołączonych, jak i z radia. Wyciszam radio, zostawiam mikrofon i teraz proszę Państwa, o mój rozmarynie, rozwijaj się, ciąg dalszy. Coś tutaj się stało, proszę Państwa, z anteną w Radmorze. Dobrze, nie kuś mi losu, tutaj tak jest na nagranie z radia, więc wyłączamy teraz. Tylko jeszcze zgłośnię mikrofon przy mikserze, żeby Państwo słyszeli mnie dobrze. Wyłączam. Ok, proszę Państwa, to wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Tomek Bilecki z tej strony. No i zazwyczaj, jeżeli Tomek Bilecki, to dźwięk. Tak jest też tym razem. Jest również Reaper dzisiaj, a konkretnie coś, co myślę, że ucieszy tych, którzy chcieliby coś tworzyć, wykorzystując wszelkiego rodzaju syntezatory, bo dzisiaj będzie o tym, jak Reaper jest w stanie korzystać z MIDI, czyli było nie było z chyba najbardziej powszechnego, znaczy na pewno najbardziej powszechnego systemu komunikowania się ze wszelkiego rodzaju syntezatorami, zarówno tymi sprzętowymi, jak i wirtualnymi. O czym dzisiaj będzie konkretnie mowa? Ano będzie mowa o tym, jak korzystać z MIDI bez posiadania klawiatury sterującej, gdyby ktoś miał tylko klawiaturę QWERTY. Zresztą sam będę musiał korzystać dzisiaj akurat z tego typu metody w czasie prezentacji. Niemniej pokażę również, jak ustawia się porty MIDI wejściowe, wyjściowe w Reaperze. I oczywiście kilka, nie wiem czy kilka, czy kilkanaście, w każdym razie no takie rzeczy, które najczęściej z MIDI się robi, zmienia, jakie są zalety nagrywania MIDI, jak dobrze jest nagrać syntezator sprzętowy, który ma zarówno MIDI, jak i, znaczy ma zarówno MIDI, którym można sterować MIDI, jak i audio, no i kilka takich różnych rzeczy. Dobrze, to w takim razie najpierw spróbujemy sobie ustawić MIDI w Reaperze.
3: W ogóle. Reaper V5.91x64 Illuation licencję.
2: To jest prawie najnowsza wersja Reapera. Obecnie jest 5.95 zdaje się, no ale jakby nieważne. Zanim nagramy MIDI, przynajmniej korzystając z zewnętrznej klawiatury sterującej, trzeba tę klawiaturę uaktywnić. W tym celu należy wejść do preferencji.
3: Reaper Preferences Dialog. Drzewo. Poziom 1, device 1 z 9. MIDI devices 2 z 9, poziom 1.
2: I to MIDI device jest w gałęzi
3: poziom 0 audio.
2: Audio.
3: Poziom MIDI device.
2: MIDI devices.
3: Find przycisk. OK przycisk. Idziemy, cancel przycisk.
2: Tabem, strona MIDI tabulatorem, ciągły tabulatorem.
3: List 1 lista ma punkt uwagi z 10 wierszy i 2 kolumn.
2: I teraz tak, tutaj mamy na pierwszej liście urządzenia wejściowe MIDI, o ile oczywiście no, w systemie takie urządzenia posiadamy, zainstalowane MIDI. Czyli jeżeli mamy klawiaturę sterującą na USB, jeżeli mamy jakiś inny syntezator / keyboard, który może pełnić takiej klawiatury, lub jeżeli mamy kupiony interfejs MIDI, to się w sklepach muzycznych za 100 zł można w to zaopatrzeć. Mniej więcej. I to jest z reguły albo w formie kabla, który z jednej strony ma USB, z drugiej strony ma MIDI, albo takiej kosteczki, mini skrzyneczki metalowej, czasem plastikowej, która ma gniazdo USB i dwa gniazda MIDI, 2 lub 3, albo więcej. Znaczy nie, z reguły 2, w droższych 4 lub 6 lub 8. No z reguły 4, 8. Oczywiście w podstawowej konfiguracji to będzie jedno MIDI in, czyli jedno wejście MIDI i jedno MIDI out, czyli wyjście MIDI. Gdy mamy do czynienia z bardziej niby zaawansowanymi interfejsami, to po prostu tych wejść i wyjść tam będzie więcej, czyli będzie można podłączyć więcej instrumentów klawiszowych. Fakt faktem, że takich interfejsów MIDI nie wiem, czy się jeszcze robi, znaczy robi się, ale jest ich coraz mniej po prostu dlatego, że i instrumentów jest MIDI coraz mniej. Dlatego, że z reguły teraz wyposaża się syntezatory w gniazda USB, ewentualnie co droższe, również w gniazda MIDI, żeby mogły się również nie tylko z komputerem, ale też między sobą komunikować. Ale tym razem Reaper. Ja mam tu oczywiście kilka tych MIDI. Mam na przykład Yamaha.
3: Yamaha MOX6, MOX81, Enabled Control 1 z 10.
2: Tu już mam uaktywnione, ale zaraz to uaktywnię na jakimś innym. Tu mam, jak widać, 10 tych rzeczy.
3: Yamaha MOX6.
2: Dlatego, że moja Yamaha, nawet nie wiem z jakich dokładnie przyczyn, ma
3: Yamaha MOX, 4, Yamaha MOX6, Yamaha MOX6 lub MIDI port.
2: Mam 5 portów od jednej Yamahy. Dobrze, mam pierwszy uaktywniony, to uaktywnię sobie drugi, żeby pokazać, jak to się robi.
3: Yamaha MOX6, MOX82, Enabled 2 z 10. O. Yamaha MOX6, MOX83, Enabled. Yamaha MOX6, MOX85, Enabled 5.
2: Wszystkie Yamaha, są. Yamaha, dobrze, to ja sobie Power. Jeden sobie w takim razie od
3: pole edycji,
2: aktywnie.
3: Yamaha MOX6, MOX81, Disabled 1 z 10.
2: Dobrze, mam pierwszy port wyłączony w tej chwili. Wyłączyłem go sobie. Czyli tak jakby to było, gdybym miał Reapera, takiego zainstalowanego świeżo od nowości. I teraz co zrobić, żeby uaktywnić ten port MIDI? Ano zwyczajnie klikamy menu kontekstowe.
3: Kontekst menu. Configure input. Enable input E3 z 4.
2: Enable input, enable input, czyli uaktywnij wejście. I w tym momencie mamy uaktywnione MIDI w taki najbardziej, no, podstawowy sposób. Przydałoby się w takim razie uaktywnić jeszcze output.
3: Adjoystick MIDI. Przycisk.
2: Teoretycznie można tutaj dodać obsługę joysticka w taki sposób, żeby on wysyłał komunikaty MIDI. Przyznam, że nie bawiłem się tym rozwiązaniem. Nie wiem, jak to działa.
3: List 1, lista.
2: I teraz tutaj Microsoft mamy kolejną listę, na której są z kolei wyjścia MIDI, czyli to, gdzie Reaper może to MIDI wysłać, oczywiście pomijając wtyczki VST.
3: Microsoft GS Wireless Synthesis Cochlearly Disabled 1 z 10.
2: No właśnie, tu jest z reguły Microsoft GS Wavetable, czyli ten Microsoftowy syntezator. Mogę go sobie oczywiście teoretycznie uaktywnić z jakiegoś powodu.
3: Context menu. Configure output. Enable output E3 z 6.
2: Znowu enable output. I w tym momencie
3: Microsoft GS Wireless Synthesis Cochlearly Enabled 1 z 10.
2: Mówi enabled, czyli jest uaktywniony. I w ten sposób można korzystać z wszelkiego rodzaju klawiatur sterujących. I naciskam Enter. Nawet nie Enter. O, chociaż Enter
3: Reaper
2: też może
3: ten
2: być.
3: No tracks.
2: Dobrze, mam Reapera. Oczywiście ścieżek w nim na razie nie ma. I teraz, no co, gdybym chciał po prostu nagrać jakąś ścieżkę MIDI, no to oczywiście tworzę ścieżkę Ctrl plus T.
3: Trackiew.
2: Nazywam ją jakoś. Wchodzę do menu kontekstowego i zamiast mono input, stereo input, muszę strzałką w górę.
3: Input MIDI rozwijany.
2: Input MIDI rozwijany.
3: Yamaha MOX6, MOX81 rozwijany. All channels A1 z 17.
2: I teraz tutaj mamy do wyboru, oprócz oczywiście no, portu MIDI, którego chcemy użyć, mamy kanał, czyli czy wszystkie kanały MIDI chcemy użyć,
3: Channel
2: 1 cent 27,
3: Channel 2 C3 z 7, Channel 3 C4.
2: I no, mamy tutaj wszystkie kanały do wyboru. Załóżmy, że chcę wszystkie kanały, czyli żeby ścieżka pierwsza nasłuchiwała ze wszystkich kanałów tej mojej Yamahy. I gdybym wcisnął R jak rekord, zacząłbym nagrywać to, co przychodzi z Yamahy. Yamahę mam niestety dosyć daleko od siebie, I no, nie byłbym w stanie jednocześnie do Państwa mówić i grać na tym syntezatorze. Dlatego posłużę się klawiaturą QWERTY. To też się przyda ludziom, którzy tego nie ma, którzy klawiatur sterujących nie mają, ale tutaj nie koniec oczywiście informacji również dla ludzi, którzy takie klawiatury posiadają, dlatego że no, potem jeszcze będzie masę innych informacji przydatnych dla wszystkich. Co jest potrzebne, aby sterować Reapera klawiaturą QWERTY? Teoretycznie Reaper posiada taką wirtualną klawiaturę, którą można sterować, natomiast ona jest straszliwie prymitywna. Znam lepsze rozwiązania. Natomiast te lepsze rozwiązania no niestety potrzebują zainstalowania kolejnych aplikacji, kolejnych dwóch aplikacji. Na szczęście obie te aplikacje są darmowe zupełnie i obie te aplikacje są oczywiście dostępne dla niewidomych. O pierwszej z nich tutaj w podcaście była mowa. To jest program QWS, Quick Windows Sequencer, więc mogę sobie w Google'ach wpisać QWS, trzy literki, proszę bardzo.
3: Wynik filmy nagłówek QWS homepage Andrelu i link nagłówek poziom 3.
2: I proszę bardzo, tu od razu mamy QWS homepage homepage Andreluis.
3: www.andreluis.com QWS. Nagłówek
2: Andreluis.com/QWS. Tutaj mamy taką stronę. I tu oczywiście można pobrać najnowszą wersję QWS-a.
3: Download FAQ. Download link.
2: Download
3: program and documentation link.
2: Program and documentation, szukamy linku, to jest pierwszy link po pierwszym nagłówku QWS na stronie.
3: Main program download QWS156X i link.
2: I tutaj mamy też po naciśnięciu najpierw skrótu odpowiadającego za przejście do nagłówka. Mamy od razu też pierwszy link QWS156X, czyli w tej chwili najnowszą wersją już od dłuższego czasu jest wersja 1.50. 6. I no mógłbym ją pobrać, mógłbym ją zainstalować, ale mam już ją zarówno pobraną, jak i zainstalowaną. Instalacja niczym się nie różni od instalacji dowolnego innego programu pod Windows. Nie ma, z tego co pamiętam, tam absolutnie żadnych jakichś dodatkowych rzeczy. No, w razie czego można skorzystać również z mojego podcastu o tymże programie QWS. Ja na razie ten program nie uruchomię, tylko wejdę jeszcze na inną stronę, bo potrzebne będzie jeszcze jeden program, który nazywa się Loop MIDI, L-O-O-P-M-I-D-I. Wpisuję w Google'ach oczywiście, bo adresu nie pamiętam.
3: Loop MIDI Tobias Eriksen, odwiedzony link na główek poziom 3.
2: Ale jest Loop MIDI Tobias Eriksen. Enter.
3: Przetłumaczyć
2: test. I tu oczywiście
3: brak następnego.
2: Szukamy
3: skip to eba software contact twitter private down virtual download lub midi link lub midi
2: download
3: pobieram 7.8 MB lub midi
2: i proszę bardzo, już się pobiera
3: bez tytułu Google Chrome.
2: Wchodzę więc w pobrane pliki
3: lub midi setup 1.0.13.24.1 zip widok elementów lista lub midi setup x i niezaznaczony 1:1 zaznacz window dia lub midi setup.
2: Pobrał się plik exe, plik zip, w środku był exe i tylko exe. Tu oczywiście mam informację, że już mam ten program zainstalowany, ale z tego co pamiętam, również ten program nie wymaga jakichś wielkich

0: W pierwszym uruchomieniu przypominam, gdyby ktoś nie słuchał mojego podcastu, on się zapyta o port MIDI używany, coś tam jeszcze. Natomiast o czym warto pamiętać, jeśli chcemy użyć tego programu z wirtualnym portem MIDI? Warto pamiętać o tym, żeby wejść sobie... Przepraszam. Jednak muszę wejść do programu Loop MIDI. Przynajmniej pierwszy raz. Po to, żeby dodać mu nowy port. Odinstaluję ten port MIDI, żeby można było pokazać dokładnie instalację i pierwsze uruchomienie, bo tutaj też trzeba będzie kilka rzeczy pokazać.
1: Loop MIDI setup 1.0.13.24 Loop MIDI setup.
0: Dobrze, teraz będę miał...
1: Autostart Loop MIDI when logging in, pole wyboru oznaczone.
0: Ja tego może nie oznaczę, żeby nie startował wraz ze... Chociaż nie,
1: oznaczone.
0: Może zaznaczę. Dlatego, że w takim przypadku po prostu będę mógł korzystać bez uruchamiania tego programu. Choć ten program i tak mi się sam uruchomi. Ale dobrze, to ja zaraz
1: Create a shortcut for this program on the desktop, pole wyboru oznaczone.
0: Żeby stworzył mi ikonę na pulpicie, ja akurat nie chcę ikonę na pulpicie.
1: WHQL warning during driver installation, pole wyboru oznaczone. Suppress WHQL warning during driver installation, pole wyboru oznaczone.
0: Chyba, żeby próbował ominąć komunikat, że jest problem ze sterownikiem.
1: License terms link 1.1.
0: Tu oczywiście jest licencja.
1: To the license terms and can close przycisk autostart lub MIDI when logging in, pole wyboru oznaczone.
0: Naciskam.
1: Create a short, suppress WHQL, license, agree to close, agree to the license terms and conditions, pole wyboru nieoznaczone, alt A.
0: Muszę oczywiście zaznaczyć w pole wyboru, że zgadzam się na warunki licencji, a agree to...
1: I agree to the license terms and conditions, pole...
0: Licence terms and conditions, to tak mówię w razie, gdyby ktoś nie rozumiał tego, co mówi Microsoft Paulina.
1: Oznaczone.
0: Oznaczam.
1: Install, przycisk alt I.
0: Install.
1: Ciśnięty, nieznane.
0: Program mi się instaluje. Chwilkę to trwa, ponieważ no to jest było, nie było sterownik. Co prawda wirtualnej tylko wirtualnego urządzenia, ale jednak sterownik.
1: Koniec.
0: Więc chwilę to
1: pusta.
0: Musi.
1: Loop MIDI. Loop MIDI setup 1.0.13.2. Nazwa przycisk. Loop launch przycisk. Close przyciska. Launch close przyciska. Launch przycisk alt L.
0: I teraz mogę albo zamknąć, albo launch. Czyli launch przez cecha, uruchom. Ja oczywiście uruchamiam aplikację.
1: Dialog z zakładkami. Setup zakładka zaznaczony 1 z 5.
0: Dlaczego? Ano dlatego, w ogóle nie wyjaśniłem, czym jestem Loop MIDI. Chodzi o to, żeby właśnie można było użyć klawiatury wirtualnej dostępnej w programie QWS do sterowania Reaperem. I teraz virtual, ten MIDI, to jest taka jakby wirtualny, to jest taki wirtualny interfejs MIDI właśnie w komputerze jakby zainstalowany, który ma to do siebie, że wszystko, co jakby pojawia się na wyjściu poszczególnej karty, no to jest również na jej wejściu. Tak jakby wyjście z wejściem jest spięte troszeczkę jak stereomix, jeśli chodzi o audio. Tylko tutaj jest to zrobione w domenie MIDI.
1: Setup strona.
0: I teraz muszę...
1: Pole edycji. Zaznaczone lub MIDI port.
0: Teraz muszę oczywiście dodać taki wirtualny port, bo on zdaje się na początku nie jest dodawany.
1: Name total da. Przycisk. Dialog z zakładką.
0: Może
1: setup,
0: jest
1: przycisk,
0: dodany.
1: Przycisk.
0: Mam dwa przyciski bez etykiety.
1: Cicana open driver. Dialog passability the virtual MIDI driver has not been installed. OK, przycisk.
0: Tak, wychodzi na to, że rzeczywiście muszę uruchomić ponownie komputer. W związku z powyższym za chwilę to zrobię i po tym ponownym uruchomieniu do Państwa wracam. Komputer został ponownie uruchomiony. Pora więc na program MIDI Loopback, w zasadzie Loop MIDI. No to kiedyś się chyba inaczej nazywało, stąd przepraszam za czasami jakąś przekręconą nazwę. W każdym razie program rzeczywiście uruchomił mi się razem z systemem.
1: Setup zakładka, setup name total data throughput seconds. Przycisk, wciśnięty.
0: I teraz po naciśnięciu tego drugiego przycisku dodał mi się pierwszy port MIDI.
1: Setup name total przycisk, dialog z zakład, set name total data throughput seconds.
0: Niestety tego nie bardzo widać.
1: Dialog setup name przycisk, dialog set przycisk wciśnięty.

0: dialog, setup, name, n, przycisk, przycisk.
1: Albo pierwszy przycisk. Bo to się zmienia, bo to kiedyś był drugi przycisk, teraz jest chyba pierwszy przycisk. Który z tych przycisków trzeba nacisnąć? Przynajmniej tak jest teraz, stan na 20 sierpnia 2018. To się może niestety troszkę zmieniać. Ta aplikacja nie jest jakaś najbardziej dostępna ze wszystkich. Niemniej chodzi o to, żeby tutaj, znaczy ten proces, który tutaj pokazuję, jest tylko na szczęście jednorazowy. I po wykonaniu tego procesu już go nie trzeba będzie powtarzać. I w tym momencie można zamknąć w ogóle to okno tego programu. Oczywiście trzeba pamiętać, że ten program będzie się przez cały czas razem z systemem uruchamiał. Na szczęście w konfiguracji tej, którą tutaj ustawiliśmy. Dobrze, uruchamiam QWS-a i w QWS-ie wchodzę do menu Options i do Ports. Dlaczego? Ano dlatego, że teraz muszę odznaczyć mu ten port w wejściach, w kanałach wejściowych. Gdybym tego nie zrobił, stworzyłoby się coś w rodzaju pętli nieskończonej, czyli program by zaczął, czy ten interfejs zacząłby powtarzać w nieskończoność, co ułameczek sekundy dostanę wcześniej nuty. I nie jest to zbyt fajne.
0: Yamaha SG Device Studio Rack 8 Game Controller VN Instrument lub MIDI port 1.11 z 20 lub MIDI port 1.11
1: lub MIDI port 1.
0: Friendly name, pole edit, use this port, pole wyboru oznaczone altu, nieoznaczone.
1: Nieoznaczone. To musi być nieoznaczone. Oczywiście wybieram na liście poruszając się strzałkami port i potem tabem przechodzę do tego pola wyboru, które odznaczam. W razie czego sprawdzam na wszelki wypadek, czy w sekcji MIDI out devices
0: lub MIDI port 1.22 z 20.
1: Tu z kolei ten port powinien być jak najbardziej aktywny.
0: Use this port, pole wyboru oznaczone altu.
1: Oznaczone, bardzo
0: okay,
1: dobrze.
0: Przycisk. Cancel przycisk. OK przycisk. Okay. Untitled. Quick.
1: Dobrze. Teraz więc można uruchomić
0: startowa
1: Reapera.
0: Reaper VP.
1: Tak, wcześniej dodawałem jako input MIDI Yamaha, no to teraz dodam loop,
0: Reaper preferences.
1: Loop MIDI. Znowu idę pole, do zakładki.
0: Drzewo, pole edycji, drzewo. MIDI device.
1: MIDI.
0: Pole, OK, cans, strona MIDI, Yamaha MOX. Yamaha, game controller, VN Instru, SG2, Studio Rack, loop MIDI port 1, disable 10 z 10.
1: No właśnie, disable. Muszę zrobić.
0: Kontekst configure in, enable input E3 z 4.
1: Enable.
0: Reaper pref.
1: Tyle.
0: Reaper V. No tracks.
1: Dobrze. Tworzę ścieżkę.
0: Trackiew.
1: Nazywam ją jakkolwiek. Jakkolwiek.
0: Trackiew. Jeden jakkolwiek zero items.
1: Dobrze. I.
0: Input. MIDI rozwija. Input MIDI. Yamaha MOX 6.
1: Teraz nie wybieram Yamahy, tylko strzałką w dół. Przechodzę
0: Yamaha,
1: do.
0: Yamaha VN lub MIDI port 1 rozwijany L.
1: MIDI port.
0: All channels
1: I. All dobrze. Reaper w tej chwili będzie nagrywał MIDI. Ale nagrywał MIDI. Niekoniecznie to MIDI odtwarzał. Chociażby dlatego, że nie bardzo wie, przez co to MIDI odtwarzać. Bo może będziemy chcieli to MIDI odtwarzać, znaczy odtwarzać. Tym MIDI sterować wirtualny syntezator, a może chcemy to MIDI dodać do, nie wiem, sprzętowego syntezatora. Dobrze, no to może wybiorę ten sprzętowy syntezator w pierwszej chwili, w pierwszej kolejności. Naciskam klawisz I.
0: Routing for track 1, jakkolwiek dialog.
1: I klawisz I to, o tym mówiłem jeszcze w jednym z podcastów, ale tutaj przydłądost, taki klawisz, którym wchodzę do no nieco bardziej zaawansowanych troszeczkę opcji ścieżki różnych.
0: Pan, pole edit, width, pole edit, track channels, lista rozwija, track
1: volume faders,
0: track
1: pan
0: fader, track width fade, send z lista rozwijana, add new, audio hardware out, MIDI hardware output, lista rozwijana, no output, zwinięte.
1: No właśnie, MIDI hardware output. I tutaj wybieram
0: Microsoft GSY Table Synth.
1: Może nie.
0: Yamaha MOX 6, MOX 8, 1.
1: Albo dobrze, wybiorę Microsoft ten GS. Microsoft GS coś tam. Standardowy, domyślny syntezator Microsoftowy, ten, który mają wszyscy.